0: walczyłem, dla której zginąłem, niż nie było w tobie chęci, żeby stanąć po prawdzie, żeby chociaż raz jeden zakrzyknąć: krawiec, dobrze mówisz, jest to problem. Nie było w was nawet tego, nic nie zrobiliście, nawet tego. Więc ja się do was nie przyznaję i tam są drzwi, i tam zobaczycie takie drzwi z napisem piekło, czy coś tam. Ja w to tak nie wierzę, ale podaję wam przykład, jakby was mógł ocenić Jezus. Że jesteście dla Niego nikim, że On w ogóle was nie poznaje, w ogóle kto ty jesteś, człowieku, kto ty jesteś. Był taki jeden krawiec, on bluźnił, on był grzesznikiem, on był łotrem, ale ja mu wybaczam, bo wyczuwam, że jemu naprawdę było przykro i żałował tych biednych kobiet. A tyś tylko się ciskał, machał rączkami, żeby swój kościółek bronić, ten parszywy, do którego ja też się nie przyznaję, mam go w dupie. I powiadam ci zaprawdę, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż ja ciebie tu wpuszczę do siebie. Won, już, pójdziesz ty, nie chcę cię tu, won. I wtedy będzie wam głupio i zrozumiecie, że wpadliście w jakąś pułapkę bronienia parszywej instytucji, zamiast utożsamiać się z tym, co mówił wasz mistrz, wasz Jezus Chrystus, i nic nie zrozumieliście z tego, co mówił. Bo fajny ksiądz, taki fajny, taki równiacha, co nawet kawał opowiedział, to za nim byliście i przymykaliście oko, że tam są inni księża skurwysyny, bo był ten fajny ksiądz, co na gitarze grał, i wam to wystarczyło, że on fajnie grał na gitarze. I to, że mówił, że pedałów trzeba tam zajebać, to wam imponowało. A Jezus powie: nie, to nie o to chodziło, mój drogi, nic nie skumałeś. Jesteś jak dziecko we mgle, niczym ślepiec plugawy, co nie widzi i nie słyszy, powiadam ci. No, tak wam powiem. Zobaczycie jeszcze się zdziwicie. A ja sobie mogę nawet pójść do piekła za bluźnienie, przynajmniej będę w zgodzie sam ze sobą, że mówię to, co myślę, i wskazuję palcem: tak, to jest łotr, to jest grzesznik, precz z nim, potępiam tego, nie identyfikuję się z tym i już, i tak po prostu jest, nie widzę, widzę w tym wielkie zło, wskazuję to zło. A wy, zagubieni, biedni ludzie, pomieszało wam się. Żyjecie w świecie jakiejś tutaj władzy, kościoła, wpływów, rytuałów dziwnych, gapienia się w obrazek, jedzenia ciasteczka. I co z tego macie? Może dobre samopoczucie, bo w to wam w duszy gra, czujecie się z tym dobrze, jak se pośpiewacie. Ale czy w życiu, czy w tym wszystkim, w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby się fajnie czuć, bo se pośpiewałem? Czy chodzi o to, żeby uspokoić swoje sumienie tylko i wyłącznie, żeby się samemu ze sobą dobrze czuć? Powiadam wam, że to wyście niczym onaniści duchowi jesteście, co wylewacie nasienie, aby zaspokoić swoją chuć religijną, a dobra w was nie ma, powiadam wam, i dalekoście od Boga nie macie na czole Jego imienia, powiadam wam. Kurde, aż mi siwa broda wyrosła. Tutaj chyba się, nie wiem, ja coś, chyba założę jakiś swój własny kościół chrześcijański. Co tu piszecie? Chrześcijaństwo to takie rozmemłanie. A może o to chodzi, żeby być takim właśnie rozmemłanym? Żeby, mi się wydaje, że chrześcijaństwo to powinno sięgać do korzeni. Zawsze jest dobrze sięgać do korzeni. I jak już, no to tam słuchać, co tam Jezus mówił i radził, nie? Tak bardziej. Wtedy jesteście chrześcijanami, wyznawcami Jezusa Chrystusa, i to jest wasz mistrz, który pozmieniał trochę zasady względem judaizmu, Starego Testamentu. No i trzymać się go tam, a nie, że nagle jakiś facet w czarnej kietce wszystko sobie po swojemu zrobił z koleżkami. I tego się trzymacie. Co powymyślał? Co, jakiś natchniony wielce? Jakieś papieżynki śmieszne, co tam się jeden drugiego truł, w dupę się ruchali, swoje zwierzęta w dupę ruchali. Ja przepraszam, ja muszę swój język na supełek zawiązać, bo taki wulgarny się zrobiłem, a tu Ewa dzwoni i zaraz... A Ewa jest bardzo kulturalna i może jej się to nie podobać. Halo, halo?
1: Halo, halo. Witam, witam.
0: O zdrowie pytam.
1: Tu rezydencja... No nie, może nie powiem, bo kogoś bym zgorszyła. Dobra. Słychać mnie, tak?
0: Tak.
1: Powzdycham trochę. Jezus powiedział, nie przysięgaj. A podstawowe złamanie nauk Jezusa jest kościelna, katolicka przysięga małżeńska. Więc cały Kościół jest oparty na kłamstwie.
0: Jezus powiedział, nie przysięgaj?
1: Tak.
0: A w jakim kontekście?
1: Ja wiem, że będzie to odwracane kota ogonem. Jezus często mówił, słyszeliście, że tak powiedziano, słyszeliście, że tak jest zapisane, a ja wam powiadam. O cudzołóstwie też mówił, że słyszeliście, a ja wam powiadam, że kto spojrzy nawet na kobietę, już popełnił cudzołóstwo w sercu swoim. Czyli tutaj trzeba wziąć tą głęboką lekcję. Odnośnie do przysięgi tutaj się odniosę. Tam jest napisane, że nie będziesz przysięgał na niebo, bo to jest tron, a na ziemię, bo to jest podnóżek Boży. A Jezus powiedział, a ja wam powiadam, nie będziesz przysięgał. I tutaj chodzi o to, że nie ma grzechu tam, gdzie nie ma przysięgi. Nie ma przysięgi, nie ma cudzołóstwa. Bo nie ma przysięgi.
0: A, w ten sposób. No.
1: Tak, oczywiście.
0: I powiem ci, Ewa, że to, co ty mówisz, jest często zgodne z tym, co widzę u takich chrześcijan, którzy się opierają na Biblii, nie? No na przykład tam grupa związana z Martinem Lechowiczem. Zawsze sobie tak patrzę, jak oni podchodzą do pewnych spraw. No oni podchodzą tak, jak im powie Martin. Ich taki właśnie trochę lider, trochę taki pastor, w cudzysłowie, bo oni nie są żadnym kościołem, ale są dosyć taką prężną i bardzo zaangażowaną grupą chrześcijan i oni często żyją tak, jak ty właśnie przedstawiasz, nie? Na przykład jest też taka jakaś taka... Niekoniecznie jest wymagane, żeby się mężczyzna z kobietą wiązał jakąś przysięgą, ślubem. Oni to traktują bardziej lekko i bardziej tak umownie, wiesz, jakby to powiedzieć... No trochę tak jak ty to przedstawiasz, że po prostu, wiesz, zostawmy to Bogu też, nie?
1: I, to znaczy,
0: i też bądźmy ze sobą
1: to,
0: tak po
1: ja
0: prostu.
1: Tak żyję. Ja po prostu zaczęłam wertować przy jakichś moich rodzinnych problemach, gdzie mąż się ze mnie naśmiewał, że ja łykam wszystko jak młody pelikan. No ja wierzyłam, że mąż mówi prawdę. No on opowiadał jakieś bajeczki, ha ha ha, łykasz jak młody pelikan. Więc ja za Biblię i zaczęłam po prostu sprawdzać wszystko. I ja mówię, zaraz, przecież to nie tak jest. Ja tak naprawdę nienawidzę czytania, a na Biblii się zmusiłam czytać. Także to inaczej wszystko wygląda, niż ktoś nam przedstawia, jakieś guru. Jedno, drugie, trzecie, dziesiąte.
0: A co do teologii, bo tutaj też się pojawił taki temat, że o, wy teolodzy z Bożej łaski, jak rozumiem. Słuchajcie, teologia dla mnie jest czymś takim bardzo względnym, bo to zależy czyja teologia, nie? Na przykład czy katolicka, czy protestancka, czy Świadkowie Jehowy, czy chrześcijanie niezrzeszeni, tacy, którzy tam się opierają na Ewangeliach, no tych teologii może być dużo różnych i to ciężko powiedzieć, że wy się nie znacie na teologii. Możemy się co najwyżej nie znać na teologii katolickiej na przykład, nie? Ale ktoś może się dobrze znać na podejściu Świadków Jehowy i ich teologię dobrze znać, prawda?
1: No ale właśnie, teologia. Przecież Jezus tam mówił o Abrahamie, tam taka takie coś było, jest opisane, że Żydzi mówili, że my mamy ojca Abrahama, a Jezus powiedział do Żydów, że waszym ojcem jest diabeł, coś takiego. Nie powiem dosłownie, waszym ojcem jest diabeł, coś tam kłamca, nie znacie prawdy od początku, gdyby Abraham był waszym ojcem, to byście postępowali jak Abraham. I teraz, jeżeli takie coś było, jest zapisane, no to ja się cofam do Abrahama, co on takiego zrobił? Ten Abraham. No, na przykład, Abraham poszedł, bo ktoś wyprowadził Abrahama, jakiś Bóg wyprowadził Abrahama z ziemi ojca. Później, co on takiego zrobił? No, miał ileś żon, to znaczy, no niby jedną miał, Sarę, a wcześniej jako Saraj, bo zmiana imienia była. Miał Sarę żonę, no ale ona nie mogła urodzić dzieci, nie miała, no to kwestia taka, że no to wiesz, do męża powiedziała, no to weź tutaj nałożnica, to będzie twoje. I w tym układzie urodził się, kto tam się urodził, no ktoś tam, jakieś dziecko się urodziło, ale to nie było... Nie było dziecko jakieś tam, dobra, to pierwsze, jako z pierwszej żony, z tej prawdziwej, nie z nałożnicy, tylko, znaczy no z nałożnicy było, nie z pierwszej żony. Co kolejno zrobił Abraham? Abraham stawił się, dyskutował z Bogiem. Bóg powiedział, że zniszczy Sodomę i Gomorę, a Abraham się wstawiał za Sodomą i Gomorą. Jeśli tam będzie iluś tam, 100 sprawiedliwych, czy zachowasz Sodomę i Gomorę? Tak, zachowam. Jeśli tam będzie, nie wiem, 40 czy 50, tak, zachował. Doszedł chyba do 10. No, nie powiem dokładnie, jak to było, ale chodzi o to, że z Bogiem można dyskutować, okazuje się. No. Więc ja dyskutuję z Jezusem.
0: No, jak można z Bogiem, to z Jezusem pewnie tym bardziej, bo Jezus bardziej taki ludzki, nie? Bóg to zasłynął jako istota bardzo taka nieznosząca sprzeciwu i skoro nawet z Nim można dyskutować, no to z Jezusem pewnie tym bardziej. Chociaż Jezus też się denerwował często na tych, którzy czegoś nie rozumieli. Bardzo się denerwował, bo ludzie chyba często go nie rozumieli, tak z Biblii wynika. Chociaż wiesz, dla mnie to zawsze była pewna taka figura literacka, że masz tych takich głupków i tych nic nierozumiejących po to, żeby Jezus, żeby postać Jezus mógł się wykazać mądrością. No i to jest oczywiście jak najbardziej sprytny zabieg, no ale ja to traktuję właśnie jako pewną taką opowieść, przypowieść, no coś, co ma nas czegoś nauczyć, a nie jako zapis historycznej rozmowy, bo ciężko, żeby tak to w sumie traktować. Bardzo dużo jest w ogóle takiego zawierzenia dziwnego w tym chrześcijaństwie, no bo nagle wierzymy, że cesarz Konstantyn i jego ludzie byli jacyś natchnieni i to oni zadecydowali, co... Jakie opowieści z tej całej kolekcji, w której skład wchodziły też to, co dziś nazywamy apokryfami, ale to zostało jakoś tam czy odrzucone, czy później odnalezione, no w każdym razie pisma różne niekanoniczne. Co, czyli ten Konstantyn, co on taki był, Bóg mu mówił to, a to nie, a to tak. I on tak słuchał, to w to wierzą chrześcijanie, czy o co chodzi, bo tak nie rozumiem.
1: Poczekaj, bo się wetnę, bo tutaj zapisawszy napisał, Ewa odkryła coś, co jest oczywistością, Bóg osobowy to taki, z którym można wejść w relację, w rozmowę. No tak, z Bogiem można, ale jeśli już do tego dochodzą ludzie, no to przepraszam bardzo, Kościół jest nieomylny, doktryny są nieomylne i z tym nie można dyskutować, ale z Bogiem można dyskutować. Właśnie o to chodzi, że często ludzie coś doktrynują, ale z Bogiem można wejść w dyskusję, w rozmowę. I tutaj leży problem, że Kościół jako instytucja nie pozwala nam dyskutować. Niby mówi, można wejść w rozmowę, ale nie pozwala podważyć, gdzie Jezus sam podważał.
0: Tak, to jest taka rozmowa, że wolno sobie z księdzem na przykład dyskutować, jak on wygłasza jakiś wykład, można mu jakieś zadawać pytania, ale to zawsze musi prowadzić do tego, że to on tutaj ma rację i że jego zdanie jest wiążące. No to taka słaba dyskusja i rozmowa. Takie, wiesz, bardziej podpowiadanie księdzu, czego ma nas nauczyć i co ma nam udowodnić i czego to my nie rozumiemy, głupki, a on nam to wytłumaczy. No to taka jest rozmowa z księdzem ewentualnie. No a w kościele to faktycznie no, kościół jest niezmienny, jest monolitem. Jak zechce, to sam coś sobie pozmienia, co wielokrotnie robił. Ale to kościół może tylko, a wierni jako wspólnota nie za bardzo mogą cokolwiek wymóc, cokolwiek zmienić. I to trochę zaprzecza temu, że kościół to taka organizacja, która łączy ze sobą wiernych, kapłanów i instytucje kościoła, no bo to tak nie ma tu jakiejś takiej, nie ma współdziałania, nie ma równych praw. W samym kościele to o równość bardzo ciężko. Do dziś kobiety w kościele katolickim nie mogą odprawiać żadnych sakramentów. Co? Nie,
1: ale po co te sakramenty?
0: Niegodne są, nie? Niegodne, do prania gaci się nadają tylko,
1: ale
0: nie?
1: Ale krawiec, no. Nawet po co te sakramenty? Czy Jezus ustanowił jakieś sakramenty?
0: No właśnie, nie ma.
1: Jezus powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę. Na co to jest pamiątka? No to żeby pamiętać, gdy pijesz wódkę, przepraszam, powiem brutalnie, gdy pijesz wódkę albo wino, albo piwo, czyli alkohol jakiś, to pij to tak, jakbyś ze mną to pił. Pamiętaj o mnie, innymi słowy.
0: No,
1: a to zrobiony sakrament.
0: Tak, pewien, z pewnego, mógł to być po prostu zwyczaj, bardzo taki fajny i taki, wiesz, sympatyczny, nie? Że myślcie, że pomyślcie o mnie, wspominajcie mnie. Dużo zależy tutaj od samego tłumaczenia, prawda? Jak przetłumaczymy dokładnie i co to oznaczało w tamtym czasie, bo myślę, że bardzo dużo rzeczy ginie w tłumaczeniu, w tym, że zmienia się język. Można też różnie przekazywać te informacje ludziom. Jezus mógł mieć równie dobrze na myśli właśnie to, że myślcie o mnie, jak będziecie sobie jedli chlebek i pili winko, wspominajcie mnie po prostu, coś takiego, na pamiątkę moją, żebyście nie zapomnieli mnie za szybko, coś
1: no
0: w tym stylu.
1: No to ja mogę powiedzieć no. Tak, na pamiątkę moją, jak będziecie się uśmiechać, to pamiętajcie o mnie. Uśmiechając się, pamiętajcie o mnie.
0: Jezus w ogóle jak na tamte czasy to jawi się jako taki luzak bardzo duży, rewolucjonista, luzak, który stanął, wiesz, w opozycji do czegoś takiego skostniałego bardzo, do czegoś takiego opartego na rytuałach, gdzie zapomniano już w dużej mierze, na czym to wszystko polega i o co tu chodzi i mechanicznie pewne rzeczy robimy, bo tak nam każą, bo władza każe, bo tak trzeba, bo tak jest Słowo
1: no,
0: Boże.
1: Ale
0: Jezus, wiesz, a Jezus się pojawił trochę jako taki, myślę, że stąd się go czasami przedstawia, jako takiego hipisa, wiesz, albo Jezus superstar, bo to ktoś taki był na tamte czasy, nie?
1: Ale krawiec, zobacz, jeśli Jezus powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę, no to pytanie, co? Jaką pamiątkę? No to chyba, jeżeli na przykład ty masz swoje jakieś radio, ja mam swój jakiś kanał, no to przełóżmy to na dzisiejszy czas. Jezus był takim kanałem na YouTube i no co? Jaka pamiątka? Po prostu, żeby pamiętać to, co on mówił. Tego, czego nauczał. O tym chociażby nie przysięgaj. Chociażby nie cudzołóż, jako nie cudzołóż, ale pytanie, jakie cudzołóstwo? O tych gigantycznych naukach, gdzie chodzili uczniowie, czyli załóżmy, przychodzą tutaj do ciebie słuchacze, czy do mnie tam może mniej, ja mam mniej wyświetleń, przychodzą i jakieś rozmowy są. I to, żeby wyciągnąć tą lekcję największą. Nie tam jakieś, bo no Jezus też się zdenerwował. Ktoś tam mówi, że Jezus nikogo nie przeklął. No ale Jezus przeklął drzewo figowe. I to drzewo figowe, przynajmniej taki jest zapis. No ja się posługuję tym, co jest zapisane. Nie wiem, czy tak było, no, ale taki jest zapis. I to drzewo uschło od razu. Także to, co wcześniej powiedziałeś, że Jezus też się zdenerwował. No, na pewno jak przeklinał to drzewo figowe, no to nie powiedział tego raczej spokojnie. Także...
0: No to była dziwna sytuacja, nie? No bo przekląć drzewko figowe, że nie wydało owoców, wiesz, po prostu w porze takiej, gdzie nie powinno tych owoców wydawać, tego nigdy nie rozumiałem i to jest dziwna sytuacja, ale traktuję to jako po prostu pewne... Wiesz, no, można było tworzyć różne dziwne opowieści, bajki i wkładać tam tego Jezusa jako bohatera, mimo że nic takiego nie miało miejsca. Prędzej bym uwierzył w to, że Jezus się na kupców zdenerwował. I czy to nie powinno nam jakoś dużo dawać do myślenia na temat tego, jaki Jezus był i jak go naśladować, nie? Że wkurwili go ci, którzy de facto handlowali odpustami, to co Kościół robi na potęgę. I to Jezusa, to jedna z nielicznych sytuacji, kiedy on się naprawdę wkurwił i zrobił demolkę i po prostu, wiesz, się zdenerwował. Niektórzy chrześcijanie tak to tłumaczą, starają się tego Jezusa tak ugrzecznić, że on tam tylko pokrzykiwał i batem po stołach tam. Nie, po prostu najprawdopodobniej, jeśli było coś takiego, to się wkurzył, przegonił, zrobił awanturę, ktoś tam zaczął się drzeć, poleciano po strażników, ci się zmyli, coś takiego mogło być, ale
1: no. jeszcze się wetnę, mogę?
0: Tak, proszę bardzo.
1: Krawiec, tu chodzi o to, żeby zrozumieć odpusty tamte, a te. Tamte odpusty były czymś innym niż obecne odpusty, a raczej czymś innym. Tamte odpusty to były, ludzie popełniali jakieś, no nie wiem, wykroczenia, że tak powiem. Tam to było takie sądownictwo tak naprawdę, bo tamten ustrój był, oni wprawdzie podlegali pod Rzymian, ale oni mieli swój ustrój sądownictwa od strony kapłańskiej, od strony religijnej. I tam... No różne ofiary były, jak coś tam przeskrobał w czymś tam to gołębice, jak coś tam to, nie wiem, zboże, a coś tam innego, to jeszcze coś tam innego. To były wytyczne takie sądownicze i tam był handel, że handlowali. Czyli jeżeli ktoś coś przeskrobał komuś w życiu, to miał zanieść taką ofiarę jako przebłaganie, tam kogoś, no niby Boga, ale to też, i to Jezus podkreślił, że to nie to z tego, co się ma, ale wcześniej nauczał, jeśli jesteś pokłócony z bratem, to zanim pójdziesz i złożysz ofiarę, to się pojednaj z tym bratem.
0: Właśnie, to dużo zmienia, prawda? Albo było też, mówcie jedni drugim, a będzie wam wybaczone, czyli... Jaka to różnica jest pomiędzy zamykaniem się w jakiejś klatce i obcemu facetowi, jakiemuś księdzu, tam wymemłanie, tam tego robiłem, tu jadłem cukierki, coś, a spotkaniem się w gronie jakiejś wspólnoty, powiedzmy, że znamy się tutaj, znam swoich sąsiadów, spotykamy się gdzieś tam na przy piwku, przy herbatce i mówimy... Słuchajcie, no chciałem z wami porozmawiać. Zachowałem się nie w porządku wobec naszego kolegi, który tu z nami jest, Krzysztofa. Bardzo złą rzecz zrobiłem, jest mi głupio, naprawdę mi wstyd. I chciałem prosić przy was wszystkich, żeby mi kolega Krzysztof to odpuścił jakoś. Ja chętnie jakoś zrekompensuję. No jest to różnica dosyć spora, prawda?
1: No właśnie. I to jest, no... A często, no niestety, no Polska jest to, no tak jak wcześniej było mówione, katolicka, no to sądownictwo jest gigantycznie rozbudowane w Polsce, bo pani Jola też mówiła o, że nie mówi się o sądownictwie, no ale no kto gania do sądu? Najczęściej katolicy. I tutaj leży problem.
0: Ola pisze, Krawiec, to jest nierealne. Jak nierealne? Miałem w życiu takie sytuacje, było to ciężkie, gdzie w gronie iluś tam osób przeprosiłem, że powiedziałem coś niefajnego i skrzywdziłem jakąś osobę, że jest mi przykro, przepraszam. Zrobiłem to bez religii, tak? Ale zrobiłem to tak, jak powinien robić chrześcijanin, który bierze to wszystko na serio. Nie, że on fajnie tu kościół, księża, tylko po prostu faktycznie jest za tym Jezusem, czytał Biblię, wie, o co chodzi. To tak powinien to zrobić. Czyli jestem bardziej chrześcijański niż wielu katolików, którzy pójdą i przeproszą księdza, że skrzywdzili, nie wiem, Janusza. Bez sensu zupełnie. Kurwa, skrzywdziłem Janusza, to idę do Janusza i go przepraszam i naprawiam sytuację, a nie idę do jakiegoś klechy zasranego i mu coś tam przez kratkę mamroczę. A on, co? Co? Nie słyszę. A czy masturbujesz się, synu? Kurwa, co to za chora jakaś sytuacja? Co, o co tu chodzi w ogóle? Nie rozumiem.
1: Ale, o właśnie, fajną, ciekawą treść poruszyłeś. Poruszyłeś masturbację, ale do czego innego zmierzam? Jeżeli małe dzieci się uczy przykazań tych katolickich z małego katechizmu, bo w dużym katechizmie są te, co są w Biblii, no dobrze, ale z tego małego katechizmu jest przykazanie nie cudzołóż. W której klasie jest... W drugiej, czyli dziecko ma ile lat? 8. 8 lat. I jeżeli się uczy, ja to z kimś rozmawiałam na ten temat, jeżeli dziecko się uczy takiego przykazania nie cudzołóż, jak ono w ogóle nie wie, o co chodzi, to jak można uczyć czegoś, gdzie dziecko w ogóle nie ma... Co to w ogóle jest? To nie jest ten poziom.
0: No faktycznie, to nigdy o tym nie pomyślałem, że to jest kolejny taki bezsens. Dosyć,
1: to jest absurd
0: kompletny. Dodajmy to misia.
1: I no to wiadomo, nie chcesz, żeby tobie ukradziono, no to nie kradnij, to jest proste, do wytłumaczenia nawet. Ale nie cudzołóż.
0: Cześć, Tomisiu.
2: No, witam, co słychać?
1: O, Witam.
0: Yeah, I'm fine. Go ahead.
2: No, nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo jestem w samochodzie, więc może mnie słabo być słychać.
0: No, Tesla cichutka.
2: No, także słyszę, że znowu mówicie, rozmawiacie o religii. Stały temat w Nocnym Radiu.
0: A chciałeś coś dodać w tym temacie?
2: Wiesz co, no raczej tak, bo bym nie zadzwonił, bym nie chciał dodać. Mnie tylko zastanawia to, że ktoś powiedział wcześniej, że jak się nie chodzi do kościoła, to się nie jest katolikiem. I ja na przykład mam takie pytanie, to znaczy, że jak ktoś powiedzmy ma za daleko do kościoła, bo gdzieś mieszka na peryferiach albo... jest lockdown i kościoły są zamknięte, no jest jakiś powiedzmy powód, że nie może się do tego kościoła wybrać i chce się pomodlić w domu, to znaczy, że już nie jest katolikiem? Jak to z tym jest? Bo ja tego nie rozumiem.
0: No bardziej może chodzi o to, że jak ktoś w ogóle nie chodzi do kościoła, bo nie czuje takiej potrzeby i nie ma tego w zwyczaju, no i nie był już w kościele 5 lat, bo ostatni raz był na ślubie swojego kuzyna na przykład, no to jest niepraktykujący. Mówimy o, że się mówi czasami katolik wierzący i niepraktykujący. No właśnie to dla mnie to taki, wiesz, to taki dziwny twór, który nie powinien jednak istnieć. Znaczy nie powinniśmy nazywać katolikiem kogoś, kto nie uczestniczy w życiu kościoła za bardzo i ma to głęboko w dupie i tylko ma chrzest i u komunii był, a dawno już o tym kościele zapomniał. W zasadzie to tylko się wypowiada na temat tego kościoła i to wszystko, co robi. No to tak jakbyś nazywał kibicem kogoś, kto nie ogląda meczy w telewizji, nie chodzi na mecze i ma w dupie tam, czy Legia, czy Polonia, nie zna się, ale jest kibicem. No nie jest kibicem za bardzo. No.
2: Ale może nie chodzi o to, bo że jak ktoś nie chodzi do kościoła, że ma to w dupie, jak to mówisz, tylko po prostu może ta instytucja, znaczy to chodzenie do kościoła może mu nie pasuje. No nie wiem.
0: A czemu mu nie pasuje? Razie... A czemu mu nie pasuje? Nie pasuje mu kościół? No to też ciężko go nazwać katolikiem, jak mu
2: znaczy,
0: kościół nie pasuje.
2: To nawet nie jest kwestia całego kościoła, ale może no powiedzmy, są różne są przyczyny. No ja nie będę już wymieniał raz, że jest lenistwo, bo lenistwo też może być przyczyną dla wielu osób niechodzenia do kościoła, ale wiesz, sam fakt, że musisz tam wystać swoje, nasłuchać czegoś, co cię za bardzo jest to przekładane w taki sposób ciężki do strawienia. I no nie wiem, no wiesz, pewne rzeczy się zmieniają w życiu człowieka i człowiek dochodzi może do pewnych takich jakichś tam swoich przemyśleń, że wiesz, dlaczego się nie może na przykład on modli z domu i nie może sobie zrobić na przykład ze swojego własnego domu kościoła. Bez tych zbędnych ludzi, bez tych zbędnych na przykład no to, co się podczas mszy dzieje, nie? Wiesz,
0: to niech się nazywa chrześcijaninem, niech się nazywa chrześcijaninem po prostu, jeśli jest wierzący, jeśli czyta sobie Pismo Święte, a Kościół go tak za bardzo tam nie interesuje, nie pasuje mu, to nie chodzi do Kościoła, niech się nazywa chrześcijaninem może, nie? Albo niech sobie, jest coś takiego jak Kościół domowy, można sobie też zrobić, nie? Spotykają się ludzie ze sobą, modlą się wspólnie nawet,

0: Przecież Jezus powiedział, że Bóg nie mieszka w budowlach ręką ludzką zbudowanych. Także, że no, ciało nasze jest świątynią, my jesteśmy jako ludzie kościołem. Mało nawet to słowo polskie kości, od kości. No, z kości jesteśmy zbudowani między innymi. No, to my tworzymy kościół jako ludzie, jako świątynię, jako dobro, bo tak to powinno być kojarzone, a nie jakieś rytuały, obrazy, budynek, o, bo fajnie, fajnie namalowane, wyrzeźbione, fajnie grają, śpiewają.
1: To jest masówka, dlatego się mówi kościół powszechny, bo jest to taka masówka, jest to stworzenie tej instytucji tak, żeby odpowiadała ludziom, wielu ludziom, żeby to było masowe. Wszystkie te witraże, obrazy, kiedyś to było jako taki zamiennik. Znaczy, żeby wytłumaczyć te historie różne prostemu człowiekowi, który nie potrafił czytać i pisać, i było namalowane, no tak jak się dziecku pokazuje obrazki. I dużo rzeczy w tym kościele jest pomyślanych tak, żeby to był kościół taki masowy właśnie i powszechny, no.
2: Poza tym jeszcze taka rzecz, bo ja tutaj nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale mam takie wrażenie, że bardzo dużo osób, które uczęszcza do kościoła, bierze udział w tych wszystkich ceremoniach i nazywa się katolikami. Pytanie jest, jaki procent tych ludzi tak naprawdę w tym bierze udział? Bo ja się przyznam szczerze, że tak czasami obserwuję, to wiem, że na pewno jest jakiś procent osób, które chodzą do kościoła, za bardzo nie słuchają, nie wsłuchują się w Ewangelię, chodzą po prostu, bo chodzą i wychodzą z tego kościoła, nagrzeszą sobie przez cały tydzień i potem znowuż pójdą w niedzielę do kościoła. Tym razem muszą pójść do spowiedzi, żeby się wyspowiadać i jaki jest. Ja nie mówię, że tak wszyscy robią, ale na pewno jest część procent ludzi takich, którzy się uważa za katolików i bierze udział i chodzi faktycznie co tydzień do kościoła, no ale jaki jest sens tego, jeżeli to nie jest szczere, jeżeli tak naprawdę ci ludzie nie wsłuchują się w tą Ewangelię, nie biorą w tym udziału, nie przeżywają tego, tylko to jest powiedzmy, no nie chcę tutaj powiedzieć na pokaz, ale może z przyzwyczajenia albo z tego, że mu po prostu rodzice kazali, albo żeby źle przed sąsiadem nie wypadł. I też trzeba zadać sobie to pytanie, czy przez to nie tworzy się pewna grupa katolików takich trochę zakłamanych, którzy biorą w tym wszystkim udział, ale tak naprawdę do końca nie biorą w tym udziału, nie?
1: No na pewno biorą udział w czymś, co nie jest tutaj najważniejsze w tej wierze chrześcijańskiej. Po prostu są tymi katolikami, może czasami z takich powodów, że kojarzy im się to z patriotyzmem, z Polską, bo tak zostali właśnie wychowani, tak jak powiedziałeś, z przyzwyczajenia, bo taka tradycja. I pytanie, czy to jest coś złego, kiedy prawdziwa jakaś głęboka wiara, chęć naśladowania tego Jezusa zostaje zastąpiona chęcią do przynależenia do wspólnoty pewnej takiej ideologicznej, że przeciwko pedałom, za PiS-em i polskość dla Polaków. Czy to jest dobre? Moim zdaniem można sobie tak działać, ale dlatego też nie traktuję katolików za bardzo jako chrześcijan prawdziwych, tylko jako taką organizację polityczną bardziej często. Nie mówię, że zawsze, bo pewnie są też uduchowieni katolicy, którzy to traktują serio, jako wiarę, ale może nie jest ich aż tak dużo, nie? Może właśnie dla większości jest to opowiedzenie się po stronie konserwatyzmu, który nawet niekoniecznie ma jakąś podkładkę w chrześcijaństwie, no bo to się tak kojarzy, że jak konserwatyzm, to chrześcijaństwo. A może wcale nie. Może to tak, jakby się tak zastanowić, to znowu byśmy doszli do tego, że to jest taki bardziej konserwatyzm niereligijny, tylko podpięty pod kościół też, nie?
2: Dobra, to ja będę się powoli urywał, bo dojeżdżam do celu, także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia wkrótce, na razie.
1: Trzymaj się, dzięki. Hej.
0: Pozdrawiam.

0: co, Ewa, myślisz o tym, żeby na przykład likwidować z podręczników biologii treści o antykoncepcji, bo to jest nieboże?
1: Nie, ja to w ogóle jestem inaczej. Może powiem odwrotnie. Moja mama wychowywała się w kościele katolickim. Jej siostra, nie wiem ile lat miała, w wieku 2 lata starsza od mamy, uciekła w którymś momencie do zakonu. Powiem w taki sposób, że moja mama, gdy dostała pierwszy raz okres, to się przestraszyła, a wcześniej widziała coś tam, dopytywała się o coś tam, o co chodzi. Byli katolicy, zaznaczam, to byli katolicy. To siostra mojej mamy powiedziała: jak dorośniesz, to będziesz wiedziała. I moja mama naprawdę przestraszyła się, czyli wtedy nawet w rodzinie nie mówili o tym. Nie wiedziała mama, co się dzieje, no krwawienia dostała, co to jest w ogóle. I później bardzo zwracała uwagę na to, żeby nam o tym bardzo mówić. Moja mama ze względu na przeżycia, jakie miała z dzieciństwa, niestety z dzieciństwa, no, mając córki, uświadamiała nas. Myślę, że to powinni robić rodzice. My jako ludzie nie możemy zwalać wszystko na edukację, na szkołę, tylko rodzice powinni na te tematy rozmawiać z dziećmi. Bo się robi taka psychologia dla biznesu, bo książka taka, książka, bo tu, czyli z rodziców robieni są idioci, przepraszam, że tak mówię, ale z nas, my sami, może my sami nawet, z siebie robimy idiotów, jeśli nie chcemy rozmawiać na ten temat. Ja na przykład ze swoimi córami rozmawiałam. Rozmawiałam też.
0: Także... A przepraszam, że przerwę, ale co jak rodzice sami są niewyedukowani, bo mówiąc o jakimś tam wychowaniu seksualnym, czy wiedzy o antykoncepcji, ty wierzysz w to, że każdy Janusz i każda Halina będą się znali na technikach antykoncepcji i opowiedzą dziecku, jakie są plusy zażywania właśnie środków dla kobiet, jakichś tam hormonalnych, będą wiedzieli, jakie są zady i walety, jak to się mówi, różnych metod? No absolutnie nie. No to co,
1: no,
0: oni mają?
1: Dobra, no środki te, no powiedziałeś teraz o tych hormonalnych. Ja na przykład nigdy nie używałam hormonalnych, jeżeli już, to chyba bodajże on się nazywał Eltroxin, bo gdzieś tam wykryli, że ja mam starczycą coś tam. A tak hormonalnych nigdy żadnych środków nie używałam. Także jestem stara kobieta, więc mogę powiedzieć, mam 45 lat. Czasami mam okres niewyregulowany, czasami nawet po 17 dniach, co teraz niedawno miałam, potrafię dostać okresu. Myślę, że bardziej jako społeczeństwo intelektualne powinniśmy, moim zdaniem, przynajmniej moim zdaniem, nie musicie się zgadzać z tym, powinniśmy zwrócić uwagę na kulturę seksualności, że nie można jednak tego nadużywać. Może troszkę mówię tak, jak mi mówili, że jak Sanjaya mówię. To jest gigantyczna energia i jej nie powinno się nadużywać. To jest takie moje zdanie i na ten temat powinno się rozmawiać. Ja wiem, przyjemnie jest, fajnie, ale nie można tego nadużywać, bo i słodycze w którymś momencie mogą zemdlić.
0: No, trochę mi nie odpowiedziałaś tak konkretnie. Czuję, że trochę tak omijasz ten temat, trochę kluczysz, bo gdybym się tak ciebie zapytał konkretnie, tak czy nie, znaczy dobrze czy źle, że jest lub nie ma tej antykoncepcji w podręczniku do biologii, a wcześniej była i było dokładnie napisane, jakie metody, co się z czym wiąże, na co uważać. Jakbyś miała tak odpowiedzieć.
1: Ja bym zlikwidowała takie szkoły, jakie są. To o to chodzi. Ja mam inny sposób myślenia od strony edukacyjnej. Mhm. I tu jest ta różnica. Także dlatego nie odpowiedziałam, bo ja się nie zgadzam z tą edukacją, całą edukacją, jaka jest w tym schemacie. Także jeżeli chodzi o środki, czy to, no szczerze mówiąc, no nie wiem, no kiedyś było, teraz nie ma, a może znowu będzie, a w starych podręcznikach jest.
0: No widzisz,
1: nie wiem, to jest dla mnie temat...
0: temat, właśnie może temat trochę obcy po prostu, tak zwyczajnie. Ja też nie jestem ekspertem i nie czułbym się na siłach w tym momencie, żeby swojej córce czy synowi opowiedzieć o miesiączce, o higienie miejsc intymnych, o tym, jakie są środki antykoncepcji. Też jestem kiepsko wyedukowany. No więc też bym odpowiedział, że... Znaczy ja bym odpowiedział, że wolałbym to zostawić ekspertom i że raczej bym chciał, żeby ta wiedza była przekazana. Świat się faktycznie trochę seksualizował. Młodzi podejmują pewnie dosyć szybko to współżycie teraz. Tym bardziej, no niech jak już tak jest, no to tego już raczej nie zmienimy. I no niech się ci młodzi nauczą, jak uważać z tymi sprawami, nie? Jak nie zajść niechcący w ciążę.
1: Ale właśnie powiedziałam, że to jest psychologia. Mówisz, że nie jesteś doedukowany, ale myślę, że jesteś, nie wiem ile masz lat, mogę zapytać?
0: 41.
1: Masz 41, no to nie jesteś malutki i myślę, że masz jakieś przeżycia od strony miłosno-erotycznej, że tak powiem, i chyba sam powinieneś wiedzieć, nikt cię nie musi uczyć. Myślę, że to jest, jest to w tobie, tylko myślę, że tak jak czy ty, czy ktoś inny, nie potrafimy o tym mówić, nie potrafimy rozmawiać na spokojnie, żeby się na tym poważnie skupić, bo często temat seksualny jest obracany w śmiech i tu leży problem też.
0: Tu mi zarzucają, że nie mam dzieci, nie pitol. No nie mam, nie mam. A księża mają? Nie mają ani rodzin, ani dzieci, a gadają o tym praktycznie non-stop. I wszystko u nich, najwięcej różnych przestróg i treści to ma związek właśnie z seksem i rodziną i dziećmi. No a poza tym ja mówię o takich rzeczach, które są dosyć proste, no. Nie wiem, też wydaje mi się, że przy okazji tej dyskusji wyszło trochę, że ludzie jednak się czują zdezorientowani, trochę jest to dla nich temat obcy, właśnie to wychowanie seksualne, antykoncepcja. Może to jest wynik tego, że my nie byliśmy w żaden sposób wyedukowani i wiadomo, że takie osoby jak my będą do tego podchodziły częściej na zasadzie, o, to się samo się wie się i to samo się wytłumaczy się i ci koleżanka ci przy trzepaku powie, bo w takim duchu jesteśmy wychowani. No to każdy reprezentuje jakby, każdy jest manifestacją tego, co sam przeżył, tak jak sam został wychowany. Gdybyśmy byli, powiedzmy, wychowani inaczej, już w takim bardziej nowoczesnym duchu i mieli więcej informacji, bardziej się znali, orientowali, to byśmy mówili pewnie, że dobrze, że tak jest, młodzi ludzie powinni się orientować, nie jest to nic takiego strasznego i byśmy reprezentowali inne stanowisko trochę. No. Każdy jest taki, jak go życie ukształtowało. No.
1: Dobra, zmieniam temat. Mhm. Mogę?
0: Pewnie.
1: Na temat tematu, odnośnie więcej nam dajcie. Ja tutaj poruszę kwestię chociażby tych różnych rytuałów, nie rytuałów, nie wiem jak to, ceremonii różnych i świąt w Kościele katolickim. Między innymi no, cmentarzysko jako gigantyczny biznes. Także, bo tematyka seksu to już jest przejedzona, że tak powiem. I teraz tak, Jezus mówił, spójrzcie na ptaki niebieskie, nie sieją ani nie żną. No, a Bóg je żywi, tam jest taki zapis. A ja mówię, a ktoś je żywi? Czy ptaki i inne zwierzęta muszą tak ciężko pracować? Zobaczcie, jak my sami poprzez naszą jakąś wiarę sami się zapętlamy w gigantyczną ilość niepotrzebnych prac nawet. Niepotrzebnych.
0: Mhm. No także tak.
1: Dawaj, dawaj. Czyli to dawanie to nie jest tylko, że do kościoła, ale przy kościele tworzy się gigantyczna ilość biznesów, które w ogóle nam nie są potrzebne. Czy kościół o to dba, żeby ludzie ciężko nie pracowali? Jezus przyszedł po to, żeby nie pracować ciężko. Jezus był takim Mesjaszem, jak kiedyś Mojżesz dla narodu izraelskiego, przynajmniej z zapisków, gdzie Mojżesz wyprowadził naród izraelski z Egiptu, bo oni tam narzekali, że ciężko mają pracować. I teraz, czy my chcemy siebie razem wyprowadzić z tej ciężkiej pracy, czy nam jest po prostu wygodnie tak ciężko pracować na to wszystko?
0: To jest trochę takie błędne koło, bo więcej pracujesz, więcej masz, więcej dajesz, ale żeby dać musisz mieć, żeby mieć musisz zapierdalać i to się gdzieś tam zapętla, nie? Takie życie właśnie. Dzisiaj więcej pracujemy, więcej mamy, ale też i bardzo dużo oddajemy, więcej niż kiedyś tam niewolnik w starożytności, w niektórych regionach miał lepsze te prawa i mniej musiał oddawać, więcej mu zostawało. My dzisiaj oddajemy często ponad, a jakby tak podsumować, VAT za produkty, ZUS-y, jak ktoś ma działalność, inne różne haracze, ubezpieczenia, no to wychodzi, że oddajemy więcej niż połowę, znacznie więcej niż połowę tego, co zarabiamy. Trochę sporo, nie? A żeby to na to wszystko wydolić, no to trzeba dużo zapierdalać, ale chyba się zaprzedaliśmy trochę, bo żyjemy dość wygodnie w zamian za to, że tak zapieprzamy, no ale to znowu takie błędne koło, czy to ma sens ciężko zapierniczać od rana do wieczora, przychodzić zmęczony i żeby se siąść przed dużym, ogromnym telewizorem, który sobie kupiliśmy za to, że pracujemy, nie? Jeszcze pół biedy, jak żyjemy w takim jakimś zamożnym kraju, gdzie faktycznie ciężko pracujemy i dużo z tego mamy, sobie uzbieramy na dom, na fajny samochód, ale gorzej, jak żyjemy w takiej Polsce, gdzie dużo pracujemy i w zasadzie no tak od pierwszego do pierwszego trochę, nie? To jeszcze bardziej upokarzające jest. I
1: no, ale jeszcze tutaj powiem taką kwestię odnośnie pożyczania. Jezus powiedział, nauczał tak, że jeżeli ktoś chce od ciebie coś tam, to nie oczekuj na oddanie. Także i teraz tak, jeżeli ja coś mam i ktoś chce ode mnie pożyczyć, to ja pożyczam i nie oczekuję na oddanie, tylko kwestia, czy ja to mam. A teraz, jeśli weźmiemy, przecież w Polsce rządzi Kościół katolicki tak naprawdę. Teraz weźmiemy, jeśli weźmiemy te banki, ogrom ludzi chodzi do kościoła. Jeśli weźmiemy te banki i te wszystkie lichwy, to często jest tak, że nawet bank nie ma tych pieniędzy, które pożycza. A chcą lichwy. Więc to wszystko jest na oszustwie zbudowane.
0: No, może się okazać, że faktycznie, bo w Biblii, w tych różnych, no, w różnych świętych księgach, czy to Koran, czy nasza Biblia, no to są różne takie zakazy i nakazy, które mogą się okazać pożyteczne i to jest taka wiedza, której do końca nie ogarniamy, ale jest pewien przekaz. Ludzie jakoś wyczuli, że coś jest niewłaściwe. No, zaczęło się tam, nie wiem, od zakopywania nieczystości poza swoim domostwem, bo takie jest Słowo Boże i tak rób, zakopuj. Okej, no po latach się okazuje, że ludzie no nie wiedzieli, czym są bakterie, zarazki, ale wypełniali jakiś tam nakaz i im się to bardzo opłaciło i z tą lichwą może być tak samo, że nie do końca jeszcze rozumiemy, czemu ona jest zła, ale ten zakaz lichwy u muzułmanów może też jest czymś takim właśnie wychwyconym. Przepraszam bardzo, Mirosławie, czy ty mnie obrażasz, tu na czacie od debili, jak rozumiem, dlatego, że nie wiedziałem, że we wrześniu są wykopki? Czy to coś źle zrozumiałem, bo nie wiem, o co chodzi. Gdybyś mógł sprecyzować.
1: A po co? Po co się przejmować?
0: Się nie przejmuję, tak ciekawy jestem bardzo, bo jeszcze, jeszcze nikt mnie nie nazwał debilem z takiego powodu, że nie wiem, że we wrześniu są wykopki. Znaczy, trochę tak nieskładnie pisze Mirosław i nie wiem, czy dobrze go zrozumiałem, tak nieskładnie trochę, no ale jestem bardzo ciekawy. No.
1: No ale dużo ludzi nie wie, kiedy są wykopki. No, szczerze mówiąc, no to jejku, no szczerze mówiąc, ja pochodzę ze wsi, a często wykopki zaczynały się wcześniej. Jedni wcześniej, inni później, no nawet miesiąc czasu przesunięcia, no bez przesadyzmu, no czepiać się takich rzeczy, jakby nie wiadomo.
0: Znaczy, ja w ogóle nic nie mówiłem o wykopkach, dlatego też mnie to interesuje. Ty debilu se nic nie dowiaduj. Ty debilu se nic nie dowiaduj. Nie będę tam dzwonił na jakieś gówniane radio. Jesteś szurem. No cóż za wspaniała wypowiedź. No dobrze, niech to będę sobie debilem, ale dobrze, że taki tytan intelektu jak ty tutaj trafił do nas. Może nas naprostujesz i uświadomisz i wyedukujesz, bo widać, że człowiek na poziomie. Trochę nieskładnie piszesz, nie wiadomo o co ci chodzi i nie wiadomo czemu mnie wyzywasz ciągle od debili. No ale to ciekawe zjawisko, ciekawe. No, to tak to jest, widzisz, Ewa, coraz więcej pracuj, coraz więcej oddawaj, ale też żyj w coraz większym luksusie. Masz piękny dom, kafelki, kibelek, dużą plazmę, tam, no teraz już nie plazmę, LCD, duży telewizorek z komputerem w środku, masz komputery, szmery, bajery, komórki. No ale i oddajesz też coraz więcej swojej wolności za bezpieczeństwo. No taki jest świat współczesny, nie?
1: No i właśnie, no i Kościół na tym jest zbudowany. Ważne, że dają. Ważne, że dają, a skąd? Nieważne. Ważne, że dają. Piramida finansowa.
0: No, cały ten świat to piramida się robi taka, nie? I można to różnorako rozumieć. Piramidy finansowe.
1: Nawet słuchałam, jak był ksiądz, czy kto to był, ale on chyba, czy to zakonnik był jakiś, zakonnik chyba, z przesłuchań Amber Gold. No to ci dali z Amber Gold jakieś pieniądze, czy tam coś. No pieniądze nie śmierdzą. Także, a tajemnica spowiedzi, no jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie, ja nic nie wiem.
0: W ogóle moglibyśmy też tak trochę ezoterycznie, tak trochę sobie zaszurać i popatrzeć się na kształt piramidy, który możemy często zaobserwować jako jakąś hierarchię, jako jakiś system zarabiania i tak dalej, i tak dalej. I zastanowić się, czy sama ta struktura właśnie piramidy nie ma w sobie jakiegoś wielkiego błędu, nie? I czy to samo w sobie nie jest jakimś błędem? Na przykład w przeciwieństwie do koła, uważanego za kształt doskonały, koło. I gdyby tak może więcej różnych zjawisk, różnych systemów było bardziej opartych o takie koło, a nie o piramidę, to świat byłby lepszy. Nie wiem, czy nie za bardzo szuram. Wiem, że jestem szurem, bo tu tak zostałem też nazwany, ale sobie poszuram trochę, a co mi tam? Szuru buru.
1: No piramida, no to ci na dole najmniej zarabiają, a ci na górze, no im wyżej, tym więcej, no to na takiej zasadzie. Tak naprawdę, no tak jak powiedziałeś, no wszystko jest piramidą. Ja jak gdzieś tam dzwoniłam, no to ileś razy mówiłam, że na dole piramidy jest sprzątaczka, która chyba najmniej zarabia. No jeżeli jest jakaś firma, no to chyba w każdej firmie sprzątaczka najmniej zarabia. Także... No, ale może dzięki sprzątaczce ludzie są albo byli zdrowi, bo mieli czyściutko.
0: Kiedyś widziałem taki rysunek satyryczny, była sobie właśnie taka piramida i były ptaki na grzędach właśnie i im niżej dołu tej piramidy, to właśnie te ptaki były mniejsze, ale było ich więcej. Na górze siedział taki ptasior, taki wypasiony. I te wszystkie ptaszki, przepraszam, że tak powiem, srały, wiesz, te wyżej na te, które niżej są. I ten na górze tylko taki czyściutki, wszystko, wiesz, a im niżej, tym bardziej obsrane te ptaki, tak więcej na nie spływa. To coś w tym jest. Krawiec to jest debil, żebym mylił, coś tutaj się paluszki pomyliły, się zjarał, to bym go zmutł. No słuchaj, to chyba teraz się nie zjarałeś, tylko schlałeś, bo paluszki ci się tu mylą i nie potrafisz jednego zdania poprawnie napisać. I zarzucasz tutaj, że sektę robimy? Wręcz przeciwnie, bardzo różni ludzie tu dzwonią i każdy może swoje poglądy przedstawić. To, że ty tam masz w domu sektę, to wiesz, nie musisz tutaj...
1: No ale ja się śmieję, ja mam swoją sektę, sick, czyli od angielskiego sick, chorować. Tak, moja dusza choruje. Czy ktoś potrafi mi uleczyć? No, tylko chorzy potrzebują lekarza. Także, no, ja mam swoją sektę.
0: Problemem jest to, że ci ludzie nie zarabiają tyle, by się utrzymać samemu, pisze ktoś tam po drugiej stronie. No tak, w Polsce to w ogóle teraz żyć samemu jest ciężko. Właściwie wiele osób jest skazanych na życie w małżeństwie po to, żeby przeżyć. To jest chore, nie? Wiązać się ze sobą tak mając na względzie w dużej mierze to, żeby po prostu przeżyć, żeby były te dwie pensje. To chora sytuacja znowu. Nie z miłości, nie z pokrewieństwa dusz, tylko aspekt ekonomiczny.
1: Ale tu chyba kontynuacja jest, bo ktoś tam po drugiej stronie najpierw do mnie napisał odnośnie sprzątaczek. No ale to prosta forma pracy i dlatego tak mało zarabia. Także myślę, że to jest jako ciągłość. Także no mało zarabia. No i właśnie, jak się szanuje sprzątaczki, tak się ma. No, jeżeli jest to małowartościowa praca, prosta praca, niestety, ale nawet w sprzątaniu. Ja sprzątałam w biurowcach. No niestety, no byłam na przykład w takim biurowcu, sprzątałam Aktyn. To był taki jeden z pierwszych jakichś takich fajnych biurowców. Który to rok, nie pamiętam. No ledwo co zaczynałam pracę. Jak weszłam tam, ten budynek był właściwie, nie wiem, rok czy ileś oddany do użytku. Jak ja weszłam na jedno biuro, to chyba akurat był Citroen, w Citroenie sprzątałyśmy, to znaczy jako biurowiec, nie że salon, tylko biurowiec, to tak było to zapuszczone, że sprzątaczki, które były przede mną, one zapuściły ten biurowiec, te pomieszczenia biurowe. No także myślę, że trzeba na pierwszym miejscu siebie szanować. Na pierwszym miejscu siebie szanować i każdą pracę wykonywać solidnie. Także, no a że często i sprzątaczki nie szanują siebie, nie sprzątają solidnie, no to później jest to, co jest. No,
0: ktoś po tamtej drugiej stronie to tutaj jeszcze pisze, że chodzi mu głównie o odpowiedzialność, że powiedzmy ktoś, kto zarządza jakąś spółką czy coś, to ma wielką odpowiedzialność, ale czy to tak faktycznie, czy to bardziej tak jest, tak przyjęło się tak myśleć, no bo jak często ci ludzie, którzy zdefraudują duże kwoty, doprowadzą firmę do upadku, to za nic w sumie nie odpowiadają tak bardzo, nie? No jakaś tam jest może większa odpowiedzialność, ale tutaj, nie wiem, ja zawsze szanowałem takie proste prace. Myślę w ogóle, że takie dojrzałe społeczeństwo fajnych ludzi, zdrowo myślących, to powinno szanować takie tych reprezentantów właśnie prostych zawodów. Czy to sprzątacz, czy ktoś, kto za kasą stoi, czy to są bardzo ciężkie prace, które też wymagają wiele wysiłku. Odpowiedzialności może nie ma takiej sensu stricte, ale jest odpowiedzialność taka, że jak czegoś nie zrobisz, to cię skrzyczą, zagrożą zwolnieniem. Masz taką odpowiedzialność inną troszeczkę, nie? Innego typu, może nie finansową, ale taką, że na tobie ciąży odpowiedzialność taka, że cię wywalą z roboty, że ci nie zapłacą. Też jest duża odpowiedzialność. Też jak nie posprzątasz dobrze, to będzie wstyd na przykład w firmie. Przyjdzie jakiś gość na jakieś tam spotkanie do jakiejś sali konferencyjnej, a tam brudno. No jaki to wstyd, nie? To jest duża odpowiedzialność, tylko że my myślimy według pewnego schematu, który nam wtłoczono i to takiego, popatrzcie, jak są małe dzieci, stąd mówię niedojrzałe społeczeństwo, bo to społeczeństwo może być bardziej właśnie jak dzieci albo bardziej jak dorośli. Dzieci się zawsze małe śmieją. O, a twój tata to śmieciarz, nie? Sprzątaczka, ty biedny jesteś. Co? No, to tak się dzieci zachowują, nie? A dorosły człowiek myśli trochę inaczej. I też społeczeństwo, które będzie tak trochę bardziej jak dziecko, no to będzie tak właśnie nie doceniało roli tej pani sprzątaczki. Tak sobie myślę.
1: No ale na przykład kobieta. Kobieta rodzi dziecko. Ja już nie mówię tutaj o... No na razie jest fajnie, wszystko fajnie, pięknie. Wcześniej załóżmy pracowała, nieważne gdzie rodzi dziecko. I tak naprawdę musi być 24 godziny na dobę. Czy ktoś jej za to płaci? Nie. A jest to gigantycznie odpowiedzialne. Jest to często kobiety nie są tak naprawdę przygotowane do roli matki, ale tak naprawdę jest to gigantyczna odpowiedzialność. No na przykład jest w szpitalu jakaś pani, czy w domu opieki, no może no i w szpitalu też, trzeba pampersa zmienić starszej osobie, no ale ta pani jest tylko od do i już ją później nie interesuje, co jest dalej, bo ma swój czas, wychodzi z pracy. A matka, która urodzi dziecko, musi tak naprawdę 24 godziny na dobę. No nie jest
0: mylisz się,
1: ten system.
0: Ewo. Przepraszam, ale się tutaj troszkę mylisz. Z tymi opiekunkami czy opiekunami, no częściej opiekunki najczęściej, no to taki zawód trochę jak przedszkolanka, że ciężko o pana przedszkolankę, to zwykle to panie robią. No i tak samo z tymi opiekunkami dla osób starszych, są to najczęściej kobiety i to rzadko bardzo jest tak, że tam od tej do tej godziny i do widzenia, tylko jest się cały czas, wiesz, mieszka się z taką osobą i się nią ma się ją cały czas na oku i praktycznie cały czas coś się robi przy takiej osobie. Oczywiście, no jak już jest tam, wiesz, noc czy coś, no to tam masz czas dla siebie, no ale też trzeba tam czuwać, bo może się coś stać i to jest, w ogóle to jest moim zdaniem bardzo wspaniała praca, taka, którą się powinno cenić. Czy bardziej cenimy kogoś, kto robi coś dla innych, kto się bardzo poświęca, kto ma trudną pracę i pomaga innym chorym ludziom, czy bardziej cenimy jakiegoś spekulanta walutami, który ma, jeździ se Ferrari.
1: A do tego, kto coś wyrzeźbi. Och, jaką piękną rzeźbę on zrobił. Ach, jak podziwiamy. Ta rzeźba jest cenniejsza niż nowonarodzone dziecko. Mówi się o spadku demograficznym. Ojejku, nasz naród wyginie. Ale tutaj ktoś tam po drugiej stronie napisał, że sprytna kobieta idzie do pracy i po 2 miesiącach w ciąży. Co za bezczelna baba na 500+ się poleciała. No kuźwa, no, przepraszam bardzo. 500+, naprawdę, to jest takie dowartościowanie kobiety. Tylko rodzić.
0: Dobra, może dla rozluźnienia atmosfery odbierzemy...
1: Przepraszam, że taką tonacją powiedziałam.
0: Nie, bardzo dobrze. Dla rozluźnienia atmosfery odbierzemy psycho. Cześć, psycho.
1: O, to ja się wyłączam. Masz zmiennika.
2: Nie, poczekaj, Ewa, bo... Tobie chciałem przybić piątkę tak ogólnie.
1: No, słucham, cześć.
0: Just five.
2: Cześć. Chciałem powiedzieć coś...
1: Tylko proszę, nie może mnie kochasz.
2: No pewnie, że tak.
0: Coraz więcej tutaj jakichś kochasiów i adoratorów wokół Ewy.
2: Ja jestem pierwszy w kolejce. Ja tam jest aseksualny, także nim się nie przejmuj.
0: Coś ty, Ewa, narobiła, rozkochałaś w sobie ludzi, słuchaczy tutaj.
1: Myślę, że mam więcej przeciwników niż zwolenników.
2: No tutaj to chyba nie bardzo. Może w innym razie jakoś tak jest.
1: Dobra, ale chciałeś coś powiedzieć, a ja tutaj wcinkę.
2: Tak, chciałem się wciąć w tą sytuację o tych osobach, co opiekunki społeczne tam przychodzą do nich. W Polsce.
0: W Polsce, no to trochę dwie różne sprawy, bo opiekunka społeczna, jakaś taka przez państwo wysłana, nie wiem, w ramach opieki medycznej, coś takiego, tak? Ja mówię raczej o osobach, które, no, nie wiem, na przykład jeżdżą za granicę i się tam za pieniądze normalnie opiekują, wysyła je firma jakaś i się opiekują tam kimś, nie? To różne trochę sprawy.
2: Aha, to chyba nie zrozumiałem w tym temacie, ale chodzi mi o w Polsce, że w Polsce to trzeba 20 zł za godzinę zapłacić, a za granicą to nie wiem, jak to działa jeszcze do tej pory. Hmm. No dobra.
0: Ja też tak dokładnie nie wiem, jak to tam od finansowej strony działa.
2: Tak.
1: Ale odnośnie opiekun...
2: Z panią Ewą chciałem pogadać, a nie z tobą, Krawiec.
0: No dobra, już tutaj no, ale... nie pajacuj, widzę cię kątem oka. No.
1: Ale tu była wcześniej mowa, troszkę podobna, bo tam, nie wiem, chyba z panią Jolą chyba już wtedy dotarła do rozmowy. Odnośnie, chyba tak, bo to pani Jola chyba mówiła, że Kościół ma... te domy pomocy, jakie fajne, piękne, ty tam byłeś kontra. No ale ja akurat dzwoniła do mnie kiedyś taka dziewczyna, która właśnie to, co powiedziałeś, była wykorzystana w takim domu, była dotąd przydatna, dotąd dopóki była zdrowa. Ona zachorowała gdzieś w którymś momencie i ją pognali. Wprawdzie wpłacili za nią składki jakieś minimalne, ale nie miała żadnych pieniędzy. Nie miała żadnych pieniędzy. I to jest wszystko zły system. Dotąd, dopóki jest fajnie, jesteśmy zdrowi, no to fajnie, no tu jakiś pieniądz wpadnie, tam ktoś coś nam da, załóżmy, jeśli nie pieniądz. Chory system. Nie, ten system nie jest nastawiony na pomaganie sobie.
0: No... Tak, to trochę.
2: No tak. Nie jest system na pomaganie sobie katolicki, chrześcijański w ogóle nie jest na pomaganie sobie, mi się tak wydaje.
0: W jakimś tam stopniu jest być może, ale pytanie, znaczy to mówiłem, że po prostu to jest w dużym stopniu biznes po prostu. Można zrobić biznes i pomagać i być może czasami to jest jakaś siła napędowa, no bo jak pojawiają się pieniądze, jak są jakieś fundusze, no to czasami lepiej coś działa, ale można się w tym zatracić i można, powiedzmy, w sytuacji, nie wiem, tak wszyscy ufają, że Kościół, którego nikt za bardzo nie kontroluje od finansowej strony, bo Kościół jest święty, święta krowa, że, przepraszam, daj mi dokończyć, i wszyscy tak ufają, że ten Kościół jest taki uczciwy i co do złotówki wszystko dobrze się rozlicza, przeznacza na szczytne cele. Kościół sobie przeznacza tak jak chce, to raz, dwa, że nikt go nie sprawdza, a trzy, że wielokrotnie wykryto to, że po prostu machloje robi i w sobie, no właśnie na takiej zasadzie, że wyżebra milion, a za 100 000... A 100 tysięcy przeznaczy na pomoc. No tak to często w praktyce wygląda, w dużym uproszczeniu.
1: Pamiętajmy, że Kościół to są ludzie, którzy idą do jakiegoś budynku, który został nazwany Kościołem. I teraz tak, jeżeli są lekarze, którzy no niestety chodzili do kościółka i chodzą do kościółka, a no ciągną pieniądze jak nie wiadomo co, no od kogoś się nauczyli, czyli... Nie traktują tego już jako powołanie, że pomagać ludziom, tylko biznes się liczy. Za pieniądze zrobią wszystko.
0: No jest na pewno wielu też takich lekarzy oczywiście. W przeróżnych grupach zawodowych mamy patologie i machloje finansowe, wykorzystywanie drugiego człowieka, haniebne i tak dalej... No ale są takie instytucje, w których to zjawisko zaczyna... przybierać niepokojąco dużą skalę. Po prostu. Do tego zmierzam, nie? I powstają jakieś całe systemy krycia winowajców, nierozliczania. Wykorzystuje się wpływy i pozycje do tego, żeby uniknąć odpowiedzialności. Kościół katolicki w dużym stopniu trawi ten rak, ta choroba. ale no, zaraz będzie znowu, że tu przesadzam, a jaki masz dowód, krawiec, no to Jezu, no, ten temat studiuję od wielu lat, no. Mogę kiedyś zrobić taką audycję, gdzie specjalnie wyszukam różne statystyki, sprawy różne przedstawię, tylko że to jest temat rzeka, z racji ilości różnych afer, malwersacji, nie wiem, no czytam, jak jest sprawa o Salezjanach i ich machlojach, to mówię o tym, jak jest kwestia homolobby w Watykanie, to poświęcam temu audycję. Oczywiście osoby wierzące zawsze to podsumują. Znowu ten kościół, słuchać się nie da. I co, znów atakujesz? I co, i dobrze ci z tym? Zadowolony? No i takie nic, takie memłanie, nie? Żeby tylko bronić swojego kościółka. I to mnie wkurwia. I powiem wam, że takimi komentarzami mnie tak napędzacie, żeby nagrać jeszcze 10 audycji w następnym tygodniu na te tematy, bo nie lubię takiego... Ja nie wiem nawet, jak takie zachowanie nazwać za bardzo. Czy to jest robienie ze mnie idioty, czy z samego siebie, czy bagatelizowanie po prostu, czy czarowanie rzeczywistości. Może wszystko, po trochu, nie? Ja lubię konkretne rozmowy, a nie takie, że no, to ja sobie idę, dziękuję bardzo, znowu głupoty gada. To tak se możecie z 5-letnim synkiem gadać, czy tam z jakimś żulem pod śmietnikiem.
2: Ale cię uruchomiłeś teraz, w tej chwili.
0: No mnie wkurwia takie coś, stary, no. Potem, wiesz, i potem takie jęczenie, że co ty tak atakujesz tych katolików. Tak jakbym, nie wiem, jakby wszystko to, co mówię, jednym uchem wpadało, a drugim nie i wiesz. I wszyscy mają to niby w dupie, tak naprawdę wiedzą, że w wielu sprawach mam rację, że mogliby się odnieść do czegoś. Ale takie, wiesz co... Słabe to było, krawiec, wiesz? No tak se, naprawdę, tak se możecie w piaskownicy gadać, ludzie, no. Sypać się piaseczkiem. O mąż, a to twoje wiaderko? Zostaw.
2: Że krawiec, już się nie uruchamiaj więcej, tylko chcę jedną rzecz powiedzieć, że ty ciągle atakujesz kościół katolicki, którego ja już, wiesz, się wyrzekłem dawno. Nie jestem wierzący, ani tam praktykujący. Ale nie atakujesz na przykład, nie wiem, protestantów na przykład, bo też tam jest wiele przypadków jakichś tam pedofilii czy czegoś tam, albo muzułmanów, albo Żydów. Nie powiedziałem tego, to bo się skazuje.
0: O Żydach trochę było, o muzułmanach może troszkę mniej, znaczy to też było w sumie. Było, znaczy o tym wszystkim ciężko gadać tak długo, bo o Kościele gadamy może z tego powodu, że nas to dotyczy po prostu. Sami obrońcy Kościoła często podkreślają, że żyjemy w kraju katolickim, zdaj sobie sprawę z tego, krawiec. Zdaj sobie sprawę z tego, krawiec, że mamy historię, nasza historia to chrześcijaństwo, zdaj sobie z tego sprawę, krawiec. I zdaj sobie też, krawiec, sprawę z tego, że bez Kościoła nie byłoby niczego. No to chyba warto o tym mówić, skoro to takie ważne, nie? I tak nas bardzo dotyczy.
2: A ja ci powiem, że tak jak kiedyś Edyta powiedziała, że chrześcijaństwo dużo wprowadziło w Polsce, jakieś tam pisma zaczęli nauczać, czy coś nauczać, pisać, czytać, nie? Tak było. A że pedofile są, to w każdym kościele, jakim by nie było, to są jakiś tam procent pedofili.
1: I tu jest problem.
2: Jaki, pani Ewo?
1: Właśnie się zastanawiam, że często też jest mowa, że właśnie się atakuje Kościół, że w Kościele są pedofile, no ale i księża są usprawiedliwiani, no przez, nie wiem, biskupów, czy tam przez kogoś, że oni są też grzeszni, że to tylko ludzie, no to w końcu to święty Kościół, czy to są tylko ludzie, którzy no tam mówią o szatanie, no to jeśli mają egzorcystów, no to niech jakiś egzorcysta weźmie do tego księdza pedofila, niech dokona egzorcyzmu, jeśli on jest taki, ten Kościół święty. No, Jezus wypędzał demony, więc no, może ci egzorcyści powinni
2: Ale to ja
1: bardziej.
2: nie mówię, że Kościół jest święty. Ewa, ja nie mówię, że Kościół jest święty, tylko
1: A nie,
2: mówię,
1: ja nie
2: że...
1: mówię do ciebie.
2: A do kogo?
1: Nie, no, ogólnie taka tematyka. Księża powinni dawać przykład. No, ogrom ludzi, no, nauczyciele też są narażeni na pedofilię. Tak naprawdę, no ale często nauczyciele też są katolikami. No, to znaczy, że są kościołem. To znaczy, że coś jest nie halo w tym wszystkim.
0: Dla mnie
2: No to ja
0: sprawa
2: będę
0: jest
2: czy nie.
0: prosta. Wieloletni po prostu celibat zaburza seksualność człowieka, częsty kontakt z dziećmi utrwala to zjawisko, które się pojawia, to zachowanie. No, można to prosto dosyć wytłumaczyć, ale
2: Prawie
0: ludzie
2: nie spoczęli.
0: nie chcą dojść do sedna, nie chcą wytłumaczyć, tylko chcą się w
2: Ale
0: nieskończoność
2: chciałbym
0: spierać
2: zapytać.
0: o to, bo to im jest bardziej na rękę, w nieskończoność się o to spierać, jaka jest skala tego zjawiska, a ostatecznie to ksiądz też człowiek, są ludzie grzeszni, można tak sobie pierdolić w nieskończoność. I a żeby tak rozwiązać problem i dojść do sedna problemu, no to już tak nikomu nie zależy za bardzo.
1: No ale na przykład jak ktoś coś ukradnie drobnego, ja tam gdzieś dzwoniłam do rzecznika, nie do rzecznika, jak się nazywa, w
0: Nie do rzecznik.
1: więziennictwie ten,
0: A może to był nie do rzecznik.
1: dobra, nieważne, ten co wywiady tam można przeprowadzać, przepraszam, jestem zmęczona, to zapytałam o najmniejsze przestępstwo, jakie do więzienia, no to nawet za to, że nie miał biletu w autobusie komunikacji miejskiej, czy tam gdzieś, czy tramwaju. I teraz tak, ksiądz jako pedofil jest, a no bo to jest też grzeszny, ale takiego człowieka, co no, nie miał pieniędzy, nie wiem, na gapę jechał, no to jego można też do więzienia w którymś momencie. To jest absurd, to jest absurd.
0: No, jak pojawiły się te liczne takie wyroki, że ksiądz, który tam wręcz trzymał w mieszkaniu, porwał jakieś dziecko, trzymał, gwałcił, tacy ludzie czasami dostają karę 2 lata w zawiasach. Ja dostałem taką samą karę, plus jeszcze grzywnę za posiadanie niewielkich ilości marihuany. I to jest bardzo takie zniechęcające do wymiaru sprawiedliwości,
2: No,
0: bo
2: sumy.
0: wiesz, jak ty dostajesz za to, że chciałeś sobie jointa zajarać taką samą karę jak gwałciciel dziecka, który porwał je jeszcze, to moim zdaniem to mocno coś tutaj nie halo.
1: Dlatego ta partia Prawo i Sprawiedliwość jest oszustwem, ponieważ oni przestrzegają prawa, jakie sobie wymyślili. I tutaj leży cały gigantyczny problem. Nie prawo i sprawiedliwość, tylko jeżeli już, to prawda i sprawiedliwość. I tu jest taka prawda, że nie jest to sprawiedliwe, to co powiedziałeś przed chwilą. A oni przestrzegają prawo, czyli oni wymyślili, że na pierwszym miejscu ma być prawo. Jakie prawo? Jakie sobie wymyślą, to my mamy to prawo przestrzegać? Bo ktoś sobie tak wymyślił?
2: Ich prawo ma być wykonywane, a nie
1: Co?
2: nasze. Ich prawo ma być wykonywane.
1: No i właśnie, i dlatego jest to gigantyczne oszustwo. Nie prawo, tylko jeżeli już, to prawda. Prawda i sprawiedliwość. Dlatego to po polsku to też jest takie, no, prawda, czyli prawa da, prawda. Prawda da prawa.
2: Prawo.
0: A czemu nie w lewo? Tylko prawo.
2: Pra-lewo.
0: Pra-wo, czyli takie bardzo stare pra-pra-wo. Nie, już
1: i kręcimy się w kółko. O na końcu.
2: Kółko.
1: No prawo. O. Jako prawo kręcimy się w kółko. O.
2: No dobra, spoko, ja się będę rozłączał. Ale chciałem tylko powiedzieć, Krawiec, że ty nie masz racji do końca.
0: Ja wiem, ja wiem. No ale cóż, trudno się mówi. No to dziękuję za telefonik.
2: A panie...
0: O, niechcący tutaj rozłączyłem psycho. A jeszcze chciał panią Ewę chyba pozdrowić, czy powiedzieć, że kocha.
1: Że mnie kocha. No. Dobra, to co, rozłączam się, bo nie chcę być, nie chcę się narzucać.
0: Nie narzucasz się, Ewa. Miło się z tobą rozmawia. Ciekawie, więc... No ale już taka pora, że w sumie będę chyba kończył audycję, więc chyba faktycznie się rozłączamy. No, to co?
1: To ja powiem na koniec. Mhm. Miłujcie się. Miłujcie się. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Ale rozmawiałam dzisiaj z córą, bo była u mnie, starsza córa była, 23 lata prawie, i tłumaczyłam jej. A jeśli ktoś lubi komuś dokuczać, a przepraszam, jeśli lubi, że ktoś jemu dokucza, no to będzie innym dokuczał. No, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
0: No, takie tylko tyle i aż tyle, nie? No,
1: albo krzywdzić. Ktoś lubi, że no tak... Dobra, nie, miało być koniec. Dobra, bo się rozgadam. Dobra, Narka, wszystkich pozdrawiam. Dobrej nocy wszystkim życzę. Pa, pa.
0: Cześć, Ewa. Pa, pa. Można by w ogóle sobie jakiś system, jakiś kodeks moralny zbudować z powiedzonek takich właśnie. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Pierwsze przykazanie. Drugie. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie często wpada. Drugie. Trzecie. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. A tu Boga już. No. Dobra. Nagadałem się dzisiaj o Kościele katolickim. Wściekłe ataki były i wystarczy mi znowu na kilka miesięcy. Bo wbrew temu, co mówią niektórzy, wcale nie ma także ciągle o tym Kościele. Co najwyżej czasem jakiś tam newsik w Nocnym Marku, ale tak to luźne gadki. Kiedy ostatnio? Kiedy? Było cała masa była audycji o czym innym. I to też mnie drażni, jak ktoś tak stawia sprawę, bo kłamie zwyczajnie, że tak, no, można kłamać na różne sposoby. Można na przykład wkładać mi w usta coś, czego nie powiedziałem, tak słowa w usta, żeby nie było. Można przekręcać czyjeś wypowiedzi, można czarować rzeczywistość pod swoje jakieś tutaj upodobanie, że na przykład Krawiec, już 10. audycję z rzędu nadajesz o Kościele. Jak ty możesz? A ja mogę się tłumaczyć, że nie, to bzdura, nie, już dawno nie gadałem o Kościele. No, ciągle ten Kościół, chyba już z 20. audycja na ten temat pod rząd. Co ty gadasz? Jaka 20? To już... Z 3 miesiące o tym nie gadam. No, albo i 30. No, ale widać, tak masz. No to można też w taki sposób. To jest też kłamstwo. No bo co to jest innego? Po prostu opisujesz sytuację nie tak, jak ma miejsce. I będzie coraz mniejsza tolerancja dla takich zachowań, bo to niestety, sorry, ale to nie przejdzie. Bardzo nieelegancki chwyt, nie? Bo ktoś może w to uwierzyć jeszcze, albo się nakręcać i inni się nakręcą i będą wtórować, bo jeden krzyknął takie małe kłamstewko i znajdzie się chętnych jeszcze paru i wyjdzie, że to coś w tym musi być, skoro tak wszyscy zarzucają i krzyczą, Krawiec ciągle o tym Kościele. I można wtedy łatwo kogoś zdyskredytować i postawić w złym świetle, że taki jakiś wściekły fanatyk ciągle atakuje ten Kościół, nie? No, więc będę ostro reagował na takie insynuacje. Sorry. Albo jesteśmy wobec siebie uczciwi, albo jesteśmy nieuczciwi. No i chyba tyle, no. Jak ktoś ma ochotę z jakimś jeszcze może innym temacikiem szybko wyskoczyć, ale widzę, że już ludzie sobie poszli, słucha raptem 100, 37, 90, 120 osób. Nawet, to nawet sporo. Łącznie oczywiście na YouTubie i na radio, bo ktoś by mógł teraz napisać: i widzisz, Krawiec, sam w tym momencie kłamiesz. Mam tu YouTuba i jest tylko 88, a nie 120, jak tutaj konfabulujesz, nie pierwszy zresztą raz kłamiesz ludziom w żywe oczy i sobie, co, chodzi ci o to, żeby lepiej tutaj wypaść, że tak dużo osób cię słucha, tak? I dlatego kłamiesz. A tu są, tu jest numerek, są statystyki i co? Zostałeś przyłapany na kłamstwie, a innym zarzucasz. I co na to odpowiesz? Odpowiem na to jak na lato, że sumuję łącznie, tutaj są liczeni słuchacze ze streamu radiowego na stronie nocneradio.pl i na YouTubie. Krawiec, no nie, ten nie, jak to się mówi, nie nadawaj sobie, no jesteś idiotą antykatolickim, chyba? Znak zapytania. Mirosław, wspaniałe ma tutaj komentarze dzisiaj, naprawdę. No, Mirosław, szacun, naprawdę, ale już nie ma tylu literówek i błędów, chyba wytrzeźwiał już, to znak, że trzeba biec do Żabki albo gdzieś tam, co to się stało się, Matko Bosko, co to się stanęło, psycho, nie dzwoń już lepiej, tak będzie lepiej, no co, zadzwonisz, tu bekniesz, coś, będziesz tu pajacował, po co? Miałem na myśli raczej kogoś, kto by tutaj coś wniósł ciekawego, podrzucił jakiś temacik może, albo chociaż nie wiem, czy warto jeszcze jakiś temat ciągnąć, chyba nie, lepiej już nie dzwońcie, niech nikt nie dzwoni. A co to mu napisał? Nie pożądaj krzaka bliźniego swego. No to... A jednak się jeszcze ktoś chętny znalazł i to jest potrzeba. Witamy potrzebę. Cześć, cześć.
3: Witam bardzo serdecznie. Z góry przepraszam i z dołu przepraszam, bo dzisiaj miało być bez litości, ale jakieś fatum ciąży nad tą audycją. Ustawiłem nawet wszystko. Miałem wszystko gotowe. OBS-a, miksa, wszystko przygotowane. Wrzuciłem nawet zajawkę tutaj. Krawiec, właśnie mnie dopytywałeś, czy miało. No tak miało być, kurde, tylko że pół godziny potem, jak wrzuciłem o 20, mi się spierdoliła jedna. No dobra, nie jeden serwer, ale kilka serwerów, więc to jest naprawdę, ja się boję. Ja chyba to nagram na jakiejś taśmie analogowej, chromowanej, tam CR220, żeby, nie wiem, albo jak, na jakimś, nie wiem, na jakąś płytę winylową, czy jak mieli jakieś takie homofony, czy jak to się nazywało, fonografy, przepraszam.
0: Homofony. Homofony, co to za urządzenie nowe, homofon, to jakieś nowe wynalazłeś, do czego to służy, taki homofon?
3: Homofon, mój drogi, to jest dźwięk, który jest homogeniczny, tak? Czyli który jest homo, który jest pojedynczy, tak? Z łaciny homo, jeden, tak? Nie, wróć. Nie, homo to jest człowiek, wróć. Nie, dobra, nie
0: homo,
3: pamiętam,
0: nieważne. Homo nie wiadomo.
3: Dobra, nie, naprawdę.
0: Myślałem, że to jakieś do podsłuchiwania ludzi z LGBT, jakiś taki homofon. Słuchaj, a może, ja nie wiem, czy to nie będzie zbytnio szurskie, jak rzucę taką teorię, odważną troszkę, ale jednak, że być może środowiska żydowskie, jak usłyszały, że temat dotyczy ich w jakimś sensie, się wystraszyły, wezwali dybuka, żydowskiego demona, i on ci tam wlazł do komputera i pogmerał kabelki, a teraz dybuk kogoś tam opętał u ciebie w pracy, że musiałeś zostać. Ja nie wiem, czy to nie brzmi zbyt fantastycznie?
3: Wiesz co, ja naprawdę nie wiem, bo pierwszą razą no to zdjęli mnie po 20 minutach, drugą razą mi się dysk spierdzielił w trakcie drzemki przed audycją i godzinę przed audycją zauważyłem, że no niestety to nie mam na czym operować. Teraz okazuje się, że pół godziny przed audycją, coś co jeszcze tak, bo dzisiaj wprowadziłem u siebie w pracy pewne nowe rozwiązanie, które miało w pewien sposób usprawnić pewne rzeczy, tylko o godzinie 20 pojawiły się godziny szczytu, więcej ludzi zaczęło z tego korzystać, no i nagle wszystko jak pierdolnęło, to nie było czego zbierać, więc ja tak naprawdę w tym momencie to ja nie wiem, gdzie się schować, tak, bo trzy różne, kompletnie różne przyczyny, ja nie wiem, jeżeli, no tak, dobra, czasami mi się zdarza powiedzieć, że Bóg mnie, jeżeli Bóg istnieje, to on mnie naprawdę kocha, bo zdarza mi się naprawdę w krytycznych sytuacjach gdzieś tam sro się spod ogona, jakoś nie wiem, uciec nagle, mam jakiś nierozwiązywalny problem i tuż przed tym, jak czeka na mnie ta kosa śmierci albo kosa urzędu skarbowego, to pojawia mi się nagle jakaś opcja, taka zupełnie z nieba, totalnie nieprzewidziana przeze mnie i nagle ona jest i tak, i jeżeli Boże jesteś, no to tak, wiesz co, no dam ci szansę, no może tak, no nie wiem, w Uczciwej Bójce, w Tekenie 7 albo coś takiego, no zobaczymy, ale że to z każdej po prostu strony i nie wiem,

0: pewnych powiązań. No ale kurde, trzy razy i to tak trzy razy z zupełnie innych stron, to kuźwa, no. To nie trzyma.
1: Może wszystkie strony już są kontrolowane. Było dotykać tematu Izraela? Było? No to, to masz za swoje. Nagrywaj sobie o wszystkim, tylko nie o Izraelu. Masz odpowiedź, no to co masz robić? No, a ty widzisz, nie wiedziałeś?
0: No niby tak, no ale kurde, no z heavenem szalom alechem, no nie wiem, nie wiem, no kurde, Żydzi, zostawcie mnie, kurwa, w spokoju.
1: No, ale
0: ja miałem przygotowane notatki, nawet dzisiaj sobie szukałem w historii 10 września, miała być pierwsza audycja, tak? Czy tak? I sobie przygotowałem, pootwierałem, wszystko miałem gotowe i co? I gówno.
1: No, panie, potrzeba to niepodobna, żeby takie audycje nagrywać.
0: Jak to mu pisze, a kiedy bez litości nie ukaże się trzy razy. Nie, naprawdę nie mam słów, naprawdę nie wiem, co na ten temat mówić. Naprawdę chyba zacznę wierzyć w Boga, ale to nie będzie tak, że ja przed nim uklęknę, ja go będę przepraszał. Nie, my się zmierzymy na Fame MMA. Jaki jest ten następny numerek Fame MMA? Bo nie jestem na co dzień na ten.
1: Chyba 8. Albo 7, panie Boże, albo 8.
0: Ja cię wyzywam na Fame MMA 8 i ja ci powiem. Oktagon zweryfikuje. My zobaczymy sobie, czy będzie bez litości, czy będzie Ojciec Święty. Ja tutaj, wiesz, ja tobie pokażę. Ja mam już tutaj swoje wyćwiczone. 7 lat trenowałem boks, człowieku. 8 lat trenowałem judo. 44 lata trenowałem polski uliczny boks, chłopie. Także, no... Chcesz do mnie wyskoczyć? Chcesz do mnie wyskoczyć? Rozwiążmy to w oktagonie, ale jeżeli padniesz przez knockout, a padniesz w pierwszej rundzie, to nigdy więcej nie przerywaj mi moich audycji.
1: Myślę, że Pan Bóg to zawsze wystawia kogoś w swoim imieniu. On sam nie przyjdzie, tylko wystawi jakiegoś, wiesz, Mesjasza takiego chwilowego. No tak jak tam Mojżesza Jąkałę wziął na swojego Herolda, czy tam jakiegoś Dawida małego, rudego wysłał przeciwko olbrzymowi z procą, to takie ma poczucie humoru, trzeba przyznać. To tutaj też, idąc tą drogą, wystawi takiego przeciwko tobie takiego geeka w okularach, takich sklejonych taśmą, taki 1,50 m w kapeluszu, on wejdzie na ten ring. Przepraszam, czy to tu jest Fame to całe? A tu mam się bić, dobrze. Przekażę zaraz tobie energię kinetyczną tej oto pięści. Taki mały, taki, gdzie ci do pasa sięgał. To Pan Bóg lubi takie numery, ale ty uważaj, bo on może wyskoczyć z czymś takim, czego się nie spodziewasz. Właśnie, wiesz, nagle się okaże, że ci z jakiegoś takiego półobrotu kopnie, że polecisz w ogóle, stracisz przytomność w powietrzu, połamie cię. Może tak być. To właśnie Jehowa ma takie numery.
0: No tak, tylko wiesz, tylko wydaje mi się, że tutaj sam jako psychopata uważający się też trochę za Boga, myślę, że jestem, wiesz, w tej samej kategorii wagowej co Bóg, przynajmniej jeżeli chodzi o ego. No dobra, przepraszam, nie kazałem zabijać niedźwiedziom dzieci. Przepraszam, no może trochę w niższej kategorii, ale jestem gotów podjąć to wyzwanie. Więc Panie Boże, naprawdę, słuchaj, to ja Cię wyzywam. Weźmy sobie taką uczciwą walkę. Ja rozumiem, od czasu do czasu się trochę podgryzamy tutaj. Ja wiem, że odciągam od ciebie twoich fanów, ale dzięki temu mam więcej fanów na Instagramie. Wbijajcie na potrzeba19 instagram.com. No właśnie, więc może pora przestać tę taką pasywną walkę. Zacznijmy, pójdźmy w kierunku walki agresywnej i faktycznie się zmierzmy. Tylko pamiętaj, że jeżeli ty stracisz koronę Boga, ja ją sobie założę.
1: Czyli, Panie Boże, jak ci Nelsona potrójnego założę, to ci Święty Boże nie pomoże. No.
0: Ty, ale to by była najlepiej sprzedana walka Fame MMA w historii, ze względu na to, że to nie byłoby o jakiś pas federacji, tylko o koronę boską.
2: Potrzeba 19 versus Jehowa.
1: Nie no, to kogoś tam wystawi. No, mogłoby być naprawdę ciekawie. Myślę, że możesz wysłać spokojnie.

0: wniosek do tam do włodarzy, że chcesz z Panem Bogiem. Kiedyś Żydzi zrobili sąd nad Bogiem. To był taki film, nie? Że oni zrobili sąd nad Bogiem. I zastanawiali się bardzo właśnie długo, czy on jest winny, czy niewinny, czy go skazać, czy nie. To takie bardzo żydowskie w sumie. Oczywiście sam oskarżony nie stawił się.
1: Ale to co, to Żydzi go skazali na grzywnę?
0: Na pierdelek miliard lat w kosmicznej dziurze.
1: No i tam miliard lat dla wielkiego przedwiecznego to nie jest aż tak dużo. Myślę, że Żydzi akurat by tutaj jednak stwierdzili, że no co prawda zasługuje pan Bóg na 44-krotne dożywocie, ale wydaje mi się, że paręnaście miliardów dolarów by załatwiło sprawę.
0: Ale byłby numer, jak tak przychodzi Bóg na rozprawę, siada sobie tak grzecznie w takiej białej szlafmycy, przychodzi jego adwokat, taki z rogami. Dzień dobry. Lucyfer jestem. Mój klient jest niewinny.
1: Panie Lucyferze, Panie Boże, Panie Lucyferze, niech mi Pan powie, w jaki sposób Pana klient potraktował ludzi przed potopem i wobec tego potopu. Dlaczego on zabił wszystkich tych ludzi? Dlaczego nagle stwierdził, że tych wszystkich ludzi i te wszystkie zwierzęta trzeba zabić? Ja rozumiem ludzi, ale pszczoły?
0: Wysoki sądzie, mam tutaj dokumenty, mam tutaj pisma, z których jasno wynika, że mój klient, Pan Bóg, miał pełne prawo do dysponowania swoją własnością, jaką są właśnie ludzie na ziemi. Miał pełne prawo zgładzić wszystkich, gdyż nie spełniali pewnych oczekiwań, które są jasno wypisane tutaj w tych dokumentach. I tak wyciąga różne kartki, to wszystko jest Pismo Święte. Stary Testament. Tu jest napisane w Starym Testamencie, że właśnie Bóg jest twórcą całego świata, a więc i ludzi, więc ludzie należą do Niego. Ma więc pełne prawo do dysponowania swoją własnością. Dziękuję bardzo.
1: Ale panie Lucyferze, niewolnictwo zniesiono w naszej jurysdykcji wiele setek lat temu.
0: Wnioskuję o przerwę. Mój klient jest niepełnosprawny umysłowo. Nie powinien być sądzony, więc jak osoba poczytalna. Mamy tu liczne dowody na to, że mój klient, Pan Bóg, jest osobą niezrównoważoną, która łatwo się poddaje agresji, jest mściwy, zazdrosny, kapryśny. Z nikim się nie potrafi dogadać, proszę bardzo. Nie dogadał się z innymi bogami. Kiedy inni bogowie ucztowali w Walhali, na przykład bawili się, on się tam nie stawił, mimo że został zaproszony. Jest to osoba, istota aspołeczna zupełnie. No i niepoczytalna. Wiele jest na to dowodów. Czy osoba poczytalna zgładza nagle cały świat, niszczy swoje wielkie dzieło, jak dziecko niezrównoważone, które nagle kopie w kredki, łamie? Myślę, że to jest jasne.
1: Wysoki sądzie, pragnę powołać na świadka Boga Wisznu. Ale akurat z tą niepoczytalnością to tak trochę kiepsko, ze względu na to, że niepoczytalność to nie polega na tym, że nie wiem, że jesteś w jakiś sposób odpalony, tylko czy miałeś świadomość dobra i zła w momencie, kiedy dokonywałeś danego przestępstwa. I czy, nie wiem, czy się z tego potem, nie wiem, jakoś żałujesz, wycofujesz, czy po prostu cały czas jesteś oderwany tak bardzo od rzeczywistości, więc, no właśnie, więc wzywam, jakiego by tu Boga wezwać. Może tak niżej zacznijmy, przepraszam, wycofuję wniosek formalny o Boga Wisznu, wezwijmy Lecha Wałęsę. Panie Lechu, pan miał pewną władzę, przyzna pan, że to prawda, miał pan pewną władzę nad stoczniowcami.
2: Ja, jako noblista, powiem tak, miałem władzę, ale gdybym miał większą, to właśnie wtedy nie byłoby tych minusów ujemnych, byłyby tylko proste dodatnie, ale ja nic nie mogłem, ja za mało mogłem.
0: W ogóle ja? No dobrze, już panie Lechu, to też nie pana dotyczy tak bardzo ta sprawa.
1: No. No ale panie Lechu, czy według pana jest dobrym i właściwym sprzedać 4 stoczniowców za pralkę?
2: Nie było innej opcji. To była, na tamten czas to była jedyna opcja, ponieważ ja miałem zepsutą pralkę.
1: A czy pan zdawał sobie sprawę z tego, że te osoby trafią do więzienia, ich rodziny stracą jedyne źródło utrzymania?
2: Ale panie, co pan mi... Pan nawet nie śmie mnie krytykować. Co znaczy jakieś tam życie, jakieś tam stoczniowców w porównaniu do moich brudnych gatek? Ja jako przywódca, jako lider musiałem mieć czyste gatki. Koniec rozmowy. W ogóle nic nie ma. W ogóle do widzenia. Ja nie będę się tłumaczył. Co ja zrobiłem, a co wyście zrobili w ogóle.
1: No i tutaj każdy sąd by takiego, to znaczy tutaj akurat nie sądzimy pana Lecha, ale każdy sąd by taką osobę jakoś tam, no nie widziałby w tym niepoczytalności ze względu na to, że zdawał sobie sprawę z przyczyny i skutku swojego działania. I to jest właśnie ten clue całego problemu, tak? Że polega to na tym, czy zdajesz sobie sprawę, że zrobiłeś coś komuś, tak? I była pewna konsekwencja. Jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy, to faktycznie możesz zgrywać świra i się dobrze bawić. Pewnie tu Porfiri mnie zaraz podreguluje w komentarzach. Albo i nie, bo no, czasami, często tak mówię, ale mam takie wrażenie, że jeżeli mnie nie podregulowuje, to albo mam rację, albo się nie czuję na tyle w uszach silny, co też bardzo szanuję, że nie mówię o rzeczach, na których się nie znam.
0: Także Wysoki Sąd oddala wniosek o uznanie Boga za niepoczytalnego w związku z udowodnieniem, iż sam Bóg postawił w ogrodzie Eden drzewo poznania dobra i zła. Tak więc sam musiał też to dobro i zło znać, tworząc takie drzewo.
3: Ale panie Wysoki Sądzie, to była tylko prowokacja.
0: Zamykam obrady i uznaję pana Boga za winnego ludobójstwa, popierania niewolnictwa, nakłaniania do mordowania homosiów, czarownic i wszystkich tam innych. No i skazuje go na 1 000 000 lat w międzygalaktycznym, międzywymiarowym więzieniu na planecie X.
1: Nie no, ale tutaj, no, kurde, w jaki sposób by ukarać takiego Boga? Przypomina mi się Star Trek i Rasa Q, właśnie takich istot, które są poza czasem, i właśnie był ten jeden Q, który się zrzucił do tego uniwersum trójwymiarowego, który miał tam oczywiście pewne jakieś moce, ale on był tam tak naprawdę zrzucony za karę i ze względu na to był nawet jeden odcinek w Star Trek The Next Generation, gdzie ten Q został pozbawiony tych wszystkich swoich mocy i stał się śmiertelny. I ta kara właśnie polegała na tym, że jest tylko, wiesz, takim zwykłym człowiekiem, który musi pić wodę, który musi jeść jedzenie, który od czasu do czasu musi się wysrać. I na samym początku było to oczywiście w pewien sposób dla niego nieprzydatne, tylko że taki plot twist był pod koniec odcinka. Tutaj The Next Generation jest na tyle stary, więc nie będę się czaił ze spoilerami, ale że właśnie polubił to. Bardzo to polubił. Polubił tym cieszeniem się małych rzeczy, że coś czuje dziwnego, jakieś takie wibrowanie w brzuchu, burczenie w brzuchu, a to właśnie zjedz. Wow. Ale to fajnie, ale to smakuje, ale to jest super pyszne. I potem, wiesz, i potem bardzo to upraszczam, nie będę, bo też mam mgliste wspomnienie odnośnie tego odcinka, że na sam koniec odcinka w plot twistie oczywiście wycofano te jego oskarżenia, czy go wybroniono i miał wrócić do tego kontinuum. I on stwierdził, nie, słuchajcie, ale mi jest zajebiście dobrze jako taki człowiek, bo ja nigdy tego nie doświadczyłem, nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego jak dotyk taki cielesny, skórny, nigdy nie doświadczyłem smaku albo tego przyjemnego uczucia, kiedy bardzo chce ci się pić i wlejesz sobie do ust szklankę wody. No, więc czy... to jest taki relatywizm trochę.
0: Czyli w sumie właśnie wymyśliliśmy całkiem fajny taki temat na opowiadanie science fiction, gdzie sądzą Boga w jakimś międzygalaktycznym sądzie międzywymiarowym i skazują go na końcu na bycie człowiekiem. Fajne by było zakończenie, nie? To nikt by się nie spodziewał. A Psycho dołączył. Co tam u ciebie, Psycho? Co tam powiesz?
4: Chciałem się potrzebę zapytać. Jedną kwestię. Można?
1: Tak. Oczywiście, moje ciało jest gotowe.
4: Tak. Twój umysł jakby był bardziej gotowy, nie twoje ciało.
1: Da się zrobić.
0: No, nie męcz buły szybko, no, co tam?
4: Tak. Czy nie sądzisz, że jesteśmy w jakimś świecie... No, jak to się mówi?
0: Tak, jesteśmy w jakimś świecie. To dziękujemy. Dzięki, Psycho, trzymaj się. No.
4: Istoty czwartego wymiaru, piątego wymiaru, czy to nie jest realne?
1: Nie wiemy, jak wyglądają inne wymiary. Polecam wszystkim lekturę hiperprzestrzeni Michi Okaku, jak to wygląda, jeżeli miałoby być w ogóle zgodne z naszą fizyką. Co do istot, no to też trudno powiedzieć, tak? Ponieważ ze względu na to, że jest to pewien twór hipotetyczny, to też, wiesz, to tak samo jakbyśmy sobie mogli, nie wiem, wymyślić, że istnieją między nami byty energetyczne, które przeszywają nas... prądami różnego rodzaju i te wszystkie promieniowania z gwiazd tak naprawdę są bardzo świadome. Nie wiemy tego. Więc jeżeli chodzi o te czwarte, piąte wymiary, to nie jest tak, jak sobie jesteś w stanie wyobrazić. Wiesz co, jest taki film na YouTube, wytłumaczenie 10 wymiarów w ciągu 10 minut, to się tak mniej więcej nazywało, gdzie właśnie ta hipoteza Michio Kaku jest całkiem fajnie wytłumaczona na poziomie szkoły średniej, tak, żeby pokazać, jak to wygląda. Także dopóki nie jesteśmy pewni co do istnienia pewnego uniwersum, to tak osadzać w nich świadome istoty, to jest, wiesz, zupełnie inna kwestia.
4: Ale nie odrzucę takiej teorii.
1: Nie odrzucam takiej teorii, za mało wiem.
4: Mhm. Ale możemy być na przykład któryś tam projektu jakiegoś tam świata?
1: Nie rozumiem, jeszcze raz.
4: Czy możemy być projektu jakiegoś tam czwartego wymiaru?
1: Wydaje mi się, że wiem, do czego pijesz. Jeżeli byśmy sobie, to znaczy popraw mnie, jeżeli się mylę, jeżeli spojrzymy sobie na nasz świat trójwymiarowy, że między nami żyją płaszczaki i taki każdy płaszczak jest zbudowany z pewnej płaszczyzny naszego wymiaru. Czyli jeżeli sobie kucam na przykład, to ten płaszczak, który był wcześniej moją wątrobą, to on po prostu znika. Wydaje mi się, że nie, bo to są...
4: Już te...
1: To jest to? Co miałeś na myśli?
4: Etamizujesz. Nie, chodzi mi o jakieś tam... Że ktoś... Jakieś hologramy czy coś takiego, nie?
1: Hologramy, nie hologramy.
0: I całe te... A ja to sobie myślę, że te atomy, to wszystko, całe te, to są takie rzeczy, że się nie śniło filozofom.
4: Nie banalizuj sytuacji.
0: Przepraszam. Krawiec?
4: Dobra.
1: Ale nie banalizuj sytuacji, krawiec.
0: Nie banalizuj, dobre.
1: Kocham cię, Psycho, naprawdę. Kocham cię całym swoim tłustym serduszkiem.
0: Ja też, co prawda to jest taka szorstka miłość, ale niech będzie, że też kocham go. No. Już to tłumaczyłem kiedyś, że te niepełnosprawne dzieci się najbardziej kocha.
4: Uh-huh. Ja ciebie też kocham.
0: Kocham. A w ogóle gram...
4: Nie, ja...
0: Tak,
4: się
0: pytałem, tak.
4: Potrzeba, a nie ciebie. Chyba raczej.
0: No, raczej.
1: No, znaj swoje miejsce, prowadzący. Nie. Ty, kurde.
0: No
1: psycho,
0: raczej,
1: mów.
0: Nie inaczej, no. Mów, Psycho.
4: Nie, no...
0: Jak na razie bomba.
4: Chcę zapytać, nie? No, trochę wypiłem dzisiaj cztery piwa, ale to nieważne. Ale jak myślisz, że może być jakiś czwarty wymiar, piąty wymiar, który nas kontroluje? Jesteśmy w jakiejś symulacji?
1: Symulacja to jest zupełnie osobny temat.
4: Tak jak grzyk komputerowej, jak Simsy?
1: Nie, Simsy to jest zupełnie inna sprawa, tak? Gra komputerowa, hipoteza symulacji to jest zupełnie inny temat, tak? Te wymiary, o których mówimy, one są od siebie całkowicie niezależne. My nawet za bardzo, zakładając, że hipoteza, którą fizycy próbują nam przedstawić, która całkiem się dodaje do naszego modelu standardowego, wyklucza coś takiego jak porozumiewanie się między tymi wymiarami. Bardziej to chodzi o to, że w momencie, kiedy ten cały wszechświat powstał, to pewne wymiary zostały siłą rzeczy, tak jakbyś, nie wiem, jakbyś w jednym miejscu zaczął dmuchać bardzo dużo balonów, tak? I ten balon, który był pierwszy, to on zajmie już całe miejsce, a potem te pozostałe balony już nie mają miejsca, nawet jakbyś tam dmuchał, ile tylko pójdzie, to ten jeden pierwszy był najpierwszy. I my właśnie w tym balonie jesteśmy, wobec czego te wymiary, w ujęciu fizycznym oczywiście, mogą jak najbardziej istnieć. Nie mamy z nimi komunikacji, nie mamy możliwości, żeby się z nimi porozumieć i nie ma opcji, żeby na nie wpływać. Tylko, że oczywiście nie można wykluczać, że jesteśmy też tą taką, wiesz, że ten nasz wielki, wielki super wszechświat jest właśnie tym wymiarem, który się, wiesz, który nie zdążył się nadmuchać. I ten nasz wielki wszechświat z miliardami, pierdylionami galaktyk jest tak naprawdę czymś śmiesznym wobec jakiegoś turbo super wszechświata, który jest dużo większy.
4: Ale dopuszczasz taką możliwość, nie?
1: Że istnieją, tak. Że istnieje między nami komunikacja, nie.
5: A mi się wydaje, że raczej nie. Raczej nie. To, co potrzeba mówić, to tak mnie się to nie klei, żeby to tak było.
4: A są jakieś dowody jakieś na to, że coś takiego może istnieć? Stałej planka?
1: Stała planka nie ma nic do rzeczy, bo stała planka jest charakterystyczna dla naszego wszechświata. Czyli tutaj dając pewien wyższy poziom abstrakcji dla naszego wymiaru. Książka Michio Kaku, hiperprzestrzeń, wytłumaczy ci wszystko.
0: Ale nie zrozumiesz Michio Kaku bez dobrego baku, jak zawsze mawia. A w ogóle w grafice 3D, takiej generowanej w grach komputerowych,
4: nawet
0: to trochę tak to...
4: Nie pytało zdanie tutaj. Tej
0: no to daj mi coś powiedzieć, proszę. Mogę ja?
4: No dobra, to jest twoje radio.
0: Dzięki, stary.
4: Ty to zakładałeś.
0: Dzięki, ty to jesteś spoko, gość. No, chciałem powiedzieć, że w generowaniu, w samym mechanizmie generowania grafiki 3D w grach komputerowych bardzo dużo tam się wszystko opiera właściwie na 2D, które symuluje 3D. Ja też tego do końca nie ogarniam. Na pewno wiem, że tak jest z teksturami, które, no, każdy obiekt ma teksturę swoją, czy to człowiek, czy jakiś tam ork, czy skrzynia ze skarbem. To jest nawinięta tekstura, właściwie płaska, 2D, na obiekt trójwymiarowy. Bardzo ciekawie to wygląda, jak się taką teksturę zobaczy. Wygląda to jak taki rozjechany walcem na przykład człowiek, nie? Ale sam mechanizm właśnie tworzenia tej grafiki to jest pewna iluzja. Tam właściwie nie ma czegoś takiego jak takie prawdziwe, pełnoprawne 3D, tylko jest jedna wielka iluzja i informacja o tym, jak daleko znajduje się od nas obiekt, czy on jest przysłonięty czymś, jak nie jest przysłonięty, to tam się stosuje pewne triki, żeby go nie było widać. No, w każdym razie jakoś to tak czytałem, że to tak więcej takiego pseudo 3D i udawania, że to jest trójwymiarowy świat, niż czegoś, co by faktycznie było trójwymiarowe. Zresztą tak jak się zastanowić tak filozoficznie bardziej, to wszystko jest na płaskiej matrycy, no bo to jest po prostu skrypt, program jakiś. Nie wiem, jak to określić. Ciężko mi trochę z doborem słów. Potrzeba, pomóż coś tutaj podpowiedz.
1: Otóż bardzo się mylisz, ponieważ stare systemy operacyjne typu DOS czy Windows 95, 98, które były tak naprawdę nakładkami na DOSa, były systemami jednowątkowymi. Czyli faktycznie, jeżeli coś wykonywałeś, to wykonywałeś to w jednym wymiarze. potem Windows 95 odrobinkę to podregulował, wróć, nie, dobra, nie, Windows 95 jeszcze chyba nie, Windows 2000, Windows Millennium trochę to bardziej zrównoleglił, a potem się pojawiła technologia hyperthreading, czyli możliwość wykonywania, daj mi proszę dokończyć myśl, bo to jest
4: bardzo... Nie, ja jeszcze wyłączam, bo ja się nie znam na tych systemach.
6: Dobra, to psycho, to nie przeszkadzaj, może jak masz się tu wtryniać i zagłuszać. Dobra, dobra, dzięki za telefon. No, co?
1: No, co jest ten temat, no? No, co jest ten temat, no? No i gdzie twoje gołębie, co?
6: Zatkało kakao.
4: Nie, no będę się rozłączał, bo się nie znam na tych tematach.
6: No to jak się nie znam, to też nie posłucham, nie? Bo co mnie to gówno obchodzi. No dobra, no to...
1: Jeszcze się czegoś nauczę.
6: No dobra, przychodzę, dzięki, fajny telefonik, jak zwykle, super, dla mnie bomba, dobra. Pa, pa, cześć, trzymaj się. No.
4: Jak to się mówi? Epicki telefon.
6: Tak jest, tak jest. No.
4: Dzięki, dobranoc, cześć.
6: Cześć, cześć, cześć.
1: Trzymaj się. W dawnych komputerach istniało oczywiście coś takiego jak przerwania, czyli w momencie, kiedy przykładowo, i tutaj będzie również bardzo duże uproszczenie, komputer coś tam sobie robi, dba o swój system operacyjny, a ty wciśniesz na swojej klawiaturze literkę N. To wtedy on, i tu przerwanie jest bardzo dobrym słowem, ze względu na to, że on przerywa wszystko, co robi i zajmuje się tym, co do niego wrzuciłeś, tak? I wciskasz literkę N, no i on tak patrzy, no trzeba tą literkę obsłużyć, zobaczyć, gdzie tutaj jest, jest się czym zajmować. No i zasadniczo stare komputery, stare systemy operacyjne na tym polegały, że to nie było tak do końca zrównoleglone, tylko było kilka różnych rzeczy, którymi się ten komputer zajmował, no i sobie przerywały. Tylko przerywały sobie na tyle szybko, że jeżeli graliśmy sobie w Dooma czy Wolfensteina 3D, to przerywały sobie na tyle szybko, że każdy z tych Niemców w Wolfensteinie 3D, on był w jednym wątku, i się poruszał do pewnego momentu, potem wyliczono kolejną postać Niemca, potem dawano ci możliwość oddania strzału i to dla ciebie, dla człowieka, upośledzonego zwierzęcia, który kompletnie nie jest w stanie sobie poradzić z tym, że istnieje coś takiego jak bardzo szybkie przeliczanie pewnych rzeczy, było to dla ciebie płynne. Później pojawiły się pewne technologie takie jak hyperthreading właśnie i wielorodzeniowe procesory, gdzie mogliśmy zwyczajnie rzucić jedno zadanie, rozbić je na kilka mniejszych zadań i je realizować równolegle. Dzięki czemu pozwoliło nam to na właśnie zbudowanie zupełnie innej historii, która mogła się między jedną a drugą też w pewien sposób komunikować, ale przede wszystkim robić szybciej dużo rzeczy. Bo jeżeli mamy tych dwóch Niemców, którzy nas w Wolfensteinie atakują, no to jednego Niemca dajemy w dużym uproszczeniu oczywiście znowu jednemu rdzeniowi, drugiego Niemca dajemy drugiemu rdzeniowi, nasze poruszenia dajemy trzeciemu rdzeniowi, a wyrenderowanie całej tej grafiki dajemy czwartemu rdzeniowi i w sumie nie pamiętam, skąd ten wątek wyszedł, więc jakbyś krawiec mógł mi pomóc.
6: Mi się wydaje, że trochę o różnych rzeczach mówimy. Ty się bardziej wgłębiasz w pracę, znaczy w taki techniczny aspekt związany z budową komputera, procesora, z tym, jak są dane przetwarzane. Ja bardziej w tym kierunku, jak jest na przykład opisany obiekt 3D. Wiadomo, że mamy zmienne, ale mamy też matrycę. Przepraszam, to się nazywało nie matryca, tylko tablica. O, mamy tablicę. I na przykład spotkałem się, że w takim środowisku, w takim frameworku, którego używałem do Unity, nie było możliwości nawet tworzenia trójwymiarowych tablic, tylko dwuwymiarowe. Ale czyli taki szereg po prostu zmiennych po sobie następujących, które gdzieś tam opisują te współrzędne wierzchołków, poligonów. Kurde, ale językiem gadamy. Tu, i słuchalność tak. Wszyscy zmykam, dobranoc, a mi się ziemniaki gotują. Nara, do następnego. Hej, bye, dobra, czas najwyższy. Ja idę spać. Chodzi mi o to, że ostatecznie wszystko jest gdzieś tam opisane w dwuwymiarowej tablicy danych, szereg cyferek na płaskiej takiej tablicy, a to wszystko jest potem przerabiane na trójwymiarowy świat w jakiś sposób, bardzo skomplikowany sposób w sumie, bo tam jest tyle różnych mechanizmów. Taki silnik, bo ja mówię bardziej o silniku graficznym, nie? A ty bardziej o procesorze, o wątkach.
1: Ale tutaj już wiem, do czego zmierzałem. Dlaczego podjąłem ten wątek? Ze względu na te przerwania, bo sobie wdrukowałem w głowę wypowiedź te przerwania, możemy zasymulować naprawdę na poziomie jednego wymiaru dostatecznie, nie wiem, dowolną ilość wymiarów. No i jeżeli to będzie robione dostatecznie szybko, to możemy zasymulować ich tyle, ile tylko będziemy chcieli, tak? Nie potrzebujemy do tego myśleć trójwymiarowo, czy myśleć tam, nie wiem, pięciowymiarowo, żeby przy użyciu jednego wymiaru tak dostatecznie szybko, wiesz, się przerzucać przeliczymy. Pierwszy wymiar, drugi wymiar, piąty, pięćdziesiąty. Więc to się jeszcze trzyma, to się jeszcze mniej więcej trzyma kupy. Każda niższa architektura jest w stanie zemulować wyższą, udawać. Jeżeli będzie robiła to dostatecznie szybko, nie będziemy widzieli żadnej różnicy. Jeżeli zacznie się problem, żeby to zrobić, no to wówczas no zrobi się kłopot, tak? Ja sam pamiętam, jak się w 3D Studio Max bawiłem w latach 90., no to wyrenderowanie jednej takiej klatki z ray tracingiem i tak dalej zajmowało 30 minut, tak? Jednej klatki jakiejś animacji. Więc przy użyciu bardzo prostej architektury opartej na programie, który się instalowało na Windowsie 95, więc z jednej strony mamy właśnie możliwość tej emulacji, z drugiej strony mamy kwestię szybkości. Jeżeli nam się nie spieszy, to nawet na komputerach z lat 80. mogliśmy sobie zasymulować jakiś 80-wymiarową przestrzeń, tylko że to nie będzie, wiesz, w czasie rzeczywistym.
6: No tak, kumam, o co ci chodzi. No, ale to w sumie wszystko jest jedną wielką symulacją i też jak patrzę na działanie takiego silnika graficznego gry, przenieśmy się na moment do świata Wiedźmina 3, ten barwny świat, gdzie są wioski, drzewa, miasta, mury, miast, strażnicy sobie stoją, dłubią w nosie, gadają z nami, to tak naprawdę gdybyśmy przenieśli się na moment od tego Geralta gdzieś tam dalej, zostawili tego Geralta w spokoju, to zobaczylibyśmy, że tam wszystko działa, zostało bardzo uproszczone tam, gdzie Geralta nie ma. Ci strażnicy nagle sztywnieją, nagle zostają tak zdeformowani, bo podmieniane są kości w nich na prostsze i nagle jeden ma jakąś taką dziwną gębę wykrzywioną, zdeformowany jest, wszystko staje w miejscu, czas się zatrzymuje, jest upraszczane są mechanizmy sztucznej inteligencji tam, gdzie Geralta nie ma. To mi się zawsze kojarzyło, takie mechanizmy optymalizujące grę, kojarzyły mi się trochę z tym, że obiekt jest zależny od obserwatora, to co się niby w fizyce kwantowej pojawia, no ale ty mi to kiedyś tłumaczyłeś, że to nie o to tu chodzi. No zawsze jak coś chcę mądrego powiedzieć, to potrzeba powie, że to nie o to chodzi, więc to ja już to wiem, ale tak sobie tutaj mówię.
1: Słuchaj, nawet popuśćmy wozę filozofii, bo kurde, fajnie, że mogę sobie tego klocka i ten bagaż emocjonalny za dzisiejszy dzień zwyczajnie zdjąć ze swojej dupy. Zauważ, że no nawet jeżeli by ze sobą rozmawiamy, tak? Czy nie wiem, dajmy na to, rzućmy to dalej, rzućmy to na Zenona. Rzućmy to na Zenona, który się na pewno nie obrazi. W momencie, kiedy z Zenonem nie rozmawiam, to jest pewien taki, wiesz, taki konstant, tak? To jest stały Zenon, który coś tam sobie robi na jakichś takich uproszczonych algorytmach, ale w momencie, kiedy z nim porozmawiam, to ten algorytm nagle się uruchamia, on jest ze mną interaktywny, coś tutaj, wiesz, ze mną działa. I równie dobrze ten Zenon mógłby stać w takiej T-pozie, w takiej ręce rozłożone, prawie że na baczność, tylko ręce rozłożone, i być całkowicie ze mną niezależny. I tak mamy z każdą jedną postacią, którą spotykamy w życiu, nie w grze, że traktujemy je jako pewną stałą od momentu, kiedy się ostatnio spotkaliśmy, do momentu, kiedy się znowu spotkamy.
6: No, coś takiego jest. Dla nas w tej chwili Zenon właśnie stoi sobie w takim T-pose.
1: Dokładnie tak.
6: Fajnie, tak sobie to wyobraziłem, taki Zenon w T-pose. Czyli to jest taka poza neutralna, jakby ktoś nie wiedział, przygotowany jest jakby człowiek, model człowieka do tego, żeby nałożyć na niego jakąś dopiero animacje i kości.
1: No tak jak Jezus na miniaturce na YouTubie, tak?
6: Jezus T-Pose, no to się klei.
1: To się nie klei, to się gwoździami przybija.
6: O ja. To już dziękuję bardzo za takie... To właśnie pokazałeś swoją klasę w tym momencie.
1: No ale ja czytam komiksy, czytam podcasty. Czekaj, oglądam komiksy, czytam podcasty, o.
6: A ja oglądam komiksy, a w wolnych chwilach od czytania komiksów włączam sobie Kononowicza. A gdyby tak ktoś zrobił komiksy o Kononowiczu, to byłbym w niebo wzięty i to byłaby rozrywka w sam raz dla mnie. Komiksy o Kononowiczu.
1: No to być może to jest właśnie ten punkt, w którym powinieneś tak, wiesz, tak sobie zrobić w głowie takie catching.
6: Tak, Batman kontra Kononowicz.
1: O Jezus.
6: Panie, pan masz te miliony swoje, panie Bruce, pan myślisz, że pan co, se maseczkę panie założysz i co, pan jesteś od razu wielkie tu hu hu hu hi hi hi. No taki, a Batman tak stoi, tak się patrzy. What? Kto to jest? Z takim przeciwnikiem nie miałem jeszcze do czynienia.
1: Dobra, wrzucę komiksowy suchar, który ostatnio mi się bardzo spodobał. Robin z Batmanem właśnie, jako do Robin taki przydupas, nie? No tam Batman mu powiedział i mówi, weź mi tutaj, umyj mój Batmobil i wypoleruj batrangi i naładuj baterie. A Robin pyta, a co to są erie?
6: Dzisiaj sobie grałem w Skyrima i sobie wyobraziłem takiego maga Tadeusza Drozdę, który ma taką moc, że opowiada takie mega nieśmieszne dowcipy. Ty biegniesz na niego, chcesz go pokonać, a on ci wali takiego właśnie suchara. I tak ty wtedy się zatrzymujesz, już tam biegniesz, chcesz go sieknąć, a on, o panie, to panie, kawał tutaj, przychodzi elf ze strzałą tu w głowę, wbitą, a medyk się pyta, co panu do głowy strzeliło? A ty tak, jakie to było suche, nie mogę. A on, to jeszcze jeden kawał, tutaj, przychodzi ork, i ma taką moc właśnie, taki mag Drozda.
1: Ale wiesz co, ja to chyba zaimplementuję w mojej najbliższej sesji RPG.
6: Ale to...
1: Taki, że wiesz, że na sesji RPG są śmiechy, chichy, tak? I jest taki mag, jakiś taki, wiesz, taka jakaś spierdolinka właśnie, taki, nie wiem, taki golum, który siedzi w jakimś tam zakapturzonym, w jakimś kapturze. I tak wiesz, i tak wyrzuca najpierw taki dowcip, suchy, wszyscy się śmieją, a on w tym czasie ma jakiś czas, żeby zrobić sobie jakieś zajebiście skomplikowane zaklęcie. Słuchajcie, moi drodzy, którzy ze mną gracie, nie słyszeliście tego. Oj, to muszę zrobić, to będzie piękne, słuchajcie, to będzie mega fantastyczne. Taki Circle of Protection suchar.
6: Ale przeciwko takiemu magowi może stanąć drugi mag i po twojej stronie i cię uratować. I jak mag Drozda chce, już ci opowiada tak po raz piąty nieśmieszny dowcip.
1: Czekaj, przepraszam, ale mag Drozda to zabrzmiało jak naprawdę dobre jesienne menu McDonalda.
6: Mag Drozda.
1: Tak sobie otwierasz, wiesz, i tam masz, jak masz w ciasteczkach z wróżbą w Chińczyku, to tak otwierasz sobie i tam masz jakiś taki suchar właśnie w stylu Drozda albo Strasburgera napisany na tym, na pudełku.
6: No, ale właśnie jak już takiego finishera chce walnąć mag Drozda i ci opowiedzieć właśnie piąty już nieśmieszny dowcip, już tak ci wszystkie statystyki pospadały, leżysz tylko tak jedną nóżką, tak trzepoczesz i to wtedy się pojawia twój kumpel mag Strasburger i tam z tyłu, pozwól, że ja opowiem ci dowcip. Przychodzi nekromanta do nekromanty i pyta się, co tam u was w tym zakonie nekromantów? A zmarłym żyć nie dajemy. I a mag Drozda, jakie to było suche. I ty wtedy masz szansę, że gram sztylecikiem.
1: Nie, ale naprawdę, czekaj, aż to muszę sobie zapisać, bo to kuźwa jest za piękne. Naprawdę. No to jest, nie? Tutaj. Okej, okay, dobra. Daj mi sekundę.
6: No. Mag Drozdla. Nie no, to.
1: No. Okej, okay, dobra. Zapisam to jako walka na dowcipy w RPG-u.
6: Kto, ale na takie właśnie, na suchary. Kto, bo to nie jest tak prosto wymyślić taki dowcip mega żenujący, tak nieśmieszny, że aż żenujący i przez to śmieszny, bo żenujący. To jest trochę takie, wiesz, to jest wyższa sztuka opowiadania kawałów.
1: No tak, ale to jak z tymi wszystkimi, wiesz, jakimiś takimi zagadkami, które się w RPG-ach pojawiają, no myślę, że tutaj tak, nie wiem, odsłucham sobie parę naszych nocnych marków i zdecydowanie znajdę w swoich dowcipach jakieś srogie suchary, których nikt by nie chciał słyszeć.
6: Czemu właśnie nie jedziesz na koniu? Z moimi statystykami tylko bym nie spowalniał, he.
1: No. Mi tak to powoli jest.
6: Tak to jest właśnie w życiu.
1: Ogółem. No, w sumie tutaj przed... zanim zadzwoniłem sobie, poświęciłem pół godziny na analizę pewnego audio z ostatniego Lighta Majora. I powiem szczerze, że przestałem lubić Sławka.
6: Tak?
1: A tak, ale nie wiem, bo ciężko mi jest to udowodnić, bo jest to strasznie ciężko wychwycić... takich parę ładnych słów, które tam się pojawiły, jeżeli zaaplikujemy kompresor, jeżeli zaaplikujemy pewne ładne filtry, których nie jestem w stanie wam pokazać, bo do tego też trzeba dobrych słuchawek. No,
6: ale no, co, tutaj są sufler?
1: Tutaj są dziewczyny. No, to trzeba mieć pieniądze, nie? No mamy. Jest was dwóch? No jest na dwóch. No to tak w skrócie powiem, co tam się zdarzyło. Więc czuję absolutne obrzydzenie w tym momencie.
6: Tak nie do końca łapię, o co chodzi, ale się domyślam, że Sradek jako sufler tam robi i pewne sytuacje układa, tak?
1: No raczej nie do końca, raczej wydaje mi się, że poszli na no we dwóch razem.
6: Aha, a to co w tym złego w pójściu sobie na...
1: Wiesz co, bo ja się mogę z tobą napić, mogę sobie z tobą pogadać, mogę z tobą na kurwy pójść, ale tego nie zrobię z Jerzem.
6: No, czy ja wiem? To tak.
1: A więc no, niech wam się dobrze wiedzie, ale za dużo w tle było słychać, za dużo, zdecydowanie za dużo.
6: No cóż.
1: Chociaż też sam wyszedłem na idiotę, bo poświęciłem pół godziny na analizowanie tego.
6: No też miałem nawet takie na priwa głosy od naszych tutaj słuchaczy, znajomków różnych. Coś mi chcieli tam powiedzieć, dlaczego nie powinienem za bardzo się wstawiać za Sławkiem, ale jakoś ten temat ominąłem, tak nie miałem ochoty za bardzo na taką rozmowę, bo wydawało mi się, że głównie chodzi tutaj o pewne oprogramowanie zainstalowane na telefonach. Jak to się nazywa, że przejmujesz kontrolę nad cudzym telefonem? Taki program znany jest jakiś, jak to się nazywało?
1: No, koń trojański jakoś, nie wiem. Nie wiem, co dokładnie tam poszło, ale mniej więcej do tego się to sprowadza. Nie wiem, naprawdę nie wiem.
6: No ale to jest normalne tego... akurat, wiesz, no to akurat jest normalna sprawa, bo ci ludzie nie potrafią wysłać SMS-a z telefonu, a to nie jest Trojan, tylko to jest normalne oprogramowanie, które się instaluje, no i przypuszczam, że Konon i Major wiedzą doskonale o tym, że mają w telefonach coś takiego poinstalowane i na komputerze i dzięki temu to w ogóle wszystko, on im tam te streamy, lighty konfiguruje, ustawia, przecież my mamy z tym problem czasami, a co dopiero człowiek, który nie potrafi SMS-a wysłać z telefonu.
1: Wiesz co, bo też tutaj widzę taką podwójną psychologiczną grę, którą bardzo szanuję, naprawdę niesamowicie bardzo szanuję, bo sam bym zagrał w ten sam sposób, tak, że przykładowo, nie wiem, tam Konon ma przed sobą telefon i on odwraca czasem wzrok i jest w jego polu widzenia telefon, na którym coś tam się zmienia i on na to nie reaguje, co ma w pewien sposób zalegalizować właśnie tę kwestię, jeżeli coś tam by podobnego się jemu działo, no to wówczas będzie to dla widzów skonsumowane w sposób, no przecież zauważył, tak, jest z tym w pewien sposób pogodzony, tak? Także widzę tutaj naprawdę kunsztownego, no może nie przeciwnika, ale gracza, ale no lajty jednak mówią samo za siebie, bo na nagraniu możesz pokazać wszystko. Możesz wszystko ładnie zmontować, możesz zrobić sobie drugie ujęcie, natomiast lajty mówią absolutnie wszystko.
6: Przede wszystkim to te lajty Majora się zrobiły już tak nieciekawe, takie na jedno kopyto. On tylko tam żre i mówi, no i tak to jest. A teraz z cybulką. Dobre. No a też zadziwiające jest, jakie tłumy to oglądają, nie? Niepełnosprawnego intelektualnie człowieka, który je bułkę.
1: I a mówi, jakby nie mogli pójść do dużego pokoju w swoim mieszkaniu i pooglądać swojego ojca.
6: No to już jest takie byle jakie i takie nudne, że nie wiem, już dawno tego nie oglądam. Tak sobie tam co miesiąc popatrzę, co tam się dzieje i się mało dzieje. To już lepiej, nie wiem w ogóle, czy Paweł z Warszawy się pojawi, bo tak nie chcę namolnie mu też po raz któryś tam się przypominać, a on tak, dobra, no i wiesz, to już... Chyba zrezygnuję.
1: Ja też się muszę podregulować, bo naobiecywałem w poniedziałek, a jak mi się po prostu robota zwaliła, to ja pierdolę. Jeszcze dzisiaj, kurwa, do 23 napierdalałem. No, jeżeli ktoś kiedyś zrobił klasterowego memcast dla starego PHP 5.3, przepraszam, to i go jakoś zreplikował, no to dajcie znać, bo no... Nie, no, naprawdę. To jest takie fajne rozwiązanie, które miało działać, które naprawdę zajebiście zadziałało, a potem przyszli ludzie i wszystko popsuli, bo się zrobił duży ruch. I no. I proszę mnie nie oceniać, że to jest PHP. To nie ode mnie zależy.
6: Podziałaj z tym, z hipnotyzerem, żeby to w końcu jakoś tam sfinalizować, a jak uznasz, że nie masz czasu, że ci się trochę tam pogmatwało, no to ja mogę spróbować to przejąć. Ja jestem bardzo solidną osobą, jak już się za coś wezmę, to nie ma to tamto, po prostu.
1: Powiem szczerze, że trochę mi to przeszło przez myśl, ale jeszcze, nie wiem, no kurde, no tydzień Grace Time'u, chociaż, nie wiem, chciałbym, no.
6: Będę brutalem i wymuszę na tobie, żebyśmy się dogadali. Jak w tym tygodniu, co będzie teraz, nie zadziałasz, to ja przyjmuję, okej?
1: Okay? Okej, okay, dobra. I to mi się podoba. To mi się podoba. Konkretny deadline. Zajebiście.
6: No.
1: I widzicie, to tak jest, my tu się sobie z radia wyganiamy, a jak coś trzeba zrobić, to my się dogadamy, jak ten tutaj leży w tych nachach zaszczanych, to ja mu pomogę, ja za niego mleko wypiję.
6: Ja za prąd zapłaciłem.
1: W radio. Przypominam, że to ja płacę za prąd. A właśnie,
6: a mój mikrofon, kurwa.
1: Pojawiło nam się paru nowych subskrybentów na Patronite, za co bardzo dziękujemy. Będzie złota wypłata. Tam o 50 zł większa, ale będzie naprawdę... Dziękujemy, to jest stałe wsparcie, bardzo, bardzo to doceniamy. Też się pojawiła kolejna osoba w strefie premium, trochę zaniedbanej, ale właśnie mam jedną audycję do wrzucenia ze strefy premium, ale to jak już nagram, to jebane bez litości, bo tak mnie wkurwia. Pierdolę nie Żydzi.
6: No kochać Żydów, kochać.
1: No kochać, kurwa, ich łopatą.
6: Dobra, to co, będziemy się żegnali?
1: No właśnie, będziemy się żegnali, trzymajcie się ciepło.
6: Świat się sam nie uratuje. Smocze dziecię musi wkroczyć, że jeszcze z godzinkę pogram. No.
1: No. to więcej, więcej nam dajcie, no i polejcie.
6: Bo nam się po prostu należy, no. I tymczasem, Borem Lasem, no to na reczka, hej, hej, hej.
1: Uszanowanko, trzymajcie się, cześć.

coś mnie dzisiaj nie rozpieszczaliście donejcikami. Bardzo, bardzo skromnie. Ale dziękuję serdecznie wszystkim trzem. Etam. Jakiś tajemniczy ktoś. No i to chyba tyle. Jeszcze sobie tutaj gdzieś indziej zerknę. No jak tak dalej pójdzie, to wam więcej audycji nagram o Kościele katolickim. To może tak. Jak nie chcecie mordeczki, żeby było o Kościele katolickim więcej i o Jezusie Chrystusie i o księżach, to wpłacajcie donejciki. No. A no i co tu jeszcze powiedzieć? Mogę jeszcze, że dzisiaj się jeszcze pojawię, bo jest już piątek, piątunio. No to na pewno będzie audycja, jakżeby inaczej, nie? Przed weekendem siedzimy sobie tutaj, nie trzeba iść następnego dnia do pracy. No, kto nie musi, ten nie musi, niektórzy muszą. No więc się spotkamy. W niedzielę spoiler. Jola nas skrytykowała, że słaba audycja, że Ola nieprzygotowana, czy coś takiego. No, coś nam nie po drodze chyba, we wszystkim nam nie po drodze. No trudno, bywa i tak, no to nie każdemu się musi nocne radio podobać też, nie? To też jest najnormalniejsza w świecie sprawa. O Kościele jest okej. Okay. Mi się podobało takie samo zaoranie, ale to, no, to Andrzeju, to o czym mówisz? Gdzie tak się zaorałem? Samo zaorałem. Jakieś konkrety? Bo to rozumiem, że przytyk do mnie, tak? Że się samo zaorałem. To też takie ogólniki, z których nic nie wynika, nie? Oczywiście masz prawo wyrazić dezaprobatę, no, ale to nic nie wnosi i też spływa po mnie takie coś, bo równie dobrze mógłbyś napisać, wiesz co, pierdolisz głupoty. I koniec przekazu. No, to okej, dobra, skoro tak uważasz. Nie, radio jest okej, pisze Andrzej. Może Andrzejowi chodziło o samo zaoranie się kogoś innego, nie wiem. Ale to też najlepiej jest pisać konkretnie, nie, że na przykład nie zgadzam się co do, i tutaj skomentować krótko, na przykład w jednym zdaniu, tak bardziej co konkretnie nam się nie podoba. Ale zawsze można też napisać, że na przykład nie podoba mi się tak ogólnie, uważam, że słabe. Uważam, bardzo mi się nie podoba, gdyż uważam, że krawiec pieprzy głupoty. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Też można, czemu nie? No ale też nie oczekujcie, że wtedy jakoś coś wezmę tutaj do siebie, że coś z tego wyniosę, że mnie taka krytyka jakoś ubogaci, że aż wyskoczę z gaci. To raczej nie. Raczej prędzej się to skojarzy z mi taka osoba, która tak napisze bardzo ogólnie i niekonkretnie, że słaby do dupy, to mi się skojarzy, że to jest być może jakiś właśnie katolik, któremu się po prostu nie podoba i nie w smak mu to, co gadam. Bo to, jak to tak jechać na mój kościółek, kochany? Jak to tak? No i tak bardziej, no, że po prostu, że się źle poczuł, no bo nie lubi, jak się źle mówi o kościele. No, a jak ktoś się odniesie jakoś konkretnie. Bite Eater też mnie coraz częściej zawodzi, bo zawsze jak poruszam niewygodne dla niego tematy, to się pojawia, wali jakiś taki przytyk, że to jest żenujące, nie ma sensu, do widzenia, to już tak głupie, że to aż szkoda komentować, słabo, znowu te nudy, i też nic takiego konkretnego. A mnie to w jego przypadku o tyle
właśnie jeszcze bardziej denerwuje, bo wiem, jakie facet ma możliwości, tak, że on jest i katolikiem, i się zna, i orientuje, i oczytany, i ma dużą wiedzę. I jak on tak się zachowuje, jak taki jakiś właśnie... No jak taki, już nie chcę tutaj brzydko mówić, no jak ktoś, kto nie ma nic do powiedzenia i go przygniotły argumenty, ale chce tutaj na mnie opluć jakoś i napisać, że głupi jestem, no to słabo, to wtedy mi smutno bardziej. O, myślę, że właśnie tak to podsumuję, że może nie denerwuję, tylko że tak smutno trochę, nie? Bo mógłby coś konkretnego napisać, a to takie, o, byś się w głowę puknął, a idź ty z takim czymś w ogóle, całe te, fuck you, do widzenia. Nie mam czasu na takie. No i dzisiaj też się pojawił i napisał, że poziom żenujący zarówno u jednej, jak i u drugiej strony. No to już w ogóle, napisał, że wszyscy są głupi, tylko on mądry, tak? Tylko on mądry chyba. No nie wiem, tak by wynikało. Że wszyscy głupi, tylko on mądry. I to wszystko. I nie dowiemy się dlaczego też. Wielka tajemnica. Wiary. Krawiec. Jola myślę, że woli walczyć z banksterami, bo ją wydymali chyba, bo tu autocenzura, na kredycie, a ty walczysz bezinteresownie i to mi imponuje. No, dziękuję, tak napisał poufny Tajniacki. No raczej bezinteresownie, a raczej nawet jest to słabo opłacalne, ponieważ przy takich rozmowach się zbierze dosyć dużo negatywnych ocen, negatywnych komentarzy. No bo ludzie faktycznie, niektórych to już nudzi, inni się czują urażeni w pupę i będą tylko odbijać jakoś tam piłeczkę bardziej lub mniej elegancką. Ktoś inny, w ogóle go takie rzeczy po prostu nie interesują, wolałby sobie o czym innym i tak w rezultacie trochę to w próżnię idzie, nie? Więc to tak słabo trochę. Nie opłaca się o takich rzeczach mówić, na pewno. Ale musicie zrozumieć, że instytucja o nazwie Kościół Katolicki, a częściowo też i ci wierni, którzy stanowią część tego kościoła, wnerwiają mnie tak do tego stopnia, że po prostu muszę co jakiś czas nagrać taką audycję, w której wyładuję swoją złość. No. Szczególnie jak wpadają w ręce takie newsy tego typu, że tutaj z podręcznika biologii usunięto, ocenzurowano ten podręcznik i już nie ma o antykoncepcji. No ciekawe dlaczego, nie? Tutaj jednocześnie news niżej, episkopat się dogaduje z TVP, że ma być więcej programów katolickich. Gdzieś tam jeszcze mignie kolejny jakiś pedofilski skandal. Episkopat protestuje przeciwko nazywaniu czegoś tam, czegoś, wielki news, tak jakby wszyscy to mają sobie wziąć do serca i się podporządkować, że episkopat oświadczył, przemówił episkopat i episkopat wyraził swoją nie tyle opinię, co przemówił, tąpnął. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo wiecie, no ksiądz, on nie idzie, ksiądz kroczy, on nie mówi, on przemawia i tak dalej, takie napuszone to wszystko, zakłamane takie w ogóle, fałszywe takie, zakłamane, w ogóle zakłamane pod wieloma względami, no zakłamane i bo takie często odbiegające od pierwotnych nauk chrześcijańskich, tam od tego, co jest w źródłach, zakłamane, bo udające kogoś, kim nie jest, fałszywie się troszczą często o ludzi, a chodzi bardziej o władzę, o wpływy i tak dalej, i tak dalej. Totalne zakłamanie, nie? Gdzie nie spojrzysz, to zakłamane. A jak coś jest zakłamane, to powinno budzić w ludziach jakoś niechęć, a nie, a wręcz przeciwnie. I ja patrząc na to, że ludzie widząc zło, zakłamanie i tak dalej, tak jeszcze się garną i tak bronią na siłę i bronią. No, spytałem dzisiaj Jolę o te wartości, to powiedziała, że nie czytała Biblii i nie wie, bo nie jest katoliczką i też
nie interesuje się i nie wie, ale broni, bo i tych wartości, a jakie to wartości, a to no, na przykład nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, no co jest w ogóle jakąś kulą w płot, nie rób, to nie jest ani z Pisma Świętego, ani Kościół tego nie naucza, nie ma czegoś takiego, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. To można sobie takie coś, można sobie zinterpretować w ten sposób od biedy słowa Jezusa, tylko to trochę nie na tym polega, że Jezus mówił, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. No więc wychodzi po prostu dyletanctwo u kogoś, kto i tak tego Kościoła broni. Spytasz się, czemu bronisz, to tak nie bardzo potrafi wytłumaczyć.

taka dziwna mieszanka, której po prostu nie trawię. Dlatego coraz mniej chętnie rozmawiam z takimi osobami jak Jan Matejko czy Jola. No nie dogadujemy się, przykro mi. Nie sądzę, żeby to chodziło o różnicę wieku. Ja też już mam swój wiek, mam swoje zdanie. Staram się być kulturalny i tak dalej. I takie wieczne przypisywanie mi, jak ja się staram być grzeczny, kulturalny, że jestem niekulturalny. Jak czegoś nie powiedziałem, to mówienie, że powiedziałem. Robienie burzy w szklance wody, że ktoś coś tam wkleił żabkę, to była drwina i pomiatanie moją osobą. Powiem szczerze, Jolu, jak tego słuchasz, mam tego dość. Męczę się przy takich rozmowach. I powiem, że nie spodziewałem się tak niskiego poziomu dyskusji z twojej strony. Ty oczywiście uważasz, że my ci do pięt nie dorastamy, co wielokrotnie dawałaś do zrozumienia, że ci do pięt nie dorastamy, że tu są głupki, debile i że to nie jest w ogóle rozmowa na poziomie. Myślę, że może się okazać, że jest odwrotnie właśnie, że to ty nie potrafisz dyskutować. Ja chyba tak podziękuję już za rozmowę w sumie, bo troszkę mnie to zmęczyło. Starałem się być miły, starałem się słuchać, a to, że się, nie wiem, cała masa zachowań, które mi się nie podobają, tylko się nie zgodzę z czymś, to od razu takie stawianie sprawy, jakbym był jakimś uczniem w szkole i taka nagana od belfra, że ty mnie nie słuchasz w ogóle, co ja mówię do ciebie. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się, jak nas traktujesz, nie podoba mi się twoje wieczne obrażanie, nie podoba mi się histeryzowanie, nie podoba mi się przekłamywanie, koloryzowanie, a czasem po prostu ściemnianie, no, nazwijmy rzeczy po imieniu. Połączmy to wszystko do kupy i wychodzi niezbyt taka ciekawa całość, zlepek różnych niefajnych rzeczy, tak więc... No, chyba faktycznie nadajemy na innych falach. Są inne media. Może się gdzieś indziej lepiej będziesz czuła się bardziej potraktowana, nie wiem, kulturalnie, z kulturą, będą rozmowy na poziomie. Tutaj, no, widać, nie ma. Wszyscy głupi, nie ma rozmowy na poziomie, jest obrażanie, szarganie. Dość mam też już tych takich stronników Joli, którzy też będą tutaj krzyczeli, że Jola została zeszmacona, zgwałcona intelektualnie wręcz i wyśmiana jak jakaś pierwsza, lepsza, to kto to widział, damę z damą, tak? Naprawdę, to jest ściek. Dość mam już takich głosów. To jest jakieś okropne w ogóle, nie? My tu się staramy być względnie grzeczni, naprawdę, normalnie rozmawiać i sypanie takimi tekstami, to jest jakiś, nie wiem, nie jestem przyzwyczajony do takiego traktowania, też mnie. Wieczne jakieś umniejszanie, wywyższanie się, zarzucanie czegoś, czego nie zrobiłem, tłumaczenie się wieczne, przepraszanie. Dajcie spokój, tak nie można rozmawiać po prostu. Pani Jola uprawia akademicki bełkot, kilka wyuczonych frazesów, niepopartych argumentami, a rozmowę kieruje na tematy poza sednem sprawy, czyli wycieczki osobiste, pobudki ideologiczne. Tak napisał E. Marcins. I powiem brutalnie, że się w 100% zgadzam w tym momencie już z tym komentarzem słuchacza, bo ciężko to inaczej podsumować. Bardzo mi przykro. Staram się dawać szansę, staram się być fair, ale do czasu. W pewnym momencie mówię hola, hola, stop, nie ma sensu dalej i tyle. No, nic na siłę. Nic na siłę, kochani. Dobra, dzięki, że byliście, dziękuję za wasz udział w audycji i zapraszam jeszcze dzisiaj o godzinie 21:00 na być może czasy ostateczne, a być może takie luźne gadki. Sam nie wiem, czy robić audycję bardziej w klimacie spiskowym, jakimś takim mrocznym, czy wolicie jakieś mrocznej opowieści posłuchać. To może być ciężkawe, nie? Tak. Czy wolicie może audycję luźniejszą, bardziej imprezową, gdzie się pośmiejemy, pożartujemy?
Jak wolicie to drugie, jak wolicie luźniejszą audycję, to możecie jedyneczkę wkleić na czacie. To też będzie dla mnie jakiś znak.

0: Jedyneczka, w końcu piątek, pisze E. Marcins. No okej. Okay. Tomu też woli weselszą, luźniejszą. Andrzej, jedyneczka, też woli luźniejszą atmosferę i bardziej imprezowy nastrój. Okej, okay, myślę, że chyba większość będzie tak wolała, nie? Może odpocznijmy trochę od ciężkich tematów, czy zawsze trzeba tutaj się dołować, jakieś straszne rzeczy. Całe zło tego świata wylewać w eter. Poufny tajniacki, jeden, psycho, jeden. Dobra. No to chyba sprawa jasna. Sprawa jasna. Tak, w ogóle jeden plus przepraszanie na antenie. Andrzej napisał. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Jeszcze coś miałem ważnego do powiedzenia. Aha, że zamierzam nie pić teraz przez jakiś czas. Zadeklarowałem się tutaj jednej osobie. Pozdrawiam serdecznie. Nie będę zdradzał, może, żeby tu nie było zaraz, że tutaj jakieś zaczniecie głupoty pisać. Ale zamierzam na trzeźwo poprowadzić i spróbuję wykrzesać z siebie jakieś pozytywne emocje, jakiś wesoły humorek. Bez alkoholu, bez używek. Naprawdę, kochani, można się bawić bez używek. Zrobię sobie kakao.
1: Się zesrało chyba.
0: No co, kakao?
1: Zesrało.
0: No, także zrobię sobie kakao, herbatniki, puścimy wesołą muzyczkę. Tylko krawiec, nie czepiaj się do Ewy, pisze psycho. Nie, przecież się nie czepiam. Z Ewą się jakoś dogadaliśmy. Na początku trochę się tam zakotłowało, ale wiecie, no, Ewa ma pazur też i z Ewą trzeba też ostrożnie, trzeba uważać, żeby jej nie nadepnąć na odcisk za bardzo, bo potrafi się odgryźć. No ale jakoś czasami się ludzie docierają, a czasami się nie docierają. Czasami mimo prób, mimo jakichś tam starań, no nie idzie za bardzo, nie? No i tak to chyba jest trochę, no. Czasem może po prostu trzeba uznać, że nie wszyscy muszą się ze sobą dogadywać, nie wszyscy muszą się lubić. Ja też nie jestem z kamienia. Jak ktoś przy każdej możliwej okazji daje do zrozumienia, że to jest słabe, gówniane, głupie, niemerytoryczne, jak tak można i to się nie godzi i słucham tego tylko dlatego, że zostałam wywołana, inaczej bym nie słuchała, no to ile można, no to już tak, już taki oklapnięty człowiek się robi, nie? No i wtedy w pewnym momencie mówi sobie, dobra, no trudno się mówi, nic na siłę, naprawdę, kochani. Niech każdy sobie też dba o to, żeby się czuć dobrze gdzieś i nie katujmy się. Jak ktoś nie lubi oglądać Kononowicza, to niech nie ogląda. Jak ktoś kogoś to bawi, niech sobie czasem obejrzy. Jak ktoś lubi ludzi, jakąś taką mieszankę poważnego medium, gdzie się mówi o ważnych, trudnych sprawach, a jednocześnie się dużo robi jajec, żartuje, jest dużo dystansu do świata i różne punkty widzenia, to też ważne, to sobie może włączyć nocne radio na przykład i spędzić czas w fajnym towarzystwie w sumie. Zauważcie, że u nas nie ma za bardzo jakichś dymów wielkich, są jakieś tam mikrodramy, śmiejemy się tutaj z kogoś, ktoś się tam obrazi, potem wróci, no, ale to jest wszystko taki mały kaliber. Jakoś tam jest w miarę pokojowo, myślę, i w miarę sympatycznie, więc... Na pewno źle się z nami poczują ludzie, którzy nie mają dystansu, którzy mają bardzo duże ego, którzy źle znoszą to, jeśli ktoś inaczej widzi świat i nie podziela, nie zgadza się z pewnymi argumentami, które ktoś uważa za bardzo takie mocne, nie? Logiczne, a nagle tutaj ktoś inaczej myśli i no to niektórych to denerwuje też, nie? Niektórych denerwuje brak kultury. Musi być kultura jednak pewna. U nas przeklinamy. Jest dużo dymów. Trudno, żeby było inaczej, no. To jest żywe medium, a nie jakiś Tok FM z konkursikami przez SMS i czytaniem wiadomości, albo jakiś mamroczący Wojciech Mann o zespole jakimś tam gadający, nie? Tu są żywi ludzie, dużo telefonów, dużo rozmów, dużo przede wszystkim różnic między nami. Różnimy się pięknie i jakoś w końcu udało nam się odnaleźć w tym, że się różnimy. Zawsze może zadzwonić nawet katolik i powiedzieć, dlaczego nie mam racji, dlaczego, gdzie się mylę. Zostanie wysłuchany, być miał dużo czasu, się nawet ucieszę, powiem, bracie, mówże, niech ludzie wią, niech wią, co masz do powiedzenia, niech wią. I będziesz miał 10 minut na to, żeby coś powiedzieć. Najlepiej bez jakichś zbędnych, takich emocjonalnych emocjonalnych, jakby to powiedzieć, no, zaczepek tutaj, pretensji. Tak, bardziej konkretnie może. Tak na chłodno, jak to się mówi, na chłodno, nie? Bo bywa tak, że u kogoś górują te takie sprawy emocjonalne bardzo. No i też można to zrozumieć. No, religia jest ważna dla wielu ludzi. Ludzi, którzy mają własne zdanie. To Andrzej chyba o nocnym radio tak napisał. No, to ładnie brzmi właśnie. Ludzie, którzy mają własne zdanie. No. Mam też nadzieję, że jakieś tam nasze tutaj animozje wzajemne nie wpłyną na stosunki z tymi bardziej otwartymi i zdystansowanymi może słuchaczami innych radiów popularnych i będzie w miarę spoko, nie? Żeby się tam nikt nie obrażał jakoś wielce. Oprócz tych, którzy obrażanie się mają we krwi. Bo są i tacy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale niektórzy mają obrażanie się we krwi. Po prostu. I trzeba z nimi jak z jajeczkiem wręcz. A niektórzy zupełnie w drugą stronę. Mają bardzo duży autodystans, nie wiem jak to nazwać, dystans do samego siebie i potrafią po prostu zareagować jakoś tak normalnie, nie wiem, zawsze można się komuś odgryźć po prostu, zażartować albo przegadać ktoś na... To jest, czasami to faktycznie trochę jest jak gra, że ktoś na nas powiedzmy krzyczy, a my nagle na spokojnie jakimś argumentem staramy się. I wtedy ten, co krzyczał, no, na początku wygrywał, bo było dużo emocji i ludzie brali jego stronę na przykład i myśleli, o, coś w tym jest, ale ma rację, że się zdenerwował, nie? Ja też bym się... A nagle tutaj się odwraca sytuacja sprytnie. Może można w drugą stronę, że można kogoś właśnie też czasem troszkę podkręcić, pojechać na emocjach albo zarzucić właśnie coś tam, że z kimś tak wulgarnym naprawdę ciężko się rozmawia, no to inni przyklasną. No faktycznie, ham, straszny ham, ten krawiec. No, ale mówię, takie traktowanie rozmowy jak jakiejś gry, którą trzeba wygrać, to jest słabe. Tylko pytanie, czy ktoś faktycznie traktuje w ten sposób rozmowę jak rywalizację, jak grę, jak pewną właśnie partię szachów, czy po prostu miotają nim jakieś silne emocje związane z tym, że się boi, nie wiem, utraty autorytetu, że bardzo jest związany z jakąś tam ideologią i to mu tak bardzo w duszy gra. Jesteśmy różni jednak, nie? bardzo różni. Słuchałem właśnie wspomnianego Jana Matejko też ostatnio i on tak się rozwodził nad Wawelem strasznie. Że ten Wawel, Boże, Wawel, jakby tak, jakbyśmy stracili ten Wawel, ile ja mam wspomnień z tym Wawelem, o mój Boże, co tam, czego tam nie ma, ile tam jest rzeczy, ten Wawel. No to tak, i też takie inne klimaty niż u nas. Przypuszczam, że u nas nie znalazłoby się tak wielu ludzi, którzy by jakoś byli przywiązani właśnie do Wawelu, do Wawela, do Wawelu, jak się to się odmienia. No, tak jestem niezwiązany, że nawet nie wiem, jak to się odmienia. No. Rozumiem jakieś tam przywiązanie do tradycji, do ojczyzny, ale też jak na przykład ktoś zupełnie go te rzeczy nie interesują, jak to się mówi, nie moja bajka, no to ten patriota, który kocha, tak, ten Wawel, Polska i cierpi, że Polska tutaj upada, tak dalej, to może powinien też tą drugą stronę zrozumieć. Co to ma w jedną stronę działać? Tylko, że tamci mają rozumieć tych, a ci już tamtych nie. To musi w dwie strony działać. Zawsze. Jak jest jednostronne, to się zawsze zepsuje.

0: No i tak, słuchajcie, mimo że dzisiaj parę przykrych rzeczy powiedziałem na temat właśnie pewnych osób, to muszę też powiedzieć, że szanuję też takie osoby właśnie, które mimo na przykład no już pewnego wieku zdecydowały się podziałać w internecie, odnalazły się w tym, wzięły byka za rogi, jak to się mówi, i to też było jakieś wyzwanie, często duże, no bo dla kogoś, kto wcześniej się nie interesował internetem, to jest dla osoby, dla której nadal jest to w dużym stopniu taki kosmos trochę, inny świat, w którym się nie do końca potrafią odnaleźć, no nie myślą, nie czują się tutaj tak jak powiedzmy ci, którzy tą sieć, ten internet znają od małego, jak wielu z nas, nie? My zaczynaliśmy, znaczy ja na przykład jestem z internetem od początku samego w Polsce, jak tylko się pojawiał, jeszcze pamiętam BBS-y, czyli taki pra-internet, takie wdzwanianie się jednego telefonu, wdzwanianie się do czyjegoś komputera bardziej niż internet, BBS-y. Potem ten wolny internet, gdzie były chyba 3 kilobajty na sekundę, czy tam 4. To pomyślcie, ile by się ściągał Wiedźmin. 5 miesięcy. No, to pamiętam, jak to wszystko raczkowało, jak w tym internecie nie było niczego, jak w przepowiedni Kononowicza. No więc zupełnie inaczej. My wiemy, co to netykieta, co to grupy dyskusyjne, wiemy, jakie są zwyczaje, jak się ludzie do siebie zwracają w tym internecie. A ktoś, kto przyjdzie, zobaczy ten cały hejt, rejwach, jakieś emotikonki, coś mi tu wkleił. Ludzie mają prawo też tego nie ogarniać czasami. Trzeba też to trochę zrozumieć. No ale zrozumieć to jedno, a godzić się powiedzmy z tym, że trochę na ciebie spada to czyjeś inne postrzeganie tej sieci, tego internetu, no to drugie, no to też czasami może trochę brakuje cierpliwości, nie? Ale doceniam, szanuję też tych, dla których to było nowe, dla których to był zupełnie nowy świat, a którzy się zdecydowali w niego wkroczyć i dali sobie radę. No to też... Moja mama na przykład taka jest, nie? Już mówiłem, że kiedyś to komputer był dla niej czymś tak obcym, czymś tak w ogóle mało ciekawym. Ciężko to było w ogóle włączyć, co to tutaj myszką, co to... A w tej chwili sobie tam szaleje w internecie, YouTube ściąga, instaluje programy, wszystko. Już całkiem nieźle się zna. No, więc no też trzeba jakoś tam docenić. No ale cóż, pewnych rzeczy też nie przeskoczymy. No. Bardzo mi przykro. Jest taki jeden chyba wymóg tutaj w nocnym radio. Duża doza właśnie tego dystansu w sobie. Także do świata, nawet nie do tego, jak się rozmawia z innymi ludźmi. Do tego, czy ktoś tam coś zrozumiał, czy nie zrozumiał, czy jest logiczny, czy jest nielogiczny, czy zna, wie, co to są kody kulturowe i tak dalej. No już nawet nie o to chodzi. Też dystans nie tylko do ludzi, do samego siebie, do internetu, do radiów. No też często powtarzam ludziom, to jest tylko radio. Nie? No tylko i aż, można by powiedzieć, bo to no, jednak jest to jakaś część życia wielu ludzi tutaj z naszego grona. W tym sensie, że się regularnie dosyć spotykamy. No ale to taki wymóg, trzeba mieć ten luzik trochę i dystansik, bo bez tego to jest ciężko, to jest takie zderzenie jak ze ścianą trochę wtedy i coś się niedobrego dzieje. Człowiek nagle czuje się pokiereszowany, czuje się, że coś go tu złego spotkało, nie? bo ma zupełnie inne podejście. Powiedzmy, przychodzi tutaj ktoś, kto uważa, że media powinny edukować i powinna być pewna odpowiedzialność za treści, które są tutaj serwowane. Zupełnie nie rozumiem też takiego głupawego śmiania się ze wszystkiego. Takie wieczne trywializowanie i wszystko tam. W ogóle to jest dla mnie coś obcego. Od takiego radia oczekiwałbym raczej sytuacji, w której, no, kiedy mówię, kiedy wyrażam swoje jakieś tutaj przesłanie, coś, co chciałbym wam powiedzieć, i to jest podparte logiką oraz, no, pewną wiedzą, którą posiadam, to zostanie to odebrane właściwie. No to wtedy my tak słuchamy kogoś takiego i mówimy, no, dobra, ja se tutaj do kuchni po fajeczki skoczę. Dobrze, mów. Dobrze, tak, powinniśmy słuchać, rozumiem, no to... Tak, ale pozwól jeszcze, Krawcze, że powiem jedną ważną rzecz. Chciałbym, aby to, co powiem, było właściwie zrozumiane.
1: Aha, no, myślę, że będzie może, ale jak ktoś nie zrozumie...
0: Nie, to słuchaj, źle zrozumiałeś. Nie chodzi o zrozumienie tego, co ja rozumiem jako zrozumienie, tylko zrozumienie właśnie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Chodzi o to, abyś zrozumiał, co znaczy rozumieć w tym momencie.
1: Aha, no rozumieć, no, nie, no mniej więcej rozumiem ciebie, tak, no, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem w tym momencie.
0: No i taka rozmowa, nie? No to się zmęczy człowiek po prostu, nie? Tutaj trzeba przyjść i... Dobra, mam coś do powiedzenia, słuchaj, Krawiec, pierdolisz? Jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Ha, dobry dowcip, no dobra. Ale już nie śmieszkuj, bo mam coś poważnego do powiedzenia. I mówisz po prostu, ktoś, i bierz pod uwagę, że ktoś się może z tobą nie zgodzić, ktoś może widzieć inaczej, ktoś może nie uznać tego, co ty uznajesz za merytoryczne argumenty, nie do podważenia, ktoś może się z tym nie zgodzić i no, może się nawet mylić o zgrozo i może ci przerwać nawet o zgrozo i może nawet o zgrozo powiedzieć coś niemiłego o zgrozo. Może ci nawet wkleić śmieszną żabę jakąś o zgrozo i może cię nawet próbować zakrzyczeć o zgrozo i nawet o zgrozo może nie podzielać twojego systemu wartości o zgrozo. Może mieć też inne informacje i może być wikipedystą o zgrozo nawet, chociaż tam 99% tego, co na Wikipedii, to są kłamstwa. Słuchajcie, to są kłamstwa. Naprawdę. A 99% naukowców przechodzi na... staje się wierzącymi. I o zgrozo już zaczynam gadać głupoty, więc chyba będę kończył.

jeszcze raz mi tu napiszecie o kodzie kulturowym, to zacznę banować. Ile można w tych kodach. No tak, tak to wygląda, no. Ja nie wiem trochę, co w takich, jak w takich sytuacjach się zachować też, nie? Wiecie, że też zawsze patrzę na reakcję ludzi trochę, bo to jest radio nie tu, żebym udowadniał jakieś tylko swoje racje i żebym się dowartościował i żebym sobie pogadał, tylko jest to radio dla ludzi, robione z myślą o ludziach, żeby sobie, żeby też im to odpowiadało. I jak widzę, że na przykład coś was męczy, coś was tam ktoś już was troszkę zaczyna męczyć czy coś, to muszę to brać pod uwagę też, nie? Staram się być miły i tak dalej. No często nawet zarzucacie, że o, biało-rycerzy, o, jak się poldizuje, o, jaki tołdi, o, ja tak słucham tego, no i tak duma do kieszeni i dobra, gość najważniejszy, nie? Gość wiadomo na antenie najważniejszy, no ale zaraz potem pozostali goście, czyli wy, słuchacze, też muszę brać pod uwagę, co wam się podoba. No i pilnować, żeby ktoś na przykład, jak to mówimy tutaj, nie męczył buły za długo i monologów, jakichś tu elaboratów na 20 minut na jednym wdechu nie zapodawał. No trzeba tutaj trochę moderować, trochę patrzeć na wasze reakcje i tak dalej. No. Spierdalaj, krawiec, napisał psycho. To dziękuję, dziękuję bardzo. To samo usłyszysz, jak będziesz chciał zadzwonić teraz do radyjka. To się będę uczył od ciebie tutaj. Nie pozwalaj, by ktoś dzwonił i gnoił twojego gościa na antenie. Dziś jeden taki zadzwonił i gadał do pani Joli bez możliwości odniesienia się jej. Straszny cham. Domyślam się, że chodzi ci o Zenona, który faktycznie, no to nie do końca ładne było. Też mi się nie podoba takie, że ja powiem swoje, z tobą nie chcę rozmawiać, bla bla bla, tutaj uważam. Znaczy, inna sprawa, że troszkę celnie też powiedział niektóre rzeczy. Po prostu wytłumaczył, że internet, jak internet funkcjonuje. Że to nie jest, że tu jest mniej taki klimat jak na lekcji w szkole, na wykładzie, a bardziej to jest taki Hyde Park i rozmowy, no, jak w jakimś gronie ludzi, gdzie każdy może coś tam powiedzieć, nie zgodzić się, i luźna atmosfera dosyć, mówimy do siebie na ty i raczej unikamy faworyzowania kogoś ze względu na wiek na przykład, czy doświadczenie nawet. Oczywiście z mojej strony staram się, aby akurat to było, i uważam, że komuś, kto jest starszy ode mnie, należy się jakiś tam, jakaś grzeczność, jakaś kultura trochę większa niż taka, na którą mogę sobie pozwolić, jak dzwoni powiedzmy 20-latek czy 30-latek młodszy ode mnie, to mogę sobie pozwolić na więcej niż jak rozmawiam na przykład z 50-latkiem, osobą starszą ode mnie. Tak zostałem nauczony i nie widzę powodu, dla którego bym się nie miał do tego stosować, mimo że Zenon widzi inaczej jakoś ten internet, ale no, faktycznie, no troszkę się nieładnie zachował, tyle że widzicie, Zenon jest taki, że on tam się, no, jak to mawiają młodzi, nie pierdoli w tańcu, nie? I Zenon jak się już wkurzy, to wpadnie, wygarnie swoje i dziękuję, dobranoc. No i to on ma taką ekspresję, taki jest żywiołowy, no i też nie wiem czemu, nie wiem, myślę, że powinieneś, jeśli chciałbyś być sprawiedliwy, Andrzeju, to powinieneś też zauważyć pewne może nieeleganckie zachowania u pani Joli. Wtedy byłoby okej, nie? Okej, Zenon przegiął, pani Jola
też może niekoniecznie powinna się tak zachowywać, jak się zachowuje do końca. I wtedy byłoby sprawiedliwie. Bym wtedy przytaknął, kciuk w górę i pełna zgoda. No a tak, no to wiesz, no to co, to jednemu wolno, a drugiemu nie wolno, nie? Krawcowi już bliżej do 50-latka niż do 20-latka. Tak, tak, mnie postarzasz. No dobra. No. Brak słów wobec takiego zachowania. Krawiec, zrób eksperyment i puść rozmowę z panią Jolą swojej mamie. Ciekaw jestem, co by powiedziała. Nie wiem sam. No, być może słucha moja mama, bo ona czasami sobie słucha Nocnego Radia. Może skomentuje. Mama Krawca Show zróbmy. No, robimy nową audycję. Mama Krawca Show. Ale to nie wiem, słuchaj, no to równie dobrze mogę odpowiedzieć, że jakbym puścił cokolwiek z Nocnego Radia, nie wiem, babci mieszkającej piętro niżej, to by jej się nic nie spodobało zupełnie. I uznałaby, że jedno wielkie chamstwo. Albo by na przykład powiedziała, że to nieładnie sobie ironizować, tak. Głupoty same takie jeszcze papieża krytykują? Mój Boże! To jakieś satanistyczne radio chyba. Aż to po prostu, to się nie da, tak. To się nie da słuchać. No i co z tego wynika? Też jakbym jakiegoś Wiedźmina włączył, nie wiem, mojej cioci, to też by powiedziała, że co to takie, mordują się,

też no, coś tam nas łączy jednak, no, coś nas, myślę, tutaj łączy. Oczywiście nie można tutaj generalizować za bardzo, ale jakbyśmy tak zaglądnęli do głowy słuchaczom, to by się okazało, że na przykład dobrze się z nami czują ci, którzy właśnie, jak tutaj napisaliście na czacie, nie lubią sobie tworzyć bogów tutaj na ziemi, nie lubią tematów tabu, lubią jakąś tam różnorodność. No to są takie rzeczy, które nas w jakiś sposób łączą, nie? I może jeszcze to nas wyróżnia, że zawsze możecie zadzwonić i na spokojnie dostaniecie czas, będzie całkiem miło i nikt wam nie będzie przerywał i możecie na przykład się wypowiedzieć, że zupełnie się nie zgadzacie z tym, co powiedziałem i że pani Jola bardzo mądrze mówiła, bardzo ją szanujecie. A ty, krawiec, stałeś się chamem i lumpem, zapijaczonym debilem, który pokrzykuje, macha dużo rękami i niewiele z tego wynika. I to zmarnowałeś szansę, ponieważ była możliwość, aby to radio zostało w jakiś sposób ubogacone porządnymi treściami i mądrym przekazem, a zachowałeś się jak taki debilek i zmarnowałeś szansę i za to cię właśnie nienawidzę. I spierdalaj. I żałuję, że wpłaciłem 3 złote. Oddawaj.

0: No może i zadzwonił Ham, no ale weźcie pod uwagę, że czasami trudno jest tak w nieskończoność i z uporem maniaka kulturalnie, cichutko i grzecznie prosić i napominać. I może to jednak zbyt dużo powiedziane. No pozwolę mu się nie zgodzić. Zupełnie inaczej to widzę. Przepraszam, ale znów pozwolę się nie zgodzić. To zupełnie jakieś nieporozumienie chyba. Oj, chyba znów taka sytuacja, w której muszę powiedzieć stop. Ja tak nie umiem, sorry, nie umiem, też nie wiem, mam swoje jakieś tam, swoją wytrzymałość, swoją kondycję psychiczną, która jest skończona. Nie jest nieskończona. Gdybym był Bogiem, to bym miał nieskończoną cierpliwość pewnie. A tak to... To czasami ktoś tu wybuchnie, ktoś się zachowa może nieelegancko, ale zazwyczaj jest to odpowiedź na coś tam. W przeciwieństwie do niektórych nie będę tutaj bronił Zenona tylko dlatego, że Zenon jest nasz i nie będę tutaj mówił, że doskonale rozumiem Zenona. Zenon by się normalnie w taki sposób nie zachował nigdy, ale to, że nazwał Błażeja skurwysynem, kłamcą, odesłał go do psychiatryka i życzył mu śmierci, to musiało być czymś spowodowane. Przepraszam, to pomyliłem trochę osoby. To, że odezwał się tak do pani Joli, musiało być czymś spowodowane na pewno i miał swoje powody, ja go rozumiem, ale to pewien właśnie system moralny i kod kulturowy w tym momencie właśnie jest ważny. No, to też mógłbym tak tłumaczyć, bo to nasz Zenon i że to usprawiedliwiam go tutaj, bo ja go rozumiem. Nie, uważam, mówię otwarcie, uważam, że przegiął trochę i dał się ponieść nerwom. Ale nie pierwszy to i nie ostatni raz, więc myślę, że też nie przekroczył jakiejś tam granicy, po której już można by go nazwać właśnie chamem, debilem. Nie no, powiedział, dosyć konkretnie wytłumaczył. Może to, że nie chciał dać się odnieść faktycznie i nie chciał rozmawiać, ale może poczuł się zmęczony właśnie już całą tą sytuacją. I nie wytrzymał. I już nie chciał się przekomarzać. Może też czuł, że nic się nie da tu za bardzo wyjaśnić i przekonać do czegokolwiek pani Joli, która jest raczej nieprzekonywalna. Tak ludzie pod budką z piwem gadają. Andrzeju, czy nie mylę się, że jesteś z uniwersum Enkiego? To są trochę różne klimaty. No, owszem, tam jest... Znaczy, u Enkiego jest, wiesz, no... Nie wiem, gdybyś miał właśnie taki... Gdybyś w sobie... Może ci brakuje trochę tutaj obiektywizmu, bo chciałbym zauważyć, że taki Enki to sobie pozwala na bardzo dużo u siebie, tylko że tam jest taki bardziej zwyczaj, że to określone, wybrane osoby mogą sobie pozwolić na więcej. Czy to Enki, czy to Szymon Singapurski, czy może jeszcze ktoś z tych właśnie takich, którzy trochę bardziej żywiołowo, trochę bardziej tak czasem nawet chamsko, to im wolno, ale tak raczej to jest większa kultura pewnie, może trochę niż u nas, bo faktycznie ludzie tam troszkę tacy no jakby bardziej kulturalni, grzeczni, a przyjęło się, że niektórym wolno więcej, u nas wolno wszystkim, no u nas każdy może zadzwonić, nawet taki Tomisiu może tu zadzwonić i mnie zbluzgać.
1: Hej, spokojnie. No co, chcesz się pokłócić na koniec jeszcze?
0: No, Tomisiu, ty to jesteś taki za dobry, bo ty może byś chciał tutaj teraz coś dorzucić do pieca i tak...
1: O Jezu, jak ja bym dorzucił teraz do pieca, ale boję się, że potem nie zaśniesz i nie chcę ci po prostu snu zarywać po raz kolejny.
0: Boisz się, że będziesz zbyt brutalny, tak? I że po prostu już nie wstanę po prostu po tych ciosach. No dobra, nie, doceniam.
1: No mi się wydaje, że ty masz raczej grubszą skórę niż wiele osób uważa i może faktycznie są takie tematy, że jak ktoś ci coś powie, wkurzysz się, ale mi się wydaje, że potem po jakimś czasie, bo ja tak zauważyłem, jak rozmawiałem z tą panią, jak ona ma, pani Jola, że na początku troszeczkę byłeś nabuzowany, ale potem już tam po jakimś czasie zacząłeś taki mieć bardziej pokojowy ton, chciałeś załagodzić, także wydaje mi się, że są tam pewne emocje, a potem nad emocjami bierze góra taki, u ciebie bierze górę chyba ten dystans sobie jakiś tam wyrobiłeś przez lata. No może dobrze, bo wiesz, właśnie o to chodzi, żeby... W ogóle mi się wydaje, że Polacy się za bardzo nie umieją kłócić, wiesz. Ja tak obserwuję inne kultury, to ludzie się kłócą, potem tam dochodzą do jakichś tam wniosków i jakoś potrafią na koniec, się uśmiechnąć i tam sobie żart puścić, a my to od razu się zaraz na koniec obrazimy, już tu więcej nie zadzwonię. Ja do tej pory się czuję trochę winny, mimo że w ogóle nic nie zrobiłem, to się czuję winny przez to, że ten pan Janko nie dzwoni. Od ostatniej naszej audycji. I
0: nie Janko, postawiłem... tylko pan Jan. Janko to ktoś inny. No.
1: Postawił mnie w takiej niezręcznej sytuacji, bo zostawił mnie po prostu wtedy w tej audycji, powiedział, że więcej nie zadzwoni, faktycznie chyba więcej już nie zadzwonił. No i postawił mnie trochę z takim poczuciem winy, że ja coś takiego, nie wiem, może powiedziałem, czy zrobiłem, że on się tak śmiertelnie obraził. No, wiesz, i to mnie właśnie tak zastanawia, że... No ale potem, wiesz, potem z ciekawości poszedłem sobie na tą drugą audycję, gdzie on tam chyba dosyć często jest, mimo że twierdził, że nie ma czasu dzwonić, to tam widzę, że tam godzinami sobie rozmawia, więc jednak chyba było coś innego na rzeczy. Nie brak czasu, tylko faktycznie może nie ma ochoty dzwonić, ale... A wiesz, ja czasami jestem postawiony w trochę ciężkiej sytuacji, bo ja nie znam wszystkich dobrze i tak zauważyłem, że nawet jak prowadzę swoją audycję i się tam wypowiadam na różne tematy i pozdrawiam ludzi, to się tworzą takie grupy, że mi piszą na czacie, że uważaj na tego, uważaj na tamtą i takie, wiesz, mi jest bardzo ciężko się postawić po jednej czy po drugiej stronie, bo ja taką zasadę wyznaję, że jak na kimś się nie poznam, kogoś nie znam, to tak, nie wiem, źle się czuję, bazując na opinii kogoś innego, że ktoś mi powie, że słuchaj, uważaj na tego, albo nie zadawaj się z tą osobą. No, ciężko mi jest, nie wiem, czy ty też coś takiego masz, ale ja tak zawsze wolę jakoś, nie wiem, się przekonać, czy osobiście, czy ta osoba, nawet jak się sparzę, no to trudno się tam czasami sparzę, ktoś mi coś tam napisze złego, no. Ale przynajmniej będę już wtedy wiedział, na czym stoję, nie? Nikt nie będzie musiał mnie ostrzegać, więc jest takie, zauważyłem, że jest takie, coś takiego się dzieje. Może to jest trochę związane z tym, że część słuchaczy przechodzi, czy nawet źle tutaj mówię, nie, że przechodzi, ale słucha po prostu obu audycji i u ciebie, i u Ankiego, i no jest takie troszeczkę, mi to przypomina takie trollowanie, nie? Że część słuchaczy naszych troluje trochę tam, a potem część tych słuchaczy od Ankiego przychodzi, trochę troluje tutaj nas na nocnym radiu. Nie chcę mówić nas, bo ja nie czuję się, że to jest jakieś, wiesz, moje radio, ale mówię w sensie, bo częściej słucham nocnego radia niż tego drugiego radia. Ale też tam fajne to radio jest i Nie wiem.
0: Pewnie, że ja... No. A ty to chyba masz dobrą taką cechę, że nie chcesz za bardzo tu się koncentrować może na jakichś tam wojenkach. Robisz swoje, nie? Masz po prostu, bardziej jesteś może skoncentrowany na tym, co jest tutaj najważniejsze, czyli na robieniu audycji fajnych, które niestety kasujesz zawsze i se człowiek nie może odsłuchać, chyba że jest bezrobotnym nocnym Markiem, który o 4 w nocy czasu polskiego sobie tu sprawdza, czy przypadkiem coś nocne radio nie nadaje o tej 4 w nocy.
1: No wiesz co, to jest... nie wiem, czy to wynika z moich jakichś tam cech charakteru, czy bardziej to wynika z tego, że ja tak w życiu zauważyłem, że konflikty strasznie wypalają. Mówię tutaj, powiem o sobie, już nie będę mówił ogólnie, ale powiem o sobie, że zauważyłem, że jakieś takie, może tutaj nie chcę mówić nienawiść, ale takie złe cechy, które w sobie tam karmisz, one trochę wypalają człowieka i po prostu może dlatego ja się nie chcę wdawać w jakieś tam wojenki czy konflikty, ale wiem, że to jest atrakcyjna sprawa. No to jest, słuchaj, to jest coś takiego, że się słuchalność też poprawia automatycznie, nie? Na radiu, na audycji. Audycje takie monotonne mogą być czasami nudne. Ja się przyznam, wiem, że zaraz parę osób mnie znienawidzi za to, co powiem, ale przepraszam. Ja na początku byłem w stanie słuchać pana Jana, w miarę tam fajnie mówił, ale po jakimś czasie się przyznam, że dla mnie to się zrobiło nudne, bo to jest taki trochę monolog, takie, że ja wam coś powiem, że wy musicie sobie zdawać sprawę, cały czas te zwroty zauważ są, że wy musicie sobie zdawać sprawę z tego i z tego, i to jest takie, wiesz...
0: Takie traktowanie z góry po prostu.
1: Że to jest takie traktowanie z góry, ale to jest też takie, ja mam takie wrażenie, że nie ma w tym takiej swobody, takiej naturalności, tylko to jest takie na siłę pokazanie, ile ja wiem na dany temat. Na wszystko, na każdy temat wiem tyle, że ty siedź cicho i sobie musisz teraz zdawać sprawę, co ja teraz powiem. I wiesz, to do pewnego momentu się da słuchać, a po jakimś czasie mi się mój twór siatkowaty, słuchaj, uruchamia, że wpada mi to w jednym uchem, wypada drugim, nawet potem sobie dochodzę do takiego wniosku, że kurde, szkoda mi czasu, jak ja słucham, ale nie słucham. W sumie to mogę w tym czasie coś innego sobie ciekawszego porobić, nie? Więc ja zawsze lubię słuchać osób, nawet powiedzmy, że mniej składnie gadają, czy tam się jąkają, ale coś mówią od siebie, jakieś tam coś przeżyli, wiesz, jakieś tam mają swoje doświadczenia. Jakoś, nie wiem, jakoś mi się to lepiej słucha niż jakieś wywody takie, wiesz, że...
0: Wykład.
1: Taki wykład, no bo...
0: No wiesz, tak, no bo ludzie przychodzą...
1: 5 lat na studiach może mi starczyło na słuchanie wykładów i może się też jakoś tam przejadłem, nie?
0: Kuba się pyta, czy może dostać medal za najdłużej słuchającego i najbardziej bezproblemowego słuchacza. No faktycznie, Kuba jest wyjątkowo bezproblemowy. Chociaż był czas, że był hejt mocny na Kubę, tylko dlatego, że ludzie go uznali za lewaka.
1: Ale przepraszam, który Kuba, bo ja nie mam czata, nie wiem, który Kuba.
0: Z Washington. Z USA Kuba. Nie no, Kuba.
1: To jeszcze jakiś inny Kuba.
0: Nie no, jak inny? No nasz Kuba, Kuba Marduk, Kuba z USA.
1: Ach, Kuba Marduk, no. To okej, pozdrawiam Kuba. No ja nie wiem, ile Kuba, jak długo słucha, ale jak słucha długo, to mu gratuluję wytrwałości.
0: No Kuba jeszcze i słuchał i nadawał w poprzednich radiach, które zakładałem. No, w Radiu na Fali. Jeszcze za czasów Kloda, kapitana Tomka, no to tam się też nadawał, miał też swoje audycje, rozmowy w nocy potem. No, ale faktycznie Kuba jest bezproblemowy. To tak, no zgadzam się z tobą. Ludzie, którzy przychodzą na streamy tylko w takim celu, że chcą mieć okazję do wygłoszenia jakiegoś mini wykładu, a nie przychodzą po to, żeby rozmawiać z kimś, żeby się wymienić opiniami, żeby wysłuchać też drugiej osoby, tylko bardziej tak właśnie, żeby się wstrzelić i żeby zacząć jakiś wykładzik robić. no to jest to męczące. No, i dodatkowo jeszcze dużo powtórzeń. Jan też długo mi się fajnie słuchało, ale też troszkę, przepraszam bardzo, ale zmęczyła mnie ilość powtarzania tych samych rzeczy zbyt często. Ten taki protekcjonalny ton właśnie, że musicie sobie zdawać sprawę z czegoś tam. No to wiesz, no to też to pokazuje, że ktoś właśnie w takim celu przychodzi, żeby nas tu nauczać. No to może jestem głupkiem i niełukiem i po prostu, ale nie chcę wracać do szkoły znowu. Chcę tutaj se gadać z ludźmi, trochę jak się gada, jak się spotka kilku ludzi przy stole, stoją chipsy, herbatka, czy kawka, czy piwko, co kto lubi i sobie rozmawiamy, a nie, że siadam w ławce i na tablicy ktoś mi coś rysuje, a ja mam siedzieć cicho, nie? No to jest męczące.
1: Ale,
0: no.
1: Ale zauważ, musisz sobie zdawać sprawę z tego, nie, no teraz żartuję. Wiesz, część ludzi, może tych, którzy dzwoni i w taki sposób mówi, nie zdaje sobie, właśnie oni sobie nie zdają sprawy, że konwencja takiego radia YouTube'owego jest zupełnie inna niż konwencja typowego radia takiego FM, gdzie są sponsorzy, że ty musisz się, wiesz, wywiązać, inaczej stracisz sponsorów, musisz się wywiązać, jakiś gość musi być, który wygłosi wykład i na dany temat się wypowie inteligentnie i na temat, wiesz, to takie radio właśnie YouTube'owe jest bardziej na luzie i nie ma tutaj takiego parcia i musu, że z czegoś musisz się wywiązać i mi się może wydaje, że tutaj też nawiązując do pani Joli, że może ona tak za bardzo się spodziewa właśnie po tym radiu, no nie wiem właśnie czego ona się spodziewa, ale no to nie jest takie radio typowe, nie? Jak radio gdzieś, kurczę, którego słuchasz, jakiegoś Talk FM, tylko tutaj jest takie, że każdy, wiesz, może zadzwonić, może coś powiedzieć i jeden powie bardziej składnie, drugi powie mniej składnie, ale jakąś tam swoją myśl przekaże, jakieś doświadczenie i tak jak, kurde, też to powtarzam, przypuszczam, że ty też to powtarzasz, że do tego wszystkiego trzeba mieć trochę dystansu, nie? No, może się tak zdarzyć, że ja coś będę starał się powiedzieć inteligentnego, a ty na końcu to obrócisz w żart, no to przecież się, wiadomo, że się chyba nie rozpłacze.
0: No, a niektórych widzisz, to bardzo jest to dla nich wstrząs, że on coś tak mądrego powiedział, a ty to obracasz w żart. I już nieważne, czy zrobiłem to, bo głupkowaty jestem i nie zrozumiałem do końca, czy się należało, czy może to nie było aż takie mądre, obojętnie, jakie były tu intencje i powody, ale patrz, to samo to, że dla kogoś to jest taki szok i taki wstrząs i tak został potraktowany, że coś tu powiedziałem mądrego, a ten sobie żarciki, to też coś mówi o człowieku, że taki człowiek jest w pewien sposób troszkę taki upośledzony społecznie, że tak bym to powiedział brzydko może, ale chodzi mi o to, że taki ktoś nie brakuje mu pewnego wyczucia, pewnej odporności, pewnej umiejętności pogodzenia się z tym, że no dobra, no powiedział se, ale ja to mówię dla wielu osób, a nie tylko dla niego. No to jest jakaś dysfunkcja lekka taka u kogoś, nie?
1: No tak, no bo to wiesz, to trzeba czasami mieć tą umiejętność, żeby zejść z drzewa czy z piedestału i mówić do ludzi z tego samego poziomu, nie? Że mówisz do niego prosto z twarzy, a nie, że mówisz gdzieś z góry, wygłaszasz jakiś kurczę ten i oczekuje, że my wszyscy zaraz, no tak, zgadzamy się, tak, świetnie mówisz, no wiesz, ludzie są, słuchacze są strasznie zróżnicowani, przypuszczam nie tylko na tym radiu, ale na tym drugim też i tak sobie obserwowałem, nigdy tak nie było ani w jednym, ani w drugim radiu, żeby się wszyscy zgadzali, czy z prowadzącym, czy z tym, co akurat tam na antenie coś mówi. Zawsze się pojawiają komentarze przeciwne albo takie, że się nie zgadzają z tą opinią no i trzeba się z tym pogodzić. No tak jest, słuchaj, że każdy ma swoje jakieś tam przemyślenia i jakieś tam doświadczenia życiowe, gdzie mu się potem to, co ktoś mówi na antenie, zderza i mu się, kurde, jakoś nie zgadza, nie, z tym, co on tam zauważył czy doświadczył, no. I się, kurde, co taki słuchacz ma nagle rozpłakać, że 100% tutaj osób u niej bije brawo na antenie, no. Wiesz, tak nie jest.
0: No, ale bardziej tak właśnie jest jednostronnie i tak, jakby to powiedzieć, ludzie są z jednej gliny ulepieni bardziej. Myślę, u Enkiego trochę, u nas jest większa różnorodność, ale to też nie musi być jakieś strasznie złe, że ludzie się tam dobrze ze sobą czują, że nadają na podobnych falach i tak dalej. Na pewno mają to szczęście, że sam kapitan Radia Enki, czyli sam Enki, on stara się ludzi tak przyzwyczaić do tego, że o, tu zadzwoni sobie właśnie jakiś komunista, słuchajcie, jesteśmy różni, są dwa bieguny, świat i tak już do widzenia, już nie ma, to ostatni rok, więc tutaj, no, ale Enki jest na pewno tym, który stara się ludzi tak trochę rozruszać i zachęcić do tego, żeby nie traktowali tego tak bardzo serio, że nie zawsze to jest walka i konkurs o złote gacie, że nie musisz tutaj, i tak wiesz, przerwie i zażartuje. Widać, że on jakoś to rozumie. Rozumie lepiej, tylko że ma mało podatny grunt trochę, bo ludzie no, czegoś innego oczekują raczej. Takich, no tak wyszło, że po prostu ma trochę może inną społeczność niż nasza.
1: Ma taką społeczność, jaką sobie wytworzył.
0: Niekoniecznie właśnie, słuchaj, to misiu, wiesz, bo czasem to jest trochę kwestia tego, wiesz, no, gdzie się zareklamujesz, kto do ciebie przyjdzie, jakie zainteresowania są ludzi. U Enkiego jest dużo takiego myślenia, wiesz, alternatywnego, spiskowego, antysystemowego, i to ludzi jakoś, to sprawia, że ludzie w pewien sposób no, są do siebie jakoś tam podobni, wiesz, pod względem tego, czego chcą słuchać, jak interpretują tych, którzy tam na antenie coś gadają i tak dalej, jak podchodzą. Jak ktoś zauważył, no jak Enki u nas się pojawia, no to nie ma za bardzo negatywnych jakichś tam, że o, wypierdalaj coś. Jak ja się pojawię, no to raczej są takie reakcje.
1: No właśnie, wiesz co, zauważyłem to mnie też tak nurtuje, że ty, ty we własnym radiu jesteś czasami strasznie traktowany, no to nie wiem, już tam nie wnikam, czy sobie zasłużyłeś, czy nie, to tam zależy może też od audycji, jaka jest. Jak jest bardziej taka audycja kontrowersyjna, no to faktycznie widzę, że tam równo po tobie jadą, bez żadnych, kurczę, tego zahamowań. Natomiast, bo ja tam mówię, żeby też tak nie wyszło, że ja się wypowiadam, a rzadko słucham Enkiego, może tam dwa czy trzy razy sobie tam przesłucham i też nie całą audycję, ale to się da od razu zauważyć, nie trzeba długo słuchać, że on ma trochę taki status Boga tam w swoim radiu. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ludzie na niego czekają, że nikt go nie skrytykuje, że on gdzieś sobie tam pójdzie, na przykład wyjdzie, że w ogóle każdy tak jakby się liczy, że on tak czasami się wydaje, że on trochę też to wykorzystuje, może trochę nawet za bardzo ten swój status i jednych tam opierdala, drugich tam mówi, że jakiś tam, o, tutaj jakiś słuchacz wysokiego kalibru zadzwoni, tu jakaś miernota dzwoni, no dobra, to tego. No i takie, no tak jest, jak w tym momencie, to jest tak jakiś był taki film Więcej czadu, nie wiem, czy pamiętasz, z tym Christianem Slaterem.
0: Tak.
1: No, to jest taki status masz, no, nie wiem, czy to można powiedzieć gwiazdy, status Boga, no ale masz taki status, gwiazdy, że po prostu w tym momencie ci się już wydaje, że kurde, no jestem tak prawie Bogiem w tym moim radiu i trochę traktujesz tak ludzi już na tak, w zasadzie takiej rutyny, że ci są lepsi, ci są gorsi tutaj, ci bardziej inteligentni. I ja tak na przykład powiem ci, że tak wyczułem to od razu, jakoś mi tak to się rzuciło w oko, czy tam w ucho może bardziej. A u ciebie jest inaczej, u ciebie zupełnie inaczej. Jest większy chyba luz, mniej tak jakby za te lejce, czy za tą mordę tych ludzi trzymasz, czy, no nie wiem, z czego to wynika, ale jest inaczej, jest po prostu, masz tak jakby trochę inny status w swoim własnym radiu, nie?
0: No, częściowo może faktycznie tak to wygląda, jak opisałeś. Czy ja wiem, czy bym się zgodził tak całkiem? Enki na pewno jest bardzo ceniony i lubiany u siebie, to fakt. Ma trochę taki status gwiazdy i No raczej niewielu ludzi się z nim nie zgadza. No może faktycznie to jest coś takiego, co można by się przyczepić do Enkiego, z całą tu sympatią mówię. Wiecie przecież, że go lubię, ale to jak sobie tak już szczerze gadamy, to myślę, że ludzie, nawet gdyby chcieli Enkiego skrytykować, czy go zhejtować, czy się z nim nie zgodzić, to nie za bardzo mają taką możliwość, bo Enki bardzo właśnie ostro traktuje, jak on jak kogoś nie lubi, to pach i nie ma i do widzenia, nie? No a nie lubi, to...

0: swoje wady i zalety i każdego z nas można by tutaj tak rozpisać, jak w jakiejś grze RPG, i gdzie byłyby silne strony, mocne strony, jakieś fajne skille. No ja będę miał jakieś tam swoje też skille, swoje przywary, swoje luki, niedostatki swoje. I Enki tak samo. Nikt z nas nie jest idealnym nadającym. No, i nie będzie takiego pewnie.
1: No tak, tak. Ja tutaj, wiesz, byłbym ostatnią osobą, żeby krytykować styl nadających, sam nie nadaje, więc co ja tutaj mam do krytykowania, ale on, wiem, że on ma inny styl, ma taki styl, że chyba przypuszczam, że to, co ty gadasz przez te ileś godzin na antenie, to on przypuszczam 20% tylko gada tego, co ty, bo jednak zauważyłem, że on tak jakby zaczyna w pewien sposób swoją audycję, ale potem zostawia wszystko tym osobom dzwoniącym i one, że tak powiem, prowadzą tą dyskusję i on tylko raczej tam trochę moderuje, trochę się wtrąci, coś tam powie, ale tak jak mówię, że nie słuchałem go zbyt dużo, więc nie chcę sobie jakoś złej, jakoś tak sobie, nie wiem, tutaj wyrabiać takiej opinii, że on tam mało gada, a więcej, że tak powiem, jest takim biernym tym prowadzącym. Ja tylko tak mówię, tak po dwóch, trzech audycjach, jak zauważyłam, nie? Więc, bo to wiesz, to też jest, to jest ciężko tak. Ja na przykład dlatego cię podziwiam, że bo ty, wiesz, gadasz, prowadzisz ten czasami monolog, czasami ktoś tam zadzwoni, no ale gadasz cały czas, nie? I na pewno to jest, trzeba się trochę wysilić, nie? Żeby trochę tam, wiesz, pogadać dłużej, więc... No, ale tak jak mówię, to różny styl, każdy ma swój styl, więc może faktycznie nie ma co tam krytykować i... No.
0: Więcej też nie zawsze znaczy lepiej, no. Wiesz, ja potrafię lać wodę po prostu, a Enki na przykład mniej leje wodę. On, u niego, wiesz, jest więcej samego takiego mięska z jego strony, a u mnie jest dużo tłuszczu, jakieś kości, pazury... Kości, no, wiesz, pazury, ścięgna.
1: Jest na przykład, ja już to już tobie powiedziałem wcześniej, że ja może przez to, że tak długo już tutaj mieszkam, gdzieś mam taki, mi się, nie wiem, jakoś tak weszło mi w krew taki sposób przekazywania informacji, czy w ogóle prowadzenia audycji, trochę takim, na takim bardziej, na większym luzie, z poczuciem humoru, tak jak wiesz, jak w tych amerykańskich late show jest. I ja nawet bym tego Enkiego tam częściej słuchał, tylko że mam takie wrażenie, że trochę bardzo pesymistycznie to wszystko jest tam przedstawiane. Nie wiem, jak było wcześniej, przed pandemią, czy też takie były pesymistyczne te wszystkie audycje, że po prostu, wiesz, czasami jest człowiek taki przerażony, bo w sumie podobne tematy poruszacie, nie? No, podobne tematy są i tam, i tu, ale jest sposób przekazu trochę inny. Że jest więcej tutaj żarcików, jakiś tam czasami z przymrużeniem oka, a tam raczej tak jak zauważyłem, że jest to bardziej na poważnie, że już, że będzie źle, będzie jeszcze gorzej i tak, wiesz. Człowiek czasami ma swoje problemy i nie chce po prostu się jeszcze dobijać, nie? Audycją może z tego też to wynika, że ludzie czasami szukają czegoś takiego lżejszego gatunkowo, nie?
0: To prawda, chociaż u Enkiego też jest sporo miejsca na właśnie na żarty, na humor. Trochę jest może mniej niż w Nocnym Radio, gdzie tak się przyjęło trochę, że wszyscy nadający czują trochę, że to jest to Nocne Radio i że tutaj nie wypada za bardzo z kijem w tyłku przychodzić i jakieś same mroczne rzeczy tutaj karmić ludzi jakimiś problemami, mrokiem, że musi być trochę właśnie żarcików, dystansu, no tak się przyjęło. Zawsze jest tak, że jakiś tam lider, kapitan kształtuje mocno klimat
1: radia. Narzuca ten klimat.
0: Narzuca i to się czuje. No a że tak się złożyło, że ja i Potrzeba jesteśmy takimi wesołkami w sumie radiowymi, no to pozostali to podchwycili i też

0: to się czuje, że nie mają tego spięcia, że dużo jest żartów, ale u Łęckiego też, ale faktycznie, no, tam dużo audycji schodzi na taki temat, że już po nas i dlaczego jest tak źle, a będzie jeszcze gorzej, nie? No, taka mieszanka, taki miks trochę, bo tam w sumie też się sporo dzieje, różni ludzie dzwonią, też słychać śmiechy, wiesz, żartują sobie ludzie, kawały opowiadają, też jest tym miejscem, no ale właśnie to jest fajne, że można porównać sobie, nie, że można sobie właśnie media różne porównać, zrobić takie porównanie, że tam jest tak, tu jest tutaj, tu jest tak, tu jest siak, no i bardzo dobrze, i bardzo dobrze, to bardzo, bardzo dobrze. Też dosyć oryginalne medium to radio Enkiego, trzeba przyznać. Dosyć. Jak słucham sobie innych jakichś tam streamów, 12 tysięcy szabel, czy może innych tego typu, no to jest inaczej, jeszcze inaczej jest, nie? Więc można powiedzieć, że zarówno radio kolegi Enkiego, jak i nasze tutaj to trochę się wyróżniają. Jest inny, mocno inny klimat niż gdzie indziej. Takie wyspy trochę, nie? Dwie.
1: Tak wyspy, z ciekawości no, pytam, wy oboje nadawaliście wcześniej razem, czy coś mi się teraz myli tutaj, bo wiem, że ty wcześniej nadawałeś, ty parę osób gdzieś tam się przewija, czy ma jakieś tam swoje ten radia prowadzi, ale to nie był Enki chyba, nie?
0: Nie.
1: Nie. Czyli on po prostu. On chyba wcześniej od ciebie, tak? Zaczął, czy w tym samym czasie zaczęliście prowadzić audycję?
0: Ja wcześniej.
1: Ty wcześniej, no.
0: Ale Enki też ma spore doświadczenie. Ja w ogóle nie spodziewam się, na przykład już go na tyle znam, chociaż nie znam Enkiego tak bardzo długo, bo od kiedy my się znamy, nie wiem, tam od roku czy od ilu, nie wiem od jakiego czasu.
1: To niedługo, niedługo.
0: No, a może dłużej, już nie wiem, mam problemy trochę z szacowaniem czasu, ale już go znam na tyle, że wiem na przykład, że on się za nic z tego, co tu mówimy, nie obrazi. Nie będzie miał jakiegoś focha, że mówimy o nim bez niego. Jak to tak? Jak to usłyszałem, to ci powiem tak krawcze szczerze. Zesrałem się, wiesz? No to nie spodziewam się po nim czegoś takiego. Raczej będzie się jeszcze cieszył, śmiał, że coś się dzieje tu i drama i jeszcze coś mi tam dogryzie na antenie. Tym swoim sarkazmikiem takim spokojnym coś tam, wiesz, powie takiego, że będzie tam trochę podpuszczał, trollował, odgryzie się. I na tym to polega, na tym to polega. On też pewnie czuje, że ja mam też wywalone na to.
1: Ja bym od razu powiedział, że dlaczego ma się ktoś obrażać, jak ktoś jest w zasadzie osobą publiczną. Ty jesteś osobą publiczną, on jest osobą publiczną i ja jestem, powiedzmy, jakimś tam słuchaczem, który jest z ciekawości się pyta, chce się dowiedzieć, bo wcześniej nie słuchałem tych różnych audycji przez YouTube'a i to zwykła ciekawość. Zasięgam, że tak powiem, robię wywiad, zasięgam informacji. Co w tym złego, że się pytam? Przecież nie obgadujemy, nie? Tylko się próbuję dowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Jaka jest geneza tego?
0: Sandra się pojawiła na czacie. Ciekawi mnie, czy to jest Sandra Aldona, czy to inna Sandra. Sandra Sandritta. Sandritta. Proszę się przedstawić tutaj i się cieszy chyba Sandra, że może się wyluzować z nami. No tak średnio, ponieważ już właściwie to powoli się kończy audycja. Już trzecia w nocy tu w Polsce. Nie wiem, gdzie Sandra mieszka.
1: Co z tego, że trzecia w nocy? Przejmujesz się tym? Szczęśliwi czasu nie liczą.
0: No niby tak, no ale tu żadnych donejcików, to sobie będę do rana siedział tutaj i się...
1: No, ale może potem coś jeszcze wyśle, że na otarcie łez, że się nie przejmuj.
0: Pewno, proszę się zadeklarować, ja oczekuję pisma w tym momencie.
1: Nie wymuszaj,
0: dowodów wpłaty. Dowód wpłaty, proszę mi wysłać na skrzynkę.
1: Mało ci dałem, co wymuszasz?
0: Zawsze jest za mało. Zawsze ja... za mało.
1: Zawsze za mało.
0: Ty myślisz, że co, że jak pomagasz mi robić radio i fajne audycje, nadajesz i już dużo pieniędzy wpłaciłeś na radio, to co, to że już jesteś zwolniony z dalszego sponsorowania?
1: Oczywiście. No, to jest taki amerykański sposób myślenia, nie? Kupowanie sobie, kupowanie głosów, nie znasz tego? To tutaj jest kupowanie sobie tego, przychylności i łapek w górę.
0: A Sandra się przedstawia jako Kasandra.
1: To coraz ciekawiej, Kasandra. Lubin. Ja miałam bardzo Kasandra. Fajną przełożoną Kasandrę. To mi się zawsze dobrze to imię kojarzy. No. Także, ale przez C. Kasandra przez C, nie przez K.
0: Sandra chyba sobie już idzie, tak? Wpadła, powiedziała się, o, można się wyluzować. I idzie od razu, co ciekawe, bo pisze, że odtworzy sobie później. Wiesz co, Sandra, to może jakieś inne audycje, bo dzisiaj to była, przez 3/4 audycji było o kościele katolickim i mękach jezusowych i kazaniu na górze i o tym, czy księża to tacy czy owacy, to nie wiem, czy ci się to spodoba, taki temat. Potem była drama, tutaj niektóre osoby wzbudziły u innych osób lekkie zniecierpliwienie, że tak delikatnie powiem poetycko. No więc nie wiem, czy ci się to spodoba, taki klimat. Może sobie włącz jakieś tam inne luźne gadki, w których plansza sugeruje, że jest coś weselszego, bo tu widzisz, jaka jest plansza, nie? No więc to taki dzisiaj trochę klimat. A Sandra wierząca. O, a katoliczka, jeśli można zapytać, a może świadkini Jehowy, albo protestantka, albo buddystka, albo muzułmanka, albo Żydówka, dobra, porządna Żydówka. O, proszę się tu określić.
1: No, tematy religijne są zawsze budzą emocje, także tutaj się nie da uniknąć emocji, jeżeli chodzi o ten temat religijne. Zauważyłem, że nawet polityka nie budzi takich emocji, tak jakby większość chyba słuchaczy nie przepada za tym rządem, który jest obecnie, więc tutaj jakoś mniejsze kontrowersje w tej materii. Nie wiem, jak jeszcze są tematy takie kontrowersyjne, które powodują jakieś takie ten burze albo dramę, jak to się tam mówi. Seks? Seks to jest super temat. Jest bardzo... Seks to w ogóle powinien być przyjemny temat. To się dziwię, że ludzie się tutaj denerwują.
0: A Sandra, Sandra katoliczka, ups. Obawiam się, Sandro, że może ci się nie spodobać to, co tutaj mówimy w tym radiu.
1: Wymasz, wykasuj tak jak ja, wykasuj szybko zanim...
0: Szybko to radio skasuj, weź tam, odsubskrybuj. Nie było czegoś takiego, nie ma nocne radio, nie wiem,
1: albo
0: nie znam.
1: Tak jak, wiesz, jak redakują czasami, że tak na czarno zakreślają wszystkie ten, to ty możesz takie wszystkie swoje wypowiedzi złe na temat katolików takie pip zrobić, że nie będzie słychać. No. Wiesz, z drugiej strony, co masz udawać? No, mówisz to, co myślisz, nie? Nie wiem, czy to byłoby lepiej, lepsze byłoby takie kontrolowanie siebie i ukrywanie na przykład swoich jakichś, nie wiem, spostrzeżeń czy przemyśleń na dany temat, nie? Więc... Nie ma co się wstydzić swoich poglądów. Każdy ma jakieś tam inne poglądy. No, oczywiście trzeba tylko umiejętnie się ze sobą kłócić, tak żeby się kłócić, ale nie pokłócić, nie? Tylko się tak kłócić, żeby się nie pokłócić. O, się powtarzam teraz.
0: No. Sandra coraz większą zagadką jest dla mnie, bo napisała, że jest katoliczką, ale też dodała, że jest taka jak my, prawda, już nie powiem co, mimo że jest po 23, brzydkie słowo uważane za wulgarne, oznaczające osobę...
1: Ale my to ma na myśli też mnie, czy my na myśli ciebie i ją?
0: No, nas wszystkich chyba tutaj, że jest taka jak my, prawda, już tu nie będę kalał.
1: A ja się tak nisko nie oceniam jednak, nie uważam, żebym był taki, więc... Jak ktoś się chce oceniać, że jest po tam tego.
0: No jaki? Powiedz to głośno. Nie wstydź się.
1: No ja się nie wstydzę, mogę powiedzieć, ale u was już jest wczesna godzina. U mnie mogę powiedzieć, u mnie jest późno, więc popierdolony? O to chodziło?
0: To misiu, teraz mi audycję skasują. Dlaczego? Jak wiesz, no, nie spodziewałem się. Jesteś hamem. Jesteś hamem.
1: Się pytam.
0: Nie, zachowałeś się jak ham. Co to za słownictwo? W medium? W radio? No
1: tak, popierdolony.
0: I znowu. Panie Tomisiu, naprawdę, pan się dzisiaj naprawdę zachowuje jak pod budką z piwem. Przepraszam, że tak powiem, ale to jest mowa rynsztokowa, jak pod budką z piwem.
1: No to się nauczyłem od ciebie.
0: Ja aż tak, najlepiej zwalić, jeszcze na innych zwala, brak odwagi cywilnej do tego, żeby się przyznać, że sam jest hamem wulgarnym. Naprawdę.
1: Ja się nauczyłem wszystkich przekleństw z nocnego radia. To mówię tak jest.
2: Od krawca to z podbudką z wódką, a nie z podbudką z filmem.
1: Wystraszyłeś mnie tym głosem takim barytonem.
0: Idę sobie coś do picia zrobić.
2: Mówiliście coś o seksie, to się włączyłem. Bo
1: no, tak ja właśnie się domyślałem się, że się pojawi, że jak temat seksu się pojawi.
2: A jakie parówki jadłem, to mi się kojarzą.
0: A to
1: cienkie parówki, czy takie?
0: U Etama to grube, krótkie, ale grube. Suchara rzucę tak a propos czegoś do picia. Nadawał krawiec w radio, nie miał nic do picia, a piciu i tak mu wpierdolił. O, taki kawał śmieszny, Strasburger. A teraz idę coś do picia.
2: Strasznie dziwnie was słyszę, jakoś tak tubalnie. Muszę coś sprawdzić. Czasami mi się nie włączyło tutaj za dużo przez teru. Bo zawsze jest za cicho, a teraz jest za głośno.
1: A może ty jest coś tak głośno? Zawsze masz jakiś taki specjalny mikrofon, który o ileś tam decybeli więcej daje.
2: Nie, bo mam dobry chiński sprzęt do podsłuchów. O, już dobra, powinno teraz być w miarę. Gdzie ten Skype? Kurczę, o, jest, dobra.
1: O, ja mam tandetny, tani amerykański sprzęt. Nie, w sumie też chiński, bo w Chinach już jest robiony teraz.
2: No, właśnie sobie poinstalowałem tutaj kupę różnych aplikacji, jak wygadaliście, bardzo fajnych i będę testował jutro sobie. Dobra. Czemu mi internet zanika, kurde? Aha, bo mam za dwa telefony włączone. Okej, na jednym. Dobra. Jak tam porozwiązywałeś swoje problemy z tym, z siecią w Ameryce?
1: Moje problemy z siecią.
2: No, bo my w Polsce jesteśmy, wiesz, przodownikami, bo na nas testują na królikach, dlatego jesteśmy przodownikami w wszelkich technologiach. Nie?
1: Nie mam 5G, jeżeli o to się pytasz, bo po prostu mój telefon nie odbiera. Nie jest w technologii 5G, więc mam o 1G mniej cały czas i jakoś nie działa. No. Wydaje mi się, że u mnie jest problem komórce z czasami nie wiem jak się nazywa po polsku, coverage, to jest zasięg, chyba zasięg. Ta sieć komórkowa, w której jestem, jest po prostu nie najlepsza, że tak powiem. No ale stania, nie? Trzymam ją.
2: Kiepsko mówisz. Wiesz jak ten, ja ci próbowałem na Migi przetłumaczyć kiedyś tam, jak miałeś z tabletem problem, bo jak masz, bo w komórce masz na pewno swój własny komórkowy, nie korzystasz z hotspotu, jak puszczasz wideo, nie? No to
1: nie, ale, jeszcze nie, ale wiesz co mi się stało? Nigdy wcześniej mi się to nie wydarzyło, bo nigdy wcześniej nie nadawałem przez komórkę, ale wysłali mi jakiś czas temu informację, że mi zwolnili, znaczy spowolnili mi łącze, bo po prostu za dużo używałem, jak się mówi, za duży transfer danych, czy coś takiego. To jest w ogóle dla mnie jakiś paranoją, bo ja nie mam ograniczony, mam unlimited wykupione, jeżeli chodzi o internet.
2: Ani, nie, to mylisz dwie rzeczy. To to mylisz dwie rzeczy. To co innego jest nielimitowany internet. Ja też taki mam w komórce, a co innego jest nielimitowany internet z nielimitowaną prędkością. Masz pewną ilość gigabajtów i po jej przekroczeniu transfer ci spada i to w zależności od sieci będzie różny ten transfer, nie? Mi na przykład spada do pół mega, nie? Po 15 gigabajtach, przy czym ja nie mam tego problemu, ponieważ wykupiłem sobie pakiet 1 terabajt rocznie i nie mam w ogóle problemu z tym, nie? W tym momencie, bo terabajta, choć mi się wścieka, nie wykorzystam.
1: No, także po prostu mnie chyba, po prostu będę musiał rzadziej nadawać, może raz na tydzień i wtedy nie będzie problemu, bo jak się łączyłem tam parę razy w ciągu tygodnia, to tak jakby oni mnie chcieli ukarać za to, że nadwyrężam ich sieć komórkową. No faktycznie, może to zjada, może transfer jest faktycznie bardzo duży, jak się na live nadaje w jakiejś tam rozdzielczości i dźwięk i obraz i nie wiem.
2: Używasz aplikacji YouTube'a pewnie, co? Bo
1: YouTube'a, tutaj... no.
2: No to nie możesz tego robić, bo to zżera straszną ilość. Kamera Fee Live Streamable, taki program, jeżeli jest na... Bo ty masz iPhone'a, nie? No. Ale chyba jest jedno i drugie. I tam możesz sobie, oprócz rozdzielczości, którą polecam zmniejszyć do 480p, bo to i tak treść jest bardziej ważna niż super ostry obraz, również bitrate możesz sobie ustawić ręcznie, nie? Natomiast w aplikacji YouTube'a nie masz tego.
1: Nie ma tego właśnie. Nie ma tego, aczkolwiek ci się przyznam, że to jest super prosta sprawa, bo klikasz jeden guzik, wpisujesz temat i już lecisz na żywo, także nie ma, nic nie musisz ustawiać, jest bardzo łatwo, możesz wyciągnąć telefon i w zasadzie z ręki już sobie, wiesz, streamować, mhm. Nie?
2: Znaczy nie, no w tych aplikacjach ze zewnętrznych firm też tak jest, tylko tyle, że w ustawieniach masz tam więcej opcji, nie? To jest ten plus. I taka porada ode mnie to jakbyś miał problem z tabletem właśnie, bo ty sobie czytasz informacje i podejrzewam, że ten problem wynika z tego, że czytasz go sobie na aplikacji YouTube, sobie otwierasz. Musiałbyś sam czat mieć otwarty, a zastopować całkowicie albo zmienić na 144p, to wtedy ci nie będzie zżerało transmisji na tablecie.
1: Znaczy na tablecie się łączę przez Wi-Fi, także mi to tam
2: na razie
1: nie przeszkadza w ogóle, bo tam nie ma ograniczeń, jak się łączysz przez Wi-Fi, nie?
2: Ja wiem o tym, tylko miałeś takie przerwy tam niby w tej piwiarni, nie? Że tam ci haczyło to wszystko.
1: Ale to wiesz co, to przypuszczam, że to wynika z tego, że bardzo dużo ludzi może w tym samym czasie używało, albo może też jest wina starego tableta, bo mój tablet nie jest nowy, jest stary i może po prostu wszystko chodzi gorzej też, nie?
2: No i zawsze możesz sobie jeszcze taką jedną rzecz zrobić, udostępnić sobie internet ze swojej komórki, jeśli na niej dobrze wszystko chodzi. Po prostu sobie odpalić punkt dostępu i korzystać z samego czata. No tutaj apel w takim razie do programistów Nocnego Radia, żeby ci zrobili embed kod samego czata. Zresztą to sam możesz zrobić, bo to nie jest żaden problem. Żeby mieć tylko czat, a nie czat z wideo. Nie? Bo czat z wideo, aha, będziesz miał niestety spowolniony. To takie już tam nudy techniczne, że tak powiem.
1: Nie osobiście. Dokładnie, nie chcę tutaj ludzi, faktycznie nie ma co ludzi zanudzać, może przyjdziemy na tematy seksu. Nie żartuję.
2: Tylko, że mnie stresuje to, że temat seksu, a Jezus wisi na krzyżu i patrzy się na to logo z pomiłowaniem takim tutaj.
1: Gdzie jest Jezus na krzyżu?
2: No na YouTubie jest.
0: Na planszy.
1: Dlatego sobie wyłączyłem YouTube'a i słucham przez inną aplikację. Nie chcę się patrzeć. Nie chcę wiedzieć, co ludzie na mój temat piszą tam na tym czacie.
2: A ja widzisz, na YouTubie już jestem defaultowo, a to dlatego, że czat Nocnego Radia stał się martwym czatem. Praktycznie tam nikt nie pisze. Natomiast na YouTube'owym wszyscy zaczęli pisać. Natomiast no, jest jeszcze jeden powód. Otóż jak się ktoś dzwoni, to właśnie polecam odpalić okienko, bo wtedy widzicie z minimalnym wyprzedzeniem że przyszedł donate i możecie wtedy zamilknąć, żeby ten donate został odczytany.
0: No to raczej ciężko, ponieważ to jest jednak opóźnienie zawsze jakieś i ciężko tu się tak wstrzelić.
1: No też poza tym, wiesz, osoby, które są w danym momencie na Skype'ie, one nie są w stanie tego donate'a usłyszeć i też głupio by było komuś przerywać wywód, jak się gdzieś tam na ważny temat dla niego wypowiada w tym momencie. Nie, ale Krawiec to w miarę umiejętnie robi, że tam w pewnym momencie przerywa i wyczytuje tego donata, także nie sądzę, żeby tutaj był problem z tym.
0: Tak, też po prostu odczytuję go, przypominam, z jakimś tam opóźnieniem. Problem w tym, że donate troszkę zagłusza czasami mówiącego. Muszę chyba wyłączyć syntezę mowy, żeby on sobie był na ekranie, a i tak odczytuję potem te donaty, więc tak by było chyba lepiej, też z jakimś tam opóźnieniem. Trzeba, na początku przerywałem rozmówcom, tutaj to było trochę może faktycznie nieeleganckie i staram się już teraz tego nie robić, no bo jednak ktoś coś mówi, tak przerywać, bo 3 złote przyszło, nie? I to cio, 3 złote, nie? No to tak się trochę tak... To było śmieszne do czasu, to też jak się dowcip opowiada po raz setny, to on już niekoniecznie jest śmieszny zawsze.
2: Ja nie wiem, jak to wygląda od strony tego Tipli, czy jak to tam się nazywa, ale ja bym w ogóle ten głos wyłączył, żeby nie czytał w ogóle, tylko żeby były większe czcionki, większy napis na cały ekran, jeżeli można to tak zrobić. No bo po co ma to czytać? Potem człowiek jakieś głupoty napisze tam, któryś albo...
1: A mi szczerze mówiąc to nie przeszkadza, że ta pani czyta, byle czytała ładnie i zgrabnie, bo wydaje mi się, że ten poprzedni system to ten AI, który to czytał, chyba nie za dobrze czytał.
0: Wyłączyłem. Tak, tutaj jest lepsze AI, zdecydowanie. Zobaczymy, jak tam z wypłatami, bo zleciłem wypłatę i na razie czekam sobie, aż tam przyjdą pieniążki. Dobra, tutaj spróbuję już teraz wyłączyć. Tylko gdzie to tutaj zapisać teraz? Chyba się samo zapisało. To tak działa, że się samo zapisuje. Nowoczesny interfejs w miarę.
1: Bo wiesz, w sumie tak jak mówiłem, to, że ta pani sobie to czyta, to tylko słyszą przecież osoby na słuchające radio na, jak się mówi, na YouTubie, czy tam będące na czacie, a natomiast osoby, które rozmawiają przez Skype, one tego kompletnie nie słyszą, tego
0: no
1: donata.
0: Nie słyszą.
2: Kurde, na Głosie Szczecińskim, czyli naszej lokalnej tutaj codziennej gazecie jest ostrzeżenie o produktach między innymi z Lidla i z Biedronki i chyba w tym ostrzeżeniu są również parówki, które w sztuk 5 zjadłem, że są zarażone salmonellą i jeszcze jakimś innym środkiem, który może spowodować poronienie. A ja to zjadłem, ale dalej długo gotowałem, także.
1: To wygotowałeś.
0: Żebyś tylko nie poronił etamie.
2: No właśnie, mam bardzo dziwne dźwięki wychodzą z mojego żołądka w tej chwili. Nie wiem.
1: Etam znowuż spędzi następną chyba ranek na toalecie.
2: Nie, to tak źle, szczerze mówiąc, ostatnio nie jest. Jak się uodporniłem, bo mało jem po prostu i dzięki
1: Słuchaj,
2: czemu chudnę.
1: Ty sobie powinieneś tak przeanalizować swoją dietę, bo przecież się chcesz odchudzić, a ja nie wiem, czy parówki są zdrowe. Mi się wydaje, że parówki to jest, ja wiem, że one smakują, ale to jest w sumie świństwo, nie? Bo to jest tam wszystko przemielone razem z chrząstką i tak dalej.
2: No to akurat były parówki w promocji. Jak się 2 kilo kupiło, to 3,99 kg.
0: To świetnie.
2: Czyli dolara mniej więcej za kilo.
0: Ty czemu ty tam nie zjesz, nie ugotujesz sobie czegoś dobrego? Ja się jakoś nauczyłem go robić. Dzisiaj sobie zrobiłem pyszny kapuśniak nawędzony tutaj na żeberkach, na boczku. Wszystko to zajęło około godziny, a jedzenia jest na 3 dni. Usmażyłem sobie też białą kiełbasę, fajnie tak, do tego zrobiłem surówkę z marchewki, eksperymentalnie dałem musztardę, nie wiem, czy jedliście kiedyś taką marchewkę, taką surówkę z marchewki z musztardą, naprawdę niezłe to jest, znalazłem przepis internecie, no można poczarować i dużo satysfakcji to daje, jak już się wkręcisz. Spróbuj sobie tam coś pogotować, a nie ciągle wpierdalasz te palówki za 3,99.
2: To nie ciągle. Kupiłem sobie, od dłuższego czasu nie kupowałem, kupiłem sobie dwa razy w tym tygodniu.
0: A co jesz tak, co jesz tak na
2: najczęściej jakąś owsiankę, ryż gotowany, suszone owoce, jakieś daktyle, tym się żywię. Dwa posiłki niewielkie dziennie i schudłem 20 kg od początku roku, więc...
0: No to nawet dobra dieta. Jakieś takie daktyle, orzechy, to jest zdrowe, to dobre.
2: No
0: to
2: orzechów sobie unikam, bo mi się zęby łamią, więc ostatnio kawałek kolejnego wyplułem, także nie. Orzechy nie, natomiast takie owsianka właśnie, takie miększe suszone, taki właśnie...
1: Błonnik jest bardzo dobry.
2: A to mam też otręby, robię sobie miksy takim mikserem Philipsa. Sobie robię miksy na przykład, żeby troszkę białka, bo jak się tak mało je, to trzeba pouzupełnić. To mam odżywkę białkową, którą sobie tam domiksuję, taką po treningówkę tak zwaną, nie? I sobie tam troszeczkę domiksuję tego białka, nie za dużo, bez przesady, bo ja ćwiczę tylko 20 minut, 30 minut dziennie, więc to nie jest zbyt wiele, no ale niestety już w tym wieku najgorszym miejscem na odchudzanie jest tak zwana oponka brzuchowa. To już jest to miejsce, gdzie trzeba po prostu chyba na siłownię iść albo do dietetyka, bo wszystko chudnie, ale to miejsce nie chce. Kolegę mam, który bardzo dużo ciężko trenuje i mówi, że mimo ciężkiego treningu, a tylko dwa tygodnie starszy, młodszy ode mnie. Zawsze był grubaskiem takim 115-kilowym, a wziął się za siebie no już dużo wcześniej niż ja, bo jak miał 40 lat, zaczął biegać regularnie. No i powiem szczerze, że też się skarży właśnie, że to jest to miejsce, które u niego też nie schodzi. Nie wiem, no może trzeba po prostu sobie odstanie.
1: U wszystkich facetów jest ten problem, także to nie jest nic takiego. No ale wiesz, plus jest taki, że piwa nie pijesz, więc masz tutaj,
2: nie, to
1: jesteś do przodu, bo jeszcze jakby ci kurde taki korbol wyskoczył od piwa, bo to też jest problem, że nawet nie sam tłuszcz, ale brzuch, taki piwny brzuch, nie wiem czy wiesz o czym mówię.
2: Czy wiesz co, ale tak naprawdę samo piwo tego nie powoduje. Ja jak kiedyś miałem jeszcze dwa piwa, które trawiłem, czyli sarmackie z Biedronki i Faxę litrową, taką mocną 10%, duńskie piwo, które zdaje się kiedyś było nawet uznane za najlepsze piwo na świecie, to powiem szczerze, że po takim piwie po prostu chce się cholernie jeść i to jest główny problem piwnego brzuszyska.
1: W ogóle po alkoholu zawsze człowiek ma ochotę na coś do zjedzenia.
2: Dokładnie.
1: Ja dzisiaj tradycyjnie się przyznam, że sobie kupiłem, bo nie piję w ogóle, ale było też... Mam podobny problem jak ty, że jak widzę, jak coś jest po prostu w promocji, to wezmę i sobie kupiłem sobie te kabanosy. Dawno nie jadłem kabanosów. Takie suche.
2: Super suche.
1: Mhm. Super suche, no.
2: No one wciągają, to można jeść całe opakowanie od razu.
1: No myślę, właśnie zjadłem, połowę już zjadłem. Zanim dojechałem samochodem, już połowę wciągnąłem.
2: Zaskoczę was, co jest dla mnie największą przyjemnością po kabanosach. Pewnie nie zgadniecie. Po takich super suchych, cieniusieńkich, takich półcentymetrowych. Biorę sobie wykałaczkę i wygrzebuję z zębów resztki, ale mam nadzieję, że was to nie obrzydziło. Lubię sobie tak pogrzebać zębach. Po tych kabanosach.
0: Pozdrawiam Mrs. Treehouse. Tak się wstrzelę. Pozdrawiam Mrs. Treehouse, która nas pozdrawia, zresztą też tutaj
1: pozdrawiam. Ja też pozdrawiam.
0: Dla Tomisia, dla czatowników, dla Etama, dla Krawca. No, także fajnie.
1: No, Etamie następnym razem zostaw trochę tych resztek dla dentystki, żeby ci wygrzebała.
0: Słuchajcie, muszę przerwać, bo tu się robi, zaczyna się ciekawie robić i to zaczyna się robić ciekawie o 4:00 nad ranem.
2: To już czwarta.
0: Tak, zaraz czwarta i się trochę zaskoczenie.
1: A ja mam się wyłączyć?
0: Nie uciekaj, ja też się trochę boję.
1: Ja uciekam w podskokę.
0: Witamy Enkiego na antenie.
3: A to ja się dodzwoniłem się?
0: Tak.
3: Tak.
0: Tak, właśnie. No, to jest właśnie ten Enki, któremu obrabialiśmy dupę przez pół audycji dzisiaj. To jest właśnie on.
3: Kurczę, teraz będę musiał słuchać.
2: Ja nic na jego temat nie mówiłem. Pan Enki,
1: ja
2: nic
1: o tym
2: nie
1: mówię. A ja mówię tylko same dobre rzeczy, co przyznaję.
0: Ja prawie watch same dobre.
3: Six. Watch your six.
0: Ja prawie same dobre.
3: Sorry. Ja w takim temacie. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że brzuch po piwie się bierze z insulinooporności. To znaczy efekt, kiedy wasza insulina w zdrowych waszych organizmach nie działa, to rośnie brzuszek. A dlaczego po alkoholu czy po piwie chce się jeść? To jest oczywiste, ponieważ piwo to jest tak jak Coca-Cola. Po prostu rozpędza metabolizm i od razu chce się jeść.
0: No proszę,
2: czyli... A to ja tak nie mam. Ja po coli czuję się najedzony, tylko muszę wypić dużą, taką co najmniej litrową albo dwulitrową na raz. Nie muszę jeść. Tak.
3: Ale minie pół godziny i na pewno chcesz tam paróweczkę jakąś.
2: Nie. Uwierz mi, że ja po Coca-Coli, ponieważ ja jem pierwszy posiłek o 16, a potem drugi około 20 i te dwa tylko. Jeżeli koło 16 napiję się bardzo dużo coli, mogę w ogóle nie jeść. W ogóle nic. Kompletnie, nie?
3: Spaczkę.
0: Dla niejadków to na pewno można też polecić palenie marihuany. Już się nie będę tu bawił w jakieś takie ukrywanie, że tam u Eskimosów nabyć zielone kredki, jak to tak, bo to strach w ogóle mówić w Polsce o takich rzeczach. Tak, palenie marihuany, to pomaga na nałaknienie, jak ktoś ma problem i czy jakieś tam nudności, czy coś, to jest lekarstwo dobre, tak, które dała mama natura. No.
2: Szłem sobie ostatnio Mieszka Pierwszego, to jest taka znana ulica tutaj na moim osiedlu, jest warzywniak, w którym sprzedają też alkohol, więc chyba koncesję mają. I patrzę na drzwiach, a tam napis, tu kupisz susz liści marihuany. Taka wielka, wielka, wielka reklama. Po prostu na drzwiach wisiała centralnie. Nie wiem, kurde, co tam biega. Nie wchodziłem, bo czekałem na autobus na przystanku obok tego warzywniaka, ale kurczę, chyba tam zjadę i się zapytam, czy rzeczywiście można u nich kupić, że oni tak się nie boją. Kurczę, to przykleili na drzwiach. Tu kupisz susz marihuany. Tak było napisane. Tak,
1: to zależy, co pod suszem się kryje, bo to może nie być jakaś...
2: A ja się nie znam na tym, nie? Się nie znam na tym.
3: O CBD chodzi etam. Etam chodzi o CBD. W jednym mieście będąc widziałem cały sklepik, tak jak są sklepiki z tymi papierosami, coś jest się baterię, jest sę baterią i tam się wydobywa para o smaku truskawkowym. To się pojawiły sklepiki z całym asortymentem CBD, nawet do papierosów jest CBD, susz i tak dalej, także to jest taka marihuana dla ubogich. To znaczy nie dla ubogich, bo buteleczka stówę kosztuje, ale to pewnie widziałeś.
0: Tak, to trochę takie jak piwo bezalkoholowe, nie? Troszkę mi się to kojarzy.
3: Idealne.
2: Znaczy mówię, ja widziałem tylko reklamę na drzwiach, więc trudno jest mi ocenić, bo tam nawet nie wchodziłem i się nie pytałem, bo nie miałem czasu na to, ale zaraz autobus przyjechał. Natomiast jest jedna rzecz, którą mógłbym spróbować, bo na początku wieku, znaczy właściwie w czasie jeszcze I wojny światowej była popularna taka, no, morfinizm tak zwany był popularny. W tej chwili w aptekach można kupić morfinę, która się wchłania przez skórę w postaci plastrów, a mój lekarz mi powiedział, że jak go poproszę, to mi zapisze. Także
1: ale wiesz, Etam, ja ci powiem od razu, że tutaj nie ma co porównywać morfiny do marihuany, bo morfina jest strasznie uzależnia, a natomiast marihuana się nie uzależni, że tutaj nie chcę propagować, ale uważam, że każdy sobie powinien tam w życiu spróbować, żeby wiedzieć, o co chodzi. A tutaj na przykład mają tak zajebiste smaki różne, że ja nie wiem, jak oni to robią, ale są naprawdę smakowe takie te wkłady. Można sobie kupić i...
0: Marihuana smakowa? Po prostu...
1: Mówię o marihuanie, nie mówię o żadnym CBD, tylko marihuana.
0: Smakowa?
1: I O, smakowe, słuchaj, ja po prostu, no mówię, że niesamowita sprawa, nie? Znajdziesz sobie coś takiego, że ci naprawdę będzie kompatybilne z tym, co lubisz, o, tak bym powiedział, że wiesz, są tak, jest ta typowa marihuana, takie, wiesz, że się pali, wiesz, się skręty robi i tak dalej, to ja powiem szczerze, że może raz w życiu próbowałem gdzieś tam w Szwajcarii, jak jeszcze byłem młody. Natomiast tutaj jak spróbowałem te smakowe, to naprawdę fajna sprawa i powiem od razu, że to kompletnie nie uzależnia. Ja tam raz, dwa razy może sobie z kolegami gdzieś tam spróbowaliśmy, potem przez dłuższy okres w ogóle o tym nie myślałem, miałem jakieś inne rzeczy na głowie i potem jeszcze raz miałem taki, że nie mogłem spać i spytałem się kolegi, mam takiego kolegę, który się bardzo dobrze na tych sprawach zna, mam to wszystko obcykane i smaki, wszystko ci powie, cokolwiek byś chciał wiedzieć, wszystko ci na ten temat powie, więc on jest takim moim, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, mentorem w tych sprawach i miałem taki okres, że nie mogłem spać i on mi doradził, bo ja też tam próbowałem, kombinowałem z CBD, kupiłem sobie jakiś taki bardzo dobrej jakości olejek CBD gdzieś tam z Kanady sprowadzany, bo oni mają bardzo dobrej jakości tam to marihuanę i to CBD i to wszystko w Kanadzie. Lepsze chyba niż w Stanach. No ale powiem szczerze, że to w ogóle mi nie działało. Tam miałem chyba ponad 1000, dosyć mocną dawkę, ponad 1000, bo tam są różne dawki, masz 600, potem 1000, chyba nawet 1200. Także miałem tą taką prawie, że najmocniejszą i kropelka, potem dwie kropelki, trzy kropelki pod język, ale kurczę, nic, nie? Może gdzieś tam jakiś taki mały efekt był, ale nie na tyle duży, żebym mógł normalnie zasnąć i się wyspać. Natomiast kumpel mi od razu powiedział, że słuchaj, daj sobie spokój, ten CBD to jest taka trochę ściema i mi doradził po prostu dokładnie, jaką tam kupić i tak dalej i powiem wam, że się tak wyspałem. No, przez miałem takie dni, że sobie tam przez 2 czy 3 dni tam przed snem, wiesz, pociągnąłem jakąś taką może mniejszą tą, żeby się też tak nie ululać za dużo, ale naprawdę wyspałem się.
0: Mnie zaraz ululasz tymi elaboratami.
1: No, przepraszam, znowu
0: nie,
1: za długo.
0: Spoko.
3: Krawiec jest już fizycznie zmęczony, bo ja się obudziłem, jestem rześki, a krawiec tu pewnie 8 godzin audycję robi, ale CBD działa. Sprawdziłem, to znaczy tą stówę wydałem, drugiej nie zamierzam, ale tam troszkę działa, taki trochę chill i też w sklepach mówili, że to trzeba tak dłużej brać, że to organizm musi się jakby nasycić jak gąbka tym CBD.
0: A czy kolega Marian kiedyś na przykład twój próbował czegoś nie CBD, takiego bardziej THC, czy co miał takie
3: doświadczenie? Kurczę, Marian to tyle rzeczy próbował, że ja pierdzielę, ja ci nie chcę audycji do 7 rana robić. Sorry, Marian.
0: A to niezłe ziółko, tak nomen omen z tego Mariana.
1: Ale czy to jest jakiś problem, jak ja mówię o sobie, czy też powinienem powiedzieć o koledze? Bo nie chcę też mieć problemów potem w radiu.
3: Nie, to Misiu, ty masz zajebistą stylówę i też masz na pewno jakiegoś swojego wirtualnego kolegę, także dawaj.
1: Dobra, no to Jason.
0: Ten, tak, co z maczetą biega, kolega. No.
1: Etam, twoja kolej.
2: No ja to nie mam o czym mówić, bo ja nigdy w życiu nic nie próbowałem, to znaczy jest takich różnych rzeczy.
1: Ale spróbowałbyś, czy nie?
2: To znaczy jakbym...
1: To znaczy nie ty, tylko twój kolega.
2: Od kogoś znajomego? Nie, ja mówię o sobie. Od kogoś znajomego, który mi dał na przykład, chciałbym spróbować metamfetaminę, chciałbym spróbować heroinę na przykład, bym chciał spróbować, jak na mnie działa. No, czy ewentualnie zapalić taką marihuanę normalną też, ale z pewnego źródła, tak, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Także spróbowałbym, dlaczego nie. Najlepiej jeszcze w obecności kogoś, żeby zobaczyć, jak to na mnie podziała, bo na mnie działają specyfiki dosyć silnie, na przykład jak wziąłem puszkę kreatyny, to przytyłem 15 kilo, gdzie ludzie na sterydach takiej masy nabierają, nie? Dlatego, że po prostu organizm jest nieprzyzwyczajony. Nie?
1: No, ja swoje próby musiałem dokonywać w garażu, bo niestety, że tak powiem, moja partnerka jest z taką totalną przeciwniczką, więc mi powiedziała, że jak mnie zobaczy w domu z jakimś tam, kurde, ziółkiem, to mnie wywali za drzwi, więc moje wszystkie próby były zawsze w garażu, ale mam fajnie garaż zrobiony, atmosferka jest, więc nie było najgorzej. No.
2: Domieszasz jej melaniny do herbatki, to zaśnie i nie będzie patrzyła.
0: Ale że w Stanach już taka smakowa marihuana, to właśnie jak jest komercjalizacja, wolny rynek, to tak to się kończy. Marihuana, truskawkowa, odkryj w sobie świeżość, odkryj w sobie tajemniczą świeżość, bo to marihuana albo...
1: Tak, ale wiesz,
0: marihuana to... dla dzieci, bakuś na przykład, bakuś.
1: Wiesz co, bakuś. Ona nie jest, ona jest, to jest tak jak z piwem, że cały czas pijesz piwo i masz smak piwa i tylko jest lekki posmak. I on jest tak delikatny, tak subtelny, że to nie jest taki smak, że się przebija. Cały czas...
0: Tutaj internecik na chwilkę rozłączył.
2: Zawiesił się. O, zawiesił się i słabe. Mało tego, na przykład mi na Skype'ie też zawiesiło, złote. Chociaż mam zupełnie inny. O, 44 zł dostałeś.
0: CBDU. Ciekawe, co to... Sławek. 44. O, dzięki. Moja szczęśliwa liczba. 44. Sławku, normalnie rządzisz, wymiatasz. Ciekawe, co to za Sławek. Może to kolega Mariana jakiś albo ktoś, ja nie wiem.
2: Na pewno ktoś sławny, bo samo imię o tym mówi. Jak widzicie, nie ma opóźnienia. Zareagowałem szybciej niż krawiec, że jest ten, bo mam ustawione na Skype, na YouTubie podgląd w 144p. A więc bardzo
0: Etam,
2: szybko się
0: włączy. Etam ma tak ustawione, że on słyszy to, co my powiemy, zanim jeszcze powiemy, bo on ma taki bufor specjalny. Takie...
2: Nie słyszę. Ja wiem, co powiecie, zanim powiecie.
0: Tak to jest na
2: dwie
0: tym świecie.
2: Do przodu.
0: A co tam, Elki, ja w ogóle u ciebie słychać, powiedz? Jak tam samopoczucie?
3: No zajebiście, dziękuję. I w ogóle dziękuję za to, że nocne radio jest również porannym radiem, że kiedy człowiek się wyśpi, jest rześki i w ogóle może sobie włączyć audycję, gdzieś zadzwonić, pogadać, spotkać Tomu 420, który obiecał mi, to znaczy Marianowi, substancję. No jest cudownie.
0: A, Tomu. Tomu to, ci powiem tak, Tomu to jest Tomu. Tomu to jest Tomu. Proszę ja ciebie. No, ciekawe rzeczy tutaj. No, Tomu. To jest bardzo dobry, zacny człowiek. I to jest wspaniały ogółem. Zna się na wielu sprawach różnych, ciekawych. I...
1: A czy któryś z waszych znajomych próbował kiedyś kokainę? Że tak powiem, się spytam.
0: Znajomych nie. Ja się bym bał, żeby moi znajomi coś takiego robili, bo jeszcze potem z takim nosem na biało będą biegać z jakimś gunem, strzelać. You want war? Yeah! You fucking asshole! I
3: od razu przetłumaczę inny kawałek. Powiedz cześć do mojego małego przyjaciela. A propos małego przyjaciela, no to właśnie kolega Marian nie tylko stosował kokainę.
0: Kokownocho.
1: Coca-Cola, powiedzmy, że Coca-Cola.
3: Donosowo, ale no... Kurczę, wstydzę się, ale jest rano, okej, dobra, jest późno albo rano, nieważne. Też na małego przyjaciela. Dobra, co ja chciałem powiedzieć? Tak, żeby to znikło z dyskusji. Wracając do morfiny, to faktycznie jest tak zajebiście uzależniająca, że w szpitalu, kiedy ci podają morfinę, to nawet nie, teraz jest taka schiza, teraz, no w tych latach, że nawet nie mówią ci, co ci podają, żeby ci przypadkiem nie przyszło do głowy nabyć drogą kupna czy tam dostania morfiny lub pochodnych, oksy albo tam fentanyl, żeby ci nie przyszło do głowy samemu ją kupić. Więc nawet nie mówią ci, co ci podają.
2: No tak, no bo w sumie jak będziesz wiedział, po czym się tak dobrze czujesz, to nawet... Halo.
4: Cześć.
0: Za halo w mordę.
1: Halo.
0: Za halo w mordę walą. Halo.
4: Oj, tam zadzwoniłam, bo jestem wkurzona.
0: A na co?
4: No, że wkurwią. No.
0: A czemu?
2: Na kogo?
4: Na chłopa. Jak to zwykle bywa.
2: No. Ale swojego, ale czy fajnie, któregoś tak, stąd?
4: Z tymi facetami i w ogóle. No fajne macie te audycje, także.
2: Ale nie, teraz to się wytłumacz na swojego, czy na któregoś stąd.
4: Co?
2: Na swojego, tak?
4: No, można tak.
2: Co zrobił? Dobra, jedziemy dalej. Co zrobił?
4: Nie bardzo.
2: A, to coś wstydliwego musi być.
4: No, niestety.
0: A dołączyła się do nas Sandra Sandritta. Tak? Wszystko się zgadza.
4: No tak. To zdjęcie na Skype to chujowe, ale dobre.
0: No właśnie, tu nie bardzo widać jakiekolwiek zdjęcie, więc...
1: Ja też nie widzę żadnego zdjęcia.
2: Ha. Ja widzę całą Sandrę.
4: Tam profilowe takie.
1: Ja tylko widzę takiego jakiegoś łysego pana w czarnej koszulce.
4: Tak? No to nie ja.
1: Sorry, Anki.
2: To misiu, krawiec mi podał.
1: Słuchaj, przepraszam.
2: Czekajcie, zrobię sobie zrzut ekranu, bo całą Sandrę widać. Już dobre, mam.
0: Dobra, bo wszyscy...
1: Zaczynam jakiś specjalny telefon chyba.
4: Nie wiecie, zadzwoni, to zawsze pierdoli głupoty. No. Ale może będzie wesoło. Którego ci dam. Bardzo. Yes.
0: W sumie to pierwszy raz zadzwoniłaś do Radyjka. Gratuluję odwagi.
4: Ja mam też. Ja słucham. Ja jestem takim obserwatorem i słuchaczem. Ale jak jesteś... No. I nie mam komu się wygadać. No to po prostu.
1: No to wygadaj nam się. My nikomu nic
2: na
1: nie powiemy.
2: Na tego męża, no. No co zrobił? No. Do tego się pytałem, bo już wyczułem od razu 2 minuty do przodu, no, że tak, o to chodzi.
0: Tak nie drążcie. Tak nie drążcie, bo to widzicie.
4: W waszej audycji, nie? Wtedy co rozmawialiście o związkach i właśnie tam Etam, tak? Wypowiadał się, że rozpierdoliło mu się małżeństwo. Że
2: nie, otwarty związek, otwarty. Nie małżeństwo, że nielegalny.
4: Czy nie wiem kto.
2: Tak, ja mówiłem, tylko że mój związek był nielegalny od strony kościelnej.
4: No właśnie, no ale to takie przykre dla mnie, bo dobre kobiety dostają po dupie, a te szmaty, te przeproszenia, no właśnie.
2: No bo ja jestem dobry chłopak, to prawda.
4: Kurwa, bo toksy, sroksy. Każdy facet chce, żeby kobieta dbała o siebie. To jest normalne, ale niech facet też zadba o nią i niech to będzie wzajemne. Jak tego nie ma, no to przykro. Jak gadaliście o odchudzaniu, ja też po prostu katowałam się. No i schudłam. Jakim kosztem? Takim kosztem swojego zdrowia.
0: No właśnie.
1: No, to jest to najgorsze, że każdy, widzisz, dąży do jakiegoś takiego ideału, jakiś doskonałości. Często to jest po prostu wynika to z tego, że chcemy się właśnie tej drugiej osobie spodobać, nie?
4: Tak, no. Ja miałam też faceta z siatkarza, no to ja musiałam być dla niego. Ale byłam gruba i czułam się brzydka, fatalnie. I zaczęłam się odchudzać w bardzo destrukcyjny sposób. Moja siostra nie żyje, ja kurwa żyję i cieszę się.
0: Szkoda, że
4: nie będę nikogo dołować, ale po prostu. No.
0: A ja to lubię, jak kobieta ma trochę ciałka. To jest fajne.
4: Właśnie, no ja wiem, że facety to lubią. Tylko baby są tak. No. Dla nas wydaje się, że jesteśmy brzydkie, grube. Że nie będziemy się podobać i na siłę wszystko robimy.
1: Żeby... Ja się przyznam, że nienawidzę sztucznych piersi. Dla mnie to jest obleśna sprawa, ale...
4: No dla mnie też. Ja nie lubię, jako kobieta nawet nie lubię dużych cyców, bo mnie to... Boże,
1: w ogóle ci powiem, że w ogóle denerwuję... Nawet już dobra sobie tam kobieta zrobi, no ale denerwuje mnie takie podejście tych kobiet, że one się pokazują z tym, wiesz, chcą pokazać, nie? To mnie też denerwuje, ten charakter tych kobiet, które sobie, wiesz, te cycki zrobią.
4: No to ja mam wiele takich koleżanek, które tam sobie to robiły, pojechały do Warszawy.
0: Zanikasz trochę. Mówię, że zanikasz trochę. W ogóle tak trochę cię kiepsko słychać, Sandra, wiesz? Halo? Masz chyba nie za dobry mikrofon lub nie za dobre połączenie internetowe.
4: A teraz?
0: No zobaczymy, może będzie lepiej. Ja to w ogóle nie mam dużych oczekiwań, jeśli chodzi o kobiety. Powinna być szczupła, piękna, bogata, inteligentna. Dużo czasu mieć, ciężko pracować.
2: Ja jeszcze dodam do tego, że powinna mieć większe piersi niż ja.
1: No to można mieć większe piersi niż te tam.
4: Jak już miał takie cyki piwne, to są takie, wiesz, takie cyki od piwa, to są takie, no właśnie, moje.
2: No nie, no to nie są od piwa, to są od ginekomastii po kulturystyce, ale to...
4: Ja wiem, czaję te klimaty i tak dalej. Dobra, zostańcie na tym czacie, bo ja was włączyłam, a wyłączyłam się z tego YouTube'a, bo ja na telefonie chodzę.
2: No to teraz cię dlatego dobrze słychać. Powiedz mi w takim razie, ty byłaś gruba, czy gruba, bo tak ci się wydawało, że jesteś gruba, bo miałaś po prostu brazylijską taką urodę.
4: Ale ważyłam 76 kilo, nie?
2: No 76 kilo, to ty nie byłaś gruba, ty po prostu miałaś brazylijską urodę.
4: Nie.
2: No chyba, że masz 1,50 m. Chyba, że masz 1,50 m wzrostu, no to może wtedy było za dużo.
4: Mam 1,75 m.
2: Ty jesteś wyższy ode mnie, dziewczyno, to ty byłaś chuda.
3: No chuda jak sztacheta. Chuda jak sztacheta od płota.
0: Skóra i kości.
1: Ale wiesz, Sandra, czasami jest problem, tkwi w głowie, że tak naprawdę nie jesteś gruba i żaden facet w życiu nawet by nie spojrzał na ciebie jako kobieta, że jesteś tam, że tak powiem, grubsza, tylko tkwi problem w głowie, że tobie się wydaje.
4: No, mówiłam, że miałam tego chłopaka, wiesz, co grał. Ja byłam wtedy taka, jaka byłam, nie? Czyli ważyłam te 7. Nie akceptował, no bo gdyby nie, no to by kopnął w dupę i by powiedział nara, nie? No, ale ja oczywiście nie, bo ja więc... Oj, jak nic brzydszego, ale
0: No coś, problemy są techniczne trochę, Sandra, wiesz? Masz chyba jakieś kiepskie łącze. Z czego ty się łączysz w ogóle? Jaki masz internet?
4: Nie, włączyłam sobie, bo mi pada telefon i włączyłam sobie teraz podwarki, bo nie chcę laptopa włączać. Tak, no, także...
0: To tak wiesz, raz cię słychać, raz nie słychać. Chyba musisz zadzwonić jeszcze raz z laptopa do nas, wiesz? Bo kiepska jakość połączenia jest i obawiam się, że sporo tutaj zanika. Ale to zapraszam i gratuluję, że się tu... No i poszło. Sandra jeszcze no, tak nie do końca kuma tutaj wszystko pierwszy raz dzwoni, to musicie wybaczyć, że się trochę wtrynia i mówi jednocześnie, no to tak wiecie.
2: Jak dzwonicie z telefonu, to nigdy z iPhone'a i z Samsunga, ani z jakiegoś wypasionego Huawei, a zawsze Duji albo ma iPhone, pamiętajcie.
1: I zawsze musi być ten mikrofon Olympusa, nie?
2: Jak? No nie, ja mam Dujiego w tej chwili, żadnego Olympusa. Mikrofon Olympusa leży sobie tam daleko, na mikrofonie Hero, który jeszcze tu jest też koło mnie, a gadam sobie po prostu przez Duji, bo Duji jest zajebiste. Chińczycy się starają coraz bardziej, mają małe rączki i skośne

0: Do Sandry to właściwie jest
1: Ale teraz
0: przekup.
1: już lepiej, tak?
2: Tak, Sandra, taka mała wskazówka, bo jeszcze nie masz tutaj dużego doświadczenia w dzwonieniu. Staramy się
1: No
2: tak.
1: nie mam dużego doświadczenia, no właśnie.
2: No i właśnie robisz to, o co chciałem cię poprosić, że nie wchodzimy sobie tak jakby w słowo, bo na internecie, w radio to się słabo sprawdza. Jakbyśmy siedzieli naprzeciwko siebie przy stole, to wtedy to, wiesz, jakoś działa. A także ktoś coś mówi i ty tam dodajesz, a tak, ale nie, to wtedy to się tak nachodzą głosy i to tak, wiesz, jest kiepsko, więc raczej trzeba się
1: Dobrze,
2: uzbroić.
1: wybacz mi, bo jest 4 rano i ja jestem wkurwiona.
2: Spoko, spoko,
1: Ale
2: to
1: dobrze.
2: tak wiesz, to tak mówię z sympatią i w ogóle i całe te. No
1: Wiem, o co
2: dobra,
1: chodzi. No.
2: to Enki wal Enki.
0: Ale to
1: Ale
0: nie...
1: już dobrze jest, tak?
2: Sandra,
3: Bardzo
2: jest...
3: dobrze cię słychać, bardzo
2: Jest
3: dobrze cię słychać.
2: dobrze, jest dobrze, tak.
0: Sandra trochę rozweselacza wzięła, ale ja też ją
1: Jakiego kurwa rozweselacza? Ja chyba depresanta wzięłam. I dlatego dzięki temu, że was słucham i jeszcze byliście na audyt, no to nie ryczę, no bo bym ryczał.
0: Ale ja
3: Bo ja
0: cię
3: też.
0: właśnie chciałem pocieszyć, Sandra, bo przysłowiem ludowym, jeżeli chce się zbić psa, to kij się znajdzie. No i znalazł się kij w postaci nadwagi. Jest taka moja muza, ukochana aktorka Scarlett Johansson, która jest po prostu tłusta i jej się wylewa
1: Ale ona
0: z.
1: jest
2: Sandro, jeszcze raz cię tak poproszę, bo może się niezbyt jasno wyraziłem. Jeszcze
1: żeby
2: raz.
1: się nie wtrącać,
2: Nie,
1: no
2: nie, nie,
1: powiedz.
2: to nawet nie chodzi o wtrącanie. To nawet jakieś takie, wiesz, tak, a tak, a nie, to nie. To wiesz, to właśnie to się słabo sprawdza.
1: Wiem,
2: Trzeba
1: o co
2: trochę się...
1: chodzi. Dobra,
2: Ale
1: przepraszam.
2: to nabierzesz wprawy. Nie, ma co przepraszać, jest wszystko spoko, tylko
1: Wiem,
2: to...
1: bo zawsze miałam ten problem, nie?
2: Nie ma
3: Chodzi po
2: sprawy,
3: prostu o Skype'a tutaj, bo wiesz co, Skype, na Skype'ie może tylko jedna osoba w danym momencie mówić, bo jak dwie osoby mówią się, zaczyna przerywać. To chyba chodzi o Skype'a, Krawcowi.
2: Tak. Kwestie
1: Nie, nie,
2: techniczne.
1: nie. Ja wiem, że zawsze się wpierdzielałam w słowo, także wiem, o co mu chodzi. No.
2: Ale nie,
1: Dobra.
2: to bardziej właśnie od technicznej strony, wiesz, bo to kompresja tutaj dźwięku i tak dalej, no.
0: Ten program, przez który sobie teraz tak słodko ćwierkamy, działa w ten sposób, że kiedy ktoś mówi, to innych wycisza i algorytm nie wie, komu dać głos w danej chwili i się robi taka kaszanka. Ale to dobra, to ja już
1: Dobra, najlepiej
0: oddaję.
1: dać głos psu. Nie, no, nie, no śmieję się.
2: Nabierzesz wprawy. Tutaj często ludzie mają na początku troszkę z tym problem. Trzeba się trochę dostroić do innego sposobu mówienia w radio. Trzeba się nauczyć wstrzelić, że na przykład krawiec
1: Jeju,
2: kończy,
1: nie
2: mówi.
1: ucz.
2: No, proszę, mów. Co tam? Co tam? O, Sandra teraz się wystraszyła i zamilkła. No, trzeba się umieć wstrzelać trochę w radio też. Jeden przestaje mówić, drugi coś zaczyna i tu takie są fajne czasami smaczki, że jest taka na przykład takie starcie, bo dwie osoby zaczynają, na przykład Enki i Tomisiu, i który ma jakby takie większą siłę przebicia, to zacznie mówić, a drugi się przyciszy i odczeka. To są takie, lubię sobie to obserwować. Patrzę, kto tu jest samcem alfa.
0: Krawcze, zmieniawszy temat, zmieniając temat, czy później mógłbym dostać listę złych wilków, które źle mówiły na mnie?
2: Niejaki ten, jak mu tam było, szewc taki, czy tam, czy jak mu tam, Krawczyk taki. Nie, tak już mówiąc całkiem serio, to jedynym moim zarzutem do ciebie było to, że w sumie do ciebie to nie ma co fikać u ciebie na streamie i zwracać ci jakoś tam uwagę, nie zgadzać się, bo dosyć ostro traktujesz ludzi i mimo, że masz duży dystans i żartujesz i nawet samego siebie

0: się potrafisz śmiać, to jednak w sumie ludzie mają trochę małe pole manewru, jeśli chodzi o niezgadzanie się z tobą, bo tak masz lekką rączkę, masz delikatny spust, że tak powiem, na koltach swoich, jako ten szeryf, który tam pilnuje.
1: No tak, bardzo delikatny trigger, taki bardzo tak ten...
2: Potwierdzam.
3: Ja bym tutaj dodał... Tak, ja bym tutaj
1: drugi
3: dodał...
1: zły wilk, to misiu.
3: Nie. Ja bym tutaj dodał, że nie mówiliśmy w sumie na twój temat, tylko mówiliśmy o stylu, w jaki krawiec i w jaki... I ty prowadzicie audycję, że macie inny styl, że ty jesteś bardziej traktowany w swoim radiu jak taki... No nie powiem, że masz, że jest taki jak Bóg, ale no, że tam ludzie ci szanują bardziej może, nie? Bo tutaj widzisz, co się dzieje u krawca. Nie zawsze go tak szanują, jak on by tego chciał, więc raczej to nie było nic ad persona, tylko bardziej chodziło o styl prowadzenia audycji. Bardziej tak profesjonalnie te komentarze o profesjonalizm i tak dalej, no także... Nic personalnego.
1: Słucham, ty się tłumacz, wisi jak eter, to przesłucham na spokojnie.
3: No, dobrze, że mnie w Polsce nie ma.
0: A tak naprawdę to trochę się to zaczęło od takiej znowu drama z Jolą, wiesz, bo tutaj znowu była taka scysja troszeczkę i wiesz, i troszkę już tak się zrobiło momentami ostrzej. No i tak, wiesz, temat Joli, Jana i potem przeszło na Radio Enki, porównywaliśmy te radia trochę, tak. No ale taka rozmowa, wiesz, no co, słuchasz sobie, no to zobaczysz.
1: No to wiem, gdzie szukać już na audycji, także dziękuję za wskazówkę.
0: No. Był katolicyzm, o katolach znowu, o, przepraszam, Sandro, o miłych, wspaniałych katoliczkach też.
4: Dobra, to koniec, tak? Bo ja nie wiem, czy mam mówić, czy nie.
3: No, niech Sandra coś powie na temat tego gościa, który ją tak wkurzył. Może jej to pomoże trochę.
4: Nie, na ten temat nie będę. Wolę nie.
0: Żebyś się
3: albo
0: też...
3: na jakiś inny temat.
0: Albo na inny.
4: No o odchudzaniu chciałam porozmawiać.
1: Ile teraz, dobra, to Sandra, 1,75 m, ile teraz ważysz?
4: 60.
1: O Jezus, to już w ogóle... Nie, 60 to powiem ci, ile powinnaś ważyć. Jak już się odchudziłaś, 72 kg. Jak na 75 wzrost, nie? 72 kg. Bo teraz tak, jak mówiłaś, wzięłaś antydepresant, tak? No to na taką
4: jaki matrycę...
0: Alkohol, tak. Alkohol to bardziej depresant w sumie.
4: Depresant, no właśnie.
1: Aha, nie zrozumiałem, antydepresant.
4: Nie,
1: dlatego chciałem się zapytać.
4: Właśnie to, dlatego to... pytałam was, żeby dać mi kurwa ten... No ale nic. Nie będę brać, bo zjebie mi mózg na chuj.
0: Masz na myśli marihuanaen? Marihuanaen?
4: Nie, mam na myśli amfetamin na przykład.
0: Aha, o to ja nie wiem.
4: Pobudzacze, wiesz.
0: To ja nie wiem.
4: Żeby latać.
1: No skandaliczna sytuacja, no skandaliczna.
4: No skandaliczna, a ty masz taki głos podobny do mojego kolegi, nie powiem skąd, bo... No ale myślałam, że to mój kolega Bartek, a tu nie.
0: Kto go tam wie, może i Bartek. Jeszcze nie wszystko wiemy o Enkim.
4: Ale bardzo podobno.
0: Może i Bartek.
4: No dobra, no ważę.
3: Powinniśmy...
4: 60 kilo ważę i pierdoliłam się w zaburzenie odżywiania. I może będziecie kiedyś chcieli pogadać na ten temat tak poważnie i może. Bo to jest ciężki temat.
0: A masz problem z łaknieniem, że nie chce ci się jeść na przykład?
4: No ja kocham jeść.
0: No to jedz.
1: No ja chcę być chuda dla męża, no to jest najgorsze.
4: Jego męża.
0: To zaśpiewaj mu, nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Nie jest w końcu z ciebie znowu taki cud.
4: Nie. Ja po prostu nie akceptuję, jak patrzę na te, wiecie, młode laski, nie? Jestem zazdrosna. No i tyle baby tak mają. No.
0: Żyjesz trochę w świecie jakichś lęków i stresów i obaw i obawiam się, że partner mógł tutaj przyłożyć rękę trochę do tego.
4: No tak.
0: Tego.
3: Ale powiedz, chodzi tobie, że jesteś zazdrosna o wygląd czy o wiek? Ja się nie chcę pytać.
4: O wiek.
3: Mhm.
4: Bo ja nie jestem botoks, ja jestem naturalna.
3: No, ale wiesz, te trendy się zmieniają. Ja ci powiem na przykład, że zauważyłem, że w Stanach wraca moda na takie bardziej przy kości kobiety, jeżeli można w ogóle mówić o modzie w tym przypadku.
4: Moja kuzynka jest w Los Angeles, nie? I tam no, siedzi i no i jest taka normalna, ale koleżanki Plastic Fantastic. No. A ona jest taka zwykła, no zęby ma zajebiste, nie? No to też jak zęb zrobisz, no to od razu inny człowiek też, ale... No ale...
1: I coś znowu zerwało chyba.
0: Nie, chyba nie. La la la la la la la la la la.
3: Ja jestem. Mnie chyba nie zerwało.
1: No widzicie, mówiłem wam, że wiem 2 minuty do przodu, że zerwało.
3: Nie słychać, jak ja mówię?
1: Nie, ciebie słychać.
0: Nie, nie słychać. A powiedz jeszcze coś raz.
1: Słuchajcie, ja zwolnię antenę, może będzie większa przepustowość, bo tak mi się spać chce, że już mi się oczy kleją. Dobra. Totalnie. Czas na mnie. Cześć i pozdrówcie tam dziewczynę ode mnie tutaj. Jak się uda jej wrócić. Hej, hej.
0: Hej, cześć, ja tam, cześć. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Da, da, da, da, da.
5: Żeby nie było tak jednostronnie, to poznałem osobę płci męskiej, która też przeciorana przez kobietę, ta osoba płci męskiej, też dostała zaburzeń odżywiania. I to z naszego pokolenia, to znaczy ja to staruch jestem, ale z pokolenia circa about 40, także to nie jest to nowe pokolenie, które się wszystkim przejmuje Instagramem i tak dalej, tylko facet dostał zaburzeń odżywiania po tym, jak go kobieta właśnie obiła patykiem jak niewinnego psa, także dzień jak co dzień, no tylko tyle mogę powiedzieć.
0: Kurde, co to się dzieje?
3: No, najgorsze są te takie zaburzenia, które są związane już potem z chorobami, jak bulimia czy anoreksja, nie? To faktycznie to prowadzi dosyć do wyniszczenia potem takiego organizmu.
5: Tylko, że ta bulimia i anoreksja, ona się właśnie bierze, ma różne podłoża i też trauma, jak cię ktoś skopie, ale tak w życiu realnym. Masakrycznie, to możesz nabyć taką chorobę. One się nie biorą z powietrza.
3: Ale no to, tak, ja wiem, one są psychiczne choroby.
0: Ale to czy, Enki, ty miałeś na myśli to, że kolega doświadczył przemocy faktycznie, tak w sensie dosłownym,
5: nie.
0: Kobieta go zlała, czy go przeorała tak jakoś właśnie psychicznie, życiowo? Aha. Myślałem, że po prostu dostał bęcki takie, że aż mu się coś w głowie pomieszało.
5: No, w przenośni dostał bęcki takie od typowej BPD-erki. Typowa BPD-erka, kto zna temat, to może człowieka zniszczyć, a też są BPD-erzy, ale mniej. I związek z taką osobą może człowieka zniszczyć, a to bardzo silny gość i ten. I nawet się tak zdziwiłem się, gdy usłyszałem tę historię. To nie o Mariana chodzi. Jak to usłyszałem, to aż byłem w szoku. Także tutaj Sandra, no jakby nie, brakuje mi słowa. Rozumiem jej sytuację.
4: A mogę mówić teraz?
0: Tak, to nawet nie musisz się pytać, tylko jak jest chwilka ciszy i masz ochotę coś powiedzieć, to się wstrzeliwujesz i mówisz po prostu sobie ciachu machu, nie? Trzeba tak sprytnie trochę.
4: Prawda, że to są choroby psychiczne. Moja siostra umarła na anoreksję bulimiczną. To nie są jaja. I czasami też powinni niektórzy też zwrócić uwagę na te sprawy, a nie tylko kurwa alkoholizm i do jednego wora wszystkich. Coś jest wspólnego, ale niekoniecznie. A tak naprawdę, no właśnie, co szczęście człowiekowi da? Wcale nie to ciało. Tylko, żeby ktoś kochał drugą osobę.
0: Masz w 100% rację, Sandra. I myślę, że twój partner powinien też na przykładzie może twojej siostry coś mu powinno to dać dużo do myślenia, tak? I nie powinien od ciebie tam oczekiwać, że będziesz się katowała, że będziesz... Tego powinien cię objąć czule i powiedzieć ci, że cię kocha taką, jaką jesteś, żebyś tam nie szalała dla niego, wiesz... Nie wiem, no przepraszam, bo tak trochę tutaj w takie sprawy wchodzę, może co nie powinienem i też cały, nie mam obrazu całej sytuacji, może coś tutaj źle widzę, ale no na pewno ludzie powinni zdecydowanie no, odpuszczać sobie, to wytłumaczyć drugiej bliskiej osobie, że może w jakąś pułapkę wchodzi, że niepotrzebnie, że nie to jest najważniejsze, takie zrozumienie, jakaś empatia w tym wszystkim, nie?
4: No tak.
3: Ja ci powiem, Sandra, że tak przed chwilą to powiedziałaś, że aż się wzruszyłem, ale może dlatego, że jestem bardzo wrażliwy.
4: Ja też. No i właśnie wrażliwi ludzie zawsze często dostają po dupie.
3: No ale z drugiej strony, wiesz, życie, dostajesz po dupie, życie cię nauczy i żeby sobie jakąś taką może grubszą skórę stworzyć, bo no, człowiek się uczy na błędach i z czasem ta grubsza skóra mu tak czy inaczej wyrośnie, nie? Inaczej wiecznie będziemy cierpieli, my wrażliwi ludzie.
5: Wujek dobra rada mówi, żeby dbać tylko o siebie. I nigdy drugi raz nie będziesz miała 17 lat i to wieczne dążenie do odchudzania, bo młode foczki są zazwyczaj szczupłe i stąd jest taki trend do odchudzania u kobiet, że chcą mieć drugi raz 17-18 lat. To jest bez sensu. Trzeba się dobrze poczuć w swoim czasie, w swoim wieku i tak dalej. Ja mam 48, jestem starym dziadem i zajebiście mi z tym. I jako kobieta musisz sobie to... Ty musisz, nic nie musisz. Przekonwertuj sobie na kobiecy świat to i tyle.
0: Dokładnie. No a jeśli partner miałby nadal jakieś tam oczekiwania czy coś, no to może jakaś taka rozmowa na poważnie, może tego troszkę zabrakło, może się tak nie wiem, no zgaduję sobie teraz, nie? Taki domorosły psycholog tutaj mi się włączył, może czas na jakąś poważną rozmowę, taką szczerą, super szczerą, bo czasami osoby są w związku ze sobą i wszystko jest niby git, rozmawiają, ale nie przekroczyły ci ludzie jakby nie przekroczyli pewnego takiego poziomu, levelu rozmawiania ze sobą i troszkę brakuje właśnie jakiejś takiej szczerości, otwartości, troszkę się ludzie czają. Nie wiem, tu zgaduję oczywiście, nie, że być może takie coś by tu pomogło, nie wiem.
3: A ja bym z kolei, jakże mogę się wtrącić, bo nie chcę doradzać, bo każdy ma swoje jakieś tam przejście przez życie, ale kurczę, skupić się na sobie i zadbać o swoje zdrowie i się nie przejmować, co kto tam myśli, bo twoje zdrowie jest najważniejsze. jeżeli ktoś coś ma jakieś wygórowane oczekiwania odnośnie wyglądu, to po prostu trzeba, nie wiem, taką osobę olać, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Zdrowie najważniejsze, wiadomo.
3: Zdrowie najważniejsze by było.
5: Ad vocem szczerości w związku, która daje najwięcej satysfakcji i wtedy związek jest pełny, to mój nie wirtualny, tylko realny kolega takie kryterium nawet napisał, że jeżeli przy tej drugiej osobie jesteś w stanie przy otwartych drzwiach do WC czy łazienki się wysrać z wszystkimi odgłosami, to jest właśnie już szczery związek. Nie wnikając w jakieś tam kurcze duchowe sprawy.
0: No. Takie przełamanie pewnych barier, nie? Że już się w ogóle nie wstydzimy swojego ciała, cielesności, wad, jakichś tam niedoskonałości. Są takie związki. Spotykałem takie związki. Ci ludzie uchodzili trochę za takich rubasznych, takich śmiesznych, ale widać było, że są szczęśliwi ze sobą, że się w ogóle tam nie przejmują swoimi jakimiś niedoskonałościami. Problem może się pojawiać, jak jeden z partnerów, jak to się mówi, oczekuje od siebie dużo i od innych też. I on wtedy może sam sobie tam spędzać godziny na poprawianiu swojej sylwetki, wydepilowany, śliczny, piękny. No i wtedy od partnera ma też duże oczekiwania. A to jest takie obrzydliwe trochę, to jest taki terror, nie? Że sam będę tu piękny i będę od innych oczekiwał, że mają być doskonali, piękni, cudowni, półbogowie. Kurwa, nie lubię
4: ja się zgadzam. Zgadzam się z tym, ale też fajnie, że aha, dobrze wyglądasz, wiesz o problemie, no i chuj, problemu nie ma. Tyle w temacie. Tacy są też faceci. No i to zależy ode mnie. No i dobrze, fajnie, że tak po prostu nie wiem... Który tam z was, ale zresztą, no taka prawda, zaakceptować siebie i w dupie mieć resztę.
3: No słuchaj, bo czasami też tak jest, że jak kogoś bardzo kochasz, wiesz, jesteś zakochana po uszy, to łatwiej tej osobie ciebie ranić też. I to jest też problem, z którym trzeba, kurczę, jakoś sobie poradzić, żeby się po prostu odkochać od osoby, która, nie wiem, bierze sobie jakąś energię z tego, że się na kimś wyżywa słownie, czy po prostu tą osobę krytykuje jej wygląd. I mi się wydaje, że tutaj problemem, znaczy pierwszą rzeczą to by było, trzeba się postarać jakoś odkochać od tej osoby, a drugą rzeczą właśnie, żeby zadbać o siebie i się na siebie spojrzeć, być trochę egoistą, nie? Bo dlaczego ta osoba ma kosztem twojego zdrowia, nie wiem, poprawiać sobie humor albo się, że tak powiem, jakieś swoje złe cechy, kurczę. Bo są takie osoby, że się lepiej po prostu poczują.
0: Albo przed kolegami, lepiej się poczują, nie? To jest bardzo... egoistyczne. Nie wiem, moim zdaniem Sandra, dobrze by ci na pewno zrobił jakiś taki, wiesz, dystans do samej siebie, do swojego wyglądu, żeby się wyzbyć jakichś właśnie kompleksów troszkę, które być może się jakoś tam gdzieś pojawiły i potem będzie ci łatwiej porozmawiać sobie z partnerem może tak otwarcie i szczerze i powiedzieć mu, słuchaj, ja już mam też swój wiek, jesteśmy ze sobą tyle i tyle. Powiedz szczerze, bo może tobie zależy na wyglądzie, żeby mieć tutaj laskę, którą się pochwalisz przed kolegami, to wtedy nie jest to poważny związek i mnie coś takiego może nie interesować też za bardzo. Albo jesteśmy ze sobą na dobre i złe, na poważnie i kochamy się, albo jestem jakąś maskotką bardziej może dla ciebie, coś takiego. Przepraszam, że tak mówię brutalnie, ale wiesz, chcę ci jakby zobrazować pewną tak sytuację hipotetyczną trochę, bo nie znam dokładnie twojej sytuacji. I trochę strzelam tak, wiesz, na ślepo, ale może to cię jakoś tam naprowadzi, może to dobry trop, nie? Tak zgaduję trochę.
4: No też nie. No.
0: Też nie. To ja już
4: to
0: nie
4: jednak
0: wiem.
4: Mój problem. Tak? Bardziej. Ale po prostu jak, no nie wiem, nienawidzę chamstwa i tak dalej. No. I możecie sobie to powiedzieć. Tak jakiś...
3: Albo może faktycznie, tak jak mówisz, problem jest taki, że sama sobie za wysoko poprzeczkę stawiasz, bo ja mam trochę też taki problem ze sobą, że też lubię być perfekcjonistą, sobie stawiam wysoko poprzeczkę ponad moje możliwości i też sobie czasami z tym nie radzę. Może u ciebie też jest trochę to, ale bardziej jeżeli chodzi o wygląd czy coś takiego, żeby sobie może po prostu się zaakceptować takim, jakim jestem.
4: Trzeba i mieć w dupie. A z drugiej strony chciałoby się mieć w dupie, ale nie ukrywajcie, że faceci patrzą na wygląd. No Boże.
0: Nie wszyscy, no tak wiesz co, nie wszyscy i nie tak jakoś bardzo, nie? To bardzo różnie bywa, no są różne charaktery. Może spróbujemy dołączyć Bartosza, który też ma jakiś kompleks związany z wyglądem, ale coś nie mogę tutaj Bartosza, dajcie mi sekundkę.
4: Może mojego Bartosza, może mojego kolegę. To by było, ale bym się zdziwiła.
0: Ale by było, nie? No. Napisałem Bartoszowi, żeby tu dzwonił, bo coś nie mogę za bardzo dołączyć. Spróbuję jeszcze raz wyszukać.
4: Ja w ogóle nie wiem, jak to wyłączyć.
0: Dobra, dzwoni Bartosz, chyba się uda. Tak, już się tutaj oddzwaniamy, nocne radio oddzwania.
4: Bartosz.
6: Dzień dobry.
0: No, słychać doskonale. Halo. Witamy Bartosza na antenie.
6: Dobra, to moim największym kompleksem do wyglądu jest to...
4: Mój Bartek!
6: O ja cię. Że prawda. Przy wzroście 1,78 m ważę tylko 51 kg i nie mogę przytyć dalej. I to jest genetyczne, chyba. No tak wnioskuję, co mi lekarz gadał.
0: A to, przepraszam, to wy się znacie jednak?
4: Nie. Ten mój Bartek był gruby.
0: Aha, to czyli jednak nie.
6: No, niestety jestem, mogę zakłady te pogrzebowe reklamować, nie? Bo no praktycznie to... kości widać same.
4: No to by się znam temat i...
0: No to ciekawie, jak to różnie widzicie bywa. Też kiedyś miałem kompleks...
6: Nie, tasiemca nie mam. Przepraszam, że właśnie w słowo.
0: Spoko. Nie masz tasiemca, okej. Okay. No też kiedyś miałem kompleks bycia za szczupłym, potem mi się to jakoś tak wyrównało. Zawsze miałem bardzo dobrą przemianę materii po prostu. I no też trochę właśnie za szczupły, przydałoby się więcej ciała, a teraz z kolei tak przybywa tego ciałka. Widzę, że robi się to, co się u facetów często robi z wiekiem, że taki się papuśny coraz bardziej, tutaj jakaś coraz grubsza łapa, jakieś tu zarysy brzuszka i tak czuję, że zaczynam taki plastuś się robić z wiekiem.
3: Ja też byłem super chudy kiedyś, ja przyznam, że miałem ponad 2 metry i tylko chyba ważyłem, nie wiem, nawet 80 kilo nawet nie ważyłem, coś takiego. Super chudy byłem, ale dla mnie moją terapią to było amerykańskie żarcie chyba, bo faktycznie na tym amerykańskich stekach, tych sterydach, które tam pewnie ładują, to zupełnie w drugą stronę teraz poszło. Teraz to marzę, żeby być takim chudym. Się chętnie zamienił z kimś, żeby być chudym.
6: Mi raz nauczyciel od WF-u gadał, że to wiesz, że to minie po 21 roku, po 21 roku życia i właśnie ma 21 lat, to może.
4: Ale ty taki chudy jesteś, jeju, żebyś ty nie miał anoreksji. Bartek.
6: Nie mam.
4: No skąd wiesz? Możesz nawet nie wiedzieć.
0: No u lekarza był i się tam wypytywał i wyszło, że genetyka bardziej, tak?
6: Tak.
4: No to tak. Ja zazdroszczę. No,
3: ale wiesz, słuchaj, masz dopiero 21 lat, a ci powiem, że z wiekiem się zupełnie, kompletnie zmienia przemiana materii. Także jest... Ja przypuszczam, że jeszcze masz szansę po prostu przytyć, bo...
4: Na pewno
3: to jest młody wiek. To jest młody wiek, słuchaj, to jest młody wiek i... Ja przytyłem chyba najbardziej dopiero po 35 roku życia. To ci się przyznam, że po prostu miałem już problem. Ale to właśnie też było związane z tym, że się zwalnia przemiana materii. Człowiek nawet jak mniej je, to i tak tyje, nie? Także...
0: Enki, A ty masz chyba jakąś taką sylwetkę specyficzną. Ty jesteś chyba jakiś taki wielki, nie? Znaczy w sensie wysoki i taki jakiś ciężki, taki dziwny jakiś, nie wiem.
5: No ja jestem właśnie taki, no taki
0: drąga,
5: kościsty, ciężki. I ta sylwetka powoduje to nie tylko to, że na każdym lotnisku mnie sprawdzają na materiały wybuchowe. Nie tylko takie problemy mam, ale też w sklepach czy gdzieś zaraz patrzą na to, że wezmę pralkę albo lodówkę pod pachę i ucieknę ze sklepu. Także też mam problemy z tym, ale mam to głęboko w dupie, tak głęboko, że gdzieś w okolicach wątroby.
0: A zawsze miałeś właśnie dystansik do tego i powiewało ci to, czy to tak się w pewnym momencie pojawiło, a może miałeś kiedyś jakieś kompleksy odnośnie nigdy, wyglądu?
5: Nigdy nie miałem kompleksów i akurat w tej dziedzinie nigdy nie miałem kompleksów, bo tak jak opowiadał przedwojenny oficer, że on każdej kobiecie mówił, że ja bym chętnie panią przeleciał i na pytanie, i jaka była reakcja, no często dostawałem w mordę, ale wychodziłem na swoje, tak to ujmę w przenośni.
4: No i bardzo dobrze. A nie, ty dostawałeś, czy oni?
5: Przedwojenny oficer.
4: I walić to wszystko.
0: Na chybił trafił. Raz tak, raz da w papę, a raz da. Tak po prostu da.
4: Dobra, mi tam humor się poprawił, także dzięki. No.
5: I to jest najważniejsze.
4: Wyżaliłam się. Facetów, a faceci mają inny punkt widzenia niż kobiety, niestety. No.
5: My chcemy tłustych.
0: Cyce jak donice. Nie, to też takie małe, zgrobniutkie też są fajne. Ja to lubię takie, nie lubię średnich rzeczy. Ja to lubię albo bardzo małe cycuszki, albo bardzo wielkie. Albo takie kobiety, które mają trochę za dużo ciałka, albo takie bardzo szczupłe. Albo takie...
6: Ja mniejsze.
4: Nie można być ani ciepłym, albo zimnym, albo gorącym, tak?
0: Tak się mówi. Tak. To sam Pan Bóg mówił, tak właśnie. Bądź zimny albo gorący. Letnich wypluje, powiadam zaprawdę.
4: Letnie to chuje. Nie,
3: ona się
4: jest.
3: Ja lubię,
4: to kurwa tego Skype'a było.
3: Jak kobiety mają odstające uszy. Tak. Naprawdę.
4: A odstające?
3: Tak, takie ala elfy.
5: A ja zaśpiewam w chórze to misia i faceci bardzo często uwielbiają niedoskonałości. Ja jestem tak stary, że ja pamiętam Bobby Batista z CNN, prezenterkę, która miała lekkiego zeza, ale ona była zajebiście seksowna przez tą niedoskonałość. Miała lekkiego streeta, jak to się mówi, zeza. I ona dla mnie, ja miałem wtedy może 16-17 lat, ona była dla mnie zajebiście seksowna, także to misia zboczenie, fetysz z uszami, zajebiście doceniam, szanuję i tak jest, coś w tym jest.
3: No jest, bo vice versa, ten taki był aktor, nie wiem czy pamiętacie taki film Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem, on też miał zeza i to po prostu powodowało, że był bożyszczem wśród kobiet z tym swoim zezem. No i coś w tym jest, że takie czasami niedoskonałości powodują, że człowiek innego człowieka to może kręcić, nie? No.
4: Chyba chodzi o przebojowość.
6: No tak, no. Też jest dużo fanek Adama Drivera, Adam Driver nie jest jakoś super przystojnym aktorem.
3: O, ile ten ma fanek. Ja mu w ogóle zazdroszczę.
4: Ja to nie wiem, kto to.
3: On jest grał... taki chudy... No dobra, to ty powiedz, bo ty pewnie...
6: On grał... widziałeś Gwiezdne Wojny? Te nowe?
0: To ten taki, co wygląda jak Szymon Majewski?
6: Powiedzmy, on gra tego syna Han Solo tam, tego Kylo Rena.
0: A to ten... To ma jakiś taki głupi ryj. Strasznie nie lubię tego aktora, on mnie jakoś drażni całym sobą.
6: Ja właśnie go uwielbiam, on jest kurde moim ulubionym aktorem teraz aktualnie.
0: Jaka rozbieżność gustów tutaj.
6: Znaczy, bo ja widziałem jeszcze inne filmy z nim. On tam jest dobrym, bardzo dobrym aktorem. Polecam jego rolę w tym, jak to się nazywało, w Marriage Story, historia małżeńska. Tam to jest jego najlepsza rola. I on tą właśnie za tą rolę tam nominację do Oscara dostał, nie? W tamtym roku.
3: Bardzo dobry aktor, ja się zgadzam. Bardzo dobry aktor. W ogóle też byłem zdziwiony, jak gdzieś tam wyczytałem w jakimś magazynie, że ma dużo, dużo fanek. Więcej niż przeciętny, normalny.
6: No tak, aktor. Tak.
3: Jeżeli, no.
6: On tam nawet nagrał swój jakiś teledysk do I'm Sexy and I Know It, nie?
0: On ma dziwny ten ryj. Kurczę, jak on mnie, nie wiem, rzadko tak jest, że ktoś mnie samym swoim wyglądem denerwuje. A jeszcze tego Jedi'a złego jakoś tak gra, że się tak miota, te miny robi. Mnie to drażni, mnie to po prostu.
6: Znaczy, no to w tej roli tak naprawdę chodziło, że on miał być takim nastolatkiem emo, nie?
0: Jakiś taki cierpiętnik.
6: No, no.
0: Przesadzona ekspresja jakaś, nie wiem. Wyciąga ten miecz świetlny, to tak przykuca, jakby srał. No nie wiem, po prostu wszystko mnie w nim denerwuje. To jest jeden chyba aktor, którego po prostu nie lubię za wszystko. Za wygląd.
6: To polecam ci obejrzeć tego, jak to się nazywa. On parodiował w SNL-u tą właśnie postać, tego Kylo Rena, nie? On sam, nie? W jakimś tam tym sketchu ich, nie? Że on tam, oni parodiowali jeszcze przy tym takie show, że tam celebryci tam, nie wiem, jakiś tam, bo w Ameryce jest taki show, że tam na przykład, nie wiem, że jakiś tam kierownik, powiedzmy, McDonalda idzie, nie, no nie kierownik, dobra, ktoś ma firmę i ktoś z dużej firmy idzie tam do tych swoich normalnych pracowników i udaje nowego pracownika, nie? I oni właśnie ten motyw ograli, że on tam udaje normalnego pracownika w tym, tej Gwieździe Śmierci, czy jak to się tam nazywało, Starbase, coś. No. Zrozumieliście, co powiedziałem?
7: Nie.
6: Aha. No to przepraszam, to też moja dykcja.
7: Nie, sorry, to był żart.
6: Aha.
3: Ja zrozumiałem, co mówiłeś, tylko po prostu nie oglądałem tego sketchu, więc nie mogę się odnieść.
0: Dobra, to trzymaj się, Sandra, zadzwoń jeszcze do nas kiedyś.
4: No zadzwonię, bo ja jak się nudzę, to słucham.
0: No to super, to zapraszam do nocnego radyjka na antenę.
4: Na razie, to możesz mnie włączyć, bo ja nie wiem, coś mi się tutaj powie.
0: Dobra. No to papa, hej.
4: Dzięki, no pa, hej.
7: Hej.
6: Na razie.
0: Zostaliśmy sami.
6: No, chyba tak.
3: No. Ja z góry się przyznam, że może mi się telefon zaraz rozłączyć, bo mam chyba parę procent, więc jak się rozłączę, to się rozłączę. Żeby... Mhm.
7: Ja usłyszałem takie wypuszczenie powietrza nosem u jego ekscelencji Krawca, co zwiastuje jego taki bardzo, on jest taki subtelny i delikatny, to jest taki jakby jak na polowaniu myśliwi tam trąbią.
3: Żebyście się nie obrazili.
7: Nie, to takie wydmuchanie powietrza nosem u Krawca oznacza, to się tłumaczy na język polski, wypierdalajcie już, bo chcę spać. Tak.
0: No, coś może być na rzeczy. Zaczyna sapać po prostu, zaczynam sapać.
7: Tak. Ale nie, no, przesuper i szacunek, że masz taką kondychę, że 8 godzin prowadzisz. I ja zawijam, tutaj jeszcze jednego złego wilka złapałem, Jacka z Australii, który napisał na czacie, że się nie zgadza z Enkim. Zły wilk. Kolejny. Ja sobie to wszystko notuję. Dobra, chłopaki, buziaki i tymczasem, na razie. Ale Krawiec, musisz mnie zrzucić, bo mi Skype wisi.
3: O, hej. Poczekaj, Enki. Poczekaj, ano? Enki. Ty żartujesz, tak? Oczywiście. Ja nie. Ja wybieram jako żart.
7: Nie, poważnie, spadam.
3: Nie, jeszcze. Ale mówię, że nie mówię o tym. Mówię o tym notowaniu sobie złych wilków. To jest taki żart, tak?
0: Nie. No, nie. Nie, no, będzie, nie. Będzie no, zemsta tutaj. Na
3: będzie jasno. Zemsta, naprawdę?
0: Oczywiście,
3: taki
0: że
3: życzliwy
0: tak.
3: Się zrobiłeś?
7: Ja powiedziałem, patrz na swoją godzinę szóstą, watch your six, co oznacza oglądaj się za siebie.
3: Kurde, ja spać teraz nie będę mógł, bo u mnie dopiero noc się zaczyna.
0: Watch your back.
3: Słuchaj, to nawet to CBD mi nie pomoże.
0: A Enki, a to tak jeszcze na szybciutko, a czemu ty tak wcześnie wstajesz, nie wiem, o czwartej rano, tak, czy ty się może tak budzisz
7: nie,
0: w nocy? Czy...
7: bo padłem wczoraj gdzieś koło 17, także jestem wyspany jak norka futerkowa.
0: W ten sposób. No, dobra, to tam zaplanuj, odsłuchaj sobie audycję i zaplanuj jakąś fajną zemstę w radiu Enki. Dlaczego nie wolno słuchać Nocnego Radia i sponsorować Zły Wilk? Tak jak Klot, co audycję puszcza bajkę There is a story. Tam o złym i dobrym wilku, że mały Indianin uśmiechnął się smutno, pierdnął i coś tam i nie należy złych mediów sponsorować. Też coś takiego zrób, jakiegoś dżingla takiego. No.
7: Ale nie, jeszcze jedno słowo mi się przypomniało, po którym naprawdę wypierdol mnie z czata, bo mam zwieszonego Skype'a. Bo faktycznie miałeś rację, że się potworzyły jakieś sekciarskie grupy, podsekty, które już żyją własnym życiem i snują szerokie plany w moim uniwersum, nie wiem jak w twoim. I te grupy, kurczę, one faktycznie istnieją. Nie wiem, kto mi to powiedział, chyba ty. I tam się umawiają na ustawki, jak kibole na ustawkę gdzieś na polu. To mnie zaczyna niepokoić, to znaczy śmieszyć i niepokoić. Dobra.
0: Wiesz co, na pewno ci się będą żalić troszeczkę twoi słuchacze, niektórzy, i będzie, że zostałam sponiewierana w tym w pewnym medium. Już nie powiem, o jakie chodzi, bo znowu będzie, że ataki na Nocne Radio. Ale to było bestialstwo, to był horror. W życiu
7: to,
0: czegoś
7: to
0: takiego...
7: To są grubsze sprawy. Men. Jeżeli się gdzieś na privie spotkamy, to ci opowiem. A tutaj jeszcze, już naprawdę ostatnie słowo i wydupiam. Jacek z Australii chce się założyć, czy Wawel spłonie. Jacek przejmuje zakład, też jestem wypłacalny, także spoko. Dobra.
3: Enki, ostatnie no. Pytanie się do ciebie. Czy ty masz jakichś takich też agentów, którzy słuchają Nocnego Radia, a potem tobie zapadają, że słuchaj Enki, tam godzina, 3 godziny, 25 minut i 3 sekundy tam mówili o tobie to i tamto. Też masz takich zwiadowców?
7: Ale to są tacy, wiesz, samoistni. Ja im nie płacę, nie czytam tego, nie słucham, w dupie to mam i tak dalej.
0: Atakowali cię, mistrzu, atakowali. Wściekłe, tak chcą zniszczyć, mistrzu. No, tak bywa też, no.
3: Dobra, nie będę ci zadawał następnego pytania, bo wiem, że już nie chcesz, a ja też się będę rozłączał w tym momencie.
7: Serio, niech mnie ktoś zrzuci, ja mówię do widzenia, bo jest rano.
0: Somebody stop me. Dobra, trzymaj się, Enki, hej, hej.
6: Na razie.
3: No, na razie. Na razie.
0: No, ale... No, aha, bo ty też się żegnasz, tak? Już.
3: Tak. No. Chyba, że chcesz, żebym został, to zostanę jeszcze.
0: Nie, no, już kończymy audycję, żegnamy się. Dobra. Już 5 rano.
3: Dobra, to na razie.
0: Trzymaj się, to Misiu.
3: Do usłyszenia.
0: Cześć.
6: No, na razie. No to ja też się żegnam, jak kończymy audycję, tak?
0: No tak, na to by wychodziło.
6: No to do widzenia, do kiedyś.
0: A ty też pierwszy raz zadzwoniłeś chyba do radyjka?
6: Jak? Nie, ja już... Ja pewnie raz pół roku temu zadzwoniłem, drugi raz w niedzielę, bo coś o filmach.
0: Aha.
6: I teraz.
0: A to przepraszam, że nie poznałem, bo to wiesz, to
6: a
0: jeszcze...
6: A pół roku temu nie pamiętam, dlaczego dzwoniłem. Pewnie coś gadaliście o filmach i miałem coś do powiedzenia, to się, wiesz, dołączyłem.
0: A spoilerek ostatni według ciebie może być? Czy tak jak Jola napisała, że słabe, bardzo słabe, Ola nieprzygotowana, krawiec śmieszkuje tylko i tego się nie da słuchać.
6: Znaczy wy byliście okej, okay, a jak odsłucham sobie jak ja mówię, to słabo mi się zrobiło. Niestety.
0: Nie, to się tym nie przejmuj, bo to każdy tak reaguje, jak siebie usłyszy, że ojej, co to...
6: Znaczy nie o to chodzi, ja znaczy słyszę siebie, ale nie słyszę aż tak mojej wady wymowy. Nie?
0: A czasem masz, a czasem nie masz zupełnie. No, nawet cię, widzisz, nie to... poznałem po tym, więc...
6: Aha, to może teraz inaczej mówię po prostu. Byłem w innym stanie wtedy.
0: No, byłeś w stanie, nie wiem, w innej gęstości. W siódmej gęstości byłeś.
6: W siódmej gęstości.
0: No. A tak to jest właśnie czasami. Ja też mam wadę wymowy i wiem, jak to jest. Wiem, że to się bardzo zmienia u człowieka. Czasem jest tak, czasem tak. To czasami siada trochę bajerka, czasami jest lepiej, czasami gorzej. Ale to się nie przejmuj, wiesz. Wiesz tutaj, że są różni ludzie. Jeden szepleni, drugi mówi... Dzień dobry, czy mnie słychać? Halo! Trzeci ma głos jak Smurf Ważniak, czwarty coś tam.
6: No też się zdarza tak, no. Ja akurat jakieś tam, wiesz, aż tak mocno się tym nie przejmuję, tylko jak to słucham, to mi jest źle, nie?
0: No, to spoczko, że się tam nie przejmujesz. No i fajnie. No to co? No to trzymaj się do następnego. Hej, hej, hej.
6: No na razie to kiedyś tam. Hej. Do niedzieli najprawdopodobniej.
0: A no tak, tak.
6: Hej.
0: Hej, hej, hej, kupse klej. Tam daradej. Atlas to najlepszy klej. Tam daradej. Tam daradej. O, Tomu jest. Proszę bardzo. No. Jest też Jacek z Australii. Ho, ho, ho. Furiat nie śpi. I ktoś tam po drugiej stronie. I Adaś Daniel napisał, uwaga, chłe, chłe. Wspaniały komentarz. Chłe, chłe napisał. Tomu się pyta, czy będzie after. Nie, raczej nie. Jest jeszcze Gosia. Gosia tu ostatnio z nami często jest i bardzo fajnie. Zapisawszy, Marcins, pozdróweczka. No, a innych czatów tu na Discordzie poszli spać. Czatango już umiera śmiercią naturalną. Nie poruszył się Jezus, chyba ci się przewidziało, a może tak cholera jasna, taki horror, taki... Patrzymy na ekran, a on tak twarz w naszą stronę tak obraca głowę. I oczy mu się zapalają na niebiesko. Zapisawszy Ślązak. O, chopie, Jerunie. A czemuś ty wcześniej nie powiedział, że ty Ślązak? Jurunie, ty. No. Dobra, to kończymy, nie? Znaczy stały sceptyk. No nie mów, że ty jesteś stały sceptyk, bo tu padnę normalnie. Stały sceptyk. To był mocny zawodnik. Stały słuchacz. No to stały słuchacz czy stały sceptyk? Fajne były telefony z stałego sceptyka w Teorii Chaosu. Takie coś się działo i tam fajnie iskrzyło i można było sprostować czasem niektóre tam głupotki, no ale to się nie wszystkim podoba, mówię tu o prowadzących. Też są, niektórzy są bardzo czuli na punkcie swojego autorytetu.
8: You should have respected my authority, Mr. Wayne. It doesn't matter who we are. What matter we have a plan?
0: No, ja nie jestem mocny zawodnik, tylko nocny zawodnik. Niektórzy tak doradzają, co ty tak siedzisz po nocach, to ci zaszkodzi. No może i zaszkodzi, no ale właściwie każde hobby może się okazać szkodliwe. Jak ktoś nawet uprawia jakiś sport, nie wiem, skacze na bungee, to mu się za którymś razem linka oderwie. Albo surfinguje, rekin go złapie tam za nogi, albo coś. Różnie bywa, no. Mogę sobie na szczęście pozwolić dzięki wspaniałym sponsorom, dzięki dobrym duszom, dzięki darom serca, tak mówiąc po ryzykowemu, mogę sobie pozwolić na ten komfort i wstać jutro niekoniecznie na 7 rano do pracy.

A po jakieś tam dary natury czy coś, to tutaj było wspomniane, do kogo się można uśmiechnąć. A polecam.

mamá natura. Kosmiczne dary natury. Proszę na ciebie.

Mama natura wie co dobre. Mama natura wie, co jest dobre dla jej dzieci. Troszczy się o swoje dziateczki kochane. I powiem wam, że mama natura się nie myli. Mama natura i dobra chmura. Pozdro Gosia.

0: No dobra.
1: Idę się udać w objęcia Morfeusza. Zapraszam o 21:00 na jakąś tam audycję, pewnie coś będzie. Więcej donejcików, proszę, bo się obrażę i zniknę na miesiąc, jak nie będzie. No.

No, witajcie moi mili, warsztat Czektula tutaj, a przed mikrofonem Czektul, wasz ulubiony, mam nadzieję, prowadzący wtorkowy. Mamy dzisiaj wspaniały dzień, godzina 21, słońce świeci, kwiaty pachną. No i co, dzisiejszym tematem będzie

życie na abonament. Jakby to powiedzieć, dzisiaj też wyszedł właśnie Disney Plus do polskiego rynku. Wiele osób pewnie się zaopatrzyło w ten jakże wspaniały abonament na wideo. No i dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o życiu na abonament. Czy to właśnie jako kupowaniu sobie filmów na wideo, czy jakiejś aplikacji. No, ale to będzie temat właśnie dzisiejszy. A zaczniemy sobie może od krótkiej informacji, ponieważ w niedzielę była prezentacja Microsoftu oraz Bethesdy i kilku innych firm, które współpracują z Microsoftem. I przedstawiane były nowe gry, które będą wydane na Xboxa oraz na komputery klasy PC. No i powiedzmy, fajne rzeczy tam pokazali. No i tak właśnie, gwoli wstępu, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, Diablo 4 pokazali i wygląda to naprawdę zacnie. Okazuje się, że piątą, ostatnią klasą, jaka będzie dostępna w tej grze, to będzie Nekromanta. No, dodatkowo pokazali, że kolejne gry, które są ze stajni PlayStation, czyli na przykład Persona, taka seria gier, również trafi na Xboxa i PC-ty i wiele innych, ale o tym myślę, że pogadamy sobie więcej na afterku, bo myślę, że sobie zrobimy dzisiaj afterka. No i co? No i myślę, że można startować z temacikiem. Czym są te abonamenty, prawda? Każdy z nas spotkał się z czymś takim. Są to, powiedzmy, usługi, za które płacimy cyklicznie, czy to co miesiąc, czy to co rok. I one dostarczają nam pewnych rzeczy. No właśnie, głównie słyszymy właśnie o Netflixie, teraz właśnie jest głośno o Disney+. No ale mamy też wiele innych przykładów, właśnie takie jak Adobe, które Photoshopa sprzedaje aktualnie tylko w formie, o ile się nie mylę, w formie właśnie licencji takiej cyklicznej. Jeszcze, właśnie, jedna rzecz, bo tutaj krzyczeli mi na Discordzie, że jak to tak dzisiaj audycja, jak do tego doszło, przecież dzisiaj mecz jest... Eurynom krzyczał, Polska-Belgia, ja już mu mówiłem, 3-0, już jest wynik przesądzony, wszystko jasne. No. Uwaga, to jest oficjalne przywitanie prowadzącego, cześć. No cześć, B3BMB. No. Witam na czacie jeszcze Anię, witam Arwiala. No, mam nadzieję, że dzisiejszy temat będzie bardzo interaktywny, bo myślę, że każdy z was ma jakiś abonament wykupiony, czy to właśnie na Netflixa, właśnie żeby sobie streamować wideo, czy jakieś inne abonamenty, na przykład do telefonii komórkowej. No i możecie dzwonić na Skype'ie Nocne Radio. W opisie jest wszystko tak naprawdę. No i zachęcam do dołączania na Discorda, bo na Discordzie właśnie mamy dużo różnych tematów. Tylko trzeba pamiętać, że tam się trzeba przywitać, wtedy Gumball albo Krawiec was dodadzą. No i co tam ciekawego? Jeżeli chodzi o te abonamenty, no to takim właśnie pierwszym abonamentem, który człowiek się zaopatruje zwykle, no to jest właśnie ten abonament telefoniczny, prawda? Tutaj mamy dużo możliwości, jeżeli o to chodzi. Dajmy na to, ktoś nam aktualnie chyba wszystkie te firmy komórkowe, które dają te abonamenty, dają nam jakieś darmowe minuty, darmowe SMS-y pomiędzy wszystkimi sieciami. Jest to dla mnie trochę problematyczne, bo tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy płacenie za dostęp do telefonu co miesiąc jest nam tak naprawdę potrzebne? Wszyscy pamiętamy czasy chyba, albo niektórzy mogą nie pamiętać, kiedy szeroko dostępne były telefony na kartę na przykład. Mi się bardzo podobał ten tryb, w jakim doładowujemy sobie nasz telefon i dzięki temu mamy tam, powiedzmy, pieniążki na kolejne rozmowy. I tak naprawdę, jeżeli doładujemy sobie na przykład 20 zł, no to jeżeli ktoś mało rozmawia, no to mu wystarczy na długo. A wiadomo, aktualnie czasy się trochę zmieniły, dochodzą jeszcze różne dziwne pakiety na internet. Ja w swoim abonamencie mam chyba 10 GB internetu.

0: trochę zmieniło, no i te powiedzmy usługi telefoniczne na kartę zostały delikatnie wycofane w cień, ponieważ można było sobie dawniej kupić po prostu starter, dostawało się kartę SIM i nie trzeba było nic więcej robić, po prostu wkładaliśmy tą kartę do telefonu i można było dzwonić. Aktualnie wymagane jest, z tego co kojarzę, jeszcze dodatkowa rejestracja tych numerów u operatora, tam czy wiadomo, trzeba podać swoje dane kontaktowe, kim jesteśmy, żeby operator wiedział w razie czego, do kogo dany numer jest przypisany, prawda? No to jest związane oczywiście z bezpieczeństwem, bo były sytuacje, że właśnie z takich numerów na kartę, nie wiadomo do których, do kogo one należą, dzwonione było do na przykład szkół albo szpitali i było mówione, że uwaga, w tym budynku jest bomba, no i wielka ewakuacja i tak dalej, no i nie wiadomo co się dzieje, nie ma za bardzo jak namierzyć takiego osobnika. No. Tak, patrzę sobie na czat, co tam ciekawego. Arwiat pisze, że ma na kartę, aktualnie doładowuje go raz na rok kwotą 6 zł. No właśnie, Arwiat, kwestia jest taka, a jak to wygląda u ciebie z tak jakby z tym, jak konto jest ważne? Bo pamiętam, że swego czasu właśnie jak były te abonamenty na kartę, to było tak, że trzeba doładowywać co miesiąc po tam, nie wiem, jakąś małą kwotą, albo większymi na dłuższy czas. No, tutaj Tomisiu pisze, że kolega Czektul prosił o moje zdjęcie bez koszulki. Powiedziałem mu, że nie jest, że nie, żeby nie wklejał twarzy. No, tutaj Tomisiu się chwali swoją muskulaturą na zdjęciu.
1: To nie on.
0: No, tak gwoli ścisłości. No. No i tak, no wydaje mi się, że te abonamenty, które teraz mamy na telefony komórkowe, no nie wiem, są ok, ale z drugiej strony już się trochę przyzwyczaiłem do tego, że abonament oficjalnie już mi się skończył, na przykład u mojego operatora, i do mnie dzwonią przynajmniej 3 razy w tygodniu z pytaniem, może chciałby pan nowy abonament na lepszych usług, lepszą ofertę panu zaproponujemy. Ja im się pytam, no dobra, no to co mi zaproponujecie? No będzie pan płacił tyle i tyle, ale tutaj damy panu do telewizji jeszcze pakiecik, większy pakiet internetu. A ja im mówię, w sumie to nie potrzebuję większego pakietu internetu, bo to co mam w zupełności mi wystarcza. Krawiec tutaj jeszcze mówi, że to jest jego selfie, które pstryknął sobie w kiblu rano. Tylko ja tutaj pragnę zaznaczyć, że chyba musiałeś zębami Krawcze zdjęcie pykać, bo ręce są w dół skierowane i nie bardzo telefonu nawet widać. Chyba że to robił ci jakiś fotograf dodatkowy. Jakaś fotobudka w łazience czy coś. No, i na dobrą sprawę, póki co wolę siedzieć w tym abonamencie już tak jakby po czasie, tak, po tym okresie rozliczeniowym 2-letnim, który tam miałem, bo już przeszedłem na ten czas nieokreślony, który według umowy mogę w każdym momencie zerwać, tak, i nie ma żadnego problemu z tym, nie ma żadnych kar umownych. Jest to, tak powiedzmy, całkiem dobra opcja dla mnie aktualnie. A powoli zastanawiam się, jeżeli chodzi o telefon, czy by nie przejść sobie właśnie w ten pakiet z 5G, no ale jeszcze trochę tak posiedzę, żeby może jakąś lepszą umowę mi zaproponowali. Zobaczymy. No. Jeżeli macie właśnie jakieś przemyślenia na temat tego, to śmiało możecie dzwonić. Ja tu jestem otwarty na kontakt, oczywiście. No. Jeżeli chodzi o Netflixy i inne tego typu podobne rzeczy. O, tu jeszcze Arwial pisze, że miałem naskładane z doładowań miesięcznych około 300 zł w telefonie. Mniemałem, iż jest to oczywiście z tej, że korporacja znalazła racjonalne rozwiązanie dotyczące systematyki doładowań i zalegających zeń środków. No, właśnie jak na karcie zalegały mi kiedyś jakieś fundusze jeszcze, jeżeli mówimy o tych telefonach na kartę, to ja to często wykorzystywałem tak, że no kończy mi się ważność tych środków na koncie, no to tam jakiś SMS premium, tak, żeby sobie kupić do gry, w jaką tam grałem, nie wiem, w jakąś grę, w którą tam grałem, żeby sobie kupić tam jakiś pakiecik ze sprzętem,

0: prawda? Takie, można było takie rozwiązania stosować. No, aktualnie, jak powiedzmy, mamy te abonamenty, te, które płacimy, nie wiem, tam 30 zł za miesiąc za numer, czy ile tam się płaci, no to tak już średnio te premium SMS-y się wykorzystuje. No, ale dobra, przejdźmy sobie do tego, co tak naprawdę chyba większość z nas na co dzień też korzysta, czyli streaming wideo tej, tak jak wspominałem na początku, dzisiaj wyszedł Disney Plus w Polsce. Szczerze powiem, że kupiłem. Głównie z tego powodu, że fajnie by było obejrzeć sobie w końcu te seriale, które dostępne były tylko na tej platformie, tak? Czy to Mandalorian, czy to właśnie jakieś Gwiezdne Wojny, których nie widziałem do tej pory. Nie jestem jakimś wielkim fanem Marvela, do kina nie chodziłem, nie oglądałem tam na jakichś innych streamingach ostatnich, prawie wszystkich filmów, które powstały w tym uniwersum. I dzięki temu, że właśnie Disney Plus wyszedł, to myślę, że sobie w końcu trochę nadrobię. No ale, to wszystko tak ładnie wygląda, no można sobie kupić ten abonamencik i okej, oglądamy. Tylko, kurczę, zastanawiam się czasami, czy nie lepiej by było na przykład wypożyczalnie, żeby wypożyczać jakoś te filmy, prawda? Pamiętamy stare czasy, kiedy były wypożyczalnie VHS-ów, czy tam płyt DVD, trochę później. Fajnie było, nie wiem, wziąć tą kasetę, przynieść do domu, obejrzeć i oddać, tak? Nic tam nie zalegało, nie były wielkie kwoty, no. A jeżeli chodzi o te streamingi, no to tutaj płacimy, nie wiem, 40 zł za jeden, za drugi płacimy kolejne 40 zł, bo wiadomo, że nie wszystko jest na jednym. Tutaj jeszcze trzeci jakiś HBO Go, czy tam teraz HBO Max, no to kolejne pieniążki, no i tak się wszystko zbiera. Szczerze powiem, że na Netflixie wszystko to, co mnie interesowało, to już obejrzałem, więc zastanawiam się powoli, czy by nie rezygnować ze subskrypcji, bo też za ciekawe rzeczy tam już nie wychodzą. Jeżeli chodzi o Disneya, to tutaj jest właśnie dużo takich nowinek, które do tej pory nie były dostępne w Polsce. Na HBO... Tak dzisiaj właśnie w pracy dyskutowaliśmy przez chwilę nad tym HBO, to w sumie tam jest też trochę takich ciekawszych tytułów, nie wiem, na przykład Czarnobyl jako miniserial. No i fajnie, tylko no, z drugiej strony ktoś robił przeliczenia, jak gdybyśmy chcieli na przykład kupować sobie wszystkie te filmy, tudzież sezony seriali, no to... czysto teoretycznie wyszłoby nas to o wiele drożej. No i druga sprawa, że posiadanie takiej kolekcji z jednej strony jest fajne, no bo wiadomo, mamy kolekcję na przykład płyt DVD albo Blu-rayów na półce i możemy w każdej chwili sięgnąć po to i obejrzeć, ale z drugiej strony kto w tych czasach ma miejsce, kiedy powiedzmy mikrokawalerki 4 metry kwadratowe są promowane jako idealne miejsce do życia, prawda? No, ale wiadomo, rzeczy związane z kolekcjonerstwem są specyficzne, tak? Trzeba mieć na to miejsce, trzeba mieć na to środki. Do tematu tego właśnie, tych abonamentów i płacenia za jakieś tam wirtualne przedmioty, wirtualną wartość, właśnie skłoniło mnie też jedna rzecz. To, że my tak naprawdę no nie jesteśmy właścicielami tego, co tam wynajmujemy, prawda? Na przykład kupiłem sobie jakiś czas temu konsolę Nintendo 3DS, no i okazało się 2 miesiące temu, że będą zamykali jej cały tam powiedzmy sklep, więc wszystkie gry, które tam miałem kupione, które są kupione właśnie w dystrybucji cyfrowej, no to niestety pójdą w niwecz. No jeżeli sobie, nie wiem, uszkodzę konsolę czy coś, no to wszystko to, co miałem w pamięci konsoli, no pójdzie razem z konsolą do śmietnika. Niby można sobie powiedzmy zrobić klon karty pamięci, no ale to też nie jest jakieś idealne rozwiązanie, więc tutaj powiedzmy kupowanie takich produktów fizycznych w niektórych przypadkach ma sens, prawda? Tak jak właśnie kolekcjonowanie tych płyt DVD, bo może się okazać, że nie wiem, braknie prądu, braknie internetu, coś się podzieje i nie wiem, światłowody na dnie oceanu zostaną przecięte i to tak chamsko, że nie będzie nie będzie możliwości komunikacji między Europą na przykład i Stanami. No i cały dostęp do tych wszystkich serwerów, no to szlak trafi, nie będzie możliwości na przykład obejrzenia sobie tego serialu tudzież filmu, który byśmy sobie chcieli obejrzeć, prawda? No, więc tutaj no te streamingowe abonamenty, no mają jakąś tam wartość, prawda? Jest to coś ciekawego, no ale to ma swoje ograniczenia. Czektul, mój znajomy, który pracuje w SV, chwalił się, że jego firma pracuje nad aplikacją, platformą, która będzie skupiała w sobie wszystkie Netflixy, Paramounty, HBO, Disney i tak, tym podobne. Za jedną płatą na miesiąc. No powiem ci to, Misiu, że w poprzedniej firmie z kumplem dyskutowaliśmy właśnie ten temat, jak HBO wychodziło. Że ciekawym biznesem byłoby właśnie utworzenie takiego serwisu, który za jedną opłatą, tam dajmy na to 75% sumarycznej ceny tych abonamentów, dawałby dostęp do tych wszystkich seriali, do tych wszystkich filmów, które są na tych platformach. Bo wiadomo, inaczej, myślę, że dałoby się w jakiś sensowny sposób dogadać z tymi platformami, żeby coś takiego zrobić. Tylko z drugiej strony pytanie, czy taka współpraca z tymi platformami, tak, czy to z Netflixem, czy to z HBO, byłaby możliwa. No, jak mówisz, że tam pracują nad czymś takim, no to spoko. No, ciekawy jestem, jak wygląda właśnie współpraca z tymi platformami. No, to dość ciekawy temat. Właśnie to już jest kolejna, z tego co mówisz, to jest kolejna osoba, która nad czymś takim myślała / pracuje, tak? No, no bo jednak posiadanie, nie wiem, tam dajmy na to sześciu różnych streamingów do wideo, no to jest problematyczne, bo to są, wiadomo, różne aplikacje, to wszystko trzeba mieć zapisane na pamięci urządzenia, na którym to oglądamy. No i to generuje problemy, a to jedna aplikacja, każda ta aplikacja ma tam jakieś właśnie swoje pliki, tak, zajmuje jakieś miejsce w pamięci, robi się syf, nie wiadomo gdzie czego szukać ostatecznie, no i nie jest to zbyt wygodne, prawda? No a wiadomo, im więcej aplikacji, tym też wolniej działają te urządzenia. Ja sobie zrobię chwilową przerwę na łyczka. Bo od tego gadania aż mi gardle zaschło. No. Patrzę jeszcze. O, przegrywy. Urynom pisze na Discordzie. Dobra, to pewnie jeszcze o ten mecz mu chodzi. Dobra, mniejsze, nie patrzymy na Discorda, tam nic ciekawego się aktualnie nie dzieje. Wszystko, co się ma dziać ciekawego, to się dzisiaj ma dziać na czacie YouTube'owym. No. Jeżeli chodzi właśnie o takie streamingi, to mamy tutaj YouTube'a też, prawda? On co prawda wyszedł z tego, co kojarzę, jako odpowiedź na Spotify'a do streamowania muzyki. No i to, żeby zlikwidować reklamy dla osób oglądających. To jeszcze patrzę na czat. Super Belkas. Chyba Plex w USA testuje taką opcję od tego roku, o ile się nie mylę. Z Hulu, HBO, Netflixem, Amazonem Prime. No, że tak powiem, nie zagłębiałem się w jakieś powiedzmy specyficzne platformy, które łączą te różne platformy streamingowe, bo nie będę ukrywał, że jakoś tak mało oglądam. Kupiłem tego kupiłem teraz ten abonament na Disney Plusa głównie, bo moja żona chciała sobie tam pooglądać jakieś seriale, które ją interesują. No wiadomo, jak się kupi abonament, to i siostry się podepną, wiadomo, w rodzinie to działa ten sharing, prawda? No wiadomo, jak Disney, no to też wiadomo, bajki od Disneya, no to i tam dzieci mojej siostry się zainteresują w wolnych chwilach pewnie. No i tak to będzie leciało. No, a tutaj z Amazonem jest ciekawa rzecz. bo kupując pakiet od Amazonu, aktualnie to jest chyba za pierwszy rok 50 zł, nie wiem jak to wygląda kontynuacja, ale też to nie jest jakiś bardzo drogi streaming, to dostajemy pakiet Amazon Prime, że mamy darmowe dostawy z Amazona, tak? Jeżeli kupujemy jakieś przedmioty w ich sklepie, dostajemy Prime Gaming, to jest powiedzmy taka usługa, która daje bonusy do różnych gier, plus rozdają gry co miesiąc. No i jest tam właśnie dosyć ciekawy sposób ten Amazon działa. Druga, jeszcze tam z tego co kojarzę, można dostać subskrypcję na Twitcha, bo Twitch jest częścią Amazona i powiedzmy, jeżeli się korzysta z Twitcha, to można właśnie te subskrypcje tam rozdawać swoim ulubionym nadającym. No. To jeszcze Super Belkas pisze, że ale opłacone trzeba mieć te wszystkie serwisy, dodatkowo płatność Plex. Aha, no to tak powiem, że jak trzeba mieć opłacone te wszystkie serwisy, no to wychodzi coś takiego jak dla gier GOG Galaxy, taka platforma. Bo w pewnym momencie właśnie gracze się bardzo mocno zirytowali, że każde większe wydawnictwo gier ma swój, powiedzmy tam, launcher, tak, z tą aplikację do pobierania gier. I no tutaj potrzebujemy albo Steama od Valve'a, albo od Bethesdy, Bethesda Launcher, Battle.net od właśnie Blizzarda, Origin od EA i tak dalej, prawda? W pewnym momencie właśnie gracze się wzięli i zdenerwowali, no i polska firma CD Projekt utworzyła projekt, który właśnie nazywa się GOG Galaxy, tak jak ich też sklep i launcher GOG, Good Old Games, i właśnie jest taka aplikacja, do której można podpiąć sobie swoje konta do tych serwisów różnych i dzięki temu z jednej aplikacji tego GOG Galaxy można uruchamiać gry z różnych tych innych launcherów. No, a co takiego do takiego uruchamiania gier, tutaj też mamy właśnie takie śmieszne zagjeżdżenia, tak? Kupujemy grę na Steamie od Electronic Arts, okazuje się, że po zainstalowaniu tej gry trzeba jeszcze uruchomić kolejny launcher, w sensie uruchamia się sam, Origin, który dopiero uruchamia grę. No i nie jest to najbardziej wydajne rozwiązanie, no ale niestety tak sobie wymyślili ci wszyscy. No, a ja zachęcam do dzwonienia i dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat streamingów, abonamentów. Jak to u was wygląda? Z czego korzystacie? No bo tak jak już tutaj przeszedłem do gier, no to do gier też mamy abonamenty. Jeżeli korzystacie z konsoli Nintendo i... O, tutaj właśnie Tomisiu pisze, że tak, jego znajomy pracuje w Los Gatos, właśnie dla Plexa. No właśnie. No to się wyjaśniło, o którą platformę Tomisiowi chodziło. No tak. I dobra, wracając. Jeżeli macie na przykład konsolę Nintendo Switch, no to żeby mieć możliwość grania ze znajomymi albo z innymi ludźmi, no to potrzebujecie wykupić sobie abonament na usługi online, tak? Nintendo Switch Online to się nazywa. Podobnie sytuacja ma się z PlayStation i Xboxem, o ile się nie mylę. Nie mam żadnej z tych dwóch konsol. Ale tam też trzeba pewnie, z tego co kojarzę, właśnie wykupić jakiś tam PlayStation Plus, czy jak się nazywa ten abonament, no i odpowiednik dla Microsoftu. No i to nam pozwala na wspólne granie z innymi osobami i tam możliwe, że jakieś dodatkowe premie są z tej racji. No Nintendo ma na przykład dostęp do wirtualnej maszyny, na której można uruchamiać jakieś starsze gry, na przykład stare Mario na Nintendo Entertainment System, albo no nie wiem, w ogóle co Nintendo ma ostatnio dodało drugi wariant tego abonamentu online, który dodaje nam jako osobom grającym na konsoli jeszcze jakieś tam dodatki do gier na czas posiadania tego abonamentu, plus jakieś dwie dodatkowe platformy na tej wirtualnej maszynie, bodajże Sega Mega Drive i Nintendo 64, także takie już powiedzmy stosunkowo nowsze. No, ale to są też powiedzmy aktualnie jedne z niewielu możliwości, żeby te starsze gry też ograć, więc oni też sobie w ten sposób naganiają graczy, którzy są zapatrzeni w starsze produkcje, którzy lubią sobie właśnie odpalić jakieś retro gry, żeby właśnie płacili ten abonament. No ale powiedzmy abonamenty na gry, które, znaczy na serwisy growe, które pozwalają grać online z innymi graczami, to nie jest wszystko. Mamy na przykład abonamenty, które pozwalają na dostęp do gier online. Dla, nie wiem, na przykład dla Microsoftu mamy właśnie Game Passa, tak się nazywała bodajże ta usługa, która daje nam dostęp do tam dosyć pokaźnej biblioteki gier. I ten Game Pass jest zarówno na komputery stacjonarne oraz na Xboxa. Jeżeli chodzi o PlayStation, tam właśnie też jest jakiś abonament tego typu, ale już naprawdę nie pamiętam, jak to się nazywa. No, ale też istnieje taki abonament, który się nazywa GeForce Now, który pozwala nam, jako graczom, którzy na przykład mają tylko laptopa z niezbyt mocnymi podzespołami, uruchomić jakieś nowe gry, na przykład Cyberpunka, czy tam Red Dead Redemption, takich z nowszych tytułów, które normalnie nie ma szans, żeby nam poszły, i gra się w chmurze. I powiem wam, że przez dłuższy czas korzystałem z GeForce Now, początkowo jako, no, wykupiony miałem tam, powiedzmy, pierwszy miesiąc, tam był za złotówkę chyba jako tester, czy za darmo, i później kolejne miesiące były chyba 25 zł. Po jakimś czasie podnieśli ten abonament chyba do 50, chyba że było się starym subskrybentem, no to nadal można było na tym abonamencie za 25 zł pozostać. Po jakimś czasie jeszcze dodali dodatkowy pakiet, właśnie taki, powiedzmy, premium, gdzie można było grać w chmurze za pomocą mocniejszej maszyny, no ale to już kosztuje tam pod 80 zł, więc niektórych to odrzuca. No. Ale to jest, powiem wam, że dosyć ciekawe rozwiązanie w sytuacjach, kiedy, no właśnie, nie wiem, podróżujemy, mamy w miarę, powiedzmy, dosyć dobry dostęp do internetu, na przykład przez 5G, gdzie ten właśnie prędkość transmisji danych jest dosyć szybka, to daje radę. Tutaj Superbelkas pisze, że korzystałem z GeForce Now na TV Sony, każdy ekran z dostępem do apki da radę. No właśnie, no kwestia jest tutaj tylko tak naprawdę tego, żeby mieć w miarę sprawny internet. No 5GHz Wi-Fi jest zalecane do czegoś takiego, no bo jednak streamowanie obrazu, nie wiem, w 4K jednak wymaga trochę tych danych, żeby się przelewało. No ale ostatnio, z tego co kojarzę, jeszcze dodali wsparcie dla grania odpowiednimi tam innymi padami, co też jakoś pozwala im poszerzyć grono zainteresowanych, bo z tego co kojarzę, wcześniej właśnie można było grać na myszce, klawiaturze, jakimś tam padzie od Xboxa, a teraz jeszcze tam chyba to rozszerzyli na pady od Nintendo, już nie pamiętam też dokładnie co, bo aktualnie z tego nie korzystam. No ale na przykład mój kumpel, pomimo że sam ma mało czasu na granie, to korzysta z tego GeForce Now na telefonie. Ma tam kupione właśnie jeszcze takie dodatkowe padziki, które sobie podpina do telefonu. To jest jakby takie rozszerzone etui z przyciskami. No i on sobie to podpina do telefonu i w ten sposób gra, jak nie na Nintendo Switchu. I z racji, że on właśnie cały czas ma wykupiony ten pakiet stary, tak, ten za 25 zł, no to stwierdził, że nie opłaca mu się w sumie przechodzić na, albo nie opłaca mu się rezygnować z tego pakietu, nawet z tego prostego względu, że raz na jakiś czas gra, a jakby miał teraz zrezygnować i później do tego wrócić, no to tak trochę mu się to nie kalkuluje. No ale tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy 25 zł miesięcznie to jest dużo, czy mało? No. Jeżeli chodzi o jeszcze abonamenty jakieś inne, to ostatnio głośno było o na przykład abonamentach do samochodów. Jeżeli mówię o abonamentach do samochodów, to tutaj na przykład BMW wprowadziło w swoich samochodach abonament na dodatkowe funkcje, nie wiem, tam podgrzewane siedzenia, tak czysto teoretycznie mówię, bo też się nie zagłębiałem w ten temat. Raczej obiło mi się o uszy, że był dosyć duży szum właśnie z tego względu, że no tutaj kupujemy samochód za, dajmy na to, 200 tysięcy, a jeszcze dodatkowo musimy sobie opłacać jakiś abonament, na którym, dajmy na czysto teoretycznie, klimatyzacja będzie nam chodziła, prawda? Że dodatkowo co miesiąc musimy BMW jeszcze płacić za sam fakt korzystania z klimatyzacji, albo nie wiem, z podgrzewanych siedzeń, albo jakichś tam innych bajerów, nie wiem, aktualizację GPS-a, czy tam map, czy w ogóle dostęp do GPS-a, prawda? No i tutaj dochodzimy do momentu, gdzie człowiek się zastanawia, czy to powoli nie idzie za daleko. No ale abonamenty, to jest, tutaj to Misiu pisze, to jest głupota, podgrzewane siedzenia na abonament. No właśnie takie, tego typu właśnie pierdoły próbują wcisnąć ludziom na abonamenty do samochodów. Z tego co kojarzę, to właśnie na takie drobiazgi, które normalnie nie są potrzebne, ale w zimie fajnie jest, jak dupka jest ciepło, nie? Jak wsiadamy do samochodu. Nie wiem, ja niestety nie mam samochodu z podgrzewanymi siedzeniami, mam Dacia Sandero. Po taniości. No ale tutaj jeszcze z takich właśnie rzeczy związanych z motoryzacją, to tutaj właśnie ostatnio robi się głośno o tym, że od 2035 roku będzie zakaz rejestracji samochodów spalinowych na terenie Unii Europejskiej. No i tutaj rodzi się pytanie. No dobra, nie będzie można rejestrować nowych samochodów, starymi jeszcze będzie można jeździć. No i powiedzmy, to jest taki problem, który będzie się rozszerzał i samochody spalinowe raczej nie wyjdą do tego czasu z użytku całkowicie, tak mi się wydaje, bo jednak samochody elektryczne w Polsce nie ma szans raczej, żeby to miało jakikolwiek sens w niedalekiej przyszłości nawet, bo albo i dalszej, bo do tego potrzeba mieć odpowiednią infrastrukturę, choćby nawet elektryczną, prawda? Potrzebujemy odpowiedniej ilości elektrowni, które będą generowały prąd, żeby to wszystko zasilić. Potrzebujemy stacji ładowania, potrzebujemy tam całej dodatkowej infrastruktury przy domach, żeby ludzie mogli się ładować. No i wydaje mi się, że te 13 lat, które pozostały, tak średnio tutaj się zdadzą. No i wydaje mi się, że właśnie wynajem samochodów na taką szerszą skalę długoterminowy, no to wejdzie tutaj właśnie mocną piętą albo mocnym butem na ryj ludziom, bo nie będzie można zarejestrować nowych, nie będzie można kupić nowych spalinówek. Na elektryki ludzie nie będą się chcieli właśnie przerzucać na elektryki, no bo nie będzie ich na to stać, nie będzie im się nawet to podobało, że dobra, jeżdżę na przykład w trasy jako jakiś tam handlarz, tak, po całej Polsce robię dziennie trasy 1000 km, to tak średnio mi się widzi elektryka ładować 3 razy w ciągu tej doby, prawda? No bo to też nie jest tak, że jak z samochodem spalinowym, że podejdziemy, minutka tankowania, idziemy zapłacić i jedziemy dalej, tylko trwa trochę minut, prawda? Więc no, myślę, że niewiele osób będzie chętnych, żeby przerzucić się też właśnie na takie elektryki, no bo hybrydy, z racji, że są hybrydy, także są spalinowe, tak? Więc też ich zakaz będzie obejmował, z tego co kojarzę. No, więc pewnie tutaj mocno wejdzie abonamentowe wynajmowanie samochodów, że będziemy sobie płacić za na przykład 5-letni samochód albo 10 i będziemy nim jeździć jeszcze. No i taka ciekawostka, to tak jeszcze gwoli samochodów i ostatnich wydarzeń związanych z polskim planem odbudowy. To kojarzycie tam takie rzeczy, że takie wpisy w tym planie odbudowy, że będą dodatkowe podatki za samochody spalinowe, bo są śmierdzące, sprowadzane z Niemiec diesle, 15-letnie i tak dalej, nie? No, to taka polskie stowarzyszenie paliw alternatywnych właśnie wrzuciło nas ten syf i żeby zobaczyć pieniążki z Unii, które tak chcemy zdobyć, zobaczyć i używać ich, no to będziemy musieli właśnie dodatkowo opodatkować wszystkie samochody spalinowe jeszcze dodatkowymi miesięcznymi abonamentami dla państwa za to, że są po prostu spalinowe. No, taka ciekawostka. Że to nie Unia na nas wymogła, tylko sami Polacy się w to gówno wrzucili. No, no ale w politykę się nie mieszajmy, bo to jest takie śmierdzące gówno. Nie warto, nie warto. No, a tutaj Rogal pisze, że Dacia, he, he, he, he, facepal, łapanie za głowę, he, he, he, he. No tak, no, jeżeli miałem do wyboru wydać 40 tysięcy na Dacię nową z salonu z zerowym przebiegiem, z 3-letnią gwarancją i tak dalej, a kupić sobie jakiegoś inny samochodzik za 40 tysięcy od Niemca, który nie wiadomo co tam było z nim robione, no to tak stwierdziłem, że chyba wolę jednak kupić tą Dacię. I powiem ci, Rogalu, że ze swojej Sanderki z 19 roku jestem zadowolony. No, także nie taka Dacia straszna. Druga sprawa, Dacia, a propos jeszcze, a bła, bła, jak mówiłem o tym 35 roku, Dacia jest jako chyba jedyna firma, która powiedziała, że do 35 roku będzie produkowała samochody spalinowe. Wszystkie tam Volkswageny, Toyoty i tak dalej, powiedziały, że to my już wcześniej przejdziemy na te elektryki, czy tam inne paliwa alternatywne. My nie będziemy się bawić już spalinówki. No, dlatego najprawdopodobniej ostatecznie Dacia będzie pewnie leciała na jakimś gazowaniu, żeby spełniać te normy unijne. Gazowaniu to znaczy, że będzie głównym paliwem jazda na gazie, tak? Na LPG. Ale wychodzi na to, że ostatnie samochody będą z Dacii jako spalinówki w Europie. No. No, chyba, że do Unii Europejskiej nie wejdzie Ukraina i będziemy rejestrowali samochody w Ukrainie i będziemy jeździć na ukraińskich blachach po Polsce. To już taki, wiecie, też istnieje taka możliwość. Bo raczej nie wyobrażam sobie rejestrowania samochodu w okręgu kaliningradzkim i jeżdżenia na rosyjskich albo na białoruskich tablicach. Bo taka możliwość też by istniała, ale chyba ludzie by się krzywo patrzyli na rosyjskie albo białoruskie tablice. No, Superbelkas pisze, że w Tesli niedługo wszystko będzie na abonament. No właśnie, ja nie wiem jak to wygląda w Tesli. Ja tak naprawdę temat samochodów elektrycznych traktuję mocno po macoszemu, bo nie podoba mi się w ogóle motyw jazdy na prąd. Jakoś tak smutek. No, jestem wielkim fanem tego, żeby jednak iść mocno w paliwa wodorowe, tak? Są te ogniwa wodorowe i tak dalej. I w tym widzę bardziej przyszłość, aniżeli w prądzie, bo wiadomo, żeby wyprodukować prąd, to potrzeba spalić węgiel w Polsce, więc jazda na węgiel, tak średnio mi się to podoba. No, druga sprawa, że aktualnie, żeby wyprodukować ten wodór do jazdy w samochodach, to też trzeba mieć dużo prądu, więc na dobrą sprawę to też się wiąże z jazdą na prąd, przepraszam, na węgiel. No. Zamojskie drogi, że co jeszcze? Jeszcze będziemy po ukraińsku gadać? Nigdy w życiu. No, nie mówię, że po ukraińsku. Może dojdzie do czegoś takiego. Chociaż Wielka Brytania nie jest w ogóle. Może oni nie będą się chcieli tak jakoś bardzo bawić też w te normy unijne. A na antenie mamy Etama. Witaj, Etam.
1: Cześć. Norman Skype'a jest dzwonienie, jak już powiesz, witaj. Sorry za głos, jestem bardzo przeziębiony.
0: Córa cię zaraziła.
1: Tak. Przewidzieliśmy to. Znaczy ja przewidziałem, że tak nie będzie. Także sobie leżę tutaj, trochę ciebie słucham, tam sobie mecz oglądam, się śmieję. Co do tych abonamentów, no niestety obawiam się, że wszystko łącznie z systemami operacyjnymi już niedługo będzie mogło tak wyglądać. I wtedy trzeba będzie sobie podłączyć internet, Już wczoraj czytałem taki artykuł.
0: Przerwę ci na chwilę. Dajcie znać, czy Etama dobrze słychać, bo widzę, że coś mi się tutaj na mikrofonie pokazuje, jak on mówi, więc nie wiem, czy nie przebicie. Pogłos straszny, dobra.
1: Momencik.
0: To jest u mnie. Poczekaj chwilę, to ja muszę to inaczej troszeczkę sobie zrobić i możliwe, że teraz będzie lepiej. Powiedz coś?
1: No, teraz już chyba jest ok.
0: Dobra, powinno być teraz git. No, bo to jeszcze, wiesz, kombinuję sobie trochę z mikserem, zmieniam ustawienia, pierdu. No i właśnie tak wychodzi później.
1: No ja nie jestem jakimś tam ekstremalnym zwolennikiem, bo mówię już o samochodach, tak?
0: Tak.
1: Że to ma być na prąd, tam na gaz, na cokolwiek, tak? Kiedyś tutaj wypowiadałem, że w miastach te wszystkie takie indywidualne środki transportu są rzeczywiście sporym marnotrawstwem, ale prąd to jest, tak jak mówiłeś, ślepa uliczka. Ogniwa wodorowe, myślę, że ludzie nakupują i potem w 38 tam czy 9 będzie znowu obowiązek zmiany, tak, tego wszystkiego. Chociaż Polak potrafi, a wcale bym się nie zdziwił, że takie autko na zwykły silnik nie zostanie przerobione na prąd. Nie?
0: No wiesz, jednym z pierwszych samochodów elektrycznych, które powstał, to był jakiś taki właśnie mały samochód. Nie wiem, czy to był coś w stylu Matiza, czy jakiegoś tam innego właśnie takiego małego samochodu. Już nie pamiętam, czy Seicento? Seicento Electra to się chyba nazywało. I to nie były, powiedzmy, silniki elektryczne takie jak teraz. Tylko to były takie silniki elektryczne, raczej takie, no bo to były chyba lata 90, coś w tym stylu. I one jeżdżą do tej pory i te akumulatory są stosunkowo tanie, które się w nich wykorzystuje. No bo to były takie akumulatory, jak normalnie się korzysta z nich w samochodach, tak? Bo te, które są w tych nowoczesnych samochodach elektrycznych, to są raczej takie ogniwka pojedyncze małe, prawda? Takie jak paluszki, tylko że trochę większe.
1: Znaczy wiesz, sens by to miało, gdyby przejście na elektryczny napęd był ekonomiczny, to znaczy w tym sensie ekonomiczny, że masz taki samochód obłożony dookoła, karoseria jest ogniwem jak gdyby, jakimś nowym typem ogniwa i to ogniwo zapewnia na tyle duży prąd, żeby on jechał. Nawet nie musiałyby to być duże prędkości, tam powiedzmy 80 na godzinę, ale to już by wtedy miało jakieś ręce i nogi. Natomiast jeżeli to będzie się wiązało ze zmianą całej infrastruktury, z rejestracjami jakimiś... Znaczy ja samochód elektryczny ze dwa razy słyszałem, jak jeździ, no fajnie słychać, czy znaczy nic nie słychać, nie? To jest bardzo przyjemne. Natomiast no, nie wiem, no dla mnie to jest po prostu takie wymuszanie na ludziach czegokolwiek.
0: Coś to jeszcze było, poczekaj na czacie, co mi tak weszło. O, chwila. Halo?
1: Tak.
0: Okej, bo było taki dźwięk był, jakby się połączenie zerwało, ale dobra. Co jeszcze tutaj na czacie chciałem zobaczyć? To energia jest tylko z węgla? W sensie, że prąd z atomu czy wiatraków nie istnieje? Tej Superbelka spisał, istnieje, ale nie w Polsce. Ja mówię o realiach polskich, gdzie tak naprawdę atom nie istnieje, prąd z wiatraków jest marginalny, a na przykład geotermii w ogóle się nie wykorzystuje, prawda?
1: No chciano go wykorzystać, pamiętam te lata, zanim weszły do nas korporacje, które wykupiły polski przemysł, sam osobiście robiłem na pracę dyplomową jednemu z inżynierów taką symulację na Amidze ciepłowni geotermalnej, która zapewne nie doszła, bo nie sprawdzałem tego, ale nie doszła najprawdopodobniej do użytku nigdy. Nie? Bardzo dużo się wtedy mówiło, to był przełom 80-tych, 90-tych lat. Nie? No, natomiast to do abonamentów, to wiesz, kurczę, no ja jestem wielkim zwolennikiem Homixa, więc on łączy w sobie wszystkie platformy i tyle. No. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Może rzeczywiście tylko przy czym to musiało być zmuszenie ludzi w jakiś sposób do tego, żeby korzystali z nowszych systemów, które będą musiały się uruchamiać z online jak gdyby, tak? I wtedy będzie pełna kontrola nad komputerem tego, kto użytkuje to, no i będzie trzeba po prostu mieć taki abonament, nie? Natomiast pytanie, czy w związku z tym ludzie nie będą korzystać ze starych komputerów po prostu. Właściwie wszystkie narzędzia, które my potrzebujemy, to są już w tej chwili na tyle zaawansowane, że nie trzeba ich specjalnie rozwijać. I właściwie, no nie wiem, no wydaje mi się, że to musiała być jakaś taka akcja, tak jak gdzieś kiedyś słyszałem, że ktoś wpadł na pomysł, oczywiście jakiś idiota z tego Parlamentu Europejskiego, że adblockery będą zabronione, nie? No. Tutaj nie będziesz mógł na swoim komputerze adblocka zainstalować, nie? Oczywiście to trzeba po prostu takiego gościa do śmietnika wrzucić i go spuścić z jakiejś ulicy w Brukseli, jak jest jakaś tam stroma. Bo to nie są ludzie normalni, tylko są debile po prostu, tak? Coś takiego proponują. Ale no przykro mi bardzo, niestety jeśli to, co tutaj widzę na korpusie tego faceta, będzie chciało się zrealizować, a może będą i samochody na abonament, no przecież mamy w tej chwili taksówki,
0: no tak.
1: Teraz wystarczy, że no, ten kierowca będzie coś taki a la Total Recall, tak? Ten kierowca elektryczny taki, i będzie to na tyle dobrze zorganizowane, że będzie funkcjonować bezkolizyjnie, to pod pretekstem bezpieczeństwa można zrobić coś takiego, że na przykład w miastach, chociaż ja myślę, że nie wszędzie. Czy z czasem to wszędzie, bo przecież mamy satelity, tak, to nie jest jakiś problem wielki. Natomiast no, myślę, że w miastach ludzi by się dało tak zamanipulować, żeby nawet auta były na abonament, tak? Podobnie jak komunikacja miejska, coś takiego.
0: No ja ci powiem, że ja widzę taką ciemną przyszłość, gdzie najem długoterminowy, bo tak to się nazywa, dla samochodów, wejdzie w życie no właśnie po tym 35 roku, jak już zabronią rejestracji nowych samochodów spalinowych. No i będziesz sobie najmował na przykład, nie wiem, dajmy na to w 2040 roku będziesz sobie wynajmował nowy, dajmy na to nową Toyotę spalinową. No bo Toyota z Japonii, Japonia nie jest w Unii, nie musi spełniać tych norm. I na przykład będziesz sobie wynajmował taki samochód z blachami, czy to ukraińskimi, czy rosyjskimi, czy japońskimi, i będziesz nim jeździł normalnie po Polsce, bo przynajmniej póki co nie ma planów na to, żeby nie wpuszczać takich samochodów, prawda?
1: I myślę, że jak ty na to wpadłeś, to oni na pewno na to wpadną.
0: Myślę, że nie jeden, ale pamiętaj, że najprawdopodobniej to jest taka furtka, że ręka rękę myje, wprowadzamy takie zasady tylko po to, żeby nasi ludzie mogli sobie na tym zarobić, prawda?
1: Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Prawo jako całość, czyli również i w tych zakazach i nakazach, to jest taki zespół zasad i dogmatów stworzonych przez cwaniaków dla idiotów i debili. Przy czym ci, co stworzyli te prawa, są spod tego prawa wyjęci. I trzeba po prostu, żeby debile i idioci, czyli my, krótko mówiąc, przestali tego prawa masowo przestrzegać. Jeżeli wprowadzą takie coś, po prostu jeździć dalej, tyle masowo. I po prostu się tym nie przejmować. Po prostu. Liberum veto, niestety. Człowiek jest jednostką, a nie częścią społeczeństwa. Takie głupoty, to tam, wiesz, no, nie widzę innego wyjścia, no. Jak się damy zagnać w taki kozi róg, znaczy wy się dacie zagnać, nie ja, bo ja funkcjonuję już dzisiaj na takich zasadach, że mnie to nie dotyczy praktycznie w ogóle. Natomiast nauczyłem się po prostu tego. Także nie mam samochodu, tak, nie mam tysiąca telefonów co wymienianych co jakiś czas i tak dalej, i tak dalej. Może być tak, że zmusi mnie to, na przykład system zmusi mnie do posiadania telefonu 5G, tak? Wtedy się zastanowię, czy w ogóle posiadać telefon komórkowy, bo może w ten sposób. Jeżeli trzeba będzie odpalać system z internetu, to się zastanowię wtedy nad tym, jak złamać ten system tak, żebym mógł z internetu korzystać na starym systemie, tak? Pojawią się krak. To będzie szara strefa i tyle. I trzeba tylko już dzisiaj kombinować algorytmy, takie, jak to programista robi, nie? Takie algorytmy sobie w głowie układać. Jak ja bym się zachował, gdybym był na ich miejscu, nie? I już wtedy możesz sobie ułożyć bloczek algorytmu do tego, jak na przykład ominąć coś, tak? W bardzo prosty sposób.
0: Jasne. A powiedz mi, no bo ty korzystasz z tego, co kojarzę, głównie z internetu jakiegoś mobilnego, prawda?
1: A to różnie, różnie. No, no mieliśmy tutaj spółdzielnię, która jakoś tutaj się rozpadła. Szkoda w sumie, bo ten internet był dobry, bo był rozdzielony przez 6 lokatorów czy 5, nawet już nie pamiętam. Tam się któryś wyłamał, coś tam nie pasowało, no i to się wszystko rozpadło. Zobaczę jeszcze, czy będzie mi się chciało znowu ich namówić do tego, żeby takiego NATA postawić i po prostu mieć wspólny internet. Wtedy jak ktoś nie korzysta, to ma większą moc. No bo ci ludzie, ja potem to wpadłem, jak zauważyłem, że ludzie po prostu mają routery ciągle powłączane, tak? Że można skumulować jak gdyby prędkość tego internetu. Wtedy mamy na przykład na jednej zakładce korzystamy czy przeglądarce z jednego łącza, a na drugiej z drugiego łącza, dajmy na to, nie? Znaczy mi aż to tak bardzo nie jest potrzebne, natomiast pomysł jest, wydaje mi się, całkiem dobry, tak?
0: No. Powiedz mi, a jak mówimy o abonamentach, to z czego ty korzystasz? Masz jakieś tam, powiedzmy, aplikacje, za które płacisz abonament, czy jakieś serwisy kupujesz?
1: Pozbyłem się wszystkich, absolutnie wszystkich abonamentów, które mogłem się pozbyć. Czekam jeszcze kilka miesięcy na pozbycie się konta bankowego, a w 30 roku pozbędę się również dowodu osobistego. No. I kończę jakikolwiek kontakt z tym systemem, po prostu i zwyczajnie. Da się to zrobić. Nie będę wam wszystkiego mówił, bo to jest jazda po bandzie i to zaraz będą komentarze.
0: No i nie w temacie audycji, więc wiesz.
1: No dokładnie. Natomiast, no, jak mówię, no, ja mam zupełnie inne potrzeby, ja jestem totalnym minimalistą, jeszcze gdzieś tam dokręcam te śrubki, gdzie można trochę mniej, bardziej sobie cenię po prostu wolny czas niż bieganie za pieniędzmi, tak? I tutaj jeżeli takie coś komuś odpowiada, to rzeczywiście można będzie, zresztą każdy system, im bardziej skomplikowany, to jako programista to pewnie wiesz, że można każdy system obejść, tak? Nawet łatwiej jest obejść jak coś bardzo skomplikowanego, zachowując oczywiście pewien rygor tego takiego myślenia, żeby przewidzieć każdą możliwość w tym, nie? Jaka może wystąpić. Nie?
0: Zamojskie także. Drogi pisze, że ta jasne wszystkich, a internet ma za darmochę. No internet skąd masz? Pochwal się.
1: No ja mam w tej chwili Satu Mobile, akurat w tej chwili mam Satu Mobile, wirtualnego operatora, ciągnę ile wlezie, nie jestem w stanie skonsumować tego internetu, bo ponieważ no nie jestem graczem, tak, no myślę, że największy problem mają gracze i oglądacze 4K filmów, a mnie bardziej interesuje treść filmu niż 4K, no, bo mi tam się nie chce pieprzyków aktorów oglądać na ekranie, oglądam 360p.
0: Jasne.
1: Myślę, że 480 góra, tak? A najczęściej 144 i tyle. No. Jak każdemu według potrzeb. To Misiu pisał tam o tych samochodach, że nie mamy, że mamy w Polsce problem. No ale widzisz to, Misiu. Pamiętaj o jednej rzeczy. Mediana zarobków w Stanach, nie wiem jaka jest w każdym stanie, ale gdzieś tam słyszałem, że około 3,5 tysiąca dolarów, tak? Natomiast i bardzo niskie podatki. Natomiast w Polsce po odjęciu podatków to mediana niewiele przekracza 2000 zł, więc o czym my mamy w ogóle mówić? No, Meleksy, jakby kolej sprzedała, to możemy na Meleksach sobie jeździć, tak jak kiedyś na peronach były, takich do bagaży, nie? No. Natomiast Polaków na to nie stać zwyczajnie.
0: No, jeszcze tutaj co do internetu, to jak byłem na studiach na pierwszych latach, to z kumplami mieszkaliśmy na samym poddaszu prawie, na samej górze kamienicy i my mieliśmy właśnie od Neostrady, tam od Orange'a, już nie pamiętam czy to była Tepsa, czy jak się to nazywało, my braliśmy internet i my na całą kamienicę rozgłaszaliśmy to, tak, kable były pociągnięte do sąsiadów na dole i tak dalej, no i powiedzmy my dostarczaliśmy to im,
1: no, także,
0: no.
1: To odnośnie tego pomysłu, tak naprawdę w bloku wielomieszkaniowym, powiedzmy czteropiętrowym, no takim, jeżeli internet jest 200 tam megabitów, powiedzmy taki droższy trochę za tam 100 coś złotych, 200 megabitów gwarantowane, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten router jeden postawić, część pasma tak ustawić w routerze, żeby, to wymaga troszeczkę wiedzy. Ustawić, że na przykład 50% pasma udostępniasz, czyli tam 100 megabitów udostępniasz sąsiadom i niech oni z niej korzystają za darmo.
0: Jasne.
1: Jaki problem? Nie można być chytrym, no po prostu. Chytrusem nie można być. Ja jeżeli... To, znaczy na zasadzie to jest pomysł na zasadzie kiedyś peer-to-peer, tak? Tej wymiany plików. Oczywiście, no, są w umowie z operatorem, tam są jakieś paragrafy, które mówią, że nie będziesz sprzedawał tego internetu. Ty nie sprzedajesz, masz prawo mieć niezabezpieczony router. Przecież tak. No.
0: Dobra, będę z tobą kończył, bo 15 minut gadamy i jeszcze, żeby miejsce dla innych zrobić, żeby sobie pogadali w razie czego. Powiedz mi na koniec, tak wiesz, czysto technicznie, gdybyśmy mieli zmieniać jako nocne radio aplikację do rozmowy ze Skype'a na coś innego, to na co byłbyś skłonny przejść? No mówię, że na Discorda nie bardzo. Wiesz, z takich bardziej mainstreamowych... Pamiętaj o bardziej mainstreamowych aplikacjach. Na co byś się skusił? Jakiś, wiesz...
1: Telegram to jest raz. TinyChat to dwa. I Fringe, mniej znana, to trzy. Okay. Te trzy aplikacje. Fringe, nie wiem, czy jeszcze jest support z Fringe'a, bo ja parę lat temu z ładnych z tego korzystałem. Natomiast no, myślę, że na Telegramie. Mam akurat konto założone, ale nie po to, żeby gadać, tylko po to, żeby mieć dostęp do prawdziwych wiadomości ze wschodu.
0: No jasne. Dobra, to dzięki za opinię. Tak. No i do usłyszenia. Jak coś,
1: tak, jeszcze to... tak na koniec tylko Furiatowi powiem tak, kochany Furiacie, jestem... To ja jestem chory, miałem dzisiaj 40 stopni gorączki, a to tylko zwykłe przeziębienie. Tak mój organizm reaguje na... broni się przed przeziębieniem.
0: Męskie przeziębienie, tak zwane.
1: No, dokładnie. Leżę i kwiczę. No.
0: Jak coś, to wiesz, jak skończymy temat główny, to zachęcam jeszcze do dzwonienia. Możemy sobie później pogadać, tak wiesz, afterkowo, na spokojnie.
1: Okej. Okay,
0: po temacie.
1: Wziąłem dwie pyralginy, więc w ciągu godziny mam nadzieję, że spadnie. Trzymaj się.
0: No, hej, trzymaj się, hej. No, a to był Etam. I sobie pogadaliśmy. Jeżeli chcecie zadzwonić, to zachęcam na Skype'ie zadzwonić Nocne Radio i też podzielić się swoimi przemyśleniami na temat abonamentów. No, ja was na chwilę przeproszę. Zgłośnij meldyjkę.

No, miałem mówić, że i powróciłem, a ten mikrofon sobie wyciszyłem. No, tej Zamojskiej Drogi pisze, żadnych telegramów. To co sam byś zaproponował w takim razie Zamojskiej Drogi? No bo nie jest to chyba tajemnicą, że od dłuższego czasu jest taka dyskusja, na co by innego przejść, bo Skype jednak jest dosyć problematyczny i lubi się zepsuć w najmniej oczekiwanym momencie, tak? Więc z chęcią przyjmę wasze wszystkie opinie i propozycje, co innego moglibyśmy wziąć. Bo wiadomo, jedni mówią, że Telegram gówno, drudzy mówią, że WhatsApp gówno, a prawda jest taka, że ostatecznie nikt nie proponuje niczego jakiegoś sensownego. No, a to był etam, jak już mówiłem, chory. No, miałem się go jeszcze pytać, jaki wynik jest póki co, ale dobra, mniejsza i tak mnie w sumie to nie interesuje. No, ale tam gadaliśmy o samochodach i najmie długoterminowym. Tu jest w ogóle ciekawa rzecz jeszcze, bo najem długoterminowy to jest taki sposób załatwienia sobie samochodu dla siebie prywatnie albo dla firmy, który jest dosyć podobny do leasingu, bo to nie my jesteśmy właścicielem tego samochodu przez czas użytkowania i powiedzmy działania tego najmu i mamy możliwość odkupienia tego samochodu po czasie najmu. No tak jak w leasingu. Tylko, że no, w tym przypadku często najmy długoterminowe są stosowane przez jakieś firmy, które wykupują te samochody, no i wynajmują je użytkownikom. No i tutaj dużo słyszałem złych rzeczy na temat właśnie długoterminowych najmów, gdzie na przykład po jakimś czasie na przykład, gdy użytkownik chciał wcześniej zrezygnować z wynajmowania tego samochodu i odstawił auto na parking, gdzie powinien go odstawić po zakończeniu tego najmu, to były mu po jakimś czasie naliczane jakieś tam olbrzymie kwoty za to, że na przykład samochód sprzedał się poniżej wartości rynkowej, no i musi pan dopłacić jeszcze 30 tysięcy, bo samochód, który wart był 80 tysięcy, sprzedaliśmy za 50, więc te 30 tysięcy musi pan z własnej ręki dopłacić. No. Także te często właśnie osoby, które zajmują się tym najmem, też zabezpieczają się w ten sposób w regulaminie, że no na koniec sprzedajemy ten samochód, no ale jeżeli będzie poniżej wartości, jaką on ma aktualnie, się sprzeda, no to nas to nie interesuje, tak? My mamy zarobić, pan to z własnej ręki albo pani musi wystawić. No także no, ja tu jestem dosyć kiepsko nastawiony, jeżeli chodzi o te najmy wszystkie długoterminowe, które w przyszłości zapewne nas czekają. Nawet patrząc z tego prostego względu, nas czekają, że aktualnie na samochód czeka się rok, prawda? W wielu przypadkach. Albo dostaje się samochód niekompletny, bo brakuje elementów, na przykład do komputera pokładowego, czy tam do tego tableciku, który jest aktualnie jako kombajn radia, nawigacji i wielu innych. Szuruburu się pyta, czy wywiad z Etamem w warsztacie Czechtula? Nie, Szuruburu. Po prostu Etam zadzwonił, bo chciał się wypowiedzieć na temat. Także ciebie też zachęcam, jak i również innych, także żebyście też zadzwonili i się wypowiedzieli na temat abonamentów. No. No i tak. No i na koniec chyba aplikacje. Tutaj Photoshopy, Office 365. Dawno temu kojarzę, że Photoshopa można było kupić sobie za tam, nie wiem, 1500 zł, czyli ile tam kosztowały Photoshopy na licencję nieskończoną. Aktualnie jest to już niemożliwe, istnieje tylko Photoshop za rok płatny. No i to są, tego co sobie zapisałem, kwoty z rzędu 25 euro miesięcznie. Czy to dużo, czy to mało? No, 100 zł miesięcznie za Photoshopa dla grafika, który robi jakieś proste graficzki, to może być dosyć dużo. Tej przydałby się jakiś grafik, żeby się wypowiedział na ten temat. No ale z drugiej strony mamy Office 365. Za rok płaci się abonamentu 300. Chyba że jesteśmy firmą i potrzebujemy te rzeczy robić właśnie, w sensie te dokumenty tekstowe, czy tam Excele.
robić do celów komercyjnych. No to tutaj już wchodzi 5 euro plus VAT, czyli to wychodzi jakieś 30 zł na miesiąc. No. No i to są takie, wiecie, ceny niby małe, niby duże, no ale na szczęście jeszcze jest możliwość na przykład kupienia tego Office'a nie w wersji 365, tylko w wersji takiej dożywotniej. No i taka wersja dożywotnia to około 450 zł kosztuje. Szczerze powiem, że ja do swojej firmy jednoosobowej kupiłem sobie taki właśnie pakiecik Office 2020 bodajże, czy jakoś tak? Chyba tak. Nie mam tutaj pudełka przy sobie. No, ale stwierdziłem, że ja będę z tego pakietu w tej wersji pracował, będę na nim pracował tak długo, aż mi się zajedzie, więc bardziej mi się opłaca chyba kupić właśnie wersję nieskończoną, bo tutaj nie ma jakichś fajerwerków, które będę musiał wykorzystywać powiedzmy za jakiś czas mocniejszych, prawda? To Misiu pisze, że w tym wszystkim chodzi o jeszcze większą kasę, bo firmy oparte na subskrypcji rozwijają się od 5 do 8 razy szybciej niż firmy tradycyjne. Doskonałym przykładem jest Netflix, który wzrósł 400 tysięcy subskrybentów w 2001 do 18,2 miliona w 2010. Tak, jak najbardziej, tylko że wiesz to Misiu, głównym motorem napędowym tego wszystkiego są właśnie te drobne comiesięczne opłaty, które długofalowo przeradzają się w naprawdę duże kwoty. No bo dajmy na to tak. Bierzemy Netflixa, który kosztuje miesięcznie, nie wiem, tam dajmy na to 40 zł, tak? To tam mamy dalej Disney Plus, też chyba około 40 kosztuje. Dajmy następną rzecz, Amazon, niech będzie dycha. No to już mamy 90 zł. Jeszcze doliczamy tam, dajmy na to Photoshopy,

codziennie sobie kupowali drożdżówkę w sklepie do pracy. No, tylko tych drożdżówek w końcu zbiera się tak dużo, że odczujemy to odpowiednio mocno na portfelu. Ja szczerze powiem, że aktualnie właśnie mając tego Netflixa i HBO, Spotify'a do muzyki, zastanawiam się jeszcze nad YouTube Premium rodzinnym, bo mojej żonie subskrybuję, bo sam mało YouTube'a oglądam. No i tam jeszcze powiedzmy kilka innych abonamentów i tak te pieniążki uciekają z konta i się człowiek zastanawia, kurde, gdzie to wszystko się podziało, nie? I nagle się okazuje, że miesięcznie 400 idą na różne subskrypcje, które gdzieś tam są poukrywane. No, Zamojskie Drogi pisze, bo tak naprawdę tylko głupki płacą 40 zł za jeden kanał, a że głupków jest dużo, no to wiadome. No, tylko że wiesz, ja mam Spotify'a rodzinnego, no to powiedzmy korzysta z tego moje siostry, moja żonka, ja. Z Netflixa korzystają też moje siostry, no wiadomo, tam powiedzmy jedna też płaci za coś innego, druga płaci za coś innego, no i tak to się rozkłada, ale wiadomo, te pieniądze gdzieś tam uciekają. Netflix aktualnie prawie niczego dla mnie nie oferuje nowego, co by było jakieś tam zachęcające do oglądania, więc też zastanawiam się, czy by go nie zlikwidować. No, moja mamuśka aktualnie go jeszcze ogląda raz na jakiś czas, więc no, zobaczymy. No. Chociaż z drugiej strony ona ostatnio ogląda więcej seriali na VOD polskim, więc i nadrabia zaległości, które jej się tam nazbierały, więc może. No i tak to wygląda. No, jeżeli chcecie się wypowiedzieć na te tematy, nie tylko na czacie, zachęcam do dzwonienia, bo czemu nie. A powoli będziemy kończyć temacik. No bo co? Ostatnia forma takich subskrypcji, o których można powiedzieć, to jest subskrypcyjne, czy tam abonamentowe wynajmowanie sprzętu. Istnieje aktualnie kilka firm, która się tym zajmuje i można na przykład sobie tak wynająć na przykład na miesiąc konsolę albo iPhone'a. Nie tylko na miesiąc, możecie na przykład na rok albo na 2 lata, nie? No i taki na przykład iPhone 13 w jednej z firm, w których sprawdzałem takie ceny, no to jest 261 zł za telefon miesięcznie. Jeżeli za, powiedzmy, od razu na rok sobie wynajmujemy go. Gdybyśmy chcieli na jeden miesiąc takiego iPhone'a 13 w tej wersji normalnej, tak, 13, wynająć po prostu raz, zapłacić na miesiąc, żeby go sobie potestować, to jest kwota 460 zł. Jedni się może złapią na to, żeby właśnie tak, o kurde, iPhone, fajnie by było mieć iPhone'a i potestować go przez ten miesiąc. No i dobra, 460 zł ostatecznie to nie jest jakaś wielka kwota, no ten iPhone kosztuje tam 5000, no to niby jest tam 10%, no ale przynajmniej sobie przetestuję, tak? No i tak się powiedzmy wszystko później zbiera, tak? A tu iPhone'a, a tu iWatcha, czy jak się tam nazywa ten ich zegarek smart, a tu jakaś konsola, no i tak to wychodzi. No i druga forma, to też powiedzmy z tymi iPhone'ami, jak już gadamy, tutaj za Zamojskie Drogi, za stra iPhone'a 200 zł, w życiu nie dam tyle. No ale ty nie dasz, ale wiele osób jest takich, które da. Weźcie pod uwagę, że młodzi aktualnie, tak, ci nastolatkowie, to są osoby, dla których taki prestiż z posiadania iPhone'a to jest coś. A oni sobie nie wezmą nie wiem skąd, nagle powiedzmy 5000, żeby sobie jabłko kupić, tak? Jabłko w sensie iPhone'a. A taki powiedzmy model subskrypcyjny, że zapłacą sobie tam miesięcznie za niego 300 zł, no to jak są znowu bogackiej rodziny, no to może im takie kieszonkowe skapnie, prawda? No tutaj Andrzej pisze, żadnych umowy to niewolnictwo. No tak, umowy to niewolnictwo, ale też z drugiej strony wolny rynek polega na umowach między podmiotami, prawda?
więc wszystko za

Też od tego, jakie są te umowy. Niewolnicy w Rzymie bodajże, czy tam w Grecji, też byli tacy, że umawiali się, że ja u ciebie będę pracował jako niewolnik na przykład 2 lata, a później coś tam innego w zamian będę miał, prawda? Nocne radio. A wiesz, ile kosztował pierwszy komputer Apple? Nie wiem, ile kosztował pierwszy komputer Apple, ale myślę, że raczej był dosyć tani, że stał się takim ewenementem i szeroko dostępny był. Bo jednak rzeczy drogie raczej nie przebijają się do mainstreamu za szybko. Co pokazało na przykład Xiaomi, które było tanie i stosunkowo dobre. I nagle okazało się, że co drugi ma Xiaomi. No, Arwiat pisze, że ma Nokia E52 i żyje. 10-letni telefon. O ile dobrze mnie... Jeżeli pamięć mnie nie myli, to była chyba jedna z ostatnich Nokii z Symbianem, tak? A nie, to nie jest ta. Dobra, przepraszam, pomyliłem się. Ale chyba już miała, jeszcze miała Symbiana. Bo ja kojarzę taką Nokię, która miała jeszcze taką klawiaturę QWERTY. No, ale to widocznie nie ta. No. Za mojskie drogi. $666.66. Nic ci to nie mówi? No, nie żyłem w tych czasach, sorry. Nie mówi. No ale dobrze, no, jeżeli tyle kosztowało, no to... Nie wiem, jakie to były duże pieniądze na ówczesnych Amerykanów, ale jakąś furorę to w miarę zrobiło, nie? No. No i tak, no i wiecie, właśnie sprzęt możecie sobie też powynajmować, czy to właśnie sprzęt elektroniczny, z którego będziecie korzystać, albo będziecie szpanować na dzielni, jak to mówią ludzie młodzi. No, tylko ostatecznie pytanie, czy jest to nam do czegokolwiek potrzebne, bo ja na przykład... Jeżeli chodzi o subskrypcję na wideo czy tam na audio, no to jestem w stanie się z tym pogodzić, że tak, mogę płacić co miesiąc na przykład za oglądanie seriali albo słuchanie muzyki. Ale czy chciałbym brać taką subskrypcję czy tam abonament samochód? No kurde, to tak uderza w moje serduszko, bo wiem, że jako osoba, która tylko wynajmuje ten samochód, nie mogę sobie z nim zrobić tego, co sobie chcę, tak? Bo na przykład, nie wiem, dajmy na to czysto teoretycznie, że jestem świrem, który się ściga i chciałbym mu wymienić silnik najmocniejszy. No to raczej nie będę mógł tego zrobić, jeżeli to będzie samochód subskrypcji, prawda? Nie będę mógł mu, nie wiem, założyć jakiegoś magicznego lakieru, który będzie opalizujący i będzie jak pancerzyk chrząszcza się w słońcu mienił. No jednak taki abonament to zabiera nam właśnie tą wolność w decydowaniu o tym, z czego korzystamy, prawda? Tak samo, nie wiem, jakieś wynajmowanie mieszkania, prawda? Nie pomalujemy sobie ściany całego mieszkania nawet na różowo, nie, albo nie wytapetujemy go w jednorożce, no bo wiadomo, że właściciel tego mieszkania raczej nie wyrazi na to zgody. No, tylko no z drugiej strony, no dobra, mieszkanie to jest kiepski temat, bo tutaj tak naprawdę, no po prostu, to z tym jest ciężko ogólnie, tak, to jest trudny temat. No ale wszystko inne, tak, jakieś iPhone'y, to iPhone'y, tam PAL 6, czy tam inne telefony, tak naprawdę większość osób smartfony wymienia co 3 lata, bo systemowo one są pogarszane i to już nie jest żadna nowość, tak? No ale wszystko takie, nie wiem, komputera stacjonarnego czy laptopa nie wyobrażam sobie też brać w abonament, no bo kurde, no to są rzeczy, nad którymi się ciągle tam gdzieś grzebie w nich, tak? Pracuje się nad nimi, albo przynajmniej miałoby się ochotę, żeby tam, nie wiem, rozebrać go, wyczyścić, wymienić mu tam jakieś podzespoły, a po prostu wynajęcie danego sprzętu zwykle inaczej, chyba że umowa tak będzie stanowiła, że można to zrobić, no ale jakoś tak średnio mi się to widzi. No.
Biedny krawiec, po tej audycji będzie mu subskrybentów. Kurde, przepraszam to, Misiu, no ale wiesz, jak masz jakieś inne zdanie, no to zachęcam do zadzwonienia. No. Arwial pisze, jak to na różowo? Jechać na niebiesko-żółto i właściciel nie będzie miał nic do powiedzenia, albo od razu na tęczowo. Przepraszam, że za żart. No, to nie jest żaden żart, tak? Są różni ludzie, tak? Niektórzy wolą na przykład zamiast na żółto-niebiesko pomalować sobie na czarno-czerwono. Też są tacy ludzie, prawda? No i tutaj Konrad Wieteska na czacie pisze, żona na abonament, wymiana na nową co 2 lata. No, to by było dosyć ciekawe rozwiązanie, chociaż ja swojej raczej bym nie chciał wymienić. No, ale za mojej drogi się zgadza, że to nie jest najgorszy pomysł. Także wiecie. No, zobaczymy, zobaczymy. No, no ale niestety ten temat życia na abonament jest dosyć ciężkim, bo no tak jak mówię, muzykę można sobie jakoś inaczej załatwić, tak? Są jakieś źródła innego zdobycia muzyki do posłuchania, tak samo filmów, prawda? Wiadomo, zawsze można założyć kapelusz piracki, opaska na oko i zrobić ja i lecimy. No tak samo gry, prawda? No ale jak samochody będą dostępne tylko i wyłącznie w ten sposób, no to tutaj już może się trochę sprawa pogorszyć, prawda? Albo jakieś tam inne rzeczy, które wielu są potrzebne do pracy. No. A ja zachęcam do dzwonienia, bo jeżeli będziemy chcieli kontynuować ten temat, no to ja też, za dużo też nie mam do powiedzenia. No. O, chyba mecz się skończył, skoro tyle się osób nowych pojawiło. Tej siema Wandast, siema Psycho. No. Takie cuda. No, za mojej drogi jeszcze pisze, że gorzej by było, jak gdyby mąż był na abonament, a kobieta by była bogata i ważyła 500 kilo. Bring me solo and the Wookie. No. Niestety, tak też bywa. No, a ja tutaj sobie jeszcze szukam jakiejś muzyczki do puszczenia w międzyczasie, bo zrobimy sobie krótką przerwę. I po przerwie przejdziemy sobie na afterka, na bardziej afterkowe tematy. Może pogadamy sobie właśnie o tej konferencji Microsoftu, o której wspominałem ostatnio. Znaczy, przepraszam, o której wspominałem na początku audycji. No bo też może niektórych, którzy słuchają mojej audycji, to ciekawić. No i tak. No dobrze, to skoro póki co nie ma telefonów, to w takim razie ja puszczam melodyjkę. No i co? Everyone shits fuck przed wami, a ja zaraz wracam. Jeszcze falstart zrobiłem, bo się wyciszyłem wcześniej. No. No to co? No to lecimy. God damn.

0: No i witajcie moi mili, po przerwie technicznej. Nie, ta nuta nie powinna zwrócić audycji za prawa autorskie, bo autor jest raczej też taki, że się raczej do żadnych zaiksów nie zapisuje. Tutaj pyta psycho. A tu nie chodzi o siorbanie, tylko tak, to mi się właśnie mówi, że krawiec nie wstydzi się siorbać na antenie. I tu nie chodziło o siorbanie, tylko właśnie o wypuszczenie z siebie tego, co siorbanie przyniosło. No. Dobrze, to zaczynamy sobie taką, jakby to powiedzieć, porę afterkową. Po takiej, no, półtorej godzinnej audycji głównej o tych wszystkich amazonowych i disneyowych abonamentach. Jeżeli będziecie chcieli zadzwonić i pogadać jeszcze o tym, zachęcam. A jak nie, no to możemy o czym innym porozmawiać. No. Zamojskie drogi pisze. Krawiec także jest z donatów, a nie reklam. Ja sobie niczego nie reklamuję. No. A z nami jest Ania. Witaj, Aniu.
1: No hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Słuchaj, a może zrobimy taki... Wiesz, eksperyment myślowy, co by było, gdyby NR było na abonament. Ile byśmy mieli słuchaczy?
0: Wiesz co, nie powiedziałem o tym wszystkim, co jeszcze się dzieje w internecie z różnymi abonamentami, bo niezależnie, czy wejdziesz na jakąś gazetę wyborczą, czy tam jakieś inne strony, które dawniej były gazetami papierowymi, to oni cię tam proszą, no weź wykup abonament na artykuły, jeden abonament teraz masz, jeden artykuł teraz gratis, a 10 innych za 10 zł miesięcznie.
1: No właśnie, no. Ja tak sobie myślę, że, bo na Patronite mam całych 6 patronów, to tak obstawiam, że no max pewnie byśmy mieli z 20 słuchaczy, ale te radia typu Nowy Świat, to one są chyba, tylko że tylko patroni mogą słuchać, ale te 3, 5, 7 no to mają tak zrobione, że na żywo mogą wszyscy słuchać, a jakieś tam podcasty, czy tak Tok FM też tak ma podcastów, czy bez reklam, no to tylko ci, co płacą. Także tak to mają załatwione.
0: No powiem ci, że tamte radia raczej przywołują do siebie tych wszystkich patronów tym, że powstały z Trójki, tam są znane osoby, tak? Bo tam dwa radia chyba powstały właśnie z osób, które z Trójki wyszły, z tego co kojarzę, nie?
1: Tak, Nowy Świat i 357.
0: No, i to były osoby raczej takie, za którymi po prostu ludzie poszli i ci, którzy to donatują w ten sposób, czy ten Patronite'a ogarniają, no to są właśnie te osoby, które i tak czy siakby za to chciały zapłacić. No, myślę, że niestety nocne radio nie ma aż takich wielu chętnych do płacenia.
1: A Patronite to jest kolejny taki abonament, nie? Który tam płacimy jakimś
0: no twórcom, tak.
1: Na którym nam zależy, no ale tam jest przynajmniej o tyle fajnie, że umowa jest prosta, w każdej chwili możemy zrezygnować, taka czysta, no i fajnie wybiera się to, co się chce. A tutaj, jeżeli chodzi o te Disney, Netflix, HBO, no to ja właśnie czekam na taki full pakiet, o którym mówiłeś, tutaj to Misiu pisał, że wiesz, że po prostu już za jednym zamachem się będzie za wszystko płaciło, bo tu mam jakiś serial, który bym chciał obejrzeć, tam jakiś serial, ale tak, żeby płacić za wszystko, to już jest trochę przesada.
0: No, no ja ci powiem, że no czasami mnie trochę boli to, że jest tyle tych abonamentów i ostatecznie człowiek nie ma bladego pojęcia, gdzie czego szukać, choćby nawet, nie?
1: No, ale tutaj z tymi kanałami, tymi streamingowymi tych seriali, no to jakoś, no to jest dla mnie naturalne, no bo telewizję kablową też tak działa to wszystko. Czy ten Spotify, no to jest dla mnie zrozumiałe, ale ta wizja tych samochodów na abonament, czy tych mieszkań tylko na wynajem, no to to mnie trochę przeraża, no bo jednak jesteśmy jakoś przyzwyczajeni do tego, że te takie ważne rzeczy w życiu to posiadamy na własność, nie? To nam daje jakiś kontakt z rzeczywistością i, no, i takie, nie wiem, pewności siebie, że coś należy do nas, nie?
0: Tak.
1: I tutaj no myślę, że takie nasze pokolenie, jeżeli będzie zmuszone do przestawienia się na taki tryb, to może nam to słabo na nas to podziałać.
0: No, ja z racji tego, że no dużo podróżuję razem z żoną, tak? W sensie podróżuję nie w celach, żeby zwiedzać, tylko z potrzeby bycia w innym miejscu, no to nie wyobrażam sobie, żeby mieć auto w jakimś abonamencie i żeby jeździć nie swoim autem, tak?
1: No i jeszcze ładować, nie? To 300
0: km. Daj spokój.
1: 6 godzin.
0: Inaczej. Istnieje podobno coś takiego, że na super jakichś tam super kondensatorach to będzie ładowane bardzo szybko, tak? I to ostatecznie to ładowanie by mnie nie bolało, gdyby nie to, że samochody elektryczne w Polsce to jest raczej wymysł, który nie ma racji bytu z pobudek ekologicznych, tak? Bo mówię, no tak, w Polsce to jest palenie węglem.
1: Tak, no to jest raz, a dwa, no to, to chyba chodzi o to, żeby po prostu przyzwyczaić do tego, że te samochody to będą tylko dla tych naprawdę najbogatszych. Takie, wiesz, czy na własność, czy w ogóle po prostu tylko najbogatsi będą mogli sobie po prostu pozwolić na takie rarytasy, które teraz nam się wydają czymś podstawowym, nie? A tutaj jeszcze była...
0: To właśnie, przerwę ci na chwilę, bo nie wiem, czy to nie jest... Bo gdzieś tak słyszałem, że do tego 35 roku to te główne marki będą zakazane, bo jak będzie jakieś Ferrari, czy jakieś Lamborghini, czy inne takie, wiesz, w cudzysłowie, supersportowe drogie auta, to one nie będą tutaj podlegały temu, bo to są tak rzadko spotykane samochody, że one nie będą miały żadnego znaczenia dla klimatu, więc one mogą jeździć i być sprzedawane.
1: No wiadomo, elity finansowe się zawsze, wiesz, wybronią i będą sobie, wiesz, latać samolotami tymi prywatnymi i mieć swoje Ferrari, a my będziemy jeździć rowerami i hulajnogami elektrycznymi. Ale tutaj jeszcze chciałam o tych żonach i mężach na abonament, bo taka seksuolożka polska Marta Niedźwiedzka ostatnio też właśnie zaproponowała taką dyskusję, co by było, gdyby małżeństwo było umową na czas określony. Zawierasz małżeństwo tylko na 10 lat i po 10 latach podsumowujemy, co się zadziało w trakcie tego małżeństwa. Także już takie pomysły są. Myślę, że wielu ludzi i tak robi to małżeństwo na czas określony, po prostu tam rozwód po iluś tam latach, więc tak czy siak to się dzieje, ale tak jak tutaj proponowaliście zmiana żony co 2 lata, no jednak trochę za często mi się wydaje, bo zanim ogarniecie, jak tam się tą żonę obsługuje, to mija chyba z kilka dobrych lat, także myślę, że to by tak, mówię, po 10-15 latach to owszem.
0: A kiedy ona zdąży się nauczyć gotować przez te 2 lata?
1: Na przykład. No i jeszcze z takich na abonament, no to też fajna opcja dla tych, co dużo czytają i mają czas na czytanie i lubią to robić, no to te wszystkie takie Storytel, Legimi, ja co prawda nie mam tego, nie wiem, czy u ciebie ktoś z takiego czegoś korzysta, ale to też mi się wydaje super sprawa.
0: Wiesz co, moja żonka do spania słucha audiobooków, bo ona nie może spać w ciszy, to ona ma bodajże Empik Go, czy jak się tam nazywa, wykupiony jeszcze.
1: No. Tak, jeszcze ten Empik Go. No, bo to ja próbuję czasami tam do tej biblioteki takiej stacjonarnej pójść i ten niby nawet przychodzą przypomnienia, że jakąś książkę tam przetrzymałam i tak dalej. Zawsze się kończy, że jakąś muszę karę zapłacić. Tak robię, nie, już więcej nie korzystam z tych bibliotek. Mówię, wolę sobie czytać coś na Kindle i wypożyczać tak. No. No dobra, słuchaj, to ten. To życzę ci tutaj miłego afterka.
0: Dziękuję ci ślicznie. I dzięki za telefon.
1: Bardzo temat akurat właśnie z tym Disney Plus. Właśnie chciałam też o tym w niedzielę powiedzieć, ale zapomniałam o tym wspomnieć. Tam na tym Disney Plus to tam różne takie też celebrytki jakieś tasiemce są, na przykład Kardashianki. Nie wiedziałam, że jest o nich serial.
0: No nawet nie wiem. Chociaż nie, bo tam Discovery też jest chyba pod Disneya podpięte i tam widziałem właśnie, że są jakieś różne od Discovery produkcje, więc możliwe, że to jest to.
1: No i jeszcze jest, widziałam taki, że jest Pam i Tommy, jakiś tasiemiec właśnie o historii Pamela Anderson i Tommy Lee, o tym ich seks skandalu, o którym właśnie też się dopiero teraz dowiedziałam, że był jakiś skandal z ich tam nagraniem, wiesz, intymnym. No ale dla fanów The Walking Dead, Simpsonów, to myślę, że to jest dobra gratka, ten Disney.
0: No, zwłaszcza, że tam wszystkie te chyba filmy Marvela są, wszystkie Gwiezdne Wojny. Także powiedzmy, ci od komiksów też nie powinni czuć się z tym Disneyem jakoś zasmuceni, tak? Raczej powinno ich cieszyć, że w końcu będą mogli sobie znowu obejrzeć po 10 razy te wszystkie filmy.
1: No, no i teraz właśnie chyba, nie wiem, czy właśnie do dzisiaj jest taka opcja, że tam za, nie wiem, za niecałe 200 zł za rok ma się ten po takiej promocyjnej cenie ten cały.
0: No chyba 2 miesiące gratis są, jak się kupuje od razu na rok.
1: No, no. Także komu nie wystarcza Netflix, Amazon i HBO, to jeszcze ma tutaj kolejną platformę.
0: No, no ale Amazon z tego co kojarzę, to ostatnio miała jakieś tam problemy, nie wiem, moja siostra się chyba zarejestrować nie mogła, u mnie na telewizorze przestał działać, w ogóle się filmy nie ładowały.
1: A tutaj jeszcze mówiłeś o tym abonamencie na telefon, no, że w sumie po co tyle tych tam gigabajtów i tak dalej, wiesz co, to jest wszystko fajnie, dopóki jesteś gdzieś, gdzie masz ten internet, typu w domu i tak dalej, ale jak właśnie pojedziesz na przykład z dziećmi na wakacje, gdzie nie ma internetu, albo pojedziesz na przykład do szpitala, gdzie też nie ma internetu, to nagle się przydają się te pakiety, nie, jak sobie robisz po prostu hotspota do swojej komórki, także...
0: A to tutaj cię zadziwię, bo tak? Do internetu takiego mobilnego to ja mam osobną kartę SIM, gdzie tam mam gigabajtów osobno, wiesz, nawalone. Bo jak na działkę jeździmy letniskową, no to tam nie mamy żadnego internetu podciągniętego, więc jak chcemy obejrzeć sobie jakiś film czy muzyki posłuchać, no to po prostu mamy odpowiednią kartę SIM, którą wkładamy do routera takiego, jak jest normalny, tylko z portem USB, no i tam karta SIM wchodzi i to działa.
1: Okej, czyli tak to macie ogarnięte, no i super. No dobra, to miłego afterka. Dzięki za audycję i do usłyszanka wtedy.
0: No dzięki, miłego wieczoru, pa.
1: No pa, hej.
0: Hej. No i to była Ania, współprowadząca wielu innych ciekawych audycji. Zapraszam w niedzielę na jej audycję. No i zachęcam też do dzwonienia. Teraz już mamy taką bardziej afterkową porę. Możemy sobie porozmawiać o pierdołach. Ja się nigdzie nie śpieszę, no chyba, że nie będziecie dzwonić, no to wiecie, będę się zawijał, no bo wiadomo, ileż można samemu gadać. No, Konrad na czacie pyta, gdzie mam palić chrustem, pod kaloryferem? No, można pod kaloryferem, można sobie piekarnik wyrzucić, jak już gazu nie będzie i tam powiedzmy wrzucić na przykład trociak i w tym chrustem napalić w tym trociaku, żeby zagotować wodę. Jest dużo możliwości. No, a psycho pisze, że pozdro dla żony redaktora Czektura, przekaże. No. Także, takie rzeczy. No, a co do tych gier, o których mówiłem na początku. Tutaj, jak nie dzwonicie, to wrócę do tego tematu z niedzieli, gdzie był ten pokaz Microsoftu i Bethesdy i innych pokrewnych firm. I z ciekawszych gier, które zostały pokazane, to jest na przykład gra High on Life, która jest tworzona przez twórców takiego serialu jak Rick and Morty i jest przepełniona, z tego co widziałem po trailerze, tym humorem. No i powiem wam, że to jest jedna z gier, która mnie dosyć zaintrygowała po tej prezentacji. Bethesda, czyli studio odpowiedzialne za Elder Scrolls, za nowe Fallouty, pokazało swoją nową grę Starfield i szczerze powiem, że dosyć się rozczarowałem tym trailerem. Wygląda to jak połączenie Star Citizena z cyberpunkiem, z... jak się nazywała ta gra w kosmosie, co była taką wielką wtopą? Endlessy. Już nie pamiętam nawet. No ale taka gra, która była wielką wtopą, że miały być w kosmosie generowane planety, wszystkie i miało to jakoś tam fajnie wyglądać i ostatecznie wyszła jedna wielka klapa i dopiero po chyba 2 latach to jakoś naprawili, tam przebudowali całkowicie. No i powiem wam, że ten Starfield jest nadal robiony na Creation Kicie, czy Creation Engine, jak się nazywa ten silnik Bethesdy, który jest od czasów The Elder Scrolls Morrowind używany. Echo jest? Echo, szuruburu pisze, echo? Nie wiem, o co chodzi, echo? Chyba, że przesteruję za mocno, bo za głośno krzyczę i dlatego... Ale nie wiem. No mniejsza. O, No Man's Sky za mojskie drogi przypomina. Tak, no właśnie. No. I tak no, średnio się zapatruję na to, na tą grę Bethesdy. No. I na Creation Kitie to jest dalej robione. I jeszcze zapowiedzieli, że główny bohater nie będzie miał głosu, czyli cofają się do 2010 roku i Skyrima, gdzie właśnie główny bohater jest niemową i tylko wybieramy jakieś tam teksty z listy, a nie ma, powiedzmy, głosu postaci, tak jak już to w Falloutie 4 wprowadzili. No i tak średnio najeżdża mi ten Starfield się przypodobał. Ale jak pokazali Quebo pisze, że kurde, Bethesda jedzie dalej na Error Fame. Tak, niestety dalej jedzie na Error Fame, nawet na Glitch Fame. I z tego co kojarzę, już jakieś tam beta testerzy pokazali animacje, gdzie głowy się kręcą dookoła i tak dalej. Więc no pewnie będzie jak zwykle, tak? Arwiel pisze, że to jest chyba Creation Engine 2. Szczerze powiem, że postacie, ich animacje i tak dalej są tak drewniane, jak to było i w Morrowindach, i w tych wszystkich starszych grach. Także, że nie wróżę temu dobrej przyszłości, bo nie ma tam za bardzo czego pokazać też za bardzo. No. A ciekawe jak tam ten meczyk. No ale... Może ktoś jeszcze zadzwoni, może Etam znowu przyjdzie i powie, że no, mecz Polacy przegrali. A może wygrali, zobaczymy. No, no z ciekawych gier, tak jak wspominałem też na początku, no to Diablo 4 pokazali i ostatnią klasę, czyli Necromantę. Gra wygląda bardzo okej. Zobaczymy w przyszłym roku, co z tego będzie. Można się już zapisać na test, beta testy i mają być udostępniane, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. A może dostanę? No. No, witam. Dzień dobry.
2: Cześć, hello. No, chciałem zabrać głos. Czy mogę?
0: Zezwalam.
2: Dziękuję bardzo. No, mi się wydaje, że dzisiaj to jesteśmy wszyscy na wielu abonamentach i to tak dziwna struktura się tworzy, bo tak, masz wykupioną jakąś domenę na przykład, to w zasadzie to też jest trochę jak abonament, no bo musisz co roku za nią zapłacić regularnie. No tak. Nazywamy to dzierżawieniem domeny. Swoją drogą ciekawe, czemu nie można sobie domeny po prostu wykupić. Tak po prostu, żeby była twoja. Czemu to tak jest, że nie można?
0: Nie mam bladego pojęcia. Ale kto za to odpowiada w Polsce? Chyba NASK, tak?
2: No ponoć tak. Znaczy w Polsce to nikt za nic nie odpowiada. To zacznijmy od tego.
0: To druga rzecz.
2: No, ale to... Bo właściwie jest trochę dziwna sytuacja z tymi domenami, jak już przy nich jesteśmy, że często jest tak, że nie zapłacisz za domenę, a firma, która ją trzyma sobie i parkuje ją, jak to się mówi, na przykład jakaś tam nazwa.pl, nie? To oni ją sobie tak jakby mają za darmola, bo bardzo długo ją trzymają. No to chyba gdyby to ich coś to kosztowało, to szybko by wyprzęgali się z tych praw do domeny, nie? W jakiś tam sposób.
0: Może no ktoś... ja ci powiem, że kiedyś tak nie zapłaciłem za pierwszą domenę, jaką miałem tylko swojego podcastu Nucast. To była jeszcze domena nucast.pl bodajże. To przez chyba 2 albo 3 lata ktoś to trzymał i powiedzmy, miał tam jakieś właśnie jakiś blog niby, gdzie były nie audycje, tylko wpisy o apokalipsie w historii i w sztuce i tam były opisy, na przykład wpis o tym, jak na jakimś tam fresku jest opisana apokalipsa według świętego Jana albo gdzieś tam coś innego było. No i tak w sumie jak już to się zwolniło, że to jest teraz dostępne, tak meh. I tak mam już bardziej rozpromowaną drugą domenę na EU i tak mech. Ale trochę tak ubodło, bo tak jest dużo osób, które poluje na takie domeny, które się przedawniły.
2: No, sam mam kolegę, który się przez lata zajmował handlem domenami. No tak standardowo kupował, wyszukiwał takie domeny, które jeszcze nie są wykupione. Dziś to jest chyba już bardzo ciężkie znaleźć jakiegoś takiego frykasa, nie? No ale był czas, że dało się i potem trzymasz, inwestujesz to i w końcu sprzedajesz. Ale zrobił trochę błąd, bo inwestował w domeny EU, myśląc, że one będą w jakiś sposób atrakcyjne dla ludzi z czasem, że się przyzwyczają, ale okazało się, że te domeny EU nie za bardzo się jakoś przyjęły, nie? I taka trochę, no chciałbyś mieć domenę EU, bo ja nie za bardzo jakoś bym, no wolałbym .com, nie?
0: No chyba też bym wolał .com. No powiem ci, że no ja mam teraz tą EU, ale to nie ma to dla mnie znaczenia ta końcówka.
2: Ja pamiętam czasy, gdzie domena kosztowała 20 zł, tak jakby. Dzisiaj trochę drożej, to znaczy dziś często kuszą nas takimi ofertami, że masz na przykład za złotówkę przez pierwszy rok, a potem dowalają taką cenę, że... I tak wszyscy nas w trąbę robią i wszyscy wszystkich. Gdzieś tam w magazynie właśnie jakiś biznesmen przez M przepakowuje truskawki kupione z Grecji do kobiałek takich polskich i żeby to były polskie truskawki. Ktoś inny nas dyma, oferując nam abonament za niską cenę. Nie musisz od razu wydawać dużo pieniędzy, tylko że po roku na przykład już ci wychodzi tyle, żebyś się kupił ten program na przykład, nie, i miał go już na stałe, ale dalej płać i nie jest to dalej twoje. I tak, pod jedną domeną mamy różne konta, różne Netflixy, tam Amazony, Disneye, Steamy, inne gówna. I ostatnio miałem problem, jak rezygnowałem z jednej domeny, to weź to wszystko poprzepisuj, pozmieniaj, nie? To z pół dnia to zajęło, a i tak nie o wszystkim pamiętałem i część rzeczy, tak jakby mi się, jak włączy mi się jakaś weryfikacja na maila, no to problem trochę będzie i... Co ciekawe, zapomniałem, a nieważne, to tam zapomniałem, to nie jest ciekawe. Ciekawe jest to, że tak, mamy pod jednego maila dużo różnych innych abonamentów, za tego maila płacimy abonament, za samochód abonament. Właściwie całe życie to jest jeden wielki abonament, kupuj, grzej sobie węglem, no to też tak, wiesz, jak płacisz, ja po prostu przyjmuję, że jak płacisz za coś regularnie i płacisz cały czas, i płacisz czasami trochę mniej, to kolejna taka cecha, że ci się bardziej opłaca, masz taką jakby no, promocję, że bierzesz od razu na rok, no, ale to już są cechy danego abonamentu. Masz telefon na abonament, mieszkanie na abonament, no też płacisz co miesiąc. Właściwie całe życie, cała rzeczywistość jest na abonament, a pomyślcie, co się stanie, jak się spopularyzuje VR, rzeczywistość wirtualna, to ludzie będą masowo, chętnie kupowali abonamenty, żeby na przykład żyć cały czas w jednej ulubionej swojej krainie elfów, krainie kosmicznej, w krainie z bajki, gdzie wszyscy są szczęśliwi. No i to już będzie takie totalne wariactwo. Pomyślcie, co by było, gdybyście powiedzieli człowiekowi żyjącemu na przykład w średniowieczu, że kiedyś to ludzie będą za pomocą takiej magii przenosili się do wirtualnych krain i swoje tam srebrniaki i miedziaki oddawali, będą szli, sobie tam się przenosili, mag ich będzie przenosił, no bo to trzeba by powiedzieć im językiem takim, żeby to zrozumieli. To tak by to brzmiało, nie? To by było jakieś totalne wariactwo, ale nawet nie ze względu tylko na to, że taka magia, takie możliwości, tylko że ludzie mogą tak żyć, nie? Dziwnie.
0: No tak. Tej Szuruburu pisze, że prepaid, to chyba chodzi mu o to, że były telefony właśnie na te doładowania, tak?
2: O, no, a już nie ma?
0: Są, tylko że to już nie jest tak dostępne, tak jak kiedyś, tak? Że wcześniej kupowałeś sobie karty SIM, wkładasz i masz, tylko teraz to trzeba jeszcze rejestrować dodatkowo, nie?
2: I przede wszystkim myślę, że zmieniło się to, że już, bo to nawet wiem, że tak jest, kiedyś się kupowało takie heja, I się to heja można było nie doładowywać przez rok.
0: I działało.
2: Ktoś mógł do ciebie dzwonić. Było to uczciwe. Ja nigdzie nie dzwonię, to do mnie dzwonią. Oczywiście musieli to spierdolić i musieli nam dowalić. Oczywiście wszystko dla naszego dobra. Pamiętajcie, to zawsze wszystko jest.
0: No tak, tak. Żeby terroryzmu nie było. Żeby było wiadomo, że kto wysadził ten budynek.
2: Przypomnijcie mi jedną decyzję jakąś podjętą przez firmy, korporacje, czy polityków w przeciągu 10 lat, która była dla naszego dobra i na tym nie straciliśmy, nie dostaliśmy po dupie i nie płaciliśmy więcej i tak dalej, mimo że to było dla naszego dobra, nie? Tak dziwnie się składa, że ja nie pamiętam, wszystko co jest dla naszego dobra, to dostajemy po dupsku i płać więcej, pracuj więcej, kurwa, i w ogóle, i słuchaj się jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej ci nic nie wolno, ale to wszystko dla twojego dobra jest. To ja dziękuję za takie dobro, to niech zaczną czynić zło może.
0: No, jakbym robił nową postać, to bym poszedł w ten Chaotic Evil.
2: To, żeś się tutaj zwierzył. Pragnienie Czektula. Zmienić charakter na Chaotic Evil. A no tam w AD&D to były, to dziwnie były rozpisane, bo to się wydaje takie właśnie proste, a Mistrz nam kiedyś tłumaczył, że wszyscy to źle rozumiemy, te charaktery. Właśnie Chaotic Evil, tam
0: To jest taki, który nie ma żadnych zasad, po prostu robi to, co robi, bo wydaje mu się, że to jest fajne i to jest takie, wiesz, rzeczy, a dzisiaj zabiję tą osobę, tak, pyk.
2: No właśnie, nie jestem pewien już teraz, bo zapomniałem, jak on to tłumaczył, ale też bym chyba coś takiego, taką definicję przytoczył jak ty teraz i to być może jest mylne, bo wszyscy się opierają po prostu, że jedno to jest taki ogólny charakter, czy jesteś dobry, czy zły, a drugi twój stosunek do prawa, jak do przestrzegania prawa i zasad, tak dalej, nie? No to właśnie to ponoć nie o to chodzi. Muszę kiedyś zerknąć do podręcznika tak dokładnie i sobie to poczytać. Jeszcze raz sobie przypomnieć o to, jaki błąd w rozumieniu tego, tych charakterów.
0: No tutaj Andrzej pisze na czacie, że krawiec za chrust nie trzeba płacić, wystarczy zgoda leśniczego. A ja ci powiem, Andrzeju, że ja nie muszę ani się nikogo pytać o zgodę, ani nie muszę płacić. Ja chrust mam za darmo, bo se go naciąłem, bo w zimie sobie jabłonki przycinałem i mam takie jeszcze 3 hałdy wielkie chrustu, żeby przywieźć do domu i go poszatkować na drobno.
2: No za pół roku, czy a może za miesiąc już może ci nie będzie wolno nawet chrustu ułamać, chyba że zerwie go wiatr albo sam ukruszeje i spadnie na ziemię.
0: Nie no, wiesz, z jabłonek
2: nie wolno ci drzewa, nie wolno ci drzewa wyciąć na własnej ziemi, nie? Dlatego dobra, żebyś się nie zabił przy tym.
0: Dlatego sady są dobre, bo sady to nie obowiązuje, bo sady trzeba przycinać, żeby dawały owoce, nie?
2: A widzisz pan, to ciekawostka.
0: Dlatego polecam inwestować w sadownictwo.
2: Można w ogóle się tak na lewo zarejestrować jako sadownik, żeby móc drzewa ścinać, rolnik, żeby móc coś tam innego, korzystać z innych jakichś uprawnień rolnika, gdzieś tam jeszcze indziej, żeby nie pójść do wojska i tak można się pozapisywać. I na koniec jeszcze do psychologa i mam ADHD i depresję i proszę mi dać receptę na marihuanę.
0: Tak, tak, tak.
2: Wtedy zaczynasz żyć jak w normalnym kraju, gdzie szanuje się twoje wybory, twoją wolność i pozwala się tobie też ponosić konsekwencje czynów i tak dalej. No i dopiero wtedy życie się normalne robi, jak należysz do wszystkich możliwych kast, i ci wolno. Bo politykowi też różne rzeczy wolno, nie? Których nam nie wolno. To są inna kasta ludzi.
0: No co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, tak? Jest takie powiedzenie od wielu lat.
2: Tak, to są inni trochę ludzie, inne żołądki mają. No to, że mają inne mózgi, to okej, to bym się jeszcze zgodził. Inne mózgi niż większość, bo tak na co dzień to się nie spotyka ludzi tak pazernych, tak kłamliwych, niehonorowych i tak dalej. To tak nie jest tak dużo, to jest jakiś tam odsetek, a tam się to jest taka zbieranina. Jakby to się soczewkuje, kumuluje w jakiś sposób dziwny.
0: No, a tutaj psycho pyta na czacie, gdzie się tu dzwoni? Otóż już śpieszę odpowiedzieć na Skype'ie. Nocne radio. Zapraszam.
2: No ale czemu mu odpowiadasz? Przecież to jest troll.
0: No to jest ruski troll. Wszyscy o tym wiedzą, ale może ktoś nie wie. I może ktoś chciałby też dołączyć do rozmowy. To już jest powiedzmy pora afterkowa. Możecie sobie otworzyć piwerko i zadzwonić. Tutaj już nie ma ograniczeń czasowych. Możemy sobie posiedzieć, pogadać. Mi się nigdzie nie śpieszy. Długi weekend za chwilę jest. Co będziesz robił w długi weekend, Krawcze?
2: A kiedy jest ten długi weekend?
0: No w sumie oficjalnie zaczyna się od czwartku, bo w czwartek jest Corpus Christi, czyli Boże Ciało. Piątek jest zwykle wolny, bo jak to tak jeden dzień w międzyczasie pracować, a później normalny weekend.
2: Kurwa, czekam na kasę od firmy jednej, już czekam miesiąc na zapłatę za robotę wykonaną. Szybko i sprawnie, dosyć. A jak jest teraz długi weekend, to pewnie jutro mi dalej nie przyjdzie, a potem długi weekend. No to będę czekał czwartek, piątek, sobota, niedziela, w poniedziałek się może będę musiał przypomnieć znowu, bo zapomną w końcu długi weekend.
0: No, no, to ja tak powiem, że ja w długi weekend to ja będę w piątek pracował, nie mam długiego weekendu. Czwartek jest wolny, ale w piątek pracuję.
2: Ja tam nie obchodzę żadnych świąt w sumie, nawet za bardzo jakichś urodzin, czy swoich, czy czyichś, po prostu mam to w dupie.
0: No to ja podobno.
2: Mam święto cały rok, mam święto kiedy chcę sobie, to sobie świętuję, a kiedy nie chcę, to nie świętuję.
0: O, a ja mam święta wtedy, świętuję wtedy, kiedy mam na to czas. Taka różnica.
2: Może za bardzo jesteś na abonament i nie możesz już zwolnić. Musisz cały czas już do końca życia zapierdalać.
0: Nie, ja to muszę, wiesz, siostrze załatwić, męża, który będzie robotny i mnie trochę podmieni.
2: No, to masz, można powiedzieć, tak trochę brzydko, może powiem, rodzinę na abonament. Znaczy, ta rodzina jest u ciebie na... Znaczy, jakby to powiedzieć. Musisz regularnie i konkretnie i utrzymywać, to każdy, kto rodzinę ma, nie? Czy dzieci, czy żona, często trzeba płacić abonament za posiadanie żony, bo tu się śmiali ludzie, abonament, no ale mężczyzna, który powiedzmy utrzymuje swoją kobietę, no to też ją ma na abonament, bo skończą się pieniądze, to jest duże prawdopodobieństwo, że jak nie zapłaci abonamentu, to ona odejdzie, no są też takie kobiety. Sporo.
0: Są też takie, a dołączył do nas psychonauta. Witam cię, psycho.
3: Dzień dobry. A chciałem się zapytać, w jakim wieku jest pana siostra?
0: Rok młodsza ode mnie.
3: A, czyli tak w moim wieku trochę mniej. No
2: kiedyś
3: to dobra, to ja bym się skusił.
2: Kiedyś, przepraszam, psycho, zdradziłeś, że jesteś dziadem, że jesteś stary.
3: No tak samo jak i my wszyscy, co tu jesteśmy. No ale dobra.
0: Radio geriatryczne.
2: Po psycho ciężko stwierdzić tak naprawdę, ile on ma lat, bo to może być... Mi się zawsze kojarzył z raczej bardzo młodym człowiekiem, ale tak jak się wsłucham, to równie dobrze ktoś starszy mógłby mieć taki głos. Masz dziwny głos, psycho.
0: Też tak myślę.
3: Ja też tak myślę. Właśnie. Dobrze Krawiec powiedział i wy stwierdziliście. Dziękuję.
0: Psycho, a ty jakie masz abonamenty? Pewnie na fajki.
3: Nie, mam na autobusy na przykład.
0: O, proszę. Ja swego czasu, jak musiałem dojeżdżać do roboty, to też miałem wykupiony abonament roczny na autobus. Na jedną linię.
3: A ja na wszystkie mam linie w Lublinie wykupione. Ale nie wiem, czy o tym nie opowiadałem, bo nie chcę się powtarzać. Bo jak masz kartę miejską lubelską, to masz zniżkę... O 40 zł mniej płacisz. Czyli jakieś 88 zł? Coś koło tego. Na wszystkie linie ma.
0: Jak mieszkasz w Krakowie i jesteś zameldowany jako mieszkaniec Krakowa, płacisz tu podatki i tak dalej, i to możesz sobie wyrobić kartę krakowiaka. I dzięki tej karcie też jesteś w stanie mieć jakieś tam zniżki właśnie na autobusy. I właśnie takie miesięczne bilety, czy tam roczne. Także tutaj warto się też tym zainteresować. Ale to chyba każde większe miasto w tym momencie ma takie rzeczy.
3: Mhm. Tak, a ile tam u was w Krakowie kosztuje takie coś?
0: Ojejku,
3: znaczy bilet miesięczny.
0: Bilet miesięczny? Kurde, nie powiem ci. Powiem, bo od dobrych 4 lat nie kupowałem. Jak kupowałem miesięczne, to płaciłem na jedną linię, bo mnie tylko jedna linia interesowała, to właśnie z 8 dych, jakoś tak, za miesiąc.
3: A, to u mnie masz na wszystkie strefy 88 zł. Na dwie strefy, bo w Lublinie nie ma więcej stref. Bo kto będzie jeździł autobusami poza strefę 2, nie?
0: No nie wiem, no ale wiesz, to jest też różnica chyba wielkości miasta, bo Kraków jednak trochę większy jest. Chociaż...
3: No ale tak, większy jest, dużo większy. Ale czy jest bardziej rozsądny? Tego nie wiem. Zostawmy to pod uwagę słuchaczy. Czy ludzie tam są bardziej inteligentni niż w Lublinie?
0: W Krakowie?
3: No.
0: To zależy, czy w weekend, czy na tygodniu. Bo na weekendy no, przyjeżdżają weekendy nie, Anglicy.
3: Anglicy, no. Właśnie chciałem to powiedzieć, że Anglicy tam przyjeżdżają.
0: No to mówię, na weekendy to poziom inteligencji średniej trochę spada, bo jest na rynku przynajmniej dużo nabzdręgolonych Anglików, którzy są wszędzie.
3: A właśnie chciałem się zapytać, czy to jest taki mit, tylko urban legend, czy to naprawdę tak jest?
0: Nie, naprawdę, serio. Jak wyjdziesz na weekendzie na rynek, czy tam te bardziej zalesione, przepraszam, nie zalesione, bardziej zaludnione tereny, to tak, Anglików jest mnóstwo.
3: Okej. Okay. Nie wiem, ja w Krakowie to nie pamiętam, kiedy byłem. No, jak już tam na wycieczce szkolnej chyba. Dalej dzwoni dzwon Zygmunta?
0: Dalej dzwoni. Zamojskie drogi ma do ciebie psychopytanie. Czy to prawda, poproszę, że był u ciebie grat?
3: Taki grat? Nie, grat. Nie było gradu. Nie było. Deszcz był, tylko to wczoraj i to taki chujowy. O. Przez pół wczoraj, godziny może.
2: Był wczoraj u ciebie grat? Tak. A co chciał? Żarcik.
3: Nie było gradu w Lublinie.
0: Psycho, a ty, ja ci tak powiem. Jak ty się obrażasz, że wchodzi temat gier, to ty nie uciekaj, tylko zadzwoń i powiedz, nie gadamy o grach i zarzucasz temat. Pasuje?
3: Nie, no jak się już rozkręcacie o grach, to nie będę przerywał przecież, nie? Tam.
0: Ale możesz mieć tam lepsze tematy.
2: Przerywaj.
0: Dokładnie.
2: Z radio można przerywać. Zawsze możesz po swojemu, w swoim stylu rzucić jakieś takie pytanie trochę ni z gruchy, ni z pietruchy, nawiązujące do gier, ale jednak tak z boku. Czy grając dużo w gry, to raczej się robimy ładniejsi czy brzydsi? Takie jakieś pytanie filozoficzne i już. Jest i na temat growy
0: i filozoficzny.
3: Nie, po prostu, dobra, Krawiec, nie przynudzaj, bo temat gier mnie po prostu nudzi. Nie to, że mnie nudzi, tylko po prostu u mnie te gry, większość co o nich gadacie, to u mnie na laptopie nie zadziała. Także nie mam, to nie jestem w temacie.
0: A jakbyś sobie kupił abonament do GeForce Now, to byś sobie mógł grać w chmurze. O, przepraszam, wpadł
4: 10 zł.
0: Donajcik.
4: Żona to w miarę tanio mi wychodzi miesięcznie, dużo? Ale kochanka to już poważny wydatek 50. w moim portfelu, ale za to serwuje ekstra usługi.
0: Abonament napisał za 9,50, żona to w miarę tanio mi wychodzi miesięcznie, ale kochanka to już poważny wydatek w moim portfelu, ale za to serwuje ekstra usługi. No. No i bardzo dobrze.
2: Nocne radio też można sobie wykupić abonament, na przykład dając stałą wpłatę na Patronite i wtedy odpada wam problem, że gadamy tu o grach, o pierdołach, bo macie dostęp do unikalnych audycji, tam 10 na krzyż, nie no, z 20.
0: Ja myślę, że kwestię tego Patronite'a to trzeba będzie poruszyć w gronie redakcyjnym i zastanowić się, co z tym dalej zrobić i dawać gdzieś te linki do tego Patronite'a, bo jeżeli nigdzie do tego nie ma linku na audycji, jest tylko na stronie, to raczej mało osób tam wejdzie. Nie wiem. Krawiec, duży jest ruch na stronie Nocnego Radia? Tak z ciekawości.
2: Od kiedy nie ma potrzeby, przepraszam, kotka Mruczka, on się narodził na nowo teraz, to kurde, ja się czuję jak gej, jak mówię do kogoś kotku Mruczku. Tak do niego mówił, będę mówił potrzeba dalej, nieważne. Od kiedy go nie ma, to jakby te statystyki nie są śledzone przez zespół redakcyjny pozostały.
3: A ty nie masz dostępu do tych statystyk, czy tylko ci się nie chce?
0: Odleciał.
2: Chyba nie mam dostępu, wiesz? Nie wiem, jak to zrobić na tą chwilę. Na chwilę obecną nie posiadam wiedzy, że tak powiem, jak polityk rasowy.
0: To przegadamy temat na osobności.
2: O, i wiele tematów związanych z Nocnym Radiem można by poruszyć. Wszystko, co jest zepsute do dupy działa, czyli sporo rzeczy i w 99% przypadków jest to moja wina. Tak się składa, więc, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pozostałe grono tutaj redakcyjne nie wymyśliło czegoś tu fajnego. No, będziemy działać.
3: Poczekaj, a kto pozostałym gronem jest oprócz Tektura? To jest pani Ania, pan jaką Flavorę Gimbal?
2: Tak, pan Gimbal, pani Ania i pan Czektur.
0: Dokładnie tak. I z doskoku pan psychonauta, jak zadzwoni.
3: Nie, nie, to ja to nawet się nie identyfikuję z tym radiem.
0: Okej.
2: Okay. A tytuł honorowego redaktora ma Etam. A to jest taki...
3: O właśnie, Etam. Zapomnieliśmy o najważniejszej osobie w tym gronie naszym zaszczytnym.
2: No ale Etam, nie chcę zaprzątać głowy Etama takimi jakimiś rzeczami, bo...
3: I dobrze. Bo
0: on jest zabiegany człowiekiem, on musi się pozbyć dowodu osobistego.
2: On ma, jest bardzo zapracowany człowiek. Słyszałem, że za tydzień ma wysłać paczkę tam Plokijowi. I on już się szykuje powoli.
3: Tą paczkę to chyba już... A nie wiem, czy do niego, czy od kilku miesięcy do tego samego, czy...
0: Tak. To jest cały czas ta sama paczka.
2: Tak. No, ale ona już jest, tylko jest schowana.
3: Jest niewysłana.
2: Czeka, aż się różne sprawy jakby zbiegną. Etam akurat będzie miał wyprane majtki, będzie miał dobry humor, będzie mu się chciało, będzie najedzony, nie będzie miał absolutnie nic innego na głowie, jeszcze się uderzy w głowę, niechcący coś mu się przestawi. Wtedy, jak to się wszystko zbiegnie, to on pójdzie.
0: Jeszcze może. W jednej linii musi być wszystkie planety Układu Słonecznego. O tym nie zapominaj.
2: Tak. Takie czasy ostateczne. No, miejmy nadzieję, że przed końcem świata, przed trzecią wojną światową, żeby to zrobił, to ja będę wdzięczny. Bo jak już trzecia wojna światowa, to już tak może być problem z pocztą. Idziesz na pocztę, a tam ktoś się strzela, nie? Tam granaty latają, to jest trochę, faktycznie wtedy to jest problem pójść na tą pocztę. No.
3: Ty, poczekaj. A co w tej paczce w ogóle miało być, bo ja już zapomniałem.
0: Na pewno jest tam książka Stephena Hawkinga, którą oficjalnie ja wygrałem, ale stwierdziłem, że ja jej nie chcę. Więc poszła do Plokija, bo był drugi najwięcej donajtujący w tym momencie. Jest chyba kaseta z jakimiś nagraniami, a czy coś więcej? Już nie pamiętam.
2: Tak. Tam są jeszcze bardzo stare, 10-letnie audycje nagrane w specjalnym formacie 22 kHz. Trzeba to otworzyć w przyspieszonym tempie na specjalnej Amidze z podłączonym magnetofonem, ale tylko Kasprzak. I trzeba to pierw sobie zgrać. To jest taki, jak coś w tym stylu, taki prezent trochę.
0: To ja mam taką płytę w szufladzie tutaj obok, nagraną z 15 lat, dobra, może z 15, z 10 lat temu, z audycjami jakimiś starymi, a to właśnie z kontestacji, a to z innych radiów, i tak mi leży na wszelki wypadek, jakby zabrakło internetu.
2: Ja mam gdzieś na kilku płytkach całe archiwum Radia na Fali. Nie
0: ty, to jak masz takie coś, to ja tam potrzebuję jednej audycji.

0: pędu CD na... za no. bardzo. A myślę, że tą audycję, o której mówisz, może by się dało znaleźć na... Skoro wiesz, że to był wywiad krajowy, i zagraniczny, to na Chomiku widziałem bardzo potężne archiwum gdzieś.
1: Wiesz co, właśnie szukałem jakiś czas temu i nie znalazłem. Wiem, że było, ale chyba zniknęło.
2: A to w tym pszczelarzu było takiego fascynującego, że co?
1: Nie, że był moim dziadkiem i fajnie by było takie rzeczy mieć zachowane.
2: O to chodzi. No to no. Może, dawaj, krawę, znajdź to.
0: Pamiętam sobie, jak będę miał jakąś okazję, żeby jakiś dostęp do napędu, to na pewno nie zapomnę. Bo
1: ja tu miałem zgrane kiedyś na dysk jeden, który tam gdzieś leżał i po prostu ten dysk zdechł. I po prostu tak smutno się zrobiło. Ale to jest ciekawa historia, bo mój dziadek z kolei, jak jeszcze był w miarę ruchliwy i jeździł na motorze do pasieki, to w pewnym momencie tam, powiedzmy, inni pszczelarze przyszli i mieli kamerę. I nagrali na VHS-a też właśnie takie wydarzenia, które tam, powiedzmy, działy się przy tej pasiece. Bo to, powiedzmy, była pasieka na ten czas, kiedy to było nagrywane na tego VHS-a na poligonie w Nowej Dębie. Na wrzos były pszczoły wywiezione. No i tam po prostu sobie siedli przy takim prowizorycznym stoliku i sobie pili wódkę i się nagrywali. No i później ta kaseta VHS zaginęła, jedyna, później się odnalazła, później dziadek załatwił, że ktoś to nagrał na płytę CD i tą płytę CD już mam. Także jedna pamiątka z dziadka jest zarchiwizowana, jeszcze tylko tą audycję chciałbym sobie gdzieś kiedyś zdobyć.
2: Bo to wrzuć, Czektul, to wrzuć tą zarchiwizowaną audycję, znaczy no, z tym dziadkiem, co tam było.
1: A wiesz co, nie chciałbym tego, nie chcę tego upublicznić.
2: A jak nie chcesz, to nie, bo to jest
1: no. Bo to nie jest tylko on, tylko też tam kilka innych osób, a wiesz. W sensie, wszystkie rodziny, których tam, powiedzmy, dziadkowie brali wtedy udział w tej imprezie i byli na nagraniu, no to każdy ma tą płytę i każdy ma jakoś to zarchiwizowane. No.
2: Okej.
1: Fajne pamiątki.
0: Nie dziwię się, że temat pszczół się pojawił w Radiu na Fali, no bo to taki temat bardzo bliski sercu, myślę, że zarówno kapitana Tomka, jak i innej osoby związanej też z Radiem na Fali swego czasu, książę Edward też, no teraz to już się z tego co wiem zajął pszczelarstwem tak na poważnie, po prostu sam się w tym jakoś doskonalił, przyuczył i zajmuje się tym. No pszczoły są niesamowite, jak to się mówi, no nie będzie pszczół, nie będzie nas, nie?
1: No, pasieka mojego dziadka, którą później przejął mój ojciec, to było jakieś 70 uli. Także to było już kawał pasieki.
0: No ogólnie chyba pszczelarstwo jest dosyć dobrym interesem, wydaje mi się, bo pojawiają się tam różne takie sytuacje, że ktoś komuś niszczy te ule, zabija pszczoły. No tam, gdzie porachunki takie są, to muszą być i pieniądze jakieś, nie?
1: Ale wiesz co, nie jestem pewien, czy to pszczelarze pszczelarzom niszczą, tylko raczej głupi ludzie. Bo na przykład w moim przypadku było tak, że w Baranowie Sandomierskim na naszej działce w Aronii, w sadzie drugim, mieliśmy pszczoły i jakiś debil przyszedł i pryskał tylko dlatego, że pszczoły mu tam żądlą jego dzieci i żądlą jego żonę i w ogóle on nie chce, żeby tu pszczoły stały. Gdzie to było, kuźwa, nie wiem, 300 metrów, może pół kilometra od jego domu.
0: No, takie przypadki też, ale ja bym stawiał, że ktoś tam ma porachunki, czy pszczelarze z pszczelarzami, bo wiadomo, no wśród pszczelarzy też się trafi imbecyl jakiś totalny czasami i zły człowiek, no bo zabija te biedne stworzenia, jeszcze tak pożyteczne. U Słowian podobno pszczoły się cieszyły wielką taką estymą i były bardzo szanowane, cenione i tak uważane. Nie wiem, czy jak krowy w Indiach, ale chyba trochę coś innego, ale były szanowane bardzo.
1: No, jakby nie patrzeć, to wspaniały złoty trunek pochodził od pszczół, tak? Czyli miód pitny.
0: Miód pitny, o, ale tego dużo w życiu wypiłem. Kiedyś same miody pitne się piło przez jakiś czas. etap fascynacji RPGami, średniowieczem, i no to

0: co pijemy. No miód tak. pijemy, nie?
1: Dokładnie. Kindermetale piją tylko miody, tak?
0: No ja piłem, jak niekoniecznie byłem kindermetalem, już takim dziadometalem prędzej. No. Dobra, panowie.
2: Kindermetal. Kindermetal, co to jest za określenie?
1: Kindermetal, tak się określa młodociane osoby słuchające metalu, czyli tak około 14, od 10 do 15 lat, które mają długie włosy, słuchają metalu i zachwycają się Sabatonem, Nightwishem i właśnie piją miody pitne i tak dalej.
2: A poczekaj, a Metallica się zalicza do metalu?
1: Tak, i to też kindermetale słuchają, mówiąc, że to jest taka mocna kapela.
0: To raczej taki hard rock jakiś.
1: No.
0: Albo w ogóle rock. A no to mówię, trochę więcej chyba lat. Nie wiem. Dobra, panowie, muszę spadać. Dzięki za pogaduchy. Trzymajcie się.
1: No, dzięki, cześć.
0: Hej, hej.
2: No, cześć.
1: No. A jeżeli chcecie dołączyć do mnie i do Psycho, to zapraszam na Skype'a, na Nocne Radio. Teraz sobie afterkujemy na spokojnie i gadamy o wszystkim.
2: No, abonamencie jeszcze.
1: No, ale możesz powiedzieć coś.
2: Co myślisz, Czektur, o abonamencie na jedzenie? Że...
1: O właśnie, bo nie powiedziałem o tym, ale właśnie...
2: Właśnie nie wiem, bo ja od początku nie słuchałem, to także nie wiem, czy mówiłeś o tym.
1: Nie,
2: że abonament na jedzenie, że płacisz jakąś tam sumę miesięcznie i codziennie dostajesz jedzenie. To jest catering chyba, tak się
1: tak,
2: nazywa.
1: Tak, tak, cateringi dietetyczne, to się chyba nazywa. Przez miesiąc miałem wykupiony taki abonamencik. Ale wychodziło to w Krakowie tak drogo, że stwierdziliśmy, że ostatecznie nie warto. Że taki w Krakowie taki catering wychodzi drożej niż zamawianie codziennie po prostu szamy wiesz, z jakiejś knajpy. No.
2: No nie wiem, bo ja to miałem wykupione w firmie, gdzie pracowałem ostatnio przez ostatni miesiąc. Znaczy przez ostatni miesiąc i mi firma dopłacała 7,50 do tego jedzenia, jeśli nie przekraczało 15 zł i nawet się opłacało, bo niezłe mieli te dania.
1: Szuruburu na czacie pisze, z kiedy ta audycja, mam na chomikuj. Nie powiem ci, Szuruburu, kiedy to było dokładnie. To były jakieś początki Radia na Fali. Pierwszy albo drugi wywiad krajowy, jeżeli ci to coś powie. Jan Biela, możesz poszukać. Byłbym ci bardzo wdzięczny. No. A jeżeli chodzi o te cateringi, no to można sobie kupić jakiś tam zwykły pakiet, no bo to płaci się tak naprawdę od tego, ile kalorii dostajesz, nie? I w przypadku takim, jak my mieliśmy kupiony, czyli ja tam miałem... tam 2000 kalorii, żonka 1500, no to sumarycznie to w Krakowie nas wychodziło 3000 za miesiąc. Skupa siana, moim zdaniem.
2: A gdzie? To drogo jest. A to na ile? Na dwie osoby?
1: No tak, na dwie osoby 3000, no.
2: Nie, to jest dużo. Ja tyle nie zarabiam nawet.
1: No. Dlatego wiesz, jako że chcieliśmy po prostu spróbować, bo też byliśmy wtedy w okresie, że no cały czas od zmierzchu do świtu i od rana do wieczora jakaś robota i nie było czasu się po tyłku podrapać, to sobie wzięliśmy na spróbę taki catering, ale to... No duże miasta rządzą się tym, że ceny też są dostosowane do dużych miast, tak? No, więc no w Krakowie nie polecam. No, a ten... wiem, że córa Etama też jest na takim cateringu. Nie wiem, jak tam w Szczecinie ceny wyglądają. No to już musiałby się Etam z Karoliną wdzwonić i powiedzieć, jak to wygląda.
2: Etam niekoniecznie, ale Karolina jakby chciała... Ale nie słucha tego.
1: Nie słucha.
2: Gównianego radyjka.
1: Tak, tak, tak.
2: Nie, mi chodzi bardziej o takie abonament... że jak pracujesz w jakiejś firmie i ci zapewnia...
1: A to nie wiem, nie wiem. Powiem ci szczerze,
2: że... codziennie masz abonament na jedzenie.
1: Powiem ci szczerze, że jak pracowałem w różnych korporacjach na miejscu i mieliśmy jakieś dostawy szamy, to tak czy siak musieliśmy głównie my sami za to płacić, a pracodawca po prostu tak jakby dorzucał do portfela ileś tam złotych, nie? Czyli jak zamawialiśmy obiad za, nie wiem, 15 zł, to piątkę dawał pracodawca.
2: No właśnie, właśnie o to mi chodzi, że pracodawca tam chyba 50% dorzuca do ceny tego cateringu w firmie, co jest.
1: No, i tam to, wychodzi, to wszystko zależy.
2: Tam wychodzi 7-8 zł za obiad, przynajmniej w Lublinie tak było, nie?
1: No, no to u nas wychodziło koło dychy. Jeszcze właśnie zależało gdzie, bo tam powiedzmy w jednej firmie miałem tak, że po prostu szliśmy do knajpy, mieliśmy specjalną kartę, którą płaciliśmy każdy, w drugiej knajpie, w drugiej firmie mieliśmy tak, że można było sobie przez specjalną stronę zamówić. No i tak to wyglądało. No, ale zawsze trzeba było, zawsze się trochę po kieszeni z tego dostawało, także to nie było też tak, że pracodawca 100% pokrywał.
2: No nie, no połowę, może 75%. No. Ale to przecież nie o to chodzi, żeby pracodawca ci całe jedzenie fundował, chociaż są takie firmy, co fundują.
1: Tak? Są takie firmy, tak. No inaczej, w korporacjach owocowe wtorki to jest chyba w tej chwili norma, że co wtorek przychodzi dostawa świeżych owoców, nie? I to jest wszystko na koszt pracodawcy.
2: No u mnie były czwartki chyba, albo środy, no, albo czwartki, nie pamiętam już, bo już tam nie pracuję dawno.
1: No. No ale są też takie rzeczy.
2: Dostało się owoce, no. No. Są. I kurwa, jeszcze te bieganie po hali sportowej, że piłka nożna, halowa.
1: Nie, to ja się nie bawiłem nigdy. Raz tylko z pracy miałem wybrany jakiś, jak to się nazywa, benefit na multisporta, to żywcem przez pół roku posiadania tego multisporta, bo później z niego zrezygnowałem, to byłem dwa razy albo trzy na tym, na pływaniu, na basenie. A tak to po prostu nie mam czasu na to, żeby chodzić na siłownię. Ja siłownię to ja mam, wiesz, jak pojadę na weekend do domu rodzinnego.
2: No, dokładnie. No, te firmy myślą, że to jest, kurwa, jakiś wielki rarytas dla pracowników, nie? Że jeszcze po pracy pójdziesz sobie na siłownię albo gdzieś popływać.
1: Znaczy,
2: i później będziesz spać dwie godziny w nocy i nie będziesz sprawny do pracy.
1: No, wiesz, kwestia jest taka. Co kto lubi, tak? Nie, ja na przykład nie wyobrażam sobie chodzić na siłownię, bo mnie wkurzają ludzie, tak? Ja nie jestem w stanie wytrzymać z ludźmi w jednym pomieszczeniu za dużo czasu. Jak chcę jakieś sporty uprawiać, to zwykle po prostu siadam na tym, na rowerku stacjonarnym albo orbitreku i sobie biegam we własnym zakresie z dala od innych ludzi. A jak nie, to po prostu wychodzę z domu i sobie biegam. Tyle.
2: Ale poważnie sobie jeździć na tym rowerku?
1: Tak.
2: Bo ja kiedyś miałem taki i mi się w ogóle nie chciało nawet na niego wsiadać. Przez pierwszy tydzień może tak, ale później to już zrezygnowałem z tego.
1: No powiem ci, że teraz mamy orbitreka w mieszkaniu tutaj w Krakowie i może gdybym siedział w Krakowie trochę więcej czasu, to może bym z niego korzystał, a teraz mi ten orbitrek robi za wieszak do ubrań.
2: Ale to no chyba właśnie.
1: Dużej liczby osób jest tak, że orbitreki czy tam jakieś takie maszyny, które sobie kupili, że o, będę ćwiczył, to robią właśnie za jakieś takie wieszaki ostatecznie. No.
2: No, nie, albo nie wiadomo, co z tym zrobić, nie? Później, gdzie to schować. Tak. Nie, no jak masz duży metraż, to jeszcze da radę gdzieś tam.
1: No, ale ja mam 40 metrów i po prostu jest tak postawiony, że można by było z niego korzystać, ale częściej jest ubraniami zarzucony aktualnie niż możliwy do użytkowania.
2: Także jaki jest wniosek, że nie polecamy orbitreków ani rowerów?
1: Nie, trzeba się. Wniosek jest taki: trzeba się głęboko zastanowić, czy jest wam to tak naprawdę potrzebne. Orbitrek podobno jest zdrowszy dla kolan, bo nie ma takiego obciążenia jak podczas biegania, bo cały czas obie stopy dociskają i podobno jest to właśnie zdrowsze do ćwiczeń tego typu. Ale trzeba się zdrowo zastanowić, czy zakup takiego urządzenia jest potrzebny. No, bo w moim przypadku, jak nie mam mnie połowę czasu w domu, to nie warto było.
2: Okej, to ja będę chyba kończył, nie? Może ktoś dobrze, mi jeszcze dobrze zadzwoni.
1: Znaczy, wiesz co, myślę, że po prostu będziemy kończyć, bo jakby ktoś chciał zadzwonić, to by po prostu dołączył, a tak to wiesz.
2: No. Tylko jeden donate przyszedł i nic więcej.
1: Donaty nie są ważne. Ważna jest dobra zabawa. W tym radiu chodzi o zabawę, tak? O. Upadło.
2: Tak, dokładnie.
1: No. Chyba, że macie na czacie jeszcze jakieś inne tematy, na które chcielibyście porozmawiać, to możecie zarzucić i pogadamy. No bo wiecie, ja to jestem chłop, który siedzi tylko i gra w gry, tak? Siedzę i klepię w te klawisze, więc ja mogę o grach gadać.
2: Bo właśnie o tych abonamentach to mnie zaciekawiła ta audycja. Tylko ja, myślę, że jak za komuny było, że abonament miałeś na przykład na mleko, że codziennie miałeś mleko pod domem, nie? I butelkę musiałeś tylko pusto wystawić, a teraz tak nie ma. A dlaczego nie?
1: Znaczy, nie wiem, czy nie ma. Powiem ci, że u nas na wsi, jak jeżdżę tam w strony rodzinne, to na przykład ludzie wystawiają codziennie rano jakieś tam kanki na mleko albo takie skrzynki po butelkach, skrzynki z butelkami po wodzie mineralnej i im to codziennie wymieniają.
2: Poważnie?
1: No serio ci mówię. Kwestia jest taka, że po prostu trzeba gdzieś tam zadzwonić i się zapytać. No, także wiesz, jest sporo takich rzeczy. No, tak jak ci wiesz, tak jak tam wspominałem o tych wymianach telefonów czy tam jakichś abonamentach na sprzęt. Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu poszukania pewnych rzeczy. No bo wiadomo, abonament na wodę, na jedzenie, to są rzeczy, znaczy na wodę, tak? Na wodę butelkowaną, tak? To są takie rzeczy, że wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu poszukać, bo normalnie mało osób by było tym zainteresowanych, no ale widocznie są, no bo tam w moich okolicach działa to. No, mleczarnie też jakoś tam...
2: Jeszcze u ciebie są te kanki wystawiane na tych ławeczkach drewnianych?
1: Nie ma ławeczek drewnianych, po prostu przed bramkę.
2: A.
1: Tak.
2: Nie wiem, bo u mnie...
1: O, Zamojskie Drogi pisze, chyba... nie wymieniają codziennie butelek po wodzie, tylko co 2 tygodnie. Może tak być, ja tam jestem weekendami, tak? Ja widzę, że i mam czas łazić po wsi, to widzę, że te skrzynki stoją, więc dla mnie to jest po prostu, wiem, że coś takiego istnieje. No, także masz tu jeszcze potwierdzenie psycho od Zamojskich Dróg, że taki proceder ma miejsce.
2: Okej, ja wiem, Zamojskie Drogi nie są, szczerze powiedziawszy, chyba się kiedyś przyznał, ale dobra.
1: Arwial. Czekaj, bo to jeszcze coś ciekawego się na czacie dzieje. Aha, dobra, tutaj Ania z Arwialem się o coś zakładają. Daniel Sarzanowicz na czacie napisał, że ludzie zdają mleko do mleczarni. No zdają, no mój kumpel jest w naszej wsi, Chmielowie, jednym z największych dostawców mleka do mleczarni właśnie z naszej wsi. Ma tam chyba 40 krów i działa z tym. A jest po Uniwersytecie Rolniczym, po rolnictwie. Człowiek światowy, student był, technik rolnictwa, także czemu nie?
2: Ja mam taki apel do Anna F., żeby zadzwoniła do nas jeszcze, póki ja jestem, bo chciałbym z panią porozmawiać.
1: No, Ania, jak psycho prosi, to Aniu nie ma wyjścia, trzeba dzwonić.
2: Nie, to nie o to, że nie ma wyjścia, ale poprosiłbym. Lubię ten głos dla pani. Okej, nie będziemy czekać, to...
1: Co? Czekaj, nie. To jeszcze pisze Daniel, że skąd te kanki codziennie rano. Co? Inny temat? Co? Powiedz, psycho, zarzucaj temat.
2: Czekaj, bo ten stąd te kanki codziennie rano. No dobra.
1: Ale że oni oddają w tych kankach mleko. No, ale też dużo osób z tego, co kojarzy... Chociaż dobra, gówno kojarzy, co ja się tam znam.
2: Ja się na tym nie znam, tylko z tego, co z dzieciństwa widziałem, nie?
1: No.
2: Że tam były takie drewniane ławeczki, tam kanki się stawiało i przyjeżdżał jakiś tam pan, odbierał kankę i pełną i oddawał pustą.
1: Ja jestem ciekaw, ile osób, powiedzmy, w wieku młodszym niż ja wie, co to w ogóle jest kanka, albo w moim wieku. No ja mam 30
2: kanka
1: lat.
2: Kanka to jest taka aluminiowy pojemnik na mleko, ale to nie wiem, czy to tylko o to chodzi, czy może być coś innego.
1: Tak, tak, to dokładnie. A co? Ty... O, czekaj, bo tutaj mam ciszę, bo Ania dzwoni. Dzień dobry, Aniu, witaj.
3: No, hej, psycho. Mówisz, się masz, co tam chciałeś?
2: Siema, mordo. Co tam u ciebie? Miałaś kankę na mleko?
3: Wiesz co, no pamiętam, tak nie wiem, ponad 30 lat temu, jak byłam na wakacjach na wsi tam.
2: To ty już masz więcej niż 30 lat?
1: No to jak 18-latka, nie?
2: Jakbyś miała 18.
3: O, widzisz, jak to się człowiek może dać zwieść? No to pamiętam, że tak, że chodziłam z dziadkiem po mleko z kanką. No, dziadek też przy mnie kurę zabijał. Bardzo fajne wspomnienie.
2: No, bardzo fajne wspomnienie, jak kura nie udało się zabić nawet za pierwszym razem, to biegała po podwórku bez głowy, nie?
3: Tak, biegała.
2: Wspomnienie.
1: Jakby nie mogli do worka włożyć tej kury z dziurą i żeby tylko głowa wystawała. No ja nie mogę, co za czasy. Barbarzyństwo.
3: No to jeszcze z tych takich korporacyjnych abonamentów, no to te Medicovery i te inne są, nie?
1: Tak, tak, tak.
3: Ale to już do takich rozmiarów urosło, że też już tam coraz trudniej się umówić na jakąś wizytę, nie? Jak to już wszyscy praktycznie mają, no to też się robi trochę z tego taka już publiczna służba zdrowia.
1: Podobnie no, trochę, powiem ci, że w zeszłym roku do internisty w LuxMedzie trzeba było ze 4 dni poczekać.
3: No właśnie, no to podobnie jak w przychodni.
1: No.
2: Ale na to, bo nie było mnie przez chwilę.
1: Do internisty, do LuxMedu, na prywatną służbę zdrowia, jak masz abonament na te prywatne służby zdrowia z korporacji, czy tam z innej firmy. No, to w takim okresie, powiedzmy, wczesna jesień, późne lato, to 4 dni czekania było, jak byłem z Zatokami. Jak chciałem być z Zatokami.
2: No to nie dziwcie się, a ja teraz na wstępne badania medyczne mam 22 dopiero ustalony termin, żeby w ogóle mi zrobili te badania, bo jest taka duża kolejka. Nie wiem, z czego to wynika, ale no dobra.
3: Ale takie tradycyjne, co musisz robić co 5 lat, jak jesteś, wiesz, ta medycyna pracy, czy jakieś inne?
2: Wstępne do pracy. Słuchaj, dziewczyno, ja od 3 lat to już 10 pracę teraz sobie znalazłem.
3: No i to jest właśnie trochę bez sensu, nie? Że jak zmieniasz pracę, to za każdym razem musisz iść do lekarza, jakby oni też nie mogli jakoś współdzielić wyników.
2: No niecały miesiąc, niecałe 2 miesiące temu robiłem badania wstępne i teraz muszę znowu wstępne, tylko w innej klinice. Niestety. No. A tamte są nieważne.
3: No to jest trochę bez sensu. No a z te cateringi, no to czasami się można na jakąś taką większą promocję załapać. Mi ostatnio koleżanka mówiła, że tutaj u nas w Gdyni, no to miała jakiś catering za 900 zł. Taki tam, nie wiem, to były 2000 kalorii z kolei. No ale tam, wiecie, no tam macie chyba, nie wiem, za 3 posiłki, nie? Tam jest śniadanie, obiad, kolacja i tam już po prostu, no nic nie musisz właściwie gotować ani sobie kupować.
1: No to co ja mówiłem, że płaciliśmy te 3 koła, to było za 5 posiłków sumarycznie.
3: No, no to już jest taki, że no podejrzewam, że się pewnie zostaje.
2: 5 posiłków to już na wyglasie, to po co wam tyle posiłków? Jak 2 wystarczą dziennie.
1: No, wiesz, niektórzy jedzą jeden, tak? Jeden na dosyta.
2: No ja jem 2.
3: Ale myślę, że to się może szybko znudzić, bo tam chyba pewnie jest, no jakieś tam jednak to menu z czasem się powtarza, tak jak na jakiejś stołówce, nie?
1: Wiecie co, przerwę wam na chwilę. Zostawiam was na chwileczkę, zaraz wracam.
2: Dobrze.
1: Poprowadźcie fajnie tego afterka.
2: Ej, spokój. Nie panie, tylko pani, czy są pani pojebani? Tak, znaczy ja tak, a nie, niekoniecznie. No, Aniu, opowiadaj o tym cateringu.
3: To znaczy ja czysto teoretycznie, bo ja sobie tego nigdy nie wzięłam, no bo wiesz, dla mnie to jest opcja dobra, jak ktoś jest sam, no bo tak dla jednej osoby gotować, no to się ciężko gotuje, nie? Bo to wtedy przez 4 dni jesz jedną zupę, no bo takich małych ilości, no to ciężko ugotować. No jak ktoś jest właśnie taki mega zajęty, że tam rano wychodzi, wraca o 20 do domu, bo tam ma jakieś inne jeszcze zajęcia po pracy, jakieś tam, nie wiem, kursy, baseny i tak dalej, no to myślę, że to jest spoko opcja tam, nie wiem, tego tysiaka zapłacić i masz od poniedziałku do piątku jedzenie załatwione, nie?
2: No, ja też tak myślę. Jak jest w miarę tanio, to da radę ogarnąć, żeby to...
3: No. Ale to dużo ludzi bierze tak, bierze po to, wiesz, jak tacy co chcą schudnąć, nie żeby to było to 1500 kalorii wyliczone, albo właśnie coś tacy sportowcy, no to oni sobie takie coś biorą. A tak, no słyszałam o takich ludziach, co wiesz, żeby właśnie było mniej tej roboty w domu, sobie takie rzeczy biorą, ale no to tak trwa przeważnie 2-3 miesiące i rezygnują, no bo jednak taniej wciąż jest gotować w domu dla większej liczby osób, jak tam masz rodzinę, nie?
2: No to zależy, jak ma kto gotować, to tak, to jest taniej. Ale co, ja idę do roboty i co, będę szukał kucharki ukraińskiej, żeby mi gotowała w domu?
3: No ale sam też możesz coś ugotować, chyba ci korona.
2: No zupkę chińską, wodę w czajniku i jajka na twardo. Albo na miękko, nie wiem. Gotuj z Etamem. Polecam ten kanał. Dziękuję, dobranoc. Cześć.
1: Ja nie wiem, czy Etam by chciał gotować dla kogoś.
2: Dla córki swojej gotuje przecież.
1: No ale wiesz, córka to co innego.
2: No tak, córka to inny jest problem.
3: Wiecie, może on by chciał gotować, tylko czy ktoś by chciał to jeść? Chociaż sushi z boczkiem mi akurat odpowiadało.
1: Też mi leżało dobrze.
3: No, stwierdziłam, że ten boczek to jest to, czego brakuje mi w sushi.
2: Dobrze. A czy zrobiliście to samo, co Etam?
1: Od tego czasu, kiedy on miał audycję, nie kupowałem sushi w Biedronce.
2: Ja chyba nigdy nie kupiłem sushi w Biedronce. W ogóle nie lubię sushi.
1: A, chyba, że nie lubisz sushi, to jest druga sprawa. Ale to sushi z Biedronki jest suche dosyć, ale cena i jakość daje radę, moim zdaniem. Ja nie mam wysokich wymagań, w razie czego, tak informacyjnie.
2: Ale co, jadłeś to sushi, tak?
1: No jadłem, tak. Tak, przeżyłem.
2: Nie dodawałeś boczku?
1: Nie dodawałem boczku, bo to jeszcze przed audycją Etama to było, także wiesz.
2: A, no dobra, spoko.
3: No ja też przed audycją niestety to sushi biedronkowe próbowałam, ale nie wiem, czy może na jakieś gorsze trafiłam czy coś, bo mi to, no nie podeszło mi to już, więc nie robiłam podejścia do tego. Ale słyszałam, że tam są jakieś różne wersje, jedne lepsze, drugie premium bardziej, także może się jeszcze kiedyś z tym sushi przyproszę.
1: No ale wiesz, taki pakiet jakbyś chciała kupić w sushi barze, to by kosztował 5 dych, a tu masz za 14 zł.
3: No, ale no tak, zgadza się. No ale jest różnica, nie? Ten mam wrażenie, że tam strasznie dużo tego ryżu jest, a dużo mniej tych rybek i tego, co tam najlepsze w tym sushi. No ale to wiadomo.
2: A to jest najlepsze w sushi? Ryby te surowe? To można iść nad jezioro, sobie złowić rybę surową i sobie zjeść.
1: Karasia,
2: karpia, nie wiem, co tam jest. Nie znam się na wędkowaniu.
3: A łososia chyba nie złowisz tam, w tych naszych rzekach.
1: No łososia średnio. Chyba, że jak jest jakiś taki łosoś hodowlany i pójdziesz, wiesz, na dziko, na szaber i wtedy go złowić.
2: Ale łosoś jest w jeziorach, w rzekach, czy...
1: No łososie normalnie to są raczej rzeczne ryby, tak? W sensie, tak mi się kojarzy, że raczej w tych rzekach takich płyną sobie i tam niedźwiedzie je łapią i haps.
2: Myślę, że tu w Lublinie, w tej rzece, to Bystrzycy to nie ma żadnego łososia. Może są jakieś kolki, czy jak to się nazywa.
1: Ale w Wiśle złowić suma, mój ojciec świętej pamięci takie dobre sumy łowił w tym, w Wiśle, że...
2: Aha, ale w którym to roku było?
1: Trzy lata temu.
2: O, to widzisz. Wtedy co ta czaskowianka wyjebała do Wisły?
1: Nie.
2: Wcześniej?
1: Czekaj. Wtedy były powodzie? Powodzie były później. Powodzie były półtorej roku temu, jakoś tak.
3: Ale tak nie miało znaczenia, psycho, bo przecież Czektur jest z Krakowa.
1: Znaczy nie, ja pochodzę normalnie z Podkarpacia, tam okolice Sandomierza, Tarnobrzeg.
3: No tak, ale chodzi mi o to, że jesteś jakby poniżej byłeś tej awarii czajkowej, tak? Bo to o tej czajce mówisz, tak, psycho?
2: No.
3: No to miało tylko wpływ na tych wszystkich, którzy jakby bardziej na północ od Warszawy mieszkają, a na tych, co tam, wiesz, tak jak rzeka.
1: Dobra, o to chodzi. Dobra, będę skumałem.
2: No właśnie, że tam już po Warszawie to już wszystkie ryby były chyba potrute i gównem śmierdziały. Dobra, nieważne.
1: Ale to nie mówimy o karpiach, spoko.
2: Nie mówimy.
1: No, ale z karpiami jest śmieszna rzecz, jak mówimy o rybach, bo to była ryba, która stała się podstawą na stołach tam wigilijnych i tak dalej, z tego prostego względu, że to był po wojnie najprostszy sposób zdobywania pożywienia w zrujnowanym państwie. I socjalistyczny rząd karpia wprowadził na stoły, bo był po prostu łatwy do produkcji.
3: Tak, ale ja też się zdziwiłam, bo ja myślałam, że to jakaś wielowiekowa tradycja, ten karp. A się okazało, że to raptem tam 70 lat, nie?
1: Tak, tak.
3: Także no, komuniści potrafią nam tutaj różne tradycje wprowadzać.
2: Mów,
3: mnie zastanawia, czemu ty tak, nie wiem, nie możesz gotować. No przecież jak ktoś chce jeść, to chyba powinien gotować. Co jest takiego w gotowaniu, że ty musisz mieć kogoś od gotowania?
2: Nie muszę mieć kogoś od gotowania, tylko ja lubię po prostu, jak mi się chce jeść, to sobie szybko robię coś w mikrofalówce, a nie tam będę skrobał ziemniaki albo coś takiego.
3: No ale
2: w słoiku sobie coś kupię, odgryję.
3: A jest dużo dań prostych, które możesz 15 minut zrobić i nie musisz żadnych ziemniaków skrobać, nie wiem, jakieś spaghetti choćby sobie zrobić.
2: Wiem, i tak nieraz robię czasami.
3: No, to dobrze. To co jeszcze ode mnie chciałeś?
2: Ja? Od ciebie? Co chciałem? Donate'a tu dawaj. Na Czektula.
3: Ja mam Czektulowi wpłacać? No to jest już parodia, to my sami siebie mamy donatować. No,
1: tak, żeby napędzać rynek, tylko szkoda, że Tipi będzie zabierało tamto 10%.
3: Tak, to dobra, ja ci zaraz wpłacę w 5, to tylko pamiętaj, oddaj mi potem, nie?
1: To musiałbym wtedy, wiesz, 55 wysłać.
3: No właśnie, to Tipi za dużo żre, my sobie po prostu między kontami przesyłamy pieniądze.
1: Dokładnie, nie, przekazem pocztowym.
2: Może kiedyś przyjedziemy... Cicho. Może kiedyś przyjedziemy do Krakowa albo Gdańska i się spotkamy na rynku gdańskim, krakowskim. Jest w Gdańsku rynek, Aniu?
3: Jest długa jest. Aha. O, taka.
2: To tak po środku drogi to do Lublina przyjedziemy i tu się spotkamy, bo ja nie będę musiał na bilety wydawać.
3: Słuchaj, no są wakacje, jest czas wyjazdów, także... Myślę, że tam na Discordzie możemy mówić, gdzie kto jest i jakieś spotkanka robić i wtedy wchodzimy na live'a, gdzie razem po prostu. Czemu nie?
2: No
1: mi na spotkania na wakacjach jednak czas się wyczerpał, bo planowo miałem w październiku dopiero mieć to, powiedzmy, wyjazd w rodzinne strony na dłużej. No ale niestety polska służba zdrowia zaskoczyła mnie pozytywnie, o czym kiedyś tam wspominałem, no i teraz... Jestem zarobiony.
2: A w jakim miejscu pozytywnie? Dobra, Aniu, powtórz. Bo przerwałem.
3: Czyli chciałam do Czektura, czyli będziesz całe wakacje w Krakowie, tak? O to ci chodzi?
1: Nie. Właśnie będę na Podkarpaciu tam w rodzinnych stronach. A w sierpniu tylko 2 tygodnie z żonką bierzemy sobie takiego urlopu, że przynajmniej według planów wsiadamy w auto, jedziemy przed siebie w stronę Włoch i zwiedzamy.
3: A, okej.
1: No. A tak to cały czas, powiedzmy, robota na wsi.
3: No tak, tak, bo teraz największy sezon, nie?
1: Tak, tak. No a kto inny nie ma tym się zacząć? Nie ma kto tym się inny zająć.
2: Tak, a kiedy buraki się sadzi i zbiera? Ja nie wiem.
1: Ja nie wiem, ja myślę, że to tak chyba marzec. To są takie czasy, kiedy się różne rzeczy tam sadzi, sieje.
2: A, ale to już było.
1: Było i nie wróci więcej w tym roku.
3: No, ale jeśli ktoś przyjedzie, właśnie tutaj Makro pisze, że przyjeżdża nad morze, to się zgłaszajcie, to się spotkamy i mówię, możemy jakiegoś live'a sobie nagrać.
1: Dokładnie.
3: W plenerze.
1: No, ewentualnie jak ktoś będzie na Pyrkonie bodajże w ten weekend, to Gumball tam ma być, tak? I nie tylko Gumball. I taka ekipa nocno-radiowa może się tam spotkać, także wiecie, na Discordzie się tam zgadujcie i będzie może jakaś fajna impreza.
3: No, no, jakaś fajna audycja.
1: No.
2: Nie, do mnie do Krakowa to za daleko ode mnie.
1: No, ostatecznie do Lublina mógłbym się wziąć i wybrać. Ale
2: tu daj jeszcze, ale sobie hotel.
1: Ale to nie w tym roku. Nie w tym roku, w przyszłym jakimś.
2: No,
1: albo po wakacjach.
2: Okej, spoko, mordo. No. Uspokój się.
1: No, dobra. To już się uspokajam. A za Zamojskie Drogi pisze nocne radio. Buraki się sieje w kwietniu, a zbiera w październiku. Proszę, to jest odpowiedź. Konkretna.
2: Na temat.
1: No.
3: No dobra, chłopaki, to co, jeszcze coś w kwestii tych abonamentów? Ja tutaj myślałam o tym Patronite, co by można zrobić, wiesz, żeby zachęcić jakieś nocniki do płacenia więcej, na przykład na nocne radio. Na przykład,
2: aha, przerwę ci w tej chwili. Mogę?
1: Zezwalam.
2: Ten Patronite to w ogóle chyba jest jakiś niewypał, bo ty jak podpisujesz jakąś umowę, której potem nie możesz, jak to się mówi?
1: Zerwać?
3: No właśnie możesz. W każdej chwili możesz. Właśnie Patronite jest super, no bo tam się deklarujesz, możesz komuś raz nawet płacić, nie? Albo deklarujesz z góry, że na przykład na 5 miesięcy, albo, aha, że tak, no, bezterminowo co miesiąc, ale w każdej chwili możesz zrezygnować. Także właśnie Patronite jest pod tym względem super uczciwy, że tam nie ma takich jakichś restrykcji, że musisz na rok, a jak nie, to jakaś kara.
2: A ile zabiera procent ten Patronite?
3: A to nie wiem, bo ja sama nie mam Patronite'a.
2: Bo z 10? Tak? Nie wiem, tak z tego co słyszałem, ale to nie jestem pewien naprawdę.
3: No jakiś procent na pewno sobie biorą za obsługę tego, ale nie sądzę, żeby to były jakieś tam duże kwoty.
2: Ja wolę jednak jednorazowe donate wysyłać.
1: Dobrze, to czekam aż dofinansujesz najpierw mnie, a później Anię.
3: Jeszcze nie widziałam 5 euro od ciebie, tylko krawiec.
2: Bo ja tyle nie mam.
3: No to 5 zł chociaż wyślij, no to ty.
2: Wyślę ci, wyślę kiedyś tam.
1: A później dostanę takiego donata. Dupa, cycki, dupa.
2: Nie, taki rzeczy ja nie robię. Ale Aniu, krawiec kraftowy kiedyś wysłałem 5 euraczy, no niech ci odda teraz te 5 euraczy dla ciebie, bo wolę dla ciebie niż dla niego. I podzielcie się z czekturem na pół.
3: Co my sobie za to kupimy?
1: Waciki. Albo patyczki do uszu. Przepraszam, patyczki kosmetyczne, tego się nie używa do uszu. Albo niektórzy mówią patyczki do procesorów. Bo też się czyści tym procesory, albo inną elektronikę.
3: No, ale jak chcę wrócić do tego Patronite'a jeszcze.
2: Zwolony mam na ten Patronite. Nie będę się na abonament wpisywał jakieś, co potem zapomnę, że w ogóle tam mam wpłacać. I tego nie wyłączę i będę co miesiąc musiał płacać za kogoś, nie?
3: No ja wam powiem, że jestem, no, jak blondynka się zachowałam z CDA Premium, nie? Bo chciałam sobie tam obejrzeć te filmy koreańskie do spoilera. I dobra, mówię, dobra, na 2 tygodnie za darmo to sobie to zrobię. No i oczywiście potem zapomniałam cofnąć tą subskrypcję. I potem patrzę gdzieś tam przez przypadek na tam historia mojego konta bankowego, że 29 zł? Na co to 29 zł tam z jakiegoś Wrocławia? Się po 2 miesiącach się zorientowało.
1: To wiesz, to jeszcze spoko. Moja żona jak robiła zaproszenia na ślub, bo robiła sama wszystko, to chciała wziąć na miesiąc Photoshopa. No to tak jak mówiłem, to stówka miesięcznie, nie? I zapomniała o tym. I tak sobie leciało i leciało.
2: No właśnie, to są niebezpieczne sprawy, nie? Że coś sobie zamówisz, abonament albo coś takiego i potem nie pamiętasz nawet o tym. I to leci, leci i potem rekurent przychodzi.
1: Przerwę wam na chwilę, bo Ventrono mi pisze, że dzisiaj ruszył Disney, a ja wciąż nie dostałem linka i nie mogę wykupić korzystnej z powitalnej promocji. To jest normalnie na stronie. Jak klikasz zarejestruj się, tam masz dwie ikonki bodajże. Pierwsza jest zarejestruj normalnie, a druga jest zarejestruj tam na rok. I wtedy możesz właśnie te dwa zarejestrować się z tymi dwoma miesiącami promocyjnymi. Także spokojnie, Ventronomi. To, co zaraz zaoszczędziłeś, to możesz donate'em wysłać.
3: No, to też z tych seriali na tym Disneyu, no to tak jak słuchałam zapowiedzi, też to jest fajny serial z Michaelem Keatonem, Dope Sick, o tym kryzysie opioidowym w Stanach. Także myślę, że słyszałam o tych wszystkich serialach, jakie tam są dostępne, to tak ten bym sobie chętnie obejrzała. Także jak ktoś z was obejrzy, to zadzwońcie później i opowiedzcie.
1: Ja ci powiem...
2: A dlaczego teraz... przepraszam, że się wtrącam.
1: Spoko, mów.
2: Dlaczego Netflix już nie jest trendy, tylko teraz Disney?
1: Bo Netflix nie wydaje nic, co by było ciekawe. Nie ma tam nic nowego, odkrywczego. Ostatnia rzecz, która ciekawa była moim zdaniem na Netflixie, którą oglądałem, to była dokument Kolonia Dignidad. Ale nie jestem pewien, czy to było robione przez Netflixa.
3: A o czym jest to ta Kolonia Dignidad? Bo ja w sumie nie słyszałam o tym.
1: To jest dokument o kolonii Niemiec, w sensie obozie kolonialnym Niemiec.
3: W Ameryce Południowej?
1: W Chile.
3: Dobra, chyba kojarzę.
1: No. I oni tam mieli taką, powiedzmy, sektę zamkniętą, gdzie pomagali Pinochetowi... w cudzysłowie, utylizować przeciwników politycznych.
3: Tak, ja też jakiś dokument. Okej. Okay.
2: Dokumentalne filmy nie zajebiste. A co jest takiego fajnego na Disneyu?
1: Filmy oprócz Marvela, Star Warsy.
2: No, tego to nie lubię.
1: Myszka Miki. No.
2: Przewin.
1: Ja dzisiaj oglądałem z żonką jako pierwszy film, który nas, powiedzmy tak, już kiedyś zaintrygował, film, bajka w sumie. To jest, kurczę, ta nowa animacja Disneya, już nie pamiętam jak się nazywało, o domu takim magicznym i że rodzinka tam była, która każdy w niej miał jakieś magiczne zdolności. Kurde, wyleciała mi ta nazwa.
2: Okej, no. Przerwę.
3: I nie ma mocniej?
1: Nie. Taka nowa animacja Disneya. Nie wiem, czy to nawet nie jest ta najnowsza.
2: Ale przerwę ci na chwilę.
1: No, dobrze, psycho.
2: Czy z tego Disneya może korzystać 5 osób w tej samej chwili? Czy nie? Tak jak było na Netflixie.
1: Na pewno można mieć kilka kont. A czy w tym samym momencie może korzystać? Nie wiem. Jeszcze nie testowałem.
2: Dajdam... kod, to my sprawdzimy, czy można.
1: No, niestety, wiesz, nie dzielę się z byle kim.
2: O, reszty.
1: Tylko z rodziną się dzielę, sorry.
3: Ewentualnie jakbyś został mężem siostry, to wtedy byś miał dostęp.
1: Dokładnie tak, to wtedy miałbyś dostęp.
2: No, to zadzwoń do siostry, nie zadzwoni do mnie. To się podzielimy. Kątem Disneya.
3: No dobra, chłopaki, słuchajcie, północ się zbliża, a ja muszę jutro do Tyry wstawać.
2: Jak się zbliża?
1: No, też się będę zawijał, bo no, trzeba wstać rano do pracy.
3: No, to trzymajcie się i do usłyszenia niebawem pewnie.
1: No, do usłyszenia, hej.
2: Dobranoc,
3: no,
2: panie
3: Aniu. No, też psycho. Pa, psycho, pa.
2: Chciałbym ciebie jak najczęściej słyszeć. Nieważne, o czym mówisz, ale ładny masz głos i ogólnie dobre tematy poruszasz.
3: Dziękuję ci za piękny komplement. Mi się twój głos też nie podoba. Rumię się. Nie rumienimy się, nie, to już nie ten etap. No dobra, to pa, chłopaki, trzymajcie się, dobrej nocy.
2: Pa, pa.
1: No hej.
3: Hej.
1: A ty, psycho, powiedz mi, jak to było z tym twoim niezostaniem reprezenterem radiowym?
2: No nie... tak nie było, że ja tam CV złożyłem i dzwoniłem dwa razy i nie odzwonił nikt do mnie później. No to,
1: a to mędy.
2: No.
1: No bo słyszałem tą rozmowę, ale jakoś tak trochę ubodło mnie właśnie, że nie było żadnej odezwy. No i że widełek nie podali, to jest w ogóle tragedia.
2: Ale to w Polsce jest normalne, że nikt nie widełek nie podaje żadnych przecież cenowych, znaczy wypłatowych, nie?
1: No wiadomo. Ej. Dobrze, psycho, masz jeszcze jakiś temat?
2: No, tak.
1: Tak? Dobra,
2: nie
1: dawaj.
2: Słyszałeś ostatniej mojej rozmowy o chruszcie, to sobie posłuchaj, bo tam też...
1: A kiedy wrzuciłeś?
2: No wczoraj jakoś tak.
1: O, to dobrze, to muszę posłuchać. No,
2: ale to jest pół godziny trwa, także musisz być cierpliwy.
1: Spokojnie, ja jestem cierpliwy.
2: Wiem, tak, bo ty nadajesz po parę godzin. Krawiec jest najbardziej cierpliwy, że nas w ogóle tu trzyma na tej antenie do tej pory, ale chuj tam z Krawcem. My
1: no,
2: i, kurde, przyjmujemy to radio.
1: No ja ci powiem, że teraz jak mam 50 osób słuchających, to tak ciężko zamykać imprezę, nie? Fajnie było, jakby jeszcze ktoś zadzwonił i zachęcam, Nocne Radio na Skype'ie i możecie dołączyć się do afterkowej rozmowy. Możemy porozmawiać nadal o temacie dzisiejszej audycji, który był. Możemy jakiś inny temat wrzucić. Jeżeli będą chętni, możemy wiedzieć.
2: Poczekaj, bo no. w temacie abonamentu jeszcze nie dokończyłem. Bo nie wiem, czy ty jesteś palący, czy nie palący.
1: Już nie.
2: No tak, no już nie. Ale teraz są takie jakieś nowe maszynki do palenia papierosów, które musisz w Biedronce zatankować, czy tam w jakiejś Żabce.
1: Znaczy,
2: no,
1: kojarzysz,
2: to też jest abonament, nie?
1: Kojarzysz, no znaczy ogólnie wydaje mi się, że każdy z nauk to jest abonament. Można to tak nazwać. No, ale ty mówisz o tych Glo i o...
2: Coś takiego, no. Nie wiem, bo ja z tego nie korzystam.
1: To moi
2: ale wiem, znaczy, że coś takiego jest.
1: Jak jeszcze byłem palący, to testowałem te drugie, IQOSy. To strasznie kukurydzą to czuć. W sensie jest taki zapach kukurydzy specyficzny w powietrzu się unosi, jak się to pali. I nie pasowało mi to.
2: Tak. Tylko chodzi mi o to, że kupujesz tą sobie maszynkę główną do palenia, a później tylko kupujesz te dodatki do tego. No to jest tak jakby abonament. No nie wiem, no dobrze. Może przesadzam trochę, ale to jest takie chujowe, że tego się nie da palić, bo mam zawroty głowy później. Jestem bardziej pierdolnięty niż teraz. A może to nie to kupowają?
1: Nie wiem. Ja po kilku latach palenia zwykłych papierosów przerzuciłem się na e-papierosy i paliłem te liquidy, czy tam odparowywałem. I po pewnym czasie po prostu już mnie ten smak zmęczył, bo jednak jeżeli chodzi o te wszystkie grzałki i tak dalej, to jednak już nie było to samo. W pewnym momencie po prostu był przesyt tego całego, powiedzmy, zapachu tych przypalonych grzałek podczas palenia tego. No i powiedzmy trochę farmakologii i rzuciłem palenie.
2: Jak rzuciłeś?
1: No po prostu, że jestem nicotine free.
2: No to dobra, ale jak to zrobiłeś?
1: Chcesz o tym usłyszeć?
2: Bo milion słuchaczy by się chciał dowiedzieć, jak to zrobiłeś.
1: Jak rzucić palenie? Dobrze. To ja stosowałem tabletki, które się nazywają... Recigar. Tam bodajże jest tak, że są dwa listki i to się przez cały ten okres powinno te tabletki zażywać co ileś tam czasu, jest tam opisane na tych folikach. I w sumie w połowie czasu, bo w tym samym momencie moja żona rzucała, więc w sumie wzajemnie się też wspieraliśmy w tym rzucaniu i ona zgubiła jeden listek i w pewnym momencie stwierdziliśmy, a to chuj tam, już nie palimy i tyle. Ale to dało się, tak.
2: Może mieliście jakąś większą motywację.
1: No, a tutaj Łukasz już mi podesłał na Discordzie do KMika, KMica, chomika link i jest wywiad, są wywiady krajowe i zagraniczne, więc o, będę musiał sobie sprawdzić. No, także coś z tego może być. Super, dziękuję ci Łukasiuszu.
2: Łukasiusz znana postać jest w ogóle, w naszych uniwersach się pojawia od czasu do czasu, ale jest zaznajomiony z każdym uniwersum chyba.
1: No. I tu widzę, że jeszcze Andrzej na czacie pisze, że był taki całkiem dobry film ze mną, Elmo Watson, o tej kolonii, tylko tytułu nie pamiętam i później napisał, że to kolonia z 2015. No to jest właśnie film o tej kolonii Dignidad i jeszcze jest właśnie ten na Netflixie ten serial dokumentalny, o którym mówiłem. Ogólnie ciekawa sprawa. Fajnie tam ludzie opowiadają, którzy byli w tej kolonii, jak to wyglądało.
2: Aha, okej. Okay. No, widzę właśnie. No, te linki.
1: No. No i tak.
2: No. Ale czy te wszystkie filmy nie są jakimiś fejkami, czy tylko tak myślimy, że to jest prawda?
1: Jeżeli chodzi o filmy dokumentalne?
2: Tak.
1: No, powiem ci, że... Cholera wie, jeżeli masz powiedzmy świadków, materiały nagrywane w trakcie, jeżeli masz, nie wiem, różne rzeczy, które świadczą za czymś, no to raczej można coś uznać za pewnik, tak? Tak jak masz brzytwę Okhama, kojarzysz takie coś. To jest coś tak...
2: Tak.
1: No, czyli wiem, jeżeli więcej rzeczy mówi za tym, że coś ma ręce i nogi, to znaczy, że raczej to jest prawda.
2: Okej, to muszę zobaczyć te filmy, co podrzucił to, bo już zapomniałem.
1: Ale na czacie, na streamie?
2: Nieważne.
1: Okej, dobra. To może tobie podrzucił, dobra.
2: Czy on wrzucił to i czy ktoś tam...
1: Ktoś ci wibrzy. No, Ania tu jeszcze pisze, że czystość materiału genetycznego to dobra motywacja. Tak, no głównie to był główny powód, tak? Dlaczego rzucaliśmy też palenie. No.
2: Dlaczego? Ja tego nie rozumiem.
1: Dla czystości materiału genetycznego.
2: Ale kto palił?
1: No, ja i moja żona.
2: Aha.
1: No. Jeżeli chcecie dołączyć do rozmowy i zarzucić jakiś własny temat, no to tak jak już wspominałem chwilę temu, zapraszam na Skype'a, na nocne radio zadzwonić, pogadamy. Chyba, że się będziemy zawijać. No.
2: Cicho. A jeśli nie chcecie, to możecie pogadać o mojej nowej opasce Mi... Jak to się nazywa? Jakoś tam, mi coś tam,
1: mi
2: i która mi zlicza kroki, których nie robię, nie wiem, na czym to polega, czy możesz to opowiedzieć?
1: W sensie te opaski sportowe, które zliczają tak, ci kroki tak. I tam ciśnienie, znaczy może nie ciśnienie, ale tętno i tak dalej?
2: Tak, właśnie o tym.
1: No to masz czujniki, które ci to zliczają.
2: To dlaczego mi to zlicza, że ja śpię i mi 500 kroków nalicza?
1: Jak śpisz? Bo to jest ten, to jest od Xiaomi, więc jest tanie, więc masz pewien margines błędu, prawda?
2: Duży margines błędu. No,
1: jak kupujesz tanio, to wtedy masz tanio, tak? Nie będziesz miał dokładnie. Jest takie ale powiedzenie, ja to co tanie, to drogie.
2: Nie wiem. Ja to w prezencie dostałem i nie wiem, czy to ma sens w ogóle nosić tylko łopatkę.
1: Będziesz miał przybliżony wynik. Nie będziesz miał idealnego, ale zawsze jest to jakaś motywacja, że o, dzisiaj przeszedłem 10 tysięcy kroków. Super. To już będę zdrowy chłop. Tylko o to chodzi. Bo jakbyś, wiesz, był sportowcem i inwestował czas w swój rozwój fizyczny, tak, to też nie byłbyś użytkownikiem Mi Banda, tylko jakiejś droższej opaski, która jest dokładniejsza, która zlicza tam te wszystkie inne pierdoły dosyć dokładnie i nie kosztowałaby stówkę za ten, za przedmiot, tylko 1000 na przykład. Albo właśnie, tak jak Wanda pisze, lunatykujesz. No, masz odpowiedź.
2: Nie, gówno nie lunatykuję.
1: Bo, każdy lunatyk tak powie.
2: Dokładnie. Ale słuchaj.
1: Też bym nie powiedział, że chrapie, dopóki by mnie nie nagrali. A mnie cholery nagrały.
2: Nie, to nie o to chodzi. Ona jest tak niedokładna, że ja nie wiem, o co chodzi. Po jakiego chuja mi poszedł taka opaska?
1: No to sprzedaj.
2: Nie, bo to jest prezent, to nie mogę.
1: A, no tak, zapomniałem. No to no. Po co ci? No to połóż ją w pudełeczku, opraw w ramkę, powieś na ścianie i masz prezent.
2: Ale nie, no tak się pytam, jaka jest dokładność w ogóle tej opaski?
1: Nie wiem, ja nie znam się na tego typu sprzętach, bo nie jestem sportowcem.
2: No ja też
1: jak
2: nie
1: sam
2: jestem.
1: Widzisz, jeżeli w ciągu nocy nabija ci 500 kroków, to znaczy, że jest duża niedokładność. Jeżeli leżysz, bo tutaj mogą być różne zakłócenia, czy to wiesz, jakieś fale elektromagnetyczne, które wpływają na te wszystkie akcelerometry, czy tam jakieś, wiesz, inne zniekształcenia, ręka ci chodzi pod koderką.
2: Ona podobno bierze tylko dane z mojego pulsu, jaki mam. No
1: to może przez sen wiergasz nogami, dlatego. Albo się wkurzasz przez sen i ci ciśnienie skacze.
2: Możliwe, ale też jak śpię w dzień, bo ja często śpię w dzień, to mi w ogóle nie pokazuje, bo powinna pokazywać, ile godzin spałem snem normalnym, ile snem aktywnym, czy jakoś tak się nazywa. I nigdy się to nie sprawdza, bo w dzień w ogóle, tak jakbym nie spał, ja w ogóle w dzień śpię.
1: No też mi się zdarza spać w dzień.
2: No to wszyscy śpią w dzień przecież, nie? Nawet nie jak ktoś pracuje, to śpi w dzień.
1: Nie wszyscy śpią w dzień,
2: ale... ale ta opaska w ogóle nie pokazuje, że ja spałem w dzień. Tylko, że w nocy spałem. Spałem w ogóle w nocy.
1: No to reklamuj. A tak z ciekawości, jaki masz telefon? Bo z tego, co kojarzę, są jakieś problemy, jeżeli to próbujesz połączyć z innym telefonem niż od Xiaomi.
2: No tak, ale to chodzi o tylko... instalację tego programu jakiegoś tam Mi coś tam Mi Fit
1: może, nie wiem. Słuchaj, ja się na tym ani trochę nie znam.
2: Ja też no. Dlatego się zapytam do specjalisty, który się na niczym nie zna.
1: Nie, to
2: dziękuję, dobranoc, cześć.
1: Spoko, na razie. Chyba, że do Etama zadzwonisz, to wiesz, on może będzie wiedział.
2: Tak. Ten tu tak. Najprędzej. Nie, no żartuję. No wiadomo. Może potrzeba, aby się odezwał tutaj. On pewnie śpi, bo nie ma opaski budzącej. Jak ktoś o nim mówi. Ty.
1: Ja.
2: Idziemy spać, czy co?
1: No chyba tak. No nikt więcej nie dzwoni, no to nie będziemy, wiesz. Anteny cisnąć we dwóch. Tematy się wyczerpały, nie będziemy też, wiesz, o dupie Maryni gadać.
2: Cicho, mówię krawiec, jak kapitan Pijawka.
1: Ja nie jestem krawiec, ja, wiesz, ja mam...
2: Bądź jak kapitan Pijawka.
1: Nie będę. Musiałbym wypić za dwa piwka. Albo trzy.
2: Spoko.
1: No.
2: Na razie, mordo.
1: No, trzymaj się zdrów. Powodzenia na tych szkoleniach i ćwiczeniach i co tam masz? Badaniach lekarskich.
2: Tak. A mówiłem o szatem?
1: Tak, wspominałeś.
2: To przepraszam, nie chciałem. To wycofaj to z audycji.
1: A to spoko, jak tylko się będzie dało, to cię wycofam. A jak się nie będzie dało, to nie wycofam.
2: No i spoko.
1: Chyba, że zapomnę, a to wtedy też nie wycofam.
2: Spoko, tak tu.
1: No, spoko, psycho.
2: Będziemy się teraz miziać po...

0: To ja ci rozłączę. Żegnaj psycho, miłej nocy, do usłyszenia następnym razem.
1: Dobranoc.
0: No hej.
1: Dobranoc.
0: No i rozłączony. No, także kończymy. Bo chyba się tematy wyczerpały na chwilę obecną. Dziękuję, że byliście. Skoro nikt więcej nie dzwoni, żeby pogadać o abonamentach. Tak jeszcze się zastanawiałem nad abonamentem, który stosują często młodzi pracujący rodzice, czyli opiekunki do dzieci. No ale w sumie ja jestem jeszcze bezdzietny, a nie wiem jak tam u was z tymi dzieciakami. Ktoś tam wspominał, nie wiem czy to na Discordzie chyba, że sprzedać dzieci, czy tam oddać je gdzieś obok i sobie zmienić żonę czy coś, ale to dobra, mniejsza. No, ale to też, opiekunki są też takimi właśnie abonamentami na czas zachowania dzieci w domu, kiedy ich jeszcze do szkoły nie można wywalić. No. No dobra, to dzięki, że byliście. To był warsztat Czektula. Kończyny. No i pa. Trzymajcie się cieplutko. I miłej nocy.

0: Słychać mnie?
1: Dobry wieczór. Wszystkim na antenie. Tydzień temu byliśmy w Japonii, był Hirata. A jak Japonia, to Murakami, a jak Murakami, to ekranizacja jego słynnej książki Norweski Las. Dlatego w tym tygodniu zabieramy was do Norwegii, gdzie nas zabierze jeden z naszych słuchaczy. Witamy cię na antenie.
2: Witam wszystkich, witam prowadzących i słuchaczy.
1: Także poruszamy się tak po tej nordyckiej mapie. Byliśmy na Islandii, potem przeskoczyliśmy na Wyspy Owcze i teraz prosto z Wysp Owczych do Norwegii, po linii prostej, bo gdzieś tam po środku jej znajdujemy się, chyba tak? W samym środku.
2: Tak, tak, dokładnie. Zgadza się.
1: Dobra, to powiedz w ogóle, gdzie jesteś?
2: Najprościej, jeżeli sobie znajdziecie na mapie Trondheim,

0: Jest to jedno z większych miast, tak mniej więcej w połowie kraju. I prosto na zachód, w stronę wybrzeża, jest taka wyspa Hitra. I tam właśnie w tym rejonie mieszkamy.
1: Czyli po prostu mieszkasz
0: na
1: wyspie.
0: To jest rejon Trøndelag.
1: Na wyspie.
0: Znaczy się, generalnie my mieszkamy na takiej malutkiej wysepce, która jest między, jakby między stałym lądem a tą Hitrą. Hitra to jest tutaj jedna z większych wysp, największa w okolicy. Zjeżdżając ze stałego lądu na Hitrę jedzie się tunelem pod fiordem i ta nasza wysepka jest jakby pomiędzy.
1: No, w ogóle pozdrowienia z Tromso ktoś napisał, także mamy też tu drugiego słuchacza z Norwegii, ale już taki dalszej północy.
0: No tak, Tromso tu już zdecydowanie...
2: A czy te zdjęcia, które w tej chwili się wyświetlają, to są z miejscowości, gdzie mieszkasz? Z Tromso?
0: Tak, to są te zdjęcia, to są, wszystko jest tutaj z okolic.
1: Czyli macie jeszcze tutaj śniegu.
0: Najbliższych i ewentualnie takich ciut dalszych, ale tutaj nasz rejon, tak, że tak powiem.
1: Gdzie śniegu jeszcze wuchta u was?
0: Nie, to śniegu nie ma. Dzisiaj 10 stopni na plusie, to są zdjęcia z różnych okresów, tak tylko poglądowo... Żeby słuchacze zobaczyli, jak to tutaj wygląda, jak jest zima. Wysłałem te zdjęcia ze śniegiem, ale nie, już powoli ma się ku wiośnie, na szczęście.
1: Czyli opalmy pierwszy mit. W Norwegii nie jest zawsze zimniej niż w Polsce, bo chyba w Polsce to było zimniej dzisiaj niż te 10 stopni.
0: Powiem tak, jest to bardzo lokalna sprawa, że tak się wyrażę. No my mieszkamy praktycznie na samym wybrzeżu i tutaj z racji prądów, wiatrów od morza temperatura jest wyższa niż w głębi lądu i to czasami tutaj te różnice są aż no ekstremalne, powiedziałbym, bo były sytuacje takie, że powiedzmy zimą u nas było minus 2, minus 3 stopnie, wystarczyło pojechać tak w prostej linii 60-70 km w głąb lądu i potrafiło być minus 20. Także mikroklimaty tutaj są bardzo lokalne i czasami naprawdę wystarczy kawałek dalej się oddalić i jest już praktycznie inna pogoda. W naszym rejonie jest takie miejsce oddzielone tunelem. No, droga prowadzi tunelem w górach i często jest tak, że po jednej stronie tunel, zwłaszcza to właśnie widać tak w takim okresie, jak kończy się zima, zaczyna wiosna. Po jednej stronie tunelu jeszcze wygląda, jakby była zima, przejedzie się przez tunel, który ma 2,5 km i się wjeżdża do wiosny praktycznie. Nie ma śniegu, od razu kilka stopni więcej. Także no trudno powiedzieć właśnie, żeby tak, no trudno zgeneralizować, nie? Że tutaj jest cieplej, a w Polsce załóżmy jest zimniej albo odwrotnie, bo może być tak, że u nas tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy jest ciepło, a kawałek dalej jest 15 stopni mniej, nie? Zimą. Latem no to jest bardziej wyrównane, zimą ta różnica jest dużo większa. Tak, o jednoczesnym. Tak, to na pewno. Aczkolwiek, no mówię, no tutaj u nas na Hitrze, bo no nasza komuna nazywa się Hitra, więc będę mówił tak, żeby już nie rozdrabniać, mówiąc Hitra, to tutaj będę mówił o naszym najbliższym rejonie, no to te zimy nie są stosunkowo zimne. Tutaj tak jak się zdarzy minus 10, to już jest bardzo dużo, nie? Generalnie... Tak to oscyluje tam do minus 3-4 zazwyczaj. Często jest tak, że popada trochę śniegu, on poleży z 2 dni, potem przyjdzie jakaś plusowa temperatura, topi się. Ale no generalnie jest na pewno jest ciut chłodniej niż w Polsce. A jakby się porównało to już z sąsiednią komuną, no to jest, która tam jest bardziej w głąb lądu, Orkland, to jest no zdecydowanie chłodniej niż w Polsce. To już jest prawdziwa zima, taka skandynawska w porównaniu do tego, co jest w Polsce w tych czasach.
1: Dobra, to standardowo może zaczniemy, bo tak jak zawsze był w zeszłym tygodniu imigrant do Polski, a ty jesteś imigrantem z Polski. Co cię tam ściągnęło?
0: No co nas ściągnęło tutaj... to co większość emigrantów, jakaś potrzeba lepszego, spokojniejszego życia.
1: Czyli kasa po prostu, tak?
0: No, wiadomo, kasa jako czynnik taki główny, który się do życia przydaje. No ale jeszcze tutaj po prostu, no że tak powiem, mieliśmy punkt zaczepienia, nie jechaliśmy też w ciemno. Także dlatego ten kierunek został wybrany.
1: Czyli tam ktoś ci ściągnął, można
0: no,
1: powiedzieć.
0: No tak.
1: Możemy powiedzieć. Dobra, jak też w ogóle ci się żyje? Bo zaraz tam sobie porozmawiamy o całej Norwegii, ale tak zacznijmy od tego, jak tobie samemu się tam żyje. Tęsknisz za krajem?
0: No wiadomo, są momenty, że się tęskni, ale no generalnie żyje się dużo spokojniej. To jest najważniejsze. Życie jest tutaj zupełnie inne, zwłaszcza w takim rejonie, gdzie my mieszkamy, gdzie to jest praktycznie no prowincja, tak? No nie, takie słowo tu chyba najbardziej będzie pasowało. Prowincja i jest spokój, naprawdę. Jest cisza. Wszystko się toczy takim spokojniejszym rytmem, nikt się nigdzie nie spieszy, każdy na wszystko ma czas, nikt nikogo nie gania, przede wszystkim nie ma takiej nerwowy jak w Polsce.
2: Ale no mówisz, ja teraz porównujesz to do polskiego miasta, tak?
0: Słucham?
2: Te porównania wystosowujesz do polskiego miasta, czy do polskiej wsi
0: tak,
2: również,
0: właśnie,
2: no bo na przykład
0: właśnie,
2: się mówi w Polsce, żeby wyjechać w Bieszczady.
0: Ja przyjechałem z Poznania, także wiadomo, miasto duże, które życiem tętni cały czas i no, kontrast jest bardzo duży. Nie powiem, czasami mi brakuje tego, bo wiadomo, jak człowiek całe życie przyzwyczajony do życia w dużym mieście, no to jednak tego trochę potrafi brakować, ale tak patrząc z góry na to wszystko, to, no to jednak tu się żyje spokojniej. Przede wszystkim to jest, myślę, że słowo, które najbardziej to oddaje. Tutaj życie po prostu jest spokojne. I człowiek się czuje taki stabilniejszy i bezpieczniejszy, o, że tak powiem.
1: Bo zaraz będzie pytanie, czy to przez socjal, bo Norwegia to raczej i Szwecja są znane z tego, że jest spokojnie, bo jest socjal.
0: Nie chodzi o socjal. Ja pracuję normalnie, nie jestem na socjalu żadnym i nie chodzi zupełnie o to, nie? Aczkolwiek no wiadomo, no też pewnie jest gdzieś tam z tyłu głowy, że w razie czego, gdyby coś się stało, to zawsze jakoś ta opieka tutaj no jest trochę bardziej taka no stabilniejsza niż w Polsce, nie? Nie trzeba się martwić, co to będzie, bo zawsze jakoś będzie, taka jest prawda.
2: A czy masz obywatelstwo?
1: To jest...
0: Słucham?
2: Czy masz obywatelstwo norweskie?
0: Nie.
1: A tu
0: właśnie
1: ci zostało?
0: Znaczy, my tu jesteśmy 5 lat, w sumie długo i niedługo, ale tu nawet nie ma sensu, myślę, się starać. No, nie za bardzo nawet kojarzę, żeby tutaj ktoś z Polaków czy z jakichś innych obcokrajowców, którzy nawet tutaj mieszkają dłużej, jakoś specjalnie zabiegali o to obywatelstwo, no bo to tak naprawdę teraz już chyba nie jest to potrzebne tak bardzo.
1: No, wiesz, jak będzie wypierpol tak zwany, już wyrzucą. No, bo ja już się przyznam, że jutro idę tam do urzędu, sobie tam różne wnioski składać, bo już mi minął czas. A ile w Norwegii, bo tutaj w Niemczech to 8 lat trzeba siedzieć.
2: No chciałem zapytać właśnie w ogóle, jak wygląda procedura związana z nadaniem obywatelstwa w Norwegii.
0: Powiem szczerze, nie wiem ile lat trzeba przebywać. Nigdy się tym nie interesowałem, nie słyszałem od nikogo tutaj, żeby ktoś się w ogóle tym interesował. Na pewno trzeba zdać egzamin z języka. Z tego mogę powiedzieć, jedyny jakiś kontakt, jaki w ogóle był z tematem, to było w wypadku naszej córki, która ma 2,5 roku w tym momencie i z tego, co mi wiadomo, w wieku chyba lat 15 może ubiegać, i ona wiadomo ma obywatelstwo polskie, w tym momencie, w wieku lat 15 może się ubiegać chyba o nadanie obywatelstwa norweskiego jakby z automatu.
2: Ona się urodziła w Norwegii już, tak? Córa?
0: Tak, urodziła się w Norwegii, no i jeżeli będzie tutaj mieszkać...
2: Czyli
0: cały czas,
2: Norweg jest
0: wtedy...
2: prawo ziemi, tak?
0: Tak.
1: I teraz kolejne pytanie z Nordnorsk. Czy jak to tam się mówi? Jak twój norweski?
0: Jak mój norweski. Nie powiem, żeby były jakieś wybitne. Jak trzeba, to się jakoś dogadam, ale no nie ukrywam, że ja głównie posługuję się angielskim. Z tego powodu, że angielskim posługuję się sprawnie bardzo. I tutaj jest, nie ma problemu, bo to każdy po angielsku rozmawia tak w zasadzie, więc no to jest może trochę pójście na łatwiznę, nie ukrywam, ale no czuję się pewniej po angielsku niż po norwesku i jakoś tak na co dzień używam tego angielskiego, zwłaszcza, że w pracy mam też towarzystwo międzynarodowe. No i tak jakoś, no jak trzeba, to no wiadomo, to trzeba się dogadać i się jakoś człowiek dogada, aczkolwiek no jest to trudny język, nie da się ukryć, że jest to trudny język, zwłaszcza, że też są bardzo tutaj jakieś takie naleciałości, bardzo lokalne i często jest tak, że to samo ktoś, kto mieszka 50 km stąd powie zupełnie inaczej. I no można się nauczyć takiego norweskiego jak to uczą w szkołach, ale też nie jest to gwarancją, że się wszędzie z każdym dogadasz. Też słyszałem o wypadkach, kiedy tutaj Norwegowie stąd na przykład nie za bardzo potrafią zrozumieć tych z południa czy z północy i taka jest prawda, bo tutaj nawet głupie dzień dobry można powiedzieć na trzy sposoby, także...
2: No to ewenementem pod tym względem były Wyspy Owcze. Jak z audycji się dowiedzieliśmy, to państwo, czy tam w sumie zlepek wysepek o powierzchni, nie wiem, jakiegoś powiatu polskiego posiada kilkanaście dialektów. Też nie do końca się potrafią zrozumieć.
0: No tak, i to jest prawda. To tak się wydaje, że tak patrząc po Polsce, że to raczej takie no, dziwne, nie? I aż nieprawdopodobne, ale to taka jest prawda, tak jest. I... Mają często właśnie problemy, żeby zrozumieć. No słyszałem właśnie o południu, nie? Że ci z południa mają problem, żeby zrozumieć ludzi stąd.
2: A jeszcze raz, jak mógłbyś przypomnieć, to ty mieszkasz gdzieś tak na jakiej wysokości? Gdzieś po środku? Jak to wygląda? Bo...
0: Trondheim i na zachód, na wybrzeże jest wyspa Hitra.
2: To jest gdzieś tak... Trochę, że tak powiem, ponad połową wysokości
0: tak,
2: Norwegii,
0: tak?
2: No to już gdzieś... dosyć znaczna odległość już od stolicy. Norwegia dosyć w sumie podłużnym, bardzo długim chyba krajem. Jaka jest mniej więcej długość, jeżeli może wiesz, Norwegii?
0: Nie wiem, nie będę zgadywał, nie wiem.
2: No podejrzewam, że w tysiącach będzie szło.
0: No jest bardzo długa, to w ogóle ta linia brzegowa jest tak skomplikowana, że no na geografii dzieci to raczej mapek nie rysują, obrysów kraju, bo się nie da. Jest naprawdę, no kraj jest strasznie długi, strasznie. Ciągnie się, wiesz, tam aż na północ granicę z Rosją Norwegia ma, co nie każdy może wie i niektórych to dziwi, że Norwegia ma granicę z Rosją.
1: A w ogóle poruszasz się tam góra-dół po tej Norwegii, bo Norwegia to wiadomo jest kraj, który on śmieje swoimi krajobrazami i tą naturą taką bardzo surową. Także jak ja bym był w Norwegii, to pewnie tam co weekend bym gdzieś się wybierał, a ty gdzieś tam się poruszasz góra-dół? Jak to w ogóle no jakoś, się mieszka w takiej naturze?
0: Powiem tak, jakoś za bardzo na północ się nigdy nie zapędzaliśmy. Na początku to wiadomo, no to też tak trzeba było się jakoś tutaj najpierw ustatkować, później pojawiło się dziecko małe, także jakoś wielki taki eskapad nie robiliśmy, takich ekstremalnych, no wiadomo, tutaj wiele wyjazdów to w jakieś pewne rejony to jest już, to są wyjazdy ekstremalne, nie wszędzie idzie się dostać o każdej porze roku, są takie turystyczne miejsca, które są w ogóle niedostępne przez pewien okres w roku, z racji tego, że jest niebezpiecznie. Także bardziej tutaj nasze okolice mamy, że tak powiem, zaliczone. I jest też pięknie. Aczkolwiek no, takie te najbardziej znane miejsca, gdzie które pojawiają się na jakichś tam folderach i do których są wycieczki organizowane, no to między innymi właśnie tam bardziej na północy też, nie? Lofoty.
1: No tam się chce wybrać właśnie.
2: Ja mam takiego znajomego, który sobie regularnie od kilku lat na okres urlopu wybiera cały polski urlop, czyli tam 26 dni. Wyjeżdża regularnie co roku na ten okres do Norwegii na taki hardkorowy trekking, czyli kupuje sobie bilet w tą i powrotny i stara się przeżyć tylko z tym, co ze sobą zabierze i co tam upoluje, ewentualnie dorobi sobie w jakichś pracach miejscowych. No, ale narzeka bardzo na Norwegów i na komunikatywność ich i w ogóle podejście do ludzi obcych, a zwłaszcza jakichś turystów. Jakie ty masz doświadczenia w związku w tym temacie?
0: No to tak powiem szczerze, no ja słyszałem, przed przyjazdem tutaj słyszałem, że właśnie Norwegowie są raczej zamknięci, zimni i trudno dostępni. Ale powiem szczerze, nie do końca się z tym zgodzę teraz, już tutaj jakiś czas żyjąc. Wiadomo, różni ludzie się zdarzają, ale tak jakbym miał zgeneralizować, to nie jest najgorzej. Według mnie nie są jacyś tacy, żeby byli niepomocni albo jacyś, nie wiem, źle nastawieni do obcokrajowców czy turystów. Wręcz powiedziałbym odwrotnie. Ja się spotkałem raczej z reakcjami pozytywnymi i w różnych sytuacjach, kiedy trzeba było właśnie jakąś tam uzyskać pomoc czy coś w tym stylu, to nigdy nie było problemu, a często właśnie było tak, że sami tam jakąś pomoc proponowali na przykład i nie, uważam, że to jest jakiś stereotyp, który nie do końca jest prawdziwy.
1: A właśnie, czy tam, bo polska emigracja chyba jest dosyć duża teraz.
2: Ale czy to wynika z tego, że już się tam zasiedziałeś i po prostu się obyłeś z tym, czy jednak zmienia się jakoś mentalność Norwegów?
0: Myślę, że się zmienia. Myślę, że się może zmieniać, bo jednak, bo może inaczej, może inaczej. Ja muszę nadmienić, że tutaj ten nasz rejon, w którym my mieszkamy, to jest rejon turystyczny. Tutaj co roku jest mnóstwo turystów, zwłaszcza z Niemiec. Tutaj praktycznie latem, tak już nawet od wiosny, kwiecień, początek maja do października, to co trzeci samochód to jest na niemieckich rejestracjach. Przyjeżdżają turyści na ryby. Także tutaj ludzie są obyci z tym, że jest co roku napływ ludzi z zewnątrz. Do tego wiadomo, jest emigracja, jest sporo Polaków, Litwinów. Są też ludzie z Bliskiego Wschodu, z Afryki, także myślę, że może to się faktycznie trochę zmieniło przez ostatnie lata i kiedyś faktycznie było tak, że oni byli bardziej jacyś zamknięci, bo żyli jak w takich społecznościach bardzo izolowanych, ale teraz to myślę, że ten stereotyp można włożyć między bajki. Nie jest już, na pewno nie jest już tak, jak się mówi o Norwegach. O, przynajmniej właśnie. Takie jest moje odczucie tutaj. Nie wiem, nie chcę zgadywać, jak jest w innych rejonach. Być może to wynika ze specyfiki tego, że u nas po prostu jest ta rotacja, tych ludzi jest mnóstwo i turystów, i Norwegowie tutaj z innych rejonów przyjeżdżają, mają domki letniskowe. Mnóstwo tego jest, po prostu jest, gdzie się nie spojrzy i to nawet w takich miejscach, że człowiek by nie podejrzewał, gdzieś między drzewami, gdzieś w górach. Nabudowane mają tak zwane hytte, czyli to są takie domki letniskowe, do których oni uwielbiają przyjeżdżać i są tacy, co praktycznie co weekend przyjeżdżają gdzieś tam z Trondheim, czy nawet z naszych okolic. I po prostu tutaj to jest popularne, to, że tych ludzi, ci ludzie się miksują i są nowe twarze co chwilkę i coś się dzieje, nie jest to takie tutaj miejsce wyizolowane. Być może to wynika z tego. Że podejście jest inne. No i przede wszystkim właśnie mnóstwo turystów z zagranicy, nie? Głównie z Niemiec w tym okresie letnim. No inaczej wyglądało to w zeszłym roku, wiadomo, przez wirusa. Praktycznie granice zostały dla turystów otworzone w sierpniu dopiero. W momencie pojawiło się mnóstwo turystów z zagranicy, ale wcześniej z kolei było mnóstwo Norwegów, którzy też nie mogli pojechać czy wylecieć sobie na jakieś wycieczki, gdzie oni zazwyczaj latają, czyli gdzieś tam Azja, czy Grecja, czy Hiszpania. Niektórzy to po 2-3 razy w roku sobie lecą na takie wakacje. No wiadomo, granice były zamknięte, także oni też jeździli w obrębie kraju. I tutaj no, u nas ta rotacja ludzi jest bardzo duża, nie? Także być może to z tego wynika. Ale nie
2: no tak, ale
0: jako, ja na pewno nie doświadczyłem tego, że Norwegowie są jacyś zamknięci, czy nieprzyjaźni, czy jacyś źle nastawieni. Nie, absolutnie. No,
2: bo ogólnie o krajach skandynawskich występuje takie wykluczenie obcych. Nie pamiętam, jak to się nazywa, no ale to u Japońców to gaijinem jest określane bodajże. Takie wykluczenie, odcięcie się i nie do końca wpuszczenie ich tak jakby w swoje swoje zakamarki, tak nie wiem jak to nazwać.
0: Dopuszczenie
2: do siebie w pełni.
0: Nie. Zupełnie czegoś takiego tutaj nie czuć. Ja nie wiem, być może wynika też to z tego, że oni sobie zdają sprawę, że potrzebują też ludzi z zewnątrz. Do pracy chociażby, bo praktycznie tutaj obcokrajowcy pracują wszędzie i na pewno gdyby nie obcokrajowcy, to tutaj wiele, wiele zakładów, które jest w okolicy, nie miałoby pracowników, bo no wiadomo, tutaj nie ma, to zaludnienie nie jest jakieś duże, a tendencja wśród młodych jest taka, że no, uciekają stąd. Młodzi jednak ciągną do większych miast i dużo wyjeżdża do Trondheim, tak. albo nawet dalej do Bergen, Oslo i uciekają, nie chcą tutaj mieszkać. Mimo że, nie wiem, no mi się tutaj mieszka dobrze. Mi się mieszka dobrze, wiadomo, inaczej patrzy ktoś, kto się tu urodził i całe życie tu mieszkał i może chce coś nowego zobaczyć. Ale generalnie, co się rozmawia tutaj ze starszymi takimi Norwegami, to właśnie strasznie narzekają, że młodzi stąd uciekają.
2: Ale to podobno tendencja we wszystkich krajach. W Polsce też ma to miejsce. Ludzie ze wsi uciekają do miasta.
1: Dobra, mam pytanie, dobra, bo jak już jesteśmy w tym temacie, to kraje Skandynawii zazwyczaj jest powiedziane, że upadły. Znaczy już Francja upadła, Niemcy upadły, Szwecja też bardzo dawno upadła i nie istnieje. A czy Norwegia też już upadła i nie istnieje przez zalew muzułmańskich imigrantów i szeroko pojęte lewanty?
2: No, właśnie miałem się ciebie zapytać, o co ci chodzi z tym upadkiem.
1: No wiesz, jak to w Polsce, to zawsze ci to tam w Polsce siedzą, zawsze jest, że już kraje zachodu nie istnieją, Skandynawia nie istnieje.
2: A niedługo Polska przestanie istnieć, jak kościoły zamkną, nie? W związku z kwarantanną.
1: Czy Norwegia jeszcze istnieje?
0: Nie no, istnieje i, no, i moim zdaniem ma się świetnie. Nie? Ja jakoś nie widzę tutaj, żeby komuś przeszkadzał ten napływ uchodźców czy emigracji zarobkowej. Fakt jest faktem, że też pewnie nie każdy Norweg to głośno o tym mówi. Być może między sobą jakoś bardziej mają inne zdanie niż tak na zewnątrz, ale nie wydaje mi się, żeby komuś to jakoś tutaj mega przeszkadzało. Nie spotkałem się nigdy z czymś takim, żeby ktoś był źle potraktowany ze względu na to, skąd pochodzi, czy tam kolor skóry. Nie ma z tym problemu zupełnie. Wręcz jeżeli tematy takie z kimś poruszałem, no to każdy jest na tak i nikomu to nie przeszkadza. Bo ja nie ukrywam, że mnie takie rzeczy trochę interesują i tam jak była okazja podpytać to co by tam podpytywałem Norwegów, nikt mi nie powiedział, że ma coś, że ma jakieś ale.
1: Pomimo, że Breivik jednak jest Norwegiem.
0: No wiadomo, no zdarzają się i tacy, ale to jest margines, wydaje mi się. Tak przynajmniej jak miałbym to ja oceniać z mojego punktu widzenia, to jest to tutaj margines. Nie, z tego, co mi wiadomo, to jakieś... Jakieś starcia, jakieś bezpośrednie starcia między tutaj jakimiś tak zwanymi, nie wiem, faszystami, czy nie wiem, czy to, bo to było już dawno, jakieś tam 20 lat temu w Trondheim były jakieś ganianki jakiegoś tam Nordic Frontu z anarchistami i to tam była jakaś ladowa ilość, ich tam z 15 się pojawiło na mieście i z tego co wiem, a trochę się tym interesuję, to tutaj się nie dzieje nic takiego. To nie ma przeciwko komu walczyć, jeżeli ktoś jest antyfaszystą, czyli anarchistą.
1: Czyli zaprzecza, że Norwegia jest muzułmańskim kalifatem.
0: Nie, absolutnie. Wiadomo, że na pewno w miastach większych bardziej się to rzuca w oczy, że jest ten napływ uchodźców, bo jest ich tam więcej niż u nas. Ale no z tego co widać, to nikt nie ma z tym problemu.
2: A jak już wspomnieliśmy,
1: mora nie ziemia.
0: Na 100% nie ma czegoś takiego, jak się mówi o Szwecji, gdzie są dzielnice, gdzie policja nie wjeżdża.
2: Obecam i ciszyłem, na pewno nie słyszeli słuchacze, tylko wy. Ale gdy już wspomnieliśmy o Breiviku, no nie to, żebym cię podejrzewał, ale no, patrząc z przekazu medialnego, to Breivik ma w pierdlu lepiej niż większość ludzi we własnych domach. No i czy to jest po prostu jakiś szczególny gość, czy po prostu więzienia tak wyglądają w Norwegii?
0: Nie, z tego co wiem, tak tutaj wyglądają więzienia. Też nie jestem na 100% przekonany, że jest tak, jak ludzie mówią, że on tutaj ma nie wiadomo co, aż tak, ale no nie da się ukryć, że więzienia są tutaj zupełnie inne niż w Polsce i bywały wypadki takie, że że tutaj Polacy specjalnie przyjeżdżali popełnić przestępstwo, żeby zostać wsadzonym do więzienia i sobie na przykład prześwitować.
2: Polska patologia.
1: Z tym, że w Norwegii jest resocjalizacja, a w Polsce jest po prostu kryminalizacja.
0: Ale jeszcze jest taki myk, że w pewnym momencie Norwegowie się pokapowali, o co chodzi, i oni podpisali jakąś umowę z Holandią, i obcokrajowiec, który przyjedzie tutaj i przebywa tam krócej niż jakiś czas, nie pamiętam jaki, i popełni przestępstwo, to jest skazany, to karę odbywa w Holandii.
1: A wiesz dlaczego w ogóle? Bo ja tutaj akurat mieszkam przy Holandii, to była taka walnęła, po prostu Holendrzy zaczęli wstawiać tak mało ludzi do więzień, że było więcej strażników niż więźniów, więc się ogłosili, jak ktoś potrzebuje, to my tu wynajmiemy. A. I tak sobie już od paru lat wynajmują.
2: Czyli tam mogą mieć na przykład równie wysoki standard, tylko po prostu mają luźniej.
1: Nie, no tak, Norwegowie tu przyjechali, robili inspekcję, czy jest norweski standard.
2: Jezus Maria.
0: No na pewno. Oni dbają o swoich obywateli.
1: No, ale to jest, wiesz, no czasami to jest tak, że Norwegowie jakoś bardziej chyba do ludzi ludzko podchodzą, nie? Tak. Jak jest więzień, to jest człowiek, trzeba go resocjalizować, a niekoniecznie...
2: No właśnie chciałem powiedzieć, że zachowują izolować. Prawa człowieka, nie? Jeżeli Breivik chciał konsolę, wystarczyło, że dwa dni nie zjadł śniadania i dostał konsolę.
0: No niby tak, ale to kto to wie, jak było naprawdę, bo to ludzie już o tej konsoli to już takie krążą opowieści,
2: czy tam
0: że
2: siłownie, wiadomo, no, już
0: co jest
2: nie pamiętam,
0: prawda, a co jest wymyślone.
2: Czy tam o siłownię jakąś prywatną chodziło, czy bieżnię, już nie pamiętam. On tam w sumie wszystko dostaje chyba, co chce. Chyba, że to jest po prostu takie rozdmuchane na potrzeby.
0: Mi się wydaje, że to jest bardziej rozdmuchane. No, nie jeden Breivik siedzi. Wiadomo, no Breivik po prostu jest medialny, no bo cały świat o nim słyszał
2: to,
0: i się o nim mówi, ale nie sądzę, żeby on był jakoś wyjątkowo traktowany i zresztą dlaczego miałby być?
2: No dobra, to jeżeli na przykład tak dobrze traktuje się więźniów, to jak wygląda na przykład reakcja rządu na jakieś sprzeciwy społeczne, strajki? W ogóle występuje takie zjawisko jak strajki?
0: Właśnie nie za bardzo. Właśnie to jest to, co mnie boli tutaj, że tutaj właśnie bardzo ludzie są tacy... No, spolegliwi, nie, nawet im nie do głowy nie przychodzi, żeby jakieś wstrzymać protesty. Jedyne protesty, jakie były,
2: prostu, tak?
0: O jakich tutaj słyszałem, to tutaj niedaleko nas w okolicy stawiali wiatraki, te farmy wiatraków. I tutaj ludzie protestowali. Były protesty, ale to polegało na tym, że przyjechała policja, spisała numery samochodów, które stały przy drodze zaparkowane i powystawiali mandaty za złe parkowanie i tyle, nie? Generalnie ludzie tutaj nie protestują. Nie bardzo nawet... Jest pewna grupa osób, która nie bardzo się nawet interesuje tym, kto rządzi. Bo im jest wszystko jedno. Tutaj jeden kiedyś taki Norwek mi opowiadał, że jak oni głosują, to jak sobie głosują, o raz zagłosuję tak, a potem żeby zobaczyć jak, no tak po prostu
2: dla kontrastu,
0: nie? Żeby coś innego było, to sobie zagłosuję na kogoś innego. Naprawdę, no tutaj rząd jest konserwatywny tak naprawdę, nie? Bo mają większość.
2: Ale społeczeństwo jest bardzo ideologicznie zapatrzone. Znaczy lewicowo, ideologicznie, Boże. Społeczeństwo jest chyba bardzo lewicowo nastawione.
1: Drogi gościu, się przyznaj, że ty też trochę lewaczysz.
0: Ja?
1: Tak, ty.
0: Ja to nawet myślę, że trochę więcej niż trochę.
2: O, to ciekawe, a o co chodzi z tym trochę więcej niż trochę?
0: No, jestem dosyć, mam na pewne rzeczy, mam dosyć skrajne spojrzenie. Jestem anarchistą z przekonań i... Do reszty to już kto się orientuje, na czym to polega, to już sobie można dopowiedzieć.
2: No ja tylko, tak średnio się orientuję, jakbyś mógł wytłumaczyć na potrzeby moje i może niektórych słuchaczy.
0: No generalnie jestem. Jestem antykapitalistą. To jeżeli chodzi o jakieś, powiedzmy, gospodarcze sprawy, jeżeli chodzi o społeczne, no to lewica momentami skrajna wręcz, nie? Dla wielu to już bardzo skrajna.
2: A to z Bożej sobie piątkę zbijacie, że tak w cudzysłowie.
1: Nie, no ja powiem tak, to wiesz, to skrajna lewica, to u nas w radio to jak już jesteś tak tam średnią socjaldemokracją, to już podpadasz pod komucha, takiego ciężkiego stalinistę przynajmniej.
2: A wolnorynkowcy to są anarchiści.
0: Ja na przykład komunizmu, ja komunizmu nie trawię tak samo, jak nie trawię nacjonalizmu, bo dla mnie to jest system totalitarny. Ja jako anarchista jestem przeciwko totalitaryzmom każdej maści i właśnie to jest to, czego nie rozumie wielu ludzi, w Polsce zwłaszcza,
2: że anarchia ma
0: każdy kto jest prawicowy, to jest komuch, nie?
2: Wydźwięk.
0: A ja komunistów nienawidzę.
1: Widzicie, da się. Słuchacze, znaczy, można być tak.
2: No bo takie stwierdzenia jak komunist, nazista czy anarchista to takie priorytetywne mają wydźwięk, więc to się po prostu źle w Polsce kojarzy.
0: Znaczy wiadomo, to jest jakieś tam szufladkowanie, ale tak na potrzeby tego, żeby tak komuś na szybko wytłumaczyć, jaki mam punkt widzenia, to tak najbliżej mi do tego. Nie wiadomo, no jakby się tam wgłębić, to pewnie by pewne rzeczy były mi bardziej bliskie, pewne mniej. Ale no tak z grubsza biorąc, to tak widzę siebie jako anarchista, wolnościowca, ale takiego prospołecznego. No, broń Boże, nie anarchokapitalistę, bo dla mnie to są rzeczy, anarchizm i kapitalizm się wykluczają.
2: Pierwsze może pytanie Szczata w sumie zadamy. Od naszego wspaniałego dobrodzieja, który nam udostępnia antenę od krawca. Chodzi o te małe, drewniane, norweskie domki. Niestety nie przytoczył nazwy, ja też nie znam. Gdybyś mógł nam powiedzieć, jak to się nazywa. Jak one są konstruowane, do czego w sumie służą poza mieszkaniem, czy co, są domki całoroczne, czy tak letniskowe bardziej, i jakie są koszta budowy, czy się coś orientujesz w tym?
0: To się nazywa chyta, oni tutaj mówią, że jadą na chytę. I te domki są bardzo, bardzo różne. Są niektóre chytki są takie, faktycznie wygląda to jak, nie wiem, jakaś wręcz szopka w Polsce. Bez prądu, bez toalety na przykład, bo takie się też zdarzają, a są takie...
2: Trochę takie komórki, nie? Na węgiel.
0: Może nie komórki na węgiel, może trochę przesadziłem, ale są malutkie i są bez jakichkolwiek wygód. Ale są też takie, które no, wyglądają jak praktycznie normalny dom. Więc tutaj...
2: Czyli rozbieżność jest potworna, tak?
0: Ale generalnie tendencja jest taka, że każdy, kto coś takiego chce mieć, każdy Norwek chce coś takiego mieć i wiadomo, no to zależy pewnie też od zamożności i tak dalej i sobie to stawiają, jeden większy, drugi mniejszy. I co mnie najbardziej w tym dziwi, tutaj w tym, w całej tej sprawie związanej z tymi wyjazdami na chyty, że niektóre te domki są postawione w tak dziwnych miejscach, że zastanawiam się, jaką oni mają przyjemność przyjechać sobie na weekend w miejsce takie, gdzie w ogóle nie idzie podjechać samochodem, trzeba samochód zostawić gdzieś tam, później iść kawał drogi, gdzieś pod górkę na przykład. Nie ma ani ładnego krajobrazu dookoła, bo na przykład są nagie skały same i jakieś pojedyncze drzewa. I naprawdę dziwi mnie to, że w takich miejscach te domki są stawiane, a są bardzo dużo, jak się jedzie drogą praktycznie gdziekolwiek, to jak tak człowiek się przypatrzy, najlepiej jechać jako pasażer, wtedy się można rozglądać, to jest tego po prostu mnóstwo, jest jeden przy drugim, są takie miejsca, gdzie jest tego po prostu pełno. Większość domków to są domki takie no bardziej letnie, gdzie tylko się przyjeżdża raczej na okres letni. Ale też jest sporo takich, gdzie spokojnie można i przyjechać sobie zimą. Są tacy, co przyjeżdżają co tydzień, są tacy, co sobie przyjeżdżają, nie wiem, raz na miesiąc. Zdarzają się też tacy, co przyjeżdżają raz na czy dwa razy w roku, a takie domki mają i je utrzymują.
2: Przypomina mi trochę takie altany w Polsce na ogródkach działkowych.
0: Nie.
2: Znaczy z opisu samego opisu, nie wizualnie.
0: Znaczy się te domki, one wizualnie powiedzmy może nie zawsze wyglądają ładnie, bo zewnątrz zwłaszcza, bo faktycznie wygląda to jak taka bardziej większa szopa, ale to nie jest tak. To nie jest tak, że to jest jakaś altana.
2: No znaczy wiesz, są altany i altanki, są jakieś tam domy i parapety. Niektóre altany to też naprawdę są murowane, wręcz małe pałacyki.
0: No tutaj wszystko jest drewniane, budownictwo jest praktycznie tam w 95% z drewna. Także koszty, no nie chcę teraz zgadywać, wiadomo, bo to zależy, czy dużo ludzi sobie te domki stawia we własnym zakresie w jakiś tam sposób, bo to nie jest tak naprawdę jakoś nic trudnego. Nam wystarczy jakiś jeden fachowiec, który trochę coś ogarnia i tam przy pomocy dwóch, trzech osób to sobie można to postawić samemu i dużo ludzi tak robi. Wiadomo, jak się bierze firmę, to robią to szybciej i drożej. No ale no, ceny, no wiadomo, zależą też pewnie od wielkości, od standardów, czyli typu, czy jest prąd, czy jest jakaś kanalizacja, czy no szambo powiedzmy, bo tutaj trudno mówić, żeby kanalizację gdzieś w górach czy w lesie mieć, ale no są takie, które tego w ogóle nie mają i też ludzie tu przyjeżdżają i spędzają weekendy, czasami naprawdę co tydzień. Wygląda to tak, powiem szczerze, tak tutaj jak my z Dominikiem sobie czasami tak właśnie mówimy o tym, to dochodzimy do wniosku, że oni po prostu przyjeżdżają sobie napić się bimbru, tak żeby sąsiad nie widział.
1: O właśnie.
2: Właśnie czemu z bimbru, żeby nie widać?
1: To alkoholu. To czy tak pędzą, jak to się już mówi? Bo wiem, że jest prohibicja, nie? W Norwegii.
0: Oj, panie, pędzą i
1: też. Ale wiem, że się pędzi.
2: Sorry, cały czas jest prohibicja w Norwegii, tak?
0: Pędzą mi to bardzo. Ten bimber tutaj jest bardzo mocny. Tam 90 parę procent potrafi mieć. Często jest niedobry w smaku. Powiem szczerze, no, zdarzało mi się pić coś takiego, to chyba z tego co pamiętam raz był naprawdę taki, że mogę powiedzieć, że był dobry. Ale to nie chodzi tutaj o smak, nie? Tu chodzi o moc. I naprawdę jest to potężny alkohol, nie? Potrafi tak z planszy zmieść, że koniec świata.
1: Właśnie, bo to jest chyba związane z cenami, nie? Tego alkoholu w Norwegii. Jakbyś chciał wyjść na piwo, to ile tam byś musiał wyrzucić z kieszeni?
0: No powiedzmy gdzieś w knajpie, no to na pewno przyszło 100 koron, gdzieś 120-130 koron za kufel piwa.
1: Czyli jakieś 10 euro, coś takiego, no 15.
0: No, na złotówki patrząc, powiedzmy tak na potrzeby szybkie, to można sobie na pół przeliczyć, za 45 groszy kosztuje korona w tym momencie. Także no powiedzmy tam, nie wiem, te 70 zł czy 75 minimum trzeba liczyć. W sklepie za taką cenę tam 130-140 koron to się kupi najtańszy sześciopak piwa. I to takiego, powiedzmy sobie, niekoniecznie z najwyższej półki.
1: Czyli ogólnie napić się to jest droga impreza i dlatego pędzą, tak?
0: Droga, tak. No dlatego pędzą. Między innymi dlatego. No a po drugie, no oni lubią się napić. Nie ma co ukrywać, Norwegowie piją i to piją dużo.
1: Czyli podobnie jak inni Skandynawowie, bo tak, to jest tak. Opinia, że Polacy piją dużo, ale to nie jest tak zgodne z prawdą, bo chyba Skandynawowie więcej łoją, nie? Jak my.
0: Wydaje mi się, że więcej, tak, bo tutaj co piątek w sklepach monopolowych są kolejki. Fakt, że tych sklepów jest, no, w porównaniu do Polski to są śladowe ilości miejsc, gdzie można kupić mocny alkohol, ale zawsze piątek, sobota to te sklepy są oblegane i wynoszą całymi koszykami, nie, alkohol, także widać po prostu, że piją. Zresztą, no, jak się trochę tutaj pomieszka i się ludzi pozna i się porozmawia, to tamto, no to widać, że piją i to piją dużo.
2: Ale piją, bo lubią, czy piją, bo ich do tego przymusza ponury klimat? Nie wiem.
0: Myślę, że jest
2: moje drugie. Występuje w ogóle noc polarna już w twojej szerokości geograficznej? Znaczy wysokości?
0: No nie jest tak jak na północy zupełnie, ale tak, jest tak, że zimą tak, powiem tak, ta końcówka grudnia, kiedy te noce są najdłuższe, no to jasno robi się tak koło dziewiątej, chwilę po dziewiątej, w zależności jeszcze tam jakie jest zachmurzenie, i po 15 się zaczyna ściemniać. Natomiast w czerwcu i lipiec to jest tak, że nie robi się w ogóle ciemno w nocy, nie?
2: Czyli już takie coś już na modłę, tak, nocy polarnej, nocy dnia polarnego.
0: Tak, słońce zachodzi, chowa się za horyzont, ale delikatnie, także jest praktycznie jasno całą noc.
2: No i piją może też dlatego, że ogólnie kraje skandynawskie należą chyba do jednych z najszczęśliwszych na świecie. Nie wiem w sumie jak to jest zmierzone z poziomem szczęścia, ale jakoś tak wypadają dosyć wysoko. To może jednocześnie mają najwyższy odsetek samobójstw.
0: Może dlatego właśnie są szczęśliwi, bo piją, a nie odwrotnie, no nie wiem.
2: No i w konsekwencji może też dlatego samobójstwa popełniają, gdy już są pijani.
0: Może. Być może, no. Z drugiej strony też patrząc, no, tak jak tutaj w rejonie naszym, no to też nie ma nie wiadomo jakich rozrywek na co dzień. Tutaj to życie jest spokojne, tu się mało dzieje, tak jak zresztą na każdej prowincji, chyba w każdym kraju. Tutaj jeżeli człowiek chce coś zrobić, powiedzmy innego niż to, co się na co dzień robi, no to trzeba jechać do Trondheim najbliżej, nie? Aczkolwiek no Trondheim, tak jak ja sobie patrzę na polskie duże miasta i na tutaj Trondheim, które jest chyba trzecie czy czwarte co do wielkości w Norwegii, no to i tak jest zapadła dziura, nie? Tak jak dla mnie, jak sobie to porównam z Poznaniem, gdzie się też mało dzieje i tak naprawdę nic fajnego nie ma, tak jak dla mnie. Być może są tacy, którzy są, nie wiem, może jestem za bardzo wymagający, albo po prostu nie wiem, no, nie potrafię się czymś cieszyć, czym się inni cieszą. W każdym razie wydaje mi się, że też po prostu niektórzy może tu piją z nudów, nie?
2: A ile mieszkańców ma Trondheim? Właśnie...
0: Słucham?
2: Ilu mieszkańców ma Trondheim, że twierdzi, że to jest zapadła dziura w porównaniu do Poznania, z którego pochodzisz?
0: Nie chcę zgadywać, ale z 250 tysięcy...
2: Nie, no to bez przesady aż tak dużo mniejsze nie jest.
0: Nie, ale tu chodzi nawet, bo mi nawet tu nie chodzi o wielkość, bo to miasto nawet powiem, że jest dosyć spore też z racji tego, że zabudowa jest głównie niska, więc tak jak się załóżmy dojeżdża, jest takie fajne miejsce, jak się jedzie z lotniska w kierunku Trondheim i to Trondheim jest tak jakby lekko w dole, w nocą to jest tak oświetlone, że to wygląda jak wielka metropolia. Ale chodzi mi o to, że tam po prostu i tak ludzie nie ma takich tłumów na ulicach wieczorami, a nie ma aż takich wyjść masowych do knajp czy nie wiem, na jakieś imprezy. No zdarza się, no tutaj na przykład z tego co mi też wiadomo, to młodzi Norwegowie to potrafili latać na dyskoteki do Oslo, nie? Bo uważali, że w Trondheim się nie za dużo dzieje i oni sobie wolali zapłacić 1000 koron za samolot i polecieć w piątek po południu do Oslo i sobie w sobotę wrócić. A samoloty tutaj latają jak PKS-y praktycznie między Oslo a Trondheim, więc żaden to nie jest problem. No i dużo ludzi tak robiło tutaj młodych, nie? Z naszych rejonów.
1: A samochodem już jechałeś do Oslo?
0: No ja samochodem 2 razy jechałem z Polski tutaj.
1: Jak się jedzie w ogóle przez te piękne krajobrazy i tą taką malowniczą drogą?
0: Jedzie się...
1: Powoli.
0: Powoli, tak. No to jest właśnie to najważniejsze, to że...
2: Czy to się jedzie tą powoli. Drogą atlantycką, trasą atlantycką, czy jak to się określało?
0: Wiesz co, tu są dwie, jest autostrada, nie wiem, czy ona się tak nazywa, czy się tak nie nazywa. W każdym razie są jakby dwie drogi tutaj już do Oslo, trzeba dojechać do Oslo i później jakby można sobie jechać 2 drogami. Do Oslo jest normalna autostrada i praktycznie się jedzie jak przez, powiedzmy, nie wiem, jak przez Niemcy czy w Polsce. Natomiast później za Oslo, no to już się zaczyna jazda takimi drogami bardziej podrzędnymi, często w górach, więc tam się też jakoś nie popędzi za bardzo. Generalnie powiem tak, trzeba się przyzwyczaić do jazdy, zwłaszcza zimą. Naprawdę tak jak ktoś przyjeżdża, powiedzmy taki nieprzygotowany i nie wie czego się tutaj spodziewać, no to może być zaskoczony, że się jeździ wolno.
2: Cóż, te drogowe pewnie mają co robić, co? Takich turystów wyciągają z rowów czy z innych zasp.
0: Tak, no tutaj często zdarza się, że mam turystów jak turystów, tutaj się zdarza, że tirowcy przyjeżdżają na przykład zimą i to głównie właśnie polscy i litewscy przyjeżdżają tutaj bez łańcuchów. I często jest tak, że właśnie gdzieś tam ściągnie go do rowu albo w poprzek drogi stanie i później droga potrafi być kilka godzin zablokowana. No to już naprawdę, no moim zdaniem to już naprawdę trzeba mieć wyobraźnię, żeby przyjechać do Norwegii zimą tirem bez łańcuchów. A zdarzali się tacy.
1: A maleczki pewnie takie są w Norwegii za szybką jazdę.
2: Pewnie srogie.
0: Tak, no
1: maleczki. Dostałeś już?
0: Nie, na szczęście nie. Staram się pilnować to jedno, a drugie tutaj u nas powiedzmy sobie bardzo mało policji jest i tej policji nie widać. Powiem szczerze, nie wiem, przez te 5 lat jak tutaj samochodem jeżdżę, to tutaj w naszym rejonie, bo tam bliżej Trondheim tego jest więcej, ale tutaj u nas to tak, żeby policję łapiącą na radar, to widziałem może ze 4 razy.
1: I policji nie ma w kalifacie. No, patrzę.
0: Nie ma policji.
1: Czyli jednak jest bezpiecznie.
0: Nasz lokalny, nasz komisariat w komunie, miasteczku nieopodal pod nazwą Filan, jest w tej chwili, z tego co mi wiadomo, otwarty raz w tygodniu przez 2 godziny.
1: O, a właśnie, a jak jest z tym? Mówisz, że weszliśmy na policję. Czemu z Norwegii wszyscy ci piszący kryminały pochodzą? Tak się przyjęło, nie? Że norweskie kryminały mroczne takie to.
0: Nie wiem, tutaj ogólnie chyba ten klimat jest taki. A czemu tutaj jest
2: tylu black skandynawscy, czy są pisarze?
0: Czemu jest tylu black metalowców? To jakiś taki klimat jest do tego chyba.
1: Właśnie, słuchasz? Nie, czy ty będzie panczur jest?
0: Zdarza się, ale jakoś wielkim, wielkim fanatykiem ani znawcą nie jestem. A jeszcze tak a propos mandatów, to powiem, że dzisiaj chyba rano, albo to było wczoraj wieczorem, na Onecie był artykuł o mandatach w Norwegii i było rozpisane wszystko, za jakie prędkości, za co, jaka wysokość mandatu jest. Także ktoś sobie by chciał znaleźć, to pewnie jeszcze będzie trzeba to znaleźć. Ale są wysokie mandaty są, wysokie.
2: Brzydkich Skandynawek, nawiązanie do picia. Czy piją dlatego, że Skandynawki są brzydkie, czy to też jest mit, to nie jest prawda? Czy to jest po prostu jakaś indywidualna kwestia gustu? Jak to widzisz?
0: Znaczy się, na pewno jest to kwestia gustu, wiadomo. Gusty są różne, o nich się raczej nie powinno dyskutować. Ale powiem tak, Skandynawki, tutaj Norweżki są specyficzne. Idzie, tak zwłaszcza po jakimś czasie, jak już człowiek tutaj się tak opatrzy z tym wszystkim, idzie spokojnie rozpoznać, że jest to Norweżka. Przynajmniej ja nie miał już z tym problemu. I no, w moim guście specjalnie nie są akurat.
1: Duże blondynki.
2: Czym się charakteryzują? To są takie Niemki na sterydach, tak?
0: Nie wiem, no ciężko to wytłumaczyć, ale no... nie wiem, no nie wytłumaczę tego tak w dwóch słowach, jak to wygląda, ale powiedzmy tak, wydaje mi się, że Norweżki się brzydko starzeją, o, w ten sposób powiem, bo młode dziewczyny wyglądają czasami całkiem atrakcyjnie, ale te starsze panie, to one wszystkie jakoś tak, nie wiem, czy to jest może jakiś taki trend, czy coś, one wszystkie wyglądają podobnie. I...
1: O nie, to w Niemczech jest to samo tutaj. Niemka tak 40-50 lat, to taki mają ten, jakby to powiedzieć, defaultowy wygląd. Pomylić.
0: No, powiedzmy. No. Można tak to nazwać. No to jest, no wiesz, no ciężko dyskutować o jakichś gustach, no bo jednemu się spodoba coś, drugiemu coś innego i ktoś dla innego będzie ładny, dla drugiego brzydki, nie? Ale no, co tak mi się tutaj właśnie w oczy rzuca, to, że one na starość wszystkie jakby upodabniają się do siebie.
2: No sorry, że tak skaczę po tematach, ale jeszcze chciałbym wrócić do tematu domków i podróży. Czy to, nie wiem, czy to objąć ramą mitu do obalenia, czy nie, ale podobno występują w Norwegii na trasach turystycznych takie wyposażone domki, takie wolne do użytku, że po prostu musisz go pozostawić w takim stanie, w jakim go zostałeś, czyli na przykład zużywasz kawę, zostawiasz kawę. Albo coś innego w zamian, równo.
0: Powiem szczerze, słyszałem o tym, ale nigdy czegoś takiego nie spotkałem i nie wydaje mi się, żeby coś tutaj takiego było u nas w okolicy przynajmniej. Na pewno nie ma, bo gdyby było, to bym wiedział. Więc, a jest to turystyczny rejon, gdzie turystów jest dużo i teoretycznie mogłoby to być, ale nie ma tego, więc nie wiem, być może w jakichś rejonach może jest to jakieś zjawisko bardziej regionalne.
2: Tutaj no właśnie nie wiem, czy to jest zjawisko regionalne, widziałem to na jakimś dokumencie, ale nie pamiętam o którym kraju skandynawskim, czy to chodziło o Szwecję, czy Norwegię. To chodziło na zasadzie takiej takiej po prostu dobrosamarytańskiej takiej pomocy, że być może kiedyś tobie będzie potrzebna pomoc, więc w tej chwili skorzystasz, a odwdzięczysz się, zostawiając to, co masz dla kogoś innego.
0: Znaczy tutaj generalnie jest tak, że no nie ma na przykład problemu, żeby namiot sobie rozbić gdzieś u kogoś, nie? Nikt nie będzie miał raczej pretensji o to, jak sobie na czyimś terenie tak bezwiednie rozbijesz namiot. Nie będzie problemu. Raczej,
1: Czy to jest
0: raczej
1: takie
0: stawiałbym na
1: słynne
0: to,
1: prawo,
0: że...
1: tak? Że na
0: Słucham?
1: północy to jest takie słynne prawo niepisane, czy pisane, nie wiem, ale i w Szwecji, w Norwegii, i w Finlandii, że tam na północy, jak masz prawo skorzystać, nawet jakiś domek jakiś jest otwarty, tak, letniskowy, masz prawo z niego skorzystać, ale musisz zostawić tak, jak było. Wszystko.
0: No to właśnie o tym mówimy, nie? Że ja czegoś takiego tutaj nie spotkałem.
2: No tak, tylko że to ty mówisz, Błażej, tak jak zrozumiałem, jakbyś mówił o domkach prywatnych, które po prostu są niezamknięte.
1: Tak, tak, tak.
2: A to są po prostu takie luźno stojące domki, nie wiem, być może przez jakieś odpowiedniki gminy albo jakiś goprów stawiane po prostu tak do użytku dla turystów.
0: Nie, to tutaj nie ma czegoś takiego. U nas w komunie i w ościennych nie słyszałem ani nie spotkałem nic takiego nigdy.
1: Dobra, to wróćmy do tematów takich bardziej życiowych. Mówisz, dziecko się urodziło, w ogóle duże?
0: 2,5 roku.
1: O, to patrz, to dokładnie.
2: Takie duże się już urodziło?
1: Moje wrzesień 2018, to chyba tak podobnie mamy. Moje i twoje. I właśnie jak tam wygląda ten zderzenie z rodzicielstwem w takiej Norwegii. Podejrzewam, że to jest chyba trochę lepiej jak w Polsce, ale wiadomo, jak się nie jest u siebie, to tak, nie wiem, łatwiej czy trudniej zostać rodzicem z dala od ojczyzny?
0: Ja wiem, czy łatwiej, czy trudniej. No, na pewno pod pewnymi względami jest łatwiej, bo no tutaj jakoś tak i samo już zaczynając od ciąży, to... A mamy Dominikę na linii? No może ona więcej coś o ten temat powie. Boże.
2: Nie, Dominika jeszcze się nie odzywała, ale jeżeli chce, to niech zadzwoni, zadamy ją i będzie mogła coś przecież dodać od siebie, nie ma problemu.
1: No właśnie, bo miało wybrać dwóch i coś... Nadal jesteś sam. Tak, dzwonię, patriarchat panuje, tak, u ciebie w domu.
0: Nie, po prostu jakoś tak, nie wiem, zaczęliśmy rozmawiać, ona tutaj z tego co wiem, to też niby była podłączona przez was.
2: Ale... To znaczy, dodałem ją do kontaktów, jeżeli wyrazi zgodę, to znaczy chęć zadzwonienia, to niech zadzwoni, dodamy, nie ma problemu.
0: Dobra, to ja myślę, że ona zaraz zadzwoni. To ja powiem jak to tutaj ja to widzę. Jest inaczej niż w Polsce zupełnie, jeżeli chodzi o podejście w ogóle do dzieci. Dzieci tutaj praktycznie od no nasza córka poszła do przedszkola w wieku 1,5 roku i tutaj dzieci od razu są na rzucane na głęboką wodę. Tutaj nie ma żeboli, śpią na zewnątrz. Każde dziecko, obojętnie jaka jest pogoda, czy jest śnieg, czy jest mróz, czy pada deszcz, czy wieje wiatr, są takie małe dzieci, które śpią jeszcze w przedszkolu, są w wózkach wystawiane na zewnątrz.
2: A to jest jakaś kultura wychowania, hartowania jakiegoś?
0: Tak, to jest taka kultura hartowania. Praktycznie norweskie dzieci, nawet poza przedszkolem, już będąc w domu, wychodzą na zewnątrz w każdych warunkach. Rodzice nie sprawiają takich problemów, że nie pójdziesz, bo się pomoczysz, bo pada czy coś. Tutaj jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, tylko trzeba mieć po prostu dobre ubrania. I w przedszkolu dzieci są uczone praktycznych rzeczy od małego. Oni już tam coś gotują, nawet ta nasza mała 2,5-latka już tam przygotowują jakieś jedzenie, coś tam, takie jakieś praktyczne rzeczy ich uczą. Ciut starsze dzieci, no wiadomo, takie maluszki to nie, ale takie już ciut starsze dzieci przedszkolne jeszcze, no to latem normalnie chodzą z przedszkolem nad fiord, się kąpią we fiordzie. Także podejście jest inne. Tutaj chwilami, to powiem szczerze, mnie aż normalnie ciary przechodzą, jak ja widzę podejście niektórych ludzi, jak dzieci puszczają samopas. Z jednej strony tak właśnie się mówi, że tutaj tak gonią za to, jak ktoś się dziećmi nie zajmuje.
3: Halo?
0: A z drugiej strony, słucham?
3: Halo, słychać mnie?
0: A, Dominika się odezwała. To może ona, Boże, to zapyta jeszcze raz, bo nie wiem, czy ona słyszała
3: Dobry
0: pytanie.
3: Wieczór.
2: Cześć.
3: Cześć.
0: Ona na pewno więcej na ten temat powie.
1: No właśnie, jak to zostać rodzicem na obczyźnie, bo ja to mam podobnie, że jeszcze moja żona w ogóle z daleka,
3: Słyszałam, słyszałam, Paweł mi właśnie mówił, opowiadał.
1: Tak, ale... Jak to jest zostać rodzicem właśnie na obczyźnie? Czy lepiej, czy gorzej jak w Polsce? No bo my tu nie narzekamy w każdym razie, no moja żona nie narzeka. Opieka całkiem dobra, wszyscy po angielsku rozmawiają, także...

0: tutaj tak naprawdę USG robi się tylko raz, w połowie ciąży. Wtedy jest sprawdzany dokładnie płód. Wiadomo, tam wszystko co się dzieje z dzieckiem, z kobietą i tak dalej. No i to jest często postrzegane, że no nie dba się niby tutaj tak o to. Ale gdyby tylko była jakaś, nie wiem, nieprawidłowość czy coś, zawsze kobieta ma możliwość jechać tutaj do, to się nazywa legevac, czyli taka jakby opieka całodobowa, coś takiego. I gdy tylko jest jakiś problem, czy nie wiem, można zauważyć, że coś się dzieje, no to od razu jest wzywany ginekolog, jest wzywana położna, która, bo właśnie tu jest coś takiego, że tutaj ciążę prowadzi na przykład położna albo lekarz pierwszego kontaktu, nie ginekolog.
1: Czekaj, to tak jak
2: podobnie... Ja to nie jestem ekspertem, ale nie uważasz, że USG w połowie to trochę za późno? Sam ze swojego przypadku z ciąży mojej partnerki wiem, że już w pierwszych tygodniach mogą być powikłania. Jeszcze kiedy ten płód jest w tym woreczku tam żółciowym,
0: tak,
2: czy jak
0: tak,
2: to się
0: tak,
2: nazywa.
0: Tylko tutaj ogólnie ciąża jest uznawana od 13 tygodnia dopiero. Tak naprawdę nie sprawdzają nic wcześniej, chyba że sobie kobieta pójdzie prywatnie. Wtedy tak.
3: Mogę się wtrącić?
0: No,
3: właśnie tak a propos tych tygodni, to tutaj jest, do którego tygodnia jest absolutnie legalna aborcja bez żadnych problemów do 12?
0: Do 12 tygodnia chyba jest legalna aborcja.
3: No, a od 13 jest uznawana
0: jako płód,
3: nie?
0: Przyczyny w ogóle jakiejkolwiek. Tak samo jak tabletki dzień po są normalnie dostępne w każdej aptece, za darmo, tylko bez recepty.
1: Umówmy się, że tak wreszcie cywilizowanej Europy, to tak się trochę Polska wyróżnia. Pod tym względem. No, ale to, co opowiadasz, to mi tak bardzo Holandię przypominam, bo moja małżonka w Holandii na początku mieszkała, ciąży. Czyli mają podejście pod tytułem ciąża to nie choroba, tak?
0: Dokładnie.
1: Niemcy jednak są trochę tacy bardziej tylko dokładni, oni tam lubią sobie przebadać i tak dalej. No, ale tutaj też podobnie jest, ciąża to nie choroba. I dlatego pewnie też nie lekarz, a położna, tak? Prowadzi.
0: Położna, tak, dokładnie.
1: No, taki bardzo holenderski kraj. A w ogóle, a poród w domu czy w szpitalu?
0: W szpitalu. W szpitalu.
1: Czyli mniej holenderski.
0: Szpital, tak. Szpital od domu, ile? 130 kilometrów, także też był strach, że może się nie dojedzie. Albo coś. No, także... Ale wszystko było dobrze.
2: Także... A jak wygląda opresyjność państwa norweskiego?
1: No właśnie,
2: to znaczy
1: jest
2: opieki społecznej norweskiej. Czarka, tak? No, może znana jest wam sprawa Sławomira Kowalskiego, polskiego konsula, który został właśnie za wtrącanie się w sprawy tak, Polaków mieszkających w Norwegii, mających kłopoty właśnie z tamtejszym mopsem, czy jak to tam nazwać?
0: No to się nazywa Barnevernet tutaj.
2: No i ciekaw jest to, za co oni w ogóle interweniują, nie? Na podstawie czego potrafią odebrać rodzicom dzieci. Jakbyś mogła to przytoczyć trochę.
0: To znaczy powiem ci tak, mam tutaj znajomą, która mieszka od dzieciaka razem z ojcem i swoją siostrą. Siostra niepełnoletnia, wagarowiczka. Ojciec nadużywa alkoholu, tak? Szczerze powiedziawszy, ta moja znajoma, ona sama się musiała jakby zgłaszać do nich. Oni tylko mieli jakieś jedno zgłoszenie ze szkoły, że ta dziewczyna wagaruje. I tak naprawdę nie interesowali się tym, że w domu jest alkohol, że dziewczyna wagaruje, że jest niepełnoletnia, nie chodzi do szkoły. I to ona, ta moja znajoma, właśnie ze swoją siostrą musiała do nich jeździć i zgłaszać się, a nie oni jakby no nie kontrolowali, nie robili niezapowiedzianych wizyt czy czegoś takiego. Także te głośne sprawy właśnie Polaków tutaj na przykład, którym się odbiera dzieci, że są zastraszani, wracają do kraju, tak naprawdę szczerze, z ręką na sercu, nie wiem, co się w takim domu musi dziać, żeby te dzieci były odebrane, bo widzimy tutaj
2: ja
0: na co dzień...
2: Sorry, że wtrącę, ale słyszałem, może to są mity albo właśnie rozdmuchane pod publiczkę przypadki, ale że dzieci są odbierane na podstawie tego, że nie wiem, nie ma apetytu, nie je kilka dni, albo nie dostało kanapki do szkoły, czy jest przygnębione przez kilka dni, albo chociażby na podstawie tego, że teściowie czy tam dziadkowie pomagają w opiece nad takim dzieckiem, co świadczy o nieudolności rodziców.
0: Powiem ci szczerze, że ile lat już
3: to
0: tutaj
3: mity, to są
0: mieszkam,
3: mity, to jest wyolbrzymione. Moim zdaniem to jest mega wyolbrzymione.

0: Być może były jakieś przypadki, ale to jest właśnie to, co Dominika mówi, że tak naprawdę nikt nie wie, co się w takich domach działo, że te dzieci zostały odebrane, bo to, co się w Polsce mówi, to się zupełnie nie pokrywa z tym, co my tutaj widzimy na miejscu. Tutaj naprawdę dzieci latają samopas, robią co chcą. Znam przypadek dwójka dzieci, która mieszka na farmie. Lata sobie pomiędzy maszynami, wchodzi sobie między zwierzęta, nikt ich nie pilnuje. To są dzieci tam w wieku 3-4 lat. Samochody jeżdżą tam pod domem, nikt się tym nie interesuje zupełnie. Oni sobie chodzą, robią co chcą, jakieś żelastwa noszą i tak dalej. Gdyby faktycznie tutaj państwo miało interweniować w każdym takim wypadku, to tak naprawdę by
1: Co
0: się mogli
1: druga rodzina by
0: do
1: miała
0: kasy
1: odbierane
0: przyczepić.
1: dzieci.
0: Naprawdę, do każdego by się mogli przyczepić, bo tutaj. Ja nie wiem, ja patrząc po sobie, to widzę, że ja na przykład mojemu dziecku, jak już będzie ciut starsze, to na pewno nie pozwolę robić takich rzeczy, które robią tutaj norweskie dzieci, z tego względu, że ja się po prostu będę bał, że ona sobie coś zrobi.
1: Aha,
0: A
1: to.
0: tutaj dzieciaki latają po jakichś zboczach, po skałach chodzą, nikt w ogóle się tym nie przejmuje. Na własne oczy w pracy będąc widziałem, jak przyszedł facet z dwójką dzieci. I te dzieciaki latały po takich skałach stromych, zupełnie przy samym fiordzie, gdzie tam od razu jest praktycznie przy brzegu z 3 czy 4 metry. A ten gość sobie gdzieś tam choćby z boku, a te dzieciaki sobie robiły co chciały. I tutaj naprawdę każdy ma takie podejście, z tego co widzę, przynajmniej większość. Naprawdę podejście do dzieci jest mega luźne. I moim zdaniem, jeżeli prawdą byłoby to, co się w Polsce opowiada o tym Barnevernie, jak to oni te dzieci zabierają biednym ludziom, to tutaj co drugie dziecko powinno siedzieć w domu dziecka.
2: Aha.
3: Czyli to
2: No
3: jest
2: to fajnie,
3: taka
2: bo
3: podobna opowieść
2: wytrącacie mi
3: o
2: trochę argument z
3: kalifacie.
2: ręki. Go ahead.
3: Podobnie jak o kalifacie, tak? Norweskim jest to taka podobna opowieść,
0: Tak,
3: że
0: tak, tak.
3: zgniły Zachód zabiera dzieci. Ja, wiesz co, mam podobne odczucie tutaj, bo ten Jugendamt niemiecki, który no, ma brzydką nazwę, bo to się od razu, nie wiem, z Hitlerjugend kojarzy, to jedno, a drugie to tam, gdzie został w 20 latach założony. No i też to są takie historie właśnie, że zabierano Polakom dzieci. Tylko, że tam jakieś zbiórki nagłaśniano i tak dalej i się zawsze okazuje, że albo alkohol był, albo coś w tych rodzinach, albo co, klapsa nie wolno dać dziecku, tylko, że ten klaps to się okazywało, że to taki mocniejszy był i to takie opowieści właśnie chodzą o tym zachodzie.
0: No właśnie, bo to po prostu jest powiedziane, że dziecko zostało zabrane, a tak naprawdę już nikt nie wnika, co tam się tak naprawdę działo w tych domach.
3: No, zauważ, jak w Polsce to nikt nie zabiera dzieci i potem to się trochę kończy tragediami wielokrotnie.
1: Dokładnie.
3: Także trochę obalmy ten mit, że właśnie na zachodzie to się zabiera. To nie jest to, że zabiera się, tylko ogólnie się zabiera. Znaczy się, jakkolwiek się zabiera, nie? Jak już jest źle się dzieje, bo w Polsce się
1: Wiecie
3: nigdy
1: co,
3: nie zabiera.
1: jak tak jeszcze mogę się wtrącić, zauważcie to, że zazwyczaj te rodziny, którym odbierało się dzieci tutaj, powiedzmy, to są rodziny, które, nie wiem, mają siedmioro, ośmioro dzieci i może właśnie to było powodem, że warunki były niegodne, że faktycznie może w tej rodzinie był naprawdę alkohol i tak dalej, ale no mówię, nie znam tutaj przypadku, a to przyjeżdżam tutaj, mieszkamy już na stałe parę lat, a przyjeżdżam tutaj już paręnaście lat, bo mój ojciec tutaj mieszka, żyje już blisko 16 lat. Nigdy nie słyszałam przypadku, gdzie zostało odebrane komukolwiek dziecko. Nigdy.
3: Czyli to tak straszą nas,
0: Bo
3: straszą nas.
0: w Polsce to jeszcze się w ten sposób to nagłaśnia, że to polskie dzieci zabierają najbardziej, nie? Że to jakby się na Polaków jeszcze uwzięli, nie?
1: No tak.
3: Chyba tak jest
2: No tak,
3: ogólnie
2: właśnie
3: taka narracja, że
2: dlatego
3: świat się
2: przytoczyłem
3: was.
2: nasz tego konsula i jego sprawę. On jest w sumie wydalony z Norwegii, jest tam persona non grata, kompletnie niemile widziany, chyba nawet wstępu nie ma.
1: Tak,
2: Także
1: tak.
3: Ale to wiecie, to tak chyba ten. Jakoś tak się cały świat na Polskę zawsze uwziął, nie? I na Polaków wszędzie, gdzie by nie
0: Tak,
3: byli.
0: no Polska jest przecież Chrystusem narodów, nie?
3: No właśnie, ale jak już tak sobie tam mieszkacie i sobie coś
2: spójrzmy na
3: tam
2: to kurty
3: robicie.
2: na śmiechu.
3: Tak. Właśnie, jakoś tam zarabiacie sobie, ciężko tam w ogóle wyżyć, bo to jest strasznie drogi kraj, nie? Znaczy, mówią, że się dobrze żyje, no ale ta relacja pewnie, zarabiacie dużo, ale dużo wydajecie.
0: Tak, no tak
1: na
0: jest.
1: Takiej zasadzie to jest tak właśnie. Jest.
2: No, a jak jeszcze wygląda oszczędność, jeszcze jak moglibyście dopowiedzieć przy okazji tego tematu? Oszczędność Norwegów. Podobno są oszczędni.
0: Ja wiem, czy są oszczędni.
2: No chyba, że to mit jest, no, to z chęcią posłuchamy w globalacie.
0: No też ludzie nie zaglądam w portfele, no nie wiadomo też ile kto zarabia i ile sobie oszczędza, ile ten, ale no, patrząc pod tym, jak oni żyją, to nie wydaje mi się, żeby
1: dużo z nich żyje na kredytach.
0: No fakt, że to są kredyty, no, oczywiście, że kredyty, nie, ale no ten kredyt trzeba i tak spłacić, więc ale no, tutaj każdy praktycznie dobry samochód, wycieczki kilka razy zagraniczne, kilka razy w roku. Chytka za miastem gdzieś w fajnym rejonie i nie wydaje mi się, żeby jakoś specjalnie oszczędni byli, nie? A jeżeli chodzi jeszcze tutaj o no jak się żyje, zależy na co się człowiek nastawi, bo my po prostu chcemy tutaj sobie normalnie żyć. Żyjemy sobie jak tak, powiedzmy, jakbyśmy żyli w Polsce. Dużo Polaków, którzy tu przyjeżdżają, po prostu się typowo nastawiają na zarobek i mieszkają, powiedzmy, nie wiem, wynajmują sobie domek w 8 osób, płacą wtedy na głowę jakieś małe pieniądze i pracują, powiedzmy, na budowie po 12 godzin i nie wydają na nic, bo nie mają czasu, to faktycznie, to można zarobić kokosy, nie? I jeszcze jak się to do Polski wywiezie, to przeznaczenie na złotówki, no to są faktycznie ogromne pieniądze. Ale tak patrząc tutaj, żyjąc normalnie, ja tak jak normalna rodzina, nie odmawiając sobie niczego, ale no też wiadomo, jak nie jakoś tam się nie rozrzucając, no to jest takie normalne życie, nie? Aczkolwiek no chyba w porównaniu do Polski to jednak jest spokojniej, bo jak masz pracę, to wiesz, że z głodu nie umrzesz. A w Polsce to różnie bywa, nie?
3: We dwóch trzeba, czy jedna osoba starczy?
0: Jeżeli chcesz żyć normalnie, tak mieszkać samemu, w sensie wynajmować sobie coś tylko dla siebie i jakoś specjalnie nie oszczędzać, tylko żyć, powiedzmy, normalnie się odżywiać, sobie tam korzystać z jakichś rzeczy na co dzień, to we dwójkę dużo łatwiej. Samemu to, jeżeli chyba, że masz jakąś super pracę, nie? Nie wiem, jakiś operator jakichś specjalistycznych maszyn, coś takiego, zarabiasz mnóstwo pieniędzy, albo tutaj u nas na statkach bardzo dobrze można zarobić. No to wtedy sobie możesz samemu tak żyć. Ale tak jak, jeżeli masz jakąś, powiedzmy, taką pracę...
1: W sklepie, czy pracownik statki
0: kali. No taką uśredniając, taką pracę jak większość osób tutaj, nie? No to we dwójkę jednak...
1: Łatwiej.
3: Okay, ale jak w jedynkę, to pewnie tam macie... O właśnie, bo zaraz będzie tutaj nasi słuchacze wielorynkowi, zaraz powiedzą, jak to tam w Norwegii okrada was państwo, że podatki jakieś gigantyczne podobno, tak?
0: No dużo
3: płaci.
1: Tam spore podatki, to prawda.
3: Ale coś państwo wam daje, nie? Za to z powrotem. Znaczy na przykład przedszkole. Płacicie coś?
1: Płacimy.
3: O, to tak
1: dziecko jest. Chodzi do publicznego przedszkola, o, to i to są dziwko, niemałe co? Pieniądze.
2: Państwo skrobie jeszcze trzeba za wszystko płacić.
1: Tak, i to właśnie o to chodzi, że to jest publiczne przedszkole, nie jest prywatne. Jest to przedszkole bez wyżywienia. Także
3: za
1: wiadomo,
3: wyżywienie
1: że...
3: osobno płacisz, czy ogólnie nie?
1: Nie, po prostu... Ma boksy z domu, tak? Pudełka.
0: Znaczy z tym, nie, no, z tym wyżywieniem to różnie tam są dni, kiedy mają jakieś tam rzeczy. Teraz dużo się pozmieniało też przez COVID. Przed COVID-em było ciut inaczej. Teraz tego jedzenia tyle nie ma. Wcześniej ono było chyba bardziej regularne, z tego co tak pamiętam. Ale generalnie no, dzieci przynoszą jedzenie z domu.
1: Przynoszą jedzenie z domu, tak. Ale za przedszkole no to są niemałe pieniądze tutaj. Jeżeli chodzi o rachunek za przedszkole, to jest dosyć sporo.
3: Czyli jednak tak nie za darmo wszystko dają w tej Norwegii. Podobno. No.
1: Wiecie co, to jest też taki mit właśnie, że tutaj można zarąbiście na socjalu żyć, bo państwo daje. Tutaj jedynym dodatkiem, które każdy na dziecko ma do 18 roku życia, to jest dodatek w wysokości 1300 koron. To jest na przeliczenie, takie nasze 500+. I to jest po prostu dodawane z automatu. tak naprawdę za to 1300 koron tutaj jesteśmy w stanie tylko kupić, nie wiem, dziecku buty i jakiś kombinezon na zimę. I to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, wiadomo, nie? Totalnie na ceny tutaj, na życie, ten dodatek właśnie jest minimalny. Minimalny naprawdę.
0: I to jest tak jedyna... podnieśli chyba, nie? Nie jakoś
1: tak,
0: niedawno,
1: bo on był jeszcze mniejszy. Latach, po kilkunastu latach dopiero podnieśli właśnie o te 400 koron, bo wcześniej było 900 koron tego dodatku.
2: W Polsce to jest dosyć znacząca siła. Tam widziałem jakieś zestawienie, że jeżeli chodzi o siłę nabywczą, to ten dodatek 500+, to plasuje Polskę chyba w czołówce europejskiej. W przeciwieństwie do tego, co mówisz o Norwegii, że nie można nic praktycznie za to kupić.
0: No tak, nie, na pewno tak w przeliczeniu tutaj na ceny, patrząc na ceny i na potrzeby, no to 500+ to jest dużo więcej niż tutaj ten dodatek nasz. Zdecydowanie dużo więcej.
1: Aha. No nie, no za tą kwotę tutaj, no szczerze, naprawdę, no dziecku za wiele się tutaj nie kupi, no.
3: To co miesiąc, tak?
1: Tak.
2: Czy jednorazowo?
1: Nie.
3: W Rzeszy mamy ile tam mamy? 200, teraz podnieśli nam 220 euro. No to też nie jest aż tak dużo, ale tam na mleko w miesiącu wystarczy. Nie?
1: Takim benefitem dobrym dla ludzi, dla kobiet, które nie pracują, ale na przykład mąż tutaj w Norwegii siedzi, jest becikowe, które wynosi, to jest jednorazowa kwota, wynosi teraz ponad 80 tysięcy koron. To jest blisko 40 tysięcy złotych. Tylko za to, że kobieta tutaj urodzi i deklaruje, że przez rok będzie, powiedzmy, mieszkała tutaj, tak? Gdzie tak naprawdę teoretycznie to jest niesprawdzane w praktyce również. No i z tego, co wiem, dużo kobiet z tego zaczęło korzystać. Przyjeżdżają tutaj, no wiadomo, tylko w takiej sprawie. Nie mają wypracowanego macierzyńskiego, mają możliwość właśnie wybrania sobie tego becikowego. No to jest jedyny taki zastrzyk dla kogoś, kto decyduje się na poród w Norwegii.
0: Znaczy, to chodzi o taką sytuację, jak załóżmy facet pracuje tutaj, nie? I czy tam jakoś rotacyjnie, czy jak tam się nazywa, i kobieta mieszka w Polsce, ale decyduje się przyjechać tutaj po prostu tylko urodzić. I
1: któregoś tygodnia musi tak jakby ciąży tutaj mieć zatwierdzoną, powiedzmy od 20 chyba 6 tygodnia, tak? Czy do 20 ma prowadzić tutaj ciążę, ma chodzić tak jakby na kontrolę i wtedy z automatu jest właśnie dopisywana jakby do tego, że może się ubiegać o ten jednorazowy zasiłek, tak? To becikowe. No, co według mnie jest niesprawiedliwe, bo dużo kobiet, które pracują, tak, czynne są zawodowo, czasami ich macierzyński wynosi mniej niż ta jednorazowa zapomoga. Także powinno być...
3: Ale to ładna jest. No, tak, prawie tak. 10 tysięcy euro. To...
2: Psycho się pyta, bardzo, jaka jest minimalna bardzo. Pensja w Norwegii i zasiłek minimalny.
1: Minimalna pensja. Myślę, że takie 18 tysięcy koron, 20 tysięcy koron.
2: A jak to w przeliczeniu na złotówki się ma?
1: W przeliczeniu na złotówki.
2: Aha. Jaki jest kurs korony?
0: 35 groszy.
2: Czyli 1 trzecia, około 6 tam 7 tysięcy złotych.
1: Coś.
0: Trochę więcej niż połowa, tak?
1: To znaczy...
2: 35 groszy, tak?
0: 45.
2: A, 45.
1: Powiedzmy, że 20 tysięcy koron to około... 8,5 tysiąca złotych.
3: Jakieś tam 10 centów, nie, 1 euro to jest, Jezu, 1 to 10, tak? 10 koron, 1 euro.
0: Mhm. A zasiłki, no to nie wiem, bo na zasiłkach nigdy nie byliśmy, ale to też zależy od tego, jak się, załóżmy, jak się pracowało wcześniej i się zostało na przykład zwolnionym. To zależy też od tego, jak się zarabiało w pracy.
1: Zarobków.
0: Jest tutaj coś takiego, że mogą wysłać na tak zwany permittering. To jest, powiedzmy, w sytuacji takiej, kiedy pracodawca nie ma przez jakiś czas pracy dla ciebie.
1: Jest twojej winy, po prostu siedzisz w domu, takie postojowe.
0: Tak, on ciebie nie zwalnia, tylko wysyła na permittering. I wtedy państwo wypłaca te pieniądze. Tylko, że to jest wyliczane właśnie na podstawie tego, co się zarabiało we firmie, nie? i wtedy NAV, czyli nie wiem, NAV to jest, co to jest, jak to do, w Polsce, co to jest?
1: Jak to wytłumaczyć? No to jest taka instytucja w sumie kilka w jednym, tak? Bo i zajmująca się jakby pracą, i zajmująca się sprawami zdrowotnymi, jakimiś wypłacaniem zwolnień lekarskich.
0: No taki trochę ZUS, trochę jakby Urząd Pracy, coś takiego. Właśnie Urząd Pracy może niekoniecznie, ale no w każdym razie to oni tam ogarniają takie socjalne sprawy. No to oni wtedy, pracodawca jakby wylicza. Czy inaczej, pracodawca przedstawia papiery tam z danymi o zarobkach i tak dalej, a oni wyliczają, ile się należy. I tak naprawdę, tak z tego co wiem, to praktycznie się dostaje tyle samo, co jakby się pracowało. Nie? Tylko, że to jest tak, że trzeba być gotowym do pracy. Że w każdej chwili, powiedzmy, mogą cię ściągnąć z powrotem. Nie, to nie jest tak, że idziesz sobie na wakacje, tam załóżmy na 3 miesiące, jak cię na 3 miesiące na permittering wyślą, tylko jakby no, trzeba być gotowym, że w każdym momencie tą pracę można podjąć, że jak będzie potrzeba wrócić, to że jesteś gotowy w momencie wrócić, nie? Na tej zasadzie.
2: Na antenie z nami buzu jest, to może.
3: Właśnie będziesz miał starcie z wolnorynkowcem.
4: Czemu od razu starcie?
2: Starcie.
4: Czemu od razu starcie?
2: Moje nadzieje się na wolnorynkowy mur.
4: Moje pytanie jest pierwsze, co pijecie?
3: Ja tutaj mamy herbatę w kuflu co kujawiaka. A czym jest kujawiak, to kolega wie.
0: Tak, kujawiak. Jak ja bym sobie chętnie kujawiaka wypił.
3: Już nie ma kujawiaczka. KJ-e to jednak było dobre.
0: Nie, no to były szczochy, to było tak, że jak się szło do...
3: No nie, polepszył się. Był czas, jak był całkiem...
0: Ja pamiętam, że się polepszył. Ja pamiętam, ale to już były... Ja już wtedy chyba w Poznaniu mieszkałem, jak ten kujawiak był taki zdatny do picia, ale ja pamiętam, że kiedyś to było tak, że jak szedł żół do sklepu i mówił piwo, to do kujawiaka z automatu dostawał.
3: No KJ-e to tak. KJ-e to na początku to był synonim tragedii, ale potem się bardzo polepszył. No ale dobra, tu dajmy gościu, bo tak będziemy o KJ-ach rozmawiać.
4: Są w Norwegii kraftowe piwa?
0: Są, tylko ceny są też bardzo wysokie, nie? Generalnie tak, w marketach nie ma kraftowych piw, albo jakieś pojedyncze sztuki się zdarzają, jest raczej taka masówka. Kraftowe piwa zdarzają się, znaczy nie zdarzają się, no jest nawet spory wybór w winmonopolach, czyli w sklepach takich typowo z alkoholem, których jest w Norwegii... Ostatnio sprawdzałem 180 w całym kraju.
4: Tam zdaje się w Norwegii, 200? Jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, jest monopol.
0: No jest ciężko jest kupić, znaczy ciężko, jeżeli chcesz kupić alkohol cięższy niż piwo, no to są wyznaczone sklepy, tak zwane właśnie te winmonopolety.
4: To są wszystko, z tego co kojarzę, poprawnie, jeśli się mylę oczywiście, sklepy, które są własnością państwa.
0: Tak. To jest tylko jeden rodzaj sklepów, kontrolowany przez państwo. Nie pamiętam, nie chcę skłamać teraz, miesiąc temu widziałem jakieś najnowsze dane, 220 sklepów w całym kraju z wódką? Chyba tak, coś takiego. W każdym razie no, mniej niż w przeciętnym polskim średniej wielkości mieście. I tam można kupić piwa kraftowe, nie? I które są oczywiście odpowiednio droższe niż te piwa zwykłe w marketach. I powiedzmy sobie, za taką buteleczkę półlitrową to często trzeba zapłacić 80 koron, nawet 100 koron się zdarza. Za jakieś takie mniejsze, tam te takie 0,3 to się tam za 50 można powiedzmy coś tam wyjąć. Także no to jest dosyć drogo jak na takie piwo ze sklepu, nie?
4: A przechodząc do mojego głównego tematu, zaciekawiłeś mnie, o to może w ten sposób, tutaj Błażej ze Zmorą uciekli od pewnego czasu zupełnie od tematów politycznych, a akurat mnie to najbardziej zawsze pociągało i uwielbiałem tutaj do Błażeja dzwonić i te tematy inicjować i tym razem też oczywiście tak będzie. Natomiast zaintrygowałeś mnie swoim anarchizmem. Ja również jestem zdecydowanym przeciwnikiem istnienia państwa, uważam je za skrajnie niemoralne. Natomiast powiedziałeś też, że jesteś antykapitalistą i antykomunistą jednocześnie. Tak, bardzo chciałbym, żebyś mi przybliżył ten nurt anarchizmu, który jest ci najbliższy. takim razie?
0: Nie chcę się rozdrabniać, czy jestem jakimś anarcho... No nie chcę dodawać tak drugiego przymiotnika właśnie, bo to po prostu jestem, uważam się za anarchistę, ale anarchista w moim pojęciu to jest ktoś, kto przeciwstawia się wyzyskowi, jest 100% wolnościowy. Dlatego łączenie kapitalizmu, który zawsze w jakiś sposób się na wyzysku opiera, na wyzysku pracownika, ja tak przynajmniej to widzę. No ciężko to zostawić ze słowem anarchizm.
4: Czyli to, jesteś anarcho-syndykalistą z tego, co no, tak się domyślam.
0: No chyba mi najbliżej do tego, do anarcho-syndykalizmu, tak. Powiem ci tak, że po prostu jakoś mnie od zawsze mnie drażniło to zestawianie anarchizmu z kapitalizmem z tego względu, że nie ma kapitalizmu bez jakiegoś tam wyzysku pracownika. Kapitalizm bez pracowników nie będzie działał, a pracownik zawsze jest wykorzystywany. Jakby na to nie spojrzeć, no jakieś, nie wiem, pojedyncze przypadki, gdzie pracownik jest jakiś mega dobrze traktowany, może się zdarzają, ale generalnie czy jakaś duża korporacja, czy mniejsze przedsiębiorstwo opiera się zawsze na tym, co zrobią pracownicy i oni tych pracowników muszą w jakiś sposób wykorzystać, żeby wyjść na swoje i w tym momencie nie ma to nic wspólnego z anarchizmem. Do tego jeszcze często ludzie określający się jako anarchokapitaliści określają się jako osoby wierzące w Boga na przykład, co dla mnie też jako dla anarchisty jest nie do przyjęcia, bo tak jak podstawowe hasło anarchizmu, ni Boga, ni Pana, nie mam nikogo nad sobą, jestem wolny zupełnie, również od Boga i nikt nie będzie mnie osądzał, sam sobie mogę siebie osądzić, czy nie wiem, czy ludzie po moich czynach mogą mnie osądzić, a nie Bóg, który tutaj już kwestia, czy jest, czy nie ma, to już co innego. Dla mnie po prostu nie mogę uznawać Boga, będąc anarchistą. A wiem, że anarchokapitaliści wielu właśnie określa się jako osoby wierzące, tak?
4: Z twojej wypowiedzi słyszę tutaj też pewne nutki takie stirnirowskie, tak? Jeżeli dobrze pamiętam tego filozofa. To znaczy, powiedziałeś tutaj bardzo wiele nieprawdziwych rzeczy, z którymi się całkowicie nie mogę zgodzić.
0: No domyślam się, że się nie zgodzisz. Nie wiem, czy to jest, wiesz, teraz dzisiaj akurat dobry czas.
2: To, że są sprzeczne z twoimi poglądami, to wcale nie znaczy, że są nieprawdziwe.
4: No, czy na przykład stwierdzenie, że większość anarchokapitalistów jest wierząca, jest nieprawdziwe.
2: Nie wiem, były jakieś badania?
0: Znaczy, ja nie wiem, ja po prostu znam przypadki ludzi, którzy określają się jako osoby wierzące, więc na tym się opieram. Nie robiłem badań, nie wiem, jak to procentowo wygląda, więc nie wiem, może trochę zbyt generalnie powiedziałem, ale no takie przypadki są i moim zdaniem to już się kłóci ze sobą.
4: To znaczy, anarchizm jakby w swojej podstawie rzeczywiście, tu się muszę z tobą jakby zgodzić, że jak sama nazwa wskazuje, anarchę oznacza brak hierarchii. W związku z tym, czy będą to stosunki kapitalistyczne, niezależne od tego, czy się zgodzę z tobą, czy stosunki pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie są w żaden sposób wykorzystywaniem. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że ktoś kupując bułkę od piekarza wykorzystuje tego piekarza. To jest zupełna nieprawda. Natomiast jest ewidentnie, mamy tutaj do czynienia ze stosunkiem hierarchicznym, tak? Czyli firma jako forma organizacji pracy gospodarczej jest organizacją hierarchiczną, w związku z tym rzeczywiście jest tu pewnego rodzaju kłopot. Pracujesz u kogoś, czy prowadzisz własną działalność?
0: Nie, no ja pracuję u kogoś.
4: Rozumiem. Nie przejmuj się. To jest... Też pracuję u kogoś na przykład, tak?
5: W korpo, tak?
4: No i w korpo, nie da się ukryć, nie?
0: No ja na szczęście nie w korpo.
4: Jest to plus, jest to minus. Korpo mają swoje wady, zalety. Najważniejsze, że nie pracuję u państwa, bo z tym już było mi ciężko iść spać.
5: No prawie pracujesz, no.
4: Korpo. No nie.
5: No to tak. Prawie socjalizm. Ja wiesz co, nawet ostatnio dostaję te zapytania na walnych zebraniach, tam mając parę akcji.
4: Błażej, pracuję dla państwa komuna. W takim samym stopniu jak ty. To znaczy tak, moja firma, w której pracuję, realizuje zamówienia publiczne.
5: Ja mówię, że korpo to takie bardzo socjalistyczne zarządzanie, bo tam jednak są głosują. Wręcz
4: państwowe tak też to korporacje tutaj i ze Zmorą się też zgodzę, myślę. I z Jackiem jest ostatnia audycja pod tytułem Korpo to zło. A jednak no, korporacje są, no przypominają tak naprawdę quasi państwa. To jest, co do tego nie ma wątpliwości. Co do religii i Boga oczywiście również, tak, tutaj się też całkowicie z tobą zgadzam. Anarchizm stoi tu w pewnej sprzeczności, pod warunkiem, że mówimy o zorganizowanej formie religii. Znaczy nie widzę jakby sprzeczności pomiędzy samą wiarą w Boga, niezależnie od tego, czy to jest teizm, czy deizm. Teizm bardziej.
0: Ja ci powiem tak, powiem ci, że ja osobiście, mi to też nie wadzi jakoś. Jeżeli ktoś chce sobie w coś wierzyć, niech sobie wierzy. Bardziej właśnie chodzi mi o jakąś religię zorganizowaną. Aczkolwiek tak, no, są tacy, którzy odrzucają, no, wielu anarchistów takich hardkorowych to, no, to są zupełnie ateiści, którzy odrzucają w ogóle możliwość jakąkolwiek istnienia Boga czy wiary w Boga, tak?
4: Znaczy deizm jest poglądem, jeżeli dobrze pamiętam, deizm jest poglądem, w którym zakłada się istnienie siły wyższej, która określiła prawa fizyki w momencie stworzenia wszechświata i od tego momentu już we nie ingeruje. Jest jakby pasywnym obserwatorem. I to jakby nie do końca się nie kłóci w żaden sposób z anarchizmem. Natomiast pogląd teistyczny, gdzie mamy Boga jako tą najwyższą istotę określającą prawa moralne, rzeczywiście no, takie coś, powiedzmy, kłócić się tutaj może. Natomiast tu mam pytanie do ciebie inne, jakby w tym temacie. Bo jednak chciałbym, żebyś mi w miarę możliwości przybliżył tę sprawę, ponieważ jest na ten temat bardzo wiele nieporozumień, zarówno wśród, zwłaszcza wśród osób, które jakby nurty takie jak anarchokomunizm czy anarchosyndykalizm, no, są im obce, prawda? Więc przede wszystkim jest to kwestia własności prywatnej. Podkreślam, nie środków produkcji, ale własności prywatnej przedmiotów związanych, takich jak, nie wiem, to. Tak zwana własność osobista. Czy ty to rozróżnienie znasz, czy również je stosujesz? Jak to się zapatrujesz na to?
0: Nie, no ale wiesz, no oczywiście, że no, własność osobista, no, no nie da się nie mieć, inaczej, nie da się wyzbyć wszystkiego, tak? No coś musisz mieć swojego i ja wiem, że to jest taki właśnie chwyt, żeby jak najprędzej kogoś powalić na ziemię, nie? Kogoś, kto takie poglądy wyraża, ale no też nie popadajmy w skrajności, bo czasami właśnie wydaje mi się, że te takie dyskusje tego typu, że o, jesteś, nie wiem, anarchosyndykalistą czy anarchokomunistą, to nie możesz mieć, nie wiem, przyteczki do zębów, tak? Albo musisz mieć kolektywną z kolegami. No to już jest trochę absurd, nie? Chyba. To też nie na tym to polega.
4: No jest to absurd, natomiast taki mit jest często powielany, no, z premedytacją w gruncie rzeczy po to,
0: tak, żeby... no bo mówię, no to jest taki właśnie, o, żeby taki kop w jaja szybki, nie? Żeby kogoś powalić i tyle, ale no, no to jest no, po prostu już naginanie jakiejś rzeczywistości, nie wiem, do jakiegoś maksimum.
4: Jasne, a co z kwestią, nie? Środków produkcji? Czy tutaj jest jakieś ograniczanie? Czy może, czy anarchosyndykalista może posiadać sam środki produkcji, czy też może to być tylko i wyłącznie własność jakiegoś kolektywu, czy spółdzielni, czy te spółdzielnie, no, są w jakiś,
0: myślę,
4: sposób,
0: że właśnie, o, tutaj to
4: ekskluzywne?
0: Słowo,
4: czy,
0: słowo
4: czy...
0: spółdzielnia jest tutaj moim zdaniem odpowiednie. Spółdzielnia to jest coś, co no, chyba tak, najlepiej właśnie słowo spółdzielnia opisuje, jak ja to widzę. Forma spółdzielni jest dla mnie taka najbardziej chyba przystępna. Jako anarchista no, nie chciałbym nawet mieć jakichś swoich środków produkcji, bo w tym momencie mając swoje środki produkcji i nie wiem,
4: Nie no, sam fakt posiadania środka produkcji nie implikuje tego, że masz zatrudniać pracownika na zasadzie...
0: Nie no, jasne, no ale no właśnie chciałem powiedzieć na przykładzie takim, że musiałbym zatrudnić pracownika, to w tym momencie już jakby przeczę sam sobie, nie? Ale wiesz, no z drugiej strony patrząc, też zależy, wiesz, jak postrzegasz środki produkcji, no bo na przykład, nie wiem, no przykładowo tutaj patrząc grafik komputerowy, tak? Mając jakiś sprzęt czy programy własne do pracy i wykonując robotę samemu, no to raczej się chyba nie kłóci, nie? To nie jest coś złego. A tak naprawdę no jakby jesteś w posiadaniu środków produkcji, które umożliwiają ci wytwarzanie czegoś, co daje ci utrzymanie, tak?
4: Powiedz mi,
2: to jest taki system, który bardzo preferuje indywidualizm. A na przykład nie wszystko da się indywidualnie zbudować samodzielnie. No, przykładem jakieś, nie wiem, bloki mieszkalne czy linie kolejowe. Do tego raczej są potrzebne kolektywne firmy, jakieś grupy osób zarządzane najprawdopodobniej też przez kogoś.
0: Zależy od tego, o jakiej skali my mówimy i o skali, tak, powiedzmy, i o rodzaju, powiedzmy, środków produkcji, no bo no, trudno porównać fabrykę na przykład pociągów do jakiejś jednoosobowej działalności typu grafik czy programista, czy ktoś taki, no, nie?
2: Nawet jednoosobowo to nawet ciężko teraz byłoby wyżywić.
0: Te wszystkie filozofie, zauważ, że to wszystko było pisane kiedyś, dawno temu, a czasy się bardzo mocno zmieniły, nie? I świat wygląda zupełnie inaczej. I no pozmieniało się troszkę, więc też tak ciężko to odnosić jeden do jeden do tego, co jest napisane w mądrych książkach, moim zdaniem.
4: No, ostatnie pytanie myślę. W sumie z mojej strony. To znaczy, jakby ja tu widzę pewnego rodzaju problem, to znaczy anarchosyndykalizm pod tym względem jest dość fajny, dość ciekawy, ze względu na to, że on jakby poprawnie, jeżeli się mylę, zakłada po prostu albo właśnie funkcjonowanie w ramach spółdzielni, gdzie taki spółdzielca ma udziały w większych środkach produkcji. Moim zdaniem to jest jakby odpowiedź na kwestię skalowalności przedsięwzięć. Pytanie brzmi po prostu, na ile taka spółdzielnia i członkowie spółdzielni byliby na przykład w stanie rezygnować z części zysków spółdzielni po to, żeby je reinwestować na przykład w badanie i rozwój czy w nowe środki produkcji, tak? Mhm. Tu mam jakby pewne wątpliwości co do tego, na ile byłoby to realizowalne i być może tutaj z punktu widzenia czysto utylitarnego władztwo właścicielskie jest troszeczkę bardziej skuteczne. Tutaj anarchokapitalizm w żaden sposób nie zakłada, nie kłóci się z możliwością funkcjonowania spółdzielni czy z możliwością funkcjonowania, powiedzmy, społeczeństw, które oparte są o anarchosyndykalizm przykładowo, czy nawet anarchokomunizm, czemu nie? Tak długo, dopóki nie mamy do czynienia z jakąś inicjacją przemocy, prawda? Natomiast
0: dokładnie, tak.
4: Powiedz mi, czy w przypadku anarchosyndykalistów jest tutaj jakaś wzajemność, to znaczy czy anarchosyndykaliści zaakceptowaliby istnienie również nawet w swoim bezpośrednim sąsiedztwie społeczeństwa anarchokapitalistycznego? Jak tu się na to zapatrujesz, jak myślisz? Czy też raczej...
0: Może jeszcze nawiążę do tego, co mówiłeś wcześniej.
4: ...posiadania środków produkcji osobom prywatnym na przykład.
0: Ja ci powiem tak, jak ja to widzę. Dla mnie anarchosyndykalizm jest wykonalny tak naprawdę jedynie obecnie, na obecnym etapie rozwoju ludzkości w małych społecznościach. Patrzę realnie w miarę i wiem, że na skalę jakąś globalną, czy nawet nie globalną, ale jakąś większą, nie przejdzie to po prostu. Nie przejdzie. Jedynie właśnie jakieś takie społeczności, tak jak, nie wiem, zapatyści gdzieś w Meksyku na przykład na tej zasadzie, ma to rację bytu. No, a spojrzenie na anarchokapitalizm, no anarchokapitalizm zawsze się będzie wydawał podejrzany z tego względu, że tam zawsze może zachodzić jakiś wyzysk właśnie tego posiadacza w stosunku do swoich podwładnych, nie? I w tym momencie jest to jakieś ograniczanie wolności już i jakiś wpływ na tych ludzi i no i nie jest to mile widziane.
4: Znaczy, to, wiesz, ja tak, jakby,
0: tak to widzę.
4: Tutaj jakby cała rzecz polega na tym, że wchodząc w stosunek umowny z kimś, robisz to dobrowolnie. Więc w związku z tym nie ma tutaj jakby, rezygnujesz z części swojej wolności dobrowolnie w ramach kontraktu. Dosłownie tak samo jak w małżeństwie. Też rezygnujesz z części swojej wolności w zamian za pewnego rodzaju kontrakt, który dla obu stron jest korzystny, w związku z tym zachodzi w ogóle jego zajście.
0: No tak, tylko wiesz, wygląda trochę też tak, że czasami jesteś do tego zmuszony, nie? Pod taki kontrakt podpisać.
4: No nie zgodzę się z tobą, to znaczy jakby przymus moim zdaniem może pochodzić tylko i wyłącznie od istoty obdarzonej wolą, tak? To znaczy do podpisania kontraktu nikt cię przy pomocy pistoletu nie zmusza.
0: Nie, no oczywiście, ale jeżeli wiesz, jeżeli załóżmy masz rodzinę i musisz dać dziecku jeść i musisz iść do pracy.
4: Głód nie ma woli.
0: A tej pracy
4: tak jak,
0: nie ma.
4: Tak jak głód nie ma woli, tak trzęsienia ziemi nie inicjują przemocy. Sam fakt, że w wyniku trzęsień ziemi giną ludzie, to nie znaczy, że tutaj ma natura inicjuje przemoc. Tak samo no, głód okay, nie ma tak woli, wiesz, nie przymusza.
0: Trochę mówisz takimi wzniosłymi hasłami, ale tak patrząc już po prostu tak wiesz realnie, nie? No, są ludzie, którzy są zmuszeni podjąć jakąś pracę, której
4: każdy musi podjąć pracę. Każdy musi podjąć pracę, dlatego że praca jest naturalnym stanem człowieka.
0: No tak, ale chodzi o to, że czasami ludzie są zmuszeni podjąć akurat taką pracę, której
4: im nie odpowiada, w której nie zarabiają tyle, ile by chcieli, w której być może warunki nie odpowiadają. Mam całkowicie z tobą zgadzam, jednak
0: wiesz,
4: skoro zgadzają się na to, żeby podjąć pracę, to znaczy...
0: Z tym, że takie sytuacje są też wykorzystywane właśnie przez właścicieli firm na przykład, nie? Który wie, że człowiek jest pod murem i on tak naprawdę sobie może pozwolić z nim zrobić
4: dużo, bo... Możesz powiedzieć...
5: W temacie audycji, bo tak odszedłeś
4: Pytałem, uprzedzałem, że dzwoni w tym temacie. Zapytałem,
5: no ale już tak długo w tym temacie tutaj... Agitujesz, tak? Agitujesz bardzo
4: za
5: utopijnymi.
4: Uważaj, wypraszam sobie, nie agituję. Pytam gościa o jego poglądy, ewentualnie od czasu do czasu konfrontując je ze sobą.
5: Dobrze, ale na przykład mógłbyś się zapytać o stan tych akapków w Norwegii, czy jest dużo.
4: A, bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre
5: czy pytanie. W Norwegii, w kraju dobrobytu, komuś przychodzi do głowy, żeby takie wyznawać dziwne...
4: No mamy tu anarchistę, więc...
0: Żadnego nie spotkałem, natomiast anarchosyndykaliści są, jest taki ośrodek w Trondheim, jest bardzo duży, znany w ogóle od lat 80. ośrodek taki anarchistyczny w Oslo i to jakoś jest, a o anarchokapitalistach tutaj powiem szczerze nie słyszałem, być może dlatego, że jakoś mnie to nie pociąga i się nie interesowałem tym, więc nie chcę.
5: Ale działasz w ogóle w polityce tam norweskiej, znaczy polityce, no. Ogólnie szeroko pojętym ruchach społecznych tam zintegrowałeś się już tak, żeby.
0: Nie, jakoś nie. Tak jak w Polsce działałem dosyć powiedzmy regularnie od najmłodszych lat i no różne rzeczy się robiło, tak tutaj jakoś nie. Wycofałem się raz, może już trochę jestem też stary.
5: Nie używaj tego. Oboje mamy dusze, wiesz, panczurskie.
0: No mamy, ale no wiadomo, na początku to człowiek tutaj musiał troszkę jakby okrzepnąć, były inne rzeczy ważniejsze na głowie. Później przyszło dziecko i tak jakoś... Ja miałem propozycję, bo znaleźli mnie na Facebooku, tylko że to byli komuniści, nie? Taki typowa jakaś organizacja komunistyczna i chcieli jakieś tam nawiązać współpracę, coś. No oczywiście odmówiłem, bo ja z komunistami za bardzo nie chcę mieć nic do czynienia, więc odmówiłem. Ale tak, pisał do mnie gość, chyba z Oslo, z tego co pamiętam. Jakiś
4: a z czego wynika twoja niechęć do komunizmu?
0: No, a z czego twoja wynika? Ja mówię o takim komunizmie państwowym, który powiedzmy miał miejsce gdzieś w różnych krajach w świecie czy w Polsce, chociaż to też jest kwestia dyskusyjna, czy to był komunizm, czy nie był. No tutaj można by kolejny wątek pociągnąć, nie? Bo patrząc teoretycznie to nie był żaden komunizm, tylko był zwykły zamordyzm. Ale no, mówiąc komuna, no to mam na myśli wschodni, powiedzmy, stary wschodni blok i fascynacji obecnych, obecnie fascynacji niektórych ludzi Koreą Północną czy czymś takim, nie? To zupełnie mi nie pasuje, jest to nie moja bajka i jest to tak samo zamordystyczne jak systemy faszystowskie, czy niczym się to tak naprawdę nie różni, tylko tyle, że jedni wierzą w Boga, a drudzy nie, nie? I tyle.
5: Właśnie, jak się nie bawisz się w takie społeczne ruchy, a jak tam z kulturą właśnie, bo emigranci polscy znani są z tego, że jak gdzieś tam wyjadą, no to tak mówiłeś, gnieżdżą się gdzieś po koikach, zajmują się tylko i pracą, no ty mówisz, wyjechałeś już do życia tam, czyli żeby tam osiąść. No wiadomo, jak człowiek już osiądzie w jakimś miejscu, trochę się zintegruje z danym społeczeństwem, to już tam wsiąka w tą kulturę, czyli jakoś tam z norweską kulturą działasz. Jakieś tam koncerty, literatura, nie wiem co. No,
0: powiem szczerze, tak, koncerty, czy jakieś takie w ogóle fajne eventy, mało tego jest. Tutaj u nas jest tego bardzo mało. Tak naprawdę, jeżeli coś się dzieje w Norwegii, to się dzieje w Oslo. Głównie w Bergen. Trondheim jest tam w którejś kolejności dopiero i powiem szczerze, mało. Ja śledzę, co tam się dzieje ciekawego. Czasami jakiś tam koncert, na który można by pojechać, ale nie jest to aż coś tak ciekawego, żeby robić wyprawę. Nie ma czegoś takiego, co przynajmniej mnie, no być może dla kogoś innego, ktoś inny może by coś znalazł dla siebie. Ale no i ja widzę, że jest bardzo, bardzo biednie. Pod tym względem jest bardzo biednie. No to jest też to co mówiłem, że weekendy to ludzie na przykład nie wychodzą za bardzo gdzieś na miasto, no bo tak no, dzieje się stosunkowo mało, powiedzmy, nie? I no ciężko jest, żyjąc na prowincji w Norwegii, ciężko jest moim zdaniem obcować z kulturą tak, jak by się chciało, nie? I jak powiedzmy tak jak można, jak mi Poznań to umożliwiał, gdzie był wybór wszystkiego.
5: Czyli ja tak wiocha, bo to jest tak właśnie, ja ci powiem, się przyznam, też się przeprowadziłem na wioskę z takiego miasta, no może niedużego, ale za to znanego i tam kulturalnego. No jeszcze wcześniej mieszkałem w Kolonii, która jednak milionowym miastem jest. No i tak się tu stałem odnaleźć na tej wiosce i jednak jest to, że tej kultury trochę brakuje, nie?
0: Brakuje. Wiesz, ja ci powiem tak, w Trondheim tam się dzieją różne rzeczy, jakieś takie, tylko że to niekoniecznie, które są w moim jakimś kręgu zainteresowań, nie? Więc nie korzystam z tego, ale bo tam są mi jakieś pewnie, jakaś muzyka poważna czy coś takiego, to tam się, czy jakieś przedstawienia teatralne są, bo są ośrodki do tego i tam się takie rzeczy dzieją, ale no to nie jest też do końca może to, co by mnie interesowało, więc aż tak w to nie wnikam, nie? Ale na przykład tak, żeby sobie na jakiś fajny koncert muzyczny pójść, to powiem tak, nie ma ani nie przejeżdżają te duże gwiazdy, ani nie ma fajnego undergroundu. O, że tak powiem.
5: Czyli taki knajpek jak tam w Bydgoszczy, jakiś był sanatorium Boga, czy coś tam.
0: Nie.
5: Porty jedyne, nie ma takich. To jednak nie, w Polsce to nie. Lepiej działało. Czyli jakieś tam nie mam, o właśnie, bo jak już byliśmy przy anarchizmie, to tam młodzież raczej, młodzież, no my już jesteśmy trochę starsi, chociaż dusza młodsza, ale tam młodzież jakoś tak się nie buntuje, tak, przeciwko zastanemu systemowi.
0: Nie, zupełnie nie. Jakieś może pojedyncze sztuki, a tak ogólnie to młodzież jest wychowana typowo w nowoczesny sposób. Rodzice wszystko zapewniają, bo tutaj raczej każdy jest bogaty lub bardzo bogaty, więc młodzieży nic nie brakuje.
5: A ty jesteś bardzo czy tylko trochę?
0: Słucham?
5: Mówisz, że każdy jest bogaty albo bardzo bogaty, to ty jesteś ten bogaty czy bardzo bogaty?
0: Nie, ja bardzo bogaty nie jestem. Ja nawet nie powiedziałbym,
5: tylko
0: że
5: bogaty.
0: Jestem specjalnie bogaty. Ja po prostu sobie żyję spokojnie, normalnie, stać mnie na wszystko, ale no i kryzysem nie jestem, ani mniejszym, ani większym. No,
2: jak gdyby pomylił za stać mnie na wszystko, to miałbym się raczej za bogatego.
5: Ej, tak po kolei, nie? Po kolei.
2: Nie mówiąc, że...
0: Bo tylko na koniec... Ja tej młodzieży, nie? No. Tutaj ta młodzież jest taka typowa, Instagram, Facebook, przychodzą po szkole kupić sobie chipsy, Coca-Colę i tam jakieś głupoty porobić i tak sobie tutaj funkcjonują, nie? Nie mają nawet wzorców jakichś tutaj za bardzo, żeby jakoś się buntować, bo tu się nikt nie buntuje przeciwko.
2: A jakieś marihuananen też kupują?
0: Słucham?
2: Marihuananen. Pytam o moje,
0: czy, kupują, nie wiem, kupują nie, pewnie, ale to też nie jest na taką skalę jak w Polsce.
2: Ale jest legalna czy zdekryminalizowana? Nie. Czy nielegalna?
0: Nie jest legalna.
5: Ale tam się chyba za bardzo nikt nie czepia, nie?
2: Czyli jest zdekryminalizowana.
0: Ja bym się czepia. Nie wiem, no tutaj mówię, no ciężko wyczuć, bo tutaj ludzie siedzą po domach. Właśnie tu jest to, że tutaj jakieś takie życie socjalne, to ten social living tak zwany, tak, to wszystko się odbywa wieczorami, w weekendy w domach i oni się spotykają ewentualnie między sobą, albo nawet nie, sobie siedzą tylko rodzinami i każdy pozamykany, tutaj ludzi nie widać. Czasami gdzieś tam jakaś głośniejsza impreza, to słychać, że coś się gdzieś tam dzieje w okolicy, ale żeby tutaj się ludzie kręcili, jakieś nie wiem, wspólne jakieś, nie wiem, przesiadywanie gdzieś nad fiordem czy coś, to rzadko, to tam... Jeżeli będzie pogoda na Wielkanoc, to pewnie tak będzie. A czy tam może latem trochę też jakiś taki ładniejszy dzień się zdarzy, to czasami się tam spotka jakąś grupę ludzi, ale tak to raczej każdy sobie, nie? Gdzieś tam sobie przejść po okolicy to rodziną tylko i tak, żeby jakieś, nie wiem, większe jakieś takie imprezy, dajmy na to, no to na 17 maja, to jest tam dzień, tak jak u nas, dzień Konstytucji, coś takiego, nie? To właśnie, tutaj są jakieś takie tam eventy, ale to też takie wszystko, to bardziej to przypomina jakiś taki odpust, czy nie wiem, czy jakieś tam za komuny, jakiś festyn na 22 lipca niż coś fajnego tak naprawdę, nie?
5: Ale ktoś, w ogóle właśnie takie mam pytanie, jak już jesteśmy w tym temacie, czy ktoś cię zaprasza z sąsiadów, bo to jest taką miarą chyba zintegrowania się, jak już się zintegrujesz,
0: tak, oni są
5: na wiosce.
0: Bardzo chętni są właśnie, żeby wszyscy byli. No my tutaj mieszkamy naprawdę w małej społeczności, tutaj nasz każdy tak naprawdę nas znamy też tutaj większość osób.
5: Mówią dzień dobry?
0: Nie czujemy się jakoś wykluczeni w ogóle, właśnie dlatego...
1: Mówią, dzień dobry mówią.
5: O, to już dobrze, bo ja mam biednych sąsiadów, co mi nie mówią.
1: Nie, jeżeli chodzi o sąsiadów, o znajomych tutaj Norwegów, to są życzliwi, to nie można powiedzieć tego, bo...
5: Czyli nie mówią, ci Polacy, tam, Auslanderzy.
1: Nie spotkaliśmy się nigdy, albo nie poczuliśmy się tak, że moglibyśmy być, nie wiem, wytykani palcami na przykład, bo jesteśmy Polakami i, nie wiem, żyjemy sami ze sobą tylko i jesteśmy jakby dziwni.
5: No może nie wytykani, ale na przykład tu moja małżonka opowiadała, bo Bawaria jest słynna z tego i takie małe wioski tam właśnie. I jej tam pierwszy facet był Niemcem. Z Bawarii jego rodzice się tam sprowadzili do wioski. No i jego rodzice tam mieszkali całe życie. On się urodził tam w tej Bawarii, ale cały czas o nim, który się urodził na tej wiosce, mówili o nim, że ten przyjezdny. Także czy to tak jest na tej wiosce, że jednak jest takie rozróżnienie między tymi przyjezdnymi, którzy zawsze będą przyjezdni i lokalsami?
1: To znaczy, wiesz, powiem ci tak, ogólnie no nasze dziecko, tak, jest tutaj jedynym polskim dzieckiem, w ogóle jedynym dzieckiem zagranicznym w przedszkolu. Ale czy jest jakaś różnica? Na pewno nie jest inaczej traktowana, na pewno my jesteśmy przez to nie traktowani inaczej. No nie odczuwam tego tak. Wydaje mi się, że jest tak... Czy wiadomo, że nigdy nie będziemy takimi pełnowartościowymi tutaj mieszkańcami i tak dalej, ale żeby się czuć jakoś inaczej, no chyba nie.
0: Nie, no to źle trochę brzmi, niepełnowartościowi. To tak...
1: No nie w takim sensie, ale takimi niepełnoprawnymi.
5: Nie, nie będziesz takiego. Swój, no.
0: Myślę, no zawsze będziemy kimś z zewnątrz, nie? Jakimś tam elementem napływowym, no. To się nie da po prostu tego zmienić.
5: Córka, ale może już mniej, tak?
0: Ale jesteśmy traktowani, wydaje mi się, bardzo dobrze tutaj. Przez lokalnych tutaj ludzi, którzy nas znają i których my znamy, to naprawdę się nie da odczuć zupełnie nic, co można by jakoś tam, nie wiem, określić, że jest jakaś niechęć.
5: Pomimo, że to jest wieś. Bo to na wsi się przywykło, że na wsi są ludzie jednak o wiele bardziej zamkniętymi społecznościami, które tak nie dopuszczają do siebie, a tu Norwegowie, Wikingowie. Ale to może to właśnie ich natura Wikingów, którzy podbijali świat, powoduje, że są tacy bardziej otwarci, no bo w końcu zawsze gdzieś gośćmi byli, niekoniecznie proszonymi. O właśnie, to jeszcze czekam. Miałem jedno pytanie, już mi chyba z głowy wyleciało. Dom czy mieszkanie? Mieszkacie.
0: Czy my mieszkamy w domu, ale w którym samego dwa mieszkania?
5: Czyli takim dwurodzinnym domu.
0: Tak, dwurodzinnym domu.
5: Ogródek na grilla?
1: Jest miejsce na wszystko.
5: Grilluje się w Norwegii?
1: Grillują, tak. Latem sobie grillują, tylko tutaj te grille są gazowe i każdy...
5: Nie wolno, to jest
1: W każdym domu.
5: Peposz są gazowe, czy taka tradycja, czy po prostu nie wolno?
1: Nie, chyba bardziej z wygody po prostu.
0: Łatwiej.
2: Węgla drzewnego brakuje.
1: Tak, węgla drzewnego brakuje.
0: W ogóle, jeżeli chodzi o jedzenie, to oni tutaj wszystko na łatwiznę biorą taką, że...
2: Słyszałem, że parówka grillowana równa się kiełbasa z grilla.
1: Tak. I nasze dziecko tym przesiąka.
5: Mrożona pizza.
1: Tak, no, nasze dziecko tym przesiąka, bo tak jak wcześniej Paweł właśnie wspomniał, jeszcze zanim ten COVID był, raz, dwa razy w tygodniu mają takie jakby swoje poczęstunki. Tutaj bardzo, bardzo popularne są serki topione w tubkach, kawior w tubce, majonez w tubce. No i tak Norwegowie ogólnie jedzą.
2: Nie wiem, jak do tej pory jeszcze w ogóle na temat jedzenia nie zeszliśmy.
5: No właśnie.
2: Ale kiedyś był taki challenge. Nie pamiętam, czy to chodziło o szwedzkie, czy norweskie.
1: O Szwecję pewnie, o te śledzie.
2: Śmierdzące śledzie.
5: Będzie szwedzka audycja.
2: To jest szwedzkie, tak? Nie wierzę, że Norwedzy nie mają jakiegoś odpowiednika również śmierdzącego.
1: Mają, bo tutaj nawet na Wigilię ogólnie tutaj jest tradycją pieczony boczek. Wielki kawał mięcha ze skórą. A
2: pieczony boczek to brzmi całkiem zacnie.
1: Tak, znajomo. Tak. Do tego właśnie takie grube parówki, ziemniaki, marchew, takie niepokrojone z wody.
0: I jeszcze warto wspomnieć, że wszystko niesolone, nie?
1: Część niesolonych. Tak, sosy z torebki. I tak jak porównanie, no nie wiem, czy można porównać do tego śledzia szwedzkiego, ale tutaj jest ich tak samo takim daniem świątecznym, to się nazywa lutefisk. To jest zazwyczaj dorsz, który jest moczony. Nie wiem, jak on jest przygotowywany. On po prostu robi się galaretowaty i on jest jakby zamaczany w soli kaustycznej. Szczerze powiedziawszy, nie odważyłam się tego nigdy spróbować. To się jakoś później gotuje, przygotowuje, nie wiem, nie mam pojęcia. A uczestniczyłam już w takich świętach u Norwegów wcześniej i no po prostu bałam się tego spróbować. Także to jest takie, może taki lekki odpowiednik tego.
2: To mogło być traumatyczne. No właśnie chciałem się zapytać, czy odważyliście się coś takiego hardkorowego spróbować i o wasze wrażenia zapytać.
1: Paweł nie je mięsa, więc ani ryb, ani mięsa. Ja ryby jem, ale na południu Norwegii bardzo popularnym daniem jest barania głowa. No, pieczona barania głowa. Ale ja nie jestem też takim hardkorem, mimo że mięso jakieś
2: tam sobie w ogóle
1: jem.
2: Radzicie w Norwegii? Jesteście weganami, tak? Paweł jest weganem, tak?
0: Nie, ja jestem...
1: Paweł jest wegetarianinem.
2: Wegetarianie nie jedzą mięsa, sorry, trochę moja ignorancja wyjdzie tutaj, ale nie do końca właśnie rozróżniam te dwa pojęcia.
0: Ja nie jem po prostu mięsa, nie jem mięsa czerwonego tak zwanego i nie jem ryb. Jem,
2: a jajka na przykład?
1: Jajka, masło.
0: Produkty typu ser, czy jajka, czy mleko.
5: A kurczaczek?
0: Nie. Jeszcze raz?
5: Kurczaczek?
0: Nie.
5: Bo wiesz co, bo to takie...
2: No właśnie, to jak sobie radzicie z tego typu dietą w Norwegii? To
0: w tej chwili to może... Jest wybór.
1: U nas jest tak ogólnie, że no, ja jeszcze to mięso jakieś tam jem.
2: Na miejscu może nic specjalnie nie rośnie, wiadomo, ale teraz jest import, eksport i tak dalej. Ale chyba w tradycyjnym jakimiś potrawami norweskimi bazują chyba głównie na rybach albo jakimś mięsie po prostu.
1: Na mięsie to na pewno. Przede wszystkim na sarninie, na łosinie. No lubią, po prostu lubią dziczyznę, tak? Ale szczerze wam powiem, że jeżeli chodzi o Norwegię i jeżeli sobie sami ryb nie złowią, to w sklepach jest naprawdę bardzo lichy wybór. Zazwyczaj są to ryby mrożone, jest to dorsz, jest to łosoś i tak naprawdę i śledź. I śledź mrożony albo świeży w większych sklepach, tak? No to nasz taki większy sklep jest około 60 km od nas, od naszego miejsca zamieszkania. Owszem, jest stoisko z rybami, ale tam też nie ma wyboru. Tam jest tylko dorsz, właśnie łosoś, makrela jak jest sezon, halibut jak jest sezon.
0: A czekaj. Też żeby nie zabrzmiało, że mamy sklep 60 km stąd.
1: Tam no nie, mówię taki większy sklep.
0: Tam jest po prostu

0: W samochód 7 kilometrów.
1: No niekoniecznie, właśnie nie pamiętam jak się nazywa to ustrojstwo, ale coś na bazie tytoniu Norwedzy skręcają i są to jakoś
2: Tak,
1: wkładają
2: to się
1: pomiędzy
2: snus,
1: język.
2: to się nazywa. Tak. Wsadzają to sobie między wargę a zęby.
1: Aha. I to jest coś na zasadzie tak jak się żuje tytoń, czy...
2: Coś takiego, tak, coś takiego.
1: Aha.
2: Próbowałam
1: Próbowaliście?
2: kiedyś, ale no straszne w smaku.
0: Jak już jesteśmy w temacie sklepów, to może opowiedzieć coś o kryzysie tym maślanym. Czy już przeżyliście jakiś? Bo wiem, że tam przed świętami Bożego Narodzenia czasem występują kryzysy, że nie ma masła w sklepach. Bo wszyscy tego używają go do wypieków, a no właśnie, w Norwegii jest ile tam? Dwie firmy, tak, które zapatrują w ogóle w mleko i sery.
2: Tak.
3: To w ogóle, jeżeli chodzi o asortyment, to wybór dla kogoś, kto przyjeżdża z Polski, jest no, szokująco mały. Naprawdę, tak jak właśnie mówisz, dwóch dostarczycieli mleka w całym kraju, czy tam masła, soki to też takie najbardziej podstawowe tylko smaki i tak ze wszystkim jest. Ale tutaj ludzie przywykli do tego po prostu, nie? Ale,
0: czyli
3: ale...
0: bida, tak? Bida ogólnie.
2: Jeżeli chodzi o wybór,
3: inne
2: no to...
3: spojrzenie.
2: No to no nie ma takiego asortymentu jak w Polsce. I...
0: Taki trochę
2: chociaż
0: PRL, tak?
2: Człowiek, ja na przykład bardzo lubię gotować i no ja nie widzę tego problemu za bardzo, bo umiem wyczarować coś z niczego i mimo, że tutaj brakuje wielu produktów, do których człowiek był przyzwyczajony w Polsce, no to z czasem się nauczyłam sama tego po prostu jakby szukać przepisów, robić i no nie wiem, chyba teraz na dzień dzisiejszy, jak jeszcze wcześniej mi czegoś brakowało, tak teraz... Nie ma
0: na zewnątrz, żeby gdzie zjeść.
3: Ja jeszcze może powiem, że z mojego punktu widzenia jako wegetarianina to jest dosyć spory wybór fajnych rzeczy właśnie dla wegetarian w sklepie.
2: Pojawiają się coraz
3: jest
2: więcej
3: coraz więcej, praktycznie tam co kilka miesięcy się jakiś nowy asortyment pojawia i wybór jest naprawdę, no w tym momencie już jest bardzo duży. Bałem się tego na początku, że właśnie będzie mi tam brakowało czegoś, co tam w Polsce sobie szło kupić. Ale nie, naprawdę jest dużo różnych rzeczy i są wszystkie dobre. Praktycznie chyba, nie wiem, raz pamiętam coś tam, coś takiego miałem kupionego i było to niesmaczne po prostu. A tak to wszystko jest i nawet jak tutaj na Norwegię dobrze doprawione i fajnie przygotowane, także można różne cuda można powymyślać z tego.
0: No właśnie, a rzecz, na którą Polacy zazwyczaj narzekają, wyjeżdżając gdzieś tak do tych krajów Skandynawii, no do Niemiec to mniej, ale bardziej na zachód, to jest chleb. Czy tam się go da jeść, czy tak jak tu właśnie w Holandii, czy no chyba w Holandii najbardziej narzekają i w Anglii na chleb, a w Norwegii, że to jest niezjadywalne w ogóle.
2: Nie wiem, ja na przykład na chleb tutaj nie narzekam. Chociaż też sama piekę.
3: Ja powiem tak, że to nie jest rewelacja, ale są miejsca w świecie, gdzie jest gorzej.
0: O, patrz, jest pytanie z czata pod tytułem, a kiedy będziecie mówić o zaletach mieszkania w Norwegii? No to już mówiliśmy. Także, no jakie są zalety? Największe. Inaczej, jakbyś miał zareklamować ludziom mieszkającym w Polsce, przyjedźcie do Norwegii, zamieszkajcie. Co jest takim największą zaletą?
3: Spokój i bezpieczeństwo. Takie
2: gonitwy.
3: Tak, brak gonitwy. Na co dzień, jeżeli masz pracę i sobie pracujesz, to wiadomo, że nie umrze się z głodu, że dach nad głową będzie, że nikt cię tam, nie wiem, z dnia na dzień nie porobi i to jest najważniejsze, nie? Takie właśnie, takie poczucie bezpieczeństwa i to wszystko sobie płynie, całe to życie sobie tutaj płynie takim wolnym rytmem. Nikt nikogo nie goni, nikt się nie spieszy.
0: Czysta natura?
3: I no to jest tak, dokładnie, no natura, no to już w ogóle jest inna sprawa, nie? Czyste powietrze. No, w naszym wypadku tutaj to w ogóle jest cicho, bo jesteśmy w lekkim oddaleniu od głównej drogi. Za oknem mamy fiord, także najwyżej pływają statki, które głównie pływają po cichu. Chyba, że wojskowe, które płyną szybko i płyną głośno, ale to się zdarza raz kiedyś. Natura, zwierzątka chodzą, sarenki, ptaszki.

0: latają, owieczki się pasą. Jak chcesz
1: Właśnie,
0: coś
1: bo tu
0: więcej?
1: widzę, jest taki temat na czacie. Właśnie, bo Norwegowie są znani z tego, to są protestanci, tak? W
0: Tak.
1: większości, ale chyba już tacy bardziej zlaicyzowani, nie?
0: Tak.
1: Czy nadal te tradycje chrześcijańskie tam istnieją? No ale jako luteranie, że tam właśnie protestanci, to nie są tacy bardzo konserwatywni w swoich zachowaniach? Czy już ta religia gdzieś tam zeszła zupełnie na boczny tor i już tej konserwatywności w zachowaniach w ogóle nie ma?
0: Z religią to tutaj jest tak, że oni tak, niby fakt tak jak mówisz, w większości są właśnie oficjalnie są tam jakimiś protestantami i przynależą tam do jakiegoś kościoła, tylko że kościoły, spotkać tutaj kościół to nie jest taka łatwa sprawa, bo kościołów jest bardzo mało, większość z nich jest w ogóle zamkniętych. Gdzieniegdzie kościół jest otwarty, z tego co mi wiadomo, są jakieś tam nabożeństwa w niedzielę, ale to jest jakieś tam jedno w ciągu dnia i tam jest jakaś garstka ludzi, jakichś starszych osób raczej. Nikt tutaj, no nie spotkałem tak naprawdę nikogo, kto by chodził do kościoła jakoś regularnie. A mimo to na przykład obchodzą święta bardzo hucznie, bo tutaj teraz Wielkanoc to już na czerwono, co już się zaczyna w kalendarzu od czwartku, no ale to nie wykorzystują to po prostu jako wolne, nie? Nie obchodzą tego, nie przeżywają tego jak w sposób religijny zupełnie. I nie wydaje mi się, że żeby mimo tego, że są jakimiś no oficjalnie wierzący i protestanci, to żeby jacyś byli konserwatywni. Nie, to już raczej jest mocno zlaicyzowane i to z jakiejś tam tradycji wynika tylko to, że w ogóle są te święta tutaj i tak dalej, nie? Na co dzień nikt się tym zupełnie nie przejmuje.
1: Właśnie, jak już jesteśmy jeszcze w tym temacie, zostajecie tam w ogóle, bo. Bo jeszcze byliście przy religii, to wy nie jesteście jacyś tak bardzo tradycyjną parą, także podejrzewam, wam tego nie brakuje z Polski. Jakiegoś.
0: Nie. My, jeżeli chodzi o religię, to zupełnie na bakier.
1: Jako stare pęczury to tak samo, nie? No, ale już zamierzacie tam zostać na zawsze, bo. No ja wam powiem, ja już chyba na moją emigrację się już pogodziłem, że już tutaj na tej wiosce zostanę. No bo kredyt 30-letni na głowie. A wy zostajecie tam w Norwegii, czy myślicie o jakichś innych kierunkach
0: Nie, no
1: dalszych, albo wracać?
0: na chwilę obecną plan jest taki, że zostajemy tutaj. To też nie wiadomo, nie będziemy się deklarować, że na pewno już nic się nie zmieni, ale bo to wiadomo, różnie może się w życiu potoczyć, ale jeżeli wszystko jakoś tak będzie się toczyło jak dotychczas, to raczej się stąd nie będziemy ruszać.
1: Kredyt na dom?
0: Na szczęście nie mamy kredytu,
1: Znaczy, czy jest w
0: byliśmy
1: planach?
0: bliscy wzięcia kredytu na dom. Ale koniec końców nie wzięliśmy go, co w sumie okazało się dobrym posunięciem i na razie czekamy, na razie to w ogóle musimy przeczekać tutaj, jak to wszystko tutaj dalej będzie wyglądało z tym COVID-em, z tym wszystkim, nie?
1: Bo właśnie jak tam z COVID-em wygląda u was? Czy w ogóle już wszyscy sobie to odpuścili? Bo tutaj w Niemczech to wiecie, niby jakieś tam lockdowny i tak dalej, ale po roku to już tak praktycznie wszyscy mają gdzieś to tam.
2: Tutaj dopiero miesiąc temu nakaz był noszenie maseczek.
0: W styczniu
2: Nie,
0: wszedł dopiero nasza.
2: maseczek, maseczek? Nie. Maseczek był ile? Z 1,5 miesiąca temu?
0: No w styczniu
2: Żeby
0: jakoś
2: nosić
0: to było.
2: maseczki.
0: Na pewno po nowym roku.
1: Tak to nikogo na
0: Generalnie u nas
1: skali.
0: tak, u nas w rejonie na samym początku tam były jakieś przypadki, kilka przypadków było osób chorych, ale jakoś tak się tym nikt za bardzo nie przejął. Jedyne co się zmieniło, to że powystawiali wszędzie te dozowniki z tym płynem dezynfekującym i odprowadzając dziecko do przedszkola się nie wchodzi do środka, tylko dziecko było odbierane w drzwiach. I to praktycznie była jedyna rzecz, po której można było poznać, że coś się w ogóle dzieje. Później to się wszystko jakoś tak wyłagodziło, także druga połowa roku zeszłego to praktycznie się nie działo nic pod względem tutaj tego COVID-a, a później właśnie jakoś w okolicach Bożego Narodzenia pojawiło się chyba 5 przypadków. Ktoś skądś tam musiał to przywieźć.
2: Przywiózł.
0: I wtedy właśnie też wprowadzili obowiązkowe maseczki. Ale na przykład w przedszkolu można już normalnie wchodzić, tylko że jakby pojedynczo, po kolei nie można, jak ktoś jest, to trzeba poczekać, aż dziecko odbierze i wtedy dopiero można wejść, ale można wchodić. I to tyle. Tak... W sklepach jakoś specjalnego, nie ma jakiejś psychozy, odstępy czy tak dalej, no to tak niby są jakieś informacje, żeby się tego trzymać i przestrzegać, ale tak raczej się nikt za bardzo tym nie przejmuje.
1: Czyli różne gacie, nikt tam nie walczy specjalnie z tym wirusem.
0: Czy wy słyszycie te powiadomienia u mnie, czy nie?
1: Nie.
0: To dobrze, bo mi to pika cały czas coś.
3: My nie słyszymy, ale dziwne, że puchaczy ich nie słyszy.
0: Oj, tam odpadło. Może to przeszkadza, jeżeli nie przeszkadza, to okej.
1: Okay. Nie. Ja przynajmniej nie słyszę, nie?
0: No dobrze, to okej.
1: Okay. Nie wiem, jak zmora. Zmora?
3: Zmora jesteś? No, ja jestem tym osobą, która produkuje te powiadomienia.
1: Aha. jakiś temat pozaantenowy, o którym nie mogę wiedzieć.
3: No Boże, wystarczy, że przeczytasz. Głównie kierowany do ciebie.
1: Czekaj, ja na czacie nic nie mam nocnego radia, także nie wiem do kogo.
3: Na Skype'ie, to na Skype'ie pika.
1: Na Skype'ie, tu. Aha, bo drugi czat. Dobra, drugi czat. Okej, okay, kojarzę.
3: O, to właśnie. O, to.
1: Dobra.
3: Nie, po prostu dywagowaliśmy, czy już kończymy.
1: Dobra, nie, bo jeszcze był tylko, ale wodzu oczywiście musiał na koniec ten, ale rzucić taki, że rozwiązaliśmy wodzu ten mit, nie boicie się, że wam zabiorą dziecko.
2: Nie.
1: Także ja też się nie boję w ogóle jutro na rano do roboty, bo ja tam na 9 muszę śmigać.
0: No ja na 7.
1: O Jezu. Pani siedzi na... Jeszcze na macierzyńskim, czy już do pracy?
2: Nie. Ja już... Tutaj kobiety bardzo szybko wracają do pracy. Dziecko nasze poszło już do przedszkola, bo tutaj nie ma żłobków, tylko to było od razu przedszkole, jak miało 9 miesięcy.
1: Podobnie w Niemczech, ale tu można siedzieć chyba 2 lata, jak się chce. To nie ma żadnego problemu.
2: Tutaj też można, jeżeli dziecko ma zostać w domu i wtedy też wiem, że państwo pomaga jakoś. Jedynym warunkiem jest chyba posiadanie 5 lat ubezpieczenia, po prostu dwoje rodziców musi mieć po prostu ubezpieczenie przez 5 lat ciągłe i wtedy kobieta wiem, że dostaje jakieś pieniądze, ale nie, no ja to wróciłam od razu do pracy z dniem, kiedy skończył mi się urlop macierzyński na następny już.
1: Także jutro rano też do roboty.
2: Tak, dokładnie.
1: Najpierw dziecko do przedszkola i do roboty.
2: Dokładnie, taka kolej rzeczy.
1: Także no, nie będziemy was męczyć, bo się nie wyśpicie. Znaczy, tak się nie wyśpicie, ja też się nie wyśpię. Taki urok nasz środ audycjowych. Dobra, to dzięki wam wielkie, że chcieliście się tu pojawić, opowiedzieć nam coś o pięknej Norwegii. Wcale nie było
3: tak, mam pomysł, to może niedzielę weźmy. Wtedy się wyśpimy na poniedziałek.
1: Ty, ale to wiesz, że niedziela to jest taki sam dzień tygodnia, jak się ona. I tak się nie wyśpisz po poniedziałek.
3: A, myślałem, że weekend to będzie lepiej.
1: Nie. To taki dzień, piątek możemy wziąć, niby dzień pracujący, ale się wyśpisz.
2: A tak a propos jeszcze rodzicielstwa tutaj, fajną sprawą jest to, że ojciec ma urlop tacierzyński, bardzo długi.
1: A nie jest to tak, że jak w Niemczech, że to nie ma różnicy, kto bierze, bo w Niemczech jest te 2 lata, nie? Znaczy chyba jest pierwsze 14 miesięcy, to trzeba wykorzystać, nie? Mhm. Znaczy nie, trzeba, można, ale to tam bez żadnego gadania dają. I te 14 miesięcy to można sobie dzielić, jak się chce, nie? Może wszystko ojciec, może wszystko matka, to tam nieważne, byleby ktoś siedział. No tak samo jest?
2: Podobnie, tak. Tylko, że no tutaj no, bardziej popularne jest to po prostu, że jednak matka wybiera ten swój okres.
1: Ale nie ma rozróżnienia, jest tylko rodzic A i rodzic B i który siedzi na urlopie, to dla urzędu nie ma znaczenia.
2: Nie chcę skłamać teraz, nie chcę wymyślać. Możliwe, że tak jest. Możliwe, że tak jest. No u nas był przypadek po prostu taki, że ja wzięłam swoje, Paweł wziął swoje, to co miał i było to 12 czy 15 tygodni jakoś.
3: Dobra, zadzwonił do chyba nas Marcin, 12, ale dzwoni później, również później etap. Odbieramy, już, czy już
0: to powiększyli dla ojca.
1: Marcinie, możesz.
3: Marcin jest na antenie już, ale etap jeszcze dzwoni.
1: Nie, to nie, ale Marcina zapraszamy i to tak na chwilę. Małą, bo jak etap będzie, to się rozgada. Marcinie, zapraszamy.
4: Dobrze, to ja może takie krótkie pytania mam dwa. Jak wyglądają koszty transportu, czyli utrzymanie na przykład dwóch samochodów, czy te odległości przez to, że są większe? Jaka jest relacja, jeżeli chodzi o ceny paliwa? I drugie pytanie, czy przez to, że jest taka ograniczona ilość tych sklepów monopolowych i tak dalej, to czy Norwegowie jakby sami może robią swoje alkohole, jakieś wina, czy to w ogóle nie ma takiej kultury tam?
2: Tutaj pan trafił w setkę. Popularny jest bardzo w Norwegii.
4: Znaczy Marcin już tam bez pana. Tam.
2: No tak, to trafiłeś.
0: O tym alkoholu to już trochę mówiliśmy wcześniej. Nie wiem, może nie słyszałeś. Bardzo popularne jest tutaj pędzenie na własną rękę. I to nie wina, tylko ciężkiego bimbru.
4: A koszty transportu? Jakby czy utrzymanie dwóch aut, ubezpieczenia, czy to jest bardzo duże?
2: Ubezpieczenia nie są.
0: Nie są duże. Paliwo też stosunkowo nie jest drogie w stosunku do zarobków. Tylko tyle, że są opłaty drogowe. Takie te checkpointy, gdzie tam co jakiś czas dostaje się rachunek do domu. Użytkowanie dróg nie jest wliczone w paliwo czy coś takiego, nie? Czy płaci się to osobno. I to w zależności gdzie, to różnie to wygląda. Czasami się tam płaci jakimś tam symbolicznie kilka koron, a czasami jest tak, że
2: no, za przejazd. Tak zwane bramki, tak? Za przejazdy,
0: takie bramki. A czasami to, żeby przejechać przez jedną bramkę, to trzeba zapłacić 70 koron na przykład. Więc to różnie wygląda, ale to paliwo kosztuje powiedzmy tak średnio w tym momencie. Dzisiaj było dosyć tanie, ale normalnie gdzieś powiedzmy diesel około 15 koron za litr. Czyli tam w porównaniu do zarobków, no to nie jest jakoś tam drogo, nie?
4: A to jeszcze w takim razie transport publiczny jest jakoś rozwinięty, czy jest na jakimś takim poziomie słabym, że w zasadzie bez samochodu się nie da?
0: Nie da się bez samochodu.
2: Na prowincji na pewno nie da się bez samochodu.
0: Tak jak właśnie na prowincji to się nie da, w miastach to transport jest. To są autobusy i po mieście bez problemu można się poruszać autobusem, ale poza miastem bez samochodu to niestety. Są jakieś takie połączenia, powiedzmy a la polski PKS, ale no to są słabo rozwinięte, nie ma tego dużo. Większość autobusów, które tutaj widać, to są jakieś autobusy szkolne czy coś takiego, takich połączeń. No do nas, od nas na przykład, żeby pojechać do Trondheim, to chyba jest jeden czy dwa autobusy w ciągu dnia. Więc bardzo mało. Każdy ma tutaj samochód, a zazwyczaj to w rodzinie to przynajmniej dwa samochody są, bo po prostu się nie da bez samochodu.
4: Więc awaria takiego auta może być dużym problemem, tak?
0: Awaria?
4: Tak, w sensie takim, że jak właśnie ten samochód się zepsuje, to transportem publicznym będzie ciężko na przykład dostać się do pracy, tak? No,
0: tak, w większości wypadków jest niewykonalne się dostać transportem publicznym do pracy. Poza miastem. W mieście to co innego, ale poza miastem to no jesteś od samochodu praktycznie uzależniony w 100%.
1: Czyli Norwegia taka eko nie jest, bo jednak wszyscy samochodami.
0: Wszyscy samochodami, aczkolwiek no dużo jest elektryków, bardzo dużo, nie?
1: Co innego w Norwegii to ma sens, bo jednak energia jest z wody, nie? A nie jak tutaj w Niemczech wielce eko, a wszystka energia idzie z brunatnego węgla.
0: Nie, no tutaj jest w Norwegii, z tego co wiem, to tam chyba 90 ileś procent energii to jest z wody. Z węgla to jest jakieś chyba 1,5%, z tego co pamiętam.
4: To ja bym miał może jeszcze takie ostatnie krótkie pytanko i się przełączam na odsłuch. Czy w Norwegii jakby dużo jest Polaków? Czy z tego, co słyszałem, to chyba w waszej miejscowości chyba nie za wielu? Czy jakby Polacy się szukają? Czy macie jakieś, nie wiem, ośrodki, gdzie się spotykają? Czy prywatnie może Polacy się spotykają? Czy w ogóle jest to tak niewielki odsetek, że w zasadzie no, nie występuje takie zjawisko?
0: Generalnie Polaków jest dużo. Wszędzie można spotkać Polaka. Polacy największą chyba tutaj mniejszością są w Norwegii. Jeżeli chodzi o jakieś zorganizowane, nie wiem, ośrodki, u nas nic takiego nie ma, ale jakoś tam ludzie z tego co widzę, to raczej prywatnie próbują się jakoś tam, nie wiem, zgadywać na jakieś wycieczki czy coś takiego. My jakoś tam się za bardzo nie trzymamy tutaj z Polakami, więc nie brakuje nam jakiegoś specjalnie polskiego towarzystwa, więc nie korzystamy z tego, ale no, jakiś tam kontakt powiedzmy jest na tyle, że wiemy co się dzieje i to raczej wszystko właśnie tak na zasadach prywatnych, że tam w parę osób się ludzie skrzykują i sobie coś tam organizują, jakieś wyjazdy czy jakieś spotkania, czy jakieś imprezki domowe, powiedzmy, nie ma jakichś tam... Przynajmniej tutaj, no w Oslo to pewnie wygląda inaczej, tam są jakieś pewnie ośrodki takie skupiające może jak Polaków bardziej zorganizowane. Tutaj to raczej wszystko takie na spontan.
4: Świetnie, ale
0: Polaków jest dużo. U nas, ja mówiłem, że u nas w miejscowości, tutaj już miałem na myśli naszą tą małą wysepkę, natomiast jak się na Hitrę wjedzie, to no tam Polaków jest sporo. Dużo ludzi tu przyjeżdża do pracy, są fabryki, te przetwórnie ryb i bardzo dużo Polaków tam pracuje, więc praktycznie jak co się pojedzie na Hitrę, to jakiegoś Polaka można spotkać.
4: Świetnie, także dzięki bardzo za odpowiedzi i pozdrawiam. Trzymajcie się, hej.
0: Dzięki.
1: Oh, hej. No dobra, to tak jak już mówiłem, wszyscy rano do roboty tutaj. Jesteśmy pracujący, także opalamy mit. Tutaj nasze drogie małżeństwo słuchaczy nie siedzi na zasiłkach, pomimo że w Norwegii.
3: Można.
1: No bo to taka jest opinia, że w Norwegii są zasiłki, to wszyscy zaraz pójdą na bezrobocie. Nie poszli na bezrobocie, pracują, dzieci wychowują, także to nie jest tak, że jak są zasiłki, to wszyscy na bezrobociu. Także co mogę powiedzieć? Wielkie dzięki, że przyszliście na antenę. Spodziewajcie się mnie, jak otworzą granice, że gdzieś tam przyjadę też ze swoją córką w okolicy.
0: Zapraszamy.
1: Jadąc na Lofoty.
0: Tak, to po drodze zapraszamy, nie ma problemu.
1: Oczywiście, jak sobie trochę odłożę, bo te ceny benzyny to mnie troszeczkę zabiły. Moje auto trochę dużo pali, także będzie dużo droga. Kiedyś będziecie w Niemczech, także też zapraszam, jakbyście się ruszali. Bo w ogóle zdradzę, to słuchacz jest, w ogóle wychował się, urodził w tym samym najpiękniejszym mieście północnej Polski, jakim ja.
3: Chyba środkowej.
1: Pełra północy, słynna Wykopowa, czyli ten najpiękniejsze miasto północnej Polski.
3: No, Bydgoszcz jest tak samo na północy, jak Warszawa na wschodzie.
1: No Warszawa jest na wschodzie.
3: No chyba tak średnio.
1: A jak ile tam macie do granicy? Chyba?
3: No to z Warszawy do granicy jest ze 140 km jeszcze.
1: A ile do zachodniej?
3: Nie wiem.
1: 580, no to jesteście na wschodzie.
3: To w podobne... Nieważne. Nie będę się z tobą sprzeczał. No, moim zdaniem to jest w pół drogi do wschodu.
1: Czasany ile my mamy na ten na wybrzeże? Godzinka drogi, nie?
0: Nie no, chyba trochę więcej. Chociaż teraz to nie wiem, bo teraz nowe drogi...
1: teraz autostrada to godzina. A w góry to się cały dzień jedzie, nie? No, jesteśmy Polska Północna.
3: Przez miesiąc.
0: No ja to w sumie za nastolatka wyemigrowałem do Poznania, nie? Także większość dorosłego życia to... No, całe dorosłe życie to w Poznaniu spędziłem praktycznie. Ale Bydgoszcz zawsze wspomina, fajne miasto.
1: Dobra, ja ci powiem tak, z Bydgoszczy da się wyjechać, ale Bydgoszcz ciebie nie wyjdzie.
3: Tak no samo tak jak
0: mówią,
3: wieś.
0: Tak mówią.
1: Dobra. Trzymajcie się, wielkie dzięki, że byliście i do usłyszenia, a mnie się spodziewajcie.
3: Także, no, cześć, trzymajcie się, na razie wszystko.
0: No, dzięki również za uwagę, mam nadzieję, że jakoś to wyszło na tyle, że... Zainteresowało słuchaczy to, co mówiliśmy.
1: Nie martwcie się, nasza audycja ogólnie jest bardzo mało słuchalna, ale ci, co są, to są
3: także zainteresowani. Także jak był jakiś wstyd, to niewielu o nim się dowie.
0: A, no to dobrze.
1: Ale pamiętajcie, do Filharmonii chodzi mniej ludzi niż słucha disco polo, także idźmy w tym kierunku.
0: No, zgadza się.
1: Dobra, trzymajcie się, dobrej nocy wszystkim.
0: Dobra, dzięki. Pozdrawiamy wszystkich.

Cześć i czołem. Postanowiłem zrobić małe rozeznanie, jak tam aktualnie wygląda sytuacja w ruskich marketach, sklepach, jakie marki się wycofały już z rynku. Kiedy oglądałem sobie nagrania jeszcze z 11 marca, to różni rosyjscy youtuberzy z dumą informowali, z zadowoleniem, może niekoniecznie z dumą, ale z zadowoleniem informowali, że wszystko jest, że wszystko działa. Półki się uginają od towarów i nie brakuje wcale Coca-Coli. Otwarte są nadal sklepy Adidasa, Pumy, Reeboka, a w kinach dalej można zobaczyć produkcję Disneya. No ale wygląda na to, że to się zmienia. Trochę się ociągały te różne giganty. No i w ogóle zrobił na mnie wrażenie największy hipermarket w Moskwie. Mówi się, że w Polsce stoiska alkoholowe potrafią zadziwić obcokrajowców czasami, bo no, mamy duże te stoiska, nie? I do koloru, do wyboru. Przeróżne wódki, piwa, inne alkohole. Jest tego bardzo dużo w porównaniu z niektórymi innymi krajami. No ale to, co zobaczyłem w Rosji, no to ciągnące się po horyzont takie same właśnie półki z alkoholem. Widać, że tą kulturę alkoholową, że tak powiem, mają jeszcze bardziej rozwiniętą. No i robi wrażenie ten największy hipermarket w Moskwie. Zdecydowanie. Wszystkiego tam jest dużo. No, też zauważyłem takie zjawisko, które już od dawna mnie trochę wkurza. Mianowicie chodzi o to, że na przykład tam masz do wyboru Coca-Colę waniliową, pomarańczową, limonkową i jeszcze jakieś inne, a u nas to wszystko tak mizernie wygląda. Często dany produkt, czy to batoniki KitKat, czy Coca-Cola, no to przez bardzo, bardzo długi czas masz tylko jeden smak, potem po latach wprowadzą ci jakąś tam wiśniową kolę. No właśnie, a dlaczego nie ma waniliowej do dzisiaj? Koncerny zawsze tłumaczą się w taki sam sposób, że klienci w Polsce nie gustują akurat w takich towarach, więc nie wprowadzamy ich. Jest to oczywiście kłamstwo, jest to ściema, ponieważ w praktyce wygląda to tak, że wprowadza się nowy smak, nowy rodzaj produktu, kiedy stary przestaje się sprzedawać. Czyli wynikałoby z tego, że w Polsce ludzie przez długi czas chętnie kupują ten defaultowy, ten podstawowy smak i producenci nie czują takiej potrzeby, żeby wprowadzać nowy rodzaj batonika, nowy smak chipsów, chociaż na pewno się dużo poprawiło w tej kwestii. Randy W. Retro Gamer pyta: hej krawiec, a ty byłeś tam czy co? Nie, pooglądałem sobie nagrania rosyjskich youtuberów i stąd mam informacje. No, kilka różnych kanałów przeglądnąłem. YouTube póki co działa. YouTube na razie zablokował monetaryzację, czyli nie można na tym YouTubie po prostu zarabiać, jeśli się jest w Rosji. No, co się tak dziwisz, Randy, że batoniki KitKat? KitKat to jest zarówno jedzenie dla kotów, jak i batoniki popularne, tak? KitKat. No, siema, siema wszystkim. Bazooka Service. Napolizer. Siala alaikum. Siema, siema. No i Randy, witam was. Już się pierwsi ludzie zjawiają. No i tak starałem się prześledzić. No, na dzień 11 marca wszystko wyglądało bardzo dobrze. Faktycznie nie brakowało ani cukru, ani Coca-Coli. YouTuber nawet pokazywał, że całe palety cukru stoją. No a teraz widzimy już takie nagrania, przepraszam, z Rosji, gdzie ludzie się o ten cukier zaczynają tam szamotać.
No i takie zabawne z naszego punktu widzenia, bo dla ludzi to może mniej zabawne tam mieszkających, no ale jakaś babcia rzuca się na cukier, który właśnie wjechał na wózku, pakuje jedną torbę, drugą torbę, no taka chytra baba z Moskwy, nie? Jak my mamy chytrą babę z Radomia, no to ładuje ten cukier, ale tak stopniowo zaczynają ją okrążać inni klienci i podbierać jej ten cukier. Ktoś tam z boku wyciąga z koszyka, ona próbuje zasłonić, ktoś z drugiej strony. No i z tych wielu torebek cukru zostają jej dwie, czy tam jedna. No, oczywiście, no, zawsze można zarzucić, że jest to tendencyjne, że jest to trochę taka propaganda wroga Rosji, że chce się pokazać, że w Rosji jest tak źle, a tak naprawdę mieliśmy do czynienia z sytuacją podobną jak u nas. No, przypomnijcie sobie, co było, jak u nas ruszyła pandemia, że tak powiem, ruszyła pandemia. No to też przychodziło się do sklepu. KitKat, nie Kitty, poprawia Tomu. Aha, to dlatego się Randy śmiał, tak? Że KittyKat. No to KitKat. No to dobra, KitKat. KittyKat, KitKat. Cześć Tomu. No, to przypomnijcie sobie, jak u nas gruchnęła wieść, że jest ten COVID, no to ludzie też rzucili się na półki sklepowe, rzucili się na markety. I brakowało na przykład papieru toaletowego, brakowało, pamiętam jak dziś, brakowało kaszy, brakowało ryżu, no takich bardzo podstawowych rzeczy. No jest to zrozumiałe. Nie wiem, czy sam bym miał jakieś opory i w takiej sytuacji myślałbym sobie, że o, tam trzeba o innych pomyśleć. No, w takich sytuacjach trochę się instynktownie działa i no, mnie może byłoby stać na to, żeby tak pomyśleć, ponieważ inna sytuacja trochę niż u kogoś, kto ma żonę, trójkę dzieci, prawda, musi o nich zadbać, nie myśli tylko o sobie. No więc ładuje do tego kosza 10 tam opakowań papieru toaletowego, po 8 rolek, 12 pudełek ryżu, no i potem zaczyna dla innych brakować. Normalna sprawa. No a ja to mogę sobie tam zacisnąć pasa, mogę sobie trochę gorzej zjeść i myślę tutaj tylko o sobie, więc no, to jest takie paradoksalne, ale będąc takim trochę samotnikiem, czyli trochę może takim egoistą, bo kręcisz się gdzieś tam we własnym świecie, masz swój własny świat, stać cię na to, żeby w niektórych sytuacjach bardziej pomyśleć o innych i nie brać sobie wielkich zapasów, tylko tam jakoś sobie tam dam radę, nie? Wiecie, o co mi chodzi, nie? I kupuje się paletę kustosza. Cześć, Ania. To ja bym takie zapasy sobie zrobił na czarną godzinę. Wziąłbym 20 kustoszy. Kurde, coś mnie w boku rwie. Coś mi się zepsuło może. Może nera, może wysiada nera właśnie. Jak Ania wspomniała o kustoszach, to nera się odezwała i krzyknęła: nie, tylko nie kustosz. Nie, wiecie co, nie pijcie tego jednak. To coś tam niedobrego jest w tych brewerach, w tych kustoszach. Tak czuję, że to nie jest zdrowe za bardzo. Coś tam dodają, jakieś świństwa. Chyba. Ja już nie piję takich rzeczy. To był epizod. No ale co się dziwić, gdyby była prawdziwa zaraza, wszystko znikłoby w 5 minut. No, myślę, że tak by było, Lukas. Myślę, że ludzie by się tratowali po prostu, tratowali. Bo my możemy sobie piękne hasła wznosić, jak jest względnie bezpiecznie, dobrze. No, a jak już widzimy, że jest źle, to ludzie wpadają w panikę. Zawsze, wszyscy praktycznie. Mało kto potrafi jakoś się godnie wtedy zachować, ale też pytanie, czy to się komuś w ogóle opłaca, takie godne zachowanie, no bo tu kogoś przepuścisz, tu nie kupisz za dużo, tu pomyślisz o innych i na końcu co, sam będziesz głodny? No, chociaż ludzie przesadzają trochę właśnie z histerią i z panikowaniem, nie? No, były ostatnio sytuacje, gdzie zabrakło benzyny, bo ludzie to paliwo kupowali na zapas. No, ale przyjrzyjmy się tym markom w ruskich sklepach. Jak mówię, na 11 marca wszystko jeszcze było. Były czekolady Milka, globalnego koncernu, Coca-Cola, Sprite, Fanty, wszystko było w dużych ilościach.
Procter & Gamble, czyli liczne takie produkty typu Pampers i tak dalej, nadal obecne. Ale już 14 marca widać, że coś się zmienia. Już na przykład pewien twórca informuje, że PayPal mu nie działa, że nie może sobie za Photoshopa zapłacić PayPalem, więc się przerzuca na darmowe różne alternatywy. TikTok zablokowany. No. 11 marca jeszcze Adidas, Reebok, Puma, wszystkie te znane marki tekstylne jeszcze są, ale 18 marca już H&M zamknięte, już nie ma tego Adidasa, Reeboka. No, Reeboka to w sumie nie wiem, wiem, że Adidas na pewno zniknął. Boss zamknięty. Podobnie takie marki, których w sumie nie znam. Vagabond, Monki. Zamknięte. Obi, Levi's, Starbucks, Ikea. No, bardzo dużo znanych marek znika. To znaczy, oni zawieszają po prostu działalność. To nie jest tak, że się ewakuują, nie wiem, wywożą swoje rzeczy z Rosji, tylko po prostu tymczasowo zamknięte. Taki bojkot, nie? No i dobrze. Widziałem, jak właśnie rosyjski youtuber nagrywał ostatni dzień działalności, znaczy ostatni dzień, w którym był otwarty McDonald's. No, całkiem sporo ludzi przyszło, duży tłok, ale też nie widać, żeby tam się jakieś kolejki ustawiały, żeby ludzie panikowali. Niekoniecznie. Po prostu trochę więcej klientów. Przy okazji warto wspomnieć, że dosyć nowocześnie wszystko w tej Rosji wygląda. Może mamy jeszcze trochę taki obraz Rosji zapyziałej, nie? Rosji przestarzałej, Rosji jakiejś takiej z drewna i kamienia i ze stali, nie? A tam wszystko jest jak na świecie, no. Komputery, wszystko komputerowo, dotykowo, wyświetlacze wszędzie, reklamy, no. Tak jak w Polsce, albo i lepiej, no bo to większy rynek, bardziej prężny, ale też Rosjanie opowiadali, że właściwie to u nich tak bardzo się ludzie nie przejmują tymi sankcjami, po prostu mogą sobie żyć bez tych różnych kapitalistycznych, zachodnich dóbr, nie mają Reebok, a nie Reebok, panie krawiec. Serce, ja powiedziałem Reebok? A nie, ja żem nie powiedział Reebok, bo Reebok to jest taki, co na ryby idzie z windką, to ja żem Reebok powiedział, co ja zgłupiał. Nie rób ze mnie pan głupka jakiegoś. Na pewno żem nie powiedział Reebok, tylko jebok. Buty jeboki, no są takie, noszą młodzi, no. Młode noszą, bo to dla nich najlepsze buty są. A gdzie nasze buty? Sofiksy, Pumeksy? No, no w każdym razie wygląda na to, że sytuacja się trochę zmienia. Allegro zablokowało swoje usługi, grupa Allegro. Amazon wprowadził blokadę sprzedaży detalicznej w Rosji. Zaraz będzie mnie poprawiał przy każdej tej. Zaraz powie nie Amazon, tylko Amazon. Yeah? Amazon. Co tu jeszcze się dzieje? No, Rosjanie nie dostaną też iPhone'ów od Apple'a. Bolt. Wstrzymał działalność na Białorusi z kolei. W Rosji ta firma nie działa od 2020, co ciekawe. Grupa CCC też swój biznes zawiesza. Chanel. 17 butików w Rosji też zawiesza. Coca-Cola, no trochę pod presją. Bardziej nieugięte okazało się Pepsi, bo Pepsi dopiero pod bardzo silną presją społeczną się zdecydowało, bo tam jest Pepsi od bardzo dawien, od dawien dawna, od 60 lat jakoś tak. Pepsi w ogóle, no u nas też było za PRL-u przecież Pepsi, kiedy jeszcze nie było Coca-Coli, to Pepsi było. No więc Pepsi
jakoś tak bardzo jest chętne, żeby wchodzić na różne dziewicze rynki. I w sumie dobra strategia. Jeśli Reebok, to tylko Black Top, Bazooka pisze. To rozumiem, że jakiś model Reeboków, tak? Tu się nosi sneakersy. To głupi ci Amerykanie noszą, co oni sobie batonika na nogę wkładają, sneakersa, no, głupki, takie. Nie no, tak, to jest fakt, że na takie Adidasy pewnego typu się w Stanach mówi sneakersy, nie? Że to są. U nas się mówi Adidasy z kolei. Polecam kupić Comesa, czuć różnicę. No, kiedyś piłem często Comesa, gustowałem w Comesie, szczególnie tym z białą naklejką. Tu ogłoszenia. Bazooka chce jakieś Adidasy, się pyta, czy ktoś ma Streetballa 2.0 low. To teraz buty mają w nazwie 2.0, 3.0. Przeszło ze świata komputerów i oprogramowania. Dell wstrzymał się z dostawami do Federacji Rosyjskiej. Takosz, DHL, FedEx. Heineken też nie eksportuje piwa. I dodatkowo jeszcze zawiesza inwestycje. Zastanawiam się, czy Rosjanie faktycznie się tym nie przejmują, czy robią dobrą minę do złej gry. No na pewno są różni Rosjanie, jedni się bardziej przejmą, drudzy nie, ale zwracają też uwagę na to, że to wycofanie się różnych znanych marek z rynku rosyjskiego sprawi, że ich rodzime marki zaczną lepiej prosperować, no siłą rzeczy, więc pytanie, czy to jest taka sroga kara, nie? No, bo Rosjanie nie cierpią na brak swoich marek. Oczywiście te marki nie są tak cenione czasami, jak te konkurencyjne z zagranicy. Przykładem mogą być makarony. YouTuber opowiadał właśnie o tym, że no mamy te rosyjskie nasze makarony, ale one nie są tak dobre, jak jakieś tam inne sprowadzane, importowane. No, że Rosjanie zdecydowanie chętniej wybierają czasami produkty importowane, no ale nie ma wielkiego dramatu, nie? Nagle zjesz makaron, który może ci aż tak nie smakuje jak tamten, ale nadal to jest makaron, więc nie mam problemu. Coca-Cola i Pepsi to ten sam kapitał obecnie. No wiem, że już od dawna krąży taka, no nie chcę mówić teoria spiskowa, bo tutaj akurat badacze tego tematu starają się dosyć konkretnie pokazać, nie spekulują sobie tam. To nie są jakieś domysły, tylko pokazują całą sieć powiązań i miałoby to dowodzić tego, że, no, że to po prostu taka dywersyfikacja na swojego działania na rynku, nie? Tworzenie takiej sztucznej konkurencji, a tak naprawdę właściciel jest faktycznie ten sam, Coca-Coli i Pepsi. No, to może to dobra strategia, jak już się jest takim naprawdę molochem, no to tworzysz alternatywną markę i to ci się zawsze opłaci. Ktoś powie, ja wolę Pepsi niż Coca-Colę, nie? Pepsi jest trochę mniej słodka niż Coca-Cola. I ktoś będzie zadowolony z tego, że wybrał sobie, że ma coś do wyboru, że wybrał konkurencyjny produkt, a tak naprawdę dał zarobić tym samym ludziom. Nie są tak dobre, bo nie mają tyle syfu w sobie, pisze Maja. No, być może jest w tym sporo prawdy, że faktycznie dzisiaj wiele produktów jest smacznych, na przykład tylko dlatego, że jest tam dodane dużo cukru i że ten cukier nas uzależnia, że po prostu są, te napoje nam tak smakują, bo są bardzo słodkie. Albo wzmacniacze smaku, glutaminian sodu w dużych ilościach wszędzie dodawany, nie? No to ten smak jest taki bardziej smaczny, smakowy. No, więc tak, no tak to jest trochę. Więc może Rosjanom wyjdzie na zdrowie. Zwracają też uwagę rosyjscy komentatorzy na to, że wielu filmów nie będzie dostępnych w kinach, to nie jest dla nich żaden problem, bo Rosja nadal jest mocno piracka, to znaczy jest tam
no nadal piractwo kwitnie. Tak jak u nas kiedyś kwitło fenomenalnie i no, niektórzy nie pamiętają już takich czasów, ale było tak, że w różnych centrach handlowych były stoiska, gdzie kopiowano gry. Na przykład pamiętam w domu handlowym Astra, to raz, że pod tym domem handlowym wrocławskim Astra była taka budka, w której można było kopiować sobie gry, jak i w samym, nawet też i w środku, w tym dziwnym trochę dzisiaj już domu handlowym, bo to można powiedzieć, że to jest dom handlowy Astra. Nie hipermarket, nie market, no dom handlowy. Bo tam są różne piętra. To właściwie, nie wiem, dom handlowy i hipermarket dzisiaj to jest często tożsame, wydaje mi się. Tylko przyjęło się nazywać hipermarket, nie? Często my Polacy wybieramy

Czołem mordeczki wy moje. A postanowiłem wejść na antenę, pogadać trochę. Może się trafi jakiś rozmówca ciekawy. Może będzie okazja, żeby z kimś pogawędzić. Tak siedzę sobie, dumam nad życiem, nad rzeczywistością. To chyba nie jest zbyt dobre, nie? Normalny człowiek w tym czasie... No, w tym czasie, 12, w pół do pierwszej, no to zdrowy, normalny człowiek w tym czasie coś robi, a nie siedzi i duma. Mam trochę podobnie jak Etam, że stałem się myślicielem. Siedzę i myślę sobie i dumam. I to chyba nie jest takie zdrowe, nie? W ogóle chyba niezbyt zdrowo jest zbyt dużo myśleć i rozkminiać tą rzeczywistość, bo to prowadzi do szaleństwa. Albo do... No właśnie, jeden mój naprawdę dobry przyjaciel, kiedy go już parę lat temu zapytałem, już nawet nie pamiętam o co konkretnie, ale jakoś podsumowałem to, że relacje nam się troszkę popsuły, że stałem się innym człowiekiem, trochę dziwnym. On to bardzo trafnie podsumował. Krawiec, zdziczałeś. Zdziczałeś, tak, ja się z tym zgadzam. Zdziczałem kompletnie. Ale jak tu nie zdziczeć, kiedy patrzymy na ten świat i okazuje się, że właściwie nie ma zła i dobra. Bardziej porządek i chaos. Taki tytuł dzisiaj dałem. Chaos i porządek. Wydaje mi się, że to jest mniej relatywne niż dobro i zło. Co do dobra i zła, to się staramy dogadać i dojść do jakiegoś kompromisu cały czas, często zgniłego. I tak się umawiamy, co jest dobre, co jest złe. Często dzieje się wokół nas wiele zła, ale ktoś inny w ogóle to bagatelizuje i mówi, że to ktoś się uwziął i to są pomówienia i to wściekłe ataki lewaków, prawaków, środkowaków, nie wiem kogo. No, i nie możemy się tak w sumie za bardzo dogadać, czym jest dobro, czym jest zło. Umawiamy się na pewne zasady i tak z grubsza chodzi o to, że złem jest to, co się nie podoba większości, co unieszczęśliwia większość ludzi. A chaos i porządek właściwie wydaje się czymś takim bardziej obiektywnym, mniej subiektywnym. Z łatwością stwierdzamy, że mamy do czynienia z ładem albo z nieporządkiem, z chaosem, z nieuporządkowaniem. Samo zjawisko entropii mnie interesuje, ale nic z tego nie rozumiem. Chyba jestem za głupi, żeby to zrozumieć. Może ktoś mądry zadzwoniłby i by mi wytłumaczył, czym jest entropia w zasadzie. No, kiedyś jak z potrzebą rozmawiałem, to rzuciłem taką myśl, że świat zmierza do nieuporządkowania, a my jako ludzie staramy się wprowadzać jakiś tutaj porządek, porządkować tą rzeczywistość. Potrzeba się z tym nie zgodził, pamiętam. I jakoś inaczej to definiował. Więc ciężko mi stwierdzić, czym jest konkretnie ta entropia. Pozdróweczka dla tych, którzy się schodzą, którzy wpadli o tej wczesnej godzinie. Okazuje się, że jednak nocniczki chyba to są jednak ludzie

którzy coś robią, bo o tej porze nie ma za bardzo co liczyć na jakąś większą frekwencję. Więc to takie spotkanie bardzo hermetyczne, bardzo kameralne. Spotkamy się tutaj w kilkanaście osób. 20, góra 30 osób i sobie pogawędzimy chwilę. Lukacjusz, pozdrawiam spod spod namiotu. Tu namiocik. No proszę, ktoś sobie wypoczywa. Ktoś wypoczywa, żeby pracować mógł ktoś. Borsuk pisze, Jan Paweł II był założycielem NR. No jasne, tak. Twój mikser dziś zanoszę do lombardu. Twoje usta dziś wyrzekły na antenie, że dzwońcie, bo już nie mam tematów. No właśnie, gadaliśmy ostatnio o tym, że twórca Barki okazał się, znaczy jeszcze się nie okazał, jest oskarżony o pedofilię. Stosował takie praktyki, przynajmniej tak twierdzą osoby, które go oskarżają. Oczywiście bez powodu, to są wściekłe ataki, szatan w nich wstąpił i coś ich tknęło, żeby kłamać. Że jak tam przychodzili młodzi chłopcy, to mówił, że brakuje jednego łóżka i że muszą spać z nim. Takie są oskarżenia. No. Wystarczy ludziom naopowiadać jakichś wzniosłych, epickich, fantastycznych bajeczek i zaraz tracą świadomość tego, co jest dobre, co jest złe. No niestety, tak to wygląda. Furiat pisał ostatnio na czacie tutaj, że o, wściekłe ataki znów. No tak, wściekłe ataki. Może Furiat, okażesz się w końcu bardziej człowiekiem niż, nie wiem, robotem, zwierzęciem i uderzysz się w pierś i powiesz, że twój ukochany kościół katolicki to gówno. Czekam na to z niecierpliwością. Liczę, że w końcu gdzieś tam do ciebie dotrze, że postawiłeś na złego konia. Ale to absolutnie nie musi umniejszać twojej wierze, bo wiesz, wiara a kościół to dwie różne sprawy, nie? Nie wiem, skąd to przywiązanie do tej instytucji watykańskiej, która właściwie nosi wszelkie znamiona mafii. Znaczy, na tych samych zasadach to działa, co mafia, no. Tak można powiedzieć. Też jest coś w rodzaju zastraszania, no bo tu mafia straszy cię bejsbolem albo ci podłącza akumulator do jajec, grozi, a Watykan ci opowiada o diabełku i cię straszy w taki sposób, nie? Żeby coś od ciebie wymusić. No, no właśnie, siedzę sobie tak, myślę tutaj, czytam o tej śmierci tego Bartka. Tak, Bartka. I też ludzie oceniają takiego człowieka bardzo powierzchownie. No, skoro się szamotał z policją i był naćpany, no to jakiś drechol, nie? Jakiś dresiarz, jakiś sebek. A okazuje się, że to mógł być i prawdopodobnie był zagubiony człowiek, który stronił od przemocy, nie umiał się bić, tak go opisują jego bliscy, że nie umiał się bić, bał się czasami wracać gdzieś w nocy. To mógł być bardzo spokojny człowiek, tylko taki, który się zagubił i wpadł w uzależnienie po prostu. Troszkę sobie z tym nie radził. No tutaj dziecko, żona, plany, żeby przenieść się do Wrocławia. Wrocław był jego takim wymarzonym miejscem, bardzo mu imponowało miasto. Marzył mu się wielki świat. Straszliwa tragedia właściwie. Gdybyśmy tak wniknęli w głowy jego bliskich teraz to, i doświadczyli chociaż ułamka tego, co oni czują, to może byśmy inaczej popatrzyli na całą tą sprawę, nie? Człowiek, który gdzieś tam szamotał się z życiem, walczył, czasem się potykał, nie udawało mu się, nie? Czy to, że ktoś chodzi naćpany po osiedlu i coś tam wykrzykuje,
to czy to go od razu skreśla. Ja, mi też się może zdarzało. No. W sumie, gdybym teraz umarł, też można by napisać jakiś artykuł i powiedzieć, to był ćpun. To był ćpun, pijak, ćpun, pijak, narkoman, który nic w życiu nie osiągnął, agresywny. No tak też można by jakoś to podsumować. Borsuk pisze, JP2 podczas szóstej pielgrzymki do Polski, tutaj cytat, ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest takie radio, co się nazywa nocne radio. To taka parafraza troszkę, tak, chodziło oczywiście o inne radio. W oryginalnej wypowiedzi, no tak, Jan Paweł II był bardzo za Radiem Maryja, ale on oczywiście znowu nic nie wiedział. W ogóle co rusz wychodzą różne takie sprawy, co Jan Paweł nie wiedział. Tutaj Jan Paweł nie wiedział i tam nie wiedział i jeszcze tu nie wiedział. Tu, no cóż, no nie wiedział, no. I właściwie to taka klika pedofilska, no bo i ten Dziwisz chroniący pedofilii, teraz tutaj mianował na wysokie stanowisko tego autora Barki zasranej, który już wtedy był oskarżany o pedofilię. No taka klika pedofilska i szef całej tej... Czyli ja bym się upierał przy tym, że to taki patron pedofilów. Jan Paweł II. Patron pedofilów. Czy coś złego powiedziałem? Mam nadzieję, że coś fajnego dziś powiesz, Krawcze, o Jezusie i jak się czujesz z Bogiem w sercu. Super Belkas, świetny komentarz, naprawdę. Fantastyczny po prostu. O Jezusie. Co mogę powiedzieć o Jezusie? Słuchajcie, być może była jakaś postać przypominająca Jezusa, która została troszkę przejaskrawiona, zostały jej przypisane rzeczy, których nie zrobił, obrosła w legendę na przykład, nie? Albo było kilku Jezusów, albo było wielu Jezusów. Raczej w takiego oryginalnego Jezusa nie wierzę. Jest zbyt duży szum informacyjny. Ludzie zbyt często czują pokusę, żeby sobie coś dopowiadać, żeby tworzyć legendy, więc nie sądzę, żeby przekaz został zachowany wierny. Więc tak właściwie chuj wie, kim był ten Jezus, nie? Krawiec, nadawaj, tych psychopatów powinniśmy do rezerwatów odesłać, pisze Tomek. Właśnie, to jest zawsze trochę problem z tym dochodzeniem sprawiedliwości i co zrobić z tymi czy tamtymi, nie? Jak nagle zaczniemy zbyt radykalnie działać, zamykać w rezerwatach, budować domki, to czy nie staniemy się trochę jak Adolf Hitler i jego wesoła ekipa? Też mamy z tym problem, nie? Kiedy, żebyśmy sami się nie stali bestiami nagle w swoim dochodzeniu sprawiedliwości i wyrównywaniu krzywd. Ale pokusa jest. Też najchętniej bym, bardzo chciałbym doczekać czasów, kiedy Kościół katolicki zostanie zwyczajnie zapomniany. To by było chyba najzdrowsze. Zostanie zapomniany. No trudno. Może nie

ciężko go uznać za personifikację jakiejś, nie wiem, miłości, czegoś tam. Jeśli już, to sprawiedliwość. Ale gdzie ta sprawiedliwość? No brakuje, nie? Nie ma jej. Bardzo mało sprawiedliwości. Obejrzałem sobie ostatnio film Major. Ktoś tutaj polecam, przepraszam, nie pamiętam kto, ale ktoś ostatnio na czacie polecał film Major. To jest film o klice policyjnej, o tym, że się zamiata pod dywan, że się tuszuje sprawy, że jak policjant spowoduje wypadek, powiedzmy jakiś, ze skutkiem śmiertelnym, to małe są szanse na to, że dojdziemy tutaj sprawiedliwości. No, w Polsce jak najbardziej jest taki klimat. Niestety, im jesteś wyżej, tym jak podpadniesz jakiemuś posłowi, policjantowi, czy politykowi, jakiemuś komukolwiek tam, kto jest wyżej, to możesz już machnąć ręką, już nie masz co dochodzić sprawiedliwości, nie? To jest bardzo przykre, bo chyba nikt z nas nie chce żyć w takim kraju, w takim świecie. Znaczy, w kraju, w którym tak się rozwiązuje sprawy. No, żyjemy tutaj, no, wielu z nas, chociaż właściwie słuchacze, słuchaczki Nocnego Radia to w dużej mierze jest Polonia, różni Polonusi, ludzie, którzy wyruszyli w świat. A sam czasem żałuję, że nie zostałem gdzieś na obczyźnie. Może byłbym szczęśliwy, może nie czułbym takiego zagubienia, takiego rozgoryczenia, co różnie. Tym, że właśnie żyję w takim trochę dzikim kraju, gdzie są różne kliki, gdzie kwitnie nepotyzm, gdzie nepotyzm jest właściwie chwalony przez obywateli często. Ludzie tak podchodzą, nie? No co, jakbyś ty, krawiec, został posłem, to byś nie pomógł kuzynowi, szwagrowi? A? Tak ludzie czasami myślą, okej, dobra, no niech ktoś sobie tak myśli, ale to trochę nie moja bajka. Ja jednak chciałbym żyć w takim świecie, w którym jednak jesteśmy równi, jesteśmy równie traktowani, nie ma świętych krów. W świecie, w którym można, w którym jest sprawiedliwość po prostu, nie? A nie układy, układziki. To jest męczące żyć w takim świecie. Po prostu traci się ochotę na cokolwiek. Wyjedziesz. Ja też za parę lat wracam na wyspę, gdzie płaca 4 razy więcej, pisze Tomek. Już walić nawet tą płacę, stary, no. Walić te zarobki, chociaż w sumie pieniądze pozwalają nam może właśnie wprowadzać ten porządek, ład w naszym życiu, nie? Życie człowieka ubogiego jest często takie nieuporządkowane. Żyjesz z dnia na dzień. Żyjesz chwilą. Tu coś załatwisz, tu coś ugrasz, tu coś wyżebrasz. No, widzę, jak żyją tutaj różni ludzie, nie? Których znam w środzie właśnie. Tak żyją, nie? Tu załatwią, tu coś tam uda im się ugrać. I to jest taki chaos trochę. Zresztą, popatrzcie, samo miejsce, w którym śpi na przykład Menel, nie? No to jest czysty chaos. A popatrzcie na mieszkanie człowieka zamożnego, który do czegoś doszedł. Wszystko ładnie poukładane, nie? W ogóle zwykle jest tak, że ludzie, którzy mają poukładane na biurku, to mają poukładane w życiu. Ja na przykład mam znowu syf na biurku. Dopiero co posprzątałem i znowu syf. Ja nie wiem. Ktoś powinien coś z tym zrobić, posprzątać, przyjść tutaj. O, cześć Matsumiko. Ahoj, ahoj. Matsumiko się po czesku wita. O. Czechy, to ktoś tak zażartował, że kraj, który nie ma dostępu do morza, a wszyscy się witają ahoj. Ale tu z tego, co wnioskuję, no to Tomasz też chyba trochę żałuje, że wrócił do Polski i już planuje wyjazd, tak? Jest Tomaszu? Tomku?

0: No, nie, niektórzy, niektórych to męczy właśnie. Też dlatego tak trochę się krzywię, jak słyszę, że ktoś chce wracać do Polski i tak się zastanawiam, czy nie odradzać tego. No bo to może być pułapka. Wrócicie tutaj i może was zaskoczyć to, że tutaj jest takie chaotyczne życie, że nic nie wiadomo. To jest życie w Polsce właśnie, że nie macie tej pewności jutra. Zmienią wam prawo, nagle wam stopnieją oszczędności, albo coś wam się przydarzy. To jest takie dziwne, dziwne miejsce, nie? Dlatego, może dlatego też ja się za bardzo nie wychylam, żyję sobie tak bardzo na uboczu, mało aktywnie, bo tutaj strach cokolwiek robić. Założysz sobie biznes, a zaraz ci, nie wiem, przyjdzie mafia, okaże się, że mafiozo jest kuzynem szefa policji, a poseł wprowadzi takie prawo, że będziesz miał dwa razy większe opłaty, podatki, haracze. Następnego dnia takie... czkawka mnie złapała. No. Dziwne, dziwne miejsce. Czyli co, Tomek? Chyba zgadłem, że trochę jesteś zawiedziony powrotem do Polski. Może byś zadzwonił i opowiedział tutaj, nie? Na przykład, co cię tutaj zawiodło, czym się czujesz zniesmaczony, zawiedziony. Jakby co, to zapraszam. Skype, nocne radio. Trzeba sobie dodać do kontaktów i można dzwonić. Jednak na wszystko starcza, Tomek pisze. A nie, bo on tu pisze, odradzaj, tak, odradzaj, tam jest jednak lepiej. Jednak na wszystko starcza, że tam na wszystko starcza, tak? A my myślimy, że my coś pozmieniamy, za małe pionki jesteśmy. No tak, niestety, my maluczcy, my na dole tej piramidy jesteśmy skazani ewentualnie na mrówczą pracę, że może w którymś pokoleniu, jak będziemy wychodzili na ulicę wszyscy, jak nam się nagle zechce coś tu zmieniać, to może coś wywalczymy, nie? Ale tak właściwie to o świecie, o kształcie świata decydują ci, no, te grube ryby, te grube koty, tłuste koty, grube ryby, to oni kształtują bardziej świat niż my, nie? Ludzie z ogromnymi fortunami, którzy w coś inwestują, wpływają na polityków, łapówy dają, nie? Prowadzą wielkie biznesy, księża, kler, politycy, media, właściciele może tych mediów, to oni kształtują bardziej świat, a my... Nie dzisiaj, ale zadzwonię następnym razem. Okej, Tomek, to trzymam za słowo, trzymam za słowo. Spoczko. Człowiek to zwierzę wędrowne. No, czasami sobie tak myślę, właśnie dlatego może dzisiaj wkleiłem ten, wkleiłem takie zdjęcie przyrody. Też mam chyba, jak potrzeba, takie marzenie chyba powoli we mnie kwitnie, żeby spierdolić gdzieś na koniec świata, do lasu, zamieszkać w jakiejś chatce, odciąć się, nie? W mieście ciężko jest. Już mówiłem, przeprowadzałem się wiele razy w różne miejsca i praktycznie zawsze trafiam albo na hałaśliwych sąsiadów, albo na psy szczekające całymi dniami, na przykład od 8 do 20 pies wyje, szczeka, nie? Gdzieś tam obok nie można się skupić. I to chyba wynika z tego, że większość ludzi ma w dupie innych. Po prostu ich to nie obchodzi, że komuś przeszkadzają, że przyczyniają się do tego, że ktoś cały dzień chodzi w nerwach, nie? Mają to w dupie ludzie. Gdybyśmy żyli w takim świecie, gdzie jednak jest ta... No tak górnolotnie to zabrzmi, miłość bliźniego. Kiedyś już mówiłem o tym, że tu się zgadzam z niektórymi chrześcijanami, z tymi bardziej świadomymi, którzy sprowadzają wszystko do tego, że miłość do bliźniego. No dziś tak trochę gejowsko brzmi, nie? No bo tak, miłość, co ja mam tu, Stefana, Mietka miłować? To tak trochę wiecie, nie? Chociaż no tam wiesz, że, znaczy wiecie, Jezus się tam pytał swoich tych apostolców, czy miłujesz mnie? A oni mu tam stopy myli, nie? No... Dziś chyba nikt z nas tu nie byłby zdolny do czegoś takiego, nie? Żeby myć koledze nogi, i pytać się, czy miłujesz mnie. To by dziwnie zabrzmiało i chyba nikt by się nie odważył na takie rzeczy. No ale jakby nie patrzeć, to załatwia wszystko. Jeśli szanujesz, cenisz, znaczy traktujesz drugiego człowieka jako równego sobie, nie wiem, no to załatwia wszystko. No. Nie będziesz mu przeszkadzał, robił dymów, nie pobijesz, nie okradniesz i tak dalej. Nie? Więc to załatwia wszystko. Ale mało kto jest do tego zdolny. I ciężko takim być dzisiaj, no bo co, ty będziesz miłował wszystkich, a wszyscy cię będą, nie wiem, robili w chuja. No mnie ciągle ktoś w chuja robi, nie? Już i tak, jak ja mam miłować ludzi? Też jakieś takie górnolotne opowiastki w stylu, że jak spotkasz biednego, to mu oddaj swój płaszcz. To jest trochę bez sensu, tak się o tym ostatnio myślałem. No jak mam oddać swój płaszcz, no to potem mi będzie zimno i zmarznę. I co, i potem ja mam się spytać, czy byś mi nie oddał swojego płaszcza? I no to, a ktoś powie nie, ja zostanę bez płaszcza i mi będzie zimno. No to tak trochę, wiecie, dziwna sytuacja. Ale no, poruszyłem temat wiary i pojawił się Adam Protestant, nasz tutaj protestant dyżurny. Przepraszam, że tak mówię o tobie, dyżurny protestant, ale jesteś jedynym protestantem w tej chwili w Nocnym Radio, więc witaj.
1: No cześć, trochę mam słaby internet, może mnie rwać. No i jak zwykle przybywam położyć twoją audycję. Zacznę, może dasz mi minutkę, to zacznę od sprostowania o tym wielbłądzie i uchu ingielnym, bo już się dowiedziałem, o co chodzi. Pamiętasz?
0: Pamiętam i ja stawiałbym, czy nie jest tak, że to ucho igielne to była jakaś taka takie wąskie przejście, wąska brama, bo spotkałem się z taką interpretacją. Że to było miejsce po prostu jakieś. Konkretnie.
1: Nie, to o co innego chodzi. Tu chodzi jednak o tego wielbłąda, to jest prawidłowe tłumaczenie. Po prostu możemy być bogaci nie tylko w cash, ale również w wiedzę, w intelekt czy w jakieś inne rzeczy. I załóżmy, że ta wiedza wbije cię w pychę, a pycha zrobi z ciebie takiego wielbłąda. I to chodzi. Nie to, żebym sam do tego doszedł, po prostu słuchałem kazania na ten temat. A jeśli chodzi o miłość bliźniego, to tutaj chodzi o to, że miłujesz bliźniego wtedy, jeśli mówisz mu prawdę. Czyli złodzieja nazywasz złodziejem, bandyty bandytą. I to o to chodzi. A. To jest ta miłość.
0: A, czyli oprócz dobra, zła, chaosu i porządek, możemy jeszcze mówić o prawdzie i fałszu, co też wydaje się takie bardziej obiektywne i konkretne, nie? No bo tak dobro, zło, to można się spierać, ale prawda i fałsz, no to już tak ciężko, już ciężej się spierać, nie? O co jest prawdziwe, a co nie.
1: Wyobraź sobie, że twój przyjaciel jest złodziejem, nie? No i ty nie możesz mu powiedzieć, że on zarabia na życie trochę inaczej, nie? Bo go praktycznie powodujesz to, że on idzie do piekła. Musisz mu powiedzieć prawdę, że kradnie, żeby przestał to robić, nie? Ale jeśli mu powiesz prawdę, to jest więcej jak prawdopodobne, że on się od ciebie odwróci, że stracisz tego przyjaciela. I to właśnie tutaj trzeba mieć odwagę. To o to chodzi, o taką miłość.
0: Mhm. Czyli taka miłość, która wymaga poświęcenia. No,
1: no i mówienie o Jezusie w czasie przeszłym, to nie, Jezus jest czas teraźniejszy. Poza tym, jeśli chodzi o, też mam dla ciebie złą wiadomość, ateiści są ludźmi religijnymi. Po prostu ateista wierzy w jakieś tam książki z podpisem doktor, docent, habilitowany i tak dalej. Tak samo ma święte księgi jak wszyscy inni. Także na świecie no, tak jest. No, czy jesteś ateistą, czy katolikiem, jesteś człowiekiem religijnym. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz. Przy czym chrześcijanin jest człowiekiem pobożnym. Jest subtelna różnica między człowiekiem religijnym a pobożnym. I to w tej chwili tego nie wyłapiesz.
0: wyłapię. Chyba rozumiem, o co chodzi. No, człowiek religijny to jest człowiek związany tradycją, pewnymi zwyczajami, rytuałami, a pobożny, który słucha się Boga, tak?
1: Tak, no ale jeśli spotkasz człowieka pobożnego i człowieka religijnego, nie rozróżnisz, który jest który. Możesz znać tą zasadę, ale ciężko go po prostu poznać. Nie, także na przykład nie wiesz, czy ja jestem pobożny, czy jestem religijny. No ale jest coś takiego, nie?
0: To ja też mam dla ciebie złą wiadomość. Jeśli wszystko, w co wierzysz, okaże się iluzją, bajką, którą ludzie wymyślili, żeby, nie wiem, czynić świat trochę lepszym, ale mimo wszystko pewne kłamstwo, pewna iluzja, no to straciłeś dużo i może nawet się to przyczyni do twojej śmierci. Stracisz pewną czujność, stracisz tą czujność, że życie to dżungla, że rządzą nim tak naprawdę bardzo brutalne zasady i będziesz żył według takich różnych wymyślonych zasad. To wiesz, i pomożesz komuś, ktoś cię wykorzysta, zabije, gdzieś cię zaciągnie w krzaki, nie będzie żadnego Boga, nikt ci nie pomoże. Bardzo dużo stawiasz, tak naprawdę zakład Pascala jest dla mnie bzdurą i bardzo dużo ryzykujesz ty, Adamie, w życiu. Stawiasz wszystko na jedną szalę. Jeśli Bóg jest, to wygrałeś wszystko. Jeśli go nie ma, to bardzo dużo możesz stracić i prawdopodobnie stracisz w życiu przez to sporo, że w to wierzysz. Ja tak myślę.
1: Tak, ale Bóg jest Bogiem żywym. Już ci powiedziałem, że ja mam dowód na istnienie Jego, ale tylko ja mam, nie mogę Tobie udowodnić, bo On przyszedł do mnie i wybaczył mi grzechy. Przyszedł do mnie osobiście w duchu. Bóg jest duchem, przyszedł do mnie w duchu. To się nazywa nowonarodzenie, tak jak pisze to w Biblii. Więc ja mam ten dowód, że istnieje. Poza tym ja widzę te rzeczy i nie uważaj chrześcijanina za człowieka naiwnego. Bo ty uważasz, że chrześcijanin jest człowiekiem dobroczynnym. To nie tak jest. Dobroczynność dla Kościół został powołany do głoszenia Ewangelii. Dobroczynność to jest taka działalność poboczna. Mało który chrześcijanin zajmuje się dobroczynnością. Poza tym u nas w Polsce nie ma takiej potrzeby. Każdy w zasadzie ma co jeść.
0: A co jest takie najważniejsze w tym chrześcijaństwie, twoim zdaniem? Jakbyś tak miał to jak najkrócej opisać, wiesz, jakimś może słowem, kluczem, sprawiedliwość, słuchanie się Boga, wychwalanie
1: wypełnienie,
0: Go.
1: Wypełnienie woli Boga. Bóg do nas przemawia, tak jak już wiesz, przemawia poprzez słowo. To słowo może być czytane lub po prostu, tak jak do mnie przemawia najczęściej w kazaniach. Ale kazania też są na podstawie Słowa Bożego. W kazaniach, w nauczaniach, jak to zwał, tak to zwał.
0: A weźmy, często dobrze na jakichś takich życiowych sytuacjach rozpatrywać różne sprawy. Powiedzmy, że mam sąsiada, u którego pies szczeka od 8 do 18. Cały czas wyje, szczeka. Jak pójdę do sąsiada, to on mnie wyśmieje, wpierdoli mi albo powie, że pies jest od tego, żeby szczekał. Tak jest w 99% przypadków. Są bardzo małe szanse, praktycznie zerowe, że coś zwojuje. Jeśli pójdę teraz do sklepu po rozpuszczalnik, obleję mu drzwi i podpalę, prawdopodobnie ugram coś i załatwię sprawę tak jak trzeba. Więc nie zawsze się jakaś rozmowa, tłumaczenie komuś czegoś sprawdza. Ja myślę, że jedyny powód, dla którego tego nie zrobiłem, to chyba to, że się boję, bo troszkę jednak podpalić komuś mieszkanie. Boję się, że ktoś zginie na przykład, nie?
1: No, gdybyś podpalił to mieszkanie, to byś był przestępcą. No, diabeł chce, żeby tak było. Diabeł ci dokucza. Po prostu w ten sposób wykorzystuje tego człowieka, który po prostu nie rozumie, że tak nie powinno być. Nie? Nie jesteś chrześcijaninem. Nie? No, gdybym ja był na twoim miejscu, po prostu znosiłbym to cierpliwie. Nie? Masz prawo iść na policję, zgłosić to, porozmawiać. Ja wiem, że to nic nie daje. Nie? Pomóc się za tego człowieka po prostu do Pana Boga.
0: Nie
1: przeklinaj nie go, błogosław. Kup psu kiełbasę.
0: Czasem taką dobrą postawą się coś da zwojować, ale w tym przypadku zupełnie nie. I tak jak mówisz, ani zgłaszanie na policję, ani nic, nic nie pomoże. Pomogłaby tylko czysta agresja, przemoc, czy jakbym tego typa zlał, czy jakbym mu podpalił mieszkanie. Załatwiłbym sprawę, miałbym spokój i żyłbym sobie szczęśliwie. Może by, wiesz, czasami może oglądałem sobie reportaże dzisiaj o ludziach, którzy mają takich dokuczliwych sąsiadów, którzy ich napastują, przychodzą, podpalają im. To trwa latami. Nic z tym się nie da zrobić. A tutaj ciachu machu, załatwiasz jak trzeba i masz spokój i wiesz, może jakieś bariery w sobie mam, że po prostu tak zostałem wychowany, że nie idę i nie podpalam, nie idę, nie mam wielkich mięśni, nie jestem agresywny, żeby typa tam dopaść i mu złamać nos, wiesz, tam czy coś. Po prostu taki nie jestem, ale żałuję często, że nie jestem taki, powiem ci szczerze.
1: No nie, tak to nie działa. Wróćmy do zakupów zioła. Po prostu twoja pożądliwość zachciała, że ty jako twoje ciało, nie, postanowiłeś skosztować nektaru. W momencie, kiedy dałeś człowiekowi kasę, pożądliwość zrodziła grzech. Popełniłeś grzech, dając mu tą kasę, żeby on tam dostarczył ci to zioło. Nie? Gość, który wziął od ciebie tą kasę, też popełnił grzech, bo jego pożądliwość zobaczył te złotówki, prawda? I tak się zrodził grzech. Ale to na tym się nie skończyło, dlatego że ten człowiek, który wziął pieniądze, on te pieniądze nie przeznaczył na chleb dla sierot, tylko przeznaczył na następny grzech. I ten grzech trwa i być może już jest w tej chwili w Berlinie albo w Nowym Jorku, tego nie wiemy. Być może wywołałeś tym trzecią wojnę światową, też nie wiemy. Także grzech rodzi grzech i nic innego. Dobrze, tak, że mu przebaczyłeś, ale to tylko odciąłeś jedną gałąź tego grzechu, który on będzie trwał, będzie się rozrastał.
0: No tak, przebaczyłem, nie przebaczyłem. Znaczy wiem, o czym mówisz, o spirali zła, nie? Że zło promieniuje, nakręca inne zło. Tu się zgodzimy na pewno. Ale czy ja mu wybaczyłem? Absolutnie, wiesz, jakbym się nie bał, jakbym tutaj znał więcej osób takich konkretnych, to przypuszczalnie bym ich zwołał i obił kolesia srogo, tylko że, wiesz, i to jest bardzo wygodne dla mnie teraz chcę powiedzieć, że ja jestem spokojny, chrześcijanin, pokojowy i że ja tego tak nie załatwiam, no bo nie mam innego wyboru za bardzo, to już mogę się postawić w takiej roli, że ja tutaj pozytywny człowiek, wybaczam, to takie trochę usprawiedliwianie siebie i robienie ze swoich niedoskonałości, bo trochę tak to wygląda. Robią mnie tu w chuja, wiesz, a ja się daję. Zaraz się rozejdzie jeszcze fama, że krawiec to frajer i że można go dymać. Tego się boję najbardziej. No.
1: Z wybaczeniem to też nie jest tak do końca. To, że nawet nie próbujesz się zemścić, nie szukasz sposobności, to już jest swego rodzaju wybaczenie. A to pełne wybaczenie to możesz dopiero dać człowiekowi, jeśli on przyjdzie do ciebie i cię przeprosi. Odda ci cash. Rozumiesz? Akurat. Wtedy ty masz wybór. Tak. Okej, wybaczam ci, zapominamy o całej historii. Nie? To jest wtedy to pełne wybaczenie. Nie? Ale to on musi najpierw do ciebie przyjść, przeprosić. To jest właśnie ta sprawiedliwość Boża. Jeśli nie przyjdziesz do Boga, nie przeprosisz Go za swoje grzechy, to On ci nie wybaczy, bo On ci nie ma co wybaczyć. Ty chcesz żyć po swojemu, według swojej sprawiedliwości. Nie? Uważasz, że robisz dobrze, okej, zostaniesz osądzony z uczynków. Mhm. Ale jeśli skumasz, że jednak masz tą grzeszną naturę, że w życiu popełniłeś wiele grzechów i że trzeba Pana Boga przeprosić, nie? To wtedy On ci wybaczy, wtedy cię zbawia. To na tym polega.
0: No, nie ze wszystkim się tutaj zgadzam, ale szanuję twoje zdanie. Dla mnie brzmisz jak taki dojrzały chrześcijanin, który, wiesz, jeszcze mogę to zaakceptować, bo wiele mówisz rozsądnych rzeczy, na przykład właśnie to, co teraz powiedziałeś, że żeby komuś wybaczyć, to ktoś musi w ogóle tego chcieć i wykazać się jakąkolwiek wolą, żeby w tym kierunku pójść. Nie ma co tak przebaczać komuś, kto ma to w dupie i ci powie, ja sobie przebaczaj, spierdalaj, kurwa. No, to jest mądre, to jest mądre. Kurczę, szkoda, że nie ma więcej takich chrześcijan, którzy tak podchodzą do sprawy jak ty. Może by to chrześcijaństwo jakieś lepsze było, a tak to jest takie, ten katolicyzm to jest w ogóle jakaś porażka. Kurczę, może zrobiłem taki błąd, że nie zostałem protestantem, może bym usłyszał więcej fajnych rzeczy, które by jakoś wpłynęły na moje życie. A tak to widzisz, gdzieś tam się zakałapućkałem między jednym a drugim, gdzieś tam wychowany w katolicyzmie, tym takim śmisznym i nic nie wnoszącym. No bo umówmy się, no katolicy to tak są skupieni wokół jakiegoś tam rytuału i tradycji. Oni nie mają jakichś zbyt często przemyśleń, nie interesują się tą Biblią. Oni lubią sobie pośpiewać, dać na tacę, ksiądz, my tutaj razem. No takie, wiesz, takie wszystko takie od dupy strony, bym to powiedział, od dupy strony. Katolicyzm jest od dupy strony. Protestantyzm wydaje mi się, że bardziej stara się docierać do sedna i do tego, o co w tym wszystkim faktycznie chodzi. Wy to traktujecie bardziej serio, tak?
1: Dzielenie ludzi na protestantów i katolików jest błędem. Tego chce diabeł. Istnieje jeden Bóg i istnieje diabeł. Diabeł działa jak iluzjonista. Tak jak ten gość, który wyciąga królika z kapelusza i mówi, o patrzcie, widzicie, królik był w kapeluszu. I tak załóżmy, za jednym razem wyciągnie tego królika, za drugim razem wyciągnie posążek Buddy i powie, słuchajcie, to jest Budda, to jest Bóg i on może to i to i trzeba mu tak i tak składać ofiarę. Tak się do niego modlić. I część ludzi wierzy w tego Buddę. Za innym razem wyciągnie Allaha, za trzecim razem wyciągnie rakietę, która poleciała na Marsa, to dla ateistów. I tak działa diabeł. Wszystkie religie świata, łącznie z ateizmem, to zwiedzenie. Bycie protestantem nie gwarantuje ci pójścia do nieba. To tylko nazwa. Żeby iść do nieba, trzeba być zbawionym. Dobrzy ludzie idą do piekła, do nieba idą zbawieni. Aha.
0: A co myślisz, Adam, o tym przypadku, o tym wydarzeniu, którym żyje Polska, trochę o tej śmierci Bartka, co policjanci go tam zamęczyli, przydusili go, chłopak umarł, no taki zagubiony w życiu chłopak, nie? Miał problem z uzależnieniami i tak dalej, ale jakieś tam miał swoje marzenia. Jak ty podchodzisz do takich sytuacji na przykład, to mnie ciekawi.
1: Nie znam tematu.
0: Aha, nie znasz, dobra. A to może inna aktualna sytuacja. Autor Barki był oskarżany o pedofilię i Janek Pawełek drugi go tam awansował, już jak było wiadomo. Jak w ogóle ktoś taki jak ty właśnie, protestant, się odnosi do postaci naszego wielkiego robaka Jana i Jasia Pawła?
1: Człowiek, który potrzebował zbawienia, tak jak ty. Nie skorzystał z oferty Jezusa. Teraz tego żałuje. Wierz mi.
0: Myślisz, że Jan Paweł II gdzieś tam się w piekle poniewiera?
1: W tej chwili piekło jest puste. Piekło dopiero się wypełni po sądzie ostatecznym, nie? Ale ludzie, którzy byli zbawieni, w tej chwili idą do raju, a ludzie, którzy nie są zbawieni, idą do Szeolu. Ale oni, ci, którzy są w Szeole, że już wiedzą, że w efekcie końcowym trafią do piekła, nie? Tam nie ma komfortowych warunków.
0: Mhm. No czyli znowu tak trochę sola scriptura, tak? Dobrze mówię, że słowo tutaj, że Biblia przede wszystkim, że to co w Biblii, no i z Biblii faktycznie wynika, że sąd się dopiero rozpocznie. Ludzie, którzy umarli, gdzieś tam są w jakimś limbusie, gdzieś tam zawieszeni w czasie i czekają dopiero na sąd, nie? Zgadza się?
1: Tak, będzie kilka sądów, nie będzie tylko jeden, nie? Sąd zacznie się od Kościoła, od ludzi biblijnie wierzących, nie? Tylko, że to nie będzie sąd na potępienie, tylko w zasadzie na otrzymanie nagrody, nie? Ty byłeś dobry, dobrze służyłeś, dostajesz Mercedesa, a ty gorzej, no to małego Fiata na tej zasadzie, nie? No, a ty bardzo źle służyłeś, to nic nie dostaniesz.
0: A jak myślisz, co się dzieje z tymi duszami ludzi, którzy umarli? Czy oni gdzieś tam czekają sobie i są świadomi, że czekają? Czy wiesz, czy po prostu dla nich to będzie takie... Jak sobie to wyobrażasz? Bo pewnie nie wiesz też dokładnie, bo nikt nie wie. Ale być może sobie jakoś to wyobrażasz, że może są jakieś zabawy z czasem, że wiesz, że dla nich to sekunda po prostu to czekanie na ten sąd, nie? A może oni gdzieś tam są? Jak ty to widzisz?
1: Wiem. Nie ma... Czas odmierza... Jest, masz w Księdze Rodzaju czas odmierza wschód i zachód słońca, nie? To tam nie ma żadnych sztuczek z czasem, to tam, wiesz, ateiści, tak, diabeł im tam nawkładał do głowy, że są jakieś czasoprzestrzenie i takie rzeczy. Nie ma czegoś takiego, nie? Dusza to jesteś ty. Ciała to jest proch ziemi, to jest tylko twoja skorupa, w której ten... Dusza to jesteś ty, to są twoje myśli, twoje pragnienia, twoje żądze. I ta dusza jest nieśmiertelna. Nigdy nie umrze. I kwestia, czy ty jako ta dusza trafisz do nieba czy do piekła. Do czyśćca nie trafisz. Czyśćca nie ma.
0: No to Kościół sobie też wymyślił trochę, nie? W sumie tak o piekle też za dużo w Biblii nie ma. Było coś tam, że jakieś morze siarki, że zgrzytanie zębów, ale tak bardzo nieprecyzyjnie. Właściwie to troszkę mało o tym piekle jest. Bardziej chyba z Biblii wynika, że po prostu ci, którzy nie dostąpią tego w niebo, znaczy tego obcowania z Bogiem, bycia gdzieś tam razem z Bogiem, to po prostu tak może oni, wiesz, równie dobrze można to interpretować, że oni może po prostu znikną, zostaną tak skasowani, jak kasujemy plik na twardym dysku.
1: No już mówiłem, że nie, że dusza jest nieśmiertelna i niestety trzeba być albo się męczyć w niebie powieki, albo męczyć w piekle. Męczyć w niebie oczywiście w cudzysłowiu. I w Biblii jest dużo o piekle, a bardzo mało o niebie.
0: Dużo o piekle jest? No tak. Co ty? Mało.
1: W Starym, w Nowym Testamencie jest bardzo dużo o piekle. No, tam można sobie poczytać i tam te proporcje są bardzo przechylone na stronę piekła.
0: To zgłupiałem już sam nie wiem, co o tym myśleć. Ale słuchaj, ty chyba czujesz troszkę tak, że nieskończona, trwająca w nieskończoność kara jest nieskończenie bardziej niesprawiedliwa. No, że to jest coś potwornego, że to jest coś, co wymyka się w ogóle, wiesz, nie ma w tym żadnej sprawiedliwości. Nawet człowiek, nawet jakiś pedofil, morderca, on nie może cierpieć przez wieczność, bo to jest zupełnie nieadekwatna kara dla niego. Chyba każdy to rozumie, nie?
1: Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie w piekle będą kary stopniowane, nie tak, że wszyscy jednakowo, nie? Poza tym zapamiętaj sobie, że Bóg jest Bogiem doskonałym w pierwszej kolejności, czyli świętym. W drugiej kolejności Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, czyli ustalił prawo, a i będzie przestrzegał, czy ty tego chcesz, czy nie chcesz, nie? Później jest Bóg Bogiem miłosiernym, czyli okazuje miłość grzesznikowi, łaskawym, nagradza, mimo że nie zasługujesz na to. Później Bóg jest Bogiem zazdrosnym, czyli nie podzieli się swoją chwałą z żadnym Allahem i takim innym. I na koniec Bóg jest Bogiem okrutnym. Taki jest Bóg. Nie mamy na to wpływu. On o tym mówi w Biblii, że taki jest. Jak nie skorzystasz, nie przyjmiesz Ewangelii, pójdziesz do piekła. To nie z miłości Bóg cię wrzuci tam do piekła, po prostu dlatego, że jest sprawiedliwy, ustanowił takie coś. Poza tym wiara przychodzi ze słuchania.
0: No właśnie, czasem ciężko słuchać drugiego i bardziej mamy chęć mówić. Nie każdy potrafi słuchać, to jest dar, nie? Słuchać drugiego człowieka.
1: Chyba tak.
0: No.
1: No to
0: wciąż,
1: co?
0: Wciąż słyszę różne historie o tym, jak się Chrystus narodził. w stajni potem skonał na krzyżu, by zbawić biedaków i cały świat. Ten gość z zawodu cieślą był. Opowiadają mi, jak żył i jak w kłopoty wpadł. No właśnie. Dzięki, Adam, za twój głos. To ja lubię z tobą rozmawiać, bo ty tak masz takie fajne podejście do tego wszystkiego.
1: Okej, okay, dzięki.
0: No,
1: naciskasz czerwony guzik.
0: Dobra, trzymaj się, cześć.
1: No, cześć.
0: Nie pytałem już Adama o to, skąd ma dowody na to, że Bóg istnieje, bo wiecie, to jest bardzo taka osobista sprawa i co by wam nie powiedział, to i tak was nie przekona. Zresztą Adam już o tym mówił na antenie. Kto tu pytał właśnie o te dowody? Chyba profiler. Profiler, tak. No... Ale to, wiesz, to są takie rzeczy, do których trzeba samemu dojść ewentualnie, jeśli już. No, ja raczej do tego już nie dojdę, jestem już obok tego trochę. Adam tutaj krytykował zioło jako dawanie upustu swoim popędom i tak dalej, ale właściwie można by na to spojrzeć inaczej. W moim przypadku... Zioło sprawia, że jestem bardziej wierzący, że bardziej mi się to wszystko klei, nie? Cała ta opowieść dziwna, te wszystkie opowieści dziwnej treści bardziej do mnie przemawiają, więc chyba dobrze robi. Tak patrząc od strony wiary, Boga, nie? Robię się bardziej taki wierzący, jak się zjaram. No... Nie no, jeśli patrzeć na Boga tak na podstawie opisów, szczególnie starotestamentowych, to jest straszliwy psychopata. No tam każe temu Mojżeszowi mordować tych różnych Filistynów i tam inne te plemiona i noworodki rozbijać o kamień. No to no, wiecie, no co taki noworodek winny, nie? Tak jakby jakiś taki bóg zagłady, bóg śmierci, że po prostu strategia spalonej ziemi, nie? Nie zostawić w ogóle ani kosteczki i tam rozwalać te noworodki za nóżkę i główką o kamień. No to jest ktoś, z kim chyba nie potrafię się utożsamiać w żaden sposób i jest to dla mnie jakaś absurdalna, psychopatyczna postać zupełnie, więc... Takiemu Bogu mogę ewentualnie powiedzieć, żeby się ode mnie odpierdolił i żeby zdechł i żeby zmarł na raka i żeby i jego stara, twoja stara betoniara i w ogóle spierdalaj ode mnie psychopato, uff, pójdziesz ty szmaciuro wyczochrana. No, to tyle mam do powiedzenia takiemu Bogu, który każe gdzieś tam noworodki rozbijać o kamień. Nie pokłonię się. Jedyny powód, dla którego mógłbym się pokłonić takiej sile, takiemu bytowi, to strach, prawda? Ale nie ulegnę temu, nie padnę na kolana i ze strachu nie będę go sławił, bo to równie dobrze mogę się przed jakimś psychopatą, przed Charlie Mansonem albo innym jakimś seryjnym mordercą pokłonić, bo on mi grozi, że mi tam przybije śrubokrętem kolano, czy będzie mnie tam dręczył, nie? No to bez sensu zupełnie. Chociaż, no mógłbym się tu wystraszyć, nie? Gdybym to brał na poważnie, ale nie biorę. Myślę, że to jest wymysł podłych ludzi po prostu, nie? Taki Bóg. Ja nie mówię tutaj o Bogu Adama, bo może Bóg Adama jest inny. Chociaż, widzicie, Adam, ja wiem, że on się do tego nie przyzna, ale on też pewnie ma z tym pewną zagwozdkę. I jedyne, co pozwala mu wierzyć w takiego Boga, to jakaś dziwna taka ufność, takie bezgraniczne zaufanie, że to jednak było dobre. Ja tego nie rozumiem, dlaczego to było dobre, ale to było dobre. Mi się to jawi jako złe, ale kim ja jestem, nie? Z całym szacunkiem dla Adama, no ale to takie... To takie myślenie, no ja temu nie ulegnę, nie dam się tak wystraszyć, nie? Nie kazał rozbijać noworodków o kamień, to faraon kazał. Nie, Bóg kazał. Mylisz się. Agię. Chcesz, to znajdę to na następną audycję. Teraz mi się nie chce.

0: Tak więc myślę, ja w ogóle myślę, że szkoda naszego czasu trochę na rozkminianie takich rzeczy, bo to jest właśnie ten minus bycia wierzącym, że dużą część życia poświęcamy na rozkminianie, co chciała nam powiedzieć jakaś wymyślona postać. Absurdalna, największy psychopata, który mierzy równą miarą wszystkich i robi jakiś potop, topi ludzi. Utopienie się to też jest mało przyjemna śmierć. Właściwie każda śmierć jest bolesna i no, nieprzyjemna. Chociaż, no, jeśli Bóg jest wszechmogący, to mógłby sprowadzić śmierć, która nie byłaby męczarnią, nie byłaby tak straszna. Mógłby po prostu sprawić, że znikną ludzie na przykład, nie? Tak po prostu, pyk, nie ma. I już, ale nie. On musi topić gdzieś tam, no może jeszcze zagłówkę trzyma i tam... Nie, to ja, protestant. Tak, tak przeszło mi przez myśl, że to ty, Adamie. Zresztą tutaj inicjały A, G, no to A, jak Adam, tak. No to mam zagwozdkę, bo Adam chyba dobrze jako protestant zna pismo, ale ja przysiągłbym, że to Bóg kazał rozbijać. Kurwa, aż to znajdę normalnie. Czy Bóg kazał wymordować narody Kanaanu? Miłosierdzie Boga w Starym Testamencie. Kurczę, nie chcę mi się tego szukać. Spróbuję, bo mnie to też ciekawi. Spróbuję na następną audycję to zweryfikować, ale no też trochę czytałem. Nie jestem taki znowu tutaj w ciemię bity. No witam cię ponownie, Adamie.
1: Sorry, że jeszcze raz cię nękam.
0: Nie, absolutnie mnie nie nękasz. Bardzo lubię twoje telefony i fajnie, że dzwonisz.
1: Stary Testament, w Starym Testamencie obowiązywało prawo ząb za ząb, oko za oko. Czyli jeśli kogoś zabiłeś, przerzynając go piłą, to i ciebie przerżnęli piłą. Jeśli komuś wybiłeś oko, to i tobie wybili oko, ale wybili tobie jedno oko, nie dwa oka. Takie było prawo wtedy. Czy się tobie to podoba, czy się tobie to nie podoba? Być może myślisz, że teraz jest lepiej, to prawo mamy lepsze, ale nie mamy lepszego prawa. Mamy gorsze prawo. Nie jesteśmy bardziej cywilizowani, jesteśmy mniej cywilizowani w tej chwili niż w tamtych czasach. W tamtych czasach nie było więzień, ludzi nie było stać na to, żeby pilnować więźnia. Dlatego tak to działało.
0: No to, o czym mówisz, to jest prawo Hammurabiego, tak? Oko za oko, ząb za ząb.
1: To nie jest żadne tam... Ja nie znam, kto to nawet był. To jest prawo Boga, który ustanowił. Boga Jahwe, Jezusa. Jezus ustanowił to prawo.
0: Nie. Jak Jezus ząb za ząb? No co ty?
1: Jezus
0: właśnie mówił, wybaczajcie, a to, o czym mówisz, to jest kodeks Hammurabiego, świeckie prawo.
1: Nie.
0: Króla Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb.
1: Zapomnij o Hammurabim. Biblia to książka o Jezusie. Jezus jest od Księgi Rodzaju po objawienie, tylko że w Starym Testamencie nie występuje pod imieniem Jezus. Występuje pod imieniem Jahwe, pod imieniem Boga, pod imieniem anioła Pana, pod takimi różnymi postaciami, w zależności od sytuacji. Ale Jezus po prostu tylko przyszedł na świat tutaj, na ziemię, w ciele człowieka. Ale to On stworzył ziemię.
0: Jak to? Co ty opowiadasz w ogóle? Znaczy, ja wiem, że w Biblii jest Jezus utożsamiany z Bogiem, znaczy sam Jezus mówi, że ja i ojciec jesteśmy tym samym, coś takiego. Ale to, wiesz, może po prostu sobie ty tak to interpretujesz, może nie do końca są tą samą istotą, może chodziło Jezusowi o to, że utożsamiają te same prawa i że są spójni ze sobą. Tutaj też Zenon przytacza pierwsza księga Samuela, tak? Ja nie wiem, jak się dokładnie to cytuje, że to jest 1 Samuel 15, 2.3. To jest tam wers, tak? Ja nie wiem, jak to się, ale no masz tutaj napisane, że tam Samuel 15.3, no i tam jest o tym karaniu dzieci, o zabijaniu dzieci. No.
1: Ale to werset wyjęty z kontekstu ci nic nie daje. Na podstawie Biblii mogę ci udowodnić, że Boga nie ma. Bo pisze też, że rzekł głupi w sercu swoim, Boga nie ma. No czyli Boga nie ma.
0: To wiesz, nie na tym ciężko tu mówić o wycinaniu z kontekstu. Jeśli mamy do czynienia z karaniem dzieci i z karaniem do siódmego pokolenia, czyli także i potomków, dzieci, ale no właśnie głównie chodzi tutaj o karanie tych niewiniątek, tych właśnie jakichś tam dzieci, rozbijanie o kamień, no to ciężko tu mówić o jakimś wycięciu z kontekstu. No po prostu czego by to nie dotyczyło, jakie i kto by tam czym nie zawinił i jaki by nie był kontekst całości, to jest to coś takiego potwornego, co ciężko w jakikolwiek sposób zrozumieć, usprawiedliwić. Możesz tylko tu polegać na tym, że ty czegoś nie rozumiesz i że to jest dobre, a ty nie wiesz dlaczego, ale to jest dobre i ufasz Bogu. No i tylko to chyba ci zostaje.
1: Jeśli załóżmy, ojciec popełni przestępstwo, popełni grzech, pójdzie do więzienia, to ten jego grzech będzie ciążył też na jego dzieciach. Zgadza się?
0: Przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć, bo się trochę rozkojarzyłem? Jeszcze raz.
1: Jeśli załóżmy, ojciec popełni grzech, pójdzie do więzienia, załóżmy, ukradnie coś, to ten jego grzech, to jego pójście do więzienia odbije się również na jego dzieciach. Zgadza się? Bo będą bez ojca, będą bez środków finansowych i tak dalej.
0: Odbije się, tak, ale nikt mnie nie będzie karał za grzechy mojego ojca raczej. Żadne świeckie prawo.
1: No tak właśnie też jest napisane, że synowie nie poniosą grzechów swoich ojców.
0: To czemu nie ma jakoś tak jaśniej napisane, że skutki grzechu będziesz ty ponosił za swoich przodków, ale wiesz, czemu po prostu nie jest to jasno wyjaśnione, tylko musimy się spierać o to?
1: Nie mam pojęcia. Po prostu wiara przychodzi ze słuchania. Jak chcesz wiedzieć, musisz przysiąść na fałdach, poświęcić czas. Twoim Bogiem jest to, czemu poświęcasz czas. Jeśli nie poświęcisz czasu, nie będziesz rozumiał.
0: Zenon pisze tutaj, psalm 137. Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś. Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije skałę twe dzieci.
1: Twoje dzieci.
0: Twoje dzieci, no.
1: No ale nie czytaj tego, tego nie możesz brać dosłownie, bo Babilon to w tej chwili jest kościół katolicki, także akurat tobie podchodzi w to, a dzieci, no to jest po prostu to zło, no ci wszyscy pedofile, no i tak dalej, no. Także nie, Biblia jest księgą natchnioną, nie zawsze możesz... Pierwsze 17 ksiąg to są księgi historyczne. Czytasz je dosłownie, tak jak czytasz księgę historyczną. 5 następnych to już są opowiadania, nie? To już nie są umiejscowione tak dokładnie w czasie i w przestrzeni, nie? A później to masz księgi prorocze. Także to już inaczej się do tego odnosisz. Nie odnosisz się do ksiąg proroczych literalnie.
0: Czyli ty tak bardziej po żydowsku rozgraniczasz tutaj na rzeczy, które są bardziej dosłowne, niektóre są przypowieściami, które coś tam nam mają dać tam do myślenia, ale niekoniecznie są historyczne, może są takimi midraszami. Midrasze, tak? Czyli takie opowieści, jak rozumiem, które niekoniecznie były w 100% historyczne, takie trochę opowieści, które mają nam coś tam dać do myślenia. Ty to jakoś rozgraniczasz jako protestant, tak? Nie bierzesz wszystkiego dosłownie jak katolik.
1: Nie, katolik w ogóle nie bierze, bo też byłem jak katolikiem, nie? Tam bardzo długo takim katolikiem praktykującym, niewierzącym, nie? I tak samo miałem w dupie Biblię, bo to nie rozumiałem po prostu, nie? No, ale kanon Starego Testamentu ustanowili Żydzi. I Jezus, choćby będąc na ziemi, miał do dyspozycji Stary Testament, nie było nowego. I apostołowie tak samo mieli tylko Stary Testament do dyspozycji i na podstawie tego Starego Testamentu udowadniali ludziom, że Jezus jest Bogiem, jest Mesjaszem.
0: A czy dla protestanta jest ważne, kim był Jezus, jeśli chodzi o narodowość, wiesz, no czy był tam Żydem, czy Aramejczykiem, czy był obrzezany, czy nie, czy dla ciebie to jest w jakiś sposób istotne, czy dla ciebie to jest istota, która jest ponad tym i się wcieliła akurat w takie ciało?
1: To jest bardzo istotne, to jest właśnie kwintesencja. Jezus jest Bogiem, jest stwórcą nieba i ziemi. To tłumaczy Ewangelia Świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo ciałem się stało. Byłeś wtedy pijany, jak ci kazałem zamienić Słowo na Jezus.
0: Często jestem pijany, no niestety. A Jezus też może był często pijany, ciągle pił wino.
1: Nigdy nie był pijany. Możesz pić, ale się nie upijać.
0: A skąd wiesz, że nie był pijany?
1: Bo by popełnił grzech, a nie mógł popełnić. Wtedy by to wszystko się rozleciało, nie miało sensu. Jezus wypełnił cały Stary Testament, całe Stare Przymierze, nie mógł popełnić grzechu, nie popełnił.
0: Czyli tego winka tak tylko troszkę.
1: Możesz wypić i beczkę, bylebyś się nie upił.
0: No jak to? No nie, no jak chyba nie ma człowieka, a może to jest cud właśnie taki, że wypił beczkę i trzeźwiutki. To taki cud.
1: Nie wypił beczki. Wino wtedy chyba nie miało aż tyle procent, co teraz. Nie wiem.
0: No tak, mogło być słabsze, zdecydowanie, no bo takie czasy, w których pijemy alkohol, bo mamy mało alternatyw, woda jest jakaś tam brudna czy coś, no to pijemy ten alkohol, no to to specjalnie się ten alkohol robi taki słabszy, żeby wszyscy nie chodzili na rauszu takim kompletnym. Chociaż ja myślę, że alkohol się w dużej mierze przyczynił do tego, że było tyle wojen, tyle konfliktów, bo jak się człowiek napije, to się robi taki bojowy. Ale Jezus nie był bojowy, no to tak też nie potwierdza, że dużo pił, bo byłby bardziej taki agresywny, skory do konfrontacji. Chociaż, wiesz, Jezus w sumie to był taki, że ciągle rugał wszystkich, nie? Co ty, głupcze, tu powiadasz? Zaprawdę mówię ci, że nic nie wiesz. I taki był trochę taki twardy był, no, nie taki miękki, nie? Znowu, jak się go przedstawia czasem.
1: Tak. Grzechem dla jednego człowieka może być pisanie długopisem, a drugiego nie. Tak samo z ziołem. Jeśli pójdziesz do lekarza, lekarz ci zapisze zioło, że musisz zażywać je, bo to jest dla ciebie lekarstwo, to nie jest grzech. Ale jeśli kombinujesz na własną rękę, a prawo mówi, prawo tutaj ustanowione przez człowieka mówi, że nie można, to wtedy masz grzech.
0: No wiesz, no dla mnie to wszystko to są takie trochę opowieści dziwnej treści. Tak nie do końca do mnie to przemawia. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz, ale nie do końca się czuję przekonany. Ale, okay. ale wiesz, ale ciekawie się rozmawia i czasem mądre rzeczy mówisz, które jakoś tam do mnie przemawiają. No ale to nie jest tak prosto heretyka ateistę wstrętnego nagle nawrócić. Szczególnie jeśli on ma swoje jakieś własne przemyślenia i coś do powiedzenia, nie?
1: Nie da rady, żebym ja ciebie nawrócił. To Duch Święty nawraca. Duch Święty może spowodować to, że moje słowa dotrą do ciebie, czyli użyje mnie. Tylko w ten sposób może ten, ale to Bóg człowieka przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I to dlatego, że naszym zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii. To robimy, nie? Ale my nie wiemy, kogo Bóg zbawi i o kogo nie zbawi. Po prostu robimy swoje, czy świeci słońce, czy pada deszcz, nas to nie interesuje.
0: A może Bóg w swojej przewrotności i w swojej, no, Bóg lubi zaskakiwać, nie? Znaczy, z tym się chyba zgodzisz, jeśli chodzi o Biblię, że Bóg lubi zaskakiwać, prawda?
1: Zgodzę się na podstawie swojego życia, nie tylko na podstawie Biblii.
0: To może mnie też zbawi i powiem na przykład, zaprawdę powiadam wam, iż był taki krzykacz, który mi złorzeczył, ale wezmę go do siebie. No, coś takiego, nie?
1: Wtedy będziesz najlepszym dowodem na to, że Bóg istnieje. Każdy pomyśli, że zwariowałeś.
0: A ja powiem wtedy, nie chcę, nie, nie dziękuję, nie chcę. A Bóg powie, nie, ja masz przyjść tu do mnie, a ja powiem nie.
1: Jak jesteś zapisany w Księdze Żywota, to takie biblijne pojęcie, to nie ma siły. Bóg znajdzie sposób na ciebie. Możesz sobie mówić nie.
0: U Boga nic nie ma nie. Nic nie ma nie, panie.
1: No dobra, naciskaj czerwony guzik. Dzięki, cześć.
0: No, trzymaj się. Hej, hej. Tu mam cytat wklejony. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły, wszystkich pozabijaj i karaluchy w jego też szopie pozabijaj. Tutaj od Zenona mam. Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. No. Dziękuję też za wytłumaczenie mi tutaj, jak to się czyta. Czyli rozdział i wers. No. No dobra, no. Trudno. Kurde, znowu rozmowa zeszła na takie tematy, a słucha radia akurat, słuchają 44 osoby. To taka święta dla nas nocników liczba 44. Zenon pisze, kurde, no nie wiem, no lubię kolor purpurowy. Ja też lubię, ale ja lubię wszystkie kolory. Wszystkie są fajne. Purpura to tak blisko różu, nie? Ostatnio widzę, że nawet Wardęga chyba ma taką kolorystykę, taki brand sobie zrobił jak Nocne Radio i któryś już tam youtuber. Zgapiają od nas i wszyscy chcą teraz być seledynowo-różowi. A potem będzie, że to krawiec podpierdolił komuś. No, trudno. Tutaj takie wściekłe ataki na Zenona, że chyba lubi amfę, że chyba naspidowany coś taki jest. No, nie, on taki jest z natury, słuchajcie. No.

No dobra, ma ochotę ktoś zadzwonić, bo nie wiem, myślałem, że będzie mi się chciało gadać, a tak w sumie mi się jednak średnio chce chyba. Coś mam, nie jestem w nastroju jednak. Afganistan zastrzelił 21-latkę, bo miała zbyt obcisłą burkę. Policja podejrzewa talibów. No i znowu mi się przypomina taki rysunek satyryczny, gdzie idzie kobieta taka, wiecie, okutana w burkę, tak, ale taką burkę, gdzie jest zasłonięta twarz za siateczką i patrzy na taką muzułmankę, która ma tam odsłoniętą troszkę twarz i mówi, ty kurwo, nie, tam ty ladacznico, no, coś takiego, no. Zbyt obcisła burka, no to... Masakra, ja też bym chyba zabił. Po prostu zbyt obcisła burka, to jest ladacznica jakaś. Uwydatnia kształty. I mężczyznę wodzi na pokuszenie. Mogłem Adama zapytać, jak on się zapatruje na zbyt obcisłe stroje u kobiet. Czy nie budzą w nim na przykład gniewu, takie, że go ta ladacznica wwodzi na pokuszenie na przykład? Chociaż Adam taki rozsądny raczej i tu by pewnie jakoś to rozsądnie opisał. No ale we mnie to się wszystko gotuje, jak widzę te odsłonięte ramiona. Te po prostu, te nogi opalone, to we mnie wszystko po prostu, nozdrza mnie falują i gniew we mnie wstępuje i bym ukamienował po prostu.

hodowlę danieli, wille i tak dalej, i tak odzyskuje i już ekwiwalent Warszawy, czy w ogóle całego województwa mazowieckiego jest przyznany kościołowi, to takie państwo w państwie, nie? Właściwie kościół mógłby już przestać żebrać, przestać sprzedawać te znaczki z Jasiem Pawełkiem tam i tak dalej i sobie żyć z tych nieruchomości, z tych ziem, ale nie, no tutaj zawsze można jeszcze więcej wydębić, wysępić, no. Ach, żeby tak dożyć czasów, że pozostanie po nich jeno smród i złe wspomnienie, to jest moja misja. Umarłbym szczęśliwy po prostu, gdyby... Ale jak znam życie, to nawet na mój pogrzeb zaproszą księdza, nawet wbrew temu, co krawiec prosił, błagał, nie bierzcie klechy na mój pogrzeb, to i tak, nie, on na pewno chciał, on się mylił się, on na pewno chciał, żeby ksiądz przyszedł. To wezwaliśmy księdza, zapłaciliśmy mu 2000, żeśmy się zrzucili, żeby miał pogrzeb Boży. Krawcze, wiem, że chciałeś tego tak naprawdę. Ja uprzedzam, będę straszył, jako duch będę straszył. Jak pojawi się klecha na moim pogrzebie, będę straszył. Po prostu wszystkich, którzy przyłożyli rękę do tego. Będę straszył, wrócę jako zombie. Po prostu masakrę wam zrobię. Tymczasem dowiadujemy się, że Zenon się nie zaszczepił z poczucia patriotyzmu, tylko inne nim względy targały.

Kaja Godek, no taka talibka nasza, taka właśnie katotalibka nasza, rodzima, podsuwa posłom projekt ustawy, no tak trochę na wzór Węgrów i strategii Orbana, żeby zakazać w Polsce głoszenia treści jakichś takich pro-homo i LGBT, żeby to było zakazane, żeby nie można było po prostu się tam gdzieś spotykać na jakichś marszach, protestach LGBT, homo i tak dalej, żeby to było zakazane po prostu. To jest grzech i nie wolno. No, jak się na to zapatrujecie? Czy chcecie żyć w takim kraju, żebyśmy w tym kierunku szli? No ja, mimo że nie pałam jakąś miłością, że w sumie jest mi to tak z grubsza obojętne, czy ktoś tam od tyłu, czy od przodu, czy tęczowo, czy nie tęczowo. Czasem trochę to irytuje, bo no wiadomo, że w każdej grupie znajdą się fanatycy, czy to kościelni, czy to jacyś tam homo, ale raczej nie chciałbym żyć w takim kraju, gdzie się zabrania tym i tamtym kolorowym, kochającym inaczej, wychodzenia na ulicę, wydawania książek. No a w tym kierunku idziemy. Ordo Iuris, Kaja Godek i chcą właśnie zabronić wszystkiego, co ich zdaniem jest nieboże. No, ale to jest bardzo zły kierunek. Moim zdaniem to prowadzi do jakiejś teokracji, w której ksiądz nam w końcu wchodzi do domu, ma uzasadnione podejrzenia, że przy zapalonym świetle się odbywa prokreacja i on musi tam zaglądnąć pod kołdrę i zobaczyć. No, to jest taki świat, więc jebać ich. Furiat pisze tutaj, brawo Kaja. Furiat, ty masz coś do powiedzenia oprócz tych swoich okrzyków, że tam protestanci, diabły, Kaja Godek, Rules, coś masz mądrego do powiedzenia, czy tylko taki jesteś takim naszym tutaj nocnikowym fanatykiem, talibem, który coś krzyczy, jakieś hasła rzuca, że tam

zajebać tych czy tamtych, bo jeśli to drugie, to nie wiem, czy cię chcę znać, czy cię chcę tutaj gościć w nocnym radio, bo jawisz mi się jako osoba, z którą jest mi bardzo nie po drodze. Przynajmniej byś jakoś uzasadnił, nie? A wznoszenie takich haseł, że tam zajebać tych, zajebać tamtych, zabronić tym grzesznikom tego i tamtego, to wiesz, zastanów się, chłopie, kim ty jesteś w sumie, nie? Czy jesteś jakimś fanatykiem, który chce nam tutaj pokrzyczeć i... No nie wiem, po prostu odrzuca mnie to. Sorry, stary, ale... Nie podoba mi się to.

smutne jest też to, że w kraju, gdzie niby jest 90% katolików, tu do ciebie mrugam furiat, nie można niczego pod drzwiami zostawić, bo ci zaraz zapierdolą, nie? Taki artykuł czytam teraz o tym, że niektórzy sobie zamawiają taką specjalną dietę pudełkową, że ci zostawiają pod drzwiami, powiedzmy, jakieś tam jedzenie, płacisz za to i notoryczne jest to, że ci zawsze ktoś to zabierze, jakiś twój sąsiad ci ukradnie. Skoro wśród sąsiadów są takie akcje, no to tak, wiesz, niezbyt to dobrze świadczy o Polakach, nie? Strach coś zostawić w ogóle, bo zaraz ktoś ci podpierdoli, no.

Furiat jest dla mnie skreślony jako człowiek od czasu, gdy przyznał się do niszczenia nadajników 5G. Człowiek chwalący się niszczeniem cudzego mienia nie zasługuje na jakikolwiek szacunek, tak twierdzi ordynator szpitala Choroszcz. No, Furiat podpadł tutaj ludziom nieraz, na przykład tym, że no, słynna wypowiedź, że tam jebać te dzieci, nie? Tam gwałcone, krzywdzone, torturowane, że dla niego jest ważniejsze co innego. Powiedzmy, ten kościółek, ksiądz musi go tam wycałować po stopach niemytych, a te dzieci to tam jebać, tak się wyraził. Furiat, faktycznie podpadasz trochę, wiesz? I wiesz, trzeba trochę brać odpowiedzialność za swoje słowa. Albo jesteś względnie dobrym człowiekiem, który ma jednak swoje jakieś zasady, nie chce szkodzić innym, albo jesteś jakimś zjebem, który ma wszystko w dupie i liczy się dla niego to, żeby dobrze zrobić księdzu, żeby tam laskę księdzu zrobić, wiesz. To ja gardzę takim czymś. I jeśli by się okazało, że faktycznie taki jesteś, to może tak trochę ostro powiem, ale jebać ciebie. Jebać ciebie.

Sorry, ale się trochę zirytowałem, bo nie lubię takiego właśnie myślenia, takiej postawy. Bardzo mnie to drażni, bardzo mnie to wkurwia, jak ktoś takie rzeczy pisze, jak ktoś tak stawia sprawę, nie? Albo jesteś człowiekiem, albo jesteś zwierzęciem. Tak często stawiasz siebie wyżej niż te zwierzęta, nie? Chcesz siebie widzieć jako jakąś świetlistą, wspaniałą, bożą istotę, a to, co mówisz, stawia cię właściwie poniżej zwierząt. Gdzieś tam w królestwie karaluchów, robaków ewentualnie. Więc zastanów się może nad tym, co piszesz, co mówisz, co reprezentujesz sobą, bo ludzie przestaną cię szanować. Wiesz, ludzie na ciebie patrzą i oceniają na podstawie tego, co głosisz, co piszesz tutaj, nie? I trzeba jednak... Nie, no, owszem, uniosłem się, ale oceniajmy jednak rzeczy takimi, jakimi są, nie? Więc dla mnie to jest jakaś porażka,

No i tak właściwie trochę się rozbiłem. Zdekoncentrowałem. Nie wiem, co tu powiedzieć. Fajnie by było, jakby ktoś zadzwonił i trochę tutaj uspokoił sytuację. Jest śmiałek? Wiem, że pora troszkę nie teges, ale w sumie słucha nas około 60-70 osób, więc no całkiem sporo. Może się ktoś znajdzie chętny do rozmowy o dobru, o złu, nie o źle, o dobrze i o źle rozmawiamy sobie. I o chaosu rozmawiamy. No, sobie

Ach, zaraz chyba gdzieś wyskoczę na dwór załatwić jakieś sprawy. No dziwna pora, dziwna. Nie przepraszaj, bo w końcu dobrze powiedziałeś, twierdzi Anna. No czasem trzeba trochę tupnąć nogą, nie? I powiedzieć, jak się sprawy mają. Zauważcie, że często fajnymi ludźmi, takimi porządnymi, nie? Takimi, którzy mówią sensem, no i dobrze żyją, nie szkodzą innym, no to są właśnie ci, którzy nie wierzą w jakieś tam opowiastki. A nagle mamy właśnie jakichś tam fanatyków, którzy nam tu mówią o jakichś cudach, niewidach, o bogach, aniołach, prawach, świętych. No i nagle ktoś ginie, bo nosił zbyt... jakaś kobieta ginie, bo nosiła zbyt obcisłą burkę. Właściwie gdyby chrześcijanie chcieli żyć tak zgodnie z Biblią, to powinni zajebać młotkiem jakąś tam wróżkę, co wahadełkiem macha, bo to czarownica, czarownicy żyć nie pozwolisz i tak dalej. Więc to, że nie mamy do czynienia z takimi sytuacjami, to pewnie sprowadza się do tego, że ci ludzie nie znają może Biblii od tej strony, albo nie mają odwagi po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i tam kogoś rozwalić komuś łeb młotkiem, nie? A po co nam to w sumie? Czy nam to coś tak źle robi, że ktoś sobie tam wróży, czy że od tyłu, czy od przodu? Właściwie nie, nie ma to wpływu na nasze życie zupełnie. Może to tylko Boga denerwować. Ale co, on tak patrzy i podgląda nas, że tam ten od tyłu, ten od przodu, ten coś tam i go to denerwuje? Jakiś pojeb. I podglądacz jeszcze. Właściwie chyba większość z nas żyje względnie w zgodzie z tymi różnymi przykazaniami. Nie wiem, zabiliście kogoś ostatnio? Albo okradliście kogoś ostatnio? Kłamiecie tak na lewo i prawo? Też chyba nie. Zdradzacie? No, może komuś się tam zdarzyło, ale często takie sytuacje jak zdrada to są takie bardzo skomplikowane sytuacje życiowe, nie? Że doszło do jakiejś zdrady, ale powiedzmy, no nie układało się w związku, partnerka się tam obraziła, nie chciała być z wami, zakręciła kurek, tak dalej. No wiecie, to są skomplikowane sytuacje, ale też raczej nie jest to jakaś norma, pewnie. Więc tak właściwie chyba żyjemy tutaj w większości po Bożemu całkiem, nie? Nie kłamiemy, nie kradniemy, nie zabijamy, nie cudzołożymy i tak dalej. No, ale no, te pierwsze przykazania to dotyczą wychwalania Boga, te pierwsze kilka przykazań. Tam nie rób se wizerunków, nie będziesz miał innych bogów i tak dalej. No, tutaj może faktycznie troszkę grzeszymy, ale to już jest taka sytuacja trochę dyskusyjna, czy to faktycznie ma jakiś sens, nie? Bo to, że tam nie zabijaj, nie kradnij, to się zgodzimy, że ma to sens, robi nam to źle, nie chcemy żyć w takim świecie, ale tam wychwalaj, czy tam, nie wiem, kajaj się, biegaj na kolanach, coś tam, no to już można się spierać, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. To zależy od tego, czy, no właśnie, czy jesteśmy wierzący, czy nie. A co tam się w ogóle na świecie dzieje? Popatrzę sobie, włączę sobie tu jakieś... No piszą o tym Bartku, co nieszczęśliwie go psiarnia udusiła. No i znowu kolejny taki przypadek, że wiadomo, że nawet jak policjanci przekroczyli swoje uprawnienia, znaczy przekroczyli granice przymusu bezpośredniego, czy jak to tam nazwać, to i tak się nic nie udowodni, bo żyjemy w takim państwie, że rację ma ktoś, kto pracuje dla rządu. Ktoś, kto nosi mundur, to on ma rację, nie? No niestety, taki trochę model wschodni. Kochaj bliźniego swego, bo ty nim jesteś,
Czy wsadziłbyś sobie palec w oko? Pisze Tomek. No. Może niekoniecznie kochaj, ale na przykład szanuj bliźniego swego. By było lepsze, może, nie? Czy ja muszę kogoś kochać? Mogę szanować. Co mnie, czy ja muszę kochać od razu? Szanuj bliźniego swego.

aktualnym dość tematem jest też to, że być może Kaczyński zwariował. Teraz tak ludzie o tym piszą, tak jakby oszczędzają go trochę, nawet te media, które są bardzo nie za PiS-em, nie? To tak piszą właśnie, że Kaczyński tak dziwnie się wypowiedział, bo mówi coś, że to ta repolonizacja TVN-u to, że jest zagrożenie, że jakaś mafia narkotykowa, jakiś Escobar wykupi ten TVN, narkomani, no po prostu taki odrealniony. Słuchajcie, on może mieć demencję starczą już. Kaczyński może być już takim kolesiem, który już nie czai bazy, nie? Zresztą myślę, że on jest predysponowany mocno do tego, bo to jest człowiek, który nigdy nie musiał się za bardzo gimnastykować. On nie musiał nigdy zakupów nawet robić, bo tam mamusia mu robiła kanapeczki, ochrona z nim zawsze chodziła, nigdy nie pracował, nie prowadził żadnej działalności, nie robił prawka, nie ma konta w banku. Żył w takiej bańce trochę, nie? W takiej państwowej bańce. I to jest właściwie koleś, który, myślę, prędzej dotknie kogoś takiego. Jakaś demencja, jakieś odrealnienie. Na starość nam się uwydatniają pewne cechy charakteru. Jak on zawsze był trochę taki odrealniony, to on się robi jeszcze bardziej odrealniony. I gada takie bzdury, już w ogóle rzeczywistość mu się jawi jako jakaś pewnie walka sił dobra ze złem i on tutaj musi naprawić Polskę, bo mu Bóg kazał, a Rydzyk to wysłannik Boga. I on może ma na tyle jeszcze świadomości, że nie pokazuje tego po sobie, że on tak myśli, bo gdzieś tam czuje, że to by nie było zdrowe. Ale jak go jeszcze bardziej tak pierdolnie, to nagle zacznie gadać coś, nie? O jakiejś świętej misji, że diabły się wcielają tam w lewaków, coś. Tylko czekać. I wtedy, no, wtedy już nie będzie wyboru. Media, wszyscy jego nawet kompanii, jacyś tam, jego toady, jego aparatczyki z partii, no, już się od niego zaczną odżegnywać. Ale póki co, no, to jeszcze tak go traktują ulgowo trochę. I moim zdaniem niepotrzebnie, bo nie potrzebujemy wariatów u władzy. To jest odpowiedzialność duża rządzić krajem. A Kaczyński jako prezes tej partii rządzącej, w którego wszyscy są zapatrzeni, jest jakąś ikoną, symbolem, no, złą robotę robi, no kurde. I moim zdaniem ktoś powinien w końcu krzyknąć, że król jest nagi, że cesarz jest nagi, nie? Ale ludzie się trochę boją. Boją się, dlaczego się boją? Bo wiedzą, że to jest bardzo takie kontrowersyjne, to jest takie tabu trochę, przekroczenie którego jest ryzykowne. Nagle się pół Polski rzuci na ciebie, nie? Że szkalujesz, że jesteś jakimś agentem, bo ludzie są tacy głupkowaci, no, w większości. No, połowa Polski to są tacy Janusze, wąsaci, którzy nic nie kumają, nie potrafią rozkładu jazdy przeczytać. Nie przeczytali żadnej książki w przeciągu 5 lat ostatnich. Oglądają jakieś reklamy, proszki do prania, cieszą się, chodzą na ryby. No, takie, wiecie, no, takie prymitywy trochę, nie? Sorry, że tak mówię, ale to powiedzmy sobie w końcu szczerze, no. Polacy to są trochę tacy Meksykanie Europy. Bardzo tacy skoncentrowani na cudach, objawieniach. Jezu Chrysto, Jezu Chrysto. Santa Maria, Jezu Chrysto. No takie, tacy są Polacy, no, taka tania siła robocza, bardzo wierzący, no, tacy Meksykanie, no. I tutaj powiedzieć coś takiego, że ich guru, ich święty guru, który jest za kościółkiem, coś tam, że jest pierdolnięty, no to nagle się rzucą na ciebie wszyscy i każdy się boi to powiedzieć. No ale taka jest prawda, no już odjechał mu peron,

Cześć Gosia. No trochę za późno się zjawiłaś, bo właściwie już tu się wygadałem. Audycja już trochę trwa, tak przychodzisz późno, późnawo trochę. Trzeba wcześniej. Dobra, jak nikt nie dzwoni, nie ma żadnych dyskusji, to kończę, bo nie chce mi się tak gadać samemu do siebie. No, może nie samemu do siebie, ale tak. Zawsze lepiej z kimś, nie? Co tu jeszcze się dzieje? No, tak podsumowując, Polska idzie w kierunku Węgier, robi się coraz większa teokracja, Kościół ma coraz większe wpływy, nowy ład jakiś nam tu ma nastać. Mówi się, że w Japonii mamy do czynienia już z piątą falą. My czekamy tu na czwartą, a oni już piąta fala. No i to znowu takie... Okazuje się, że ludzie chcą igrzysk i chleba, i igrzysk. No to żadne nowum, wszyscy to wiemy. No i w Japonii strasznie w tym Tokio chcieli zrobić olimpiadę, nie? Bo medale. Nie wiem, to jest takie prymitywne, te medale, zdobyć medal. I wszyscy się cieszą, że zdobyliśmy medal. No jak my, no sportowiec zdobył, ale tak wszyscy się cieszą, medal zdobył, nie? Kurwa, no co mnie jakiś medal obchodzi, no. Przypomina mi się Ralph Demolka, to był właśnie trochę taka bajka dla dzieci o tym, nie? Że główny bohater był strasznie zafiksowany na tym, żeby przestać być negatywny, bo chciał być taki bardziej pozytywny i żeby udowodnić całemu światu, że jest pozytywny, to on tak przez cały film dąży do tego, żeby ten medal zdobyć, medal, złoty medal, nie? A się okazuje, że tak naprawdę o co innego trochę chodzi i że na czym innym polega bycie pozytywnym i pewna zmiana w życiu, że to nie chodzi o ten medal, a ludzie tak są właśnie zafiksowani na tym medalu, zdobyć medal, ja chcę medal, złoty. I to jeszcze nawet nie ty dostaniesz, tylko ktoś w twoim imieniu, twój reprezentant dostanie medal i ty się cieszysz, że jest medal złoty, kurwa. Lepiej jarać się sportowcami z Fame MMA. Tak trochę zgryźliwie tutaj pisze Maharadża. Wiem do czego pijesz, no tak mi ciągle wypominacie, że to Fame MMA oglądałem. Lubię walki, nawet walki freakowe lubię, no popatrzeć sobie tam, kto wygra, no to taka ułomność może moja. No dobra, niech będzie, że przyganiał kocioł garnkowi, że też się tam jaram. Ale ja na to patrzę trochę inaczej, po prostu jak na takie show, widowisko, do którego nie przywiązuję większej wagi, które nie jest niczym tam nadzwyczajnym zupełnie. Po prostu patrzę sobie, jak się tam napierdzielają różni znani ludzie. Tyle no.

ale teraz już raczej wolę sobie zawodową galę MMA obejrzeć niż te nieporadne walki tych różnych pseudosportowców, bo po prostu te walki są kiepskie. Wychodzi dwóch kolesi i walka się kończy w 10 sekund, bo jeden drugiego obalił i ciosami młotkowymi go tam znokautował. I to nie jest żadne show, żadne umiejętności, żadna klasa. Więc ja sobie wolę popatrzeć na zawodowe walki prawdziwych sportowców raczej.

Zresztą nawet specjalnie nie krytykuję tutaj tych, którzy lubią sport. Znaczy, śmieję się trochę z tego, żartuję sobie, ale to bardziej na takich zasadach, że ogólnie sobie tu ze wszystkiego żartujemy w Nocnym Radio. Jesteśmy trochę, jakby nie patrzeć, takim radiem prześmiewczym, nie? Lubimy się śmiać z różnych rzeczy. Często z rzeczy, które są popularne, ogólnie obowiązujące. Z takich, no, że ktoś się może nagle obrazić tutaj, że szydzimy sobie z czegoś, to lubimy prowokować, no. Więc trochę na tej zasadzie. No, więc w sumie to wszystko, marność nad marnościami i życie, czym jest życie, snem we śnie. I bardziej w ten sposób staram się patrzeć na to wszystko. Więc sobie robię jaja z tego, z tamtego, nie? Ale gdyby ktoś nagle zadzwonił tutaj i zaczął przekonywać, że na przykład biegi na 100 metrów czy jakiś tam skok o tyczce to jest zajebista sprawa, bo to się liczy ta tyczka i trzeba bardzo dużą wagę przywiązywać, czy tam 3 razy skoczysz przed tym skokiem i musisz pracować nad mięśniami i by mnie spróbował zarazić tą pasją swoją, to bym chętnie pogadał sobie, nie? I nagle bym się przestał śmiać. Tylko, że nikt nie dzwoni tutaj. Dlaczego nikt nie zadzwoni w obronie sportu? Nikt nie zadzwoni i nie opowie, jakie to jest fantastyczne, ten rzut dyskiem na przykład, nie? Czy tam rzut kulą. W ogóle ktoś tu ogląda takie coś? Jakiś rzut dyskiem, rzut oszczepem? Kogoś to interesuje? To strasznie bym chciał się dowiedzieć, co w tym jest takiego zajebistego. Śmiało, dzwońcie, no. Słuchajcie, nawet Adam protestant, chrześcijanin dzwoni tutaj i rozmawiamy sobie, nie? Rozmawia sobie z ateuszem wstrętnym i jest fajnie. Więc może to taka prowokacja też trochę z mojej strony, że chcę wyszydzić, wyśmiać coś, licząc, że może ktoś zadzwoni i powie, krawiec, pierdolisz. Ja odpowiem oczywiście tradycyjnie, że gdybym pierdolił, to bym wykonywał ruchy posuwiste biodrami tam. No, ale potem możemy sobie pogadać, nie? A gdyby stok zadzwonił, o, to by było dopiero. Z medali szydziłeś, nie oceniam źle, bo mam takie samo zdanie. Napisał ktoś podpisujący się pseudonimem filtruje to, co słyszę. Medal olimpijski jest ukoronowaniem ciężkiej pracy sportowca. Okej, no to słuchajcie, zawsze można dryndnąć i opowiedzieć o tym, jak to sportowiec się zmaga ze swoimi słabościami, jak dochodzi mozolnie do poprawienia swoich wyników, jakie to jest fantastyczne, jak te mięśnie pracują, te pośladki falują i no spoko, to jest fajnie posłuchać sobie, dlaczego kogoś coś jara, nie? Pewnie czasami jak słuchacie naszych opowieści takich trochę geekowskich na temat tego, że system operacyjny jakiś tam jest lepszy, albo Etam rozprawia o tym, że nadaje w 480p, a nie w 720p, to też tak trochę na to patrzycie, nie? Że no co w tym fajnego i czym on się tak jara. No i tak samo może patrzymy na sportowców. No jasne. Nie mam z tym problemu, no. Wszystko dla ludzi.

kurde, muszę chyba odwiedzić diabła, muszę się spotkać z diabłem. Ciekawe, jakby na to Adam zareagował, że ja idę się spotkać z diabłem, żeby dał mi, żeby dać upust swoim chuciom i że szukam diabła w lesie. No bo tak to trochę wygląda, że szukam diabła w lesie. Zaraz będę szukał, znaczy się. Może diabeł wyszedł z psem akurat. Go spotkam. Kto wie?

0: ja nie zadzwonię, bo jestem z Massachusetts. Potrzeba zabronił. No co ty, Tomu? Nie wierzę w to, że Potrzeba zabronił dzwonić do radia ludziom z Massachusetts. Nie wierzę w to. Tak po prostu nie wierzę. Krawiec zły na sport, bo się nie dostał do polskiej kadry kolarskiej na Tokio. No tak, no. No przyznam się, tak to trochę wygląda, no. Jestem niespełnionym kolarzem. No, już dobrze, powiem wam. Po prostu chciałem być kolarzem. Imponowały mi zawsze te obcisłe leginsy i te rowerki takie fajne z cienkimi kółkami. Chciałem też taki mieć. I się nie udało. I teraz się mszczę. Niech wam będzie. No, odsłonię się przed wami. Nie wiem, jakaś agresja we mnie wstępuje. Chętnie bym komuś zapierdolił, tylko nie wiem komu. Wyjdę, może mnie ktoś zaczepi. Może, słuchajcie, może sobie zrobię jakąś taką koszulkę prowokacyjną. Co by tutaj, jakby można sprowokować? Macie jakieś propozycje, jak sprowokować innych ludzi do tego, żeby zaczęli do mnie coś szurać, dymić? Może jakaś koszulka LGBT, na przykład jakaś tęczowa czy coś, i pójdę gdzieś tam, nie, w towarzystwo i może ktoś mnie zaczepi. Po prostu jakaś taka... coś we mnie jest, jakiś demon po prostu, no. Mam ochotę komuś zapierdolić, tak po prostu. Nie wiem czemu, coś po prostu we mnie drzemie. Jakaś siła złowieszcza, mroczna. Może właśnie fanów sportu jakoś sprowokować. Na przykład kolarze to pedały. Nie, słabe. Szczepionki ratują życie na koszulce, proponuje Zenon. Szczepionki ratują życie, to sprowokuje ludzi. O, dobre! Właśnie, takie na czasie i faktycznie, no, to ciężko wymyślić bardziej prowokujące hasło dzisiaj. A pytałem kolegów Żuli, co myślą o COVID-zie, to się dowiedziałem. Tutaj jakie mają zapatrywanie na to wszystko. I sprowadza się to do tego, że
1: panie ze szczepionki, kurwa, to całe te, to wszystko, co to ludziom głupoty gadają do głowy i to wszystko właśnie, że o, tam się szczepia, to nie ma nic tam żadnych covidów czy coś, ja to nie noszę, że wchodzę bez maseczki, mi jeden taki mi mówi, a gdzie maseczka? Ja mówię, a gówno cię to obchodzi. No,
0: to takie zdanie mają niektórzy właśnie na temat szczepień. Zapoznałem się z takim stanowiskiem niektórych, co do właśnie COVID-a, co do tych całych szczepień, właśnie szczepionek. No dobrze, szanuję, można tak myśleć. Chyba Tomek pytał tutaj Zenona, jakie szczepionki są najlepsze i czy wziął wszystkie już. No, u nocników jest takie... jesteśmy różni tutaj, mamy różne podejście. Ja, mimo że jestem... Właściwie nie wiem, czy jestem antyszczepionkowcem, czy nie. No, nie zaszczepię się, bo się boję, że mi znowu się zrobi kuku. No, słuchajcie, byłem dzieckiem wspaniale rozwijającym się. Już znałem tabliczkę mnożenia. Pisałem, czytałem, biegałem, salta robiłem. I się zaszczepiłem i się cofnąłem w rozwoju. Zacząłem chorować, płakać. Trochę przyjaskrawiam w tym momencie, ale trochę tak to wyglądało w sumie, już tak bez śmichów, chichów. Przestałem rysować, przestałem chodzić, zacząłem chorować. Tak tydzień po szczepieniach, nie? A takie zdolne dziecko było. Może gdyby nie szczepionki, byłbym teraz bogatym milionerem, geniuszem, takim Tonym Starkiem trochę. A tak jestem krawcem tylko. To wszystko wina szczepionek. Ale już tak mówiąc całkiem serio, nie patrzcie na to, co tam ktoś wam mówi, tylko sami podejmujcie decyzję. Poczytajcie sobie, zweryfikujcie, To jest ciężki wybór trochę. Ja dlatego szanuję też tych, którzy się zaszczepili, bo właściwie oni też się wykazali dużą odwagą. W tych czasach, kiedy jest tyle kontrowersji, tyle poglądów na ten temat, nie? Tyle przestróg, jedni są za, drudzy przeciw, różne straszne historie słyszymy, to zaszczepienie się jest aktem odwagi też. Tak samo jak nieszczepienie się w sumie.

każdym razie w nocnym radio mamy całkiem pewnie już sporą liczbę osób, słuchaczy, słuchaczek, którzy się zaszczepili i nie umarli. Na przykład Danusie bolała ręka trochę. To tak, taka informacja. Z kolei Grzesiek przeszedł bardzo ciężko. Chorował, miał gorączkę, w ogóle myślał, że umiera. Więc co człowiek, to reakcja jednak. W moim przypadku byłoby pewnie gorzej od Grześka, bym się cofnął w rozwoju znowu. Troszkę. Więc pozostaję na stanowisku, że jest, że trochę nas się oszukuje co do ryzyka. Zbyt mało się badamy przed tym szczepieniem, jakie mamy predyspozycje, czy nam to zaszkodzi, czy nie. Jest po prostu takie trochę kłamstwo, że szczepmy się, będzie fajnie, to nie to szuria tutaj pierdoli coś, nie? Ale tak naprawdę myślę, że powinniśmy być ostrożni, po prostu ostrożni, bo gra się toczy o dużą stawkę, może o największą, jaka może być, nie? O nasze życie, o nasze zdrowie. Więc powinniśmy ostrożnie do tego podchodzić. I tyle.

No i co, nikt nie zadzwoni? Focha zajebaliście, czy co? No, to ja se idę. Jakbyś się cofnął w rozwoju, to może byś przestał się zadawać z kloszardami i szurami. Może warto. Zenon. Jakie komentarze. Może ja jestem nadal cofnięty w rozwoju. W sumie jestem taki trochę, nie? Więc spoko. Ty, Zenon, też trochę jesteś cofnięty. Tak bym tutaj, przepraszam, że tak powiem, ale też jesteś trochę cofnięty. Tylko tam, gdzie indziej ci coś wystaje, brakuje czegoś. Każdy tutaj, może każdy jest cofnięty. Może to jest radio ludzi cofniętych. Słyszałem, że miejsce po szczepionce przyciąga 5 złotówkę. Zastanawia się Łukasz. Ten magnetyzm taki w nas wstępuje, tak? Że magnetyczni się robimy po szczepieniach. No też coś słyszałem takiego. Tak naprawdę może nam zaszkodzić wiele rzeczy. Nawet jakieś tam apapy, nie? Niektórzy są uczuleni, czy coś tam, coś im się robi. Proste. Przy każdym nawet przeciwbólowym leku albo na korzeń piszą, żeby przed zastosowaniem zapoznać się z ulotką lub skontaktować z lekarzem. A szczepionki robią nawet ze szczepobusa. W ogóle teraz jakieś szczepobusy, homobusy, antyhomobusy. Niedługo będą jeździły różne takie busy i będą miały tam różne billboardy przyczepione. Cofniętych, ale z parciem. Nie wiem, o co chodzi. Czemu to życie musi być cały czas takie skomplikowane, że cały czas się czegoś boimy, czegoś nie wiemy, nie wiemy jak będzie jutro, nie wiemy jak będzie pojutrze, co nas czeka, ciągle się obawiamy, na dwoje babka wróżyła, jeden mówi to, drugi tamto, jeden nas przekonuje, tak, zrób to, drugi nie, broń Boże, nie. I tak cały czas po prostu żyjemy w takim rozdarciu i nie wiemy co tu robić, jak żyć. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Jak żyć? No, biała, włochata,

No, w sumie czytam, że kogoś tam ugryzł jakiś pająk i grozi, i będą temu komuś amputować palce, bo to jest taki bardzo jadowity, wstrętny pająk, że jak ugryzie, to palce amputują. No takie jest życie. Może powinniśmy się po prostu pogodzić z tym, że takie jest życie, że ktoś, jakiś fajny, dobry, pozytywny człowiek, którego tu lubimy, witamy z otwartymi rękami, jutro poślizgnie się na mydle w łazience i jebnie łbem o kafelki i znajdą go takiego zakrwawionego, na wpół zgniłego. No takie jest życie. No. Ja miałem takie sytuacje też wielokrotnie. O mało mnie tramwaj na przykład nie przejechał. Mnie kolega złapał za kołnierz i krawiec. No i co? I bym se, jakbym nie było kolegi, to bym se szedł do przodu i by mnie tramwaj przejechał. No, a trochę bym był zły, że tak umarłem. Potem byście się śmiali. O, no. Taki był cwany, biegał, skakał, podskakiwał i go tramwaj przejechał. No. Byście się tu śmiali. Zwłaszcza na Discordzie by się śmiali z tego. I by wklejali takie memy śmieszne właśnie z tramwajami jakimś tam, że tramwaj jedzie, coś tam. No.

No, także życie to jednak chaos. Chaos i staramy się porządkować trochę, tworząc jakieś zasady, tworząc różne instytucje, które mają porządkować nasze życie. I pan władza stara się tu uporządkować trochę nasze życie i porządek wprowadzać, bo porządek musi być, a tak właściwie to wszechświat, ziemia, przyroda, mama, natura, to tak chaos nam przynosi. Idziemy sobie, idziemy, nagle nas coś ukuje w palec i tam nam zacznie rana ropieć i gangrena wejdzie i musimy sobie uciąć nogę siekierą, ale nie mamy siekiery, więc przejdzie nam na całe ciało i zgnijemy i tak dalej, i tak dalej.

No, tak jak pisze Tomu, jedna wycieczka do lasu, dziabnięcie kleszcza i pyk. Zapalenie mózgu. Życie jest kruche. No. Można by taką bajkę o czerwonym kapturku zrobić, który poszedł do lasu i nie spotkał w ogóle tego wilka. Nie było gajowego, nie było babci, bo kleszcz ugryzł czerwonego kapturka i czerwony kapturek umarł. Bo go kleszcz ugryzł i na zapalenie mózgu. To by była bardzo pouczająca bajka, że uważaj na kleszcze. No.

A zgodzicie się, że porządek to jednak raczej dobro, a chaos to raczej zło? Ja wiem, że z chaosu mogą wyjść wspaniałe dzieła, różne rzeczy, chaos potrafi być twórczy, ale raczej porządek się kojarzy z czymś dobrym, nie? A chaos z czymś złym. Jak nasze życie jest nieuporządkowane, to jesteśmy o wiele bardziej narażeni na to, że nas coś złego spotka. A jak jest porządeczek, poukładane życie i tak dalej, harmonia jakaś, czy harmonia, czy dążenie do balansu, to nie jest też próba uporządkowania w pewien sposób życia, a właśnie ten brak równowagi, skrajności, to czy to nie jest bardziej chaos niż porządek? Taką myśl rzucam.

Dobra, muszę jakąś przerwę muzyczną zrobić, chociaż tak co chwilę robię w sumie, tak czekając trochę na wasze telefony jakieś. A co, tylko słuchać, tylko brać, nikt nie zadzwoni. O, nie chce się, o, leniwce, tylko przyszli i słuchają, no, a zadzwonić nie ma komu. Dobra, to puszczam muzyczkę i w dupie mam to wszystko, całe to radio. Nie, naprawdę, to wy się śmiejcie, ale się skończy tak, że kopnę faktycznie w mikser i potrzeba wam zostanie. No, się będziecie cieszyli. O. To trzeba się mnie pozbyć z tego radia.

0: Tomka coś tu poruszyło, tylko właśnie nie wiem co. Szmalca lubisz, czy tak bardzo go nie lubisz, czy o co chodzi? Szmalec. No, nieistniejąca już jednoosobowa formacja, niestety. No, taki prawicowy troszkę artysta, ale ciekawy, ciekawy. Ciekawa forma, nie? Bo mamy tutaj melorecytację, troszkę taką ciekawą. Pewne treści. No, to jest ten artysta, który śpiewa. Jestem katolikiem. Jestem Polakiem, katolikiem, rasa biała. Jestem na celowniku murzyno, femino, socjalo, pedała. No to takie kontrowersyjne dosyć treści, które niektórym mogą się spodobać, a niektórym wręcz przeciwnie. Entropia party. No, ale potrzeba się kiedyś tutaj właśnie nie zgadzał, że na tym polega entropia, że świat zmierza do nieuporządkowania i że my się jako ludzie jawimy trochę jako taka siła, która stara się porządkować. Mi się to jakoś krei i tak trochę postrzegam świat. Cała ta... Cały ten żywioł, który staramy się okiełznać. Wynalazki, które... O, słuchajcie, naprawdę mówię to bez cienia sarkazmu. Cieszę się, że Zenon zadzwonił, naprawdę.
1: O kurwa, to już się boję. Cześć Boże, dlaczego się cieszysz?
0: Bo się fajnie gada z tobą nawet.
1: Halo, słuchacie?
0: Słychać. Linki doszły, tak.
1: Tak, linki doszły. Co miałem powiedzieć, a nie scyganić? Tak się zastanawiam z tą entropią, bo ja też jestem zwolennikiem tego twierdzenia, że życie to jest takie lokalne odwrócenie entropii. No bo było, nie było, ludzie jakoś robią te różne uporządkowane struktury. Ja wiem, że to się tak w ostatecznym rozrachunku wychodzi na to, że więcej człowiek robi rozpierdolu i każda inna istota żywa w całym tym układzie, jakim jest wszechświat. Ale gdzieś tam w tej jednostce powierzchni, objętości, no, tworzy jakieś, to nazwijmy, kryształy, że tak powiem.
0: Jakie u Zenona, słuchajcie, jakie myślenie się pojawia, takie szurskie trochę, on nienawidzi szurów, a zaczyna tutaj o kryształach mówić, że się coś tu kryształy przyrównuje do kryształów, no proszę.
1: A ludzie nie tworzą kryształów?
0: A nie wiem. Ty tworzysz?
1: No jak chcesz, no wiesz, kryształy tworzysz nawet w pieprzonym eksperymencie naukowym tam z soli, nie? Jak robisz jakieś rzeczy.
0: A słuchaj, kryształy to jest taka struktura bardzo uporządkowana, tak?
1: No dokładnie o to chodzi, tak. Więc o to mi chodzi, więc człowiek jakieś to uporządkowanie robi. Tak, jasne, że to się w ostatecznym rozrachunku rozwali. Ale to uporządkowanie zawsze jest w pewnym miejscu większe niż normalnie, naturalnie by to wyszło. Zresztą tego szukamy, jak szukamy życia i cywilizacji, to szukamy większego uporządkowania. Bo to jest taka sygnatura, nie? Jedna z biosygnatur. Że może być coś uporządkowanego, coś regularnego, w jakiś inny sposób niż to robi natura.
0: Kryształowy Zenon, piszą tutaj na czacie. Kryształowy Zenon.
1: A ja słuchaj... wiem, że szury tak to słowo za te kryształy całe zawłaszczyły i tak dalej, ale ogólnie to chciałem właśnie do szurów iść, nie? Czy szury to nie jest jakaś taka społeczna entropia, nie? No bo niby tak mamy ten rozwój tej nauki, idziemy do przodu i tak dalej, ale gdzieś tu nagle last, jakaś się pojawiła taka, jakaś kobieta mi powiedziała, że myślała, że ja się modlę i że trzymam różaniec. Fajnie, tu mnie za szura mają, teraz, że niby się modlę i mam różaniec, spoko. Szury, wiesz, całe to uporządkowanie niszczą, nie? No bo wejdziemy w ten obskurantyzm. A dlaczego powiedziałem wtedy obskurantyzm w tym komentarzu? No bo właśnie cała ta historia z tą płaską ziemią, no to jest przykład właśnie takiego obskurantyzmu, jeśli dobrze rozumiem to pojęcie, że szerokie masy nie wiedziały, że ta ziemia nie jest płaska, nie wiedziały, że nie bardzo ich to interesowało, nawet były w stanie zabić, jak ktoś twierdził, że jest inaczej, nie? Że nie jest. No to przez spory czas faktycznie elity zdawały sobie z tego sprawę, że ta ziemia jest okrągła, ale z bambusami to się nawet nie gadało, nie? Na ten temat, bo jeszcze się uniesie taki kmiot jeden z drugim. No i a to słuchaj, miałem na myśli mówiąc obskurantyzm, bo to mi przypomina strasznie tą sytuację, która jest teraz, gdzie z nowoczesnej technologii będą elity korzystały z 5G, bo ja nie wiem, co ci ludzie mają do tego 5G. To się wykorzystuje w po prostu na dużych zakładach przemysłowych, nie? I LTE już się wykorzystuje, a też się 5G wykorzystuje. Do mnie to tak w pełni doszło, jak sobie rozkminiłem, jak zrobić, żeby był internet w takim jednym miejscu u mnie na wsi, nielimitowany. No to tak sobie myślę, a może już można jakoś wykorzystać GSM technologię. No i gdzieś tam znalazłem artykuł, jak to niby można zrobić, powiedzmy, że darmowo, pomijając kwestie prawne. No i tyle, nie? I doszedłem szybko do wniosku, że 5G by było lepsze jeszcze, nie? Jeszcze wygodniejszym rozwiązaniem, nie? No to

0: Znaczy, mi się kojarzy obskurantyzm, znaczy kojarzy, no niby jest definicja, że to jest po prostu ktoś, kto ma niechęć do wiedzy, że patrzy na życie przez, wiesz, przez zabobon, przez jakąś tam wiarę, zabobon, przez co mu się tam wydaje, magiczne myślenie, to jest wręcz, ale się zaznacza, że właśnie obskurantyzm to jest taka niechęć do wiedzy, że wiedza ci się kojarzy z czymś właśnie złym, że to ktoś
1: A nie jest
0: tobą
1: tak?
0: manipuluje. Tak jest. Ale nie mieszajmy tutaj szurów z obskurantami, bo słuchaj, dla mnie szur to jest z kolei ktoś, kto podchodzi trochę intuicyjnie, polega na poszlakach. Ty bardziej
1: Chłopski
0: polegasz,
1: rozum.
0: słuchaj, ty masz przywiązanie do dowodów, ty zawsze oczekujesz dowodu twardego, a szur, tak już mówiąc właśnie sobie umownie nazywając tą grupę ludzi, którzy w ten sposób podchodzą do życia, to jest ktoś, kto tak podchodzi do życia, wiesz, na podstawie poszlak, intuicji swojej, coś czuje i to też nie musi być takie całkiem złe, bo coś nam ten mózg tam czasami podpowiada, wiesz, pewne rozwiązania, które niekoniecznie są udowodnione, które niekoniecznie już są naszą zmagazynowaną i ogólnie obowiązującą wiedzą, ale taka osoba, ona coś czuje, komuś ufa, komuś nie ufa. Wiesz, i to nie wiem skąd w tobie
1: Dobra,
0: aż taka
1: spoko.
0: straszna,
1: Nie,
0: straszna
1: nie, nie, luz.
0: niechęć i wrogość
1: Ale
0: do tych szurów.
1: jak będziesz chciał zbudować duży, solidny budynek, niech będzie blok mieszkalny albo, no niech będzie blok mieszkalny, będziesz to budował na takie uczucie czy na tą wstrętną naukę? Będziesz robił, powiedzmy, nie wiem, właśnie halę produkcyjną na naukę czy na uczucie? Czy będziesz robił leki, leczył ludzi na naukę czy na uczucie, nie? No, tu jest problem, że nie da się pewnych rzeczy w ten sposób zrobić, nie? Nauka jasno mówi,
0: Pewnych tak,
1: i
0: pewnych
1: tego nie
0: tak.
1: potrafimy, nie? Koniec. Na razie, jeszcze, albo być może nigdy.
0: Zgadzam się, Zenon, z
1: No.
0: tobą w 100%, że są pewne dziedziny życia, wiesz, pewne sytuacje, w których faktycznie, no absolutnie, musimy się zdać na wiedzę. Wiesz, no architektura to poważna sprawa. Są naprężenia, pewne tam materiały, tak dalej. No to tak, ale wiesz, nie możemy wszystkiego mierzyć tą samą miarą. Są może inne sytuacje w życiu, gdzie możemy bardziej polegać na intuicji.
1: Ale to jest problem z tym szuryzmem, że on się wbija tam, gdzie powinniśmy działać na nauce. Słuchaj, no, gdzie jest ten telefon grawitacyjny, który już zupełnie przypadkowo teraz biorę, bo to mówił i Claude, i Tomek, gdzie jeden i drugi z nich mówili, że to już będzie i będzie internet 3.0. Gdzie to jest? Że to jest takie proste, oni wszyscy mieli schematy, jak to zrobić. No gdzie to jest?
0: Ja
1: No
0: myślę,
1: nie ma,
0: że
1: no.
0: jesteśmy po prostu trochę zbyt fanatyczni i po prostu znowu brakuje tej równowagi i w niektórych sytuacjach powinniśmy się czasem zdać na pewien zdrowy rozsądek. Nawet ten chłopski rozum, którym ty tak gardzisz, czasami nam słuszne rzeczy podpowiada, a ty nigdy nie bierzesz pod uwagę tego, że korporacje, że pewne siły mogą, wiesz, dla pieniędzy
1: No
0: nas mamić.
1: biorę.
0: Popatrz,
1: Oczywiście, że biorę.
0: ile jest kłamstwa w mediach, jak nas źle
1: Słuchaj,
0: traktuje
1: no.
0: państwo, system i my musimy się czasami od tego odwrócić i zdać trochę na siebie.
1: Zawsze, no ja sam jestem takim człowiekiem, który jest troszeczkę z boku. Zawsze powtarzam, to chyba tytuł na audycję, zawsze się trochę szura. Moim takim szuryznem, jak to wielu twierdzi, między innymi Jacek, że to jest szuranie, jest to, że te wszystkie listy miliarderów i najbogatszych ludzi na świecie, to se można kantupy rozbić, nie? No. Tak samo jak to, że najbardziej i najbogatszych ludzi na świecie motywuje w dalszym ciągu zysk i pieniądze. No nie, ja twierdzę, że nie. W żadnym wypadku. Twierdzę, że jest inaczej. I wiele osób będzie mówiło, że to jest szuria. No ja się tego dość twardo trzymał. Bo właśnie przez intuicję. Bo pierwsze, co bym zrobił, gdybym miał strasznie dużo kasy, to bym robił tak, żeby się nie wychylać i żeby nie było wiadomo, że mam strasznie dużo kasy. No. A mając strasznie dużo kasy, to już się wtedy szuka innych celów. No bo cóż, kto grał w cywilizacji i miał potężne ekonomicznie państwo, ten nie gonił cały czas za tym, żeby mieć coraz to silniejszą ekonomię, tylko już się bawił po prostu nawet dla sportu w różne rzeczy.

0: Na przykład kiedyś jeden kontynent zamieniłem w pustynię bombą atomową. Wszystko zrównałem do zera. Bo mogłem. I tak, no. Nie sądzę, że to jest taki,
1: A
0: no.
1: jak tam ci idzie w Stellarisie?
0: W Stellarisie? Kim ja tam grałem ostatni raz w Stellarisie?
1: Ale widzisz, okazuje się, że to jest taka gra, w którą gra bardzo wielu nadających z różnych radiów. Ostatnio słuchałem sobie rozkmin Martina Lechowicza, który też gra w Stellarisa. I on doszedł do tego, że jest jak Adolf Hitler i że w ogóle chce wybijać wszystkich obcych i że to jest dobre i że on taki jest i że on w ogóle, wiesz, by wszystkich tam zajebał i że tylko ziemianie i że jemu się to klei. I wiesz co, rozbroiła mnie jego szczerość, że on w sobie, przyznał się szczerze, że on jest takim Adolfem Hitlerem w życiu, jako chrześcijanin też zagorzały, nie? To coś mówi o człowieku. Ja już dawno temu powiedziałem, że to, jak grasz w Stellarisa, mówi dużo o tobie, bo to jest tak złożona gra, tak dopracowana pod wieloma względami, wiesz, że
0: Ja
1: tak.
0: nie umiem złymi grać. Nie umiem grać złymi w gry, słuchaj. No tak se, generalnie to chyba powinien najpierw kończyć jako zły, a później jako dobry. Bo tak na przykład Knights of the Old Republic chciałem ciemną stronę mocy skończyć, nie potrafiłem. Stellarisa też przestałem teraz grać, bo grałem złymi, nie? Teraz jest najnowszy DLC, gdzie jesteś niszczycielem galaktyki. I po prostu masz zdobyć jakąś tam czarną energię czy coś takiego i rozpierdolić galaktykę, nie? No to grałem w ten sposób, ale jakoś mnie to przestało bawić, szczególnie na tym ostatecznym rozrachunku, kiedy już musisz się pokazać w całej galaktyce jako taki absolutny złodupiec i niszczyć planetę za planetą. No ale jakoś stwierdziłem, że to pierdolę, nie gram.
1: Ale wiesz co, ja siebie przyłapałem też w sumie tak sobie tutaj tak obgaduję trochę Martina, ale pewnie też się przyłapałem wielokrotnie na tym, że grałem w jakąś grę złą osobą, która mordowała, gwałciła i że czułem jakąś satysfakcję z tego. To jest takie dziwne
0: A
1: zjawisko.
0: ja nie potrafię złymi grać i chciałbym nie robić, żeby było inaczej, jakoś tak już dla rozrywki, ale nie potrafię. Nie idzie mi to zupełnie. W pewnym momencie mnie to jakoś blokuje i nigdy chyba jeszcze żadnego playthrough nie skończyłem złymi, nie biorę złych postaci do drużyn i tak dalej.
1: No,
0: Jakoś tak nie potrafię się bawić.
1: tak zgaduję trochę, że ciebie ciężko zaklasyfikować. Ani nie grasz dobrymi, ani złymi, raczej dziwnymi grasz, może bardziej dziwnymi. Jakieś tam właśnie grzyby, cywilizacja grzybów, tak dalej, nie?
0: Nie, no to wiesz, raz grałem robotami, raz grałem teistami, trzeba i tak, ale to czy byłem zły? No, w jednym i w drugim wypadku nie było tak, że robiłem ludobójstwo w Stellarisie, tylko albo tych wszystkich nawracałem i robiłem z nich też takich oświeconych telepatycznie, albo ich przerabiałem na pełnoprawne, samoświadome maszyny. Takie same jak wszyscy inni, nie? Nie, że nie robiłem ludobójstw. No i to mnie wkurwiało w tym playthrough z tego dodatku, że tam jest konieczne robienie ludobójstw. No, jakoś tak. Jakoś się źle czułem, jak widziałem, jak te planety są bombardowane i rozwalane i w ogóle.
1: Alicjo, myślę, że źle oceniasz gościa dzwoniącego. Tutaj troszkę niesprawiedliwie i też chyba nas, bo tutaj jakieś takie hasła padają: wierzące, bogobojne, szury, grami na koncie uwiedzeni. Nie, my sobie tutaj o różnych rzeczach gadamy, o bardzo różnych i mamy różne czasami podejście, czasami prowokujemy trochę, czasami wiesz, zbiera nam się na szczerość i się dzielimy jakimiś tam swoimi. Nie udajemy nikogo, nie? Zenon dzwoni i mówi, co u niego tam w życiu, i to chyba warto docenić, a nie tutaj krytykować. Jakoś i nas oceniać. Jesteśmy
0: Wiesz,
1: skomplikowani. We are complicated.
0: po tym, jak się ci ostatni tolerancyjni na mnie rzucili do gardła, taką wielką watahą i mi chcieli nogi z dupy powyrywać przy tej gadce z etamem o szczepionkach, no to wiesz, ja już nie jestem zdziwiony, no bo w nocnym radiu jest dużo ludzi, którzy byli w tych środowiskach, ale się przejrzeli na nich, rozczarowali, jak to woli. No i jest taki wspólny mianownik, że to właśnie wielce otwarte i samoświadome środowiska w gruncie rzeczy są przeżarte jakimiś takimi intrygami przeciwko sobie i agresją i złorzeczeniem wszystkim dookoła tak naprawdę, mimo deklaracji. więc
1: czy ja wiem?
0: Nie dziwi mnie to.
1: Czy ja wiem?
0: A ja wiem.
1: Myślę, że jest trochę takich osób, które przeszły z tej jednej strony na drugą. Kiedyś były właśnie takie trochę szulskie, spiskowe, a im przeszło, ale może nie jest ich aż tak wielu. Jest wśród nas chyba nadal wiele osób, które czują, że są jednak po tej stronie właśnie szulskiej. Przepraszam, to tak nieładnie brzmi, ale wiecie, mam na myśli po prostu ludzi, którzy dopuszczają do siebie różne spiski, wierzą trochę bardziej w spiskową teorię dziejów, wierzą w to, co tutaj Zenon nazwie pseudonauką i tak dalej, i wydaje mi się to słuszne i okej. Okay. Ja myślę, że Nocne Radio fajnie, żeby pozostało takim miejscem, gdzie możemy sobie rozmawiać cały czas, żeby tak nie wyganiać tych ludzi. Ja też jestem, słuchaj, nawet ja jestem taki trochę rozdwojony, wiesz, czasami...
0: Ja muszę kończyć, no, wiemy jak jest. Powiem ci tylko tak, ja się tylko boję tych neofitów, bo tych starych szurów to ja znam już od dziesięcioleci, że tak powiem. Ty zresztą też, myśmy byli tam, jak to się rodziło. Mniej lub bardziej na świeczniku i tyle, a ja się boję tych neofitów. Kiedyś o tym opowiem, zrobię może audycję właśnie o szur, a sprawa polska, znikam, na razie, hej.
1: Neofici są faktycznie, bywają straszni, tak. No trzymaj się Zenon, hej. Tak, neofici są po prostu często fanatyczni i to jest ten problem. Jak przeszedł już na drugą stronę, to chce być po tej drugiej stronie całym sobą, nie? I będzie zwalczał już w ogóle to, co on uważa za, że to był błąd, że źle zrobił, że był po tamtej stronie, to on będzie zwalczał. Więc do neofitów mam troszkę taki stosunek nieufny. Boję się ich. To są groźni ludzie. Zenon, Zenek to ten od płaskiej ziemi? Pyta Maharadża. Tak, to ten, tak.

No, tak czy owak, szanujmy się jakoś tam w miarę, nie? Myślę, że taki elementarny szacunek dla drugiego człowieka każdemu się należy. Nawet jeśli ktoś popełnia błędy, nawet jeśli jest po tej stronie, co, no, co uważamy, że to jest ta zła strona, ciemna strona mocy, szanujmy siebie tam, gadajmy sobie, wymieniajmy się uwagami. Ja myślę, że jeśli nawet uważacie, że to jest jakaś wojna, że tu chodzi o to, żeby kogoś do czegoś przekonać, nawrócić i tak dalej, no to lepszą metodą jest po prostu pogadać na spokojnie i wytłumaczyć drugiemu człowiekowi. Jeśli sięgacie po agresję, tam napierdalanie się cegłą po głowie, no to tak okazujecie trochę słabość swoją i ktoś może pomyśleć jeszcze, że brakuje wam argumentów na przykład, nie? Ja wiem, że to wymaga więcej wysiłku. Tak jak w Gwiezdnych Wojnach, ta ciemna strona jest łatwiejsza, prostsza, szybsza. Tu się zgodzimy pewnie. Łatwiej jest kogoś tam zwyzywać, zaorać jakimiś tam hasełkami i tak dalej, a ciężej jest komuś tam odpuścić, pogadać, potraktować jak człowieka drugiego, nie? No to jest ciężej. No ale liczę na to, że znajdziecie w sobie tą siłę.

Alicjo, ale czemu się dziwisz? Każdemu się czasem gmatwa. Nie jesteśmy tutaj jakimiś bogami czy krynicą wiedzy wszelakiej. No, każdy czasem popełni błąd, każdemu coś się czasem wydaje. Chyba też siebie nie uważasz za osobę, która zjadła wszelkie rozumy. Więc musisz tutaj, niech twoje neurony lustrzane zaczną działać i skoro sama nie uważasz siebie pewnie za osobę doskonałą i wszystko wiedzącą, no to dopuść do siebie taką myśl, że ktoś tam się też myli i można po prostu z nim pogadać, powiedzieć: przyjacielu, mylisz się, słuchaj, to jest inaczej. Najwyżej ta druga osoba na ciebie napadnie, na ciebie nakrzyczy, zwyzywa cię i tak dalej, i to będzie dowód na to, że chyba w niej jest jakaś słabość, nie? Możesz okazać siłę właśnie tym, że zachowasz pewną cierpliwość, że odpuścisz troszkę, że nie będziesz czuła nienawiści do tej osoby i inni ludzie też spojrzą wtedy na ciebie jako na kogoś, kto jest, wiesz, godnym tutaj oponentem, można z nim się pospierać, pogadać, a jak tak napadniesz na kogoś, zwyzywasz, no to wiesz. Jestem racjonalistką, pogadam, pisze Alicja. No i pięknie, aż nie powiem, co mięknie, bo jest przed 23:00.

Także uważam, że jakaś tam agresja, ataki, złości i tak dalej, to są... nie są niczym więcej, jak po prostu okazywaniem pewnej słabości, że brakuje nam cierpliwości, żeby komuś coś wytłumaczyć na spokojnie, żeby odpuścić, żeby zrozumieć człowieka, że on jest niedoskonały według nas i czegoś tam nie rozumie. Gadajmy ze sobą. A to jest fajne. Słuchajcie, dużo dobrego wyszło właśnie w Nocnym Radio z tego, że jakoś tam się pogodziliśmy w miarę, względnie, nie? I że potrafimy rozmawiać ze sobą, nawet jak się nie zgadzamy. Wielu ludzi przychodzi i stwierdza, że to jest fajne w Nocnym Radio, że są tu tacy, owacy i że się spotykamy i gadamy. Czy byłoby lepiej, gdybyśmy tutaj byli spijającymi sobie z dzióbków, miziającymi się pytką po szyjce, zgodnymi zawsze ze sobą? No i byśmy zawsze dzwonili i mówili: o, właśnie bardzo mi się podoba to, co powiedział przedmówca, tak, to 100% racji, ja też tak uważam i pozdrawiam i do widzenia. No to tak nudno by było, nie? I takie Radio Maryja by się zrobiło, a my tutaj się ścieramy, spieramy, jest fajnie. Muchę tutaj muszę zagazować. Ach, masz ty. Coś nie działa ten środek na muchy. Psikam i te muchy chyba to lubią wręcz. Tak się nadstawiają do psikania. Co to za środek w ogóle? Wako. Muszę inny kupić. No, więc słuchajcie, są zresztą gorsze sytuacje w życiu. Życie jest naprawdę ciężkie i kłócić się o jakieś pierdoły, że ktoś tam coś komuś w radio powiedział, to jest tylko radio, no. Wielokrotnie ludziom tutaj mówiłem, to jest tylko radio. I naprawdę szkoda naszej energii, szkoda naszych tutaj nerwów. Stres strasznie człowieka wyniszcza. Ale też, żeby nie było, pamiętam siebie jeszcze z dawniejszych trochę czasów, jak reagowałem bardzo tak impulsywnie, nerwowo, jak ktoś coś powiedział i się tego oduczyłem po prostu. Wali mnie to. Powiedział to powiedział, no myśli inaczej to myśli. No to, czy ja mam z tego powodu się teraz wkurwiać, atakować go, tam mu kamieniem łeb rozwalać? No po co? Co mnie to... Są naprawdę ważniejsze rzeczy. Komuś ktoś umarł, ktoś tam ma jakieś problemy. Tym się można przejmować, ale nie, że ktoś myśli inaczej. To jest jakiś wielki problem. Myślicie, że mnie taki Zenon czy potrzeba czasem nie wkurwią czymś? Jakimś swoim tam... Ale staram się być tutaj cierpliwy. Kurczę, ale tutaj barwią te cukierki. Kupiłem sobie M&M'sy tropikalne. Kurczę, super są. Chyba najlepsze Skittlesy. Nie M&M'sy, tylko Skittlesy, sorry. Tropikalne. Bardzo dobre, bardzo dobre. Chociaż nie powinienem mieć cukierków. Niezdrowe są. W ogóle w tych cukierkach jest dużo chemii. Różnych barwników, konserwantów i tak dalej, ale no... Już nawet bierzesz to do ręki, już masz tutaj ręce kolorowe. Nie powinienem tego jeść. Ale jem, no. Takie jest życie. Trzeba czasem zjeść niezdrowego cukierka.

gość gadał o szurach prześmiewczo i porównywał do idiotów. Alicjo, Zenon jest cięty akurat trochę na szurów. Ja jestem takim trochę w sumie półszurem. Półszurem. Jak jest pół elf, to ja jestem półszurem, no. Ale nie mam z tym problemu, że on tam coś pogada, że się z nich pośmieje. Wiesz, takie jego prawo, no. Gdybyśmy tak się bali cokolwiek powiedzieć w radio, to by była cenzura z kolei, nie? I byłoby sztywno, nudno i się nie trzeba się przejmować. Zawsze możesz, Alicja, zadzwonić i powiedzieć na przykład, ja to widzę zupełnie inaczej. Uważam, że Zenon to pajac, wulgarny tutaj prymityw, jakiś tam coś. I on akurat ma, on się nie obrazi, bo wiesz, on innych obraża, więc jest trochę zobligowany do tego, żeby sam się też nie obrażać, żeby nie być za bardzo delikutaśny. I ja się z tym pogodziłem, że padną tutaj czasem na antenie mocne słowa i to się nie ma co o to tam obrużać. Skoncentrujmy się na sporze, na przykład, na udowadnianiu sobie, kto ma rację. Można przytoczyć jakieś ciekawostki, jakieś fakty, jakieś informacje i się tak nie przejmować, że ktoś coś tam powiedział, czy coś. No, tak, wiesz, nie bądźmy już tacy delikutaśni, nie? Alicja też pisze, że nie jest szurem, no ale właściwie kiedy się kończy szura, kiedy się zaczyna. Wszyscy mamy w sobie coś z szura, myślę, i wszyscy czasem lubimy sobie trochę poszurać, nawet Zenon. Zenon dziś powiedział nawet, że będąc takim trochę tutaj oponentem, będąc w opozycji do tych szurów, to on mówi, że też lubi sobie czasem poszurać. Więc wynikałoby z tego, że wszyscy jesteśmy trochę szurami, bardziej lub mniej. No i spoko. Znam bardzo inteligentnych ludzi, którzy w życiu dużo osiągnęli. Można powiedzieć, że osiągnęli sukces, że żyje im się fajnie, są zamożni, szczęśliwi, ale właśnie kłócą się z rodziną trochę o to i rodzina ich uważa za szurów, że muszą ciągle przekonywać do czegoś swoją rodzinę. No, to takie śmieszne trochę, nie? Śmieszna sytuacja. Jeszcze pracują na przykład w korpo. Można być szurem, ale trzeba szanować papieża, Jana Pawła II. Wtedy wolno. Pisze Super Belkas. Niezależnie od tego, kto ile procent szura ma w sobie, czy 10, czy 20%, czy 90, czy 100% szura, na przykład, może są i tacy, to myślę, że wszyscy lubimy opowieści fajne i można potraktować to szuranie jako po prostu słuchanie opowieści, które no już w zależności od tego, w co kto wierzy, są bardziej prawdziwe lub mniej. Ale wszyscy chyba lubimy się spotkać czasem przy ognisku i sobie poopowiadać różne historie ciekawe, nie? Więc myślę, że to jest jakiś sposób, jakieś rozwiązanie tego problemu, że spotykamy się tu ze sobą i opowiadamy sobie różne niezwykłe, niesamowite historie, tylko różny mamy stosunek do tych historii. Jeden podejdzie do tego jako do prawdy objawionej, a drugi sobie posłucha po prostu i spędzi miło czas. Myślę po prostu, że są ważniejsze i bardziej takie sprawy, które można postawić na ostrzu noża, niż to, czy wierzymy tam w jakąś teorię, czy nie.

Jeśli ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić, pogadać o czymś, to zapraszam. Skype, Nocne Radio. Może właśnie to jest ta chwila, że ty, właśnie ty, ty, tak, do ciebie mówię. Tak, no nie odwracaj głowy, do ciebie mówię, tak, ty. No co, co się głupio patrzysz? Jak sroka w pizd... przepraszam, jak sroka w gnat. Tak, ty, ty. Tak, no. Tak, słuchaj, no nic nadzwyczajnego. Tu Nocne Radio do kontaktów na Skype'ie. Nie masz Skype'a? To sobie zainstaluj tam Skype, ten, no Google Play, tam Skype, coś tego. Załóż se konto. Musisz mieć maila. No i dzwoń, dzwoń i rozmawiajmy.

są takie sytuacje w życiu, które bardziej zasługują na to, żeby się nimi przejmować. Kogoś tam ugryzł pająk i chcą mu obciąć palce. Komuś zabili syna, na przykład policja, przydusiła go tam, zabili, udusił się i tak dalej. Komuś samochód dziecko potrącił. Słuchajcie, to są rzeczy, którymi warto się przejmować. Ale to, że ktoś inaczej trochę widzi świat, tym się przejmować i o to walczyć, to takie głupie trochę, nie? Nawet. Ja tego nie rozumiem tak do końca. Znaczy, pewnie kiedyś też tak trochę podchodziłem do sprawy, ale tak dzisiaj tak myślę, że są takie sprawy, którymi się zdecydowanie bardziej powinniśmy przejmować. Nowe podatki jakieś, które wchodzą, inflacja. No, tym się można przejmować, tak. Nagle idziemy i śledzie po wiejsku 13 zł słoik. No, to przesada trochę, nie? Jeszcze niedawno kosztował 8 zł, a teraz 13. No, to faktycznie, można się wkurwić. Albo chcieliście sobie coś kupić, jakieś fajne rzeczy, dary mamy natury i wam nie przynieśli. No, to tak, to można się wkurwić, tak. Albo z rodziną jakieś problemy, no to tak, to są poważne sprawy, ale to, że ktoś wierzy, że była akcja fałszywej flagi, albo że ktoś wierzy w UFO, albo że ktoś wierzy, że szczepionka to tak naprawdę była, znaczy szczepionka, przepraszam, że COVID to był sztucznie wyprodukowany wirus w laboratorium, a ktoś inny się z tym nie zgadza. O takie coś się kłócić i wyzywać kogoś? No dajcie spokój, ludzie. To właśnie to jest nasza siła w Nocnym Radio, że my potrafimy być ponad to i zadzwonić i powiedzieć, słuchajcie, protestant dzwoni do ateisty, wręcz satanisty, ja to wręcz satanista jestem, i rozmawia sobie z nim w fajnej atmosferze, tutaj wymieniamy się poglądami. To jest najlepsze, to jest super, nie? I przełóżmy to na inne rzeczy. Ktoś tam wierzy, że szczepionka to jest, powiedzmy, próba osłabienia naszej odporności, bo tak naprawdę COVID miał być lekarstwem, szczepionką, które się wymknęło spod kontroli i nie zadziałało do końca tak, jak powinno, i że korporacje się boją utraty zysków, więc nam osłabiają odporność szczepionkami. No, słuchajcie, to, że ktoś wierzy w taką teorię, nie musi od razu oznaczać, że on jest głupi i że trzeba nim gardzić. On po prostu może czegoś nie wie, może po prostu, a może faktycznie tak jest. Kto wie, pogadajmy o tym, nie? I tyle. No dobra, już nie tłumaczę, chyba wszyscy rozumiemy, o co chodzi. I teraz zależy od was, czy znajdziecie w sobie siłę, żeby komuś tam odpuścić, żeby nie ulegać zbytnio emocjom, żeby się tam zaraz nie rzucać z cegłą do kogoś tam. Ja cię zapierdolę, ty kurwa, ty wierzysz w takie kurwa głupoty i jeb. Nie? Tylko gadamy jak cywilizowani ludzie, jak dżentelmeni i damy. Dżentelmeni i damy. O, nowe hasło. Już nie, że Nocne Radio to są ludzie nienormalni, tylko dżentelmeni i damy. No. I teraz proszę, żeby ktoś zadzwonił i powiedział: witam ciebie, Krawcze. Pozwolę się z tobą nie zgodzić, gdyż uważam, z całym szacunkiem, iż pierdolisz farmazony.

0: Okej, okay. Ja powoli kończę audycję. Umówmy się tak, żeby nie było tak łyso całkiem, żeby tu, tak nie kończyć troszkę z takim niesmakiem. To ktoś zadzwoni na koniec i pogada ze mną. I to będzie taki ostatni telefon, okej? Okay? To by było miło. To bym się czuł usatysfakcjonowany takim telefonem. NR to ludzie niereformowalni, tak twierdzi Furiat. No, z twojego punktu widzenia, Furiat, no to tak. Wiesz, jeśli przyjąć taką filozofię życiową, że Kościół to jest najlepszy na świecie i tylko Bóg, Jezus, no to tak, no to może jesteśmy niereformowalni, jak się z tym nie zgadzamy. Do końca, tak. No to jesteśmy niereformowalni. Mierząc twoją miarą, twoimi kategoriami tutaj, no. No dobra. To ja czekam sobie, aż jeszcze ktoś tutaj drydnie i podejmie jeden z tematów. Jeśli chodzi o szczepionki, to nie brać. Taką ma opinię Tomasz. Ale czemu? Aha, to nie brać czwartej dawki. No i jednak ktoś tutaj uratował sytuację i cały na biało przybiega Etam. Ostatni telefon.
1: Ale umówmy się, że to nie jest mój ostatni telefon. Bo tak brzmi to ostatni telefon. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy. O, zaraz będzie dzwoniło. Poczekaj, bo teraz się Skype zbuntował.
0: No ten Skype to cały czas ma jakieś, wiesz co, już ten Skype to jest tak taki stary samochód, który musisz tak odpalać raz po raz, wiesz, jeden raz, drugi raz, jeszcze raz.
1: Nie, on sobie wymyślił teraz, że będzie zawsze 10 sekund po nawiązaniu połączenia dzwonił.
0: Ja się muszę logować 5 razy, żeby się w końcu zalogować, wiesz. Więc...
1: A nie, u mnie tak źle nie jest, natomiast właśnie ten dzwonek mnie wkurza 10 sekund po tym, jak już się połączymy. A co ty tam mówiłeś, bo ja wstałem dopiero i tutaj w ogóle jest burza wielka w Szczecinie, za chwilę będzie nawałnica, tak? A córa się wybiera się na jakąś randkę, co się tam martwi o to, co się ubrać. Ja mówię,
0: aż jestem zazdrosny, to, że się na randkę, a z krawculkiem to może by się z krawculkiem na randkę wybrała. Za stary już to troszkę dla Karoliny.
1: Znaczy ja wiem, czy za stary, znaczy w sumie to tak.
0: No tak, trzy razy starszy, nie? No to trochę już tak, to by, wiesz, znaczy... wiesz, tam gdzieś by przyszła ze mną, gdzieś tam pod szkołę czy coś, to by mówili, co, to dziadek twój, wujek, czy co?
1: No prędzej ojciec. No jak ty chcesz iść? Jak ty chcesz córa iść? Chodź tutaj, lepiej z krawcem pogadasz sobie.
2: Nie, ja idę na randkę.
1: No ja wiem, że idziesz na randkę. Wyjdziesz zaraz, będziesz jak zwykła kura.
2: Ale ja co chodzi, że pomniałam
1: powiedzieć. Wypindrzyła się, pies się denerwuje, że pani wychodzi. Nie. Obiecałem mu wczoraj, że będzie dzisiaj cały dzień z panią.
0: A czy mam taką prośbę. Czy mógłbym zobaczyć na kamerce wypindrzoną Karolkę?
1: Nie wiem, muszę się spytać. Krawiec prosi, czy może cię zobaczyć wypindrzoną?
2: No może.
1: To czekaj, to spróbuję. Tylko zobaczymy, czy zadziała, bo przynajmniej nie zadziałało. Także zaraz zobaczymy. Czekaj.
2: Teraz to mogę pokazać, jak sobie pana, nie, przychodzę na kamerce, to zawsze wygląda jak gówno.
1: Widzisz na razie chyba ciemność.
2: Poczekaj, chwilę, bo ja tak jeszcze
1: wygląda. O.
2: Czekaj, nie pokazuj jeszcze mnie. Bo się teraz zgarbiłam i teraz
1: cycki
2: wpadnie.
1: A, cycki,
0: nie, bo taki cycki do przodu.
1: Oczywiście zaraz cycki wypadną.
0: Jest dekolcik.
1: Ja tutaj, że dziewczyna z wypadniętymi cyckami nieciekawie wygląda.
0: Ale słuchajcie, ale tutaj widzę u Etama całkiem fajne mieszkanko. O! Jest Karolka. O, proszę bardzo. Super.
1: Oświetlenie niezbyt może dobre, ale...
2: Moja morda jest z blisko właśnie...
0: Ale ładna dziewczyna.
2: Nie mogę tam wpływać na ten telefon, weźmiesz mnie.
1: Dobra, już nie chcę. No widzisz, no takie mi dzieci ładne wychodzą. To jest najlepsza reklama dla mnie, jak się z dziewczynami spotykam.
0: Ty, ale tak, Etam, tak, jak to jest, że ty jesteś taki brzydki, a masz takie ładne dziecko?
1: Nie, no jestem ładny, mama mi tak mówiła, że jestem ładny. Mama rodzona nie oszukiwała. Ja jestem ładny, a dzieci wychodzą jeszcze ładniejsze. Znaczy, trzeba jeszcze większą próbę zrobić, że tak powiem, bo to na jednym przypadku trudno. Chociaż z drugiej strony mężczyzna, jak to mawia Korwin, nie może wiedzieć, ile ma dzieci, więc może to być różnie, nie? Może gdzieś tam po świecie chodzą jeszcze inne etamidła, że tak powiem. No.
0: Ale wiesz co, tak patrzę na Karolinę i ona ma taką troszkę... Ona ma coś z ciebie w tym sensie, że troszkę ma taką na przykład fryzurkę retro. Ta taka, wiesz, taka grzywka podstrzyżona. To jest taka fryzura, wiesz, taka jak kiedyś kobiety nosiły. Ale jest bardzo sexy, jest, wiesz, piękna dziewczyna. Fajnie wygląda, tylko tak czuję w niej takie retro trochę, tak jak, wiesz, w tobie.
1: No wiesz, jest otoczona tutaj retro rzeczami. Przede wszystkim retro ojcem. O, już pies spiernicza pod tapką.
0: Retro ojciec, to dobre hasło. Retro ojciec.
1: Mi kobieta mówiła, że ja jestem 60-70-latkiem mentalnością taką, jak jeszcze miałem 20 parę, więc ja się nie zmieniłem wiele od tego czasu. No myślę trochę oczywiście inaczej, ale generalnie to taki jestem właśnie, trochę taki XIX-wieczny typ. A myślę, że to kwestia wychowania, bo ja znałem pradziadków, babcie, dziadka, pradziadków. Moi rodzice to też, mój tato jest też okres przedwojenny, także. Także no, też nauczyciele mnie uczyli jeszcze, tacy, którzy przed wojną się urodzili. Także myślę, że to wszystko ma jakiś tam wpływ na to, jaki tam jestem. Nie? A poza tym lubię stare rzeczy. Lubię stare meble, lubię stare jakieś żelazka, łyżwy stare. No, takie rzeczy właśnie lubię bardzo. Bo takie radiolampowe, o, to było fajnie mieć takie radiolampowe, to co było jeszcze przedwojenne, takie właśnie takie w takim fajnym, drewnianym, dużym opakowaniu i z takim głośnikiem przykrytym taką tkaniną taką i pokrętłami, dużymi guzikami świetlistym przesuwakiem jeszcze. No, to takie, takie rzeczy mnie pociągają. Maszyny do pisania stare, takie właśnie.
0: Mnie
1: fajne,
0: też
1: fajne
0: takie coś. Rzeczy pociągają właśnie, co widziałem. Tak, no. No, właśnie. Pozdrowienia dla Karoliny. Miłej randki. Tutaj, no, tak.
1: Ja bym szczerze mówiąc nie wychodził w taką pogodę.
0: Słuchaj, weź tak może jak Albandi, tego chłopaka Karoliny, tak o futrynę, wiesz, za włosy i o futrynę.
1: No ona
0: tak,
1: wie o tym, jeb. Bo ja jej kiedyś powiedziałem, że jak przyprowadzi chłopaka, to ja go nabiję, a jak nie dam rady, to może zostać jej mężem. Dlatego raczej nie przyprowadzę. Znaczy, był tutaj jeden taki, ale to był tylko kolega, było zaznaczone wyraźnie. I powiem szczerze, że nawiązałem z nim świetną konwersację. Potem mówił do mnie, że musi już jechać, przepraszam bardzo, ale musi już jechać. Tak go zagadałem, że musiał się wykręcić z tego, bo ja z nim po prostu nawiązałem całkiem inteligentną rozmowę, przynajmniej mi się wydaje. Także ten.
0: Ale co, chłopak taki bardziej wypłosz jakiś taki, żebyś go tam połamał jedną ręką, lewą ręką? Jednym znaczy palcem, czy tak wiesz, jaki jest ten chłopak?
1: Tego, co akurat dyskutowałem, to bez problemu, natomiast z tym, z którym ona się umawiała, była na studniówce, a z którym się pokłóciła, nie wiem, o co w ogóle chodzi, to raczej miałby marne szanse, bo on od 20 lat Krav Magę uprawia, więc raczej szanse byłyby kiepskie, aczkolwiek moja przewaga taka, że on dużo wyższy ode mnie o dwie głowy, więc takiego wysokiego jest bardzo łatwo do parteru sprowadzić. Mhm. A nawet obić mu wątrobę, bo jest na wysokości mojej twarzy i ciosów takich prostych. Także gdybym trafił w wątrobę, no to już po walce, tak.
0: Ale tak już mówiąc serio, to chyba fajnie, że Karola szuka, nie? Że może nawet niech zmienia tych chłopaków, to może właśnie dobrze, bo w końcu znajdzie takiego, z którym będzie szczęśliwa, który będzie wartościowy, nie? Więc może to dobrze, że pojawia się jakiś tam nowy chłopak, tak dalej, nie?
1: Ja wiem, czy dobrze. Ja to osobiście, tak jak już zapowiedziałem, odnośnie siebie, gdyby się tutaj znalazła jakaś fanka etamowa, to ja dopiero dam jej po ślubie, także ja jestem tradycjonalistą pod tym względem. Ale nie, ja, znaczy kiedyś się zapytałam, a co byś powiedział na to, gdybym powiedziała, tato, no będziesz dziadkiem. Powiedziałbym, gratuluję córcia, nie? I tyle. Co poradzę, nie? Przecież to i tak ode mnie nie jest zależne, nie? W tym czasie.
0: No tak, to jest,
1: ludzie się takimi rzeczami przejmują, nie? Ja się nie przejmuję, no po prostu zostałbym dziadkiem. Znaczy, może inaczej, wytłumaczyłem jej w ten sposób, tylko bardzo cię proszę, żebyś wiedziała, kto jest ojcem, nie? To by się przydało, żeby można było wskazać, który, nie?
0: No. Może właśnie to w tobie lubię, że ty się wieloma rzeczami nie przejmujesz. Niektórymi się może przejmujesz, ale tak z grubsza to taki jesteś bezproblemowy człowiek i taki, który na luzie podchodzi do życia i to jest fajne. Miło spędzać czas z takim człowiekiem, który jest, wiesz, wyluzowany. Chociaż jak wiesz, jak Zenon zadzwoni i się tam spina z czymś, to też czasami bywa fajnie, nie? Tylko grunt, żeby tam nie przeginać. No, ale to tak co do Karoliny, to dobrze, że jakoś tam szanujesz, może, że to jest jej wybór, może bardziej niż twój. Żebyś tam jej nie terroryzował po prostu i tyle, no. Uszanował jej jakieś tam wybory.
1: No, nie terroryzuję, nawet powiem szczerze, że zaczynam się zastanawiać, czy nie ma ona racji odnośnie tego, że te studia są bez sensu. Czy zastanawiać, ja to wiem od samego początku, że studia są bez sensu. One są dobre, kiedy trzeba było uniknąć wojska, natomiast w tej chwili to tak średnio to widzę, szczerze mówiąc. Bycie psychologiem w trybie zausznym, takim słuchać tych studiów tylko i wyłącznie. Szczerze mówiąc, nawet nie wyobrażam. Znaczy, ja to owszem, jeszcze bym po prostu się czegoś nauczył, bo słuchając tych wykładów biernie, no, mógłbym się w ten sposób, stwierdzam, uczyć, ale dla młodego człowieka to nie jest dobre rozwiązanie. To trzeba jednak pójść, usiąść, mieć takie jakieś normalne zajęcia, ćwiczenia, nie?
0: Cześć Nina. Dzięki za fajne komentarze. Czytam wszystkie. Przepraszam, że rzadko odpowiadam, ale są fajne komentarze twoje i lubię. No, piszcie w ogóle, słuchajcie, pod audycją, co wam tam na serduchu leży i komentujcie. Wszystkie 100% komentarzy na Nocnym Radio czytam. 100%. No.
1: A pod moimi pogadankami nie ma w ogóle komentarzy. Wszyscy się ze mną zgadzają. No to dobrze. No, nie ma ani aplauzu, ani akceptacji, ani sprzeciwu, więc rozumiem, że jest dobrze, jak jest. No.
0: A donejciki tak chyba skromnie, nie? Donejciki. Znaczy, słuchaj, może będą lepsze. Ja wiem, że ty nie przywiązujesz wagi, że nawet ostatnio napisałeś na audycji, że na nic nie zbieram i tak dalej. No ale to wiesz, to trzeba uważać. No, ja dzisiaj też w audycji ani jednego donejcika chyba nie dostałem. Ktoś mi tu coś rzucił? Chyba nie. Ale się
1: znaczy, mam problem.
0: Ale też się jakoś wielce tym nie przejmuję, bo dla mnie oczywiście ważniejszy jest kontakt z wami, telefony, komentarze. Donaty są miłe, są super i bardzo się z nich cieszę i często mi ratują dupę, ale jednak są rzeczy ważniejsze niż pieniądze na tym świecie. Chociaż pieniądze też. I wiesz, myślę, że mógłbyś się jakoś tam otworzyć trochę i spokojnie. Popatrz, Potrzeba ostatnio sobie zaeksperymentował, zrobił cel zbiórki, że zbiera na maślankę. I zbierał 2 złote. Taki zrobił cel, że zbiera tam 2 złote na maślankę, a dostał 150. Nagle i ludzie nie mają z tym problemu. Ludzie ci tego nigdy nie wypomną, że coś tam ci dali, a nie dostali. Po prostu dają ci, jak ci lubią. I tyle. I ty, a jak będziesz tak się wzbraniał, że ja tu nie chcę, ja się boję, ja coś tam, to jest takie bez sensu trochę. Słuchaj, no to jest jakiś tam wyraz sympatii do ciebie, więc tam się nie krępuj, stary.
1: Ale ja dostałem wczoraj donaty, tam was 40-50 zł chyba się zbrało nawet, tylko ja mam taki problem teraz, bo kilka osób powpłacało tymi SMS-ami i tam te SMS-y to jest trochę takie dziwne coś, że tam nie można sobie w tym typie przelewać między tymi SMS-ami, dopiero jak się uskłada jakaś kwota. I tak, po pierwsze to połowa tej kwoty jest zmarnowana na operatora, a po drugie to po prostu tam się strasznie długo zbiera te 20 zł. Tam już brakuje mi ile tam? 7 chyba, czy nie, 3 chyba złote mi brakuje i z tym nic nie mogę zrobić, nie, po prostu tam leży chyba 17 czy 18 złotych i nie można z tym w ogóle nic zrobić. Po prostu dopiero jak się uzbiera tam 20 czy 25, to dopiero wtedy można coś z tym zrobić, nie? No, to jest takie dziwne. Ja to chyba w ogóle wyłączę, bo tam gdzieś można. Można tą kwotę wyłączyć. Kurczę, żebym miał wpłacone na swoją komórkę, to bym sam sobie wpłacił po prostu, żeby to się nie marnowało na tym. I zamknąłbym tą zbiórkę SMS-ową. No ale to się trzeba, człowiek widzisz, uczy się na po prostu na tych wszystkich błędach takiej właśnie młodości, nie doczyta czegoś tam, czy nie dojrze. Ja myślałem, że to można po prostu między tymi wszystkimi tam rodzajami sobie konwertować to, a to się okazuje, że nie. Że to osobno jest PayPal, osobno jest te całe bliki, nie bliki. Dziwnie to jest zrobione, ale pewnie mają w tym swój interes, nie?
0: To czekaj, ja tu mam piesek Max, jest taki PayPal. Mhm. I wpłacam tutaj 5 dyszek.
1: Nie wpłacaj mi nic. Nie wpłacaj mi.
0: A ja chcę,
1: Max,
0: ale ja chcę.
1: A ja chcę. Jezus, krawiec, ale to nic nie da. Bo to trzeba premium SMS-em, rozumiesz?
0: Za późno, już wysłałem.
1: No dzięki ci bardzo, dobra, w porządku, ale kurde, ale ja tłumaczę ci ja mu tłumaczę to SMS premium, a ten mi wpłaca 5 dych.
0: No ale to, no. O to masz przynajmniej 5 dych nie przez SMS-y, tylko z przelewów i od razu ci przeszło na PayPola, bo to tak działa, że masz od razu 5 dyszek. Słuchaj, ja słuchałem dużo twoich audycji i czuję się trochę zobligowany, bo tak słuchasz, miło spędzasz czas, no to wypadałoby postawić na jakąś tam fajną, wiesz, pizzę czy coś, nie? Więc dla mnie to nie problem.
1: Wiesz, że ja kupię i tak 3-pak z Biedronki.
0: A to już twoja sprawa.
1: A co do maślanki, to ja wczoraj się pochwaliłem, że sobie kupiłem maślankę, bo właśnie mi potrzeba przypomniał o tym, że ja bardzo lubię maślankę, tylko oczywiście kupiłem 2 litry tej maślanki. Kupiłem sobie taką z brzoskwiniami albo z morelami, nie wiem, co to było, takie kawałeczki, a druga to była z truskawkami, z kawałkami truskawek. I dobrze przewidziałem, że do maślanki kupiłem też biegunkę przy okazji. Nad ranem mi wzięło dzisiaj, i dlatego tak spałem do 15. Także trzeba uważać, nie pijcie tyle maślanki naraz, naprawdę. Smaczna, dobra, fajna, z tymi kawałeczkami owoców, ale na żołądek może zrobić niedobrze, szczególnie kiedy pije się wieczorem. Także maślanka z rana jak śmietana, ale nigdy w życiu wieczorem.
0: No tak.
1: Nie łączcie jeszcze dodatkowo z pizzą, z grzybami.
0: Nie zesrajcie się. To taki mam przekaz właśnie Jana Krawca II. Nie zesrajcie się od tej maślanki.
1: No także ten, także sobie się skusiłem właśnie przez potrzebę na maślankę. Przypomniałem, że to było coś, co kiedyś, jeszcze teraz sobie też przypomniałem, że kefir mi też smakował. Czy smakował, to może nie, ale on jest taki fajny, bo jest taki pełny. To jest tak, jak się pije, to nie jak mleko, tylko takie coś gęstsze, nie? Kiedyś na przykład nie lubiłem naturalnych rzeczy, o smaku tych naturalnych jogurtów, a teraz lubię, na przykład tak po chłopsku, po robotniczemu. Bułka z jogurtem naturalnym, nie? I tak sobie tam ugryźć porządnie, nie? I sobie zjeść, dopić, szczególnie augustowski mi smakuje. Spróbuj kiedyś. Bułeczka taka zwykła, kajzerka i do tego jogurt augustowski popijasz sobie. Naprawdę bardzo fajne śniadanko. Na zimno, na upał dobry.
0: No właśnie dzisiaj kupiłem sobie jakąś taką na śniadanie sałatkę. Nie było jarzynowej, była tylko taka wegetariańska. To wziąłem z ananasem. Bardzo lubię taką sałatkę, gdzie jest szynka i ananas, więc taką sobie kupiłem. Ale do tego niedobrą kiełbasę wiejską. Nie polecam. Ta wiejska ma taki jakiś dziwny smak. Jednak myśliwska, dużo lepsza. Żałuję, że nie wziąłem myśliwskiej. No, więc do tego bułeczka, no i tak też sobie śniadanko zjadłem. No takie nasze życie, nie? Kawalerów, że sobie tam wychodzimy, kupujemy jakiś kawałek kiełbasy, sałatkę, sobie jemy.
1: Znaczy ja jak żyłem z kobietą, też tak żyłem. Bez różnicy. No, te kawalerów tutaj jest w dużym cudzysłowie w moim tym. Ja musiałem też sobie sam radzić. Znaczy oczywiście dużo rzeczy dawała mi mama, nie? Ale to już to jest osoba. Kiedyś wam opowiem o tym, jak mama zapewniała żywność na okres. Mój synku, ta kobieta nic nie zrobi, nie coś tak. Znaczy tak nie mówiła tak dosłownie, nie? Ale masz tutaj słoiczek z jakimś tam łopatkami, czy czymś. Ja to potem tego nie zjadałem w ogóle, ale to jest inna sprawa, się marnowało. Nie, ja po prostu lubię sobie zawsze wziąć to, co mam ochotę i to jest najgorsze właśnie, że po prostu... A jeżeli chodzi o kiełbasę, to jak masz gdzieś taką garmażerkę typową, mięsny jakiś, to polecam ci taką kiełbasę z kija, to się nazywa.
0: O, dobra jest. Kiełbasa. Tak, kiełbasa no. Z kija, dobra. I no, szynka także... rydzyńska. Rydzyńska. Też w Środzie Śląskiej popularna szynka rydzyńska. No, fajne takie śniadanko właśnie. Jakaś sałatka jarzynowa, wędlinka na talerzyku, jakaś tam bułeczka, coś. I sobie tam dziabiemy. Dziabiemy sobie.
1: No,
0: a Zenon tutaj, a Zenon słusznie pisze tutaj, że SMS się nie opłaca. Tak, z SMS-ów strasznie zdzierają. PayPal. PayPal to jest najlepsza możliwa forma wpłaty. Nawet przez to Tipli.
1: Znaczy tam można konto przypisać do Tipli, ale ja szczerze mówiąc nie umiem tego zrobić. To znaczy wklejałem im tego konto, żeby to było, ale to nie działa. Także wszystko i tak przez PayPal przesyłam.
0: No co ty. Znaczy,
1: no nie działa, nie chcę przyjąć.
0: Czemu? Mi przyjęło, normalnie wpisałem. No ty masz zawsze tam jakieś tam zakałapućkane to wszystko, ale to tam normalnie wpisujesz konto PayPal i powinno przechodzić normalnie, że masz po prostu, może nie włączyłeś możliwości w ogóle płatności przez PayPal, zobacz tam, czy... Bo to jest najlepsza możliwość, bo ty się potem dziwisz, że ktoś ci wpłacił na PayPala i się nie wyświetliło. No stary, jak nie masz w ogóle włączonego PayPala na Tipli, no to ktoś ci wpłacił na PayPal i się nie wyświetliło, no bo ci wpłacił bezpośrednio na PayPal, no to co w tym dziwnego?
1: Nie, no ja już teraz wiem, na czym to polega, już tam rozgryzłem to. Tam jest strasznie dużo rubryk, ja dostaję aż opląsów po prostu, jak jest tak dużo tych opcji. Za dużo, ja bym to w ogóle zrobił Simpli, a nie Tipli, żeby się nazywało i by było bardzo proste. Po prostu byłaby jedna opcja, włącz, donate i koniec, nie? Nic więcej. A jakoś tam przyjmowane to już byłoby od strony serwisu, jak oni to zrobią. To jest za dużo tego, za dużo tych różnych form, tych, jak to się nazywa, nie formularzy, tylko tam tych różnych opcji, żeby tam kolorować te teksty, jakieś sample wgrywać. To trzeba mieć po prostu do tego dużo takiego zacięcia.
0: Nie trzeba, tam nie trzeba, to jest bardzo proste. Bardzo proste, ja tylko
1: wiem,
0: trzeba trochę
1: proste,
0: poklikać.
1: Dużo jest tych opcji.
0: Słuchaj, ty miałeś nawet problem z WordPressem. Nie rozumiałeś WordPressa, trzeba było ci 5 razy tłumaczyć. Ty się po prostu zatrzymałeś na trochę innej filozofii, jeśli chodzi o komputery. Ja, słuchaj, dla kogoś innego rozkminienie Amigi to byłoby dzisiaj coś nie do przeskoczenia, a ty to kumasz. Ty po prostu działasz na innych zasadach trochę, nie? Na innych falach nadajesz zupełnie. I to, co dla kogoś jest mega skomplikowane, wiesz, tam włożyć dyskietkę, włączyć system operacyjny, dograć coś tam, stworzyć dysk wirtualny na Amidze, to dla kogoś to by była jakaś magia. Ty to doskonale kumasz, ale dla ciebie jest super skomplikowane to, co dla kogo innego jest mega proste, jak dla mnie. WordPress, czy jakiś tam Tipli. Dla ciebie to jest magia z kolei. No, musisz się trochę, może nie wiem, przestawić, trochę się otworzyć na to. Może ty sobie tak wmówiłeś, że to jest takie skomplikowane, bo ja nie wiem, ja tam wchodzę na Tipli i tam klikam. Tu włącz, tu wyłącz, a dla ciebie to jest jakaś magia, nie? To jest dziwne trochę.
1: Jest jeszcze druga możliwość, że mam po prostu za małe monitory i to wszystko mi się wydaje strasznie ściśnione, takie małe i niewidzialne wręcz, bym powiedział. Wczoraj właśnie się tak, bo ja sobie tutaj bardzo fajnie to studyjko urządziłem, dwukomputerowe, ale tak nawet przykleiłem kamerę do stołu na stałe, między komputerami, natomiast, kurczę, no niestety są małe przekątne ekranów, nie? I tutaj jest ten mój ból. Przydałoby się coś większego,
0: tak,
1: żeby
0: tak.
1: Już...
0: No, zdecydowanie Etam, wiesz, myślę, że tutaj rady Zenona, które tak trochę ci daje ostatnio trochę tak...
1: No chcesz, żebym wszystko sprzedał, no.
0: No tak, tak, ale wiesz co, coś w tym jest, bo tobie naprawdę brakuje dobrego komputera, stary. Ja widzę po sobie, jak mnie ogranicza kiepski sprzęt, a jak mi dobrze robi sprzęt, na którym wszystko chodzi płynnie, to nawet nie chodzi tylko o płynność, o to, że ci wszystko działa, tylko o to, że po prostu pewne rzeczy na starym sprzęcie w ogóle nie działają. Pojawiają się błędy. Tak to jakoś jest, wiesz, że... Nawet nie chodzi tylko o szybkość, o wydajność, tylko o to, że masz po prostu problemy z włączeniem czegokolwiek, bo ty masz jakiś archaiczny komputer z epoki gierka. I sam się tak czasami męczyłem, bo na przykład bywało, że mi się zepsuł monitor i miałem taki 14-calowy jakiś tam gówniany.
1: Pamiętam.
0: I wiesz, ja tam nie mogłem nic włączyć w ogóle. Tak, i dostałem potem od Bikera wspaniały tutaj monitorek, na którym siedziałam i zupełnie inaczej wszystko nagle, wiesz, się włącza, wyłącza, inaczej działa. Więc ty jesteś trochę takim niewolnikiem też tego sprzętu swojego, więc tak też cię namawiam. Sprzedaj przynajmniej część swojej kolekcji, kup sobie zajebisty sprzęt, masz różne... Znaczy nie wiem, no ale chyba tak, chyba jest tak, że masz cenne eksponaty w swojej kolekcji. Czy nie masz, czy to są same graty?
1: Znaczy one są cenne dla mnie, natomiast nie przesadzajmy. Owszem, w kolejkach na przykład jest dużo takich rzeczy, które mają wartość, ale nie w Polsce. W Niemczech musiałbym sprzedawać przez eBaya na przykład. Także nie jest takie proste, nie warto się pozbywać niektórych rzeczy, czy na przykład takie już całkiem retro eksponaty jak projektor EUZK do filmów celuloidowych z 1973 roku, który mam nawet z oryginalną instrukcją. No ale to nie są rzeczy wartościowe w Polsce. Ludzie nie mają pieniędzy po prostu na tego.
0: No to za granicę sprzedaj. Przecież są dzisiaj możliwości przez internet sprzedać za granicę. Zakupę szmalu. Słuchaj, nawet tacy kolekcjonerzy inni jak Energik, na pewno kojarzysz, nie? Energika, czy nie kojarzysz?
1: Coś słyszałem.
0: No to...
1: Czy nie jest mi nieznane to tak ksywa.
0: Stary, no to zobacz sobie kanał Energika, to jest fajny, nadający, naprawdę wiesz, miodas, myślę, że spodoba ci się, co on nadaje. On gada o secret serwisach, o top secretach, no to wiesz, twoje klimaty. I on też zbiera różne stare gry i pudełkowe i takie i coś. I on też sprzedał część kolekcji swojej, żeby, wiesz, mieć hajs. Czemu ty tam trzymasz to tak? Sprzedaj za granicę, pokombinuj coś. Zepnij się. Wiem, że to wymaga wysiłku, bo sprzedaż za granicę, no to tam trzeba wysyłać coś tam. Ale wiesz, możesz nagle być... dzianym kolesiem, którego stać na fajny sprzęt i ten nowy sprzęt cię uwolni. Nagle poczujesz się jak w niebie, że wszystko ci chodzi, płynnie, działa, włącza się, wyłącza, wszystko wiesz. A ty jesteś tak tutaj, tu ci muli, tu ci się nie chce uruchomić. I ja cię rozumiem, że ty masz z tym kłopot i że się tak męczysz, ale po co to? Po co to, stary?
1: Ale jestem tak fajnie otoczony tymi przedmiotami, one tak mówią do mnie, mają duszę swoją, wiesz, to jest właśnie to, nie? Ja nawet mieszkanie mam retro przecież z 60-tych lat, no, ze starymi oknami, zalepione i skręcone, ale są fajne. Kurde, co to za przyjemność mieć plastikowe okno i wszystko działa, nie? Otwiera się wietrze. Nie, wiesz, ja już wczoraj nawet prowadziłem rozmowę przez mikser na Skype'ie, także...

0: dysk ci, wiesz, rzęzi, cały czas coś tam
1: no,
0: ugrywa.
1: To jest, może
0: to
1: do,
0: jest
1: może
0: męczarnia, to jest męczarnia. Ty się po prostu przyzwyczaiłeś do tej męczarni i nie wiesz, jak może być fajnie, kiedy masz wszystko w miarę okej. Ja się męczę z 8 giga RAM-u. Nawet sobie pluję w brodę, że nie kupiłem sobie więcej RAM-u do tej pory. Już powinienem dawno temu to zrobić, do tam do 16 czy 32, żeby w końcu na After Effectsie montować te filmy płynnie i tak dalej. Więc wiesz, sam też mam za uszami, ale ty to w ogóle jesteś, tak jak Zenon napisał, jesteś dziadem trochę. No sorry, że tak powiem, ale jesteś takim, wiesz, dziadem trochę, no.
1: Mnie tam nie ma fizycznie, ale ja siedzę w tych krzakach tam duchowo z tymi chłopakami od ciebie. I mam najlepszy komputer mimo wszystko od nich.
0: No, no ja też trochę z nimi siedzę, więc może dlatego lepiej cię rozumiem, że wiesz, wiem jak to jest. Ale jednak myślę, że powinieneś teraz się trochę spiąć i coś zmienić w życiu swoim, stary. Naprawdę, zachęcam cię do tego, odetchniesz. Stary, odetchniesz,
1: no,
0: będzie ci się,
1: wiem,
0: będzie ci się przyjemniej żyło i nagle stwierdzisz, że to macanie tych dyskietek i tam ta szparka, jak to ostatnio powiedziałeś, mam taką samą szparkę jak Madonna, to tak się nawet wybuchnąłem trochę śmiechem.
1: Ale to między zębami.
0: No tak, tak, tak, to wiem. Ale wiesz, no po prostu trzeba się trochę uwolnić, trochę odetchnąć i myślę, że dobrze ci by zrobiło taki upgrade właśnie, żeby stwierdzisz, że było warto, że nawet jesteś zły na siebie, że wcześniej tego nie zrobiłeś. Więc stary, no nie ma co trzymać tych gratów. Ja tu porozdawałem komiksy kolegom, wiesz, dla dzieci, jakieś tam stare, jakieś tam sprzęty, coś. Nie można być takim niewolnikiem trzymania tego wszystkiego gdzieś tam pod łóżkiem, w kanapie, tych kurwa projektorów, tych walkmanów druh, tych walkmanów jaś, czy jak tam się w PRL-u tam nazywały, Staś, jaś.
1: Ale ja nie mam takich, ja mam walkman z tego, ze Sony, ostatnie wydanie walkmana oznaczonego marką walkman, jeszcze z naklejkami na nim. Także ten, tylko niestety ostatnio go włączyłem i prawdopodobnie się kondensatory zeschły, nie chcę chodzić. Ach, trudno się mówi. Nie, ja takich aż bardzo, to ja mam takie topowe sprzęty, jeśli chodzi o audio, to wręcz bym powiedział takie najlepsze, jakie były ze średniej półki dostępne, nie? Jakieś kolumny B&W, tego typu rzeczy. Także one są wartościowe. Zresztą ostatnia seria, jeszcze był taki kącik kiedyś audiofilski w MediaMarku, to się przekonałem, że jedna kolumna moja wtedy kosztowała 2250 zł. Jedna sztuka, nie para. B&W 602, a ja mam tą wersję S1, tą pierwszą serię, która była wydana, a w przeciwieństwie do sprzętów audio współczesnych, to kolumny się nie starzeją, kolumny nabierają jak gdyby jakości jak wino, no bo one są ogrzane, osłuchane, te membrany tam coś mają w sobie, te audiofile to bardzo fajnie tłumaczą, ja tego nie umiem wytłumaczyć, bo audiofilem nie jestem, ale w każdym razie zyskują na wartości z czasem, nie?
0: No, mój starszy kupował takie różne sprzęty. Miałem altusy, wiesz, kolumny altusy, to dobre, nie? Takie duże, w drewnianej obudowie altusy. Rozdałem to, wiesz, sprzedałem za jakiś tam grosz. Koleś sobie tam nałożył na to siatkę, woził na koncerty, zrobił z tego takie pancerne kolumny. Miałem wzmacniacz, radio, adapter, Pionier, Sony. Wszystko to gdzieś tam się rozeszło, ale nie czuję się jakoś nieszczęśliwy z tego powodu, że się tego pozbyłem. No bo co, trzymałbym teraz gdzieś to tam pod szafą i bym się cieszył, że mam. Ale to, wiesz, musisz, wydaje mi się, że powinieneś się trochę uwolnić. Też sobie jakoś tam cenisz wolność. Stary, jesteś wolnościowcem, jakby nie było. Brałeś udział gdzieś tam w tworzeniu sceny wolnościowej w Polsce. I mówię to, wiesz, bez cienia ironii tutaj. Ludzie tego tak nie, tak cię trochę patrzą się na ciebie jako na takiego śmieszka trochę, ale tak naprawdę, wiesz, bujałeś się w tych środowiskach, tam Korwin, Osadowski, pomagałeś tworzyć te różne tam telewizje i tak dalej. Jesteś wolnościowcem, czyli dla ciebie ważna jest wolność. No to się uwolnij od tych, kurwa, trzymania w wersalce

0: kurwa, tych pakunków, tak dalej, sprzedaj trochę tego, weź sobie jakiś fajny sprzęt, kup, czerp z tego przyjemność i nagle stwierdzisz, że wow, wszystko mi tutaj, wiesz, działa, jest płynnie, fajnie, mogę nadawać i nie gadać ciągle o tym, że tam, czy mi tu styknie procesora na 240p z dźwiękiem, czy bez dźwięku, to ja tu wyłączę dźwięk i wykastruję sobie Windowsa, żeby mi tam nie zabierał... To jest takie, wiesz, już nikogo to nie interesuje, to bardziej tak ty tym żyjesz i takim trochę niewolnikiem jesteś tych wszystkich staroci. Tak mi się wydaje.
1: No, czy wiesz, jeśli chodzi o wolnościowość, to jestem, bo ja się, no jak dla wnusia chcę trzymać kolejki. Amigę też. Zresztą Amiga akurat jest profesjonalnie używana zawodowo, więc tutaj akurat nie ma dwóch zdań na ten temat. Ja musiałbym się napracować, żeby to zmienić w tej chwili bardziej. Natomiast no, wiesz, jak położysz ręce na klawiaturze Amigi i piszesz tekst, to w ogóle żaden PC... Nie, to w ogóle nie do wyjaśnienia. To jakbyś pisał na maszynie do pisania, po prostu ten skok klawiszy i w ogóle. Nie ma już dzisiaj takich klawiatur. Dzisiaj klawiatury są takie robione do takich właśnie, nie wiem, odmężczyźnionych ludzi, takie kurde mlaszczące. No ja nie lubię tego, już czegoś takiego. W Amidze jak wciskasz klawisz, to czujesz, że to jest klawiatura, nie?
0: Słuchaj, to może znajdź jakąś inną motywację, bo ty lubisz dużo dla córy robić i o nią dbać. No to popatrz na to od tej strony, że nagle sprzedasz jakiegoś tam Walkmana druh za 10 koła i córze pomożesz przy okazji. Kupisz sobie zajebistego kompa, jeszcze córze pomożesz, może to cię zdopinguje, żeby się przełamać.
1: No, ale to akurat to ja wiem, co ja mam sprzedać, żeby jej pomóc, nie? To mieszkanie sprzedam, to zupełnie inna, że tak powiem, para kaloszy i inne zupełnie pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o mój postęp, to ja myślę, że mój postęp będzie taką degradacją, to znaczy jak zamieszkam wcześniej czy później w jakimś garażu zamknięty w środku będzie jakiś powóz typu camper i tam sobie będę mieszkał, ciągnąc prąd z pobliskiej latarni i też będę szczęśliwy, tylko ciągle nie mogę rozwiązać problemu toalety. Jak tam zrobić, żeby to wszystko... Muszę się poznać na tych sprawach eko, gdzie się wsypuje zamiast spłukuje, nie? Są takie rozwiązania. No ale jak poza tym, to byłbym też szczęśliwy. W ogóle pociągają mnie małe pomieszczenia, jakieś habitaty, tego typu rzeczy. Jakaś taka cela, jak to mają, znaczy nie więzienna, tylko jak to mają ci, no nie biskupi, tylko jak oni się nazywają w tych klasztorach.
0: Mnisi.
1: Mnisi właśnie, mają mnisi. Takie coś fajne, taki ojciec karmelitan bosy. Nie wiem, czy by mnie do klasztoru przypadkiem nie przyjęli w ogóle, czy posiadanie potomstwa nie jest tu przeszkodą, ale chyba nie jest, tego co wiem, to nie. Może nawet papieżem zostać, mając dzieci, więc śluby ci czystości są później dopiero.
0: Czemu nie? No. Tymczasem na czacie się pojawiła Fufu, pojawiła się Ewa Lipka. No proszę bardzo. Ja mam z tego wielką satysfakcję, że słuchają nas fajne dziewczyny. W nocnym radio jest dużo kobitek, fajnych lasek. Laski.
1: A widziałaś Ewę z mokrymi włosami, jak fajnie wygląda? No.
0: Ewa jest w ogóle fajna dziewczyna. Milf taki trochę, nie?
1: No. No i w odpowiednim wieku. Fajnie.
0: Mam nadzieję, że Ewa się nie obrazi na to, że nazwałem ją Milfem.
1: A ja nie wiem, co to jest w ogóle.
0: jak wytłumaczę, to zabrzmi to niezręcznie trochę.
1: No nie tłumacz. To nie tłumacz. Przyjmuję, że coś ciekawego po prostu.
0: Mamuśka, którą chciałbyś...
1: Aha, tak, aż. No ale Ewa jest mamuśką, z tego co wiem.
0: No jest, nawet jest.
1: Całkiem tą dojrzałą mamuśką. No to no dobrze, no co zrobić, nie? A co ma powiedzieć moja kobita, która za parę miesięcy kończy 50 lat, nie? Zresztą ja też w sumie. Kurde, aż to takie jest niprawdopodobne. 50 lat, ja już powinienem patrzeć. Patrz, jakie to jest, kurde, może dla niektórych tutaj jeszcze młodszych dużo ode mnie, takie dziwne, nie? 50 lat, wstał o godzinie 15:15, wstał dopiero, nie? I będzie się snuł po domu do wieczora, aż się położy znowu i wstanie na następny dzień, nie?
0: Zenon kiedyś stwierdził, że Ewa ma słowiańską urodę. Ja nie wiem, jakie to jest kryterium, jaka to jest słowiańska uroda.
1: Nie ja wiem, bo ja też mam.
0: Ty to masz urodę etamową. Etamową. O, Ewa dzwoni. Dzwoni Ewa. Jest Ewa. Witaj, Ewa, cześć.
2: Witam.
0: Witam. Hej. Tarantulla dzwoni.
2: Tak, Tarantulla dzwoni, witam. No, ja ci tutaj dam, krawiec.
0: A co, przepraszam, no tak trochę podpadłem, no tak, ale to komplement, że MILF. No, przepraszam bardzo.
2: No nie, no bez przesady, jeżeli byłam wyzywana od szmat, od kół i tak dalej, no to jeszcze jeden taki też może być. Jakoś zdzierżę to.
0: Na tym tle, słuchaj, kurwy, szmaty, to powiedzenie o kimś, że MILF, to naprawdę jest komplement. Naprawdę.
2: No właśnie. Także. O czym prawicie? Bo patrzę już 3 godziny, a tu, przepraszam, że tak powiem, nie obraźcie się. Stękanie ileś czasu na temat, co Etam ma kupić, wywalić, co ma wywalić. A wcześniej co mówiliście?
0: Oj, no spóźniłaś się, słuchaj, był porządek kontra chaos, dobro kontra zło. Coś jeszcze, były jakieś kryteria, przepraszam, już troszkę jestem rozkojarzony. Religia, dzwonił protestant Adam, rozmawialiśmy tutaj o Biblii, wiesz, no przeróżne tematy były, no. Ładnie to tak przychodzić pod koniec audycji?
2: No ale to w ciągu dnia też mam jakieś tam prace, wieczorem to głośno.
1: Ewa maluje, ci powiem, bo nie widziałeś może ostatnio. Ona tam.
0: Tak?
1: Ona by mi remont przeprowadziła tak szybko, kurde, że ja bym w ogóle nie wiedział, o co chodzi.
2: Ale Ewa, nie rozkręcaj się.
1: Nie, naprawdę. No. Przecież ty przy mnie, to ja bym, kurczę, tutaj te ściany, co tutaj są, te tapety, to ja bym to chyba, nie wiem, z 3 miesiące się z tym bawił. A ty stanęłaś raz, drugi, trzeci, patrzę, już pomalowane, nie?
2: No, szczególnie jak na przyspieszeniu dałam.
1: No, także tego. Także ty jesteś taka dziewczyna pracująca, żadnej pracy się,
2: dobra,
1: nie boisz.
2: Chaos, bo robimy chaos. Ja nie lubię, jak ktoś się na mój temat skupia, nieważne, czy pozytywne, czy negatywne, po prostu lubię konkretne tematy.
0: No też nie przepadam, jak ktoś o mnie gada, dlatego Etama strofowałem. Weź już tak, nie, krawiec to, krawiec tamto, i tak też cię rozumiem trochę.
2: No bo tak, przepraszam, jeszcze się wetnę. No muszę to powiedzieć, na tych różnych kanałach to takie, przepraszam, no lizanie, czyli zamiast konkretnego tematu to chwalą się jeden drugiego, chwali, o jaki fajny, wspaniały, ojejku. No sorry, no temat się rozmywa, którego
1: no
2: i tak
1: bo to jest, nie było. To jest naturalne, że plotka rządzi światem, a plotka to jest rozmowa na temat
2: innych. Ale nie plotka, uczestnicy w rozmowie jeden drugiego chwali, bo się zapraszają jeden z drugim i tak sobie, no, liżą. O to chodzi.
1: Kimś
2: to
1: widocznie.
0: Liżą sobie. Widocznie, to ja się nie przypominam, żebym komuś tutaj lizał. Ja lizał komuś. No, Ewa, ale ty wulgarna jesteś tutaj. Lizał od razu komuś.
2: No, z boczuchy mnie wychowywali. I także dużo grzeczności w sobie zachowałam.
0: To no powiedz, to nie to... wiem, to może być konkretny temat jakiś, wiesz, no możesz coś powiedzieć tutaj, czy postrzegasz świat jako chaos, który my porządkujemy jako ludzie, na przykład.
2: No, może tak być. Może tak być. No nie słyszałam takiej tezy. Chyba to już rozmawialiście, tak, na ten temat?
0: Tak, że
2: to...
0: tak.
2: Aha, no, ciekawa ten... Właśnie o to chodzi, żeby nie ścinać z góry czegoś, że iluś ludziom się coś nie podoba, ale nie wezmą tego pod uwagę, bo im z góry już z założenia się nie podoba. Także trzeba różne, że tak powiem, koncepcje wziąć. Wiadomo, nie możemy tego udowodnić, ale ciekawa koncepcja. jeśli tak się mówi.
0: Taka dość w sumie oczywista i taka nasuwająca się samo przez się w sumie. No bo wiesz, my jako ludzie budujemy różne tutaj struktury, instytucje, staramy się porządkować ten świat, a natura, no to się tak rządzi takimi chaotycznymi prawami i nasze życie to taki trochę chaos. Mówiłem dzisiaj, wiesz, o sytuacjach, że nagle cię pająk urządlił i masz amputację ręki. Gdzieś idziesz sobie, nagle wpadasz pod tramwaj. To taki chaos trochę, nie? A my staramy się to wszystko jakoś uporządkować, żeby nasze życie było bardziej przewidywalne. Może takie życie, które jest nieprzewidywalne, w którym nas spotykają różne sytuacje nieprzewidziane. To jest właśnie taki chaos, a my staramy się żyć w sposób uporządkowany. Ty jako dziennikarka zbuntowana,
2: no przestań,
0: śledcza, starasz się też trochę układać ten świat, żeby on bardziej działał.
2: Jaka dziennikarka? No już bez przesady. Dobra, no zbuntowana księgowa tak, ale nie dziennikarka. No.
0: Sprzątaczka zbuntowana tam z miotłą.
2: Sprzątaczej, no. Ale nawet takie, znaczy, bo co innego porządki na przykład w domu, a co innego porządki, jeżeli chodzi o te klasyfikacje, jakie robią, naukowe, które do często gęsto zwykłych, prostych ludzi doprowadzają do obłędu, czyli zaklasyfikować kogoś, wrzucić do jakiejś szufladki i ten ktoś pod względem charakteru czy czegoś tam, i ten ktoś tak naprawdę już nie może się zmienić. Czyli nie pracujemy jako, znaczy naukowcy może nie pracują pod kątem, jak wyprowadzić kogoś z jakichś na przykład negatywnych zachowań, czyli to też jest jakieś porządkowanie, tylko szufladkowanie, a ten to jest taki, no.
0: Tak. No.
2: Staramy się. Nikt nie chciałby być, jeszcze tutaj wetnę, nikt nie chciałby być zaklasyfikowany jako choleryk na przykład, albo flegmatyk, nie wiem jakie tam są jeszcze, uczyłam się tej psychologii, ale wściekła byłam jak takie szufladki psychologiczne.
0: Ale czy to jest takie złe? No mamy różną, można nas przypisać albo wiesz, na choleryka, albo na sangwilika, albo na melancholika, mi się to układa jednak.
2: Ale to właśnie bardziej powinny być zachowania, jeżeli już to zaszufladkowane, a nie człowiek. Czy czujecie różnicę?
0: Nie bardzo chyba. Człowiek czy...
2: No bo człowiek to jest istota, która ma prawo się zmieniać. Jeżeli zaszufladkujemy człowieka, że on jest taki, a taki, to tak naprawdę nie pozwalamy, czyli my... Myśląc o kimś, to nie pozwalamy się jemu zmienić. Co innego, jeśli powiemy, że u niego są na przykład jakieś zachowania i załóżmy popracujemy, czyli poprzez rozmowę, poprzez uświadamianie sobie nawzajem różnych tych zachowań, to taki ktoś może wyjść ze swojego zachowania, bo on może być nawet nieświadomy swoich zachowań.
0: Ale wiesz, że te rzeczy wynikają trochę z naszej biologii, wiesz, przewaga krwi, żółci, śluzu, to są takie, wiesz, to właśnie sprawia, że jesteśmy, praca naszego mózgu, to jak on działa, to sprawia, że mamy predyspozycję do bycia właśnie flegmatykiem, cholerykiem i że to, że ktoś jest żywiołowy, a ktoś jest flegmatyczny, to wynika z naszej biologii i tego nie przeskoczymy.
2: Czekaj. Jeżeli są jakieś zachowania, które podnoszą adrenalinę, to może być też tak, że przy jakichś rozmowach może być tak, że to co powiedziałaś, ja nie jestem nie wiadomo jakim biologiem, ale też może być tak, że nasz mózg zacznie pracować inaczej, że te inne nam pobudzi sfery, nie wiem jak to określić, profesjonalnie. Ale wiecie, do czego dążę.
0: Nie, no racja, możemy starać się zmienić, wpłynąć na nasze myślenie, na nasz organizm, wiesz, dieta, odpowiednie myślenie i tak dalej, ale dużo zależy od naszych predyspozycji, po prostu od tego, jaką mamy biologię taką wrodzoną i to jest ciężko przeskoczyć, tak wiesz, na pstryknięcie, bo ty tak stawiasz sprawę, że o, bądźmy sobie kim chcemy i zmieniajmy się i to wszystko zależy od tego, co sobie
2: czekaj,
0: tam...
2: Czekaj, ja tak nie powiedziałam, bądźmy sobie kim chcemy.
0: No tak zrozumiałem trochę, że to dużo zależy od tego, co sobie tam wybierzemy.
2: Nie, no moim zdaniem jest tak, że każdy ma wpływ na każdego. Tak naprawdę. Ja na przykład dam przykład na mojej osobie. Gdzieś to już mówiłam, ale tutaj może nie słyszeliście. Koleżanka mi w liceum zwróciła uwagę, bo ja tam, no ja się nie przejmowałam ocenami. Dostałam pałę i zaczęłam się śmiać. Ha, ha, ha, coś tam. A ona na mnie, taka dobra koleżanka, no nas Trójcą Świętą nazywali. I ona... wrzasnęła na mnie jakoś tak z oburzeniem. No i czego się śmiejesz tak głupio, coś tam. I to był dla mnie taki dzwonek. I jeśli my usłyszymy taki dzwonek, to ja zaczęłam siebie kontrolować. To znaczy kontrolować jako obserwować. No faktycznie. Czasami miałam taki głupkowaty śmiech. Olewczy, nie olewczy, nie wiem. No i tu chodzi o to, czy my usłyszymy właśnie taki dzwoneczek. Czy nam się to podoba, a jednak mi się faktycznie nie podoba taki mój śmiech, więc zaczęłam pracować nad sobą.
0: Owszem, możemy starać się coś w sobie wypracować, ale jak ktoś ma ADHD czy inne jakieś tam dziwne predyspozycje, to wiesz, nie jest mu tak, czy ktoś ma skłonność do melancholii, depresji, to nie jest tak prosto nagle sobie pstryknąć palcami i pokonać naszą biologię, nasze geny i tak dalej. No,
2: no dobra, no może i
0: ale,
2: tak.
0: Ale zgadzam się z tobą, ale zgadzam się z tobą, że powinniśmy pracować nad sobą i że dużo możemy sami zdziałać. To jest też jasne, nie?
2: No jeżeli upiększamy, nie wiem, chociażby takie laptopy, co wcześniej rozmawialiście o komputerach, jeżeli to potrafimy upiększać, to dlaczego nie potrafimy swojego wnętrza upiększyć? Bo na ten temat nie rozmawiamy. Jako populacja ludzka.
0: Jasne, na pewno nie powinniśmy sobie tak dawać za wygraną i mówić, ja jestem melancholik, czy tam mam ADHD, to ja już będę taki, nie? Tylko możemy pracować nad sobą i się zmieniać. No to się zgadzam z tobą, tylko pytanie, wiesz, na ile możemy zdziałać, jakie mamy tutaj pole manewru? No jakieś mamy, tylko pytanie, czy to możemy tak machnąć ręką na nasze jakieś tam predyspozycje. Ja na przykład jestem leniuchem i już taki pozostanę, bo już nic się nie da zrobić.
2: Och ty leniu.
1: No, ja jestem nad leniuchem, tak jak jest nadciekły i to już w ogóle się nie da zmienić, bo już się unoszę w tym lenistwie, jak w galaretce by mnie wpuścili.
0: A ty, Ewa, jakoś upiększyłaś swojego laptopa?
2: Ja tak, upiększyłam. Miałam SSD 250, zrobiłam na 1 tera. Zwiększyłam też giga, bo tam wcześniej też mówiłeś, że masz tam 8, tak, giga, a etam, że 4. To ja miałam chyba 8, a miejsce jest na 2 szesnastki i mam w tej chwili 32 giga.
0: I widzisz różnicę? I widzisz różnicę?
2: Tak, tak, szalona różnica. Jeszcze bym tak chciała może procesor wymienić w tym laptopie, chociaż mam 7i, także 7 generacji, także.
0: Dokładnie. I od razu przyjemniej się pracuje przy komputerku, nie?
2: No, ale ja gdzieś tam jakieś nagranie robiłam odnośnie urzędów. Ogrom urzędów ma różne te, dużo tych komputerów. I być może mieli też stare oprogramowania, nie wiem, tam 7, 8 czy jakieś tam i upgrade'owali, czy tam jak to się mówi, do 10 na przykład. I jeszcze stare dyski, te twarde, kółkowe, tarczowe, to przecież ile razy w urzędach mówią, czy w banku nawet, że zacina im się system. Przecież to właśnie dlatego, że są te stare bebechy na nowym oprogramowaniu, które jest bardzo potężne.
1: No i mają kiepskiego informatyka, który nie umie tego zoptymalizować.
2: Nie, bo to są gigantyczne pieniądze, bo załóżmy 10 została, że tak powiem, darmówką dana, ale przecież to, żeby wymienić, to trzeba kupę pieniędzy. Żeby teraz w banku, jeden bank, jeden jakiś urząd, ogrom komputerów. No i fajnie, dostali oprogramowanie za darmo, ale bebechy są najważniejsze.
1: No w sumie to masz rację.
2: No dziękuję.
0: No to fajnie, Ewa, że sobie zrobiłaś upgrade. To się tak nie spodziewałem po tobie, że... Ale chociaż w sumie ty jesteś dosyć ogarnięta jesteś, tak, wiesz, to może niektórych dziwić tutaj taka Ewa, ale ona jest dosyć ogarnięta, jeśli chodzi o te OBS-y, nadawanie, komputery. To Ewa całkiem tutaj jest nie w ciemię bita.
2: No chyba nie, ale sama robiłam, sama rozkręcałam.
0: Tak?
2: Zresztą kiedyś kolega, jak mi pierwszy raz ja tam się przyglądałam, bo ja jestem w ogóle obserwatorem, ja się bardzo dużo uczę przez obserwacje. Zresztą jak mój tato rowery naprawiał tam na wsi, to ja się przyglądałam i przez to nauczyłam się. I ten kolega powiedział mi kiedyś, zobaczysz, że kiedyś sama będziesz rozkręcała komputery. No i faktycznie...
0: Grunt to przełamać w sobie jakiś taki lęk, nie? I po prostu chcieć to móc. Spróbuję. Może się uda. I już, nie?
2: No właśnie, bo najłatwiej powiedzieć, nie umiem. Jeszcze raz tutaj, może gdzieś mówiłam. A mój szwagier ciągle mówił, nie umiem. Moja siostra mnie prosiła, no Ewa, możesz tam coś nam pomóc? Takie majsterkowania. A ja mówię, nie mogę, bo twój mąż zaraz powie, że ja coś zepsułam. Niech sam zrobi. Nie umiem. No to weźcie hydraulika na przykład.
1: No, z hydrauliką to ja sam nie umiem. Znaczy umiem, ale nie się boję, bo coś nie dokręcę. Ostatnio wymieniałem taką głupotę jak prysznic. No i kurde, za mocno chwyciłem i tak ukręciłem ten wąż, że teraz się sika bokiem. Po prostu za delikatny nie byłem dla niego, jak go skręcałem.
2: A ja poprawiałam
1: hydraulikę.
2: A ja hydraulikę poprawiałam, ale to już dosyć dawno, bo zaczęło cieknąć. To znaczy tam było nierówne, czyli to wszystko było takie, no, na słowo honoru, że tak powiem. No ale on ten naprawiał ze dwa razy i ja się zdenerwowałam, bo po tych dwóch razach nadal ciekło. Się zdenerwowałam, sama się poprzyglądałam, jak ten odpowiednie uszczelki, odpowiednie te pokupowałam. O, i dobrze. Ewka, jak zrobiła, dobrze.
1: No widzisz, u mnie z kolei w kuchni od 3 lat kapie pod zlewem, jak się odkręca wodę, więc ja też zrobiłem, kupiłem miskę i tam wstawiam pod ten zlew, jak się napełni, wylewam i już, nie? Ale tutaj
2: dobra,
1: jest.
2: Ale koniec chwalenia. Nie lubię tak naprawdę się chwalić.
1: Ale tutaj jestem usprawiedliwiony, bo ja tam się za Chiny Ludowe nie jestem w stanie wcisnąć, żeby coś naprawić z tymi wężykami. Muszę po prostu wziąć gościa, który to zrobi i tam będzie w stanie w tą szafkę władować cielskiem swoim.
0: Czasem wam opowiadam o swoim starym, który był takim właśnie trochę magicznym człowiekiem. Szczególnie jak na czasy PRL. I on właściwie się nie znał na wielu sprawach, ale czymś się nagle zainteresował i nagle się nauczył, jak sobie samemu skonstruować magnetofon. Jak samemu zrobić aparat fotograficzny, który będzie lepszy niż aparaty fotograficzne. Jakaś marka jest, słuchajcie, aparatów. Pentacon Six. Coś takiego.
1: Pentax,
0: jakiś taki topowy, nie? On to zrobił z jakichś puszek, dezodorantów, soczewek. Nauczył się sitodruku sam i zaczął podrabiać tam metki, rifla, Levi'sa, coś. I robił to zajebiście. Po prostu chciał i nie bał się. Więc nie bójcie się czasami. Ja oczywiście też jestem tutaj trochę miękka dupa i mógłbym sobie sam tutaj wiele rzeczy zrobić, ale mi się nie chce, czy tam, nie wiem, się boję, że mi się nie uda. Ale są takie osoby i myślę, że Ewa trochę taka jest, że po prostu się nie boi. Ja zrobię, rozkręcę, zrobię. I to może być naprawdę fajna sprawa. Możecie nagle się przyłapać na tym, że jesteście całkiem tutaj niezłymi konstruktorami, że czegoś się nauczyliście i że jesteście w tym naprawdę nieźli, więc zachęcam. Jeśli komuś starczy sił, chyba się wszystko sprowadza do tej siły woli. To jest niesamowity żywioł, właśnie ta siła woli. Brak strachu, brak oporów. Po prostu, spróbuję, zrobię, spoko, nie?
2: Więc no jeszcze tutaj właśnie dodam. Ja na przykład dzieciom, jeśli o coś mnie prosiły, to podobny schemat. Co stoi na przeszkodzie, żebym ja, dziecko mnie o coś prosi, co stoi na przeszkodzie, żebym ja mogła spełnić twoją prośbę? Tak tutaj, co stoi na przeszkodzie, że ja tego nie umiem? Nigdy tego nie próbowałam robić. No i co stoi na przeszkodzie? Tak jak powiedziałeś, strach. I ja robię na przykład dla siebie, to u siebie się uczę, a na przykład jak mi fajnie wyjdzie, to i komuś mogę zrobić.
1: Przypomniałaś mi jedną rzecz, o której powiem, że nie spróbowałem, bo zachęcała mnie właśnie moja kobita, która się wychowała nad jeziorem i tak żeśmy rozmawiali. Mówi, idziemy popływać, a ja mówię, że ten, umiesz pływać? A ja mówię, że nie wiem, nie? Czemu? No bo nigdy nie próbowałem, nie? Po prostu, nie? I nie spróbowałem.
2: No ale tutaj to już trzeba się uczyć, no niestety.
1: No właśnie. Daj taki przykład, że nie zawsze. Że nie zawsze to działa.
2: Przepraszam.
1: No. Znaczy ona mi tam próbowała ciągać po tej wodzie i w ogóle, ale ja jakoś szedłem na dno cały czas. Także nie za bardzo.
0: Ale to nie trzeba się zniechęcać. Jak raz nie wyszło, bo możecie spróbować i wam nie wyjdzie, ale właśnie ludzie, którzy coś w życiu osiągnęli, czy jacyś milionerzy, czy inni, to są ci ludzie, którzy się nie poddali i spróbowali jeszcze raz, i to nas różni i tylko to. Więc to jest wielka rzecz, naprawdę, do wypracowania u siebie, nie?
2: No. A ja uczyłam się pływać w takim bajorku, że jakbyście zobaczyli, jakie to było bajorko, to tam my ze wsi dzieci, znaczy nie pozwalali tam się kąpać, no ale machali ręką, no gorąco, 35 czy ileś tam stopni, no to no z przymrużeniem oka, no to był taki prywatny czyjś stawik, tam krowy piły wodę, no bajorko naprawdę niezłe. No i na takim czymś się nauczyłam pływać.
1: No u nas w Szczecinie to za komuny, ja pamiętam takie ciekawe zjawisko, bo od Placu Grunwaldzkiego, takiego najbardziej chyba rozpoznawalnego miejsca, biegnie tak zwana Aleja Fontan, też rozpoznawalne miejsce. No i tam, jak ja jeszcze byłem dzieckiem, czyli lata wczesne 70., to gromadziły się rodziny w upalne dni i normalnie w tych fontannach między dwiema ulicami w centrum miasta po prostu wszyscy tam biegali w tych fontannach, nie? Woda się lała. Obieg zamknięty oczywiście, czyli brudna woda, to normalnie się wszyscy kąpali w tym, pływali sobie. Już teraz
2: ale
1: tego zjawiska nie ma.
2: Ale stały i kupek tam nie robiły.
1: Dlatego, że ja nie wiem, szczerze mówiąc, bo rodzice mi nigdy nie pozwolili tam wejść, bo oni sobie zdawali sprawę, że ta woda jest brudna po prostu totalnie. Natomiast no, widziałem, byłem świadkiem tego i tam normalnie z mydełkiem sobie przychodzili z dziećmi i z ręczniczkiem, bo to takie to jest tak jak trawnik otoczony murkiem do siedzenia, tylko tyle, że fontanna w środku, nie taka duża i to są trzy takie pod rząd, no, aleja długości, ja wiem, 200 metrów może, 300, tych fontan kilka, no i na tej alei fontan tam normalnie ludzie sobie po prostu zrobili kąpielisko, nie?
0: A na czacie znowu spory o to, kto się zaszczepił, a kto się nie zaszczepił. Ja pierdolę, ludzie. Naprawdę...
2: No to ja znikam. Pojawiam się i znikam.
0: Ale to cię temat szczepień zniechęcił troszkę?
2: Ja nie lubię tak się wcinać.
0: A czy ty się, Ewa, zaszczepiłaś?
2: Nie.
0: A chcesz, czy nie chcesz?
2: Nie chcę.
0: Nie chcesz. No nie i git, chcę.
2: Powiedziałam, że jeżeli będą zmuszać do szczepień, to poprzez sąd. Jeżeli ten, no to Ewka trafi do sądu.
0: A czemu się nie chcesz szczepić?
2: A ja właśnie jest takie prawo europejskie, że ja nawet nie muszę, każdy, kto nie chce się zaszczepić, nawet nie musi mówić dlaczego. Znaczy Anglia wyszła z Unii Europejskiej, więc może być inne prawo, ale no, dla was, którzy ten, to po prostu po prostu nie chce. Może ze względu na tę propagandę, gdzie mówią, że może to mieć wpływ na zmiany genetyczne. Jeżeli tak by było, to tym bardziej nie chce.
0: Ale ja trochę, się nigdy nie chciłam. To taka trochę buntowniczka bez powodu jesteś, Ewa.
2: Ale ja się nigdy przeciw grypie nie szczepiłam. Więc no, po co mam się szczepić?
1: Ewa, są 4 stopnie zabezpieczenia przed tym, także ja zresztą o tym mówiłem, są 4 metody uniknięcia i nie ma właściwie możliwości takiej, żeby cię zmusili, nawet jeżeli wprowadzą sobie prawo obowiązku tak zwanego. Natomiast na ewentualne tam takie prześladowania, że gdzieś nie wpuszczą czy coś, to pozwól mieć już przygotowany imię.
0: No ale co wy się tak nie chcecie szczepić, bo zmuszają i ja będę tutaj się buntować jak chcą, to ja się nie dam. No to tak wiecie, trochę ja mam jakiś tam jednak powód. Przeszedłem przez te szczepienia i mi to bardzo źle zrobiło, więc mam jakieś uzasadnienie, a wy tak po prostu nie, bo nie, bo mi każą, to ja nie? No jakieś racjonalne poproszę, jakieś racjonalne powody.
2: No ale to właśnie na tym polega bunt, że jeżeli ktoś do czegoś, kogoś zmusza, to stawia się weto.
0: No to jest głupie, takie głupkowate trochę.
1: A ja mam aż 3 racjonalne te powody. Pierwszy racjonalny powód to jest to, że po co mam poddawać się eksperymentowi, skoro za eksperyment się płaci, więc proszę między 100 a 200 tysięcy dolarów za ten eksperyment i ja się wtedy zastanowię. To jest pierwszy. Po drugie mam przeciwwskazania, a po trzecie daje mi to, otwiera mi to drogę do zarabiania na pozwach przeciwko osobom, które będą mnie dyskryminować z powodu braku szczepienia, więc mam 3 racjonalne.
0: No to faktycznie, to ostatnie to bardzo racjonalne, bo będę się sądził z tymi, co mi każą, a ja
1: no,
0: nie muszę.
1: Nie sądzę, że była taka konieczność, no ale jak już dojdzie do tego, że na przykład mnie nie wpuszczą do tramwaju, a ja lubię jeździć tramwajem, to wtedy rzeczywiście ta osoba dostanie pozew imienny i dostanie fakturę na 20 tysięcy złotych.
0: Błahe są wasze powody tutaj jak na razie, a wydaje mi się, że skoro sprawa nie jest błaha, bo to są poważne sprawy, to nie warto mieć argumentów błahych, tylko jakieś poważne. No.
2: Krawiec, krawcze, muszę cię tutaj zrugać. To
0: Rugaj.
2: Jest już podlega pod lobbystyczne argumenty, to co mówisz. No, że czyli argument typu, znaczy argument, no opinia. Błahe, dla kogoś nie jest to błahe, więc no tutaj zaczynasz uprawiać lobby.
1: No nie, no przeciwwskazania, mój drugi argument jest nie jest błahym, nie? Bo ja mam przeciwwskazania i już, no po prostu.
0: No dobra, skoro tak mówisz.
1: Skonsultowany zresztą z lekarzem, on wie o tym, że gdyby taki obowiązek nastąpił, gdyby się wpadł, bo nie będzie tego, ale gdyby, to on mi wystawi dokument na to, że nie mogę brać w tym udziału.
0: A Bystre Oko pisze, że ja się zaszczepiłem się.
1: No i dobrze. To każdego decyzja. Nie krytykujemy tego. Nie?
0: Ja myślę, że to jest bardzo ważna decyzja życiowa i tutaj każdy powinien wziąć naprawdę to na serio i sobie trochę się dowiedzieć, poczytać, przemyśleć, a nie, że ktoś tam coś powiedział. To nie są, to naprawdę, tu się gra toczy o wysoką stawkę i trzeba sobie to przemyśleć, no. A Ewa jest buntowniczka od urodzenia i się nie będzie, bo jej każą, to się nie będzie szczepiła. No.
1: Będzie jej... no. Ja mam...
2: Przepraszam, Etam, Ewka już zasypia, także się rozłączę.
0: A która jest godzina u ciebie, Ewa?
1: Na znamie, prawda? Masz znamie na prawym ramieniu, na wysokości barku mniej więcej. Od szczepienia na ospę, nie?
2: Bo to no w tym samym czasie.
1: No właśnie.
0: Brzydko, ja podoba, brzydko to wygląda, nie? Tak patrzę na aktorów i oni nie mają takiego znamienia właśnie na ramieniu.
1: No bo oni dostali lepsze szczepionki. My zostaliśmy tą radziecką, nie? Po której notabene ja miałem wrzody na twarzy, musieli mi przecinać je.
0: A czemu to taka... Czemu to, tak, wrzody? A czemu taka blizna jest na ramieniu? Ja tego nie kumam. Co oni nam tam robili, że taka blizna została od tego szczepienia?
1: po szczepieniu na ospę powstawał w tym miejscu bardzo silny taki stan zapalny. Ja pamiętam to jak przez mgłę, kiedy mój kuzyn dostawał, ja już byłem troszkę większym dzieckiem, i natychmiast spuchła ręka w tym miejscu, dosłownie taka gula pod kątem prostym wychodząca z ramienia po tym szczepieniu. To rosyjskie szczepienia były przeciwko odrze, nie? I stąd ten ślad.
2: Odrze, ospie czy gruźlicy?
1: Nie, to była na odrę. Na gruźlicę to nie pamiętasz, bo w pierwszej dobie dostawałaś, także ten, to było na odrę.
2: Ale wcześniej mówiłeś przeciwko ospie, teraz przeciwko odrze.
1: Bo się pomyliłem.
2: No to ja nie miałam przeciwko odrze szczepionki.
1: No to nie wiem, skąd masz to znamie w takim razie, bo to jest od odry.
2: Mi się wydaje, że to przeciwko gruźlicy.
1: Nie. Gruźlicę w pierwszej dobie dziecko dostaje.
2: Nam nie szczepili przeciwko gruźlicy? Drugi raz?
1: Wiesz co, jakieś szczepienie w podstawówce
2: 15 lat, 8 klasa.
1: Tak, było. Ja pamiętam, że dostawaliśmy najpierw taką jedną dawkę, którą patrzyliśmy, czy ona się przyjęła. I dopiero potem dostawaliśmy drugą dawkę i jeszcze w technikum nas szczepili. Notabene fajnie wyglądało szczepienie w technikum. Technicznie to fajnie wyglądało, bo babka miała w gabinecie jedną strzykawkę i tylko igłę zmieniała. Czyli jak ktoś by się napił, to krew poszła do środka, nie? A to już był czas, kiedy AIDS zaczęło opanować, nie? Tak, zmieniała tylko igiełkę, a z tą samą strzykawką robiła. Tak szczepili. Nie wiem przeciwko czemu to było, chyba tężcowi, ale to tak zakładam tylko, nie?
2: No tak, bo przeciwko tężcowi to co 10 lat.
0: Nam jako dzieciom dawano taki cały zestaw, taką całą kompozycję szczepionek. I myślę, że to jest może problem, że nam po prostu dawano jedno i drugie i trzecie, a to tak nie można człowieka, takiego małego, wrażliwego dzieciaczka zbombardować tymi różnymi szczepionkami. Jedna, druga, kurwa, trzecia. To coś mi się tutaj nie zgadza, nie?
1: No nie, my jesteśmy akurat tym pokoleniem ostatnim, które jeszcze miało w miarę rozsądnie ten kalendarz szczepień, bo tam ich było około 5-6 takich podstawowych na te choroby, które rzeczywiście są problemem. Natomiast w tej chwili jest 20 bodaj 6 w kalendarzu, czy tam 3, mogę się mylić, ale one są tam jakoś modyfikowane co roku, zdaje się, i to już jest przegięcie pały naprawdę w drugą stronę, nie?
2: No właśnie. Biznes to biznes. Każdy pilnuje swojego biznesu. Jak tu nie grzmieć?
1: No jest to nawet takie powiedzenie, że w polskich dzieciach są utylizowane szczepionki wszelkiej maści z krajów zachodnich, od producentów krajów zachodnich.
0: Tomasz pisze tutaj, że bogaty z domu to... To donejcika proszę tutaj wpłacić, jak słucha się radia i bogaty z domu, to donejcik zacny musi pójść. No.
1: To tak jak mi się zapyta kiedyś pani w pośredniaku, a z czego pan żyje? Ja mówię, jestem dobrze urodzony. Spojrzała na mnie. A dlaczego nie można tak powiedzieć? Przecież w dobrych czasach tak się mówiło w dobrych domach, że jestem dobrze urodzony.
0: A która godzina u ciebie jest, Ewa, teraz?
2: 15:29.
0: No to co ty idziesz spać o 15?
2: Nie, no już, bo jadłam niedawno i ten, patrzę, macie transmisję. Mówię, dobrze, jakieś nudy, no to troszeczkę wejdę, żeby rozruszać towarzystwo.
0: No to żyjesz tak jak ja, taki leniuch, że sobie śpi tam
2: w ciągu dnia. Nie, po jedzeniu, a ja wczoraj też długo, do drugiej w nocy chyba siedziałam, w pół do dziewiątej się obudziłam, także jestem padnięta trochę.
0: No, ładnie. A drugi człowiek ciężko pracuje i zapierdala, a to sobie idzie spać o 15. Drzemka.
2: No, a o drugiej poszłam w nocy spać.
0: No tak, ja się no, tak trochę śmieję, bo tak wiem, późno. Słuchaj, Ewa, wiesz, my tak żyjemy trochę. My czasem, wiesz, do 4 w nocy nadajemy, a potem sobie odsypiamy w ciągu dnia. No to tak spoko, nie? To kumam.
2: No, dobra, trzymajcie się.
0: Trzymaj
2: no,
0: się.
2: No i tam sprawnie porządkujcie ten chaos.
0: Dokładnie.
2: Dzięki za rozmowę, no hejka.
0: No hej.
1: No, to tam Ewa jest w czasie posunięta o godzinę w stosunku do nas, bo tam to słońce dłużej wisi nad nią.
0: Ewa posunięta, ale co ty tak brzydko mówisz, że Ewa posunięta?
1: No ale w czasie.
0: W czasie. Wąska w pasie, nieźle pcha się. To już, ja już wiem, o co tobie chodzi tutaj, no to tak posunięta.
1: Nie, ja w ogóle nie mam na myśli żadnych treści erotycznej. Ja już kiedyś wam tłumaczyłem, że ja już odzyskałem swoje wszystkie części ciała, są tylko moje i już nie oddaję. Nawet sobie zastrzegłem, że się nie zgadzam na pobieranie jakichś tam części zamiennych. Bo w Polsce jest takie prawo, że jak cię tam na przykład, nie wiem, koń potrącił czy coś, to po prostu mogą cię wziąć i ten do przeszczepów, nie, części zamienne bez pytania się.
0: O, etam,
1: ale jeżeli
0: etam.
1: Sobie zastrzeżesz.
0: Etam, ty nie, no, to tak właśnie, ty taki człowiek, że ciebie koń potrącił właśnie. No.
1: jesteś w środzie, no zakładam, że tam jesteś trochę cofnięty w tym. Posunięty w czasie.
0: Jestem tak, cofnięty, przepraszam bardzo, jestem cofnięty, ale nie posunięty. Proszę mi tu nie imputować. No.
1: Ja sobie zawsze wyobrażam w środę, tam jedzie bryczka konna z woźnicą, węgiel wiozą nasrane na ulicy, koń sobie tam wdepnie w to. Ja pamiętam te czasy w Szczecinie, autentycznie. Tutaj normalnie leżało łajno na ulicach przecież w 70-tych latach i sam jechałem, bo babcia mieszkała w kamienicy w centrum i jak jechało się z koniem normalnie z woźnicą, jechaliśmy do składziku, tam się konia ważyli z wozem i z nami, a potem nałożyli węgla i ważyli, odejmowali wartość, żeby ile węgla jest. No i jechaliśmy i zrzucali węgiel. Zresztą był taki dowcip, z czego składa się węgiel, jak na chemii pytali, no z bryczki do piwnicy, nie? I rzucali przez taką kratkę przed bramą. Akurat moja babcia miała przed bramą do piwnicy, nie? I tam potem się szło i porządkowało. Robiło się z chaosu węgielnego, robiło się porządek.
0: Dobra, tam... Kończymy audycję. Nie dostałem ani jednego donejcika dzisiaj, więc chyba słaba audycja, kiepska, więc
1: za to
0: kończymy.
1: Dałeś.
0: Kończymy.
1: Sam dałeś.
0: No sam widzisz, dałem, to... ale dobrze, no. No i się cieszę. No, to no. Trzymaj się, Etam. Wróć. Kiedy w nocnym radio będziesz nadawał? Czy w ogóle chcesz? Czy wolisz być wolnym strzelcem i jednak być na swoim?
1: Nie wiem, no powiedzieliście, no to teraz jest wasz problem, kiedy mnie wpuścicie.
0: No jak
1: nie?
0: Wasz problem? No to jutro.
1: No, kurde, co to jest? Nie, muszę przemyśleć jakiś dzień, który pasował, taki jakiś dzień i zapisać sobie, co ja bym miał mówić, bo nie chcę przestrzelić w pierwszy raz, żeby... No teraz mam trochę stresa, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że
0: no
1: mnie ktoś stresuje.
0: No właśnie, to jest ten problem, że jak wchodzisz na nocne radio, to masz trochę stresa, że jak wypadnę, jak wyjdzie, no a jak jesteś u siebie...
1: Nie, no wcześniej nie miałem, teraz mam. Żeście mnie zestresowali.
0: Ja mam bardzo duże oczekiwania co do ciebie i liczę, że zachwycisz nas swoją audycją i zaskoczysz naprawdę, to będzie coś po prostu niesamowitego i na to liczę i tego oczekuję. Więc Etamie, jak już wejdziesz, to po prostu merytorycznie, dowcipnie, z klasą i długo też, tak, 5-godzinna audycja co najmniej. Tak.
1: Ja mam pewien pomysł, bo tam Gumbel mówi, że ma wejście, to nawet ja nawet nie chcę mieć wejścia, po prostu Gumbel nie po tego, po Gumball, Boże Gumbel, czemu ja na niego Gumbel mówię? Nie umiem się nauczyć tego. Mnie postreamuje po prostu i już. I tak sobie zrobimy pierwszy raz, mój pierwszy raz.
0: Tomasz pisze tutaj, że to dobrze, że masz stresa, bo no faktycznie stres czasami dobrze robi. Wiesz, i może...
1: No, mi akurat nie, bo muszę brać tabletki na ciśnienie potem. No, także muszę to wszystko wyważyć, nie? A właśnie przeczytałem, taka anegdotka mi przyszła do głowy, właśnie dowiedziałem się w aptece, bo kupowałem leki, które kosztowały złotówkę jeszcze niedawno. No, autentycznie złotówkę. A które biorę? I po prostu nagle zrobiło się ze złotówki 20 zł w ciągu roku. No, czyli 20-krotnie podrożał lek. No i dowiedziałem się, że jest zamiennik niemiecki, który składem nie różni się nic a nic od tego polskiego. Widocznie dali łapówkę, mają refundowane. No i kosztuje 3 złote. Nie? No, wszystko fajnie. Tak? Otwieram wczoraj czy przedwczoraj stronę internetową jednego z głównych portali, czytam na temat jakiegoś leku, który został wycofany. No i patrzę się, a to jest właśnie ten lek, który jest refundowany. I akurat dokładnie ten, który mi zaproponowała aptekarka. Okazało się, że skład nie jest dokładnie taki sam, bo Polakom Niemcy, bo to niemiecka wersja była, sprzedali jakiś tam zanieczyszczony. No i teraz, kurde, kup taki refundowany, który jest zanieczyszczony. Ja przynajmniej czytasz na ten temat, nie? Cholerne ryzyko,
3: Pan
1: nie?
3: Jezus, 6 zł 60 groszy.
1: I tak nas właśnie traktują.
3: Błogosławieni ci, co wraca na nocne radio,
0: pierwszy
3: donate. Zbawienia dostapia...
0: Czekaj. Pierwszy donate dzisiaj. Słuchajcie, jeden, jedyny. I kim jest ten jeden, jedyny, który zaprawdę, powiadam wam, donate'a wpłacił? Pan Jezus. Tak się podpisał. Pan Jezus. I wpłacił... No to dziwna kwota, bo 6,666... 666, Pan Jezus, no to tak dziwnie trochę, no Pan Jezus, 666, no dajcie spokój, no i pisze tutaj blogosławieni ci, co wplacają na nocne radio, albowiem oni zbawienia dostąpią, tak tu Pan Jezus, 666, no dobra, dziękuję, no ale jakiś to budzi we mnie taki niepokój, że Pan Jezus tu 666 i...
1: Z tą cyfrą wiąże się parę ciekawych anegdot. Mianowicie wyobraź sobie, że było coś takiego jak pancerna czy żelazna, bo to nazwali, topola, o którą podobno rozbił się jakiś samolot w Smoleńsku czy tam gdzieś obok, nie? No i kiedyś podawali w dzienniku, czyli no chyba wiarygodne, zgadnij, na jakiej wysokości została ucięta ta topola?
0: No, nie zgadnę.
1: W metrach 6 metrów i 66 centymetrów.
0: Serio?
1: Taka ciekawostka. No.
0: A alkoholik pisze tutaj, dobra, zobaczę co u proboszcza na lajcie. Masz na myśli proboszcza tego patostreamera? No, on tam chyba nie nadaje teraz już. Znaczy, był w więzieniu. Zaraz będzie znowu, że krawiec się interesuje tutaj patostreamami. Nie, tak gdzieś mi się tam obiło o uszy, że był w więzieniu, wyszedł, dostał w pierdol od sąsiadów, w końcu wrócił i nadaje. Ale to tak cię kręci, alkoholiku? Te treści proboszcza? No to co tam masz za treści? Takie treści, że... siema, kurwa, ja pierdolę, kurwa, nadaję, kurwa. I kurwa, powiem wam, że kurwa, a ja pierdolę, kurwa. No to takie treści cię kręcą, no to lepsze już nocne radio, nie? Tutaj może krawiec pijany, może etam tutaj... Też
1: no
0: trochę
1: ja
0: świrus.
1: Nie będę, ale powiem ci, że takie treści są, bardzo przyciągają pieniądze, nie? To są takie najlepsze treści. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tak jest, nie? No. O, jeszcze mi się coś przypomniało. Weź napisz etam przez 3e i odbij lustrzanie tak, jakby się odbijało w podłodze. Jesteś w stanie to zrobić na ekranie?
0: Na ekranie nie, ale etam, no to mamy matę lustrzanie.
1: Nie, nie, odbij etam wyraz i masz jak gdyby kreskę pod tym, tak? Podkreślone i odbite przez w podłodze, jak gdyby się odbijało odbicie.
0: No to pewnie etam. Wyjdzie tam 666, tak?
1: Też, no. Dlatego zacząłem stosować etam przez jedno E, bo to zauważyłem. Co więcej, T wyjdzie
0: faktycznie,
1: a
0: szóstki.
1: M wyjdzie jak widełki.
0: Trzy szóstki, no faktycznie. Tyś jest pan zła, mroczny.
1: Nie, ale ja to zauważyłem przez przypadek, nie? Dlatego zacząłem stosować jedno E, a właściwie to teraz się zmienię na atam. będzie lepiej. Powiedzcie, przez małpę będę mógł pisać na początku, a tam. Musiałem sobie wymyślić taki kurde, dziwny nick.
0: Ale faktycznie, tak, no, jak się Etama odbije tak właśnie lustrzanie, ale wertykalnie, to wychodzą 3/6.
1: No. Jeżeli T jest napisane taką prostym literką T, to wychodzi jeszcze taki krzyżyk do. Dlatego ja jestem akurat po dobrej stronie tym Etamem, po jasnej stronie, wyższej stronie. Mhm. No. Takie dziwy.
0: Dziwy.
1: No, także będę musiał zmienić nika, bo nawet przypadkiem, że tak powiem, to odkryłem. Ale dobrze, że tutaj piszą z dużej litery, to wtedy wychodzi zupełnie coś innego. Znaczy, ale to dokładnie tak samo.
0: Dziwy, to znowu tutaj wkraczamy na takie tematy właśnie. Dziwy, ladacznice, czyli dziwy, czyli ladacznice. No. Dziwy. No. Wchodzę do pokoju Etama, a tam takie dziwy.
1: No może i by się przydało. Każda by była miała swoje zadania. Aby dziwa od prania, dziwa od gotowania i dziwa od dziwienia się, jaki jestem przystojny. Nie? To się nazywa harem fachowo.
0: Harem Etama, no tak. No dobra, to trzymaj się Etamie. Dzięki za pogaduchy. I do następnego. I tam się coś musimy uzgodnić, jak tu z nocnym radiem.
1: Dobra, okej. Okay. No, to na razie. No.
0: Hej, hej.
3: Ja. 10 zł. Pieniądze szczęścia nie dają dopiero zakupy.
0: dobre nawet. Dopiero zakupy. Zakupy. No właśnie, taki... Wiecie co, ja się tak na początku z Ewą Lipką trochę tak pokłóciłem, bo tak sobie żartowałem, że wchodzi Ewa Lipka do sklepu z takim słoikiem i ma tam coś takiego brązowego w tym słoiku, śmierdzącego. I jak przychodzi do płacenia, to ona mówi tam właśnie zakupy, zakupy. No tak i tak trochę podpadłem. Ewa się tam trochę obraziła, wkurzyła. Ale tak w sumie, tak wkurzyła, nie wkurzyła, no, już tak nawet nie pamiętam. No, zakupy. Że tak Krawcze zacytuje Jolę. Ile było pite na głowę? No dużo, no, dzisiaj to tak sobie piję. Siedzę i piję, no. A co mam do roboty innego?

Dobra, spierdalam. Idę zobaczyć, co tam się dzieje na rejonie. Dzięki, że byliście. Dzięki, że słuchaliście. Dzięki, że dzwoniliście. Dzięki, że komentowaliście. I całe te 52 osoby plus 9, no tak 60 osób. No to taka salka, nie? Taka salka katechetyczna w sumie.

Dobra, to idę podpalić sąsiadowi drzwi, skołować narkotyki i zabić tych, którzy mnie wkurzają. No. A wy trzymajcie się ciepło.

No pewnie, że whisky z Biedry. A skąd? No chyba nie z Piotra i Pawła. Piotr i Paweł, ta zacna sieć, gdzie można było kupić kolę waniliową, na przykład, albo inne ciekawe towary zamorskie,

Piotr i Paweł, Boża sieć spożywcza, pisze Tomu. No dobra, trzymajta się, Barry White'a. Jutro środa, w środę, no właśnie, nie wiem, czy coś będzie. Potrzeba też leniuchuje ostatnio, więc nie wiem, co z czwartkiem. Piątek, no to wiadomo, będę, ja będę. No i cóż, tyle chyba, nie? Trzymajcie się, cześć.

0: Dobry wieczór, witam serdecznie. Czy ktoś w ogóle jest? Dajcie hałas.
1: Czy ktoś w ogóle jest tutaj z nami?
0: Krawiec się kłania. No. Bez sensu się w ogóle przedstawiać, bo u nas w radio to mamy tak hermetyczną, małą społeczność, że właściwie wszyscy się tu znamy, więc głupio się przedstawiać, nie? No każdy wie, kim jest Krawiec, kim jest Zenon, który też się tu pojawił na czacie i pisze, że grubo. No właśnie, dziś odwołana audycja, niestety, z gościem. No tak to bywa z gośćmi, no. Więc zrozumcie też nas, że sporo wysiłku w sumie zajmuje zorganizowanie gościa. Popatrzcie, ostatnio też gadałem z Chrisem, ustalałem, tam się umawialiśmy. No, nie przyszedł, bo coś mu tam wypadło. I tak to właśnie bywa, no. Nazałatwiasz się, napiszesz, nagadasz i na końcu ktoś po prostu nie przychodzi. No ale jak rozumiem, Zenon ma tą audycję przełożoną. Gościowi coś tam wypadło, więc może jeszcze będzie. Ktoś ostatnio pytał, to był chyba Tomisiu. Pytał, jak tutaj wygląda cała ta społeczność działkowców. To go zainteresowało, tak? Chyba dobrze pamiętam, że to był Tomisiu. No i pytał, jak to tutaj wygląda, nie? Żebym coś o tym opowiedział. Właściwie to ja tutaj już bardzo różnych ludzi znam. Znam cały przekrój, można powiedzieć, tutaj społeczny. Bogaci, biedni, żule, działkowicze, normalni młodzi ludzie. Dziś na przykład po raz pierwszy się naciąłem trochę, bo starałem się załatwić sobie, jakby to powiedzieć, dary mamy natury jakieś. I zostałem, mówiąc kolokwialnie, wychujany. No zdarzyło się. Dałem kolesiowi parę groszy, żeby mi coś tam zmotał, no i tak to się skończyło, że odszedłem z niczym. Może po prostu miałem czujność osłabioną, bo wcześniej mi się udawało tu już dokonać takich operacji z trzy razy i poszło

0: poszło całkiem dobrze. No a dzisiaj się naciąłem. Tam potem kolega ścigał jednego tam młodego człowieka, który jakby pośredniczył, tam zorganizował kogoś, kto coś może, tak dalej, no ale zwiał młodzian. I tak to wygląda, no. Słuchajcie, generalnie tutaj w środzie jest takie miejsce, które się nazywa Górka. Nie wiem czemu Górka. Znaczy tam jest obok taka górka, ale to jest właściwie taki lasek, w którym jest miejsce. Koszmarnie zaśmiecone. Masa puszek, szkła, jakiś butelek. I tam siedzą sobie z jednej strony starsi, z drugiej młodsi. Jakby tak naprzeciwko siebie. No i robią to, co robi przeciętny człowiek, przeciętny, no nie wiem, tak, co robią ludzie sobie w wolnych chwilach, no rozmawiają, weselą się, piją i w takim miejscu bywam ostatnio, tam sobie co jakiś czas idę tak sobie z ciekawości zobaczyć, kto tam będzie. Ty się ciesz, że masz obie nerki. No tak, tak. Nie obudziłem się w wannie z wyciętą nerką, to prawda. No i jest takie miejsce, tam jest w ogóle fragment takiego muru warownego. Ponoć Środa Śląska była okrążona cała takim murem warownym. W ogóle ponoć Środa jest, tak się dowiedziałem tam, od ziomeczków. Pozdrawiam generała, pozdrawiam Piranie, pozdrawiam Richiego, pozdrawiam Szatana. Szatan się w ogóle zdziwił, że jestem pierwszą osobą, która zauważyła, że on ma wytatuowane na szyi runy. Nie, Szatan to kto inny, przepraszam, to jest piecyk, piecyk ma runy słowiańskie na szyi wytatuowane. A Szatan ma 3/6 wytatuowany, dlatego tak na niego mówią. No i o ile Piecyk i Szatan okazali się solidną firmą i załatwili pewne fajne rzeczy, to też nie jest tak prosto, słuchajcie. To nie jest tak, że ktoś wam od razu ufa. Trzeba się wkręcić trochę w towarzystwo, ktoś musi za was tam, ktoś musi poręczyć. To nie jest takie proste, nie? Trzeba trochę pogadać. No dzisiaj mi nie wyszło, Miał za 15 minut wrócić typ i się już nie zjawił. Ale dorwiemy go. Już znam trochę tutaj ludzi, więc niewykluczone, że będzie będzie łamany, jak to się mówi. Będzie łamany. Słuchajcie, naprawdę to nie jest to wykluczone, bo ja jak się wkurwię, to też potrafię być złośliwy, nieprzyjemny i tak dalej. Zaprosiłeś ich do słuchania NR. No, być może ktoś słucha, być może słucha. W ogóle fajne towarzystwo, ja tam ich lubię, fajnie mi się gada. Jest spoko, nie? Może ktoś słucha, to pozdrawiam. No, towarzystwo ze środy. A działkowicze, jak to działkowicze? No, na działce sobie przebywają. Mają te swoje działeczki. Może sobie załatwię kiedyś działkę, bo to nie jest takie drogie. To znaczy, no, już o tym gadaliśmy, że różne są ceny, jeśli chodzi o działkę z altanką albo bez altanki. Za tą altankę się dopłaca, powiedzmy, nie? Zostań menadżerem Meneli, podobnie jak twój kolega, pisze ordynator Szpitala Choroszcz. Zostań menadżerem Meneli, podobnie jak twój kolega. Który kolega? Nie wiem, który mój kolega jest menadżerem Meneli? To nie wiem, o co chodzi. Krawiec, bo tu u mnie koleżanka pyta, ile było pite na głowę. Dzisiaj ile wypiłem? Dzisiaj wypiłem flakona żubrówki na trzech, no to tyle, co kot napłakał, to nic nie czuję, nie? Posmakowałem sobie trochę jabłcoków. Stare dobre czasy się przypomniały, kiedy się takie rzeczy piło, różne tam nalewki, tanie wina, tego typu sprawy. Więc sobie trochę tego też wypiłem i jeszcze piwo. I się całkiem dobrze trzymam. Tak więc, no, tylko smuteczek, trochę smuteczek, że nie udało się załatwić, nie udało się dokończyć transakcji. Sławek, ten od szkolnej. Aha, o Sławka chodzi. No mam nagrany wywiad ze Sroką. Sroka ma dwa pseudonimy. Generał to tak... On by chyba chciał troszkę, żeby tak na niego mówili generał, ale tak bardziej na niego mówią Sroka. On twierdzi, że Sroka to bardziej jego więzienny pseudonim. No, ostatnio mu telefon ktoś zajebał. Strasznie dużo jest nieuczciwych ludzi tutaj. Trzeba bardzo uważać, bo jeden uczciwy, drugi z drugim zrobisz deal, trzeci się okaże w porządku, a czwarty cię wychuja, nie? I tutaj są takie osoby, jeden tam kradnie kury, słynie z tego, że tam kradł kury z działki, coś tam. Ja mówię chłopakom tutaj, no to załatwcie w końcu sprawę jak trzeba, nie? No jak się bujałem z ekipą, powiedzmy, z Nowego Dworu, z Wrocławia, no to tak tam się załatwiało sprawy. Szło się po prostu do tego, co tam nie oddaje, wisi, miał załatwić, nie załatwił. W końcu się zbierała ekipa, szli do niego na chatę i masakrowali typa po prostu, ale tak masakrowali, nie? Czekajcie, bo tutaj dzwoni do mnie człowiek. No, cześć, słuchaj, ja nadaję teraz akurat, ale odebrałem od ciebie telefon i no. Słucham? No tak, no nie zjawił się, no. Mhm. Tak? No nie robi się, no. Nie no, słuchaj, może dorwiemy typa i wiesz, się z... Nie no, ja tam nie mam nic przeciwko, może być łamany, no. Tak, psują interesy, tak, wiesz, bo to potem spada zaufanie, nie? I wiesz, i potem chcesz coś załatwić i każdy ostrożny, nie? Słuchaj, Sroka, powiedz tam, wiesz, słówko chłopakom, że taka jest sytuacja i że, wiesz... Mhm. Mm-hmm. No dobra, słuchaj, stało się, to się stało. Dobra, słuchaj, sam jak się wkurwię, to mu jeszcze napierdolę, tylko jakbyś się mógł tam dowiedzieć, kogo... Czy to jest, wiesz, ktoś znaczny, nie? Czy kogo tam zna? Słuchaj, jak się okaże, że on tu nikogo nie zna, to sam mu napierdolę, nie? No. Mhm. No przyniósł. Nie no, kurwa, cwaniaczek z bombą w nosie, wiesz, to ja też potrafię być nieprzyjemny, więc jeszcze będziemy tam załatwiali sprawy, nie? Nie przejmuj się, Adaś, tam się nie przejmuj, to wiesz. Mhm. Dobra. Słuchaj, ja muszę kończyć, bo tu jestem na antenie właśnie, no. No to trzymanko, trzymaj się, hej. Dobra, sorry, już jestem. Nie no, naprawdę, dorwę jeszcze typa. Dorwę typa. I nie będzie przebacz. No, a działkowcy, no, tak się zastanawiam w ogóle, czy oni tam mają wodę, prąd na tych działkach, jak oni tam żyją, nie? Słuchajcie, jeden człowiek to tutaj w kontenerze w ogóle mieszka, nie? No, tak, nie było słychać, wy nie słyszeliście, bo to telefon, nie? Więc nie było słychać. No. Tak, w ogóle ciężko mi trochę się tutaj obracać w towarzystwie, bo każdy tutaj, znaczy jakby to powiedzieć, każdy stara się wyczuwać, czy masz hajs, czy nie masz, jak się zorientują, że masz tam parę groszy, no to zaraz coś od ciebie chcą, nie? I to mnie trochę wkurwia. Ale staram się jakoś z tym walczyć. No, a już tutaj mi Sroka powiedział, że mnie już tutaj lubią, nie? W miarę. Siema, krawiec, kontroluj bajery. Pozdro, Grzegorz. Kontroluję, ale tam... No, także już tutaj będzie załatwiona sprawa. Ja już tu trochę ludzi znam, wiecie, i tutaj są tacy za mną bardzo, nie, więc... I też wkurwili się ci, którzy są solidni, u których można coś załatwić, bo to im psuje interes. O tym mówił właśnie Adam, nie, że to im psuje interes trochę. Więc nie wdawając się w jakieś tam szczegóły i tak dalej, to myślę, że koleś ma przejebane, po prostu przejebane w tym momencie. No zdarza się, może znowu jakaś nauczka dla mnie, żeby nie być zbyt łatwowiernym. No ale wiecie, no tak się załatwia takie sprawy, to nie jest tak, że sobie idziesz z kimś i tam gdzieś cię zaprowadza i cię przedstawia, to nie jest tak, no musisz ten hajsik wyłożyć, pokazać, że jest konkretna jakaś sprawa, konkretny deal i zwykle to działało, nie? I zwykle mi to wychodziło. No ale dzisiaj się trafił jakiś patafian. W każdej bandzie jest siwy, czarny, wiśnia i jacol, pisze Marcins. Łysy, siwy, seba, to zawsze chyba są, nie? No. Dziś pirania przyszedł w szaliku. Dowiedziałem się, że nasze siatkarki wygrały. Gdzieś tam zadowolony był. No, a nawet spoko sobie posiedzieć gdzieś tam na pieńku i się napić trochę alkoholu, pogadać. Spoko. Zawsze dla mnie jakiś tam sposób, żeby w ogóle wyjść trochę na powietrze, nie? Gdzieś tam się socjalizować, czy jak to tam się mówi. Bierut jest waleczny i serduszko tutaj od Agi. Ja na rewirze z pięści to biorę na liścia peciarzy. Bierut jakieś tutaj. Rzeczy ciekawe. No, tak więc trochę ludzi już tutaj znam, trochę rozpoznaję. Już mówiłem o tym, że jakiegoś pedofila obili mocno i myśleli, że to ja, bo podobny do mnie, to już mówiłem, dzieliłem się tą rewelacją. No, a na działeczce bardzo przyjemnie, słuchajcie, bardzo przyjemnie. Niektórzy całkiem fajnie się urządzili na takiej działeczce, to znaczy widać po takim... Po tym, jak kto się urządził na takiej działce, czy jest ogarnięty, czy nie. Bo ktoś bardziej ogarnięty, to ma to lokum tak fajnie zrobione całkiem, nie? Że tam ma jakiś swój kącik, wszystko tam posprzątane, a ktoś mniej, to tam w syfie bardziej mieszka, nie? I takie są różnice. Tych działek tutaj w ogóle sporo jest, całe takie, no, dzielnice działkowe. No... I hodują sobie tam ludzie jakieś kurki, warzywka i starają się być tacy, no, jakoś tam samowystarczalni. Jeden przypadek mnie zaskoczył, bo jest tutaj człowiek, który mieszka, słuchajcie, w kontenerze. Centralnie kontener sobie stoi, taki metalowy. Jakieś czkawki dostałem. I sobie tam człowiek śpi w tym kontenerze. Po prostu, nie wiem, postawiony kontener i tam sobie ktoś śpi, mieszka w tym kontenerze. Więc tak też bywa. No, jest taka tutaj meta, taka miejscówka. Ja nie chcę też za dużo zdradzać, żeby tutaj nie było jakiegoś przypału, nie? Ale generalnie no, w różnych miejscach, w bardzo różnych miejscach ludzie mieszkają. Bywa, że ktoś się... Tutaj ludzie są bardzo różni. Od takich, którzy trzymają ze sobą sztamę, pomogą sobie. Na przykład Adam, który dzwonił teraz, ktoś go tam ugościł. U kogoś sobie teraz śpi, mieszka i ktoś mu tam zaoferował lokum. Tak więc bywa i tak. Ale generalnie to jest trochę taka dżungla, nie? Wśród bezdomnych, meneli, działkowców, ziomeczków tutaj różnych. Jest kilku takich, słuchajcie, ziomeczków, którzy specjalizują się w załatwianiu różnych spraw, nie? Jak do nich dotrzecie, to różne rzeczy wam załatwią. Słuchajcie, dzisiaj jeden człowiek mi proponował tam jakieś białe rzeczy, nie? Jakieś tam białe szaleństwo mi proponował, ale nie chciałem, ja się nie bawię w takie rzeczy akurat. Więc tylko bardzo się liczy to, kogo znasz i czy ktoś zagwarantuje. Każdy, do kogo dotrzecie, kto wam tutaj może coś załatwić, to jest wydygany ostro. Takie czasy, no żyjemy w Polsce, żyjemy w państwie PiS, gdzie każdy jest wydygany praktycznie i każdy się wszystkiego boi, że go władza dopadnie, że mu kontrolę zrobią, że policja przyjedzie i tak dalej, nie? Tutaj też była ostatnio jakaś akcja, jakiś tam wjazd był, kilkunastu gliniarzy chyba wpadło na tą taką metę, nie, w Lasku i tam przepytywali, sprawdzali kto co ma, bo gdzieś tam sobie wykminili, że coś tam może ktoś mieć, nie? Ludzie czasami chowają, słuchajcie, gdzieś pod pniem, w krzakach gdzieś mają swoją skrytkę, nie, żeby coś tam mieć. No i wpadli, ale generalnie policja jest tutaj, z tego co słyszę, dosyć spoko, ponieważ jak złapią was na przykład z piwkiem na powietrzu, czy z jakimś alkoholem, nie, co jest właściwie nielegalne, bo nie wolno pić sobie tak na ulicy, wiadomo, no to odpuszczają, machają ręką, tam wiedzą, że to są jacyś lokalsi i odpuszczają tam, zamienią dwa słowa, puszczą, nie? Więc są w miarę spoko, nie? Jak gadałem tutaj z dzielnicowym swego czasu o różnych tu sprawach, to też bardzo spoko człowiek się wydał mi. Normalnie gadaliśmy, on mi coś tam doradził, powiedział jak jest. Taki zwykły człowiek, normalny, nie? Nie jakiś służbista, czy tam w dechę ważny pan posterunkowy, coś, tylko po prostu człowiek. Człowiek. Więc całkiem spoko. Przychodzą też różne osoby z pomocy społecznej, odwiedzają tych różnych bezdomnych i coś im tam dadzą. Dwie dyszki na jedzenie, jakieś żarcie, nie? Więc starają się o tych ludzi dbać. A ci ludzie, słuchajcie, to są naprawdę... Ja wiem, że tutaj zaraz będzie, że krawiec się zadaje z menelami, w ogóle co to za ludzie, ale to są spoko ludzie, oni różne prace wykonują na przykład, nie? Tu komuś coś pomogą, tu załatwią, tu wmalują mieszkanie. To nie jest tak, że oni wszyscy są, powiedzmy, tacy nieskorzy do pracy, do roboty, że po prostu bumelanci, nie? Nie, na przykład Adam, który tu do mnie przed chwilą dzwonił, to on jutro jedzie do Wrocławia, jakiś tam tytoń kupi, taniej sprzeda sobie tutaj lokalnym, zarobi parę groszy, więc też jest jakaś praca, nie? I to jest człowiek, który chodzi o kulach, ma protezę, nie ma stopy, ma obciętą stopę całkowicie, nie? Chodzi o kulach, taki starszy pan, ale fajny, taki młodzieżowy bardzo, nie? I tam, no... słuchaj, krawiec, zabieramy kilo węgorza, dwa wina, portret Lenina i jazda z kurwami. Może ktoś do mnie zadzwoni, chętnie bym się pogadał z kimś, bo tak na monologi to nie wiem, czy mam ochotę dzisiaj. Może jakieś pytania, co chcecie wiedzieć tutaj. O. Ja też tak dużo nie wiem, bo nie jestem jeszcze tak tutaj. No widzicie, okazało się, że niektórych nie znam, nie? Człowiek, który mi załatwiał pewne rzeczy, to był chyba ten szatan. Szatan, bardzo konkretny człowiek. U niego, słuchajcie, to z pewnymi ludźmi to nawet się nie gada tam, a słuchaj, ja ci coś o sobie opowiem, czy coś tam, a ja to coś tam. Wiecie, ciach bajera, nie? Mnie to nie interesuje, w ogóle robimy deal. Bardzo konkretny człowiek, nie? Ale okazał się solidny. I to są ciekawi ludzie. Na przykład dowiedziałem się, że muzyka jest jego całym życiem, że on po prostu kocha muzykę, coś tam komponuje, nie? No, ale też nie miałem na przykład wjazdu, nie szedłem z nim załatwiać pewne rzeczy na samo, w samo to miejsce, gdzie, no wiecie, gdzie coś można załatwić, bo to je trzeba bardzo ostrożnie, no i człowiek jest nieufny tutaj, każdy praktycznie. Więc musiałem sobie tam kawałek dalej zaczekać na niego, nie? No, inny z kolei człowiek poszedł, godzinę go nie było, ale wrócił. Krawiec, prędzej czy później będzie morda obita dla ciebie, bo nie jesteś jednym z nich. Pisze Agi. Być może masz rację, Agi. Być może tak będzie, a być może to okaże się, że ludzie bardziej mnie lubią w tej chwili niż tego typa, który tam odwalił manianę, nie? Albo tego młodziaka, co mnie wpuścił na minę. A ja się pytałem, bo on coś tak w pewnym momencie powiedział, no chyba ci przyniesie, nie? Ja mówię, jak chyba, kurwa, to co ty mówisz, że znasz człowieka i że chyba? No mówię, no. No trudno, no bywa i tak, no raz z górki, raz pod górę. Niestety, tak bywa. No ale co jeszcze mogę powiedzieć o tych ludziach? To są często ludzie, którzy coś tam w życiu przeszli, coś, co ich na przykład złamało, coś, co zmieniło ich życie. Na przykład kiedyś byli całkiem zamożni, całkiem spoko sobie żyli, byli ogarnięci, w miarę zamożni, coś tam mieli, ale gdzieś tam upadli, nie? I ja nie wiem też, czy do końca traktować to jako upadek, bo to są ludzie, którzy po prostu wybrali pewien sposób życia. Taki sposób życia, że nie przejmujesz się za bardzo niczym. Tu coś załatwisz, tu coś kupisz, tu coś sprzedasz. Też tam dostałem, na przykład dzisiaj dostałem w prezencie monetę tutaj od ziomeczka. Potrzeba na antenie. Ja tylko dokończę, że dostałem monetę 50 zł. Światowy Dzień Żywności, jakaś stara moneta, 50 zł. Fajna. No i taki prezencik dostałem. Nawet mnie tu lubią, słuchajcie. Cześć, potrzeba. Fajnie, że zadzwoniłeś.
1: A czy to czasem nie była moneta sprzed denominacji?
0: Tak, tak, to jest stara moneta.
1: No to wiesz, ile zarobiłeś? Jakieś.
0: Sprawdziłem już, warta jest 8 zł. Nie, to mam, jestem 3 zł do przodu.
1: Ty, ale słuchaj, takie osobiste pytanie. Nie musisz odpowiadać, ale na ile kasy zostałeś dzisiaj ojebany?
0: Nie chcę mówić, no. Nie tak dużo, no ale wiesz, tak już o kwotach.
1: Czy to były 3 cyfry?
0: Słuchaj, no nie chcę gadać tu o kwotach. Okay. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. No. Nie było tak dużo, no ale nie chcę tu gadać o kwotach, bo zaraz będą jakieś kwaśne sytuacje tutaj, kwachy.
1: A może i tak byłoby lepiej, tak trochę się, wiesz, tak trochę się z tego otrząsnąć, bo to wiesz, bo to gdzieś tam ktoś cię tutaj przedstawił, gdzieś tam się z kimś zakolegowałeś. No nie wiem, no kurde, no nie chcę absolutnie, bo ciekawi mnie ten klimat, naprawdę mnie bardzo ciekawi ten klimat, ale tak mam wrażenie, że trochę za bardzo w niego wsiąkłeś, być może jeszcze sobie tutaj od niego odbijesz się trochę albo zaczniesz, nie wiem, zaczniesz być bardziej, nie wiem, szanowany, lubiany, postrzegany jako jeden z nich, ale no doszło do jakiejś takiej krzywej sytuacji. A jak ci koledzy, jak koledzy Działkowicze odebrali tę sytuację, że zostałeś ojebany? Bo to jest konkret, tak? To jest pewna konkretna sprawa.
0: Wiesz co, no, jeden kolega się wkurwił strasznie, drugi, no, wkurwieni są. Nawet teraz do mnie dzwonił Adam i też na ten temat, nie? No, że mu przykro, że się nie spodziewał, że będzie to, że będziemy się starali coś tam załatwić. No, przejęli się chyba... Jakoś mnie tam zaakceptowali i jestem w miarę lubiany, no bo wiesz, widziałem, że jeden tam na drugiego, a ty ręczyłeś za niego, a ja, wiesz, ja nie oczekiwałem od tutaj, od tej ekipy, że ktoś tam będzie ręczył czy coś, nie? Ale oni tak się czuli sami, jakby, wiesz, winni trochę, nie? Że no... Bo tu wiesz, bo tu było takie załatwianie, bo po prostu czy ktoś tam będzie na tej górce z tych znajomych, co wiesz, co już tam dali radę, co udało się od nich coś tam zmotać, nie? I oni strasznie chcieli mi jakoś pomóc i chodzili, tam się zapytali, pojawił się taki młodzian, młody chłopaczek, który niby był taki ogarnięty i wszystkich tu zna, nie? I załatwi tam. I przyszedł potem inny, powiedział, że wróci za 15 minut i tak dalej, no. Wiesz, no po prostu czasem nie masz wyboru, bo takich rzeczy się nie załatwia, że zaraz cię tam wprowadzą w towarzystwo i pokażą ci co, gdzie, jak, więc no zresztą chyba się domyślasz, że tak to jest i dobrze wiesz, że tak to jest.
1: No nie jest tak, nie jest tak. Masz po prostu albo znajomości, albo masz darknet, tak, jesteś dorosłym człowiekiem i wiesz, jak z tego korzystać. No ale mniejsza o to, tak trochę, wiesz co, no szczerze trochę ci współczuję, że w ten sposób tutaj... Nie obraź się, ale tak trochę jak, kurde, jakiś dzieciak, który pierwsze co się dowiedział o trawie sobie gdzieś tam ugarnie, gdzieś po barakach. Co na tym straciłeś, to twoje, to jest oczywiście pewna, duża dla ciebie nauczka, oczywiście ci współczuję, no ale brzmi to trochę dziwnie.
0: No jakoś dziwnie to widzisz. No stary, jak jesteś w nowym mieście i wiesz... Znasz trochę osób, docierasz do innych osób przez jakieś tam znajomości, no każdemu może się zdarzyć, no wiesz, stary. Nie wiem, ciekawi mnie, czy ty byś to załatwił, wiesz, wszystko tak zajebiście i zaraz byś tam, wiesz, do samego źródła doszedł, no to tak można sobie gdybać, nie? No ale nie wiem, czy byś był taki hop-siup do przodu znowu tutaj.
1: Na pewno byłbym hop-siup do przodu, bo jeżeli chodzi o dojścia do jakichś bardziej nielegalnych substancji, to wiesz, ja jestem tym, który puka, tak? Ja jestem tym, który co najwyżej sobie coś sprowadzi, ewentualnie sobie wykształci dobre kontakty, gdzieś tam kogoś posłucha, kto ma tutaj dojście. Raczej właśnie pasywnie wsłuchać się w to i nawet jeżeli byłbym w kompletnie nowym miejscu, no to nie ryzykował, wiesz co, nie ryzykowałbym. Może 10 lat temu tak. Teraz absolutnie nie. Teraz, no wiesz co, no jest jednak mimo wszystko bardzo duża różnica między ulicznym ścierwem, a tym, co sobie możesz po prostu ściągnąć, co też jest ściągane przez tych dealerów, ale jest rozwodnione, jest jakoś rozmieszane przez pewną każdą osobę, która przez którą ten drak przejdzie.
0: No to już niektórzy gdybają, ile stracił krawiec. Słuchajcie, czy to jest takie ważne? No nie aż tyle, co piszesz tu Grzesiek.
1: Może tak po prostu zrzuć to z siebie, tak? Bo to nie jest... Słuchaj, ja sam byłem wiele razy oszukany w życiu. Najwięcej byłem oszukany na 80 tysięcy złotych, więc to nie jest żaden wstyd. Na pewno to będzie mniej niż ty.
0: Tu komentarz. Krawiec jest jak Jezus, a potrzeba to Judaszek. Pisze Bystrooko. Nie no, słuchajcie, ja też to, co potrzeba mówi, że on by tu wszystko załatwił jak trzeba, wszystko, to tak się mówi, no, ale też być może musiałby komuś zaufać i po prostu pewne osoby nie chciałyby go gdzieś tam ciągnąć ze sobą i tak dalej, musiałby zaufać, ale no to wiecie, każdy jest cwany, nie? Jak przychodzi do takich rozmów, to każdy jest cwany, no.
1: A mówiłem wczoraj, podaj adres. Tak? Mówiłem. Czemu jesteś taki szczęśliwy? Podaj adres. No to nie, to, to nie, to sobie pójdę na działki i sobie się skoleguję. Ale wiesz co, wydaje
0: ale,
1: mi się,
0: ale wiesz co,
1: że...
0: takie rzeczy to jest pewne ryzyko załatwiać, tak wiesz, przez pocztę, przesyłki i tak dalej.
1: Ale ja wiesz, ja tak trochę sobie dużo jeżdżę po kraju w różnych sprawach biznesowych i tak dalej, więc być może miałbym gdzieś cię po drodze, więc moglibyśmy się po prostu dogadać. No to ja nie mówię, ja ci nie obiecałem, że wysyłam ci tutaj pocztą czy paczkomatem, tylko po prostu podaj adres i kiedyś tam, nie wiem, ci wrzucę do skrzynki, się umówimy, nie musisz się ze mną spotykać dwa razy. Mi odmówiłeś spotkania, całkowicie to szanuję, ja sam bym ze sobą nie chciałbym cię spotykać, spoko. Ale jakbyś czegoś potrzebował, stary, nie? No to wiesz, nie?
0: Stary, tutaj w naszej społeczności są osoby, które ci mogą, wiesz, załatwić i dostawałem naprawdę fantastyczne rzeczy, nie? Nie chcę tutaj w tym momencie ujawniać, o kogo chodzi i tak dalej, bo to trzeba uważać, żeby tu za dużo nie gadać.
1: Tak, troszkę? To był pan premier Morawiecki, to był takie 500 plus na kota, bo Krawiec nie zgłosił, że mu kot zmarł. Tak.
0: Ale też jest prawda taka, bo ty mówisz, o, ty sobie tak kojarzysz, że gdzieś tam do żuli poszedł, dali mu jakiś wyżeniony, przeżeniony towar, jakieś gówno, ścierwo jakieś, a właśnie nie, właśnie dostałem prima sort.
1: No właśnie nie to chciałem powiedzieć, tak, bo zauważam, wiesz, tak w tej całej narracji, bo tutaj też sobie trochę pogadaliśmy na priv, akurat mało na ten temat, tak, ale zauważam, że masz jakiś takich, wiesz, tych żuli, mam nadzieję, że żule się nie obrażą, tak jak ostatnio rozmawiałem z Szurem i Szur się nie obraził za to, że nazwałem go Szurem i nie ma w tym nic złego, że wiesz, że oni coś znają, oni tutaj, no... Mimo wszystko żule znają miasto. Oni tak, wiesz, tak trochę to tchnienie, ten oddech miasta bardzo dobrze czują. No i nie zawsze się zdarzy, wiesz, jakaś taka sytuacja fajna. I wiesz co, przypomina mi to taką trochę sarmację. Jakoś na zasadzie, że są pewne klasy, są pewni szlachcice, są pewni oszuści, jest pewien plebs w tym całym żulerskim, działkowym środowisku, gdzie z jednej strony trafiłeś, wydaje mi się, na bardzo dobre środowisko, na ludzi, którzy o ciebie dbają, bo to jest bardzo, bardzo, ale naprawdę bardzo ważne, a z drugiej strony, no, znają kogoś, ale czy mogą ręczyć za niego? No, tak jak mówiłeś, nie, że tutaj ktoś za kogoś ręczy, to mi trochę starą Polskę przypomina.
0: Ja czuję, że dorwiemy typa jeszcze, wiesz, i będzie wyjaśniona sprawa, czuję, że będzie wyjaśniona sprawa, na razie się staram dowiedzieć, kim ten człowiek jest tutaj i tyle.
1: Ale tak serio, ale jak nawet jeżeli by ci go postawili na wyciągnięcie ręki, to...
0: Napierdolę mu, jak będę lekko podpity, to mu napierdolę, no.
1: I to jest właśnie koniec nocnego radia, moi drodzy, tutaj Krawiec trafi do szpitala, ja tutaj postaram się tutaj przejąć wszystkie hasła i tak dalej. Serio?
0: Serio. Myślę, że jak będą sprzyjające okoliczności, to załatwię to jak trzeba. Piotr pisze tutaj, ha, ha, ha, rozmowa dwóch, tutaj jakiś wulgaryzm niby, jak z gimbazy. Dostałeś wała, bo widocznie zachowujesz się jak wałek. Niekoniecznie, zachowywałem się bardzo konkretnie i wcześniej też w ten sposób załatwiałem sprawy. To jest normalne, to słuchajcie, tutaj to nie jest tak, że załatwiasz na miejscu sprawę z ręki do ręki i tak dalej. No, u wszystkich, co wcześniej załatwiałem, był konkret, ale było też, była taka potrzeba, że trzeba po prostu komuś zaufać. I zaufałem raz, drugi, trzeci, sprawdziło się. No tym razem mi nie wyszło, no się naciąłem, no tak bywa też, no kurwa. Tu teraz każdy będzie cwany, nie? I Piotr, ty Piotr, na pewno to jesteś wielki kozak na dzielnicy, wszystkich znasz, wszystko załatwisz, nie jesteś frajer, nie? No to tak się mówi, no każdy chce teraz tu, każdy chce pokazać, jaki jest chojrak.
1: Znaczy, no. nie tyle, że chojrak, tylko żeby, wiesz, no pewien błąd popełniłeś, no tak czy nie.
0: Jaki? Ale w sumie jaki?
1: zaufanie do typka, bo spodziewam się, że to był typek, od którego nigdy nie brałeś, że raz ci się tam drugi, trzeci raz udało, tak? To był jakiś randomowy typek, tak?
0: Jedyny błąd, jaki popełniłem, to taki, że mogłem troszkę zaczekać i bardziej polegać na ludziach, których już znam, no. A wydawało mi się, że może złapię jakiś nowy kontakt. Wiesz, to jeszcze wcześniej był inny kontakt, tylko tam się nie udało dodzwonić, nie? Tam przez brata, kolegi. No wiesz, ja to już naprawdę sporo ludzi takich znam, no.
1: Wiesz co, nie do końca
0: może alkohol, może alko trochę osłabiło moją czujność, no, i zwiększyło zaufanie, że jakoś to będzie, no. Zdarza się, wiem. Kurwa.
1: Wiesz co, nie, naprawdę, ja sobie nie wyobrażam, wiesz, tutaj, zobacz, tutaj mam hajs, tam, nie wiem, 2-5 stów, tak, i po prostu przynieść, nie, i z ręki do ręki i tyle. I to jest sprawa załatwiona. A tak, no, sorry stary, no, ale no, byłeś łatwą ofiarą.
0: No byłem, no, wiesz, no, drugi raz już tego nie będę tak załatwiał, no. Chociaż, nie wiem, ludzie, których już znam i z którymi już mi się udawało tutaj robić deale, no to będę załatwiał pewnie tak samo. Wiesz, to tutaj nie sądzę, żeby było tak, że ktoś ci z kolei drugi ci zaufa i gdzieś tam pójdzie i założy za ciebie i przyjdzie i przyniesie i wszystko, nie? Może jakbym był tutaj, może jakbym miał jakiś taki, wiesz, status większy, nie? Gdybym już był tutaj kimś, to może, ale też niekoniecznie.
1: Ale chłopie, ty przecież nie handlujesz uranem, chciałeś kupić sobie marihuanę. To nie jest jakiś taki wielki grzech, chłopie, no. Ja naprawdę nie rozumiem, że wiesz, że no ja tutaj, wiesz, ja wezmę twoje pieniądze i sobie tutaj pójdę, wiesz, skołować, nie? Kompletnie nie łapię tej koncepcji, tak? Takiego, że wiesz, ja sobie wezmę twoje pieniądze, sobie pójdę gdzieś tam do samochodu, nie? Wyciągnę tutaj z ołowianego pudełka uran, który chce ci sprzedać. Nie, stary, no to jest zioło, to jest, kurde, najbardziej podstawowy uliczny narkotyk, który w Polsce się tylko zdarza, więc no... Ja nie wiem, po prostu...
0: Słuchaj, no, nigdy nie miałem kłopotu z załatwianiem takich rzeczy, jak mieszkałem we Wrocławiu. W środzie muszę trochę się zdać czasami tu na ludzi, komuś tam zaufać. No niestety, póki jeszcze nie mam tutaj, póki nie dotarłem do naprawdę już konkretnych ludzi, póki nie mają do mnie zaufania jeszcze... Tak się załatwia na początku. Tak mi się wydaje, wiesz, że na początku to nie jest takie hop-siup.
1: Wydaje mi się, że to jest w pewien sposób nie tyle, że szkaluje tutaj to twoje towarzystwo, w które się wkręciłeś, bo wierzę głęboko, że...
0: Ja się nigdzie nie wkręciłem, bo wy tak przesadzacie trochę, że już się tu wkręciłem, że coś... Znam.
1: Nie, bo tutaj tak się trochę przestrzeliliście. Chciałeś coś osiągnąć, chłopaki mieli jakiś dostęp, było wszystko ładnie, pięknie, tak, przestrzeliłeś się, straciłeś trochę kasy, okej, spoko, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli tutaj powiemy, że no krawiec jest w potrzebie, bo każdemu się od czasu do czasu zdarza, no to wiesz, żyjemy w XXI wieku, no i to zawsze można sobie ogarnąć trochę inaczej. Jeżeli widzisz, że twoja lokalna społeczność nie jest tak bardzo fajna i ci twoi koledzy, których naprawdę jestem w 100% przekonany, że oni w pewien sposób, nie wiem, dbają o ciebie, zależy im na tobie i też w pewien sposób mogą się poczuć trochę winni, że cię skomunikowali z jakimś typem, który cię wyjebał, no to wiesz, no sorry, no żyjemy w XXI wieku, świat się nie kończy na Środzie Śląskiej, świat się kończy na, no nie wiem, Europie, całym świecie, nie ma problemu, żeby sobie ściągnąć coś fajnego gdzieś z zupełnie innego kraju, z zupełnie innego kontynentu. A że pojechałeś po staremu, no cóż, no zachciało się retro, no to masz retro.
0: No, jak już tak mówisz, to co? To, no, znaczy, no, ty pewnie ściągasz. Ale ja się trochę boję, wiesz, bo to może są kontrolowane różne przesyłki i tak dalej. No, bym miał tu wjazd nagle na chatę. No, dziękuję bardzo, nie? Chociaż raz się udało, nie?
1: Wydaje mi się, że w tym momencie wystarczająco zaznaczyliśmy to, że jesteś w potrzebie i podejrzewam, że ktoś się gdzieś tutaj zgłosi, bardzo chętny, który ci coś wyśle.
0: Ja nie jestem w jakiejś wielkiej potrzebie i też nie chciałbym tutaj wykorzystywać ludzi. I tak już dużo, wiesz, dobra dostałem, przeróżne prezenty, prezenciki i tak dalej. Nie chciałbym tutaj, wiesz, jakoś wymuszać, czy coś takiego i też nie jestem w jakiejś wielkiej potrzebie, ale wiesz co, masz sporo racji, że trochę jestem frajer, trochę jestem zbyt ufny, trochę zbyt macham ręką na pewne rzeczy, wiesz, jakoś to będzie. Zgoda, tak jest. No, nie jesteśmy idealni, no każdy ma jakieś tam swoje wady, swoje niedoskonałości, no. Nic, ciężko mi nagle z tym jakoś walczyć, znaczy wiesz, zmienić, nie? Nagle siebie, charakter swój. No, to tak mam, no, czasem komuś zaufam, czasem się przyjadę. No trudno, stało się, to się stało. Też nie ma co za bardzo jakoś tu rozpaczać, wiesz. Dużo jakoś hajsu nie straciłem i też się jakoś nawet nie przejmuję tak tym strasznie. Znaczy, to nie jest to przyjemne, być wychujanym, ale trudno.
1: No to wiesz, ale to naprawdę, to nie jest to, że ja chcę cię jakoś tam pouczać, czy chcę cię czegoś nauczyć, tylko pokazać, że po prostu można inaczej, że po prostu można zauważyć, że to, że znasz siwego tutaj u siebie w Środzie Śląskiej, to naprawdę to, no nie, to jest pewien przestrzał, to jest pewien błąd, mi się wydaje wręcz.
0: Ale na początku działało znakomicie. Znaczy, ja przypuszczam, że dalej będzie działało dobrze, jak spotkam odpowiednich ludzi. Teraz już po prostu mam nauczkę, żeby zaufać tym, których już znam.
1: Ty, ale wiesz co, ale mam taki bardzo fajny wątek do rozmowy, czyli taki kapitalizm, bo jeżeli jesteś we Wrocławiu, tak, no to konkurencja jest wyższa. Musisz się starać o to, żeby twój towar był jakościowy, dealer przyjedzie do ciebie, wręczy pod blok, nie, i tutaj ci wręczy po prostu pod twoim mieszkaniem, nie, się dogadacie z ręki do ręki, a ze względu na to, jeżeli jesteś teraz w Środzie Śląskiej, no to jest pewien brak tego. Jest brak tej podaży, wobec czego taki dealer, czy nawet wannabe dealer, który absolutnie nie ma nic, nie ma żadnego, wiesz, nie ma, no nie ma nic na sprzedaż, ale mówi, wiesz co, to ja sobie pójdę. I wydaje mi się, że to jest taki trochę problem tych mniejszych miast.
0: Myślę, że niedługo będę miał taką sytuację, że faktycznie będę miał pod drzwi. Tylko jeszcze to wymaga trochę pracy. Już praktycznie mógłbym tak się postarać to załatwić i będę tak starał się do tego dojść, że będę miał pod drzwi. A powiem ci, że wiesz, dobra jakość ogólnie. Znaczy, to jest małe miasteczko, więc tutaj troszkę drożyzna to raz, ale i wiesz, i też jest taka sytuacja, że tutaj niektórzy to tak kupują na lówki, nie? Dajesz tam dychę, no to takie żulerskie trochę jest właśnie, nie? Że tu nalówki masz tam.
1: Mi się przypomina czas, przypominały mi się czasy, wiesz, ogólniaka, gdzie sprzedawali papierosy na sztuki.
0: Znaczy w knajpach, jak jeszcze chodziłem po knajpach, to we Wrocku nie było niczym, sam tak kupowałem, nie? Po prostu dostawałeś szklaną lówkę nabitą za dyszkę i już, nie? Mhm.
1: No powiem tak, ja, to znaczy tak, kupiłem sobie jointa w Rotterdamie, kiedy byłem na wycieczce, ale to był, wiesz, ale to był taki joint, który mnie poskładał przez dosłownie 12 godzin, tylko wiesz, tylko mi się wydaje, no, że jest to jakaś taka mało miasteczkowość, że w momencie, no tutaj kapitalizm działa, nie ma odpowiedniego popytu, to też podaż się do tego dostosowuje, no i ten sprzedawca, no jednak... No tak sobie pomyśli, tak popatrzy, no taki krawiec tutaj, taki random się zdarzył, nie, a to chuj, no to sobie pójdę, kurde, w krzaki i już znikam. Mm-hmm.
0: Ciekawe, co by było, jak potrzeby bym nie znał i spotkał go tutaj w Środzie. On by tutaj przypadkowo mieszkał, bo się przeprowadził i potrzeba, słuchaj, cześć, siema, żółwik, tutaj mordo, tutaj coś byś może zmotlał. Ciekawe, jak by mnie potrzeba potraktował.
1: Po pierwsze, nie sprzedaję narkotyków.
0: Potrzeba by się tak popatrzył na wygląd pierw i by przeanalizował, czy frajer, czy nie frajer, jak wygląda tutaj, by ocenił i podjąłby decyzję, co z takim zrobić.
1: A po drugie, niczym Golda Meir powiem, że nigdy nikogo nie wychujałem na sprzedaży narkotyków.
0: No bo nie sprzedajesz, no to nie wychujałeś.
1: No to właśnie do tego zbieżam. No. No to więc no nie wiem, no kurde, no też kwestia dość, też kwestia dark marketów, no ja bardziej, wiesz, w ziołowych rzeczach się nie wyznaję, tak, no mam tutaj bardzo fajny kontakt, który też swoją drogą dzięki Nocnemu Radiu się zdarzył, natomiast no nie chcę tutaj wyciągać gdzieś kombinować i się bawić w handelek, no bo no nie oszukujmy się, no... W ten sposób ludzie trafiają do więzienia, a to absolutnie mi się nie życzy.
0: A mówiąc o fajnym kontakcie z naszej tu społeczności, czy mówimy o tej samej osobie być może, która też mi pomogła?
1: Przypuszczam, że nie. Nie, sądzę, że nie. Ale to nie jest istotne na ten moment.
0: Ameryka czy Polska? Tak zapytam. No.
1: Ja nie wiem.
0: Ja nie wiem.
1: Nie mam pojęcia, stary.
0: No, ja też nic nie wiem, nic nie chcę wiedzieć. Dobra, to... A tutaj Piotr pisze, że w Toruniu, to co, to mam to rozumieć, że po 30 za Geta bardzo dobra cena. To już chyba nigdzie tak nie kupisz po 3 dychy. Nie ma szans.
1: Wiesz co, nawet jeżeli ktoś by mi zaproponował gram zioła za 30 zł, to bym chyba nie kupił.
0: No ja też chyba nie. No, tu raczej po 4. A czasem i po 5. Ale za 5 to już wiesz, cytryna, stary.
1: No. Takie słodziutkie topki, no. Niczym wiesz, niczym, no, jak jajeczko, w jajeczku jest wszystko.
0: Gdzie te stare dobre czasy? Jak oglądałem sobie Tarantino, jak to było dawno temu w Hollywood? No, to tam hipiska dała Bradowi Pittowi papierosa maczanego w LSD. To fajne było. On sobie potem zjarał
1: bardzo,
0: tego.
1: Bardzo, bardzo ciekawe. No, palić LSD. Brawo, naprawdę super, zajebisty pomysł na to, żeby zniszczyć narkotyk. Naprawdę 10/10. Absolutnie, absolutnie uwielbiam.
0: A no właśnie, tak się zastanawiałem, czy to ma sens w ogóle faktycznie, no. Trochę tak bez sensu, nie? Palić LSD. To tak jakby wstrzykiwać sobie marihuaninę.
1: Jak to Kazik śpiewał, pewnie piją heroinę i wąchają hasz. Nie?
0: Wąchają trawkę. No i tak to wygląda. No cóż, no sprawa jest rozwojowa. Myślę, że tak do końca tego nie zostawię. Będę tutaj wyjaśniał.
1: Zobaczymy. Ale wiesz co, ale naprawdę tutaj kiedyś mnie tam trochę poprosiłeś, nie, na ofię, ale tutaj pozwolę sobie to wyciągnąć, żeby ogarnąć twoją sytuację po śmierci. To mi się wydaje, że to jest bardzo dobra okazja, żeby do tego wrócić.
0: To faktycznie świetne tematy tu zarzucasz teraz.
1: No ale słuchaj, no jest typek, tak, który cię wychujał. Okej, okay, to jest fakt, to się zdarzyło. On wychujał nie tylko ciebie, zgodzimy się. Takie przypuszczenie, taka pewna, pewne przypuszczenie, że on wychujał nie tylko ciebie. I pewnie no, jest w stanie sobie na ulicy poradzić. A ty co? No, wyskoczysz z mieczem? Co kurde, nagle zaczniesz pakować i najebiesz mu? No stary, no serio, jak cię słuchałem, to...
0: Ja nie jestem taki zły w napierdalaniu się, ci powiem.
1: No... Okej. Dobra, to kurde, to no, ja do ciebie najebiemy się, zrobimy sobie fail MMA. Ale to by było dobre, jakbyśmy się tak naprawdę poryjech napierdolili, nie? I te wszystkie te, no, takie jakieś, nie wiem, pretensje, które narosły przez te wszystkie lata, tak sobie po prostu wyjaśnić w oktagonie.
0: Ja do ciebie tak z grubsza nic nie mam. Za co mam cię bić?
1: A nie wiem, no, z przyzwyczajenia może?
0: Nie wiem, zobaczymy, co tu się wyklaruje. Młodego na pewno dorwę, bo on tu się kręci, już go tu widziałem. Już dzisiaj tam spierdalał, no ale go dorwę. i się zapytam, co to za kolega i jak go znaleźć. A też już wiem w sumie, jak go znaleźć. Więc wiem, gdzie mieszka. Jakby co. Nie no, trzeba też trochę pilnować spraw. Jak to zostawię tak całkiem, machnę ręką, to wiesz, to się utwierdzą w tym, że to była dobra decyzja, żeby mnie wychujać. I tyle.
1: Mm-hmm. Wiesz, w Tipli masz taką opcję, żeby sobie zrobić donaty na bardzo konkretny cel. To możemy sobie tutaj zrobić donate na wieniec albo trumnę. Nie wiem, jak tam, wiesz, stoisz z rodziną, ale...
0: Albo na 5G. Ten cel.
1: Tak, i przejdę konto krawca, sobie będziemy gdzieś jarać z tyłu cmentarza. No jest niech taki krawiec. No, jedyną jego zasługą było to, że umarł. A więcej zasług jakoś nie widzę.
0: Ale po śmierci podobno wolno szkalować, więc...
1: Tak, no, chyba że zostaniesz świętym. Taki, wiesz, taki krawiec od marihuany.
0: Święty od marihuany. Święty kaszlący. No. Trochę się rozkaszlałem ostatnio i tak tłumaczę, że chyba się przeziębiłem. Coś jakieś przeziębienie chyba mnie dopadło, bo tak kaszlę.
1: No, więc ta walka wyglądałaby mniej więcej tak. Wchodzi krawiec do oktagonu, wchodzi młody do oktagonu. I tak krawiec w tych swoich spodenkach na plecach ma napisaną reklamę nocnego radia. I ten młody tak podchodzi, rozpina ci rozporek, rozpina guziczek i zabiera ci spodnie i ucieka z oktagonu. A krawiec... i umiera w oktagonie. Tak by się może zdarzyło.
0: No. Ciekawe, jakby wyglądała walka mnie i potrzeby. Ja na pewno byłbym bardziej ruchliwy, zręczny, on taki bardziej kloc, to by tak stał i tylko po prostu tymi łapami wielkimi jak bochny chleba napierdalał.
1: Jak to śpiewał Krzysztof Dałkrzewicz, takie, wiesz, takie dobre nalane jak dobre kufrowe z czubem. Aż rozumiem tych Niemców, co mówią, że lubią poklepać.
0: Ale muszę uważać, bo potrzeba podobno troszkę trenował boks kiedyś. No więc trzeba trochę uważać. Bokser to ma pierdolnięcie jednak.
1: A tam wiesz trochę dawno, kiedy jeszcze moje serduszko trochę lepiej działało. Także. Coś tam się nauczyłem, ale to byłby bardzo ciekawy konflikt, mi się wydaje. Ty, kurde, może zgłośmy się do Najmana, jak oni tam przyjmują jakiegoś Don Wasyla, nie?
0: Chyba nie jesteśmy aż tak znani. A Zenon tutaj stawia taką... Znaczy, tak tu napisał, że może koleś nie ma jakichś pleców. No ja też myślę, że nie ma. I już to jak teraz do mnie dzwonił tutaj... Kolega to mówił, że już się wkurwili ci, którzy są solidni, że im ktoś psuje tutaj opinię, interes i tak dalej, więc zobaczymy, co to będzie. Ja nie mam żadnych problemów, żadnych obiekcji, żeby przekopać typa jeszcze, sam się dołączę chętnie.
1: Ale może tak jak wiesz, jak w Falloutie dwójce, gdzie moim takim szczytem w Falloutie dwójce było przejście tej gry bez oddania żadnego strzału, gdzie mając odpowiednio wykoksaną inteligencję, odpowiednio wykoksaną charyzmę, byłem w stanie przekonać postaci wokół mnie do tego, żeby robiły brudną robotę za mnie. Więc być może ty, krawiec, jesteś właśnie taką osobą, która, wiesz, tutaj nie pobrudzi sobie rączek, ale tych nie wiem, czy...
0: Dam komuś 10 złotych, żeby mu najebał. Taki wiesz, bonzo tutaj w tej krainie różnych bezdomnych żuli, co jak wyjmie dychę, to wszyscy patrzą jak na mafioza jakiegoś, który tutaj walizkę pieniędzy wyjął, nie? I nagrodę, wyznaczył.
1: Wiesz co, ja mam do ciebie bardzo osobistą prośbę. bo ci żule, ci działkowcy ciebie słuchają, tak? Prawdopodobnie, bo mają te telefony lepsze od ciebie, być może cię słuchają, tutaj Tepek do ciebie dzwonił. Wiesz co, jedno pytanie, które chciałbym, żebyś w moim imieniu zadał do nich, czy się obrażają na określenie żule?
0: Dobra, to zapytam przy okazji.
1: Bo to wiesz, bo to tak sobie po prostu mówię, bez żadnej agresji, bez żadnych pretensji, bez żadnego jakiegoś negatywnego naładowania emocjonalnego, ale wydaje mi się, że no nie chciałbym, żebym jakoś tutaj ich obraził, bo to jest, no nie wiem, jakaś taka naturalna forma określania dla mnie, w której nie ma absolutnie żadnej pretensji i nic w tym żadnego związku. No tak samo jak nazywasz murzyna murzynem. No jeżeli murzyn ci powie, że please stop call me a murzyn, no to wtedy przestanę.
0: To jest ciężko po prostu o jakiś zamiennik tutaj, nie? No bo jakoś musisz nazwać, przypiąć jakąś etykietkę

0: Nie wiem, no. W ogóle, czy musimy zawsze jakoś nazywać w sumie? Czy to jest takie konieczne? No.
1: Jest to musimy przypiąć na pewno jakąś wygodne. Etykietkę.
0: No wygodne, no. Ale nie tylko o wygodę w życiu chodzi, no. Czy zawsze, nie wiem, może ktoś się bardziej zainteresuje, co to są za ludzie, co mówią, jak żyli, jakaś opowieść, a skupianie się na tym, jak ich nazywać, czy żul, czy menel, czy bezdomny, no to też tak od strony dupy trochę, wydaje mi się.
1: Wiesz co, ja tutaj, słuchaj, ja tych typków nie znam, tak? Ja nie wiem, czy ich szanuję, nie znam ich historii, nie znam tego, co doprowadziło do ich bezdomności, natomiast trochę bezdomnych poznałem, zdarzyło mi się w życiu i byłoby to bardzo takie, wiesz, takie nieuczciwe podejście, jeżeli bym ich nazwał po prostu bezdomnymi. Wydaje mi się, że jeżeli bym gdzieś miał w swoim życiu, a załóżmy, że nigdy nie miałem sytuacji, że byłem bezdomny i byłem żulem, to wolałbym być nazywany na przykład żulem, a nie bezdomnym. Bo żul to już, wiesz, tam coś sobie zakombinuje, coś tutaj z kimś pogada, coś tutaj sobie ogarnia, a taki bezdomny to jest, wiesz, to jest taka postać na pierwszym poziomie. Najpierw jest bezdomny, potem jest menel, potem jest żul i tak, wiesz, tak przechodzisz jak w RPG-u, od postaci do postaci. Masz kilka tych rozwinięć. No i wydaje mi się, że ten bezdomny to jest właśnie taki pierwszy poziom tego.
0: Jeszcze tu się pojawiło na czacie Mr. Fox pisze kloszard. Taka propozycja, kloszard. No, też może być kloszard. Za granicą, w ogóle... są takie nagrania, gdzie pokazują różne amerykańskie duże miasta, nie? Typu, nie wiem, tam San Francisco, Kalifornia, różne. No i tam też w sumie na ulicach dużo jest tych bezdomnych, różnych takich, no. I tam się zawsze mówi bezdomni po prostu, nie? Na takich ludzi, którzy sobie żyją z dnia na dzień, którzy czasem chcą się napić, którzy, no to są specyficzne klimaty, bo tutaj, wiesz, tu walutą jest papieros, nie, czy paczka papierosów. Ale ci ludzie fantastycznie potrafią docenić to, że jesteś jakby po ich stronie, że, znaczy, że gadasz z nimi jak z ludźmi, że nie traktujesz ich jakoś pogardliwie, że po prostu gadasz z nimi. Wydaje mi się, że tego im trzeba, nie, żeby ktoś po prostu z nimi normalnie pogadał, zainteresował się nimi. Bo w tym towarzystwie też jest tak, że tam każdy patrzy na swoje trochę, każdy... Oni mają po prostu swoje własne reguły gry, dosyć takie konkretne, ostre. I ktoś, kto się tak z zewnątrz nagle pojawia i kto ich traktuje jak człowieka normalnego, pogada z nimi, coś tam się nimi zainteresuje, to im to bardzo dobrze robi. I oni chyba, to im się spodobało, nie? Że ja się nimi interesuję, że coś zapytam, że wiesz, taki człowiek z innej bajki trochę, nie? A nie tylko, czy masz szlugi, czy można się napić z tobą, wiesz, nie?
1: No tak, no tutaj też wydaje mi się, tutaj Grzesiu, pozdrawiamy Grzesia W., że kloszard brzmi prawie jak dandyst czy gentleman. Ja sobie przypominam moją byłą z czasów studiów, która była przekonana, że kloszard to jest człowiek z wyższych sfer. Tak, wiesz, tak miał kloszard.
0: Monsieur kloszard.
1: A tutaj coś w tym faktycznie jest, tak? Bo za każdym z nas stoi pewna historia i my tymi historiami w Nocnym Radiu bardzo dużo się wymieniamy, bardzo dużo opowiadamy o naszych prywatnych rzeczach, które doprowadziły nas do tego punktu, w którym się tutaj znaleźliśmy i ci ludzie, no właśnie, ludzie bezdomni, to brzmi brzydko, to brzmi młodopolsko, to brzmi mało elegancko. Wydaje mi się, że żul, jeżeli naprawdę chciałbym, żeby tak jak nazywam szurów szurami, to żeby żul był takim, wiesz, żebyśmy sobie złapali się za rękę i zgodzili, tak, jesteś żulem i ja to akceptuję i nie mam z tym problemu, bo za każdym z nas stoi pewna historia, tak, i to są ludzie, którzy i bardzo często podejrzewam i mają wykształcenie, mają swoją historię, gdzieś im w życiu się nie udało, coś gdzieś po drodze się potknęli, ale to są mimo wszystko, no każdy z nas jest człowiekiem i tutaj trzeba to uszanować.
0: No,

0: No. Też oni o mnie mówią redaktor. Tak na mnie mówią redaktor, bo tam powiedziałem, że w radiu gadam, nie? Bo się zapytali, czym się zajmujesz. Jak ktoś się mnie pyta, czym się zajmujesz, to właściwie częściej odpowiadam, że gadam w radio, niż że jestem grafikiem. No i tak mówią, pan redaktor, ale potem gdzieś tam, jak to przy głuchym telefonie, zmieniło się na aktor. I tu po Środzie Śląskiej, jak tam gadali ze sobą, nie? Ty słyszałeś tego aktora, to mu wpierdolili, bo to pedofil. A to nie ten, no co ty, to nie ten, to inny. No. Ja też tam się śmiałem trochę i do tego, co uwierzył tu ten, to tu pozdrawiam Gienka z kolei. To Gienek się mnie zaparł i mówiłem mu, zaparłeś się mnie zaprawdę i uwierzyłeś wężowym językom, tak więc cię odtrącam od siebie. Tak,
1: no. No i widzisz, otrąciłeś Gienka, a potem nie miałeś narkotyków. Pozdrawiamy wszystkich klientów Gienka przez wiele, wiele pięknych lat. Bo Gienek był taką wartościową bardzo postacią, która mocno się odbiła na polskim rynku narkotykowym.
0: No, Gienek nie ma krztani niestety i mówi tak, że go ciężko czasem zrozumieć trochę.
1: No, jak ten typek ten z South Parka, nie? Co sobie tam, wiesz, mikrofon do gardzieli podkładał? Coś w tym stylu?
0: Tak, tak. On nie ma takiego aparacika, bo go nie stać, nie? Więc tak po prostu mówi, bo mówi, no.
2: Krawiec, wyjebaliście na pieniądze, ale jeżeli miałbym okazję, żeby to powstrzymać, to jestem po twojej stronie.
0: No cóż, ja tego nie traktuję jakoś wielką przygodę tutaj, że się jakoś zżyłem czy coś, to tak wiecie, to jest tak przy okazji trochę, nie? Ja tak ogólnie do ludzi nie za bardzo jestem, ale to jakaś tam odmiana, no...
1: Cytując zachcianka. Wybacz, krawiec, ale to brzmi, jakbyś się zakumplował ze średzką bohemą kloszardów. Ale wiesz co, też mam takie trochę wrażenie. Tak?
0: Ale czemu nie? Czy ja jakiś wielki grzech zrobiłem? Czy trzeba się ze mnie śmiać?
1: Nie, chodzi o to, tak, bo tak tutaj, wiesz, tak tutaj przed chwilą mnie tak trochę udawałeś, że to nie, słuchaj, przez to mnie nie oceniajcie. To są rzeczy, które zdarzają się po prostu nam na co dzień. A o tych rzeczach, które zdarzają się nam na co dzień, to rozmawiamy rzadko. Jeżeli coś się zdarzy w naszym życiu, no to o tym zwyczajnie opowiadamy. Ja, ty, tam, Jacek, Zenek, ktokolwiek z nas. I tutaj w pewien sposób się uruchamiasz, w pewien sposób nawet teraz. Poświęciłeś całą audycję, poświęciłeś cały temat, żeby poruszyć tę kwestię twojej integracji z tym żulerskim środowiskiem, więc wydaje mi się, i to nie traktuj jakoś, nie wiem, jako zaczepkę czy coś takiego, tylko jako obserwacje, poczułeś się z nimi tak bardziej, nie wiem, no zakumplowałeś się, być może czułeś się trochę samotny i sobie znalazłeś taką ekipę i to jest fajne, i to jest fajne, i to jest fajne, a ponieważ o tym opowiadasz nam, to znaczy, że jest to dla ciebie po prostu ważne.
0: Czy ważne, czy nieważne? Nie wiem, w nocnym radio tak sobie po prostu czasami opowiadamy o tym, co tam się przydarzyło w ciągu dnia, nie? I niekoniecznie no, nie. To musi być jakieś wielkie ajwaj. Wszedłem sobie tak trochę z nudów po prostu. Wszedłem sobie, wiesz, wygadać się. Czasami trzeba się wygadać. Coś mi tam się przydarzyło, coś mi nie wyszło, to wejdę sobie i się wygadam. Ale to nie tak, że jakaś wielka sprawa, że coś. No tak po prostu, no. Gadka szmatka, jak to w nocnym radio. Wiem, że niektórym to się nie podoba, bo ktoś inny tam się przygotowuje, kogoś tam organizuje, nie? A tu nagle wchodzi krawiec i ja tu wypiłem jabłcoka dzisiaj nalewkę, poznałem tu gościa, co nie ma nogi, a drugi ma cukrzycową stopę i nie ma krtani, byłem na działce i się najebaliśmy. No tak opowiadam, bo opowiadam, no po prostu, tak trochę to przypadkowo wyszło, bo pomylili mnie z kimś i tam się, wiesz, zakumałem. Jak to dużo zależy w ogóle od jednej decyzji, nie? Mogłem powiedzieć po prostu, nie, to z kimś mnie mylisz i pójść dalej, A ja tam zaczepiłem kolesia, nie? I mówię, o co chodzi? No, a pomyliłeś mnie z kimś, tak? Aha, no to spoko, nie? Tutaj. I gadka, szmatka. Jedna decyzja, czy idziesz dalej, czy tam z kimś się kumasz. O, Tomu się pojawił. O, proszę bardzo, Tomu. Siema.
1: A wiesz co, to Krawiec, to co mówisz, to jest tak trochę, wiesz, tak jak w RPG-u, tak? Że no... W RPG-u możemy sobie, nie wiem, wczytać save'a w takim komputerowym RPG-u. Tutaj tej możliwości nie mamy, ale wiesz co, wydaje mi się, że koniec końców, wiesz co, cieszę się. Cieszę się, że gadasz z ludźmi, że gdzieś tam wyjdziesz, gdzieś tam się napijesz, gdzieś tam sobie pogadasz, nie? I to jest naprawdę coś, co nie wiem, czy się tutaj nie przestrzeliwuje, ale chuj tam. Nie powinienem tego robić, ale chuj, cytując wielkiego myśliciela. Jestem tak trochę dumny z ciebie, bo tak, wiesz, przez tych wiele lat siedziałeś na dupie i tak, wiesz, tak w tej piwnicy i główki z dupy nie wyglądałeś, a tutaj nagle wyszedłeś, tak? Czy to są żule, czy to są, nie wiem, czy to są profesorowie, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Wyszedłeś do kogoś. To jest fajne. I stary, ja naprawdę cieszę się tym, że masz tutaj, nie wiem, jakąś dodatkowy rzut losowości, że nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale cieszę się, że ktoś się okradł, bo to jest, wiesz, bo to jest życie. Ja też byłem kiedyś okradzony. Zdarzyło mi się i to jest, wiesz, i to jest po prostu życie. To jest coś więcej niż siedzenie na dupie w internecie. I naprawdę... Bardzo się cieszę, że jesteś w tym punkcie, że wyszedłeś, znalazłeś sobie takie towarzystwo, jak znalazłeś, no trudno, no może za mało zainwestowałeś w charyzmę, to nie jest moja sprawa, ale naprawdę cieszę się tym, że wyszedłeś do ludzi.
0: Widzicie, ja za to właśnie potrzebę lubię, że on jest... To jest taki człowiek, który potrafi jakieś plusy znaleźć w tym, co tam się niefajnego zadziało, nie? On potrafi jakieś tutaj plusy znaleźć i się cieszyć tym, że w ogóle coś się tam się dzieje, że coś, że Krawiec wyjął głowę z dupy w końcu trochę. To jest fajne. Obcowanie z takimi ludźmi to jest odwrotność tego, jak mamy takich różnych tam kolegów, którzy zawsze nas ciągną za nogi w dół, na przykład, nie? I teraz by mi wyrzucali tutaj, no widzisz, bo ty jesteś taki frajer, ty jesteś zbyt łatwowierny, ty źle skończysz, ty kurwa, ty... I tak po prostu cię za nogi w dół, żeby tylko jeszcze ci dowalić, jeszcze ci takiego finishera sprzedać, nie? A z potrzebą można pogadać, on gdzieś tam jakieś plusy w tym zauważy, czymś tam się ucieszy, że coś tam się dzieje. To jest fajne. Ja takich ludzi lubię.
1: No tak, no tym bardziej, że wiesz, no nie od razu Rzym zbudowano, tak? Więc wyobrażam sobie, że być może gdzieś tam kiedyś faktycznie to pociągnie się dalej, twoja komunikacja. Nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, co ci gra w sercu. Nie mam pojęcia, ale jeżeli tutaj czuję po tobie bardzo duży entuzjazm związany z tym, że mogłeś sobie tak pogadać, tak na żywo się spotkać i pogadać tak, wiesz, tak człowiek do człowieka. I to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne. A kim byli ci ludzie, to absolutnie nie jest moja sprawa. Gdzie sobie to znalazłeś, to nie jest mój problem. Czy cię tutaj, wiesz, czy tutaj cię okradli, czy coś, no to też jest pewna nauczka życiowa, ale to też w dalszym ciągu nie jest mój problem, ale wydaje mi się, że jest to coś więcej niż tylko siedzenie na dupie w swoim mieszkaniu. Więc jedyne, co ci mogę powiedzieć, to stary, jestem dumny z ciebie, że to nie jest, nie wiem, tak jak historia z legendarną już dzisiaj Kasią, tak, która się skończyła tak szybko, jak się zaczęła, tylko że no być może, no nie wiem, może wsiąkniesz w to towarzystwo, może tym przenikniesz, nie ma w tym absolutnie nic złego, jest w tym wręcz bardzo dużo rzeczy, o których sobie możemy porozmawiać, z których możemy wyciągnąć też pewną lekcję, bo jeżeli, no nie oszukujmy się, ktoś spierdolił swoje życie, to warto go posłuchać, żeby wiesz, żeby nie popełniać tych samych błędów i dlatego tych twoich kumpli z działek bardzo tak, wiesz, no nie chcę cię tutaj tam szarpać za nogawkę, ale chciałbym tak usłyszeć kiedyś na antenie, żeby móc z nimi pogadać tak na online, bo nie mam do końca ochoty się z nimi spotykać osobiście, a być może kiedyś, niczego nie wykluczam.
0: Kiedyś przyjedziesz, w końcu się spotkamy, to powiem, zaprowadzę cię w ciekawe miejsce i cię zaprowadzę tam jakieś kartony, śpiwory, krzaki.
1: Stawiam dobre cztery koty, że będzie to wyglądało tak, że no tak, no, no cześć, potrzeba, no siema, wiesz co, no krawiec tam sobie poszedł na działkę, wiesz co, no, on nie chce się z sobą spotkać, ale my sobie tam usiądziemy, porozmawiamy sobie i będzie to bardzo pouczająca rozmowa. Ten krawiec gdzieś tam będzie sikał przez 2 godziny i będzie udawał, że go nie ma. Bo już mieliśmy parę okazji, żeby się spotkać. Uniknąłeś ich, więc bardzo dłużej cię nie będę za język i za twoją postać ciągnął, ale wydaje mi się, że to będzie w pewien sposób pouczające, bo wiesz co, tak koniec końców, tak już bezczelnie i tak bardzo wrednie, nic mnie nie kosztuje, żeby wysłuchać historii człowieka, który mieszka na działkach i który ma swoje życie, ma jakieś swoje, nie wiem, historie pracy, wykształcenie, problemów. Mnie to nic nie kosztuje, a mogę się z czegoś z tej jego historii bardzo dużo nauczyć.
0: Nawet jak się dużo nie nauczysz, to zawsze jakaś opowieść. No, czy do wszystkiego trzeba tak jakoś poważnie podchodzić i zawsze oceniać innych i zaraz tutaj pisać jakieś niemiłe rzeczy. A co wy tu piszecie? Dokładnie poufny, chwalenie złych decyzji i nic więcej. Tak pisze Posum, ale to w odpowiedzi na komentarz poufnego Tajnieckiego, który pisze, jakbym słuchał laurki dla inwalidy życiowego. No właśnie, to jest to takie myślenie, to takie ciągłe ocenianie. Nie wiem, chcesz się poczuć lepszy, chcesz usłyszeć, że jesteś lepszy ode mnie, że w życiu więcej osiągnąłeś? Pewnie tak, jest to całkiem prawdopodobne, ale czy to cię jakoś wielce uszczęśliwi? No okej, jeśli to cię uszczęśliwia, to tak, dobrze, jesteś wielki, ja jestem inwalidą życiowym, piwniczakiem, kim jeszcze? Żulem, w sumie sam jestem żulem. Sam jestem żulem. No i ciesz się, dobrze, jeśli to ci daje jakąś radość, to ciesz się, że osiągnąłeś więcej niż inni. Ale czy w życiu chodzi tylko o to, żeby właśnie tych punktów jak najwięcej zdobyć i czy tak musimy... No może i nawet chodzi, okej. Tylko czy jak zobaczysz, że ktoś ma mniej punktów od ciebie, to zaraz musisz przyjść i... O, ale nieudacznik, a ja to z kolei dużo osiągnąłem, ja to jestem gość. No a ten, no żenada słuchać czegoś takiego, po prostu ja bym się wstydził. No... To jest takie niskie trochę, nie? Nie wiem, nawet jeśli tak gdzieś tam myślisz podświadomie, gdzieś tam pojawiają się takie myśli, to jest normalne, to niekoniecznie trzeba z tym jakoś... niekoniecznie trzeba to jakoś manifestować od razu i... No spoko, jesteśmy różni. Czy chodzi o to, kto się lepiej w życiu ustawił, tylko... Różne inne jeszcze są niuanse, różne inne rzeczy, nie? Ludzie mają różne wartości, różne spojrzenie na życie, różne ambicje i tak dalej. Ja nie mam dużych ambicji, nie mam dużych osiągnięć, wiele rzeczy jakby zaprzepaściłem, tylko to... Czy to czyni ze mnie to, że dałem dupy z różnymi tam rzeczami, typu jakieś tam spółki unijne, firmy i tak dalej, czy że dałem dupy z tym, to czy od razu trzeba mnie traktować jak szmatę? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Oczywiście można, jak najbardziej jest to uprawnione, uważać krawca za człowieka, któremu w życiu jakoś tam nie wyszło i tak dalej, tylko czy trzeba się teraz tym chełpić i się wywyższać, że ja jestem lepszy, a on taki żul, nieporadny, w ogóle dał dupy. No nie wiem, ktoś, kto tak się zachowuje, to moim zdaniem gdzieś tam ma jakieś kompleksy i chciałby się dowartościować i poczuć silny, mocny. Dobra, jeśli wam to robi dobrze, to możecie sobie tak mówić, no, pisać.
1: To ja ci, krawiec, zaraz wszystko wytłumaczę. A gdybyś się postarał, gdybyś więcej pracował, gdybyś więcej czasu poświęcał na samorozwój, na pewno osiągnąłbyś dużo, dużo więcej. Ale jedyną miarą, którą tutaj w tym momencie stosuję, to jest to, że ja słyszę po tobie, że jesteś uśmiechnięty. I to jest jedyna miara, która mnie obchodzi. Bo to jest twoje życie, urządzasz sobie swoje życie po swojemu, to jest twój, nie wiem, nawet nie tyle problem, tak? Tylko cieszy mnie to, cieszy mnie twój uśmiech, który po tobie słyszę. I to jest naprawdę piękne i tego się trzymajmy, no bo no kurde, no nie będzie takiej chyba, mam nadzieję, sytuacji, że tutaj nagle wszyscy, okej, każdy z nas ma jakiś taki pomysł zajebisty na to, żeby krawiec był fantastycznym człowiekiem, żeby bardziej do kościoła chodził, żeby poszedł na siłownię, żeby założył firmę i zrobił tutaj sobie naprawdę całkiem niezły biznes, bo jest do tego zdolny, ale wybrał sobie takie życie. A on się teraz uśmiecha i w ten uśmiech, odczujcie, odczujcie po prostu to, jak on się uśmiecha i to jest dla niego fajne, więc kim ja tutaj jestem i no nie oszukujmy się, moi drodzy słuchacze na czacie, kim wy tutaj jesteście, żeby go w czymkolwiek pouczać. On jest w takim punkcie, w którym jest mu fajnie i nie mam absolutnie żadnego żalu, absolutnie żadnej pretensji i żadnego trollingu tutaj nie sprzedaję. Krawiec, szczerze, cieszę się twoim szczęściem, takim twoim dobrostanem, może nie szczęściem, ale takim stanem, w którym wszystko jest po prostu okej.
0: No, fajnie. A może byłbym właśnie nieszczęśliwy, gdybym zrobił świetny biznes, tutaj prosperował, bo teraz akurat byłyby jakieś problemy, nie? Cały ten COVID, trzeba zamknąć lokal, sprzedać coś, komornik i tracisz wszystko, na co zapracowałeś sobie, starałeś się, żyłowałeś się i nagle wszystko tracisz i wielka tragedia. Więc czasami może nie warto aż tak mieć wielkie aspiracje i tak się żyłować całe życie, żeby w końcu wszystko stracić. Ja absolutnie nie krytykuję tych, którzy są powiedzmy dumni, zadowoleni z siebie, że dużo osiągnęli, cieszą się swoim sukcesem, mają piękny dom, rodzinę, jakieś tam dwa, trzy samochody, firmę i tak dalej. Ja się z wami cieszę i to jest pewna droga, którą ktoś sobie wybrał i fajnie, jak ci się udało, człowieku, ja się cieszę też twoim szczęściem, no ale niekoniecznie musisz tu zaraz jakoś się wywyższać, oceniać innych, skupiać się na innych, skup się na sobie, nie? Właśnie bardziej. Ciesz się tym, co masz, co osiągnąłeś, ciesz się, że jesteś osobą zaradną, przedsiębiorczą, która ma dużą determinację, konsekwencje w działaniu, jest pracowita i tak dalej. Ciesz się tym, ale nie oczekuj, że inni jakoś będą zaraz tutaj, nie wiem, że sponiewierasz innych, nie? I jeszcze sobie coś tam nabijesz, trochę punktów.
1: Każdy ma swoje własne ambicje. Ja sam miałem taki etap w życiu, że odbiłem się od dna. Bolało bardzo, nauczyłem się bardzo dużo. Mam swoje ambicje. Krawiec ma swoje ambicje i to, że on teraz się cieszy, tak samo jak się wczoraj cieszyłem tak w ogóle z koncepcji tej swojej leśniczówki, tak? Tak trochę jeszcze cały czas wymarzonej, tak? To też bardzo dużo świadczy o mnie samym, tak? Że no dosłownie słuchając o tym, że sobie tutaj coś można taniej, coś może fajniej by zbudować, to ja już się tutaj uruchamiam i to jest coś, nad czym kompletnie nie panuję i tutaj się uśmiecham i tutaj ciągnę ten temat, mimo że już dawno miałem właśnie wczoraj na nocnym marku dawno zlecieć z anteny i mieć to po prostu gdzieś w głębokim poważaniu. Ta rozmowa bardzo mnie uruchomiła, bo była gdzieś na moich drogach, tak? Gdzieś była kompatybilna z moimi ambicjami i sam też cały czas zauważam to w sobie, że w pewien sposób też się uruchamiam i to jest zdrowe. Każdy z nas ma takie punkty uruchomienia, czy to będzie wasze dziecko, które powie wam po raz pierwszy tata, czy to będzie motocykl, który sobie wymarzyliście i sobie kupiliście, no dla krawca będzie to wyjście z piwnicy, czy cokolwiek innego i tutaj absolutnie jestem ostatnią osobą z tego, żeby go rozliczać, co jest jego porno. Robiąc dużego loba do mojej standardowej gadki, jest to coś jest to coś naprawdę fajnego, tak kurde, to nawet widząc po tym, co Krawiec robi tak obok, tak, czy grafiki do Cthulhu, czy grafiki do dzisiejszej audycji, która się nie odbyła, chce ci się, po prostu ci się...
0: No tutaj szumi, tak, no to w miarę mi się chce. Dariuszu, co tak szumisz? Chyba spod prysznica dzwoni, halo?
3: Nie wiem, co się stało. Ale chciałem się pochwalić, dziś mam dobry humor.
0: Humoj. Dziś mam dobry humoj. No dobra. Słuchajcie, panowie, bo mi się strasznie chce do toalety, tak mówiąc tutaj elegancko, i nie wiem, co robimy. Czy potrzeba jeszcze, siedzisz z nami, czy się ewakuujesz?
1: No ja tutaj Dariusza bym bardzo chętnie zapytał o ulubioną encyklikę Jana Pawła II.
0: O, dobra. Słuchajcie, to wy sobie tam pogadajcie chwilkę o encyklikach. Ja na 2 minuty dosłownie zmykam. Dobra? Zajmiecie się tutaj anteną, słuchaczami?
1: Tak, no, tak. Jeszcze jak. Można, jak najbardziej.
0: No to Darwin zapłać. Zaraz wracam.
1: Wiesz co, Dariusz, ja mam taki plan. Nie odzywajmy się przez te 2 minuty. Wycisz mikrofon i wiesz.
3: Dobra.

Tomu i Gosia. 10 zł. Dzięki krawcze ze jeszcze z i ze jeszcze z jaki jeszcze z napięty biceps dłoń z gestem OK.

0: Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być. I chcę mieć więcej nie po to, aby bardziej żyć, lecz by doznać w życiu jak najwięcej przyjemności.
1: Tak jest, no to o to chodzi właśnie. Trzeba czerpać garściami całe te. Nie ma to się patyczkować. Kurde.
0: Tak, kontynuując myśl, którą Jan Paweł II zarzucił w Centissimus Annus, nomen omen, jak to po łacińsku się ogółem mówi. Dlatego trzeba tworzyć takie style życia, w których szukanie prawdy, piękna i dobra oraz wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju były elementami decydującymi o wyborze jakości konsumpcji do oszczędności i inwestycji. W tym kontekście nie mogę ograniczyć się tylko do tego, co zbywa. Nie mogę się ograniczyć tylko do przypomnienia obowiązku miłosierdzia, czyli obowiązku wspomagania z tego, co zbywa, a czasem tego, co jest potrzebne, by dać ubogiemu to, co jest dla niego niezbędne. I tutaj Jan Paweł II przewidział system Deep Donation oraz Deeply. Kontynuując myśl Karola Wojtyły, mam na myśli fakt, że również decyzja o takiej, a nie innej inwestycji w danej dziedzinie produkcji, a w nie innej, jest zawsze wyborem moralnym i kulturowym. Przy zaistnieniu pewnych warunków ekonomicznych i stabilności politycznej absolutnie niezbędnych decyzji o zainwestowaniu czy o daniu jakiejś społeczności okazji do dowartościowania jej pracy płynie również z postawy ludzkiej sympatii i zaufania do opatrzności, w czym ujawniają się ludzkie przymioty tego, kto decyduje.
2: Co on pierdoli, kurwa? Co to... Przyszłem, kurwa, słucham, a ten jakiś tutaj... Sadzę zapodaję, kurwa.
0: Ale kurde, stary, Jan Paweł II pisał o Tipli.
2: Tak?
0: Serio, sikałeś za długo, bo tak trochę przeniosłem ten temat. Jak to było, czy obowiązków wspomagania z tego, co zbywa, a czasem z tego, co potrzebne, dać ubogiemu to, co jest dla niego niezbędne. I myślę, że to jest kwintesencja tego naszego żebrotroniksa.
3: No właśnie, jakiegoś donajcika tutaj rzućcie. Słuchajcie, zawsze honor nocników musi być jakoś uratowany i przynajmniej dyszka jakaś, wiecie, 5 zł, to zawsze już inaczej wygląda niż tak nic, nie? Nic zupełnie.
1: Była dyszka przed chwilą, widziałem.
3: Tak?
1: Gościa da.
3: A był, to mój Gosia, faktycznie. O, tu kliknąłem, odświeżyłem Tipli i wypłata została zrealizowana, proszę bardzo. To mój Gosia, faktycznie jest dyszka i dzięki Krawcze, że jesteś i że jesteś jaki jesteś. No i fajnie. Słuchajcie, my jesteśmy tutaj w Nocnym Radio tak różnymi ludźmi i to jest właśnie w tym wszystkim najlepsze, nie? Że nie kisimy się właśnie we własnym sosiku w takim sensie, że wszyscy jednakowi, powiedzmy jakaś społeczność przedsiębiorców czy coś takiego, tylko jesteśmy tak różni. Jeden jest żulem, drugi milionerem. Kurczę, to czy jest jakieś inne medium, gdzie tak różni są ludzie?
1: Nie ma, chyba Radio Maria tylko. Tam są żule i menele i jeden milioner. Stary babu.
0: Jebać prądem, przepraszam, miałem ten robić grubą kreskę.
1: Jebać prądem.
3: Grubą kreskę. A ja wiem, czemu ci potrzeba przyszło do głowy, że gruba kreska, bo ty tam sobie kreski akurat... Jakieś
0: nie,
3: tam
0: nie,
3: sypałeś?
0: Już moje serce jest na stare zakreski.
1: Jak Krawiec miał potrzebę, to przyszedł do mnie.
0: Dobra, ale kontynuując. Dariuszu, Asrasz.
3: Asrasz? Takie pytanie to było?
1: Asztar, tak. Szeron? Asztar? Asztak?
0: Patrz, jak się kręci. Normalnie. Ja zacytuję wielkiego myśliciela Piotra Sielbiesza. Co to jest? Sedas?
3: Aśtar, szeran. Czy jakoś tak?
1: Tak, tak.
3: A ty nie spotkałeś Dariusz w swoich podróżach międzygwiezdnych w czasie i przestrzeni kiedyś może Ashtara Sherana? Nie spotkałeś?
1: Chyba nie.
3: No to co ty, to ty masz słabe znajomości, ty nikogo w tym kosmosie nie znasz, człowieku. To ty tutaj robisz, że taki oblatany, że wszystkich znany na kosmosie, a on nawet Ashtara Sherana nie zna, kurwa.
1: Nie chciałem go poznać, bo jest gejem i bałem się swoje plecy.
0: A kurde, słuchaj Dariusz, ty tutaj jesteś taki cwaniaczek, bardzo lubiany, ja tutaj może bardziej cię pod włos podejmę, no skoro już się podjąłeś tej dziwnej odwagi i zadzwonienia, kiedy ja jestem, no to czego się ty tutaj tego Ashtara Sherana czepiasz, no kurde, no każdego dnia w każdym miejscu mijasz, wiesz, no jedna na 10 osób jest homoseksualna, wobec czego, no sorry, oni nie chcą cię zgwałcić, wobec czego jeżeli spojrzysz bezpośrednio w oczy Ashtara Sherana i Lorda Gorloja, to, no wiesz, no oni chcą zrobić coś bardzo sensownego. Gorloj. I to jest piękne, kurde, żeby tak się sylaby przestawiały. Lord Gorloj. Kurde,
3: a to jest ten
0: lordem,
3: taki ptako-człowiek, nie? On ma twarz ptaka, znaczy głowę ptaka.
0: Znaczy się taki bardziej drako tutaj, wiesz, tutaj nie chcę wyprzedzać akurat narracji.
1: Bałem się, że mnie podziobie tym swoim dziobem po pupce.
3: Weźmiesz go do domu, a on ci tam jajko zniesie kosmiczne jakieś, potem się opiekuj tym jajkiem, wysiaduj je sam, no.
1: Ja już zdjął swoje jajko, mam wniesione jajko już.
0: A czyje?
1: No swoje.
0: Znaczy się, byłeś u weterynarza i ci ucięli, czy co?
1: Nie, od 7 lat już idzie do szkoły zaraz, moje jajko.
0: Taki Humpty Dumpty. Humptusz Dariusz, o, przepraszam.
1: No też kończy się na S, jego imię.
3: Muszę namówić jednak tutaj chyba ludzi, żeby zaczęli dzwonić do nocnego radia. To może zawsze jakieś ciekawe wydarzenie, nie? Muszę tutaj ludzi z ekipy środowej namówić, żeby po prostu zainstalowali sobie Skype'a. Bo oni mają często telefony, no to się śmiejemy, nie? Że mają lepsze telefony ode mnie. Faktycznie, czasami mają. Sroce zwinęli ostatnio telefon i wyobraźcie sobie, że udało się odnaleźć ten telefon, zlokalizować go, że ktoś go tam chciał do Lombardu oddać. Dzięki tym zabezpieczeniom różnym, że tam macie na palec identyfikację i gdzieś tam jest geolokalizacja, zgłoszony jako skradziony i odzyskał telefon. Udało się.
0: Witamy w XXI wieku, więc wszyscy hejterzy tego systemu monitoringu, wszyscy hejterzy tego, że ktoś nam tutaj nas śledzi, no to okej, dobra, oddajemy bardzo dużo swoich danych prywatnych, ale tylko po to, żeby nam sprzedać karmę dla kota, a z drugiej strony, jeżeli ten telefon stracimy, to lecimy do przodu. A wiesz co, krawiec, mi się wydaje, że możemy sobie pozwolić i tutaj taka kapitańska gadka na to, żeby sobie założyć ponownie numer telefonu skype'owy do nocnego radia. Tak na próbę. Raz jeszcze. Ostatnio, kiedy próbowaliśmy się, to nie udało, ale myślę, że z Patrolite'a spokojnie nas na to stać.
1: Wow, to będzie jak to, ale chaosu prawie.
3: Zróbmy tak, wpłaćcie stówkę dzisiaj, donate'a to będzie. Ja jestem spłukany, oszukany, wycyckany, nie mam pieniędzy, nie wiem, jestem zarobiony. No, potrzeba tutaj cwaniakuje, bo on jest taki trochę bardziej tutaj ogarnięty, zamożny i to stać nas. Jakich nas? Nie ma. Jeśli chodzi o takie tematy, o pieniądze, to nie ma nas. To jesteś ty i ja.
0: Jeżeli chodzi o pieniądze, to nie ma nas. No dzięki, ja tutaj ci kurde po półce cię głaszczę. Jeżeli chodzi o pieniądze, to nie ma nas. No jest nas, tak? Więc może tak rzućmy uczciwie. 3 dychy na telefon, bo to kosztuje 35 zł, tego piątaka dołożę od siebie. Jak 3 dychy na telefon się zdarzą, no to robimy telefon nocnego radia. Na miesiąc, czy się przyjmie, nie mam pojęcia, ale dawajcie, dawajcie, wyskakujcie z hajsu. Donate za 30 zł i zakładam telefon do nocnego radia.
3: I co ty powiedziałeś, że 5 zł dołożysz ze swoich? Tak?
0: To tak.
3: Ma się ten gest. Słuchajcie.
0: Jest jeszcze taki problem, bo będziemy musieli płacić 10 euro zamiast 5 za nasze archiwum radiowe, ze względu na to, że mamy całkiem fajny backup audycji i nam się kończy miejsce, więc będzie to kosztowało trochę więcej.
3: No. Kurwa! Kurwa mać, no.
0: Nie, nie mogą być bitcoiny. Uwal się na ryj.
3: Mogą! Zamknij ryj! Potrzeba tu... Mogą być! Właśnie tu prosimy. Mogą być, oczywiście, bitcoiny.
0: Ale w bitcoinach proszę stówkę po dzisiejszym kursie, jak będzie stówka w bitcoinach po dzisiejszym kursie, to tak, to kupujemy telefon do nocnego radia na miesiąc, a potem zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
3: Ja nie jestem wymagający. Tak? Co mówiłeś, Dariusz? Co mówiłeś?
1: Potrzebamy 30 zł, teraz 100 na nagle.
0: Wiesz co, patrząc na kurs Bitcoina, nie mam absolutnie żadnego zaufania, zresztą spieniężyć to sam mam z tym problem, bo trochę mam Monero na sprzedanie.
3: No nie jest żadną tajemnicą, że Dariusz tutaj kiedyś zainwestował w Bitcoiny i mu się to opłaciło, sobie żyje teraz jak pączek w maśle, więc ja nie mam dużych wymagań. Słuchajcie, jeden Bitcoin, dwa, trzy, to mi starczy. Tak kilka Bitcoinów wrzućcie.
1: Bitcoin rośnie i podobno Amazon ma płacić Bitcoinem, no to polecam szybko tutaj inwestować w Bitcoina i w Doge, i w Ethereum, i kryptowalutę polecaną przez iluminatów Nexo oraz Ripple. Mój kolega Żul poleca Ripple. Jak już Żule polecają, to znaczy, że trzeba inwestować.
3: Tak czasami sobie myślę, że może warto było kiedyś się zainteresować. Pewnie moja rodzina też tak liczyła trochę, że o, krawiec to taki nasz tu Bill Gates, komputerowiec rodzinny, to on będzie tam ogarniał, a tu właśnie chuja ogarnął. Przeszło koło nosa, jedno, drugie, trzecie, a można było się właśnie zainteresować takimi rzeczami, chociaż czasami właśnie się przyłapuje na takim myśleniu, że a po co w sumie? Czy mi tak zależy na pieniądzach, na fortunie jakiejś? Ja jestem zadowolony, jak mam sobie z czego opłacić czynsz, kupić jedzenie i to mi wystarcza i nie wiem, czy chciałbym więcej, czy bym się tak dobrze znowu czuł, gdybym miał jakiś wielki majątek. Znaczy, jest to fajne, bo jesteś niezależny, robisz sobie to, co lubisz, już tylko dorobiłeś się jakoś. Jest to wygodne, fajne, ale jakoś tak nie widzę siebie w tym świecie.
0: Dobra, Darek, krótka piłka. Jeżeli teraz przelejesz na nasze nocno-radiowe, na nasz nocno-radiowy portfel równowartość 100 zł, to jutro zakładam telefon do nocnego radia.
3: Oj, potrzeba tak nieładnie wymuszać od Dariusza. Tutaj wiesz, nieładnie tak trochę, tak się, taki roszczeniowy. Jaki roszczeniowy się potrzeba zrobił w ogóle? Ale to dobrze w sumie, to dobrze, bo ktoś musi tutaj myśleć o tych rzeczach.
0: Spódnicę w tym związku.
1: Panowie, nie róbcie tego, bo jest taki Paweł Żarża i on ma telefon i będzie dzwonił do was. Ja się boję tego, kurwa.
0: No to niech dzwoni.
3: Dzień dobry, Klodzie! Witam, niezależnie! To ja dzwonię, Paweł Żarża! Taki ma głos, nie? Taki chyba ma.
0: Chyba dawno nie słuchałeś teorii chaosu, ale to wiesz, on zawsze wyjaśnia wszystko tłumaczy to, co usłyszał przed chwilą na tym, na jakichś tam, nie wiem, mediach narodowych, na Idź pod prąd, na w tej telewizji tego roli. I tak, nie, on jest taki bardziej... No i wiesz tutaj, Klaudio, no ja się tutaj z tobą zgadzam, a tutaj te szczepionki to jest taki, wiesz, eksperyment naukowy, który jest przeprowadzony. I tutaj ja się z tobą zgadzam i tutaj się wszyscy ze sobą zgadzają. Kurwa, nie zgadzajmy się trochę w naszym tym. Darek, w czym się ze mną nie zgadzasz? Weź się trochę pokłócimy, tak, dla zabawy.
1: No nie wiem, kurwa.
3: Dawaj, dawaj, przypierdol temu zarozumiałemu potrzebie, niech mu pójdzie w pięty. Ja też chętnie posłucham. Co masz do niego? Co byś mu zarzucił?
0: Jak... Czekaj, sobie wezmę olejek i sobie cycki nasmaruję. No?
1: Że trzymał sztamę z Klodem.
3: Zarzut.
0: Nie będziesz z 2013 rozliczał, jak chcesz mnie rozliczać w przeszłości, to kup zajebanego doleriada.
3: Ale słuchajcie, ale prawda jest taka, że potrzeba w sumie jak dzwonił do Teorii Chaosu, to zawsze był taki w sumie miły i kulturalny i tam i tak i zagadał, jak potrolował to tak subtelnie, delikatnie, żeby jakiś z tego był morał, jakaś myśl tutaj, to był taki elegancki trolling, nie? A Klod go najbardziej znienawidził ze wszystkich, że to taki najgorszy człowiek.
0: Przestępca.
3: Wielokrotny.
0: Krętacz, agent.
1: Dzisiaj lat mi odbierał, skurwysyn. Teraz będę musiał założyć nowy numer telefonu. I nowego Skype'a. Za przeproszeniem, nie chciałem takich słów użyć.
0: To się wytnie.
1: To się wytnie.
0: I tak nas nie słucha, po czym będzie się przez dwie audycje brandzlował do tego, że go nazwałeś skurwysynem.
3: Może Klod po prostu lubi bardziej takich ludzi wokół siebie, którzy są gdzieś tam niżej od niego, którzy go słuchają, którzy mu przytakną, a jak się zdarzy taki, który z nim zagra w jakąś grę, który stara się pocolować troszkę, strolować tak, żeby wyszła jakaś właśnie nieścisłość, żeby tak zdebankować jakieś jego teorie, to on już widzi tu zagrożenie, bo ktoś jest równie inteligentny albo bardziej niż on i może mu coś tu dorzucić do pieca i on traci kontrolę, nie? Niektórzy strasznie się tego boją, że stracą kontrolę i że już nie będą tym guru, tym przywódcą sekty. No, myślę, że tu takie myślenie właśnie jest.
0: Znaczy, ja nie chcę być jakoś tak bardzo agresywny, ale witrynowy koszyk mojego kota, na którym śpi, jest dużo bardziej inteligentny niż Klop, więc...
3: Nie, Klop jest dosyć inteligentny. Nie, chyba mu był, nie był, odmówisz był, tego.
0: Nie, był. Ale potem wyrzekł się tego i to jest jego, i to jest jego wyłączna wina.
1: A że to, bo nie usłyszałem, przepraszam, nie będę
3: się... To może się zapytam ciebie, Dariuszu, czy uważasz Kloda za człowieka inteligentnego?
0: Tak w porównaniu do karkówki, którą sobie robiłeś na grillu ostatnio.
3: No może nie do karkówki, może w porównaniu, nie wiem, do...
1: Szanuję go dlatego, że ma portfel Bitcoin i Ethereum. I szanuję go za to, że mówi o UFO oraz o długowieczności, ale nie szanuję go za to, że się zapętlił w temacie COVID-a i to mnie męczy, bo jak słucham jego audycji, to zaraz zasypiam, no. A tak zawsze miałem radochę z tego, że pierdoli farmazony przez te 6 godzin, no, albo 4.
0: Wiesz co, Darek, a tak nieironicznie, czy słuchałeś sobie audiobooki Paranormalium? Jest tam taki ciekawy audiobook, służby specjalne trzeciej RP czy mafia. Kurde, coś jakoś tego. Audiobook, który ma 26 godzin, który bardzo lubię sobie konsumować na dobranoc, gdzie typek naprawdę się niesamowicie uruchamia, gdzie wiesz, w pewnych elementach tej historii, bo znowu sobie odsłuchuję ten audiobook, za co bardzo dziękuję Iweriosowi, że mu się chce przez to po prostu przebrnąć. Natomiast tak, wiesz, tak z jednej strony naprawdę miałbym ochotę z nim, nie wiem, przeprowadzić wywiad, naprawdę się postarać, a z drugiej strony...
3: Ale z kim?
0: Z Lechem Szewczykiem? Mhm. Lech Szewczyk bodajże, tak? Z autorem tej książki, tak? A z drugiej strony gdzieś tam czasami się uruchamia, że wiesz, że gdzieś tam był w Republice Południowej Afryki i mu się wydawało mu się, że jadąc autostradą, tutaj jakaś ciężarówka chce go zepchnąć z ulicy i wziął swoją broń i zaczął strzelać do tego typa w tą ciężarówkę. O kurwa.
3: Mad Max, słuchajcie, normalnie Mad Max.
0: Naprawdę.
1: A Klod też straszy, że ma broń i nie zawaha się jej użyć.
3: Będzie pruł, jak przyjdą go zaczipować, to będzie pruł z tych bandoletów prochowców, czarnoprochowców. No.
0: Przepraszam bardzo, ogółem, jaką Klod ma broń? Od 10 lat mówię o tym czarnoprochowcu, gdzie w Irlandii jest dużo łatwiej. Nie ma.
3: No nie ma chyba, nie ma. Tylko nie się ma, odgraża się tylko.
1: Odgraża się? Mhm. To mogę go trollować?
3: Zadzwoń.
0: Masz moje błogosławieństwo.
3: Zadzwoń i spytaj się, przepraszam, ja, bo to musisz, na, wiesz, na początku tam przypucować się trochę, musisz powiedzieć. Ja bardzo cię szanuję i słucham, słucham od lat. I, ale tego tak chciałem zapytać, ty tego czarnoprochowca już kupiłeś? Już go masz? A on ci wtedy odpowie, o, tu mamy przykład trollingu. Takie pytania to nie na antenie, to nie jest temat audycji. Żegnamy. Numer dzwoniącego 578-232, no i tam.
0: 2137, tak, dokładnie.
1: No tak by było.
0: Tak jest. Ale nie, ale to faktycznie ma sens, tak? Bo podejrzewam, że jeżeli bym się jarał przez 10 lat tym, że miałbym mieć, nie wiem, koncepcję posiadania czarnoprochowca, to gdybym go sobie kupił, to bym, kurde, zrobił 10 audycji o tym, nie? O tym, jak się uczę tutaj nabijać, bo czarnoprochowiec wbrew pozorom jest naprawdę bardzo trudny w obsłudze, ale... Kurde, no tak jak sobie tutaj, tak nie wiem, godzinę, dwie godziny temu mówiliśmy, że to jest taka nasza codzienność, która gdzieś w pewnym momencie się zmienia i o tym opowiadamy. I myślę, że jeżeli by to się zdarzyło, to byśmy o tym usłyszeli, a tymczasem słyszymy o tym, że mikser nie działa i to jest absolutnie wszystko. No kurde, no czarnoprochowiec w Polsce kosztuje 1500 zł, ludzie, kurwa, kochani, kupcie sobie i...
3: No tak, a słyszymy faktycznie o tym, że od 10 lat nie może sobie tam ustawić i wyregulować. I tu może za cicho, tu za głośno i tak. No nie wiem, ja mam, słuchajcie, byle jaki mikser, taki dosyć tani mikrofon. I jakoś jadę od lat i wszystko słychać, nie? I ludzie dzwonią i... A u niego tak od 10 lat po prostu... Halo, tu nie słyszymy? O, coś tu chyba źle mam ustawione, bo to jest nowy mikser lampowy i on ma tak właśnie tutaj, muszę naprawić, ale to za tydzień będzie już zrobione. Dobrze, tutaj muszę przełączyć. O, tu mi się zawiesiło. Ludzie, no jak tak można? No tak, nie wiem... To jest takie spuszczanie się też za bardzo na takie tematy, nie? Tam właśnie jakość dźwięku, czym je słychać. W Klodzie coś takiego jest, że on się strasznie jara tym, że kiedyś mieli dżingle analogowe, że tam dzwoneczkiem dzwonili. No ludzie, no takim czymś się jarać tak ciągle, że kiedyś to było, nie?
0: Kiedyś słyszałem bardzo fajną, bardzo naprawdę fajną zagrywkę ze strony pewnego typka, który ma na imię Jan, a na nazwisko D, że też gdzieś był w pewien sposób taki pomysł zamknięty, że sobie kupi rower, to będzie sobie jeździł tym rowerem i będzie jeździł, jeżeli sobie kupi szybszy rower, tak, lepszy rower, to będzie jeździł szybciej. Jeżeli sobie kupi, nie wiem, jakiś taki sprzęt, tak, na przykład mikser, no to będzie tutaj lepszy. No to jest takie, kurde, no z tego się po prostu wyrasta.
3: Ktoś to kiedyś ładnie podsumował, że to jest takie radio cargo, kult radia, nie? Tak jak różne plemiona miały właśnie takie dziwne fetysze, wierzenia, że... No to Klot tak samo, on jest takim fetyszystą tych różnych radiowych sprzętów, mikserów, lampowych mikrofonów i się tym jara i zapomina, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby mówić do ludzi, żeby było cię słychać w miarę dobrze, a on tak po prostu się spuszcza, że tu lampka, tu dioda, tu przycisk, tu mam, tu mikser, no to taki,
0: też,
3: owaki.
0: Też mnie bardzo, bardzo uderzyło, kiedy się z Zenkami spotkałem na żywo, to Zenek i Floki byli bardzo zaskoczeni, że wiesz, że na żywo brzmi dokładnie w ten sposób. W ten sam sposób, jak mówię na audycji. Że też mam taki swój donośny głos, że jak sobie tam się zaśmieję gdzieś na piętrze galerii handlowej, to słychać mnie dwa piętra niżej. I to było jakieś takie zaskoczenie. I wiesz co, ja to trochę rozumiem, bo też szukałem swojego dźwięku, szukałem swojego jakiegoś swojego miejsca, ale tutaj wiesz, tutaj mam swoje miejsce, ten mikrofon, który mam, po prostu jest. On jest spoko i on nie kosztował miliona złotych. Nie muszę tutaj szukać czegoś bardziej, czegokolwiek dalej. Jestem po prostu sobą i ten mój głos brzmi tak samo jak na żywo i po prostu tyle. No. Nie ma jakichś efektów, nie podkładasz jakichś tam cudów, jak to robi, jak to na przykład robi Etam, tam 10 kg equalizera, żeby tutaj sobie coś podkręcić. Nie. Nasz głos, kimkolwiek byś nie był, naprawdę, czy to Darek tutaj na audycji, czy to Krawiec, czy to Gosia, czy Eurynom akurat nie zadzwonił, ale czy taki Zenek, wszyscy brzmimy i w pewien sposób no taki naturalny i zdrobienie z tego naszego głosu, czegoś więcej, to jest naprawdę kawał ciężkiej roboty. No i pytanie, no czy tutaj warto, no nie jesteśmy jakimś tam profesjonalnym radyjkiem, jesteśmy gównoradyjkiem, skupmy się na tej naturze.
3: No. I potwierdzone zostało, że potrzeba faktycznie przypomina Jacka Blacka, że faktycznie podobny. Tak więc możemy sobie tutaj wkleić zdjęcie Jacka Blacka na stronę i będzie, że potrzeba niby. Ciekawi mnie właśnie, jak jesteś podobny, na ile jesteś podobny do Jacka Blacka? Czy to jest taki trochę wymysł, trochę takie śmieszkowanie, czy faktycznie przypominasz Jacka Blacka?
0: No cóż, jestem istotą kulistą, mam też swoją charyzmę. Jeżeli sobie mówię gdzieś tam na luźno, nie do mikrofonu, to też jest zupełnie inna dyscyplina. Czy tak jest? Nie usłyszałem tego tylko i wyłącznie w Nocnym Radiu, więc wydaje mi się, że jest to pewna taka baza, na której możecie sobie mnie wyobrazić. Dobrze, że nie noszę długich włosów. Już.
1: A wy kiedyś widzieliście na żywo z Potrzebą i z Klodem?
0: Nie, no, z Klodem nie, bo kurde, z prostym nosem by z tego nie wyszedł.
3: Ja się z Klodem widziałem na żywo. Było spotkanie Radia na Fali, gdzie był Klod, Kuba, jeszcze parę innych osób, no, tak.
0: No czekaj, ja się widziałem z Grześkiem, ja się widziałem z Kubą, ja się widziałem z Zenkiem i Floki, ja się widziałem z Becią, więc wydaje mi się, że taki wiesz, taki turbo anon, ale jestem osobą, która chyba osobiście poznała najwięcej ludzi tak bezpośrednio.
3: No to też jest... Tutaj kciuk w górę, nie? Że coś tam się starasz, robisz jakieś, no działasz. Fajnie. Szanuję.
0: Krawiec ma działki, ja mam Nocne Radio.
3: Działkę. Krawiec chciał załatwić działkę i nie wyszło. Tydzień na działce. Słuchajcie, nowa audycja dla narkomanów w Nocnym Radio. Tydzień na działce.
1: To ja mogę poprowadzić.
3: Eurynom tutaj informuje już któryś raz, że idzie pod prysznic. To bardzo cenna informacja. To daj znać, jak wrócisz i jak tam wyszło mycie. Tak, to bardzo cenna informacja. Potrzeba jest podobny do Bin Ladena. Widziałem przecież, pisze Bystrooko. Bin Ladena, no. W ogóle ostatnio zauważyłem, że artyści, aktorzy mają specyficzne usta. Mają takie usta, jakby powiedzieć, bardziej plastyczne, bardziej takie zaokrąglone. Wiecie, jest pewien... Bardzo różne są kształty ust. Usta potrafią być, nie wiem, płaskie, szerokie, a aktorzy mają coś takiego dziwnego, że mają te usta... Z reguły takie bardzo, jakby to powiedzieć, finezyjne, zaokrąglone, ciężko to opisać, nie? I właśnie Jack Black też, jak patrzę na jego uśmiechy, na jego grymasy, to widać, że on z tymi ustami potrafi zrobić o wiele więcej niż taki przeciętny człowiek. Ja też się cały czas śmieję.
1: Ja też jestem aktorem i też mam duże usta takie całuśne i płynie z nich rozpusta.
3: A ty potrzeba masz raczej wąskie usta, czy takie rybie wargi?
0: Powiem tak, kojarzysz kota z Cheshire z Alicji w Krainie Czarów?
3: No ba.
0: No to mniej więcej takie. Zostałem... Wiesz co, zostały ostatnio porównane do tego kota i bardzo mi się to spodobało ze względu na to, że bardzo dawno nie wracałem do tego, do tej koncepcji, w ogóle do Karola, natomiast bardzo mi się to spodobało i wiesz co, tak jak sobie poczytałem, to wydaje mi się, że faktycznie mogę się z tą postacią identyfikować i tak, no myślę, że wiesz, no zjawiam się i znikam i... Wiesz, jakie to ma znaczenie?
1: Lepiej ciągniesz.
0: Chyba ty.
1: Temat. Chciałem powiedzieć.
0: Natomiast też chciałbym wrócić do wczorajszej Łotobi Obelgi porównania do ust Jerzego Urbana. Gdzie mamy tutaj naprawdę człowieka, który no oczywiście swoje za pazurami ma, ale jest, mi się wydaje, dość imponującym takim aktorem, którego aktorstwo możemy dotknąć, który nie przeszedł żadnej szkoły aktorskiej, ale wyszło to gdzieś od niego tak po prostu od zera. Więc ta Obelga, która mi się wczoraj zdarzyła, pomyślałem sobie o tym i naprawdę, kurde... Dziękuję, naprawdę dziękuję, no. Bo wydaje mi się, że jest to... Czekajcie, bo sobie bateryki muszę wyciągnąć do myszki, bo mi się

0: że mają duże usta aktorki porno, ale gdzie to było? Bystre oko, tak, napisał. Tak, faktycznie, coś takiego jest, że dziś taka właśnie kobieta, no, aktorka porno, no to zwykle ma takie właśnie duże usta, takie rybie usta, mięsiste wary, wielkie, nabotoksowane. A ja właśnie lubię u kobiet takie wąskie usteczka. Nie takie wielkie wary. Mi się to tak jakoś wulgarnie kojarzy z jakimś tam robieniem loda. No, ma te wary i robi loda. No. A ja lubię takie właśnie wąskie usta, subtelne. Czasami u kobiet też są piękne.
1: A ja lubię nie tylko wąskie usta.
0: W ogóle różne są kanony urody i mi się podobają przeróżne kobiety. I takie, i owakie, i małe, i duże, i mięsiste, i szczupłe, i pulchne, i takie. W każdej kobiecie, słuchajcie, tak naprawdę każda kobieta, jak się zrobi na bóstwo, to wygląda fajnie. Taka jest prawda. I nawet kobieta, której coś tam brakuje, jak się fajnie zrobi, fajnie się zaprezentuje, to wygląda seksownie.
2: Okej,
1: Nie
2: krawiec,
1: każda.
2: kiedy ostatnio miałeś kobietę w ramionach? Nie powiem, że seks, nie powiem, że pocałunki, po prostu tak, żebyś się przytulił. Matka
1: Oj,
2: się nie liczy.
1: lecisz z anteny. Lecisz z anteny, potrzeba.
2: Jestem tutaj kapitanem, więc wiesz, więc
0: Nie
2: mi
0: mogę
2: wolno
0: sobie
2: wszystko.
0: pozwolić na ten komfort i go wypierdolić, niestety.
1: Zostaniemy sami?
0: No, coś tam miałem, o czym ludzie nie wiedzą, ale też nie chcę tutaj za dużo mówić. Zawsze to, co powiem, potem jest wykorzystane przeciwko mnie, wcześniej czy później, więc tak trochę teraz się wzbraniam.
1: Wykorzysta.
0: No, ale okej, na pewno rzadziej niż ty trzymam kobietę w ramionach, no.
2: To wiesz, tak trochę wiesz, kto wybrzydza, ten nie rucha, tak? Przepraszam za bezpośredniość ogółem, ale tak to trochę wygląda, tak? No, wydaje mi się, że tutaj jakieś, nie wiem, fizyczne kwestie są w momencie, kiedy masz te, nie wiem, powyżej 25 lat. Nie wiem, Darek, ile masz lat?
1: 31, 32.
2: Okej, no to są tak trochę pomijalne, bo bardziej chodzi też o osobowość, bardziej chodzi o pewne kwestie, no pewne kwestie, wiesz, no uroda mija, osobowość pozostaje, no i wydaje mi się, przynajmniej to jest tylko i wyłącznie moja opinia, że tutaj robienie kolejnego maskulinistycznego rantu na to, że kobieta, oj, to musi być szczupła, no tutaj musi mieć mniejsze uda niż mój biceps. No to jest takie, kurde, to być może nam się to podobać fizycznie, no ale kurde, no co jest złego w celulicie, tak? No co jest złego w tym, że ktoś ma tutaj trochę więcej ciałka tu i ówdzie? No to nie są rzeczy, które nawet jeżeli dojdzie do sceny łóżkowej, na które byś zwracał uwagę, których nawet nie zauważysz. Więc wydaje mi się, że skupianie się, bo to znaczy trochę się uruchomiłem, bo ta rozmowa wraca zresztą dzięki tobie, jest kompletnie bezsensowna, tak? Że kurde, no, jesteśmy w trzech facetów na antenie, nie? No i kurde, no, kto ma coś sobie do zarzucenia? Bo ja bardzo dużo, tak? I sobie wyobraźcie, tak? Postawić się empatycznie w stosunku do kobiety, która was obczaja, nie? Na ulicy, jeżeli sobie idziemy do Dino czy do Żabki, gdzieś tam do sklepu, nie? I tak patrzy, nie? Jakie mamy buty, jakie mamy spodnie, jaką mamy koszulkę, tam polo, t-shirt i tak dalej, nie? I tak sobie nas obczaja. Może w ten sposób spójrzmy przez chwilkę i kurde, zamknijmy się trochę na jakiś czas i zobaczmy, tak sobie spójrzmy sami na siebie, bo. Nie wiem, no tutaj nie wiem, czy Darek mogę cię z twojego ten, mogę ci op mogę krótko opisać twój awatar, który masz na Skype'ie. Nie wiem, czy mogę. Mogę?
1: Jasne.
2: No to jest taki blondynek w koszuli, w czerwonej muszce, niczym Korwin Mikke, uśmiechnięty i tak dalej. No, tylko pytanie, tak? Bo na co dzień podejrzewam, że tak nie chodzisz. Więc wydaje mi się, bo akurat tutaj jest bardziej zarzut do krawca, bo on z tego wyciągnął, tak? On z tego wyszedł, że kobieta powinna być taka,

0: Ja
1: taka
0: właśnie
1: i
0: nie, ja mówię, że mi się różne typy urody podobają.
1: ale no, ale nie, ale tutaj skupiasz się tylko i wyłącznie na urodzie, tak?
0: Nie,
1: Więc.
0: też nie, tylko akurat taki temat, no uroda, ale oczywiście też są ważne inne rzeczy, no czy pokrewne dusze, czy kobieta jest wesoła, czy fajna. Czasem nie taka super urodziwa kobieta się ładnie uśmiechnie i już sex appeal, już tutaj wiesz, wrażenie plus 10, nie? No.
1: Czyli nie
0: Nie,
1: wybrzydzasz, no.
0: absolutnie. Mi się podobają różne typy urody, różne charaktery też. Nie mam tak jakby jednego ulubionego. We wszystkim staram się coś tam dostrzegać, nie?
1: Czyli taka, która ci da, to będzie ta fajna, tak?
0: No nie, tak spłaszczasz trochę. Po
1: No,
0: prostu
1: wiesz co, trochę tak, trochę złośliwie tak.
0: staram się tak, wiesz, nie podchodzić jak taki sebik z dresiarz, nie? Że musi mieć wielki cyc, szczupła tutaj, talia osy i wielkie wary. Do robienia loda, no to, nie no, inaczej podchodzę. Jestem też artystą, jakby nie patrzeć, i też potrafię w pięknie ludzkiego ciała dostrzegać różne niuanse, których być może ty nie widzisz jako nieartysta.
1: Czy ty mnie właśnie nazwałeś nieartystą?
0: W sumie trochę może.
1: A czy przypadkiem ty nie masz za dużo zębów?
0: No dobra, no potrzeba też tam się interesuje komponowaniem muzyki. W sumie to taki muzyk trochę. On wam tu nie puszcza, bo się wstydzi, że go zaraz
1: A
0: tam
1: jakie
0: ocenicie,
1: gatunki? Bo może zaproszę go do swojej wytwórni. Nie wiem, na ile to jest ironiczne. No nie jest. Mój mail to potrzeba19@gmail.com. Może. Nie wiem. Czuję, że potrzeba ma potencjał duży.
0: A czemu tak myślisz?
1: No bo jak ktoś potrafi występować w radiu, to równie dobrze potrafi komponować i słowem, i nutami. Ja potrafię.
0: Myślę, że jeżeli to nie było ironiczne, to naprawdę może wyjść z tego całkiem niezły mashup. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak tutaj Christopher pisze, fajnie, kobieta ma w sobie coś nieidealnego. No, kurde, wszyscy mamy coś nieidealnego. No naprawdę musiałbyś, nie wiem, przebierać w dzieciach na porodówce, żeby zobaczyć same idealne istoty. Wszyscy jesteśmy trochę skażeni tym, co przeżyliśmy. Wszyscy jesteśmy skażeni tym, co doprowadziło nas do tego punktu, w którym jesteśmy tu i teraz. Więc szukanie ideału, jeżeli ktoś tutaj, słuchacz nocnego radia, który podejrzewam, że ma więcej niż te 18 lat, szuka sobie ideału, no to naprawdę kamień, most i. Bez sensu w ogóle. Dla mnie kobiety, które mają swoje jakieś takie cechy szczególne, powiedzmy jakieś, nie wiem, bardzo masywne uda grube, nie? Albo jakąś taką szczękę troszkę bardziej rozwiniętą, to jest fajne, bo to nadaje charakteru kobiecie, jakiegoś stylu, charakteru. A taka kobieta idealna to jest taka lalka Barbie, która się staje w pewnym momencie nawet aseksowna, bo jest tak przeciętna, tak poprawna w tej swojej urodzie, że w tym nie ma nic ciekawego i nawet mężczyzna tak nabiera takiej nieśmiałości, no co ja będę do takiego ideału z okładki tu startował, a kobieta, która ma w sobie jakieś takie cechy szczególne, swoje własne cechy urody, które nie są może jakieś super doskonałe, to jest fajne, bo to nadaje jakiegoś takiego stylu, jakiegoś, no, coś takiego szczególnego.
1: Tutaj wiesz co, ostatnio sobie odsłuchiwałem od samego początku do końca zespół Queen, bo miałem taką fazę właśnie na Queena, na Davida Bowie. I tam jest taki utwór, Fat Bottom Girls. Fat Bottom Girls, you make the rocking world go around. I to kurde, No miał jakiegoś crusha gdzieś przez jakiś czas, tak? No kurde, no nie oszukujmy się, wygląda to tak, że nie oszukujmy się, jeżeli ktoś przesadnie zwraca uwagę na swój wygląd, pozdrawiamy to beknięcie, jeżeli ktoś przesadnie zwraca uwagę na swoją urodę, to znaczy, że to poświęcił pewien czas, który mógł zainwestować, nie wiem, w swój rozwój osobisty, tak trochę brzydko brzmię, jako jakiś, nie wiem, prawie że protoszur, tak, w jakąś duchowość, tylko nie, bo trzeba być szczupłym, pięknym i w ogóle tutaj, wiesz, takim no, umęczonym, zajebistym, tutaj wszystko ładnie, pięknie. No nie, kurde, uroda przemija. Ludzie, no, uroda po prostu przemija.
2: No.
3: Kurde, ja jestem wybredny strasznie, miałem żonę modelkę. Teraz moja przyszła luba jest tak piękna, że po prostu zakochałem się od razu. 5 minut. Zastanawiam się, jak zdobyć jej serce tak do końca już i te niższe partie ciała. I te wyższe. Może coś doradzicie, panowie, skoro macie takie doświadczenie z kobietami.
2: Ja nie mam dużych. To do potrzeby. O, on
4: czego
2: tu jest kasanowy.
4: Czego chcesz się nauczyć, synku? Ja ci zaraz wszystko wytłumaczę.
2: Potrzeba teraz robi tutaj za kasanowę wielkiego.
3: Jak zdobyć serce i waginę mojej lubej.
2: A czemu tak patrzysz na kobietę, że zdobyć tu waginę się,
1: no,
2: wiesz,
1: to po pierwsze,
2: dobrać się?
1: Po pierwsze i najważniejsze, bo to będzie ci potem potrzebne, łopata, worek i sznur.
2: Stary, ale tak, Dariusz, nie zależy ci bardziej na tym, żeby było jakieś pokrewieństwo dusz, żebyś czuł się z dziewczyną jak z fajnym kumplem, żebyś mógł sobie pogadać o różnych sprawach, tylko tam się chcesz dobrać do waginy, do warg sromowych. No to tak, wiesz, tak głupio brzmi, nie?
3: Nie, no żartuję, ja powoli, ja mam 2 lata już męczę, żeby ten... 2 lata i 3 miesiące, a od 4 miesięcy... Od 4 miesięcy jesteśmy nierozłączni, jak papuszki, nierozłączki, i tak staram się powoli do wszystkiego dojść, a jakoś tak tą waginą to taki żart po prostu.
1: Dobra, nie, ale kurde, karty żart jest czymś podszyty. Słuchaj, powiedz mi, tak szczerze, bo tutaj nikt cię nie zna, tutaj nikt cię nie rozlicza, to znaczy znają cię oczywiście z twoich innych występów na naszym radiu, a tak szczerze mi powiedz, czy chcesz sobie poruchać, czy chcesz się przy niej zestarzeć?
3: Chciałbym z nią się zestarzeć.
1: No to dokąd się spieszysz i po co tutaj ta cała gadka o tej waginie?
3: Nie, to bo chciałem, żeby było śmiesznie, ale nie wyszło. No, tak
2: no spoko, no to wiesz, z nami możesz być szczery i tu mówić jak myślisz, a nie tam, że robimy show, nie?
3: O.
2: Ja nawet takie niektóre niedoskonałości u kobiet, że tam mają za dużą pupę czy coś, to mi się to podoba, no ma dużą pupę, to fajna pupa, no. Ale też najważniejsze oczywiście jest to, żeby tam móc sobie jakoś pogadać fajnie z laską i żeby była jakaś tam więź, no. No, ale nie, to już się nie wymądrzam, bo co ja tam mam do powiedzenia? Nic.
1: Dobrze, że
2: nic.
1: Tam już jest na cukrzycowym śnie po pięciu parówkach dzisiaj i nam wszystkiego nie wyjaśni, bo zaraz by tutaj podszedł na swój sposób. No nie wiem, no wydaje mi się, że pewne rzeczy zwyczajnie organicznie działają, tak? No jeżeli... No kurde, nie chcę tutaj doradzać, no każdy człowiek jest inny, każdy człowiek ma swoje potrzeby, wobec czego, no kurde, no nie czuję się nawet komfortowo w tym, żebym ci jako taki papcio smerf cię pogłaskał po główce, no i tutaj wiesz, no i opowiedz mi wszystko o swojej pannie, nie, i ja ci tutaj zaraz wszystko wyjaśnię. Nie, to jest wiesz, no, to jest... No nie wiem, to w pewien sposób działa, w jakiś sposób ta chemia, ta słynna chemia, być może jakaś energia, jakieś rezonansy Schumana, Schurmana czy kogokolwiek innego,
2: Schurman.
1: To po prostu jest i albo to jest, albo tego nie ma.
2: Ale czy nie jest tak, że te związki, bo w Polsce mamy takie niezbyt fajne statystyki, jeśli chodzi o rozwodzenie się. 1/3 związków się rozpada
1: No i właśnie czy... mamy zajebiste statystyki. Bo człowiek, który ma 20 lat i podejmuje związku małżeńskiego, no sam jestem najlepszym przykładem. No trochę więcej mi minęło, tak, bo się ożeniłem w wieku 23 lat. I bardzo dobrze, że to się łamie, że ludzie, wiesz, nie decydują się na to, że będą mieli dzieci, że będą mieli jakąś tam, nie wiem, zakładali rodzinę, jeżeli się nienawidzą, jeżeli ta chemia, która była w momencie, kiedy jeszcze te gonady bardziej działały, kiedy bardziej pracowały, no to mi się wydaje, że to jest idealny moment, tak, że człowiek się rozwodzi. Zresztą jak tak patrzę na swoje otoczenie, moich równolatków, no to tak spokojnie, połowa jest po rozwodzie. Ktoś tam
3: ja
1: sobie
3: ogarnął. Ja się rozwiodłem, potrzeba, ty się też rozwiodłeś?
1: Tak.
2: A ty Dariusz tak, też? Kurde. Ty Dariusz no, też? Też po rozwodzie?
3: Po 5 latach małżeństwa.
2: Kurde.
1: A ty krawiec, kurde, tam z żulami sobie ten rozwód mały bierzesz, bo cię oszukał ktoś na prawdę.
2: Może sobie przygrucham jakąś żulkę. Dam jej szluga i cała moja.
3: I 2 złote.
1: Gocha 3 złote.
3: No, a co, tęsknisz? Ja tęsknię trochę, ale teraz się zakochałem, to już tak nie tęsknię.
1: Nie, tak, to znaczy nie wiem na ile serio mówić i nie wiem na ile sam serio chcę gadać, także tak, nie wiem, tak w skali serio od 0 do 10, jakbyś mógł powiedzieć, gdzie jest nasza rozmowa?
3: No, 7.
1: Nie tęsknię. Miałem raz sytuację, gdzie się z nią dosłownie spotkałem z moją byłą żoną po całym rozwodzie, bo małżeństwo trwało 2 lata, potem rozwód trwał 3 lata, pozdrawiam system sądowy, chuj wam w dupę. Natomiast miałem jedną sytuację, w której... No, znaczy tam parę sytuacji, gdzie tam się spotkaliśmy jeszcze za czasów ogarniania sobie, że tak powiem, wspólnych rzeczy, gdzie też zachowywałem się trochę jak takie spłoszone zwierzę na zasadzie walcz albo uciekaj. Co też ona mi zwróciła na to uwagę, co też mi później zwrócili na to uwagę, że kiedy weszła, kiedy tam się ze mną spotkała, że za każdym razem, tak, wycofywałem się tak, żeby mieć za sobą albo okno, albo drzwi. I tak się kompletnie nieświadomie, jeszcze tam miałem połamaną nogę, tak się przesuwałem, tak, żeby mieć jakąś taką, wiesz, tak, jakiś taki mózg gadzi się uruchomił, tak. Potem raz faktycznie się zdarzyło, że jechałem na piwo do kumpla i sobie wziąłem tramwaj i ona wychodziła z tramwaju, a ja do tego tramwaju wchodziłem, nie? I taki, wiesz, taki kompletnie uchany, nie? No fajnie sobie tam pójdę poimprezować z kumplem, nie? I stan, kurde, jak to mnie złamało, nie? Kumpel mnie naprawdę po prostu musiał, wiesz, tam przytulić, pogadać ze mną, nie? A taki, wiesz, taki dorany przyjaciel, nie? Naprawdę zajebisty człowiek. Natomiast nie. Nie tęsknię, natomiast miałem bardzo wiele żalu w sobie przez bardzo długi czas. Teraz, jeżeli bym z nią się, nie wiem, tam minął, tak samo jak w tym tramwaju, to podejrzewam, że na pewno by wykształciło to we mnie pewne emocje, pewne negatywne wspomnienia. Przez bardzo długi czas byłbym gotowy jej po prostu jebnąć, bo naprawdę strasznie paskudnie mnie wykorzystała. Przeszło mi i wiesz co? I to ta miłość, to jej kochanie przeszło na to, że będę bardzo szczęśliwy, jeżeli ona znalazła swoje szczęście, jeżeli sobie znalazła kogoś. Będę z tego, jeżeli się o tym kiedyś, nie wiem, przypadkowo dowiem, to mam tak, nie wiem, podbudowany w głowie pomysł, że to jest spoko, nie? I to jest osoba, na której mi zależało, która jest naprawdę fajna, nie dogadaliśmy się w pewnych szczegółach, zależy mi na jej szczęściu. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której bym, nie wiem, chciał do niej na przykład wrócić. Nie, absolutnie nie. To jest... Było, spróbowaliśmy, nie udało się i ruszamy dalej.
3: Tak miało być. Znajdziemy lepsze panny na pewno. Ja już znalazłem. Tobie też życzę, jeżeli, bo może w trakcie jesteś nawet.
2: No, ja ci życzę, Dariusz, wszystkiego najlepszego i powodzenia w ogóle, wiesz. A tu Marcin pisze, korzyści z małżeństwa dla mężczyzny w Polsce równa się zero.
0: Ziobro.
2: Jak myślicie, czy faktycznie tak jest, że kobiety są uprzywilejowane mocno? No wiem, że jeśli chodzi o przyznawanie praw do opieki nad dzieckiem, to sądy tak trochę tutaj kobietom sprzyjają, bo tak się utarło po prostu, że kobieta to jest ta bardziej uprzywilejowana do tego, nie? Że to jest matka. To jest cały czas to katolickie pierdolone myślenie po prostu. To ten największy szajs watykański, że kobieta błogosławiona... Dziewica właśnie, matka Polka do opieki. Kurwa, jak ja tego nienawidzę po prostu, tego kościoła. To wszystko, co złe w Polsce się bierze z tego katolicyzmu jebanego.
0: Ale stary, trochę się tutaj uruchamiasz. Darek, czy z tego swojego małżeństwa miałeś dziecko?
3: Tak.
2: O.
0: I jaki jest twój stosunek? Jakie jest twoje podejście do tego dziecka, kontakty z dzieckiem po rozwodzie?
3: No, mieszkałem daleko od siebie, rzadko się widujemy, no.
2: Ja nie wiedziałem, że Dariusz taki doświadczony jest tutaj.
3: No tak.
0: Tutaj hehehe, tutaj hihihi, no nic dziwnego, dlaczego tyle ćpa, nie?
2: Już ma dość, już mu się po prostu, już się wkurwił na życie.
3: No tak, no co, a co? Ale teraz już przestaję ćpać, bo zakochałem się i ćpam miłość.
0: No ale koniec końców, tak przynajmniej ja bardzo się cieszę, że nie mam tego ciężaru, bo to jest, kurde, jednak ciężar wychować dziecko. To jest no jednak pewna odpowiedzialność za to. Czy będziesz tym ojcem, tak, który będzie tutaj dbał, tam... z angielskiego providował, dostarczał, nie wiem, czy to alimenty, czy coś tam, nie chcę w to wnikać i nie pytam cię o to absolutnie. To, do czego zmierzam, to jest pytanie, czy nie czujesz jakiegoś takiego obciążenia, że wiesz, że jest ktoś, do kogo wiesz, no krew z twojej krwi. To...
3: No, czuję. Ciężko mi czasami, no że tak wyszło, no ale co zrobić, no tak miało być widocznie i może będę miał jeszcze dzieci z tą nową kochaną.
0: A wiesz, no ten dzieciak, tak, nie wiem ile tam ma lat, pewnie jest tam w wieku szkolnym, tak, no to...
3: No tak.
0: Nawet wiesz, nawet nie wyobrażam sobie, bo to jest w ogóle poza moim pojmowaniem i w ogóle poza moim wyobrażeniem, żeby się na ten temat zastanowić, bo to nie jest mój problem, bo to mnie nie dotyczy i nie chciałbym mieć tego problemu, że wiesz, że no nie wiem, czy tam syn, czy córka, no ma te swoje codzienne problemy, tak, musisz z tym małym człowiekiem po prostu się dogadać, no to jest... No to jest mało fajne. To jest mało fajne i to, że facet oczywiście jest bardzo negatywnie oceniany przez sądy, ale dlaczego? Dlatego, że większość facetów ma zwyczajnie ten przywilej, żeby z tego uciec i z tej całej odpowiedzialności, która stoi za wychowaniem tego dziecka. I no nie wiem, no... Sam jako bezdzietny mogę powiedzieć, że sam bym pewnie bardzo chętnie uciekł. Na szczęście nie mam tego problemu.
3: No mamy dobry kontakt z synem. Syn lubi ojca bardzo. I mamy swoje tam hobby. Robimy muzykę razem. No to nas najbardziej zajmuje. No, i...
2: O, fajnie.
3: Myślę, że on jest wspaniałym producentem, DJ-em, no staram się go przyuczyć do tego.
2: Fajnie, fajnie. No, a tu na czacie piszą, że zwracają uwagę ludzie na takie rzeczy, że bez seksu, to Euryną pisze, bez seksu inne elementy nie mają sensu, seks jest na pierwszym miejscu, kobieta potrzebuje być zmucona, takie brzydkie słowo. Chociaż co jakiś czas, jeśli tego nie ma, to zwyczajnie nakarmi się na mieście. Wiesz co, Eurynom, ja myślę, że to jest tak samo u facetów, jak i u kobiet. No, jest duży pewnie odsetek ludzi, takich, dla których seks jest cholernie ważny i ta chemia musi być, nie? I związek się potrafi rozpaść, jak tej chemii nie ma, nie ma seksu, gdzieś tam to zawodzi, no to jest normalne, ale to chyba dotyczy i facetów, i kobiet, no. I jak często bywa, że faceci zdradzają, nie? I tak się utarło, że jak facet zdradza, to o, Lovelace, Casanova i lubi se poszaleć, a kobieta to co? To kurwa, nie?
1: To są te cnoty niewieście. To są te cnoty niewieście, o których wczoraj mówiliśmy.
2: Tak.
3: A ja jestem za tym, żeby wprowadzić islam w Polsce i wtedy komórka rodzinna nie miałaby prawa się rozpaść, a kobieta, która by zdradziła mężczyznę, miałaby obciętą głowę. I to by było super dla mnie i dla was.
2: A na czacie się pojawił jeszcze 30 ton zielska niespodziewanie. Którego też pozdrawiam. I tu żółwik.
1: Ja się krawiec uśmiechnął. Jeszcze bardziej normalnie. Aż mu te kąciki ust na tylną głowę, na tylną część głowy przeszły.
2: Dobre rzeczy, dobre rzeczy. To jest złoto nie człowiek, słuchajcie. Złoto nie człowiek. Naprawdę.
1: I tak sobie podzielmy to na sylaby. Zło to nie człowiek.
2: Wspaniali ludzie są w nocnym radio, naprawdę.
1: Ale właśnie, no mieć dziecko to inny rodzaj miłości. Trochę tak. Wydaje mi się, że patrząc na z zewnętrznego to tutaj trochę kręgu, na moich, nie wiem, na moich rówieśników, którzy się rozmnożyli, no to zauważam też taki, wiesz, taki trochę samolubny gen. Taki trochę samolubny gen Dawkinsa, który pokazuje, że oczywiście ja nie umniejszam waszej miłości do waszych dzieci. Tylko pytanie, skąd się ta miłość bierze, tak?
2: Moja krew, to taki drugi ja, tylko mniejszy i ja jestem
3: to
2: dumny.
3: To jest taki mały Dariusz.
1: Tak. To...
3: Dariusz mini. A już tak, wysoki to... jest.
1: To jest tak, to jest ten problem, że w pewnym momencie, tak, jest to w pewien sposób nam genetycznie uwarunkowane. Jeżeli nam dziecko powie po raz pierwszy mama, tata, jeżeli zrobi ten pierwszy krok, to dostajemy taki wyrzut endorfin, który jest porównywalny z wciągnięciem kokainy, tak? I jesteśmy karmieni narkotycznie tym, że to jest tutaj taki mały goblin, który wrzeszczy nam 24/7, więc nie umniejszam absolutnie temu tej waszej miłości do dziecka. To jest coś, czego
2: nie rozumiesz być może do końca, bo jeszcze tego faktycznie nie zaznałeś. Nie twoja bajka, ale zastanówmy się, skąd się to bierze, bo to jest jakaś taka fajna, pozytywna miłość, wiesz, taki mini-mi, nie? Taki mini-ja. I mogę go wychować, mogę go czymś... On się wszystkim jara, on jest w ciebie zapatrzony. To jest... Czujesz, że spełniłeś jakąś swoją misję życiową. Niektórzy tak czują, nie? Że spełnili swoją pewną misję życiową, że mają dziecko... swoje, rozmnożyli się. Ja staram się to zrozumieć i skumać, co w tym jest takiego fajnego po prostu. Czemu to ludzi tak jara, nie?
1: Wyobrażam sobie i naprawdę mam takiego bardzo serdecznego przyjaciela, który ma dwie małe córki i to jak się jarał tym, że nie wiem, no zrobiła ten pierwszy krok samodzielnie, że po raz pierwszy powiedziała tata do niego. I powiem szczerze, naprawdę zajebiście mu zazdrościłem. Natomiast koniec końców wyglądało to tak, że ja mu zazdroszczę tego, że wiesz, że ma tutaj rodzinę, że ma to dziecko, tak, trochę tam mi się uruchomiły też pewne endorfiny w głowie. Z drugiej strony on mi zazdrości niezależności, tylko że ta moja niezależność trwa, jest stała, a u niego, no, córki dorastają, są zupełnie inne problemy. Więc koniec końców dawno już nie było tak, żebym ja mu czegoś zazdrościł, więc wiesz co, to jest, ja tego nie oceniam jakoś, nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie, nie czuję się osobą, która jest w pewien sposób lepsza, dlatego że wiesz, że nie ma dzieci i jest niezależna, widzę pewne zalety tego, że jestem niezależny, natomiast z drugiej strony
0: ten mój kumpel, ten mój przyjaciel, który jest uwiązany w rodzinie, widzi zalety mojego życia. I to jest, kurde, fajne, żebyśmy po prostu dostrzegli te zalety i siebie po prostu, nie wiem, no jakoś tam nie oceniali, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. No każdy wybiera swoją drogę i tak, to jest właśnie fajnie.
2: Tak, dokładnie takie
3: a
2: same
3: można
2: mam.
3: Można być, mieć dzieci i być niezależnym, tak jak ja.
0: A ile alimentów płacisz?
3: No największą stawkę.
0: No i tyle z twojej niezależności. Buja, bitch.
3: No ale dorobiłem się na szczęście na Bitcoinie. Nic nie musiałem robić, żeby płacić te alimenty.
0: No ale gdybyś miał tę stawkę w swojej kieszeni, to twoje życie może by wyglądało odrobinkę inaczej.
2: Ja myślę, że Dariusz się tak bardzo nie przejmuje finansami, po prostu i bierze to na klatę. No. Trzeba tam na dziecko dać, to daje i już. No. I tyle. No. Niektórzy też tak mają i spoko. W ogóle, no, właśnie to, co potrzeba, powiedział...
3: Nie, ja przyjmuję. Sprawiliśmy, że nie mam afektu i się nie przyjmuję.
2: No, no i dobrze.
0: Sam poruszyłeś ten temat, więc jakiś afekt masz. Może gdzieś z tyłu głowy, może masz
2: jeszcze
0: to... A co mu
2: wmawiasz dziecko w brzucha? A może nie ma jakiegoś problemu z tym?
0: A może właśnie ma i może właśnie trochę robię mu taką terapię, którą kiedyś sobie na kwasie przepracuję i może tutaj to, co mówię do niego, gdzieś mu tam się w głowie urodzi i wyrośnie z tego jakaś fajna myśl, a jeżeli nie, to przynajmniej nic na tym nie tracę. Nie atakuję go.
2: Ale ja sobie potrafię wyobrazić takiego Dariusza, który się niespecjalnie przejmuje tam kasą, finansami, po prostu sobie robi jakieś tam, bywa sobie na imprezach, tu DJ-uje, tutaj jakąś muzyczkę puszcza, tu sobie przyćpa, tu sobie poczyta o kosmitach i on sobie żyje tak spokojnie, śmieje się. O, zauważ, no chyba słyszycie, że on się cały czas śmieje, cały czas słychać takie
3: No, jestem zadowolony z siebie i z życia, i super.
2: No.
0: To jest bardzo, bardzo, bardzo fajny temat. A ty, krawiec, jesteś zadowolony ze swojego życia? Tak tu i teraz, tak? Powiedz, czy jesteś szczęśliwy?
2: Generalnie tak. Tak, jestem zadowolony.
0: I wiesz co, nic mniej się po tobie nie spodziewałem, a jakkolwiek głupio to nie brzmi, słyszę to po tobie, tam co już poruszałem.
2: Znaczy stary, każdy ma jakieś tam swoje takie, wiesz, czarne myśli czasami dopadają, nie, że coś sobie wypominasz, a mogłem inaczej, a mogłem tak, mogłem siak. To jest normalne.
0: Ej, słuchajcie, to zróbmy sobie takiego małego RPGa. Dajcie jakąś swoją pierwszą czarną myśl, która wam przychodzi do głowy. Darek pierwszy.
3: Murzyn. Czarny Murzyn.
2: Może masz
3: ten... Schwarzenegger to jest czarny Murzyn po niemiecku?
2: Tak.
3: Schwarzenegger.
0: Tak, witamy wśród ludzi, którzy odebrali średnie wykształcenie. Dzięki.
2: Jest taki serial Święta Wojna, gdzie ten Bercik, główny bohater, ma cały czas taką obsesję na tle Murzyna. W temacie Murzyna. On się cały czas boi, że Murzyn jego żonę zbałamuci i tak ciągle ten Murzyn w jego głowie. To jest taka jego fobia, że przyjdzie Murzyn i po prostu i ten Murzyn, ta Murzyna chopie mnie babę zbałamuci Jerunie. No. I tak się cały czas boi tego. No to ty, Dariusz, też się tutaj coś chyba boisz, że Murzyn przyjdzie.
3: Tak, ja jak byłem.
0: Ale
3: taki
0: tutaj.
3: Porodzony...
0: Tutaj Grzesiu fajną myślę zaznacza na czacie. U mnie jest tak, raz tak. Zależy jakiej pory dnia zapytasz. Trudno być cały czas szczęśliwym. Po co zresztą? Wiesz co, Grzesiu? Kurde, chciałbym cię pociągnąć za język, ale nie po czacie. Jakbyś mógł wbić tutaj na voice'a, byłoby bardzo miło, ale też. Nie wiem, co za tym stoi, więc jeżeli nie czujesz się z tym komfortowo, to nie czuj się, że ja tutaj coś od ciebie wymuszam, bo tak trochę nie wiem, co za tym stoi, ale... Nie, dobra, okej. Okay. No, dobra, już, dobra. Mały, puchate kotki. Kto chce 7 kotów?
3: Ja mam 7 kotów u babci. Co roku są nowe.
2: A ja u ciotki, która też jakoś stała się nagle kociarą. I słuchajcie, i to jest ciekawy przypadek, bo i wujek, i ciotka tak nie byli za bardzo za kotami. Lubili psy, mieli tam psy, a koty to takie, idźcie tam z tymi kotami. A nagle się stali wielkimi kociarzami, bo te koty okoliczne jakby tak ich owinęły sobie wokół palca tych ludzi. Takie, wiesz, wiecie, scenki, że jest noc, oglądają sobie tam telewizor i nagle kot się przykleja do szyby, bo gdzieś tam skoczył, myślał, że przeskoczy, nie? I się tak przykleja do szyby, do okna. I ich to jakoś tak ujęło za serce, że taki śmieszny plaskacz, nie? Gdzieś tam się do szyby przykleił, wzięli jednego kota, no dziś już tam siedem kotów u ciotki. Ciocia już trochę taka starsza jest, kobita już tam nie wie, który kot, który. A tymczasem Grzesiu przyłączył się do nas jednak, czyli coś powie nam tutaj.
5: Siema, cześć.
2: Cześć.
5: Fajnie się was słucha. Tak, bardzo luźnie, spokojnie. Właśnie, czasem nie musi być tematu głównego, wyspecjalizowanego tylko po to, żeby była fajna rozmowa. Tak samo jak nie trzeba mieć planu na szczęście wysublimowanego, przećwiczonego, przepuszczonego przez filozofię wschodu i zachodu. I żeby odkryć ten swój przepis na szczęście i podążać według tego planu, bo to jest dobra droga, żeby być nieszczęśliwym. To podobnie jak z tą rozmową, więc myślę, że dążenie do szczęścia jest nieszczęściem, taką za wszelką cenę oczywiście. To nie jest dobry trop, jeśli chcemy być szczęśliwymi. A w życiu...
3: To jest narkotyki.
5: To swoją drogą. A w życiu nam się zmienia, mamy różne tam mniejsze lub większe problemy do załatwienia i sobie na szybko można jakby przeramować, przeflancować myśli. Na przykład jak krawiec mówiłeś, że cię oszukali, dajmy na to, nie wiem, 80 zł czy 100. I tak sobie pomyślisz, a kiedyś to tam na przykład 100 zł to zarobiłem tak łatwo, bo miałem Logosa za 500, a powiedziałem, ach chuj, wezmę 600. Ktoś zapłacił i miałem stówkę jakby za flip, tylko dlatego, że się odważyłem. I można sobie to przerobić, żeby nie czuć dysonansu poznawczego, tylko po co? Jak się wkurwić, to się wkurwić naprawdę. Nie próbować za wszelką cenę udawać, że się jest szczęśliwy. Moim zdaniem w tej naszej zachodniej kulturze jest ten kult szczęścia, wręcz tyrania szczęścia za bardzo trochę. Ostatnio to się zmienia nawet... W popkulturze to też widać, w filmach nowych, niekoniecznie tam jest wszystko takie jak już dawniej, cukierkowe i kolorowe, więc myślę, że się zmienia też.
0: No tak, ale napisałeś tutaj coś takiego, że u mnie to jest raz tak, zależy jakiej pory dnia zapytasz, trudno jest być cały czas szczęśliwym. Po co zresztą? I oczywiście rozumiem, że takie, wiesz, że takie momenty się zdarzają. Takie momenty, jakby to po polsku nazwać, nie chcę nazywać tego nieszczęściem, takiego dysszczęścia, że sobie po prostu płyniesz przez życie i ci nic nie zależy. Robisz sobie tam, nie wiem, tam jedziesz sobie przez miasto, wszystko ładnie, pięknie, no nie jesteś ani szczęśliwy, ani nieszczęśliwy. Tylko wiesz, tylko no pytanie tutaj, jak wygląda ta pora dnia, czy tu chodzi o pracę, która cię jakoś, nie wiem, bardziej boli w tym momencie, która cię odbiera od tego szczęścia, czy jesteś nieszczęśliwy, czy tam jakiś tam słup szczęśliwy w momencie, kiedy wsiadasz do samochodu. Czy być może jest to coś, nie wiem, dalej, więcej, że... Tak wiesz, tak. I znowu tutaj nie chcę ciągnąć ciebie za bardzo za język, ale czy nie jest tak, że sobie żyjesz z dnia na dzień i masz to wszystko po prostu w głębokim chuju? Masz jakiś taki dalszy plan, okej, okay, bo wiem, że masz, ale takiego planu na 2 dni do przodu już nie masz, tylko niech ten czas minie.
5: No właśnie, chyba dobrze to ująłeś, chyba jeśli dobrze rozumiem, bo nie chcę tutaj kategorycznie zabrzmieć, że są dworu to już szczęścia, bo powiedział jakiś tam kurwa wielki filozof jeden czy drugi, nie, ale żeby okroić, jest kilka rodzajów szczęścia, są dwa główne rodzaje szczęścia. Jeden jest taki, że patrzymy za siebie i robimy sobie tak patrzymy na to życie w jakiejś tam szklanej kuli, na przyspieszeniu, zwolniamy sobie niektóre momenty i niektóre nieszczęście potem przerosło się w szczęście, bo sobie przewiniemy tak szybko i patrzymy wstecz, oceniamy całość. Warto było na przykład. Te dzieciaki, miałem 8 dzieciaków, byczały mi, byłem nieszczęśliwy, niewyspany, chodziłem, coś tam, ale potem te wszystkie momenty z tymi dzieciakami, wnuczkami, to zrobiło mi szczęście. To jest taka ocena życia jako takiego. To nie musi być pod koniec życia, kiedy się ma tam 90 parę lat, tylko co jakiś czas tak sobie dłuższą perspektywę bierzemy, a czasem właśnie bierzemy krótszą, tak jak mówi, że trzaskam drzwiami, siadam do samochodu, jadę sobie, nie, najpierw siadam, potem trzaskam.
2: Grzesiu, ale słuchaj...
5: Tak... Ale czekaj, już kończę okay. I sobie słucham fajnego podcastu, czy Nocne Grazdia, zresztą uśmieję się, jest fajnie i coś tam się stanie na drodze ciekawego, z piątkę sobie z kimś przebiję po drodze i to jest szczęście, ale w dłuższej perspektywie, na przykład 3 lata, to nie lubię swojej pracy już pomału i pasowałoby się wziąć za to, żeby to zmienić, ale to nie znaczy się, że jutro będę ponury chodził w tej pracy, bo się uśmieję z tymi moimi wariatami do łez pewnie, tak? I to zależy, jaką weźmiemy perspektywę. Bardziej mi chodziło o to, że taka tyrania szczęścia jest niedobra, żeby za wszelką cenę, że to jest taka jakaś wartość. Moim zdaniem to jest złudna bardzo wartość, szczęście, poczucie szczęścia.
2: Mądrze mówisz. Ja się zgadzam tutaj. Myślę, że szczęście to rzecz względna i każdego z nas co innego cieszy. Są małe szczęścia dla niektórych, są wielkie szczęścia, ktoś ma wielkie aspiracje, już wszystko osiągnął i już powiedzmy nic go nie cieszy, nie? Też tak bywa. Można wpaść w pułapkę, myślę taką, że już nas nic nie cieszy, bo wszystko mamy. I poprzeczka nam już poszła tak w górę. Czy ty potrzeba na przykład jako taki, no tutaj tak cię postrzegamy trochę jako człowieka, który sobie jakoś tam ogarnął życie w końcu i sobie żyje w miarę spoko, czy ty się nie przyłapujesz na takim czymś, że już cię nic nie cieszy? Nie ma potrzeby chyba.
3: No na przykład ja zauważyłem, że ja osiągnąłem w muzyce już wszystko i jak robię nowe kawałki, to już nie mam takiej frajdy.
2: Jak wszystko? Co ty jakiś jesteś mega gwiazda, panie? Pan jesteś bardziej znany niż Krzysztof Krawczyk, panie?
3: No mam ileś tam setek tysięcy odtworzeń, no jestem znany na całym świecie, no.
2: Tak?
3: Może i bardziej niż Krzysztof Krawczyk, no.
2: A tak bardziej zagranica, tak? Gdzieś tam na zagranicznym YouTubie można cię znaleźć?
3: W SoundCloudzie i YouTubie, na wszystkich platformach jestem dostępny. Mhm.
5: Czyli no, pochwal się coś, Dariusz, to tak się nie chwalisz, nic, ja bym posłuchał chętnie. Dariusz... Nie, żeby się oceniać wielce, tylko z ciekawości czystej bym cię posłuchał. Jak cię znaleźć, no, na przykład, no?
3: Słuchałem tutaj swoje utwory, no i mogę coś nowego podesłać, bo mam fajny utwór nowy.
2: O, dawaj, zrobimy przerwę muzyczną zrobimy.
3: Tylko ten utwór trwa 27 minut, to trzeba byłoby go puścić tam od końca trochę, on się rozwinął na końcu.
2: Jak jesteś taki wielki artysta, to na pewno masz coś krótszego, takiego, nie wiem, tam 5-minutowego do zapodania.
0: Cały krawiec. Jeżeli jesteś artystą, to na pewno masz krótszego. Ale naprawdę szacun, krawiec, że akurat zadałeś pytanie w momencie, kiedy poszedłem siku. Brawo!
2: Specjalnie, żeby cię skompromitować, że uciekł, nie ma go, stchórzył. No.
0: Dobra, to okej. Okay. Dobra, ja wiem, jakie to było pytanie, ale zadaj je raz jeszcze.
2: Czy jako człowiek, którego postrzegamy jako takiego, który jakoś tam sobie życie ogarnął, doszedł do czegoś, jest niezależny finansowo w miarę i tak dalej, to czy się nie przyłapujesz czasem na tym, że już cię nic nie cieszy, bo już tam wszystko masz, co chciałeś, no. Nie, no masz tą, ja, masz tą leśniczówkę, nie. Masz jakieś marzenia, no niby, nie? No.
0: Tak, marzenia mam, ale absolutnie ani razu się na tym nie złapałem, tak? To nie jest ten poziom, to tutaj dwa zera musiałby mi przyrosnąć na koncie, żebym się być może zastanowił nad tym, że mnie nic nie cieszy, bo ja tak sobie, wiesz, tak koniec końców tam, wiesz, no jestem ogarnięty życiowo, może na tle tutaj, co niektórych nie będę pokazywał palcem krawca, jestem jakoś tam bardziej ogarnięty, no ale mimo wszystko jest jeszcze sporo przede mną i tak sobie no dealuję z tym całym swoim życiem, jest fajnie i sobie, wiesz, świat jest piękny, świat mnie zachwyca, świat mnie inspiruje i to jest absolutnie bezbłędnie niesamowicie piękne i ja to uwielbiam, że wiesz, że świat mnie zaskakuje. Nawet wiesz, lubię sytuację, w której wszystko jest ułożone od początku do końca, jak w takim RPG-u, nie? Wszystko ładnie, pięknie, tak, tutaj mam wszystko, wiesz, tutaj ułożone, nie? Wszystko ogarnięte, aż tu nagle, kurde, ktoś sobie powie, że wiesz, idzie sobie gdzieś tam do knajpy albo sobie gdzieś zrobi jakiś side story. I o ile może być to dla mnie jakaś historia, która jest dla mnie niewygodna, bo jest, bo lubię życie przewidywalne, no to wydaje mi się, że nawet nie wydaje mi się, ja się tym inspiruję, ja się tym cieszę, bo to jest też pewna doza kreatywności. Nawet jeżeli to będzie jakieś losowe zdarzenie, że... Okej, jeżeli to będzie jakieś losowe zdarzenie, które mnie zaskoczy, to ja z tego będę, wiesz, nie będę temu się przeciwstawiał, tylko będę to chłonął, będę się tego uczył. To ja chyba, kurde, o to chodzi w życiu, przynajmniej wydaje mi się, tak na ten moment.
2: Życie to zdobywanie doświadczeń, nie? Ja tak ci się trochę zrewanżuję teraz, bo ty tak się specjalnie nie pieścisz tutaj ze mną i zadajesz pytania różne, to ja też tak się spytam, coś tu wyciągnę, a jak tam twoje sprawy sercowe? Tak ogólnie?
0: A bardzo dobre, 130 tak? na 80.
2: I co tam się dzieje? I co? Coś więcej?
0: No nie, no dawno zawału nie miałem, dawno nie miałem udaru, więc całkiem spoko chyba jest.
2: Tak? Jesteś z kimś aktualnie?
0: Tak, jestem z kimś aktualnie.
2: A z kim?
0: A z moją małżowinką Becią oczywiście.
2: O, właśnie. I jak tam?
0: A, doskonale.
3: O. Uwaga, otwieram kraftowe piwo.
2: Dobrze. Krawcowe piwo, tak?
3: Krawcowe, tak.
2: Wiecie, co jest fajne? Że tylko jak poruszę takie kwestie typu, że coś tam mi się przytrafiło czy coś, to zaraz ktoś się odezwie, ktoś tutaj coś zaproponuje. I mam już takiego maila, że tutaj Krawcze, wiesz, jak coś tam ci się przytrafiło, to się odezwij. Coś tutaj będzie, takie rzeczy. To jest dla mnie duża wartość, to jest właśnie no, fajne.
0: Czy dwie godziny temu mówiłem, słuchajcie, no tutaj ten, jak krawiec jest w potrzebie.
5: Tak, opowiadamy sobie takie historie dzienne, no to tak się zastanawiam, bo zostałem ojcem chrzestnym i byłem na imprezie, ale to jeszcze nie na chrzcie tym konkretnym, tylko na takim grillu. W każdym razie wróciłem z głośnikiem pod pachą, bum, bum, bum, który robi przez miasto. Spotkałem jeszcze znajomego. No do rana tam piłem, potem w niedzielę jeszcze na Discordzie. A potem straciłem przytomność i obudziłem się przed samą pracą i tak dzisiaj dopiero zaczynam ogarniać. Dzisiaj się zastanawiam, gdzie jest moja karta płatnicza? Niby PIN-u, kurwa, nie mam na karcie napisanego, ale do 45 funtów jest ten contactless payment. Ktoś może nastukać, co bankomat, czy tam co płatność.
0: Ale wchodzę masz szybko. Ubezpieczenie.
5: Wchodzę na bank, o kurwa, płatności w poniedziałek, tak? Jakieś, kurwa, zblokowałem sobie kartę, a potem ją znalazłem w samochodzie. Okazuje się, że ty jak płaciłem za wszystko.
0: Zdarzyło mi się raz coś.
5: I dwa teraz, co niedługo jadę do Polski, a tutaj wyrobienie karty, oni muszą PIN osobno przysłać i jeszcze muszę zmienić, adresu nie zmieniłem, muszę jutro dymać do banku, kurwa, i nie mam nawet na pralnie pieniędzy teraz, kurwa, jestem samozoranie w
0: na pralnie, kurde, to jakiś burżuj, co ty będziesz sobie prał w pralni? Ej, ty, kurde, jest to jakiś cwaniak?
5: Brudy, panie, brudy.
2: No to wiecie, no Grzesiek mieszka za granicą, tam sobie zanosisz pranie jak na filmach amerykańskich do pralni, a nie, że w domu pierzesz, no.
0: No to u Wegi było coś takiego, tak, taka scena w filmie Polityka, tak, no. Garnitur 13 zł, płaszcz 10 zł, czemu ci Polacy tak bardzo narzekają na ceny? Proszę pana, to jest pralnia.
2: Aha. No tak, myślę, że Kaczyński właśnie jest taki odrealniony i on tak patrzy na życie i to wcale nie była wielka satyra jakaś, tylko on tak naprawdę patrzy. Wiecie, myślę, że on tak na serio po prostu widzi świat. Tak, to jest koleś, któremu ochroniarze robią zakupy, to jest koleś, który nigdy nie prowadził żadnego interesu, nigdy nie był z kobietą, nie ma prawa jazdy, konta bankowego, nic. On nic nie kuma, nic zupełnie, kurwa. No też jestem, trochę się tu biję w pierś, no nie mam prawa jazdy, no i też dawno nie byłem z kobietą.
0: Ale prawo jazdy, jeżeli nie masz, nie wiem, jeżeli nie masz ambicji pojechać gdzieś.
2: No teraz muszę niby jechać do Sławy, bo tutaj kolega, który zaproponował, że coś się może uda tam załatwić, to mi pisze, że mam jechać do Sławy.
0: Serio, ale serio. Raz zostałeś wydymany, teraz będziesz jechał, nie wiem, do Sława Lachy? To się chyba tak mówi?
2: Sława, miasto w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim. Co to jest za powiat wschowski? To ja w życiu nie słyszałem.
3: Siedziba... O, ja tam jeździłem na jezioro do Sławy. Sława ma fajne jezioro bardzo. Tam blisko mieszkałem, ale teraz mieszkam w stolicy. Piękne jezioro jest.
2: Faktycznie, jak wpisałem Sława, to się za nas wyświetliło tutaj jezioro jakieś fajne. No, jest fajne jeziorko. I tak, ja lubię takie miejscowości, w których wszystko się kręci wokół jeziora. To znaczy, to jezioro jest jakimś takim dobrem, nie? I są tam różne ośrodki wczasowe dookoła. Właśnie taką miejscowością jest Wilcze, miejscowość, z którą jestem bardzo związany, mam tam rodzinę, wiele razy tam spędzałem wakacje i tam jest właśnie takie jezioro i dookoła tego jeziora różne rzeczy, nie? Taka miejscowość wypoczynkowa po prostu. No, kiedyś tam przychodzę na molo, które zbudował mój wuj zbudował to molo, a tam jacyś rybacy siedzą. No, powinienem ich wypierdolić, powiedzieć, to mój wujek to budował i skopa. No,
0: ale to kiedyś dobrze mówił, no, kurde, tutaj Wilcze, no. Który wilk zwycięży, ten, którego nakarmisz?
2: Wilk, no, wraca wilk. Może coś w tym jest. Stary, wiesz, może się jeszcze zdziwisz. Ty, taki racjonalista, kiedyś gdzieś tam umrzesz i zobaczysz taką, że to było... Jakaś taka opowieść, wiesz, wszystko była tutaj, wilk z wilkiem i tutaj wszystko się jakoś klei, i ty się poczujesz taki głupi.
5: Sprawdź tego maila, czy tam nie było, bracie, przyjedź bracie do Sławy i tam może do braty Sławy tylko spacer jest, tak żebyś nie było na marne.
0: Ja to się boję, bo to jest, wiesz, takie Sława Lachy, bo to jest takie pozdrowienie słowiańskie. Dostałem w ogóle ostatnio zaproszenie na Discorda Polacy versus oprawcy. O Boże, co tam się dzieje? Ja pierdolę. Ale
2: zlikwidowali ten kanał Polacy kontra oprawcy, ale widziałem, że powstał nowy. Właśnie Polacy kontra oprawcy 3.
0: Tak, jestem na tym Discordzie i dowiedziałem się między innymi dzięki temu kanałowi. Mam nadzieję, że już nikt sensowny, nikt sensowny, no Bustowskiego chce się przyjebać, jak zaczął dybić do Magdy Gessler podczas kuchennych rewolucji, wpierdolił się na nagranie i zaczął... Bo ja ci tutaj, ja pani wysłałem tutaj linki. Proszę pani, czy pani przeczytała te linki o tym glifosacie? A czy pani kurczaka używa? A ja kurczaka nie używam. I wiesz co, i Gesslerowa tak po prostu tak, wiesz, tak najpierw buziaczki sprzedawała, a potem mu jebła w ten telefon, tak, bo przeszkadzał na planie. Uj, tutaj pani Magda Gessler tutaj mnie brutalnie zaatakowała, szkoda, że nie krzyczał, że go gwałcą. No ale, no nie wiem, jak tak lubię szurów, jeżeli są naprawdę, no pasywni po prostu, żeby można było z tym pogadać.
2: Żebyś mógł to, ich tam gwałcić od tyłu w pupę. Lubisz takich grzecznych i pasywnych, tak?
0: No, słuchaj, ja nie chcę ich gwałcić, naprawdę. Żyjmy sobie gdzieś tam swoją drogą. Jakaś taka agresja jednak się pojawia. No słuchaj, jesteś na planie zdjęciowym i wpada jakiś typ. O, pani, dzień dobry pani, dostała pani linki? No to kurwa, no to jednak, panie Bustowski, jak pan to słuchasz, no to weź się pan zastanów nad swoją przyszłością, bo chyba to nie jest metoda. Może trochę na fame, może, ale chłopie, naprawdę, to nie pójdzie do TVN-u. Poszło gdzieś w różnych mediach, ale nie pójdziesz w telewizji. Na wykop jebać.
2: Potrzeba nie lubi wykopu, ale lubi takich szurów, którzy są ulegli i on ich tam potem gwałci od tyłu i metoda naukowa, dedukcja, sposoby intersubiektywnego poznawania i komunikowania wiedzy oparte o prawa logiki.
3: Kapitan Dupa. Byłby zadowolony.
5: A propos szurów, to dzisiaj odsłuchałem sobie o Emilcinie podcast. Trochę z innej.
3: Tak.
5: Troszkę od innej strony, bo jest podcast Regionalne Historie? Kurwa, czekajcie. Słucham już od 3 dni, prawie cały kanał przesłuchałem i nie mogę przypomnieć sobie nazwy. Kurde. Wstyd. W każdym razie było o Emilcinie, tak nietypowo, bo bardziej jest o właśnie jak sama nazwa z kanału wskazuje, o regionalnych zbrodniach, ale było o Emilcinie i Boże, że ludzie... Jak łatwo można... Zbrodnie prowincjonalne, przepraszam, tak się nazywa.
2: Świetny kanał, no.
5: Bardzo fajnie dziewczyna to prowadzi, tak. Na spokojnie i nie jest tak jak lektorka, nie idzie w tą stronę, żeby otworzyć lektorstwo, nawet jak się coś tam czasem, nie wiem, pomyli, to po prostu sobie dalej leci. No, znaczy nie pomyli, tylko zastanowi, zrobi długie czy coś, to sobie leci i to widać i się czuje tak, jak drugi człowiek do ciebie mówi, to prawda. I nigdy się nie interesowałem wcześniej tym Emilcinem. Oczywiście słyszałem ten wywiad tego kolesia z dziadka, którego to UFO porwało i on jest przezabawny. Ale jak to było wcześniej rozegrane przez dwóch szurów, którzy wcześniej się w telewizji pokłócili, bo jeden drugiego zahipnotyzował, a tamten twierdził, że nie. W sumie nie wyemilitowali tego odcinka. Później się tak pożarli, że ten chciał zrobić chuja drugiego, a tak mu dobrze poszło, że nie chciał tego odkręcać, bo tak to wszystko dobrze poszło, że sam się przeliczył po prostu. I już nie pamiętam nazwisk, nie chcę gadać, ale bardzo ciekawa historia, prosta, udowodniona, krótka. Ale ludzie, co meteorytów się z ziemi ciągnikami nawyciągali z tych pól wszystkich. Ile w namiotach posiedzieli, ile radarów tam zarżnęli, tak? To inna sprawa przez te lata wszystkie.
0: No ja tam kiedyś w pewnym momencie się pojawiłem za 5 zł, mogłeś na takim wysięgniku od straży pożarnej, od OSP lokalnego sobie, wiesz, popatrzeć, bo tam były kręgi zbożowe, nie? Mm. I za 5 zł mogłeś sobie, wiesz, tak sobie wsiąść na ten koszyk straży pożarnej i sobie zobaczyć to z góry. Gdzieś, kurde, chyba jeszcze powinienem mieć z tego zdjęcia. Nie, ale teraz to tego nie wyciągnę, sorry. Ale tak, ale byłem tam, widziałem, no to...
5: Rozładował ci się telefon gdzieś, czy... Dostałeś jakieś dziwne SMS-y, od których po 6 latach na przykład nie przychodziły, bo się zabłąkały gdzieś? A tam akurat ta energia sprawiła, że doszły w końcu, czy nic?
0: Myślę, że wiesz, jaka jest odpowiedź. Nie no, kurde, wiesz, to jest taki folklor, tak? Ja sam pamiętam, kiedyś robiłem kręgi zbożowe pod Szczecinkiem, więc wiem, jak to wygląda. Wiem, jak wygląda kasowanie z tego pieniędzy, więc
2: robię. Jak na tym zarobić na kręgi?

0: Dogadaj się z tymi swoimi kolegami z działek. Ja mogę przyjechać i zrobić kręgi zbożowe. Bo ja robiłem. I kurwa sprzedamy. Ja naprawdę kurwa sprzedamy. Tylko dogadajcie, żeby mnie tam nikt z bronią nie ganiał. Ja wiem, to trzeba jak to
1: zapomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy przy robieniu tych kręgów. Znaczy pewnie o tym pamiętałeś, ale nie przedstawiłeś tego, że jak już ze znajomymi idziecie na rąbani robić kręgi zbożu, to te wszystkie flaszki za sobą weźcie, żeby nie było dowodów, żeby było na kosmitów.
0: A być może, kurde, jakby tak, wiesz, taki kosmita tam zostawił żubrówkę.
1: No, do tego na trzeźwo się nie da robić. Taki kurwa bym rzeczy.
2: A mi się cały czas wyświetlają reklamy butów kobiecych. Gdzieś tam wpisałem na Google botki kobiece, coś tam, bo modelowałem w 3D sobie buty. Bo sobie ćwiczę. Teraz aktualnie na przykład się uczę, już dużo umiem, programu Substance Painter. Genialny program do robienia tekstur. Bo wiecie, bo to robicie taki prosty model 3D, a potem robicie na nim teksturę różnych wypukłości, lśnienia, jak gdzie co błyszczy, tak dalej, zmarszczki różne, nie? I już normalnie potrafię zrobić taki cały strój, nie wiem, każecie mi zrobić płaszcz, kurtkę, buty, tak dalej, to wszystko umiem. Jestem takim cyberkrawcem, w sumie stałem się cyberkrawcem i w tym kierunku chcę iść. Nie żadne, kurwa, tam logosy, pierdoły, animacje, tylko chcę robić modele 3D, to jest fajne. Bo to potem widzisz, że to, co zrobiłeś, nagle zaczyna żyć w grze komputerowej.
1: Właśnie to jedno, jaki jest sposób spieniężenia tego, wystawiasz to na jedną z stron, gdzie takie modele się wyszukuje, tak, Czy podpisujesz z tymi developmentami od aplikacji indywidualnie sobie na każdą grę umowę, czy tak i tak, czy jak to
2: i
1: jest?
2: I tak i tak, no. Raz robisz modele sobie jakieś i sprzedajesz je, gotowce takie, żeby ktoś sobie to wykorzystał w jakiejś grze, czy w jakiejś prezentacji, czy w czymkolwiek, a raz robisz na zamówienie do konkretnego projektu.
1: I tu rynek jest mniej, znaczy bardziej chłonny, o to mi chodzi, że no bo jednak grafików jest od cholery, tak, na rynku, a w tym jak jest?
2: Nie tak znowu od cholery, bo to nie jest tak, że znajdziesz dobrego grafika, który potrafi ci zrobić takie rzeczy, powiedzmy jak ja, z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem grafik, a wiesz, jest dużo grafików takich, którzy ci tam zrobią byle jak, nie?
0: Krawiec, to tak wiesz, to tak po kosztach, nie? Po koleżeńsku, jakbyś ten, ile by cię kosztowało? Czy stówka by wystarczyła, żebyś zrobił takiego, wiesz, takiego spasionego prosiaka, gdzie tam, wiesz, ale w seksownych botkach, nie? W kabaretkach, w ładnym, skórzanym płaszczyku. Taki, wiesz, taki trans potrzeba. Stówka starczy?
2: Za stówkę seksownego prosiaka w podwiązkach czy kosmicznego bawoła w rajstopach niekoniecznie, to trochę mało.
0: No to chuj, właśnie przejebałeś sobie szansę na 100 zł.
3: Ja bym zrobił za 300. W Blenderze albo Google Sketch.
2: Ja się muszę zacząć jakoś bardziej cenić, bo takie już mi się, przyłapałem się na tym, że mi się już tak nie chce kończyć projektów. Ktoś mi tam dał za 300 jakąś prezentację. Pan zrobi tu od szablonu tego, co tam stary już wcześniej było, tam panie, to szybko pójdzie. Tak, a potem siedzisz i poprawki, nie? Jeszcze to mi zrób, to popraw, tutaj wklej, tu zamieniamy i tak w rezultacie pracujesz za psi pieniądz. Nie. W ogóle... Słuchajcie, skoro jestem grafikiem, który ma naprawdę zajebiste doświadczenie, potrafię wszystko zrobić, powinienem się cenić, kurwa, a nie robić za jakiś marny grosz, nie?
0: Potrzeba po raz trzeci jest dumny z krawca.
3: Ja też.
2: No.
0: Nie, serio. Pewnie ci to milion razy mówiłem, ale... Tak, bo jak to w pewnym momencie swojego życia, nie? Tak sobie założyłem, wiesz co, za takie pieniądze mi się nie opłaca otwierać laptopa.
2: No nie, dokładnie. Ja ciebie znam właśnie od tej strony. Ty się zawsze jakoś tam potrafiłeś cenić i wyceniać odpowiednio do czasu pracy i tak dalej. A ja tak właśnie cały czas za marny grosz i trochę jestem zły na siebie, bo kurwa, nagle się przyłapujesz na

0: Tym, że kupiłeś koledze Żulowi jedzenia za więcej niż zarobiłeś na jakiś tam projekt, nie?
1: I po raz kolejny wracają Żule do dyskusji. Stary kurwa, jaki ty projekt robiłeś, że więcej zapłaciłeś dla Żuli do jedzenia?
2: Chyba, że wziąłeś Żula do Mariotu.
1: Nie wiem, kurde, sushi zamówił na działki, czy co?
2: Sushi dla wszystkich.
0: Nie no, trochę przesadzam.
3: Ja zabrałem Żula do klubu GoGo i wkręcałem tancerką, że to mój stary. I laski mu tańczyły, dawałem mu hajs. I się cieszył jak nigdy.
1: To nie był Żul, to był krawiec.
3: I macał je tam po cyckach, a ja się patrzyłem i się śmiałem.
2: Ja kiedyś wracam z wódką i pod drzwiami, znaczy tam prawie moimi, właśnie Żul sobie siedział i tak go od czasu do czasu widziałem i tak już cześć, my sobie mówili tak, a chuj, dałem mu 100 zł, nie? I tak kurwa wstał na równo nogi, uściskał mnie i ten, a chuj, tam, co, bo nie daje tak po 5 zł, po 2, czy tam jak w złotówkach nie płacę, po funcie, czy coś, bo to jest takie passive aggressive a propos. Nie lubię tego, kurwa, i powiedziałem, nie daję, bo samo to zastanawianie się jest chujowsze dla mnie niż dawanie. Lepiej już dać raz na 2 lata 100 zł, czy tam odpowiednik, niż tak dawać po 5 zł i 2 zł. Taki mam plan.
1: Ale wiesz co, Grzesiu, tak z drugiej strony, tak? Jako dostarczyciel pizzy, dostajesz napiwki. Jaka jest, nie wiem. Nie?
2: To jest bardzo nieintuicyjne, bo normalnie kiedyś były napiwki, tylko że od czasów COVID-a ludziom nawkręcali, że pieniądze zabijają, bo tam są bakterie, to czy inne wirusy, to ludzie dla bezpieczeństwa nie dają. tak. Chociaż...
0: Mają usprawiedliwienie dla swojego skąpstwa.
2: Dokładnie.
0: Ja tam zawsze jakiś napiweczek rzucę, albo dyszkę, albo 5 zł, albo coś, kurwa, ale to się należy. Słuchajcie, gość przychodzi, słuchajcie, jedzie do was gdzieś samochodem, wiezie wam tą pizzę i on ma z tego powiedzmy 3 zł, nie? No to aż grzech nie dorzucić tam paru złotych, żeby coś miało od życia, nie?
2: Ale to jest ciekawe, bo w Polsce jest ta kultura dawania napiwków, w UK też jest, ale na przykład kelnerom, a tym, którzy ci przywożą na rowerze czy innym skuterem czy samochodem, już nie jakoś. To jest jedzenie, to jest praca i to jest praca, jednym się daje, drugim nie, okej, jak kulturowe jakieś tam przypadłości, chociaż... No parę, co chciałem powiedzieć, że parę ludzi dało mi w folikach, takich samarach, tak? I mówią, że tam w środku była zdezynfekowana moneta dwufuntowa, nie? A tu ci dałam, tu nie dotykaj tego, nie? Bo o kurwa, nie? Ale przekombinowała babka.
1: No nie wiem, tak jak u mnie, tak to, wiesz co, bo wiem, że te wszystkie aplikacje, jakieś Wolty, Ubery i tak dalej, jakieś Glovo, tak? To też mają coś takiego jak rating klienta, tak? I też sobie zdaję z tego sprawę, ale wiesz, ale zauważam taką sprawę, że ja jeżeli sobie zamówię nie z mojej ulubionej pizzerii, która jest tam dosłownie 7 minut spacerem ode mnie, tylko gdzieś, nie wiem, gdzieś jakieś inne jedzonko, no to jest gdzieś dalej wyciągnięte. No i kurde, niech będzie tam, nie wiem, piątaczek czy dyszka, tak wiesz, tak żeby, jeżeli on bierze, bo... Kurde, to ten kurier bierze tam, wiesz, no nie wiem, 3 pizze, tak? To nie dostarcza, nie dostarcza tylko jednej, tak? Tylko, wiesz, tylko bierze te 3 pizze, żeby ta pierwsza pizza dojechała do mnie jako pierwsza, a nie jako tam trzecia, piąta, siódma.
0: No, to może dlatego zawsze dostaję gorącą i dobrą, i smaczną. Mhm. Grzesiu, a jaki dostałeś największy napiwek? Zdarzyło ci się dostać taki napiwek, który cię zaskoczył, że taki hojny w ogóle? Czy nie?
2: Kilka razy się zdarzyło, że dostałem 10 funtów, znajomy dostał 20 funtów, tak. No to już.
0: No to przed COVID-em. A harasz do pizzy tym, co nie dają napiwku?
2: Nie hara się do pizzy. Nie wiem, skąd to się bierze. Mam nadzieję, że
0: Odwalaszka, jakaś... no, Odwalaszka. Przecież był odcinek.
2: Legenda.
0: Przecież był odcinek Walaszka, którego lubisz, z Rudym. Chyba widziałeś go, nie? Gdzie była taka piosenka, taka przeróbka, jakby takie stylizowane trochę na Rammsteina. Jeśli nie dasz mu na piwku, on do pizzy ci nachara.
2: Widzisz, chyba muszę zrobić wersję po angielsku i rozpropagować. Kurde, tutaj brakło takiego Walaszka, ale nie hara się do pizzy. Nie wiem, jak... Wiesz, to wcześniej pracowałem na kuchni też, gastronomik skończyłem, no to jak ktoś pracował na kuchni i miał do czynienia z jedzeniem, no to jest taka trochę świętość, no nie wiem, dla kogoś, kto pracuje. Chyba, że nienawidzi tej pracy i nie powinien pracować tam, no to może robić jakieś fikumiku, ale to też chyba jakoś długo nie popracuje. No to jednak trzeba się oddać tej pracy. Masz cały czas z tym jedzeniem do czynienia i cały czas ci zależy na czystości wokół siebie, no to jest taka podstawa.
0: A wyjadasz kiełbaskę czasami klientom? Tak na przykład, że tam masz ochotę i sobie tam zjesz tu kiełbaskę tutaj i potem tak rozkładasz, żeby było równo, czy nie?
2: Nie, jakbym chciał kiełbaskę, to sobie biorę kiełbaskę sobie sam na pizzę, czy na samą kiełbaskę mogę sobie upiec i tych składników tam mam od groma, mogę sobie tam szybko zrobić pizzę, jaką naprawdę chcę.
1: Tak. Dawaj. Jaka jest twoja ulubiona pizza? Taka turbo ulubiona. Dosłownie, z pod lady.
0: Ja będę strzelał, co Grzesiu lubi, co mi się wydaje, że pepperoni, taka klasyczna pepperoni.
2: No tak, na przykład lubię, i dzisiaj jadłem pepperoni, lubię te meatballsy, te wołowe kuleczki, tak, i z tym, z ziołami, co się przed... Są fajne zioła, takie grubo mielone mamy i je się sypie przed włożeniem do pieca i potem jest wali tymi ziołami tak no, dosyć ostro, plus te wołowe właśnie kuleczki i to mi wystarcza, nie lubię z wymyślanych. I z wieloma składnikami też nie lubię pizz. Jestem prostym człowiekiem, lubię proste rzeczy.
1: A taką, wiesz, taką pizzę z twojej pizzerni, jaką byś polecił? Tak, wiesz, tak... Żebym się potem, nie wiem, nie miał straczki później, dzień później.
2: Nie, no po żadnym nie będziesz miał straczki. No nie da się od pizzy mieć straczki, bo nie ma po prostu po drodze tego ogniwa, które by było takie słabe, że się zarazisz, bo ludzie myją ręce ci, co robią, choćby nawet nie myli, no to w piecu masz dosyć bogatą temperaturę, a później nikt tego nie dotyka, bo te noże są co chwilę zmieniane, tak, bo tam jest koło tych noży zegarek, który sobie tam stuka, odstukuje sobie jakiś czas, bo bakterie się namnażają w czasie. Nie ma szans, że... No, nie ma. No, ktoś by musiał stać i kaszleć cały czas.
1: Jak jakiś taki czuwak ta kolei, który musisz sobie odbić od czasu do czasu, nie? Że wiesz, że jeżeli jesteś maszynistą i prowadzisz pociąg, to przynajmniej w Polsce, nie wiem jak tam w UK-u, ale jest czuwak, tak, że raz na 60 sekund musisz tak, wiesz, pierdolnąć w przycisk na dowód na to, że jeszcze żyjesz, że nie usnąłeś i jeżeli tego czuwaka nie odbijesz, tam masz kilka poziomów tego budzika, tej agresji dźwiękowej, że jeżeli wiesz, on się zaczyna wzbudzać, a jeżeli nie odbijesz tego czuwaka, tam po 15 sekundach, kiedy on zacznie wyć, to wtedy pociąg się zatrzymuje. To macie coś, tak rozumiem, tak jeżeli dobrze zrozumiałem, to macie taki zegarek, który sobie musicie odbić od czasu do czasu, żeby umyć te noże, tak?
2: Tak, nie trzeba myć, bo ich jest tam kilkadziesiąt i bierzesz sobie po prostu cały czas nowe, a te idą gdzieś tam do namyjnie, tak? To nie trzeba z tym nożykiem lecieć i każdy umyć i wrócić, tylko są na wymianę gotowe i na każdy dzień. Zresztą bardzo ciekawy system mają, tak? Wszystko w systemie, są ciasta w systemie, jeśli system wie, ile czego poszło, zamówienia się same robią, no ktoś to kontroluje, żeby nie były jakieś padki, że ci nagle trzy tony przywiozą sera, tak, a potrzebujesz 30 kilo, ale generalnie no to wszystko jest bardzo przemyślane, bardzo skomputeryzowane, systematyzowane i właśnie działa.
1: Na przykład a ile wam dziennie schodzi cheddara?
2: Zero.
0: A ostatnio jadłem bardzo dobrą pizzę z cheddarem. Dobry jest cheddar. Nawet trochę czasami tęsknię za cheddarem. W Polsce cheddar jest drogi, to jest taki luksus, nie? Kupujecie sobie tam kawałeczek cheddara i płacicie jak za zboże. No, w Irlandii to był taki chleb powszedni, więc się tego cheddara jadło. Nie było innych serów, tylko wszędzie ten cheddar i 100 odmian cheddara. Co kraj, to obyczaj się. Okazuje, że niektóre rzeczy są bardzo drogie w jakimś kraju i są takim luksusem, a w innym to jest taka normalka. Kupujecie sobie jak chleb.
2: Tak, mozzarella tak idzie kilkadziesiąt kilogramów, bo jednak używa ją w tym dominosie mozzarella tylko. Chociaż od niedawna mamy liquid cheese. To jest kurwa, to jedno wiadereczko małe ma jakieś tam dziesiątki tysięcy kalorii. On jest tak strasznie kaloryczny. Taki serek topiony, ale bardziej o smaku mozzarelli. Troszkę twardszy. No może nie do końca. Bo topiony pod wpływem temperatury się odwarstwia, tak? Ten tłuszcz trochę. Nie da się tam w mikrofalówce sobie z topionym serkiem kanapki podgrzać długo przynajmniej, bo się rozwarstwi. A ten jest jak topiony, ale on się nie rozwarstwia, czy jakieś trochę inne. A jest tak cholernie gówno dobre, że mówię wam, kubki smakowe szaleją. No to taka ciekawostka.
3: A ja jestem pizzermanem też, to mogę się wypowiedzieć w temacie. Co dodawałem od siebie? No, na studiach byłem pizzermanem. I największą aferę miałem, jak już pod koniec pracy, po godzinie 22, była afera na całe C, bo dla jaj wrzuciłem trochę chwastów do pizzy, w sensie dałem rukoli dla jaj i wyszła taka afera, że przyjechał ten, który zamawiał tą pizzę z tą pizzą, i zaczął drzeć pizdę i wbił do pizzerii i mówił, że jego córka płacze, że jego żona płacze, że tej pizzy jakieś chwasty ktoś wrzucił. Ja wrzuciłem tylko rukole, to czasami lubiłem robić bonusy i dodawałem coś od siebie ekstra.
2: No powiedz mi, czy to rukole, czy mieliście jakąś w dodatku w menu, ona była z zewnątrz sklepu, czy gdzieś natargałeś na miedzy po drodze, czy jak?
3: Była w menu. Była w menu i szefowi powiedziałem, że się pomyliłem, bo faktycznie wcześniej była inna pizza z rukolą i na szczęście mi uwierzył. I jakoś to wyszło, ale przez tą godzinę, co na mnie nakrzyczał ten typ, kurwa, to miałem ostrą jazdę i musiałem jeszcze mu ekstra dodatkową pizzę zrobić, żeby przestał płakać mi tam.
0: No i po to przyszedł pewnie, znając życie, po to przyszedł, żeby zrobić awanturę i dostać pizzę gratis, inną jeszcze. No, a pizza z, pizza z rukolą raczej uchodzi za taką właśnie wykwintną pizzę,
3: pyszna,
0: dobrą.
3: Pyszna jest.
2: No. To jest bardziej na włoski syl, tak? Cienkie cieście i tak dalej. Tak. No.
1: Ja pamiętam, ale kiedyś miałem taką sytuację, że zamówiliśmy sobie jakąś tam imprezę, mieliśmy w firmie to i ten miała być pizza z rukolą i ta pizza z rukolą, tam się pomylili w zamówieniu, to potem dostawca przywiózł tam taki zawiązany worek z rukolą, taki pół kilo rukoli po prostu, nie, jakieś tam chwasty. Ale kurde, tutaj bardzo ciekawy wątek poruszony, który mi się wydaje, że sam już parę razy poruszałem, ale od krawca jeszcze tego nie usłyszeliśmy, bo moja pierwsza praca, za którą dostałem pieniądze, to była praca na betoniarce przy remoncie plebanii. Krawiec, jaka była twoja pierwsza praca?
0: Zbieranie truskawek.
2: Plebanii mi się podoba.
0: Zbieranie truskawek. Zebrałem na joystick do komputera. Nie,
3: jak
0: w sumie...
3: Jak?
0: Zbieranie truskawek. Ale w sumie myślę, nie wiem, bo ja już jako taki dzieciak robiłem jakąś tam grafikę do magazynów dyskowych na Amigę czy coś, tak ciężko powiedzieć. W sumie już jako nastolatek zarabiałem jakieś tam pieniążki. Całe życie staram się jakoś tam pozostać na powierzchni, niekoniecznie tam jakoś żyć z innych ludzi. Więc już od małego jakieś tam robótki były.
1: A Darek, twoja pierwsza praca? Taka, za którą dostałeś pieniądze?
3: No, ja pracowałem w fabryce dziadka i prawie mi rękę maszyna urwała. W ostatniej chwili zdążyłem wcisnąć przycisk stop, bo wierciłem takie sitka do mielenia mięsa i wciągnęło mi wiertło rękawiczkę i przemieliło tą rękawiczkę i normalnie teraz nie miał ręki. No i dziadek taki kurwa zdenerwowany był, bo zaraz pewnie go do więzienia wprowadzili, że dziecko tam pracuje nielegalnie. To miał przejebany. No.
2: To ile ja miałeś lat wtedy właśnie?
3: No jakieś 15.
1: A to tam legalnie pracował? To znaczy legalnie tam pracowałeś, czy tam cię dziadek po prostu zabrał, tak żebyś sobie popatrzył na tę fabrykę?
3: Nie, no, pracowałem parę tygodni i bardzo mi się podobało. Gdyby nie ta sytuacja z maszyną, która prawie mnie zabiła, to byłoby cudownie. No, bo potem dziadek zwrócił mi pracę w myjni samochodowej i myłem, kurwa, samochody, no.
0: Co to za pytanie w ogóle? Legalnie, nielegalnie? Ty potrzeba masz jakąś znowu swoją tam jazdę? Legalnie, nielegalnie?
3: No, nielegalnie.
0: Co ty do mnie mówisz w ogóle, bo ja nie rozumiem, po jakiemu ty mówisz, po murzyńsku, czy po jakiemu, legalnie, co to znaczy legalnie, nielegalnie, nie wiem w ogóle, o co ci chodzi.
1: Mokebe, umowa o dzieło, umowa o dupę, umowa o na gębę.
0: Nie? To ja nie wiem, o co chodzi. Wiesz, ja to idę do człowieka, coś mu tam robię, biorę pieniądze tam legalnie,
1: dobra,
0: nielegalnie.
1: Dobra, ale teraz robisz, tak? Ja mówię o pierwszej pracy. Ja mówię to wiesz co, no też ci ludzie nas słuchają i też no każdy z nas ma jakąś taką historię za sobą, tak? Ja sam też pamiętam, jak to wyglądało u mnie na plebanii, tak? Grzesiu, twoja pierwsza praca, za którą zarobiłeś pieniądze, czy legalne, czy nielegalne, mnie to nie obchodzi, ale taki, no...
2: Taka pierwsza, no to zbieranie truskawek. Ile krawy tu dało ci się najwięcej tych koszyczków, tak? Takie dwukilowe były. Tyle
0: no nie pamiętam, człowieku.
2: No ale to kiedy musisz to trochę było? Pamiętać. No.
0: Nie pamiętam, to już było tak dawno, że nie pamiętam. Ale chyba wcześniej zarabiałem na grafice komputerowej, myślę. Aha.
2: To ja właśnie na truskawkach, budowie, potem przy ogrodach. Już stary byłem, więc 15 lat, 14, tuż na ogrodach. Zarabiałem 5 zł na godzinę, cały czas przy łopacie, ciężki zapierdol w 30-stopniowym upale, ale jak się człowiek cieszył, jak dostał wypłatę. 40 zł na dzień. To może i dużo. Jakby to Walaszek powiedział.
0: Może ale... i dużo.
2: ale za to trzeba się było zapierdalać. Coś za coś. Tak było.
3: Pieniądze ukradłem. Jak miałem 3-latka, to ukradłem. Miał tam ileś tysięcy słoików, ja mu zajebałem 200 i potem dostałem w pierdol. Obkupiłem zabawek i rozdałem kolegom. Wszyscy mnie kochali na podwórku.
2: Ale jak 3-latka? 3-latka to nie da się kupić zabawek, jak masz 3-latkę, jesteś za mały.
1: Kiedy miałem 3-latka, to poszedłem do GS-u, żeby kupić samochód za 100 zł. I proszę mnie nie oceniać za to, naprawdę nie wiem, co mi się tam w głowie urodziło, ale chciałem kupić dużego Fiata, żeby być taki jako ojciec za 100 zł.
0: Czemu mnie to nie dziwi, że potrzeba takiej akcji? No,
1: ja tymczasem sobie zajrzałem na Discorda, tu chuj. I to naprawdę chuj.
0: A czemu tak, chuj?
1: No bo, no wiesz, to takie coś, co ci między nogami lata.
0: No wiem, czym jest chuj, ale co przez to rozumiesz?
1: No, takie wiesz, takie przyrodzenie.
0: No powiedz coś więcej.
1: Dziękujemy ci, Ciągu Bolunga, za zapoznanie nas z twoim kolczykiem na chuju. Ja naprawdę... No, chciałbym zrobić z tego jakiś dowcip, ale się nie da, po prostu się nie da. Chcę to odzobaczyć. No wiesz, dobra. No wchodzisz sobie na luzie, nie? Tutaj wiesz, tutaj wszyscy żarty, nie? Rzucają, nie? Klikasz sobie spoiler, nie? No może tutaj, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, pies zabijany łopatą czy cokolwiek.
4: A tu chuj.
0: Aż mnie zaciekawiłeś.
4: Aha, wbijaj, naprawdę, bo to zasługuje na wielkie potępienie. Mm-hmm.
0: No zobaczymy, co tam ciekawego na nieoficjalnym Discordzie Nocnego Radia. No, jeśli chodzi o pracę, to już tam od małego załatwiałem, po prostu starałem się... Po prostu robisz coś dla kogoś, rozliczasz się i już. I to jest zdrowe, to jest zdrowe. Słuchajcie, ja myślę nawet, że płacenie haraczu na to państwo, jakieś tam, kurwa, oddawanie 3/4 swoich pieniędzy, to jest dopiero frajerstwo, to jest dopiero głupota. I moja dzisiejsza wpadka tutaj, że ktoś tam mi czegoś nie dostarczył, to jest małe miki przy tym, co większość Polaków robi, że oddaje 3/4 swoich pieniędzy państwu, nic z tego nie mając i będąc traktowanymi jak szmata, nie pochwalam. To jest w ogóle finansowanie całej tej mafii kościelno-prawicowo-pisowskiej, gównianej, tych ludzi wszystkich dziwnych. No i potem jakaś Krystyna Pawłowicz chodzi z jakimiś ochroniarzami do Biedronki. Ja mam na to pieniądze dawać? Przepraszam bardzo. To jest dopiero frajerstwo, nie?
4: No, to jest ten problem, tak? Czy czujesz się, kurde, doprowadzenie się w swoim życiu do punktu, w którym będziesz potrzebował ochroniarzy, gdzie naprawdę mam bardzo dużo za swoimi pazurami, a to jest, nie wiem, to jest, to naprawdę czułbym się z tym źle, że potrzebuję. Już tam chuj, że ktoś tam opłacany, że to musi być jakieś ABW, które wiesz, które będzie cię chroniło, czy tam policja. Nie, nawet jeżeli bym się zaangażował w jakieś interesy mafijne i jakoś tutaj, nie wiem, zrobił coś złego, to żebym sobie doprowadził się do tego punktu, w którym potrzebuję ochrony, no to sorry, stary, ale nie. To znaczy, że przegiąłem. A może byłoby to nawet zdrowe, żeby tej ochrony nie było, żeby ktoś mi od czasu do czasu po prostu regulacyjnego liścia w ryja sprzedał.
0: No, niektórzy się po prostu odgrodzili od narodu, już są inną kastą, lepszą kastą, nie? Wyższą. I się nie identyfikują z ludźmi i się boją tych ludzi. I właściwie już tak machnęli ręką pewnie, że ja tu robię swoje, a ludzie to są... Ciekawe, co taka Pawłowicz sobie myśli o ludziach, o takich, o obywatelach, że to jest jakiś...
2: Wiecie co, to jest ciekawe, że z takimi ludźmi, którzy no dokoptowali się do wysokich stanowisk urzędniczych na szczycie, no to ci, co mają właśnie ochronę, ci, co nawet nie mają również, z nimi nie pogadamy o tym, jaka była twoja pierwsza praca? Bo nie mieli czegoś takiego jak pierwsza praca, bo oni są urzędnikami odkąd pamiętają. Odkąd za kimś teczki nosili, a tutaj do tego śmiechni, tutaj puśćmy oko, tutaj tego, tutaj jedziesz, tutaj wybory. I całe życie piastują urzędy. Większe lub mniejsze, ale jak mniejsze, to z nadzieją, że ten już odchodzi. Wiecie, rozumicie, za 3 lata, tak? To przez 3 lata se tutaj będę sekretarzem, tym podrzędnym, ale po 3 latach to tego Gienka tutaj posmaruję i będę za innego Sławka, tak? I można odlecieć, jak tak już ktoś 40-50 lat sobie żyje, czy jak Kaczyński 60, on nigdy dnia nie przepracował na prywatnym tak zwanym rynku, czy wolnym rynku, czy niewolnym nawet, kurwa, nigdzie.
4: Ja tam nie wiem. Ja akurat do urzędników mam bardzo dobre podejście, dlatego że tych urzędników, które też trochę znam, znam z perspektywy takiego samorządu, znam swoich radnych, znam ludzi, którzy pracują w urzędzie, którzy są charakterystyczni dla mojej dzielnicy. Dariusz, nie rzygaj, bo będzie ślisko. Więc to są ludzie, którym naprawdę z jednej strony tak trochę im się z wykształceniem nie udało, tutaj gdzieś trafili sobie na taką robotę, no i też ciężko winić człowieka, który wiesz, który z tych dwóch urzędników, których znam osobiście, to ja widzę, którzy pracują w urzędzie miasta i to w miasta i to nie są radni, to są, no, można powiedzieć, trybiki w systemie, ale oni kochają to miasto. I ja to słyszę, ja to czuję po nich, ja to bardzo, szczerze mówiąc, czasami, jeżeli chcę coś sobie ogarnąć dla mojej dzielnicy, to dużo łatwiej mi jest się spotkać z nimi przy piwku, niż pogadać sobie z jakimś tam radnym, bezradnym, tak, który też jest uderzany z każdej strony. I żeby sobie, nie wiem, żeby sobie stację rowerów przesunąć z jednej strony ulicy na drugą, bo będzie mi blisko i bo będzie więcej tutaj ludzi, którzy z tego będą korzystali. To są ludzie, którym zależy. Ci, którzy są niewybierani, ci takich, wiesz, ci którzy, na których naprawdę bardzo często spływa największy hejt, wydaje mi się, że trochę ich nie doceniamy i warto by było z nimi zwyczajnie porozmawiać. Z tą taką, wiesz, z tą taką
0: jebać
4: panią
0: ich
4: w urzędzie
0: jebać
4: miasta.
0: Ich, jebać ich.
4: No dobra, no jebać ich, więc oni będą jebać ciebie. No i co? Co,
0: no i
4: co
0: na tym
2: trzeba? Może się trochę zmieniło teraz, mam nadzieję, że tak jest, bo bardzo, no idealizujesz poniekąd te piastowane funkcje. Bardziej mi chodziło o takich zawodowych urzędników, którzy pochodzą z domów urzędniczych i wszystkich mają znajomych urzędników i to jest taka kasta. Kiedyś robiłem ogródki w Polsce i u różnych ludzi i właśnie tych, którzy no z całą pewnością ci ludzie nie mieli często czasu, ale kiedy jakiś sędzia, nie sędzia, taki wiesz, adwokat czy inny tam nawet wójt, nie musi być tam burmistrz. Zresztą burmistrzów też robiłem u wójtów, u różnych ludzi, to z nimi było najgorzej. Tak niezdecydowani, rozmamlani ludzie gdzieś, kurwa, straszne. No powiem ci, że najgorzej było u takich. To nie była moja projekcja. Też ze znajomymi gadałem tam w budowlance, czy kostkę brukową, którzy robili, czy nagrodzenia, no bo te ekipy się wymieniały, no to są ludzie roszczeniowi. Na przykład roszczeniowi po prostu, bardzo często, bo im się należy coś. I oni myślą, że będą zarządzać ludźmi tak jak przez w urzędzie trochę. No może nie wszyscy, bo też bym musiał skłamać, bo też znam nawet do dzisiaj starsze małżeństwo jest jakby tam na przyjacielskich stosunkach jestem i z nimi. Bardzo, bardzo fajni ludzie, urzędnicy również, no, nauczycielka i urzędnik, ale no bardzo akurat fajni, no, ale to
0: fajni.
2: Jest mniejszość, no, to jest
0: fajni.
2: Jedna mniejszość, wiesz?
0: Też może byli fajni ci, co ciągnęli za dźwignię w Auschwitz i gaz i cyklon B wypuszczali, też mogli być fajni ludzie, słuchaj, mieli rodzinę, dom, gdzieś tam szli potem sobie do domu, mogli być fajni, jakbyś ich spotkał na ulicy, byś zagadał z nimi, to fajni, nie, fajni. Ja powtarzam cały czas, jebać wszystkich aparatczyków systemowych, wszystkich, którzy kolaborują z systemem, którzy pracują, wysługują się systemowi, jebać ich. Nienawidzę państwa, urzędników, biurokratów, polityków, wszelkich urzędników. Jebać ich, tak po prostu. Jebać.
3: Jebać sąd.
0: Wrzucić ich gdzieś tam do szamba, jakieś masowe groby porobić, rozliczyć, powrzucać ich tam. Dla mnie to jest kurwa nikt, to jest śmieć. Każdy, kto się wysługuje systemowi i uczestniczy w tym rabowaniu, w tym okradaniu nas z większości naszych pieniędzy, to jest zły człowiek i jebać ich.
2: Aczkolwiek, gdy do tego tak podejdziemy, to znaczy się, że jesteśmy w martwym punkcie, no bo jednak no nie zrobimy anarchokapitalizmu, to tego nie będzie w ludzkości nigdy, chyba że naprawdę polecą bomby atomowe i będzie wielkie gówno i będziemy świecić na zielono, to może możemy się pobawić. A i tak jakaś struktura w anarchokapitalizm i tak bardzo szybko jakaś struktura się prędzej czy później stworzy, więc musimy jakby te urzędy jakby sobie ogarnąć, żeby to byli nasi wysłannicy i myśleli o naszych interesach, a nie ci drudzy, obcy z innej strony. To, co potrzeba mówić, no to jest fajne, ale no chciałbym, żeby tak było bardziej niż nie chciałbym. Ale wydaje mi się, że jeszcze tak nie ma. Ale też nie jestem takim gościem, który wchodzi z telefonem, jednym, drugim kamerą i pytam o a według prawa, bo sobie przeczytałem 5 minut temu, to pan powinien mi tu stanąć na chuju, według konstytucji, to powinien pan pieczątkę mi tu przebić w 5 minut. To nie jest zła droga, żeby naprawiać kraj, moim zdaniem, żeby nie było. To chciałem podkreślić też. A jak jestem już przy głosie, to taka techniczna uwaga, bo na czacie Aleksandra Stark pisze, że chciałem wejść na Discord, ale nie można zaakceptować zaproszenia, bo my to mamy poczekalnię, ale da się to przejść, a nie chcę wchodzić w szczegóły, bo się nie znam na tym, bo jak ja wchodziłem na Discorda, to jeszcze nie było poczekalni, także nie wiem, co tam, jak to trzeba tam co zrobić.
0: Specjalnie to sprawdziłem.
1: Tylko tutaj odwołując się, korzystając z mojej roli papieża, aż Aleksandrze tam nadam stosowną rolę. I wiecie co, ostatnio dostałem tutaj parę zaproszeń na parę różnych Discordów, trochę bardziej szurskich. I my naprawdę jesteśmy bardzo łagodni, bo tak wiesz, tak, wbijam się do kogoś na Discorda, dostałem zaproszenie i typek pisze na mnie, typek pisze do mnie na priv. A co ty tu szukasz, kolesiu? Naprawdę, gadka jest psulnie. A co tutaj? A skąd się przyszedł? Nie? I to nie jest jakiś taki przedsionek, gdzie możesz się przedstawić, gdzie masz jakieś, nie wiem, jakąś taką instrukcję, nie? Tylko wiesz, tylko wchodzisz, masz wszystko, nie? I wpada taki koleś, który w ogóle ma ksywę zwycięzca. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, nie? I mówi, a co ty tutaj szukasz u nas?
0: Czego? Czego? Jak za PRL-u, nie? W sklepie. Czego? No, może się okazać, że u nas w sumie jest całkiem... Ja tutaj sprawdziłem to zaproszenie, które jest w opisie, no niby działa. Kliknąłem, nawet mi tam się wyświetliło, że zostało tam zaakceptowane. No nie wiem, czemu niektórym nie działa.
1: Nasze się działa, tak? Tylko, że no, wypada się po prostu przywitać, powiedzieć dzień dobry, no, ja tutaj jestem, nie wiem, skądś tam, coś tam, tak? Także Aleksandra, jesteś już naszym nocnikiem. A w międzyczasie, właśnie wracając do tych urzędników, tak? Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy są podejmowani demokratycznie w całej tej naszej historii, tak? Którzy są podejmowani podczas naszych wyborów samorządowych, to są osoby, które wydaje mi się są takie przejściowe i to jest to, co Krawiec mówi, tak? Także, ale z drugiej strony w każdym urzędzie pracują też osoby, które pracują naprawdę na tym, żeby zrobić coś fajnego i z tych urzędników, których poznałem osobiście, to są osoby, którzy naprawdę kochają to miasto. Nie wezmą udziału w wyborach, dlatego że no, nie mają być może odpowiedniego wykształcenia, ale po każdej osobie, o której mówię, czuć, że kochają Łódź. I to jest fajne.
0: No, zaraz przegłosujemy demokratycznie. Potrzeba, że masz oddać połowę swoich pieniędzy, które masz na koncie w ramach zrzutki solidarnościowej. Ja powołam jakiś aparat i system.
1: Ja tutaj nie mówię o osobach decyzyjnych. Tu chodzi, te decyzje są podejmowane trochę poziom wyżej. Natomiast to są osoby, które te pieniądze, wiesz, jeżeli już zostaną przegłosowane, nie wiem, na place zabaw albo na ścieżki rowerowe, to od nich zależy. Czy ta ścieżka rowerowa będzie zrobiona z asfaltu, czy nie wiem, czy z polbruku, a to wiesz, no jeżeli sobie jedziesz hulajnogą, to jest całkiem duża różnica.
2: Tak, właśnie myślę, że tu jest ten problem, tak jak narzekałem na tych urzędników i oni powiedzą ci prosto, no w oczy mają rację, że no, my tylko mamy program, mamy ścisłe wytyczne, wszystko mam rozpisane, czekamy na odpowiedzi, coś tam od innych urzędów, coś tam geodezja musi podbić, czy ta ścieżka rowerowa ma być w jakiej pochyłości, żeby nam nie zalało nagle cmentarza, bo coś przebudujemy. Ale mimo wszystko samorządy mają zbyt małe kompetencje i zbyt małe budżety. Ja bym chciał, żeby na górze była naprawdę taka tylko reprezentacyjna i ten Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wywiad kontrwywiad i dwóch karakanów na krzyż, tyle, znaczy takich zastępców. To wszystko, żeby to nie było takie rozpasane na szczycie. Ale czemu? Bo właśnie. I teraz mamy grupę urzędników, którzy decydują o naszym losie, których można spotkać w warzywniaku, w parku, na Wszystkich Świętych, na cmentarzu, czy gdzieś indziej. I możemy go kopnąć w dupę na przykład. Choćby nawet to. Właśnie Karakana nie możemy kopnąć, bo ma więcej tych żołnierzy tam gdzie on tam mieszka, na Nowogrodzkiej, czy gdzieś tam. Więcej żołnierzy ma niż Bin Laden kiedykolwiek go chroni. No to tu jest też problem, że właśnie samorządy mają za małe kompetencje, ale taki nudny trochę temat też.
0: Dla mnie jakiś tam urzędas, który... To jest jeszcze gorzej niż ten, co mnie dzisiaj tam wyrolował koleś. To jest jeszcze o poziom niżej. To jest taki toady, który służy złodziejowi, a nie sam złodziej, do którego jeszcze jakieś tam plusy mogę u niego znaleźć, nie? Że jest tam odważny, robi wały, coś tam jest. A taki toady, który za kogoś kradnie i oddaje, to już w ogóle to jest już poniżej wszelkich kategorii.
1: No dobra, ale wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że wiesz, że jesteś tutaj w tej Środzie Śląskiej. Lubisz to miasto, zależy ci na tym. Widzisz, nie wiem, betonozę na głównym placu, na jakiejś, nie wiem, Starówce czy innym miejscu. No w jaki sposób możesz to zmienić? No z jednej strony możesz zostać, wiesz, zapisać się do Platformy albo do PiSu i się przebić przez wybory, a z drugiej strony możesz być tym takim, wiesz, takim małym trybikiem, który ten trybik tak naprawdę robi całkiem sensowną robotę, bo od niego będzie zależało to, czy te pieniądze, które od których, bo to jest powyżej twojego, wiesz, powyżej twojej dupy, czy te pieniądze dostaniesz, czy nie. A te pieniądze wpadają do ciebie, nie? No i pytanie, czy to zrobisz, wiesz, dla swojego tam wujka, siostry, brata, szwagra? Czy zrobisz coś naprawdę fajnego dla miasta? Ja to czuję po Łodzi, ja to czuję po swoim mieście, że ci urzędnicy, ci wiesz, ci, których nie wybieramy, ci, którzy pracują w urzędach, robią naprawdę piękną robotę.
0: A może urzędnik urzędnikowi nierówny, no może są różni. No nie wiem, ja się jakoś tak brzydzę, nie potrafię o tym gadać nawet za bardzo. Mam wstręt, przepraszam, mam jakąś fobię, urzędnikofobię i państwofobię. Jak słyszę państwo, to uciekam po prostu. I tyle. To co, panowie, robimy przerwę muzyczną? Puścimy tutaj Dariusza, kawałek.
3: O, polecam się na pewnie, że tak. Antenę.
2: Także ten, fajnie było pogadać. Szkoda, że na urzędników zeszło na końcu w sumie niepotrzebnie, aż mi spadł humor o 3 levele. Już nie jestem szczęśliwy.
1: Ale zgodzimy się tak. W jednym, że pizza hawajska to jest zakała ludzkości.
0: Idź tak, precz, bo... nie bluźnij. Pizza hawajska jest
3: pyszna. Pizza.
0: Pyszna.
2: Gdyby piekło istniało naprawdę, załóżmy, że istnieje niebo, i za każdą pizzę dostarczoną hawajską, to mam ten jeden level do piekła plus. I tak się boję, że tak skończę głęboko pod ziemią. Tak bardzo, że już się nie wydobędę.
1: Ale co naplułeś, to twoje.
2: No nie pluję.
0: Pizza hawajska, no moje ulubione.
2: Także no do usłyszenia i ten słuchawki sobie podgłośniam i czekam na Dariusza utwór. To i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
1: No, bystrości, ziomeczki. Do usłyszenia.
0: Trzymaj się grzechu.
3: Pozdrawiam serdecznie.
0: No, my ciebie też. Trzymaj się, Dariusz.
3: Cześć.
0: A teraz już utwór Dariusza. Massive Spirit. Massive. Co to znaczy właściwie? Masywny, no tak, myślałem, że coś innego może. Masywny. Masywna dusza. To posłuchajmy.

Jakoś mi ten utwór Dariusza akurat nie przypadł do biustu, przyznam się szczerze. Nie będę tutaj kadził, że o, zajebiste, se nagram, se w ogóle wydrukuję na drukarce, se powieszę nad łóżkiem. Nie no, to jakoś mnie to nie kręci. Taka jakaś psychodela, ale taka bez wyrazu jakby. Brakuje mi tutaj jakiejś linii melodycznej, jakiegoś takiego powera, wiecie, czegoś, co chwyta za gardło, za co łachocze nasz mózg. I potem sobie pod prysznicem podśpiewujemy. To takie ambienty jakieś, no i tutaj miksuje ze sobą różne dźwięki Dariusz. No tak, nie jest to coś, nad czym bym się zatrzymał dłużej. Gdybym to włączył tak przypadkowo, to pewnie po 10 sekundach bym wyłączył. No. Sorry Dariusz, sorry za szczerość, ale zawsze staram się być szczery. Tutaj Becia wypomina potrzebie: a ty rano nie wstajesz do pracy? Co tu siedzisz w radio w nocy? Do roboty musisz iść, ty musisz zarabiać. Coś mu tu pisze, a potrzeba, no ale co? No, to radyjko najważniejsze. Trzeba posiedzieć trochę, no jak to tak. A co to gra tutaj w tle? Okej, okay, już nie gra. No, bo trzeba słuchać po czymś. No tak. Mogłem trochę tego białego tam wziąć dzisiaj, nie? Jak mi proponowali, to może by mi się milej słuchało. No. Albo jakiś grzybów się najeść, to może by faktycznie było. Trochę tak to jest z taką twórczością, że ktoś, kto ma dużą styczność z pewnymi substancjami, to zaczyna tworzyć jakby sztukę dla ludzi, którzy też się obracają w takich klimatach, nie? Ale to jest też spoko, no, są różne grupy odbiorców, różne grupy docelowe, nie? Więc Dariusz akurat może dla kosmicznych jakichś ludzi tworzy, no, którzy lubią kosmos mieć w głowie. I tyle.

Słuchacie luźnych gatek w nocnym radio. Siedzimy sobie i gadamy sobie o takich sprawach bardzo życiowych. Chyba mało jest takich mediów, gdzie rozmawia się o tak osobistych rzeczach, nie? Co tam u kogo, sprawy miłosne, tutaj, co ci się przytrafiło. No, zwykle trochę inaczej to wygląda. A u nas można sobie pogadać właśnie o wszystkim, co tam u kogo się przydarzyło i całe te... O, widzę, że Aleksandra się dostała chyba na Discorda w końcu. Dark Ambient, tak tu podsumowano. Mi się podobało ten ambiencik Darka. No, to spoko. Fajnie. Okej, to ja się zmywam powoli. Czemu nie nadajemy na Facebooku? Tam transmisje live antysystemowe mają setki widzów, a czasami tysiące. Tak, jak ktoś jest znany. Wiecie, co mnie zaskoczyło ostatnio? Okazuje się, że takie media jak Rzeczpospolita, Gazeta, mają na przykład podczas swoich live'ów, audycji na żywo, wiecie ilu słuchaczy? 7 na przykład. 7. I nie pierwszy raz już coś takiego widzę, że jakieś znane medium, znana gazeta, wydawnictwo robi coś live i nagle pies z kulawą nogą tam nie przyjdzie w ogóle. Wszyscy to mają w dupie. Ciężko jest dzisiaj się wybić. I to niekoniecznie jest tak, że jak jesteś już, masz jakąś markę, masz jakąś znaną gazetę, to zaraz zgromadzisz ludzi. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że może to być w ogóle niezauważalne. Radio, jakieś radio 357, 321, jakieś takie jest radio, nie? Internetowe. Oni też na swoich live'ach mają zasięgi mniejsze niż nocne radio często. Więc no, cieszmy się z tego, co mamy, bo nie jest tak wcale źle. Dzisiaj tej audycji słuchało coś około w porywach tak 80-90 osób, nie? Więc nie jest źle. Poza tym po raz setny powtarzam, nam nieszczególnie jakoś zależy na tym, żeby się gdzieś wypromować, żeby tutaj nagle przyszły setki ludzi nowych. Nieszczególnie nam na tym zależy. Jest właśnie fajnie, jak jest, bo znamy się, jesteśmy jakąś społecznością, a zaraz tu przyjdą jacyś nowi ludzie i będzie totalna obora, no będą się za nas tu pytać, o co to za radio, a jak tu się dostać, o czemu gadacie o takich rzeczach, o jakie tematy, będą tacy, wiecie, w ogóle nie będą kumali, o co tu chodzi, nie? I będzie trzeba ich tutaj szkolić, przyzwyczajać, zachęcać, tłumaczyć. Im się nie chce. Kto ma przyjść, to przyjdzie. Jedna osoba, która trafi tutaj przypadkowo zupełnie z polecenia, czy gdzieś tam usłyszy, zobaczy na koszulce, gdzieś, nie wiem, nocne radio. Nie ma koszulek nocnego radia, więc nie zobaczy. Ale wiecie, taki ktoś po prostu przypadkowo przyjdzie i nas polubi, to jest dużo więcej warte niż tysiące jakichś sepków, którzy tutaj przyjdą sobie. Jakieś dzieciarni, jakieś troli. Nie zależy mi na tym.

Komary gryzą strasznie. Teraz właśnie, jak dzisiaj tam sobie siedziałem w lasku, to nie da się wytrzymać. Jakiś się zrobił sezon na komary. Wcześniej nie było tego. Jakoś tak normalnie było, a teraz nagle się uaktywniły te komarzyska. Wstrętne. To co? Jeszcze może ktoś chce zadzwonić? To proszę bardzo. Ostatnie minuty, żeby drętnąć. A jak nie, to kończymy.

0: No dobra, to kończymy w takim razie i sobie chyba wrócę do oglądania Brickleberry. Jakoś mi się spodobał ten serial. Brickleberry, bardzo dobre. No. Okej. No to dzięki za słuchanie, dzięki za donejciki. Dostałem tutaj dyszkę. Od Tomu i Gosi. No to tacy nasi wierni słuchacze, wierni nocnice, wierne, no zawsze z nami, już od dawna z nami i zawsze coś tutaj wspomogą, dorzucą, to się chwali. To jest super. No, ale pieniądze, no to wiecie, pieniądze jak pieniądze. A kto to zadzwonił? Halo? O, to Aleksandra dzwoniła. Chyba. No to odzwaniamy. Chyba się wstydzi odebrać. No, halo, halo.
1: Hej.
0: No, cześć.
1: O, nareszcie.
0: No, udało się.
1: Witajcie. Ten Discord to jest takie skomplikowane.
0: I aż tak Skype'ów. Bardzo.
1: Skype zwyciężył.
0: Ale udało ci się dostać na Discorda, z tego co widzę.
1: Tak, tak, ale nie wiedziałam, gdzie zadzwonić, a potem jak powiedziałeś, że nikomu nie będziesz pomagał, to wiesz... Już kicha było pytać. Ale jestem. Tutaj.
0: Mówiłem, że nie będę pomagał dostać się na Discorda, tak?
1: No tak, tak.
0: No bo ale... co ja mogę, moja droga, tu pomóc? No, wiesz, no tam jak u kogoś nie działa link i coś tam się dziwnego dzieje, to tak ciężko się tutaj...
1: Co? Nie wiedziałam, gdzie mam zadzwonić. Żebyś odebrał. Miałam zablokowany mikrofon.
0: Aha. Ale udało się.
1: Rozumiem.
0: Nie, no to wszystko gra, wszystko jest ok. Udało się, mikrofonik działa. No i co, pierwszy raz chyba jesteś na antenie?
1: Na tej antenie, tak.
0: A na innych jakiś byłaś?
1: O panie kochany, gdzie ja nie byłam? Tak, tak, tak, byłam parę razy. W różnych mediach, ale to 100 lat temu.
0: A gdzie?

0: konkursie. Pochwal się.
1: No to na przykład tak, mój pierwszy konkurs radiowy to nie wiem ile miałam, powiedzmy 7 lat. I to była walka, dzieci miały opowiadać tam coś tam o Mikołaju i w ogóle jakieś tam coś. No i do wygrania główna nagroda to były jakieś zajebiste sanki. No a to były lata takie trochę wcześniejsze, więc sanki to była podjarka. No a za drugie miejsce była gra Super Mario Bros. No ja chciałam tę grę wygrać, ale to było za drugie miejsce, więc musiałabym opowiedzieć jakąś historyjkę, ale na tyle słabą, żeby zajęła drugie miejsce, ale na tyle dobrą, żeby w ogóle coś wygrała. No i tak zaczęłam w tej historyjce opowiadać, że tam Mikołaj i w ogóle, i że miś odpakował prezent, a tam gra Super Mario Bros. No i wszyscy zaczęli głosować, że no ja bym chciała, żeby wygrała Ola, ale żeby wygrała tą grę Super Mario. No i wygrałam grę Super Mario i była zajebista.
0: A czy Aleksandra to zawsze jest Ola, a czemu nie Ala?
1: No bo Ala to chyba jest Alicja.
0: Aha, faktycznie.
1: Ale ja lubię Aleksandra, lubię to imię. No wiesz, mówisz Aleksandra, myślisz wielka.
0: A jak jest zdrobniale Aleksandra Ola, mówisz, tak? Ola.
1: No tak, Ola. No Aleksandra mówi się Ola. Jak ktoś chce do mnie powiedzieć tak milutko, to Oleńka.
0: Oleńka, jak, no to ładnie.
1: A jak ktoś jest na mnie wkurwiony, to Olka.
0: Olka.
1: Ale w pracy Aleksandra.
0: Pani Aleksandro?
1: Nie, nawet Aleksandro, samo Aleksandro. Bo powiedziałam znajomym z pracy, że lubię Aleksandra, więc zwracajcie się do mnie Aleksandra. No to zwracają się Aleksandra.
0: No i to takie jedno z tych imion, które mają swój odpowiednik bardzo taki zbliżony męski. Aleksander jest Aleksander, Aleksandra. To tak się nie zawsze zdarza, nie? Mamy na przykład no. Marcin i nie ma, no jest niby Marcelina. Marcelina to może odpowiednik.
1: Marcinetta.
0: Jest Krzysia, takie też imię żeńskie, Krzysia. Była gdzieś tam w Potopie, czy w Panu Wołodyjowskim. On się chyba kochał w jakiejś tam Krzysi.
1: Krzysia. Ale to jest zdrobnienie, tak? To może Krzysio, Krzysztosława?
0: Jakaś Krzysztofa, no.
1: Krzysztofa.
0: To takie brzydkie imię, tak nie podoba mi się Krzysia. Nie potrafiłbym się chyba zakochać w Krzysi.
1: Nie,
0: zawsze bym się czuł, że...
1: Krzysia... Krzysia, a co ty gejem jesteś? Nie, to Krzysia, ona. A Genowefa? Genowef.
0: Genowefa Pigwa. No, to takie wiejskie imię, nie? Genowefa. Są takie imiona, które totalnie wyszły z mody. Wiesiek.
1: Wiesław, ale to wróci.
0: Myślisz?
1: Przecież już... No tak, zawsze. Moda zawsze wraca, to jest takie, wiesz... Toczące się koło. No przecież Zuzanna, Zofia, zobacz, ile tego jest teraz. Stasiek! Stasiek! Który? Tamten.
0: No.
1: Ja bym chciała, ja jak sobie wyobrażałam, że jakbym miała mieć córkę, to bym ją nazwała Pandora.
0: Pandora.
1: Pandora.
0: No teraz nie, taka nie moda pojawić. Jest na dziwne imiona, takie jakby z filmów czy z zagranicy, no już od dawna, nie? Tak się nagle zrobiło, że nie, Ania, Zdzisio, Wiesio, tylko jakiś właśnie tam, nie wiem, jakie są jakieś takie imiona współczesne bardziej, takie właśnie, no Jessica, śmiejemy się czasami, nie? Że
1: Jessica,
0: tam Jessica i Brianek, ten... no.
1: No. Hugo jest piękny.
0: Hugo, to mi się kojarzy z jakimś trolem.
1: O matko. A, ja wiem. Z tej gierki, tak? Co tam biegał?
0: No.
1: W telewizji.
0: A ty widzę, obeznana w gierkach jesteś. Tutaj Mario, tutaj Hugo i kumasz, o co chodzi? Tutaj...
1: Nie, to właśnie, to już jest koniec tych gierek, w których jestem obeznana. Mhm. Bo ja słyszałam, że wy rozmawiacie o tych wszystkich grach. Nie. Ja nie poświęcam życia na grę.

0: No.
1: Wolę kryminały.
0: Kryminały lubisz. A kto jest teraz najciekawszym pisarzem? Jaki jest, jakiś taki pisarz jest, który, taki polski pisarz, kryminały pisze, jest popularny, jakoś nazywa Mróz? Mróz?
1: Kurde, nie wiem. Bo ja w ogóle nie patrzę, kto napisał. Czekaj, już patrzę na moją półkę.
0: I co tam masz ciekawego? To... Jakich tam masz autorów?
1: Kamila Läckberg. Cała seria. Kojarzysz? Kaznodzieja, Syrenka, Niemiecki Bankart. Zajebiste kryminały.
0: Nie kojarzę. Nie kojarzę. Kaznodzieje polecam, tylko znam komiks. Ja to bardziej, komiksy, gry, wiesz.
1: A, to ja też. Komiks Gigant. Królik Bugs.
0: Kupowałam, a to takie dla dzieci bardziej, no. A wiesz, że są też komiksy dla dorosłych?
1: No wiem i wiem, że można niezły hajs na nich zarobić. A ty jesteś grafikiem, to chyba też możesz rysować. Komiksy rysujesz? Znaczy piszesz? Rysujesz? Nie wiem, co się robi z komiksami. Pisze,
0: no akurat nie, akurat nie. No jeden pisze, drugi rysuje. No. Zwykle jest scenarzysta, jest rysownik osobno. Ale nie. Tym się akurat nie zajmowałem, a trochę żałuję, wiesz, bo to jest fajny zawód. W sumie kiepsko płatny, bo dziś zarobić na komiksie w Polsce to w ogóle jakieś karkołomne przedsięwzięcie. Ale
1: generalnie w Polsce nie zarobisz.
0: Słucham?
1: Że generalnie w Polsce nie zarobisz. Na niczym. Dziady takie.
0: No, na sztuce, na kulturze to tak chyba ciężko trochę. Trzeba być w Polsce, znaczy ogólnie chyba tak jest na świecie, że zarabia, że ci pisarze, o których słyszymy, że się dorobili, że zbili fortunę na swoich książkach, to są tacy bardzo nieliczni, nie? Jakieś Stephen Kingi, czy tam inne Sapkowskie.
1: Ciężka praca. No
0: był nawet taki żart. Mów.
1: Nie, spoko, że mówię, że ta była autorka Harry'ego Pottera, zapomniałam jak się nazywa.
0: Rowling.
1: No właśnie, no to przecież ona już chciała samobójstwo popełnić, już była na dnie total. Tak? No i napisała Harry'ego i bang.
0: No to nie wiedziałem. No, taki żart krążył, że jedynym pisarzem, który w Polsce zarabia na pisarstwie, to jest Sapkowski.
1: No. Wiesz, zasłużył w sumie. No ale rzeczywiście, wszyscy tak biedni są, dziadują. Mój tata też kiedyś chciał się przebić z pisaniem i nie dał rady. Chciał wydać książkę i poezję i w ogóle, ale niestety, jak na filmach było, że chodził od wydawcy do wydawcy i mówili mu, że jest za mało komercyjny. A miałam do ciebie takie pytanie, wiesz, takie od czapy. Napisałam to na czacie. Co byś zrobił, gdyby kaczor się podłączył pod kanał?
0: Ale kto? Kaczyński?
1: No tak.
0: No, ciekawe pytanie. Nie wiem, jakbym zareagował.
1: By powiedział, dzień dobry, jestem tu ja i mój kat. Nie mogę zasnąć.
0: No to trochę takie pytanie, wiesz, science fiction to jest coś, co się nigdy nie wydarzy i wiadomo, że jest to totalna abstrakcja, ale jakby tak się zdarzyło, no to nie wiem, chyba bym próbował z nim jakoś pogadać, tak jak człowiek, nie? Spytać się, co mu tam chodzi po głowie, co mu tam leży na serduchu i tak się go bym wypytał, jak się czuje jako... Jak się czuje, będąc człowiekiem, którego połowa kraju nienawidzi i by go chętnie zabiła, nie? I traktują go jako dyktatora i go wygwizdują i nie chcą go widzieć i musi chodzić z ochroną, bo się boi ludzi, którymi niby rządzi. Czy się nie czuje jak taki znienawidzony dyktator? Czy się nie boi, że kiedyś go rozszarpią po prostu, że go tłum rozszarpie?
1: No myślę, że jak do tej pory nic się nie stało, to chyba... Nikt tego nie zrobi. Ja myślę, że on się nie boi, bo nie ma w ogóle tej takiej zakładki w mózgu, wiesz? Tej części odpowiedzialnej za Myślenie logiczne.
0: Być może. Człowiek, który chodzi 5 razy dziennie tam do kościoła, bierze komunię 3 razy pod rząd, bo im więcej, tym lepiej. To już jest człowiek.
1: Może głodny.
0: To już jest człowiek odjechany, który żyje jakimiś tam swoimi urojeniami, który już tak nie kuma bazy za bardzo, tylko gdzieś tam, wiesz, chodzi tu, tu pod pomnik, tu jakieś kwiaty, tu mu wręczą kwiaty, tu on komuś da kwiaty. To już jest takie życie, nie wiem, czy on coś kuma w ogóle.
1: On wypiera, wypiera po prostu. On już nic nie wnosi. No ale whatever. Takie mieliście dzisiaj ciekawe rozmowy. Tyle chciałam powiedzieć. O tych kobietach. Boże, zastanawiałam się, czy wszyscy mają 20 parę lat z rozmówców szanownych.
0: Czyli odebrałaś naszą rozmowę jako infantylną i dziecinną trochę.
1: Znaczy nie infantylną, tylko taką, jakby życia nie znali. Bo ty to tak, wiesz, dyplomatycznie, ale tak, wiesz... Że ten ideał, Boże, być z ideałem. Nie ma ideałów.
0: No nie ma, ale chyba o tym mówiliśmy też, że... Nie wiem, wiesz, my, jak się faceci spotkają na antenie, to tak se gadają trochę o kobitkach, tak wiesz, że, właśnie, czy fajna, czy seksowna, czy coś, ale to tak faceci, nie? Ale w gruncie rzeczy podchodzimy do tego trochę poważniej. I niekoniecznie tak sprowadzamy wszystko... tam do seksu, do tego, czy fajna, czy ładna, czy nieładna. Ale chciałabyś coś tutaj dodać od siebie, z czymś tak. się nie zgodzić na przykład?
1: No. Tak, chciałabym dodać.
0: No.
1: Bo się z wieloma rzeczami zgadzałam, ale tak jak tam napisałam, chyba Dariusz właśnie, ten co się tak często śmiał, pozdro, to tak wiesz, że ma dziecko, ale daleko. Myślę, że chyba każdy... i tak gdzieś głęboko no, ma taki magnes, że ciągnie go do swojego dziecka, jeśli oczywiście zdążył go pokochać. No ja mogę tylko dodać to, bo ja mam za sobą małżeństwo, które się zakończyło rozwodem, że jeżeli intuicja ci mówi, że to nie wyjdzie, to znaczy, że nie wyjdzie. I nawet jak jest ślub, to trzeba się rozwieść, nie czekać. Nie bać się.
0: No, tak. Na pewno warto częściej ufać swojej intuicji, naszym jakimś tam odczuciom, a nie zawsze bagatelizować i machać ręką. Bo coś nam często pewne rzeczy wiemy, ale nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę. Ale gdzieś tam czujemy, wiemy podskórnie i pewnie, że tak. No ale to ciekawe. Czyli Aleksandra jest taką też kobietą, która swoje przeżyła. Też ma pewne doświadczenia. Fajnie.
1: Oui. No mi wszystko mówiło. Jak już nawet brałam ślub, to mi coś mówiło, że kurde flak. Że no nie. Mieszkanie musi być na mnie. Bo jak się rozwiedziemy, to będzie łatwiej.
0: I ostatecznie co, straciłaś dużo tam majątku, tak?
1: Nie, bo wzięłam na mnie mieszkanie, bo wiedziałam, że się rozwiedziemy. Ale widzisz, 8 lat tak się, wiesz, bujaliśmy. Ale to zupełnie bez sensu. Wiesz, bo taka jest tak chyba presja. No, coś takiego, że jak już bierzesz ślub, No to wiesz, to już bycie takim rozwodnikiem to już kiszka trochę. Że jednak trzeba się starać, utrzymać ten związek.
0: No więc
1: ja mówię, że nie. Swoje. Nie trzeba.
0: Pewnie, że nie trzeba. Żyjemy sobie jak. Powinniśmy rzadziej ulegać jakiejś tam presji rodziny albo jakichś tam zwyczajów, tradycji i po prostu robić tak, jak czujemy, że to jest dla nas dobre, nie? A nie jakieś takie. Przejmowanie się, kurwa, co tam ludzie powiedzą, a co wypada, co nie wypada, no.
1: Dokładnie.
0: W ogóle można sobie też wziąć ślub w takim stylu, wiesz, na przykład jakiś tam wolnych chrześcijan, że ty się w ogóle nie patrzysz tam na państwo, na kościół, tylko sobie bierzesz ślub gdzieś nad jeziorkiem, na jakiejś imprezie i to jest taki ślub Twój po prostu, nie?
1: Ale to
0: twój.
1: Taki pseudoślub czy cywilny?
0: No ale czemu mówisz pseudo? No bo tak.
1: Bo ja chciałam tak.
0: No i czemu tego nie zrobiłaś? Może to był ten błąd, że tego właśnie nie zrobiłaś.
1: Ja już mówię.
0: Zawahałaś się.
1: Nie, bo ja nie brałam kościelnego, bo ja nie wierzę w Boga. I chciałam właśnie wziąć taki na luzie, że tam poszłam do urzędu i się spytałam, czy można gdzieś tam sobie wziąć w lejku nad jeziorkiem ślub. No, wie pani, to tylko takie z telewizji, bo to musiałaby pani aktora wynająć, który by udzielił ślubu, ale najpierw wziąć ślub tutaj w urzędzie stanu cywilnego. A ja, Czy rozumiesz? Nie chciało mi się.
0: Daj spokój. No, czyli tak cię po prostu w głowie im się nie mieściło, że można wziąć ślub dla siebie, tylko patrzyli od swojej strony, że to nie zostanie uznane przez państwo i tak dalej. Oni patrzyli tylko od swojej strony i za to tych ludzi nienawidzę i nimi gardzę, bo są zamknięci w swoim państwowym, systemowym, zjebanym świecie i poza tym niczego nie widzą. A ludzie się dziwią, że ja tych ludzi nie lubię, że nie chcę nic mieć z nimi wspólnego. Właśnie dlatego, że są takimi zamkniętymi chujami, nic nie kumającymi, mają swój ten biurokratyczny światek, te papieżyska swoje.
1: Tak.
0: Kurwa, aż się znowu wkurwiłem, no.
1: Ja się zgadzam, ale dziwię się, że się wciąż ludzie dziwią. Znaczy, dziwią się ludzie, ale jednak jak ktoś jest taki, no, ma jakiś światopogląd, to obraca się w swoim kręgu, w kręgu ludzi, którzy mają podobny światopogląd. A często się ludzie tobie dziwią? Bo dla mnie to wiele rzeczy jest takie, no zajebiste. W ogóle wygrywa twój wstępniak do jednej audycji. To było jakieś chyba 3 miesiące temu. Zaczynałam was słuchać, że no witam wszystkich serdecznie, wszyscy jesteście tutaj mile widziani. Chociaż wiecie? Nie. Wszyscy pisowcy wypierdalać. To było takie czyste, szczere.
0: W sumie czemu nie? Czemu nie mieliby się od nas odpierdolić ci, którzy są za złem, za tyranią, za zamordyzmem, za okradaniem nas? Czemu ich nie pogonić? Czemu nie powiedzieć: znajdźcie sobie jakieś inne miejsce, nie potrzebujemy was tutaj. I samo to, że jesteście za taką partią jak PiS, to już dużo o was mówi. No co, cieszycie się, daliście się przekupić, tak? Za parę groszy i teraz wspieracie zamordyzm. No, wypierdalać, no. Katolików też niechętnie tutaj. Mamy nawet wśród nadających katolików, ale to są już tak fajni ludzie, że wybaczamy im. Czy tam dzwoniący
1: no właśnie,
0: niektórzy. No mamy takich. No, mamy takich dyżurnych tutaj swoich katolików, ale to trochę tak, wiesz, taki, nie wiem jak to opisać, no tacy renegaci, bo to, że oni są z nami, to też coś o nich mówi, że to są jacyś tacy odszczepieńcy trochę, nie? Bo gdyby to byli tacy przeciętni, standardowi katolicy, to oni by się zaraz tu o coś oburzyli, nie? I zaraz by nas tu pozwali w ogóle. Ale są z nami, oni też nam wybaczają, więc jakoś tam trzymamy sztamę. Ale tak ogólnie, jak ktoś tu przyjdzie nowy teraz i ja jestem za PiS-em, szanuję Kościół. Kościół to jednak jest pewne nasze kulturowe dziedzictwo, a ja znam takiego księdza, taki równiacha, taki, słuchajcie, taki zajebisty, na gitarze gra. To spierdalaj gdzieś tam w ogóle, wypierdalaj człowieku, z czym do ludzi w ogóle, tak. Niech idź stąd.
1: Tak, do swojej sekty. No wiesz, ja to miałam problem, bo mam takiego najlepszego kumpla od wielu, wielu lat, od 20 lat. No i on był pisowcem. I my nie mogliśmy ze sobą rozmawiać o polityce, ale poza tym, że był pisowcem, i miał naprawdę straszne poglądy, że no skrajne takie, potworne, że tylko wyjadać. No to był poza tym zajebisty, taki dobry człowiek. No po prostu wiedziałam, że no nie mogę go skreślić tak jak była ta, wiesz, moda, że na Facebooku, że wszyscy moi znajomi pisowcy wypierdalać. No to ja tak nie zrobiłam, no bo właśnie miałam w głowie tego mojego przyjaciela. No i jak tylko zaczynał się temat polityki, no to się strasznie zaczynaliśmy kłócić i się musieliśmy nawzajem uspokajać, że dobra, dobra, dobra, kończymy, kończymy, bo się przestaniemy odzywać do siebie. No, ale z czasem zaczął zmieniać poglądy, jak zaczął obserwować to, co się dzieje. I to chyba właśnie o to chodzi, że jeżeli ma mózg, to nawet jak był pisowcem, no to jest w stanie zmienić zdanie i powiedzieć, że kurde, wstydzę się, że głosowałem na nich. To
0: Tak,
1: fajne jest.
0: tak, tak. No, takich pisowców, którzy przeproszą, przyjdą tutaj i powiedzą przepraszam, to powitamy z otwartymi
1: No ale
0: rękami,
1: przy
0: no.
1: okazji donajcik, prawda?
0: No,
1: Jak
0: ale każdy ma
1: przepraszam, to
0: prawo
1: leci.
0: popełnić jakiś błąd, się tam gdzieś w życiu zakałapućkać. Jak ktoś przyjdzie i powie przepraszam, że byłem za PiS-em, już nie jestem,
1: Tak.
0: to spoko, to spoko,
1: No
0: to...
1: tak, wiesz, każdy ma prawo zmienić zdanie. Ja też nieraz w życiu zmieniłam zdanie tak o 180 stopni. Ja jestem z Warszawy i kiedyś taka byłam skrajna warszawianka, że przyjeżdżają ze wsi, tutaj wieśniaki rządzą się, zabierają nam miejsca
0: Słoiki,
1: pracy.
0: nie? Słoiki przyjeżdżają,
1: Słoiki,
0: tak.
1: tak, ale jak miałam te poglądy, to jeszcze nie istniało to określenie słoiki, tylko wiesz, wieśniaki. No ale potem zaczęłam poznawać coraz więcej ludzi, no bo praca i w ogóle, i stwierdziłam, że kurde, że mogą być fajni, nawet ze wsi. No i to była chyba taka największa zmiana, że to, że ktoś jest ze wsi, to nie znaczy, że jest beznadziejny.
0: Pewnie, że tak. Sam kiedyś się tak śmiałem z wieśniaków. Moja babcia podobno strasznie nie lubiła wieśniaków, w ogóle takich nienawidziła ich, jakąś taką szczerą nienawiścią ich darzyła. Ja też tak się trochę śmiałem tu, wieśniak, wieśniak, ale poznałem trochę ludzi ze wsi i się okazało, że to są fantastyczni ludzie, nie? Że w ogóle możesz z kimś w końcu pogadać na różne tematy, niekoniecznie co kto ma i co kto se kupił, jak miastowi, bardziej w tym kierunku, tylko takie zupełnie, tak wiesz, bliżej natury trochę, jakieś tam przy ognisku, fajnie, śmiechy, zabawy i że to są fajni, serdeczni i pomocni, empatyczni ludzie, nie? Na których możesz liczyć i polubiłem, no,
1: Dokładnie.
0: polubiłem.
1: Dokładnie, ale najgorsza po prostu, Boże, chciałam powiedzieć rasa. Najgorsi ludzie to są ci, wiesz, co ze wsi przyjeżdżają, torebkiewicze, że słoma im wystaje z butów, ale mają już tyle pieniędzy i to jest dopiero hardcore, że oni się tak po prostu z tym noszą, obnoszą i są tacy zarozumiali. I to właśnie oni są tymi rodzicami, co w szkole opierdalają nauczycieli i to właśnie oni mają te pojebane dzieci, które nie mówią dzień dobry na klatce i to oni zostawiają worek ze śmieciami przed drzwiami. No.
0: No, może to są tacy
1: Także
0: ludzie,
1: tego.
0: którzy trochę się zachłysnęli po prostu miastem, trochę się zachłysnęli pieniądzem i takie potem jest czasami zachowanie, ale to zawsze tak działa i w różnych przy różnych sytuacjach jest takie coś, że właśnie ktoś się czymś zachłysnął, nie? Coś jest dla kogoś nowe.
1: Tak.
0: I nie radzi sobie z tym. Ktoś, kto był powiedzmy jakimś odludkiem i nagle się wkręci w jakieś imprezy, w towarzystwo, to też sobie z tym nie poradzi na początku. Też będzie się dziwnie
1: No.
0: zachowywał, będzie walił dziwne teksty, nie będzie się na imprezie potrafił zachować, nabombi się tam zaraz, zrobi jakąś zadymę. Ze wszystkim tak jest, po prostu jesteśmy do czegoś tam nieprzyzwyczajeni. Ja też gdzieś tam znałem takich ludzi, miałem takiego kolegę z którym często tam spędzałem wakacje za dzieciaka, gdzieś tam jeździliśmy do rodziny, to był jakiś tam mój, powiedzmy, jakaś tam ósma woda po kisielu, nie? No i to też był człowiek z takiej malutkiej wsi, biednej. Po latach on wyjechał do Warszawy i wydaje mi się, że bardzo się zmienił. Gdzieś tam się wkręcił w takie klimaty korpo, wiesz, i polubił to strasznie, bo dla kogoś, kto przyjeżdża z biednej wsi i ma fajną pracę, ma to korpo, to dla niego to jest cały świat nagle, nie?
1: Tak.
0: I taki człowiek dziwnie się zmienia. Na przykład mnie.
1: Chyba już nieodwracalnie.
0: No, na przykład mnie bardzo wkurwiło to, że na pogrzebie mojego wujka on cały czas chodził taki roześmiany, taki od ucha do ucha, nie? Taki...
1: Boże.
0: I wiesz, i tak się, nagle myślę sobie, kurwa, czemu ty tak się cały czas śmiejesz i tak te zęby szczerzysz cały czas? To jest pogrzeb, nie?
1: No i co, spytałeś go?
0: Nie, nawet z nim nie gadałem, wiesz? To był człowiek, którego znałem wiele lat, ale sama ta sytuacja sprawiła, że nie chciało mi się z nim w ogóle gadać. Sam ten widok, że on do każdego podchodzi, taki towarzyski i te zęby szczerzy, mnie to wkurwiło, bo to był też, to była jego rodzina, nawet bliższa, ten mój wujek. I że on tak się zachowuje na tym pogrzebie, powiedziałem, skreślam cię, spierdalaj, nawet z tobą słowa nie zamienię, nie? Zachowujesz się jak debil, kurwa.
1: Sam sobie nie zdawał pewnie z tego sprawy. Potem, wiesz, za 10 lat się zacznie zastanawiać, co się wydarzyło w jego życiu i nie będzie wiedział, co tak naprawdę, tylko imprezy firmowe. No ja właśnie. W korporacji wytrzymałam kiedyś pół roku tylko. Nie dałam rady dłużej. Bo właśnie zaczęły się jakieś plotki. Byłam w Polfarmie w Warszawie. No i miałam okres próbny pół roku.
0: Przepraszam, że ci przerwę. Jak możesz, Aleksandra, to tam jakieś dźwięki są, jakieś cukierasy se rozpakowujesz, czy coś tam. Gdybyś
1: słychać?
0: Słychać. Gdybyś mogła tam nie szeleścić.
1: No. Sorki, dobrze. Już nic nie robię. No i zaczęły się plotki, jak mój szef wyjechał, to chodziłam palić 3 razy dziennie do palarni, a poza tym to pracowałam. No i potem wrócił i powiedział, że no, słyszałem, że nudziłaś się bardzo, że cały czas tylko paliłaś. Ja mówię, co? No tak, wszyscy tak mówią. A ja, o nie, to już się zaczyna, typowe korpo. I jak zaprosił mnie na rozmowę, żeby przedłużyć ze mną umowę, to powiedziałam z satysfakcją, że sorry, ale ja nie chcę przedłużyć. Ja po prostu jestem zbyt szczera, żeby pracować w korpo. Bo ja walę prosto z mostu, co myślę.
0: No, to nie, w korpo trzeba dyplomatycznie, trzeba to, co się opłaca, to trzeba pewną taką grę prowadzić, nie? Jak kobieta z mężczyzną, trochę to tak trzeba grę prowadzić z tym korpo cały czas i z innymi pracownikami. I wszystko się w sumie sprowadza do tego, ile jesteś warta dla korporacji, dla firmy. A wszystko to jest ubrane w taką otoczkę, że niby robimy wspólne święta, tu gramy sobie frisbee, se rzucamy, mamy wyjazdy, ale tak właściwie wszystko się sprowadza do tego, ile, jak jesteś potrzebna, ile jesteś warta, nie? Jak nagle staniesz się ułomna, jak staniesz się niepotrzebna, to cię wygonią. Oczywiście grzecznie i z uśmiechem na ustach ci powiedzą, że no chyba może czas zmienić tutaj, może już tak.
1: No, albo jeszcze cię w coś wrobią. No. Też są takie przypadki.
0: Też może być.
1: Że zostawiłeś teczkę z dokumentami na biurku. No, naruszyłeś RODO, to wiesz, 30 tysięcy powinieneś karę zapłacić. No, ale wiesz, no, cenimy cię jako pracownika. No, to podpiszmy tylko porozumienie stron, to nie obciążymy cię kosztami. No i pęk.
0: Ja gardzę tym, bo... Niby fajne znajomości, fajni ludzie, wiesz? I tacy, których lubiłem nawet, jak pracowałem w korpo. Tylko, że zauważyłem potem, że powiedzmy czegoś nie zrobię w tym samym dniu, tylko na następny dzień i koleś do mnie dzwoni, jakby sraczki dostał w ogóle. Kiedy to będzie, krawie ze mnie już dzwoni klient, kurwa. Ty ja się nie spodziewałem po tobie, kurwa. Sraczki dostałem. I wiesz, i co z tego, że znasz kolesia ileś lat, myślałeś, że on jest spoko, tam gra w piłkę, się nasłuchałeś, jak tam ma drużynę swoją, coś. Jak on się tak zachowuje, że dla niego jest ten klient, który już dzwonił i się pytał, czy już jest. To dla niego to jest najważniejsza rzecz na świecie, a ty gdzieś tam o ileś leveli niżej, nie? Już nie widzi w tobie człowieka, nikogo, tylko tam on się przejmuje tym, czy to zrobione. Przychodzi do mnie klientka, koleżanka, która mi się wydawała sympatyczna, jakieś w ogóle, słuchaj, się rozchorowała, dostała jakiegoś ataku, jakieś trzęsawki, bo ja robiłem dla Dialogu jakąś tam aplikację, grafikę, nie? Jakiś program, grafikę tam, interfejs do programu jakiegoś dla Dialogu I ta przychodzi i się pyta, czy już tam zrobione, bo dzwonił, wiesz, kurwa. A ja mówię, weź tam, nie sraj ogniem z dupy, koleżanko, nie? Ona się rozpłakała, wszyscy przyszli tam, patrzyli, że ona się rozpłakała. Jakieś takie dziwne klimaty, nie? W ogóle tylko dlatego, że klient zadzwonił i się spytał, czy już jest. Co można było mu powiedzieć, nie, jeszcze nie.
1: Oni mają taką presję, no ale sami na siebie taki bacik ukręcili. Że w życiu bym nie chciała pracować w jakiejś, nie wiem, agencji reklamowej, że oni to naprawdę po nocy dostają telefony od klientów, że wymagają tego, tamtego, że zerwą umowę i naprawdę srają. Bo to między ludźmi to jest tak, że dopóki jest dobrze, to jest dobrze. A jak się zaczynają schody, no to już nie jest dobrze.
0: No tak, tak.
1: Jak z często moją rodziną mamy... też było dobrze, dopóki COVID się nie pojawił. To zweryfikował mózgi.
0: Tak? Zweryfikował COVID, mówisz? I poróżnił cię trochę z rodzinką, tak? COVID?
1: No, tak, wiesz, to znaczy, no poróżnił, ale no na przykład no, mamę za bardzo kocham, żeby się do niej nie odzywać, ale jakby coś tąpnęło, że oni z tym COVID-em to jak owce po prostu poszli. Że moja mama to nie chciała mnie widzieć w ogóle, że nie przyjeżdżaj po COVID. Moja siostra mówiła, że przyjeżdżajmy na zmianę, na działkę, po COVID. A jak byłam na działce, bo mi się pomyliły weekendy i siostra przyjechała ze swoją córką 10-letnią, to szybko, szybko, zakładaj maseczkę. I ta córka po działce na terenie otwartym chodziła w maseczce. Także tego. Myślałam, że są... inteligentne, ale coś było na rzeczy.
0: Myślę, że po prostu ludzie się boją, niektórzy, i ja to rozumiem, że się boją w sumie, wiesz, bo no i jest to w sumie chyba faktycznie groźna choroba, groźna pandemia. To, że rząd zrobił jak zrobił, że sobie nie radzi z tym, to, że jest wariactwo trochę, to, że wiele rzeczy, które nas spotkały, to zupełnie były niepotrzebne.
1: 90%.
0: I tak dalej. Ale rozumiem, że ty jesteś raczej covidosceptyczką.
1: Znaczy, nie wiesz, no, nie nazwę się sceptyczką, bo akurat w tym worze są ci wszyscy te pojeby wrzucone, ale jakby rozumiem COVID, ale nie rozumiem, wiesz, tych chorych restrykcji, że noś maseczkę tu, a tam nie noś. Albo ci wszyscy ludzie, proszę założyć maseczkę i wszyscy chodzą z maseczką pod nosem, no to w dupę sobie wsadź tą maseczkę. I takie właśnie, takie restrykcje, że nie byłam w stanie się dostosować do tego, wiesz, czułam się właśnie jak taki tygrys w klatce, że ci ludzie jak owce po prostu prowadzeni. Że dzisiaj losowanie, nie wiem, czy widziałeś taki fajny filmik, jest jak rząd ustala strategię na COVID. No i losowanie. Dzisiaj 5 kul. Pierwsza kula. Maseczki w restauracjach. Druga kula. Coś tam. No i po tygodniu znowu zmiana strategii. No to tam mnie wkurwia. Mhm. Nie dostosuję się do tego.
0: A nie myślałaś, żeby się przeprowadzić na przykład, nie wiem, czy teraz jesteś dalej w Warszawie?
1: Tak.
0: Może się przeprowadzić do małego miasteczka, tak jak ja. Tutaj, wiesz, w małym się śmiejesz, ale w małym miasteczku życie wygląda trochę inaczej. Tutaj już któryś raz, już chyba, nie wiem, z 10 raz wchodzę do sklepu bez maseczki, bo po prostu zapomniałem. I nikt mi nigdy nie zwrócił uwagi, nikt się na mnie dziwnie nie patrzył. Ludzie tutaj bardzo tak, wiesz, luźno żyją i się tak nie przejmują aż bardzo. Wydaje mi się, że w szczególności w dużych miastach ludzie są bardzo spięci. Są pod wpływem stresu, zapierdalają, wiesz. Często też nie bez przyczyny mieszkają akurat w Warszawie. No liczą na to, że to będzie ich taka furtka do lepszego życia, nie? No,
1: New York.
0: Sam taki, no, taki nasz New York trochę, faktycznie, no. Tak wiesz, sam też kiedyś dostałem propozycję i to mogłem jechać już, bo jakby mnie klepnęli, że tam za 6 tysięcy ileś tam lat temu, no to była naprawdę świetna pensja, nie? Mogłem tam jechać, żyłować się, pracować w jakiejś dużej firmie, ale mi się nie chciało, no, po prostu wiedziałem, z czym to się wiąże też. I podjąłem taką decyzję, że jednak nie. I może tobie by dobrze zrobiło mieszkanie w jakimś małym miasteczku właśnie, gdzie trochę spokojniej jest, trochę wolniej.
2: Co myślisz? Pewnie tak, tylko kurde, boję się, że źle bym trafiła i by były jakieś takie, wiesz, w małych miasteczkach to są często jakieś niesnaski, że jak komuś nie podpasuje, a jest taka szansa, no to wiesz, to wszyscy się przeciwko tobie buntują i jesteś tak napiętnowany i tak, wiesz, linczowany psychicznie, że nie wytrzymujesz, wyprowadzasz się.
0: To bardziej wieś chyba niż małe miasteczko. Takie miasteczko jak Środa, to tutaj, wiesz, tak możesz pozostać anonimowa nawet i się tam nie kumplować z ludźmi, nie znać nikogo. A nawet jak znasz, to nie sądzę. Ja spotkałem tutaj ludzi w Środzie bardzo takich fajnych, serdecznych, nie? Takich, wiesz, niespiętych, wyluzowanych. Sam właściciel mojego mieszkania, on właściwie mógłby mi podnieść czynsz już dawno temu, bo się dowiedziałem, że trochę mam taki jakby niski ten czynsz, ale on nie jest taki, wiesz, jakiś wyrachowany, że patrzy tylko tu na hajs czy coś, tylko się cieszy, że ma lokatora, który mu płaci na czas, że jest okej, dobra, tam. Wiesz, tacy ludzie są w małym miasteczku.
2: No to tak to bym mogła, jakbym była anonimowa. No ale mówisz, że Środa, a co z pozostałe dni tygodnia?
0: No tak. No nie ma czwartku śląskiego ani piątku śląskiego, jest tylko Środa Śląska.
2: Trochę kiszeczka.
0: Mogłoby ci się spodobać, bo mogłabyś być sama zaskoczona. Ja też prawie całe życie mieszkałem we Wrocławiu, nie? I też jakoś tak niekoniecznie mi to odpowiada, to, że to jest takie wielkie miasto. Wiesz, jeszcze dla kogoś jak ja, bez samochodu, nie? Że dojechać gdzieś, gdziekolwiek, to jest trochę kłopot.
2: No właśnie. Tak. A dlaczego ty nie masz samochodu? Znaczy, ty prawa jazdy nie masz. Prawa jazdy, bo samochód to już olać, ale prawka nie masz, tak?
0: No tak, no w sumie tak, samochód to nie jest to problem dzisiaj.
2: Upsi.
0: No, nie wiem. Nie lubię, no. Jakoś mnie to nie kręci. Nie kręci mnie to jakoś, tak wiesz, mieć samochód. Znaczy, po prostu jestem trochę takim domatorem, wiesz, który sobie żyje tam po swojemu i w sumie tego samochodu bym używał raz na jakiś czas gdzieś tam coś załatwić i by mi się to zupełnie nie kalkulowało. Płaciłbym w chuj kasy na ubezpieczenie jakieś, na naprawy, no, to trzeba naprawiać co jakiś czas i wiesz, też może to, że mój stary zginął w samochodzie, w wypadku samochodowym też ma jakieś może znaczenie, to nie wiem sam, no, po prostu nie mam. Też na jedno oko słabo widzę, nie wiem, czy na pewno bym dostał prawko, bo na jedno oko naprawdę słabo widzę. Więc nie wiem, czy bym dostał.
2: Ale jesteś grafikiem, to patrz, to w ogóle nie przeszkadza.
0: No, w grafikowaniu nie przeszkadza w sumie.
2: Jakie to fajne. Mnie kiedyś wiózł jednonogi taksówkarz. I to wysiadłam na lotnisku, no i taką dużą miałam walizkę i podchodzę do samochodu, a tutaj gościu z jedną nogą i to bez protezy. Czy rozumiesz? I wiesz, wyciąga ręce, żeby mi pomóc zapakować walizkę do bagażnika. A ja mówię, nie trzeba, ja sobie poradzę. On mówi, nie, ja zapakuję, proszę sobie usiąść. No i miał samochód w automacie, fajnie jechał i git.
0: Gentleman.
2: To jest to można.
0: No, to a też jakiś słuchałem audycji ostatnio i się dowiedziałem, że całowanie w rękę to jest wynalazek Polaków. Byś się nie spodziewałabyś się, nie? Że to my jakby, że od nas wyszło, od naszego rodu Polan, Polaków, jakoś tak dawno temu oczywiście, ale to od nas gdzieś tam wyszło, to całowanie, zwyczaj całowania kobiety w rękę.
2: Nie no, coś kojarzyłam, ale to jest teraz obleśne. Teraz kobiety nie lubią tego. Ja też bym nie chciała, żeby ktoś mnie cmoknął.
0: No zwłaszcza, właśnie.
2: Faceci nie robili tego dobrze, jak kiedyś mnie całowali w rękę, bo podnosili moją rękę do swoich ust, a powinni się schylać. No tak. No i w rękawiczkę, no bo wiesz, dama to w rękawiczce. A ja też ostatnio fajny fakt usłyszałam, jak wznosiliśmy toast z ludźmi z pracy. No i tak zamaszyście, że coś tam chlapnęło. Ja mówię, że patrzcie, patrzcie w oczy, bo jak nie patrzycie w oczy, to znaczy, że no, coś jest z wami nie tak. No to ktoś tam powiedział, no, że ja mam ciekawostkę, czy wiecie, dlaczego tak się ludzie stukają kuflami? No to dlatego, bo przy takim porządnym stuknięciu to te płyny się wymieniają, że komuś może chlapnąć do czyjegoś kufla i dzięki temu wszyscy są pewni, że nikt nie ma napoju z trucizną. Kumasz?
0: No.
2: Bo tak zamilkłeś. Napiłbyś się. Nie, ja słyszę, że ty śpiący już jesteś. Możemy już kończyć jak coś.
0: No, powoli będziemy kończyli, śmiało. Tak czy owak. Trochę późno zadzwoniłaś, wiesz, już tak pod koniec audycji, więc mogę faktycznie być nieco rozkojarzony. Jeszcze mi tutaj coś ludzie piszą, wiesz, czasami, więc troszkę się rozkojarzę. Ale to się nie przejmuj, bo wiesz, mówisz właściwie do ludzi, nie? Nie tylko do mnie, ale też tak no wiem, ogólnie do ludzi. No.
2: Dlatego pozdrowiłam Dariusza.
0: Ach, Dariusza dzisiaj wszyscy pozdrawiają i tutaj jakieś...
2: Dariuszu, jeszcze... udostępnij gdzieś tą muzykę, bo naprawdę mi się spodobała.
0: Tak?
2: No tak, i to do tego stopnia, a ja naprawdę nie kłamię, że jak mnie wylogowało, bo próbowałam się podłączyć pod jakiś kanał, który nie był prawidłowy i wskoczyłam z powrotem na prawidłowy kanał, to usłyszałam właśnie tą zajebistą muzę. I sobie myślę, o kurde, jakie to jest zajebiste, ciekawe co on puścił. No i potem, proszę bardzo. Dariusz. No dobrze, słuchaj, kończmy. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki, że mnie wpuściliście do grona wyróżnionych.
0: Spoko, to myślę, że się jeszcze nie raz usłyszymy na antenie.
2: No, teraz już wiem, jak dzwonić. No. To się usłyszymy na pewno.
0: No to trzymaj się ciepło i do następnego.
2: Do następnego, trzymaj się.
0: Hej.
2: Cześć.

No dobra, to na koniec jeszcze tutaj z pozdrowieniami od potrzeby dla Dariusza. Jakieś nagranie, nie wiem co to może być. Na kolanie jakieś MP3. No dobra, to posłuchajmy.

0: Całkiem. No, takie strasznie syntetyczne dźwięki, nie? Tutaj wychodzi cyborg, bo to chyba Potrzeba skomponował. Wychodzi z niego taki cyborg, strasznie syntetyczne dźwięki. No, każdy muzyk, każdy kompozytor ma swoje własne jakieś jazdy. No, ciekawe nawet. No dobra. To kończymy chyba audycję. Może mi się uda znaleźć jakieś swoje nagranka. Też trochę komponowałem muzykę. Nawet jedna z moich muzyczek, to użyłem jej w jakiejś animacji dla klienta. Jakieś samoloty, lotnisko, jakieś trasy lotnicze, coś tam. Było tam takie klaskanie jak u Rubika, nie? Jakieś takie. Jakbyście moje utworki usłyszeli, to pewnie byście powiedzieli, że jakaś taka komercha i elevator.
1: Blekota, 20 zł. Na hawajską.
0: O proszę, a tu zaskoczenie. Jeszcze Blekota się dorzucił na koniec. Na hawajską. Dzięki ziom. A niewykluczone, że się skuszę, bo chodzi za mną hawajska, więc może sobie jutro faktycznie zamówię hawajską. Czemu nie? Dariusz tutaj pisze, że wzruszony jest. Wzruszony wypowiedzią Oli. Okej, dobra, to udostępnię kontakt, bo chciał tutaj podziękować za miłe słowo. No dobra, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się Ola nie obrazi. No i przychodzi tutaj człowiek o pseudonimie Hej. Hej, to wspaniały nick, Hej. I pisze, dobry wieczór, krawiec i słuchacze. I się śmieje. Coś mnie kaszel bierze. No, ale to musi być dobry człowiek, ten Hej, bo jak pisze tutaj, że uwielbia hawajską pizzę, to musi być dobry człowiek. Chociaż nie wiem, gdybym miał teraz do wyboru zamówić hawajską, to bym zamówił chyba hawajską. Albo pepperoni, właśnie klasyczna pizza, albo prosciutto, dobrze czytam tutaj, prosciutto, że taka prosciutto się robi, nie? Szynka, po prostu taka zwykła, standardowa pizza, szynka na cienkim. U nas w ogóle tak trochę żydzą, przepraszam, że tak powiem antysemicko, żydzą na składnikach i... A to nitka! To nitka sobie ciągle zmienia. Niki zmienia, kasuje komentarze, nie wiadomo, w ogóle Harpagon, kobieta, meteor, nie wiadomo, raz jest, raz nie ma, tu zmienia, skreśla, usuwa, jest, nie ma. Ach, ta nitka. No, a to nitka. Proszę. Jak tam podróż? Jeszcze trwa? No to proszę bardzo, czyli nitka smart. Lubi też hawajską.
1: 30 zł na dodatkowy ser cheddar.
0: No proszę. Raduje się serce me. Dzięki, hojni, szczodrzy ludzie. Stark, to chyba Aleksandra Stark. Trzy dyszki. Ładnie. Na dodatkowy cheddar. No, pizza z cheddarem jakoś mnie tam nie zachwyciła szczególnie. Spodziewałem się więcej. Chyba tego cheddaru może za mało dali. Ale chciałem właśnie powiedzieć, że tak jakoś na tych składnikach. Oglądam sobie często nagrania, takie kulinarne wycieczki różne, nie? Polscy czy zagraniczni youtuberzy jeżdżą po świecie i smakują kuchni z różnych krajów. Właśnie, Nitka, jak tam kuchnia w różnych krajach? Jesteś też taką fascynatką właśnie przygód kulinarnych? Jarasz się tym, że możesz sobie coś tam zjeść w innym kraju, jakąś ichnią kuchnię zasmakować? Jeszcze długo będzie trwać ta podróż. Aha, dobra. No, to baw się dobrze i tam może jakieś przygody kulinarne spróbuj sobie przeżyć, ciekawe. No, a ja lubię prostą pizzę, nie lubię zbyt, a już nie lubię ostrych rzeczy. Nie wiem, skąd w ogóle ta faza na te challenge całe, żeby tam zjeść papryczkę tą Ripper, Georgia Ripper. Czekajcie zaraz, bo zapomniałem, jak się nazywa ta papryczka. Jak ona się nazywa? Carolina Ripper. To była do pewnego czasu najostrzejsza w ogóle papryczka na świecie, jaka jest, ale zdetronizowało ją coś tam. I ludzie jedzą te papryczki, męczą się, czkawki dostają jakieś z powodu tej ostrości, leżą na ziemi, ślinią się. I co, taka fajna przygoda, że co? Albo zjesz jakieś danie i w ogóle nie czujesz smaku, bo ci tam przepala te kubki smakowe i czujesz tylko, że cię pali, że ci się na wymioty zbiera. Co to za przyjemność w ogóle? A taka pizza, właśnie też kiedyś zamówiliśmy, jak była impreza, pizzę taką super ostrą, nikt jej nie chciał jeść. Ale jak tak gadaliśmy, to każdy tam, o, ja tu lubię ostre, nie? Takie przechwalanie się. A przyszło co do czego, się okazało, że nikt nie ma ochoty na to, tak naprawdę. Ja też lubię raczej łagodne rzeczy. Pizza hawajska jest po prostu taka fajna, słodkawa, delikatna, fajne ten... To połączenie właśnie wędlinki, ananasa, ciasta, sera, to jest super, super, dla mnie bomba. Nie wiem, czemu niektórzy tak się odżegnują od tej pizzy i traktują ją jako herezję wręcz, że to jest taka herezja, że to już w ogóle nie powinno się nazywać pizzą. Skąd to się wzięło w ogóle? Przecież jest tyle odmian pizzy. Pizza gdzieś tam w Grecji ma swoje początki i to był taki placek z sosem pomidorowym popruszony serkiem. No i to była pizza. To pierwsza pizza to było być może coś takiego najbliżej temu do takich wynalazków, jakie możemy sobie nabyć w jakimś hipermarkecie, nie? Na stoisku z pieczywem. Takie pizzerki właśnie, czyli placuszek, jakaś tam sos rozsmarowany, tam ketchup, sos pomidorowy, nie? Serkiem popruszone, no taka bieda pizza, taka pizzerka. No to tak, takie były początki pizzy. No to powinniśmy, jak chcemy być takimi radykałami, takimi ortodoksami pizzowymi, to powinniśmy uznawać za pizzę tylko tą pra pizzę, nie? Czyli placek z sosem pomidorowym, wysmarowany sosem pomidorowym i popruszony serem. No. Też nie każdy lubi pizzę z oliwkami. Ja na przykład bardzo lubię. Lubię nawet same oliwki sobie przekąsić ze słoika. A niektórzy nie trawią kompletnie, nie? Smak nam się w ogóle zmienia z wiekiem. Jeśli za dzieciaka nie lubiliście wątróbki, to jako dorośli ludzie możecie nagle zacząć uwielbiać wątróbkę. Tak jak ja na przykład. Ja nienawidziłem w ogóle samego tego zapachu, tego skojarzeń jakieś z tą wątróbką. Coś okropnego, nie? Kojarzyło mi się to z gównem, ze śmierdzącym gównem, które ktoś wrzucił na patelnię. Coś odrzucającego zupełnie. A dzisiaj z przyjemnością zjem dobrą wątróbkę z cebulką. Słowiański podpłomyk to protoplasta pizzy był, pisze Lukacjusz. No być może. Myślę, że w ogóle w wielu zakątkach świata powstawało coś, co mogło przypominać pizzę dawno temu i nie do końca sobie czasem zdajemy sprawę z tego, nie, że w wielu miejscach to powstawało, potem gdzieś tam wypłynęło na szerokie wody się spopularyzowało, jakaś odmiana tego, co właściwie wszyscy znaliśmy. No, pizza to jest takie proste danie, no, placek, coś tam powrzucać. Właściwie to ciężko znaleźć jakieś takie inne dania, które by były tak ciężkie do sklasyfikowania, do jakiegoś opisania, że to jest to, konkretnie to, bo pizza to jest takie danie, można powrzucać wszystko na ten placek, nie? Takie śmieci jakieś, co nam tam zostało. Tu wędlinę pokroimy. Ważne, żeby był ten placek i ser i podkład pomidorowy w sumie, nie? Chociaż może są i takie pizze, które nie mają w ogóle pod tego podkładu z sosu pomidorowego. Może też są takie. Ale właściwie tutaj już bym się wahał, czy uznać to za pizzę, bo musi być jakaś baza, coś, co uznajemy za fundament, nie? Czyli w tym przypadku właśnie placek, sos pomidorowy i ser żółty, stopiony, a reszta to już wedle uznania. Możemy dodać nawet jajko, nawet pizza rybna, co nienawidzę akurat takich rzeczy, takich wynalazków, nie? Pizza z owocami morza. To mi się kojarzy źle właśnie. To jest dziwne danie. No, ale przeróżne dzisiaj są pizze. Jak się nazywa ta pizzeria, w której teraz gustuję w Środzie Śląskiej? Czekajcie. Mówiłem już o pizzerii Anna. No, trochę się zmartwiłem, że pizzeria Da Francesco się przeniosła. Chyba coś tam, jakieś problemy finansowe, bo musieli zmienić lokal i tak dalej. No, mieli w naprawdę dobrym miejscu lokal, to nie są tanie rzeczy, nie? W ogóle to jest takie ciężkie prowadzenie takiego interesu. Wyobraźcie sobie, że tu macie złotówkę na czymś, na jakimś napoju, tu 5 zł na pizzy i tak zbieracie to 5 zł, 10 zł, 15 zł, 20 zł, a nagle przychodzi do zapłacenia czynszu. Tam 10 tysięcy, nie? Nagle. Ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle. To takie ciłanie z nadzieją, że ci wystarczy na czynsz, opłaty. A weź coś jeszcze zarób, jeszcze sobie żyj z tego, nie? No nie wiem, czy bym chciał prowadzić lokal. Ciekawy, jaki jest koszt. Muszę kiedyś Grześka zapytać. Jaki jest koszt wyprodukowania pizzy takiej standardowej jakiejś, nie? Powiedzmy, jest tam trochę wędliny, jakieś papryczka, coś tam. Ile to kosztuje? No nie wiem, 5 zł, 10 zł. Sprzedajesz za 20, nie? Powiedzmy, ja to myślę, że zwykle pewnie jest przebitka razy 2, czyli taka pizza, która kosztuje 20 zł, to koszt jest pewnie 10 zł. No, jakoś tak. Cebularz to podgatunek pizzy. Cebularz, czyli taki też właśnie taki placek, na którym mamy podsmażoną cebulkę, tak? I chyba pieczarki też, pieczarki. No właśnie, czy do tej bazy, do tego fundamentu pizzowego, placek, sos, ser, nie powinniśmy dodać jeszcze pieczarek? Czy wiem, że ta pizza pewnie nie miała tych pieczarek, ale dziś, mówiąc o pizzy, to chyba powinniśmy zawsze o tych pieczarkach. W sumie każda pizza ma chyba pieczarki. Chociaż nie wiem, nie każda może. Pizzeria Anna. To jak ktoś lubi klimaty typu PRL, to polecam w Środzie Śląskiej. To cerata, pani, która się spyta czego. I wam keczupem Tortex jeszcze tą pizzę tak na koniec. Sos dać? Chce sos? No to keczupem Tortex was jeszcze uraczy, no to pizzeria Anna, tak. A ja aktualnie się zdecydowałem na pizzerię 3x3. Pizzeria 3x3, Środa Śląska. 3x3. I co oni tu mają w menu? Każda pizzeria ma swoje nazwy, takie charakterystyczne, nie? Jakby system nazw. Nie zawsze jest to konkretny system, ale jakaś taka maniera, sposób nazywania, nie? No ale tu tak standardowo, na przykład pizza dobra. Sos pomidorowy, ser, pieczarki, pomidor, oliwki, szynka, oregano. 24 cm 18 zł, 30 cm 26 zł, 40 cm 36. Zauważcie, że duża różnica jest dosyć w cenie, nie? Ze względu na wielkość. Czyli jednak te składniki, jest to jakiś koszt chyba. Chociaż w sumie ciężko mi sobie to wyobrazić, bo czy więcej trochę tej kiełbaski, czy mniej, to taka różnica w cenie tutaj. 36 zł. Sporo w ogóle, nie? Trzeba jeszcze napiwek dać, to ci wyjdzie 4 dychy za taką dużą pizzę. No ale 40 to jednak jest już duża pizza dosyć. No, czyli dwa razy droższa jest pizza 40

0: No, co tu jeszcze jest? Maczeta. No to wiadomo, że będzie ostra, nie? Maczeta. Sos pomidorowy, ser, pieczarki, papryka, peperoni, salami, oregano, tabasco. Tabasco, to jest ta ostrość. Tabasco to właściwie nie jest takie ostre. Chociaż lubię sobie czasami w sumie, nie lubię ostrej kuchni, ale lubię taką nutkę ostrości. Wiecie, sam taki posmaczek ostry trochę, nie? Żeby był miejscami. Więc czasami kupię sobie jakiś sos tabasco, na przykład dodam tam do mięsa mielonego, do makaronu czy coś, żeby był taki posmaczek lekki. Zielona, sos pomidorowy, pieczarki, szpinak, szpinak, brokuły, rukola, oregano. A, to taka właśnie zielona mocno, no. Fajnie, fajnie. Myślę, że się skuszę. Mors, to wiadomo, owoce morza. Serwus, sos pomidorowy, ser, pieczarki, cheddar. O, to chyba zamawiałem tego serwusa, bo jest właśnie cheddar. Chciałem zobaczyć, jak ten cheddar.
1: Mat, 100 zł. Dobry wieczór, fajnie cię słyszeć, zwłaszcza gdy ma się gorszy czas. Poprawiasz mi samopoczucie.
0: Kurczę, jak miło w ogóle. Siemasz, Macie. Siemanko. Kurczę, zaskoczenie. No i taki jeszcze komentarz, że fajnie się słucha, że coś. A ja miałem kończyć. No nie, no słuchajcie, jak jest mat, jest impreza, no to nie kończymy. Słuchajcie, jak są takie donaty. Macie, w ogóle przepraszam, że jakoś tam przystopowały te nasze tam, wiesz, sprawy, nie? Co tam zaproponowałeś coś, ale ja właściwie tak się, wiesz, tam waham, bo różne są tam sytuacje. Ja muszę do ciebie napisać po prostu i ci powiedzieć co i jak. W ogóle bardzo ci dziękuję za dobre słowo, za pomoc tutaj, za hojność. Fajnie, że jesteś, fajnie, że jesteś. Ale szkoda, że tak późno przychodzisz, to się przyczepię tutaj i cię zrugam. Pogrożę ci palcem tutaj. Grożę palcem, uwaga, wy nie widzicie tego, bo to jest radio. Jezu, jakie czarne pazury. Gdzieś zgubiłem obcinacz, słuchajcie, mam takie czarne pazury, jak menel jakiś w ogóle. Aż mi wstyd, tak idę do sklepu i tak tą kartę, jak tam przykładam, to tak, żeby pazurów nie było widać, nie? No takie pazurzyska, dajcie spokój. Dzięki, Mat. No to siedzimy i się bawimy. Tabasco takie sobie, bo jebie octem, pisze Potrzeba. No, założę się, że ci, którzy gustują w ostrej kuchni, to wiedzą, co tam jest dobre, nie? Mają jakieś swoje wybrane sosy specjalne, dobrej jakości. Tabasco to takie pewnie uchodzi za takie byle co, że to można w hipermarkecie kupić, a oni mają jakieś tam właśnie Carolina Reaper. W ogóle na zachodzie jest popularne kupowanie sobie specjalnych takich ostrych rzeczy jako takich rarytasków, czyli takie smaczki. Kupujecie sobie na przykład takie opakowanie, gdzie macie dwie papryczki, tylko jakieś tam specjalna odmiana, nie? Właśnie jakaś tam Carolina Reaper. Zasuszone, zamknięte w trumience specjalnej. Wszystko w takim opakowaniu, że to niby horror, takie klimaty horrorowe, nie? Że papryczka jest jakoś tam przygotowana, zamknięta. To jest fajny biznes, bo właściwie koszt tej papryczki jest znikomy pewnie. No ktoś tam se hoduje, zapaczkuje, ale to kosztuje swoje i jest to jakby uzasadnione, jest podkładka w tym, że jest to fajnie zapakowane, że jest to jakieś wydarzenie, że ludzie kupują takie rzeczy i robią z tego show na YouTubie i próbują, otwierają tam jakaś trumienka, nie? Że to taki w ogóle straszne, że się zamienisz w zombie, jak to zjesz. Fajny pomysł. Myślę, że to jest dobry sposób na biznes. Sprzedawać pewne rzeczy z taką otoczką, taką okrasą. Fajnie to po prostu opakować. Jak gadałem często z kapitanem Tomkiem, z Mappetem, którego

znacie, kojarzycie na pewno tutaj, o grafice, o projektowaniu, to on zawsze właśnie mówił, że człowieku, to trzeba odpowiednio opakować, nie? Opakowanie, opakować. I to jest dobry kierunek właśnie. Jeśli chcemy coś fajnie sprzedać, to musimy to fajnie opakować, bo opakowanie jest cholernie ważne jednak. I nagle zapakujemy coś fajnie i możemy to sprzedać 10 razy drożej i wcale nikt nie będzie miał pretensji do nas za to. Po prostu będzie się cieszył, że kupuje sobie towar naprawdę fajnie zapakowany. Czyli, wiecie, brand, kolory, materiały odpowiednie. Wszystko to, co się składa na opakowanie. Zobaczcie, jaką macie frajdę. Często jak sobie kupujecie jakieś tatuszko i sobie otwieracie, nie? I to uczucie, kiedy otwieramy opakowanie, tak wysuwając je do góry, ono jest tak przygotowane, że nic tam nie oddzieramy, tylko po prostu tak, wiecie, się wysuwa, nie? Ta górna część. Papier kredowy, w środku fajna książeczka jakaś. Wszystko ładnie pachnie też, bo farba drukarska też potrafi ładnie pachnieć albo chujowo, no. Dobry druk, fajny design przede wszystkim, nie? Bo co z tego, że mamy dobrej jakości karton, papier, lakier i tak dalej, jak jakiś lamus projektował i zrobił byle co i wygląda to tandetnie. No, to już nie przejdzie. Myślę, że ludzie, którzy kupują sobie takie droższe rzeczy, często liczą też na dobry projekt, na dobry design tego wszystkiego, nie? Nie zadowolą się już byle czym. Co by nie mówić tutaj o bogaczach, to się znają często właśnie na trochę na designie, na tym, no tak czują po prostu całymi sobą, czują, czy coś jest wartościowe, czy nie, właśnie tak patrząc, jakie są kolory, design, typografia nawet, nie, czy te litery są fajnie poskładane fachowo. No, zamożny człowiek często się orientuje w takich rzeczach, wam powiem. I się byle czym nie zadowoli.

Ale zaprojektowanie dobrego opakowania to nie jest taka prosta rzecz. To w ogóle to jest koszt, bo trzeba zrobić wykrojniki odpowiednie. Decydując się na opakowanie standardowe, takie powszechne, nie? Takie, co można kupić gdzieś tam w sklepie normalnie, w jakimś tam markecie, to często ludzie korzystają z szablonów, które już są zrobione. Zobaczcie, na przykład butelki. Butelki, no można się zdecydować na zwykłą butelkę i tutaj nie będziemy nic dopłacali za wykonanie odpowiedniego projektu, czy tam odlanie, wyprodukowanie 10 tysięcy, powiedzmy, sztuk tej butelki nowej, która ma trochę inny kształt, tylko się decydujemy na butelkę standardową, do której już technologia jest, są już maszyny, które wyprodukują taką butelkę, jedynie zostaje etykieta. No ale jak ktoś chce wyprodukować towar luksusowy, no to często się decyduje na to, że musi mieć niestandardowe matryce, wykrojniki różne, nie? I to już jest dużo większy koszt, bo trzeba coś zrobić od zera znowu, a nie użyć gotowca. Trochę jak może z projektem strony internetowej, że można kupić sobie szablon, a można zrobić od zera dedykowany w ogóle system zarządzania treścią, od zera ktoś składa, tnie szablon, no to jest dużo większy koszt niż po prostu kupno szabloniku jakiegoś, nie? I tak ze wszystkim jest. Dużo takich tańszych urządzeń sprowadzanych z Chin, powiedzmy wyprodukowanych gdzieś tam w Chinach, to są najczęściej gotowce właśnie i dlatego to jest też tanie. Oczywiście można sobie też zażyczyć coś na zamówienie, ale to raczej polega na tym, że na tym gotowym, na tej gotowej obudowie, w którą mają nam włożyć elektronikę odpowiednią, że nam to obrandują, że zrobią nam jakieś tam logo na tym, nie? Ale to na gotowcu, spersonalizują nam tego gotowca, można powiedzieć. Koszt produkcji szklanej butelki do piwa nie w ilościach hurtowych, około 50 groszy. W przypadku butelki 500 ml w standardzie wygibasy od 70 groszy w górę. Nie wiem, Marcinsie. Wydaje mi się, że takie customowe, jak to się mówi, rzeczy całkiem, no to może koszt nagle bardziej skoczyć w górę wyprodukowania. Bo tutaj płacimy nawet już nie za matryce różne tam do odlewania tego szkła, ale musimy też za projekt zapłacić, nie? Komuś, kto zrobi jakąś tam pieczęć odlaną na butelce, to czy korek jest prawdziwy korek, czy to jest jakiś korek plastikowy. Etykieta, czy to jest etykieta najtańsza, gdzie oszczędzamy na barwnikach, na papierze i mamy powiedzmy tylko dwa składowe kolory, jakiś tam niebieski i czerwony, czy mamy po prostu pełną paletę i jeszcze powiedzmy, bo wiecie, bo jak na przykład macie na takim piwie jak teraz tutaj ja piję połczyn bezglutenowy, to tu mam na przykład złoty kolor, nie? Złoty kolor, ale taki złoty, że no pod światło patrzymy i on się błyszczy. Po prostu jest to złoty kolor, nie? A nie żółty, który udaje tam złoty, bo wydrukowano tak, że on się niby błyszczy, nie? Tylko no to jest już farba dodatkowa. Dodatkowa farba, którą trzeba zrobić, ten złoty. Więc jest jakiś koszt, ale faktycznie jest też tak, że dużo zależy od nakładu, od ilości właśnie sztuk i tutaj ceny, no jak zamawiamy po prostu bardzo dużą ilość, to się jakoś kalkuluje, a małe nakłady, małe ilości, to zawsze jest większy dużo koszt. Też ciekawostka jest taka, że ludzie wyznaczają pewne standardy, znaczy pewne takie schematy. O co mi chodzi?
patrzyłem sobie, jak wygląda teraz wyprodukowany tak trochę na nielegalu, bo tam bez akcyzy, na przykład Bimber, który jest popularny, Duch Puszczy. Jest taka marka, to jest taka dziwna marka, bo właściwie wielu różnych producentów alkoholu robi tego Ducha Puszczy i każdy Duch Puszczy jest trochę inny. To jest po prostu Bimber. I zauważyłem, że powstają jakieś takie w ogóle alkohole robione przez małe wytwórnie i wszystkie wyglądają jak Jack Daniels. Wszyscy się nagle zachłysnęli Jackiem Danielsem. Jack Daniels stał się wyznacznikiem fajnego designu, że jak jest jakieś whisky, jakiś Bimber czy coś, to musi być ta czarna etykieta z tymi floralnymi wzorami, taka secesja trochę, nie? I charakterystyczna czcionka taka szeryfowa. Wszyscy nagle chcą być jak Jack Daniels. Bo się utarło, że taki wygląd, taka właśnie czarna etykieta z białymi akcentami, to jest jakiś wyznacznik jakości, że to się dobrze kojarzy. I wszyscy nagle zgapiają. Ja nie szanuję czegoś takiego. Ktoś, kto robi taką podróbę, to kojarzy mi się z takim dresiarzem, który przychodzi gdzieś tam do firemki swojej i... No, kurwa. Weźcie mnie tu, zrób ta, słuchaj, ta... Piliśta Jacka Danielsa, no to się rozumiemy bez słów, dobra, no to idę, no i już, jakiś tam Seba sobie, jakiś tam bogaty z domu, nie, co jego ojciec był gangsterem, to sobie nagle zaczyna wchodzić w biznes alkoholowy i on wiadomo, że zerżnie, wiadomo, że do głowy mu nie przyjdzie, żeby zlecić jakiemuś grafikowi, żeby z czymś własnym wyjść, żeby budować swoją markę, nie, on pójdzie po takiej najprostszej linii oporu, nie, że po prostu... Zeżnij pan to, co jest dobre i panie, zrób takie, jak ma Jack Daniels, no. Nie lubię takich ludzi, wkurwiają mnie po prostu całymi sobą, nie? Jak widzę kogoś takiego, to po prostu widzę, że już jakiś cwaniaczek i... raczej nie lubię takich ludzi. Ale jest to, jakby nie patrzeć, skuteczne. To się sprawdza, bo ktoś taki zarobi, faktycznie, dorobi się, nie? Bo inne lemingi popatrzą i powiedzą, to takie jakieś Jack Daniels, tylko taki inny, to bierzemy, bierzemy i wrzuci do koszyka, nie? No już...

teraz coraz bardziej przebija się z nowych trendów piwo z suszem konopnym. Palikot przed pandemią kupił browar Tenczynek, wypuścił piwo Buch, jak Buch, nie? Weź Bucha sobie, z suszem, a także wódkę Tenczyńska Okowita z suszem. No to ciekawe, to nie słyszałem o takim trendzie. No ale jak z suszem? No to u nas przecież jest susz nielegalny, nie? No ale to co, jakiś tam susz konopny bez THC, tak? A Palikot? Słuchajcie, ta żołądkowa gorzka, którą podobno wyprodukował właśnie Palikot, to była znana jeszcze za zamierzchłych czasów. Ona chyba jeszcze była w latach, nie wiem, jeszcze po przemianach ustrojowych zaraz jakoś tak, nie? Widzieliście film Pod mocnym aniołem? W ogóle chyba najlepszy film o alkoholizmie, jaki powstał. I to jest polski film oczywiście. Pod mocnym aniołem. Polecam. Cała plejada gwiazd fajnych tam się pojawia. Aktorka, którą lubię, na przykład Kinga Price się tam pojawia. Robert Więckiewicz w roli głównej, jako Jerzy, jako taki wysoko funkcjonujący alkoholik, właśnie, który, no, gość jest pisarzem i widać, że coś tam w życiu osiągnął, zebrał jakiś majątek, ma mieszkanie, zaniedbane, bo zaniedbane, no takie wiecie, mieszkanie, jakaś kamienica chyba, drewniane deski na podłodze, duże mieszkanie, ale widać, że jest gdzieś tam w szponach tego nałogu. Widać też, że jest o kilka leveli wyżej, jeśli chodzi o jakieś tam ogarnięcie, kumację życiową w porównaniu do innych alkoholików, których spotyka. Jacek Braciak, też fajny aktor, taki charakterystyczny dość, też się tam pojawia. Marcin Dorociński jako Borys. No, Dorociński z kolei jest tam takim alkoholikiem, który zaprzepaścił szanse różne swoje życiowe, bo on jest jakimś aktorem, który dopiero się wspina w karierze, na szczeblach kariery, ale zaprzepaszcza to. Sika, gdzieś tam się spotyka z jakimś znanym reżyserem na meetingu, wiecie, tam spotkanie towarzyskie, załatwianie spraw i on rozmawia już taki pijany, tak się patrzy takim wzrokiem nieobecnym na gościa, z którym gada, z jakiegoś tam z Hollywooda i sika w majtki tak po prostu, nie? I widać, taka plama mu się pojawia i go tam wynoszą. No tak, alkohol może sprawić, że całe nasze życie w sumie nie tyle legnie w gruzach, co po prostu zaprzepaścimy dużo rzeczy, na które wcześniej pracowaliśmy. Tak to jest. Bardzo dobry film w ogóle. Przypominałem sobie ostatnio. Andrzej Grabowski się pojawia, Arkadiusz Jakubik. No, śmietanka, po prostu. Eryk Lubos. No, kurczę, cała śmietanka polskich aktorów. No. Bardzo lubię w ogóle Jakubika. Uważam, że to jest świetny przykład gwiazdy, która zachowała jakiś zdrowy rozsądek, jakieś trzeźwe spojrzenie na życie, skromność w tym człowieku jakaś jest, nie? Taka zdrowa, fajna prostolinijność, że on nie jest nagle wielką gwiazdą, wdechy ważny, nie? Tylko taki po prostu fajny gość. Jak słuchałem z nim wywiadów różnych, to tak mi się jawił. No, a i dobry aktor przede wszystkim. Dobry aktor. No, i też tam gra jakiegoś alkoholika. Takiego, który, no, można się doprowadzić do takiego stanu, że już sobie tam lejecie do gumowca alkohol i jakoś te wasze stopy wchłaniają ten alkohol. Bo już macie po prostu takie, nie wiem, że albo siadacie sobie w misce, do której nalewacie alkoholu, bo ludzki odbyt jest bardzo chłonny i po prostu jakby chłoniecie ten alkohol przez odbyt. No to tak, przepraszam, że tak wulgarnie trochę, ale
No, tak to jest, nie? Z tym laniem alkoholu do gumiaka i potem sobie siedzisz, nie? I tam jedziesz samochodem czy coś, masz ten alkohol w gumiaku, to też jakoś tam przez skórę, przez stopy do krwiobiegu przechodzi to alko, nie wiem. Nie znam się dokładnie na tych technikach. Wiem, że taki alkoholik, któremu już się ręce trzęsą tak, że rozlewa, a im więcej pije, tym mniej pije, bo im więcej pije, tym bardziej mi się ręce trzęsą i więcej mi się rozlewa. Czyli im więcej pije, tym mniej pije. No. No to są już takie techniki, że sobie wiążecie, powiedzmy, zdejmujecie krawat i sobie wiążecie, zawiązujecie na ręku i tak przez szyję i sobie tak ciągniecie z jednej strony za ten krawat i ręka sama się podnosi ze szklaneczką do ust, nie? No to już taki alkoholik, któremu już się za bardzo ręce trzęsą i za bardzo rozlewa.

Matt poleca tutaj film Zabawa, zabawa. Chyba nie widziałem. Trzy nadużywające alkoholu kobiety próbują pokonać przeciwności losu, które nasilają ich problemy z nałogiem. No, ciekawe, ciekawe. Czyli to bardziej o kobiecym alkoholizmie z kolei. Ja myślę, że kobiecy alkoholizm może być bardzo różny od męskiego. Tak mi się wydaje. I znowu Dorociński. On coś się za często się pojawia w tych filmach o alkoholikach. Ale wiecie co, jak mielibyśmy wskazać takie filmy polskie, z których faktycznie możemy być dumni, które dobrze biorą temat na warsztat, które no po prostu dobra robota, nie? To myślę, że właśnie te filmy typu, no te filmy, które mówią o alkoholizmie, to nam Polakom wychodzą. To są zdecydowanie dobre produkcje. Żółty szalik z Gajosem, też świetny film o wysoko funkcjonującym alkoholiku. Jakby ktoś nie wiedział, wysoko funkcjonujący alkoholik to jest taki, po którym po prostu nie widać, że ma jakiś problem koniecznie. To jest człowiek często zamożny, który sobie radzi w życiu, który potrafi się zachować w towarzystwie, który pije dobry alkohol i tak dalej, nie? No. A w ogóle, Matt, może zadzwonisz do Radyjka? Ostatnio wyobraź sobie, że Bully zadzwonił. I se pogadaliśmy fajnie. No, taki twój trochę rywal tutaj swego czasu, jak się licytowaliście na donejciki, no, to kto więcej do pieca dorzuci. No i Bully, sam Bully mówił, że fajnie by było, jakby Matt zadzwonił. No. No muszę to zobaczyć sobie, aż tu dodam do zakładek. Zabawa z którego to roku? 2018. Kinga Dębska, reżyserka. Kurczę, ile ja polskich filmów nie znam. Popatrzyłem sobie na dorobek tej reżyserki i właściwie tak widzę, że mało jej filmów znam. A, ciekawe, ciekawe. A to mogą być naprawdę dobre filmy. Wszystko przed nami, Hell, 6 oktaw, nie znam. Dużo dobrych produkcji może nam przechodzić koło nosa, bo już wychodzimy z takiego założenia, że polskie kino zeszło na psy, bo powiedzmy kojarzymy te produkcje takie jakieś komercyjne, tandetne, komedyjki erotyczne, nieśmieszne komedie, nie? I nam się wydaje, że polskie kino zeszło na psy, no to już nie ma co się w ogóle tym interesować. Zobaczmy sobie kino francuskie, kino skandynawskie, niemieckie, rosyjskie, a polskie to jakieś tam gówniane, nieśmieszne komedyjki, nie? Gdzie szczują cycem. No a niekoniecznie, może nam właśnie przechodzi koło nosa dużo fajnych produkcji, bo się zniechęciliśmy. Ale widzę, że ta pani też produkowała M jak miłość. I na dobre, i na złe. Co ciekawe. To może to nas też może zniechęcać trochę. No, jak ktoś pracował przy S jak sraczka, to niekoniecznie będę sięgał po takie produkcje. Ćma Barowa. No panie, no to genialny film. Mickey Rourke, nie? Też chyba jeden z najlepszych filmów dotyczących, które poruszają taki temat alkoholizmu. Ćma Barowa jest genialna. Słuchajcie, Mickey Rourke tam się wciela w takiego pijaczka, awanturnika trochę, który bardzo dużo czasu przesiaduje po prostu sobie w swojej ulubionej knajpie, gdzie zna wszystkich ludzi, oni go znają. I ma takie swoje, wiecie, menelskie trochę marzenie, żeby wpierdolić takiemu jednemu silnemu kolesiowi, który też tam jest, nie? I się ciągle z nim gdzieś tam na zapleczu bije. Po prostu na pięści. Cały zakrwawiony jest, nie? I on chce w końcu wygrać z tym człowiekiem i z tym siłaczem. No ale też się zakochuje
takiej kobiecie, którą spotyka, takiej kobiecie, która też ma trochę problemy życiowe, nie wiem, nie pamiętam, czy ona też była alkoholiczką, ta Wanda, którą poznał, no taka też już dojrzała kobieta, troszkę może po przejściach, ale fajnie, fajnie, to jest jeszcze Mickey Rourke, który, no, to jest film z którego roku? 87 rok, ludzie, nie wiedziałem, że taki stary, myślałem, że nowszy film. No, więc Rourke jeszcze młody, jeszcze się prezentował jakoś tam. Potem mu te operacje zaszkodziły. Chociaż też ludzie trochę przesadzają, bo no, nie, no cudów nie ma. Z wiekiem nam się troszkę zmienia twarz, zmieniają rysy. Stajemy się trochę karykaturą samego siebie. Zwiększa nam się nohal, bruzdy i tak dalej. No to też no, nie oczekujmy od Mickeya Rourke'a, który ma prawie już 70, że będzie jakoś super wyglądał jak młodzieniaszek, że będzie tak przystojny, jak był za młodu, nie? No to tak ludzie trochę przesadzają z tym. No, ale Ćma Barowa zdecydowanie na propsie. Bardzo dobry film. No. Myślę, że też nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, no Floki, która no, też lubi dobre kino, przecież prowadziliśmy razem Spoilera, też jej się bardzo spodobał filmik i też myślę, by wam poleciła Ćmę Barową. No, dobre kino. Pętla. Aha, ale to opowiadanie. Kino skandynawskie polecam. Jest mroczne oraz ma jedną zaletę. Jest mało skandynawskich filmów i można łatwo obejrzeć wszystkie, pisze Christopher. Skandynawskie kino mi się kojarzy z takim chłodem. Wiecie, zimne barwy, wszystko takie naturalistyczne, nie? Bardzo takie realistyczne, życiowe. Często to kino, z tego co pamiętam, poruszało takie problemy jak tam zabieranie dzieci, rodzina, wiecie. I to nie kojarzy mi się absolutnie z jakimiś kolorkami, jakimś kiczem, postprodukcją, tylko właśnie takie wszystko bardzo surowe. Surowe, chłodne tematy, też takie życiowe. Tak mi się kojarzy to kino skandynawskie. Może stąd właśnie ta mroczność, nie? Bo no właśnie takie jest życie mroczne. Pętla, polski film. Aha, czyli też jest film na podstawie tego opowiadania, tak? To zobaczymy. 2020, ale to chyba nie to. Chyba trafiłem... No już tu na okładce widzę szczupłe panie w seksownych majtkach i pokazują pupę i jakiś koleś z karabinem siedzi na krześle. To mnie tak odrzuca, bo jak ktoś nie ma nic do zaproponowania i czuje, że jego dzieło jest miałkie, nijakie, bezwartościowe, to da na okładkę pośladki fajne, nie? Żeby się przynajmniej oko zatrzymało, może ktoś kupi. Losy polskiego policjanta przypadkowo łączą się z ukraińskimi braćmi, wspólnie przejmują dom publiczny, w którym umieszczają kamery, a następnie gromadzą materiały do szantażu. Patryk Wega, Pętla. Czy o tym mówisz? A nie, to przecież napisał tutaj Madrze 57 rok, czyli to zupełnie nie o to chodziło. Pętla, 57, jest, dobra. Uzależniony od alkoholu mężczyzna stara się trzymać jak najdalej od butelki, ale nauk nie daje o sobie zapomnieć. Wojciech Has, reżyser. Gustaw Holoubek gra. No, to sobie też muszę zbadać, obadać temat. Strasznie mi brakuje dobrych filmów akcji. Chciałbym, żeby Polacy byli w stanie wyprodukować coś takiego, jak nie wiem, 13 dzielnica, francuski film, nie? 13 dzielnica. I
wiem, że się ze mną nie zgadzacie często, że tak marudzę i się czepiam, że w Polsce nie ma mistrzów sztuk walki, parkurowców, kaskaderów. No nie ma, no taka jest prawda, no. I ubolewam trochę nad tym, że Francuzi mają takie gwiazdy jak Cyril Raffaelli czy David Bell. No i takich mistrzów parkouru. Ten Cyril Raffaelli, mówi się o nim francuski smok. To jest koleś, który niesamowite w ogóle kaskaderskie wyczyny robił, jakieś skoki, salta. No niesamowity w tym jest. I czemu my nie mamy takich artystów, którzy oprócz tego, że są dobrymi aktorami, no mówmy się, no taki Cyril czy Bell, to nie są jacyś wybitni aktorzy. No wiadomo, że nie. Ale do roli policjanta czy jakiegoś tam renegata, który mieszka na zakazanej dzielnicy, ale ma dobre serce i zabiera dealerom narkotyki tam do zlewu, je potem go ścigają, no to wystarczy. To wystarczy mieć jakąś smykałkę do aktorstwa, dryk. No i czemu u nas nie ma ludzi, którzy swoje życie poświęcili doskonaleniu swoich umiejętności tam kaskaderskich, parkurowskich, czemu robienia salta do tyłu, nie? Czemu nie ma takich? Czemu nie ma takich? Każdy kraj chyba ma takich swoich świrusów, nie? A my nie mamy. My mamy tylko aktorów, którzy już, nie wiem, ani jednej sceny walki nie nagrali nigdy, bo tylko takie sceny, wiecie, że tam o masz ty, o Jezu! I już tam leży zakrwawiony, nie? No takie sceny, że tam kogoś trachnął, nie było do końca widać w ogóle, czy go trachnął, czy nie trachnął, tam słyszeliśmy tylko trach. No to takie, ja bym chciał jakieś pogonie, jakieś pościgi, albo takie fenomenalne sceny, jak w 13 dzielnicy, nie? Kiedy Leto ucieka przed gangsterami i tam w ogóle po klatce skacze tam z poręczy na poręcz, przez okna, gdzieś z budynku na budynek. Fenomenalne, ja to lubię takie rzeczy. Lubię, jak jest akcja, jakieś pościgi, popisy kaskaderskie, popisy zręczności. No, u nas tego nie ma za bardzo. Nie ma już polskiego kina science fiction. Kiedyś było, no może nie dużo, ale było, dziś już w ogóle nie ma. Polscy twórcy doszli do wniosku, że bez pieniędzy to się nie da, panie. I to jest takie myślenie buraka właśnie, że jak nie mam pieniędzy, to nic nie zrobię, nie? I przypuszczam, że tacy ludzie, którzy tak stawiają sprawę, że a ja bez pieniędzy to się nie da, panie, to nawet jakby im te pieniądze dać im miliony nagle, to się okaże, że oni i tak nic nie zrobią ciekawego. Bo po prostu są takimi prymitywami trochę, którzy uważają, że jak bez pieniędzy, to się nie da nic. Nic, panie, nic bez pieniądzów. Nawet jak mu dasz pieniądze, to i tak nic nie zrobi. A są ludzie, którzy potrafią bez pieniędzy zrobić fenomenalne rzeczy. No, filmy typu Cube czy Pi, no przecież to są klasyki. Cały świat zna te filmy, nie? Wielkie sukcesy, myślę, że też i komercyjne. I to ludzi powinno kręcić, bo i powinni mieć takie aspiracje, żeby zrobić coś z niczego, nie? Bo to się nawet opłaca finansowo. Jak ktoś już tak myśli o pieniądzach, jest tak zafiksowany, no to też mu się to opłaca, bo będzie miał bardzo niskie koszty produkcji. Zrobi film tam ze swoich własnych oszczędności, weźmie znajomych, ale jak zrobi dobry film, to zarobi miliony nagle. Były takie filmy, przypuszczam, że taki Cube, co dużo zarobił, no bo to jak cały świat to zna i wysoko oceniany i lubiany i tak dalej, no to dobrze zarobiło. No to zrobić coś tanio i sprzedać drogo. No, na tym chyba polega dobry interes. No ale ktoś, kto nie jest w stanie zrobić czegoś wartościowego, czegoś na poziomie fajnego, co zachwyci ludzi swoją oryginalnością, pomysłem, no to zawsze wygodnie jest powiedzieć, że bez pieniędzy to ja nic nie zrobię, nie? A jakbym miał, to bym zrobił, ale ja nie mam pieniędzy i bez pieniędzy. To. Ale jakbym dostał, jak miał budżet, to ja bym zadziwił świat. W ogóle wszyscy by padli, jakbym zrobił. Ale nie zrobię, bo nie mam pieniędzy. No. Takie beznadziejne myślenie.

Chyba się spóźniłeś trochę, hej, spóźniłaś, przepraszam, Nitko, bo było o tym już dzisiaj. O chacie potrzeby. No, myślę, że nadal marzy i realizuje te plany swoje powoli.

Chociaż w sumie trochę racji w tym jest, że, znaczy, rację mają ci, którzy powiedzą, że ciężko jest dzisiaj konkurować z kinem science fiction światowym, hollywoodzkim. Bo sam pomysł, okej, jest ważny, dużo daje i można z tego coś zrobić, owszem, ale to wymaga pewnego geniuszu. Nie każdy czuje, że jest w stanie się zdobyć na jakiś genialny pomysł, tak jak wspomniany Cube czy Pi Aronowskiego. Ale z drugiej strony można by też zauważyć, że dziś o wiele prościej jest zrobić efekty specjalne. Bo właściwie niezłej jakości efekty specjalne można zrobić na domowym pececie za 2000-3000 zł. Prawda? Coś, co kiedyś było nieosiągalne. Kiedyś nawet proste efekty specjalne wymagały jednak posiadania drogiego sprzętu, technologii i tak dalej. Studia jakiegoś. Dzisiaj można zrobić naprawdę fajne rzeczy, nie ustępujące tak bardzo tym zaawansowanym, drogim, w domowych warunkach, no taka jest prawda, więc równoważy się to trochę. Niby większa konkurencja z jednej strony, to fakt, a z drugiej strony prościej zrobić fajne rzeczy. I ktoś, kto dzisiaj by zrobił takiego smoka, jak w Wiedźminie się pojawił, to już w ogóle by suchej nitki na nim nie zostawiono. No, może kiepski przykład, bo już wtedy nie zostawiono suchej nitki na twórcach tych efektów specjalnych, tego smoka nieszczęsnego, zrobionego jak na Amidze 500. Ale to może zły przykład. No, ja bym zrobił lepszego smoka na PC-cie swoim. I to jestem pewien na 100%. No. Ktoś, kto to robił, po prostu brakowało mu wyczucia. Smok musi mieć odpowiedni kształt, odpowiednią sylwetkę, odpowiedni kształt tej mordy, żeby to było fajne wizualnie. Ten smok był jakiś taki papuśny, taki niekształtny. To jest właśnie amator. Amator tak robi. Ja dopiero po wielu, wielu latach zajmowania się grafiką czuję takie rzeczy, nie? Że czuję lepiej kompozycję, czuję lepiej bryłę, to znaczy lepiej coś w 3D i już od razu czuję, że tu trzeba trochę spłaszczyć, tu trzeba trochę rozciągnąć, żeby to fajnie wyglądało. Ktoś, kto tych skilli nie ma, to jest amator, który się zajmuje grafiką, nie wiem, od paru lat max. Dużo tutaj, myślę, daje rzeźbienie w glinie. Tak się śmiałem trochę, że tam w tej szkole plastycznej mojej tam rzeźbienie w glinie, masa papierowa i tak dalej, ale to jest jednak dobre, myślę. Nic tak dobrze nie robi na skille, na umiejętności, jak po prostu ćwiczenie i robienie tego samego od nowa i jeszcze raz od nowa i jeszcze raz od nowa i wyrzuć do kosza i zrób jeszcze raz od nowa. I w końcu zaczniesz trybić, zaczniesz łapać, o co w tym chodzi. Smok z Wiedźmina był tandetny. Był źle oteksturowany, był brzydki, był coś pierdolił, nie wiadomo było co, bo dźwiękowcy też dali dupy. Coś bełkotał tak. Nie było wiadomo, co on gada w ogóle. Był jakiś taki nieforemny w ogóle, no. Otoczenie się na nim nie odbijało tak, jak powinno. No. Wiecie, co teraz się robi? Kupujecie sobie kamerę z obiektywem sferycznym i idziecie w jakieś miejsce, gdzie, no, najlepiej tam, gdzie było kręcone oczywiście. I robicie zdjęcie i macie panoramę 360, z której można zrobić mapę odbić, czyli ten obiekt, który sobie tam wymodelowaliście, smok, samochód czy coś w 3D, to w tym się odbija to naturalne otoczenie, które jest dookoła faktycznie, no. I tak to się dzisiaj robi, nie? Jak zaczniesz coś czarować i samemu to ustawiać, to nigdy ci nie wyjdzie tak, jak trzeba. Dogville. Kojarzę Dogville. No to jest... Kurczę, zapomniałem imienia mojego ulubionego reżysera. No, Lars von Trier oczywiście, tak. Lars von Trier.
Lubisz w ogóle Larsa von Triera, Macie? Bo ja uwielbiam po prostu. Żałuję, że nic nowego nie powstaje. Bardzo nad tym ubolewam. Chętnie bym coś zobaczył, jakieś nowe dzieło mistrza. Ostatnie, co widziałem, to dom, który zbudował Jack. Tak to się nazywało? Lars von Trier. To jest w ogóle reżyser, który... Ale tu widzę, że na 22 jest zapowiadany jakiś serial Ridget Exodus. No tak, a ostatnie, co wyszło, to dom, który zbudował Jack. Faktycznie. Wcześniej Nimfomanka. No ta Nimfomanka może nie była taka znowu super, ale Melancholia, Antychryst, Dogville, czy Tańcząc w ciemnościach z genialną Bjork, którą też lubię jako artystkę. To jest eskimoska chyba w ogóle, nie? Jakaś. No, to dobre są filmy. Oprócz Wałęsy mamy jeszcze Marcina Banota, polskiego Spidermana, pisze Bear Island. Już mnie trochę to męczy, takie właśnie polski Spiderman, polski Rambo, polski tam John Wayne, polski coś tam. Polski Tarantino. Zróbmy coś swojego i niech to potem na nas się wzorują, nie? I niech mówią, że to taki nasz amerykański ktoś tam, nie? Tu wymawiając nazwisko Polaka czy jakiegoś bohatera polskiego. Czemu my mamy ciągle być tak w cieniu i się wzorować i aspirować do tego, żeby dorównać jakiemuś tam amerykańskiemu bohaterowi. A to jest pułapka, bo jeśli się staramy przebić czymś, no to weź tu przebij teraz Avengersów. Endgame, nie? To no przebij to. No nie dasz rady, nie zrobisz takich efektów, nie zgromadzisz tylu bohaterów znanych, za którymi ludzie szaleją. Ludzie naprawdę, słuchajcie, w kinach wrzeszczą, wiwatują, sikają, faceci sikają, jak tam gdzieś Kapitan Ameryka wyszedł z cienia, facet dostaje orgazmu, nie? Żona potem opowiada, że mój facet dostał orgazmu po raz pierwszy od pół roku, bo zobaczył, jak Kapitan Ameryka wychodzi z cienia w ostatniej scenie. No... Tak, no faceci to przeżywają, płaczą, w ogóle niespodziewanie się w wojnie bohaterów, tam Zimowy Żołnierz, znaczy ten Kapitan Ameryka, wojna bohaterów, gościnnie Spider-Man się pojawia i wyrywa tarczę Kapitanowi Ameryce, faceci, słuchajcie, płaczą, łzy im ciekną, orgazmu dostają, naprawdę, naprawdę, się tego nie spodziewałem się, że tak się zmieni świat, bo... Kiedyś tak nie było, że faceci się tak jarali. Słuchajcie, ja się wychowałem w bloku, gdzie jako jeden z pierwszych miałem to wideo i tam przychodzili kumple, różni koledzy, starszych kolegów miałem, przychodzili, oglądaliśmy tam i nikt się tak nie jarał, nie? Jak tam wyszedł Rambo 2, to nie, że jak to puściłem, to faceci tam sikali i z nogawki coś wypadało, nie? Od razu. A dzisiaj to tak patrzę... Cała kategoria filmów, jak zareagował na to, że się pojawił Spider-Man i facet tak widać, po prostu wara mu drga, w ogóle, Spidey, co to jest za zachowanie, no już bez przesady, no też mnie to poruszyło, też lubię Avengersów, nie, i tak dalej, no. Ale bez przesady.

No, tak, ci kiepscy. No tak. Ale kto tam kupił licencję? Ukraina, tak? Poza tym kiepscy to nie jest jakiś nic oryginalnego w zasadzie. To jest serial komediowy o rodzince. No to takich filmów były tysiące pewnie. Nie uważam też, żeby w sumie to była jakaś zżyna z Bandich, bo to tak trochę nie pasuje. Nie ma tam zbyt wielu elementów wspólnych. Inny rodzaj humoru trochę, inne realia, wszystko trochę inne. Inny styl w ogóle, nie? Robienia filmu. Ale pewnie są jakieś odpowiedniki. Nic oryginalnego, nic szczególnego. Chciałbym po prostu, żeby Polacy czymś, żeby bardziej było takie dążenie do zrobienia czegoś, czego jeszcze nikt nie zrobił, czegoś oryginalnego, czegoś, czym się, co zaskoczy ludzi na świecie i powiedzą nagle: o, ale Polacy wymyślili, nie? Patrz, patrz, jaki pomysł fajny. Ale nie, u nas zawsze jest takie dążenie, jak w Rosji trochę. Christopher pisze, że Rosja też kupiła licencję na kiepskich. To nie słyszałem o rosyjskich kiepskich. Ale Rosja to jest dokładnie to samo. To jest jak Polska trochę, że Rosjanin nigdy nic swojego ciekawego nie wymyśli. Może dawno temu, nie? Jacyś tam pisarze rosyjscy czy poeci to może, ale dzisiaj. No, Rosjanie widzą, że Amerykanie mają Avengersów, to robią swoich jakichś tam Guardiansów, nie? I zamiast Hulka jest jakiś niedźwiedziołak, jakiś siłacz taki, co się w niedźwiedzia zamienia, i oni robią kopię. Robią po prostu rosyjski odpowiednik tego, co Amerykańcy wymyślili. No. A amerykańska kultura jest specyficzna, tam w ogóle, no, ci superbohaterowie, to cholera wie, skąd to się wzięło, czy to sięgamy do mitów Greków i Rzymian, czy może jakieś meksykańskie opowieści bardziej, czy od Japończyków. Ja myślę, że Amerykanie to tak biorą od wszystkich po trochu, tu podkradną, tu podkradną, tu się zainspirują i robią z tego jakąś hybrydę. Ale ta hybryda jest jeszcze jest w to władowane kupę hajsu, kupę kasy, znani aktorzy. I ludziom się tak wydaje, że to Amerykanie tak coś wymyślili, że tacy oryginalni, fajni, ale tak naprawdę oni wzięli, podkradli trochę różne gotowce, zrobili z tego taki zlepek, jakiś ciekawy, bo ciekawy, ale jednak cała masa inspiracji. I władowali w to dużo hajsów, wzięli charyzmatycznych, znanych aktorów i wszystkim się wydaje, że o, Amerykanie to są, nie?

może Polacy mogliby się wziąć za takie tematy, jak na przykład teorie spiskowe. Mogłoby powstać u nas trochę filmów, które by dotykały tematyki właśnie różnych spisków, teorii spiskowych. Temat bardzo mało eksploatowany w sumie. Takie dobre filmy w tych klimatach to można na palcach jednej ręki policzyć. Teoria spisku z Melem Gibsonem na przykład. 97 rok, tak, teoria spisku. Taksówkarz cierpi na stany lękowe i wierzy, że światem rządzi tajna organizacja. Gromadzi dowody potwierdzające teorię spiskową i dzieli się nimi z prawniczką. No tak, fajna rola w ogóle. Gibson gra tam takiego kolesia, no takiego trochę, nie wiem, jak Claude, nie? Który ma w domu różne tam wycinki z gazet, bardzo się interesuje tym, że nas tam chcą zaczipować, że trują wodę, że fluor w wodzie. Takimi różnymi rzeczami się interesuje. I to ciekawe, przez większość filmu myślimy, że to jest taki świrus trochę, ale potem się okazuje, że dużo prawdy jest w tym, w co on wierzy. Całkiem spoko filmik. Jakie jeszcze znacie dobre filmy, które dotykają tematyki teorii spiskowych? Bo mi tak sobie nie przypominam za dużo, za bardzo. A fajny byłby film, który by, powiedzmy, opowiadał o tym, że właśnie światem rządzi jakaś grupa ludzi, że oni mają złe zamiary, nie? Trochę może ezoteryki w to wpleść. Można by dość szybko wymyślić fajny scenariusz, nie? I powiedzmy, że główny bohater to by był ktoś, kto pnie się gdzieś tam w górę po szczeblach tej kariery jakiejś swojej, czy tam w korpo, czy coś, i zaczyna być wkręcany w takie, zaczyna nieźle zarabiać, być człowiekiem wpływowym i zaczynają się nim interesować jacyś dziwni ludzie. Na przykład, nie? On jest, powiedzmy, niezainteresowany, oni go chcą tam zlikwidować, bo coś tam zdradzi, jakieś tajemnice, albo powiedzmy wnika w tą tajną organizację rządzących światem i oczekują od niego, że on coś strasznego zrobi, nie? Myślę, że Oczy szeroko zamknięte, coś w tym stylu, nie? Właśnie jak Oczy szeroko zamknięte Kubricka. No, to był film, po którym Kubrick umarł, nie? Może się boją po prostu ludzie podejmować takich tematów, bo się boją, że skończą jak Kubrick. Że to nie wolno o tym mówić.

Prawda jest taka, że w Polsce myślę, że wielu twórców, naprawdę wielu myśli bardzo tak od strony hajsu, no, komercha, nie? Chcą zarobić po prostu, chcą, żeby im się zwróciło. Ja to rozumiem, bo nie jesteśmy zamożnym społeczeństwem i taki twórca, no to, wiecie, ktoś, kto ma, powiedzmy, jest bogaczem, bogatym jakimś twórcą, który wcześniej sobie zarobił miliony na swoich filmach, no to komuś takiemu jest bardzo łatwo nagle powiedzieć, ja będę teraz tworzył ambitne dzieła i po swojemu tworzył i się nie przejmuję, co tam powiedzą inni, czy się spodoba publice, czy nie, no to komuś takiemu jest łatwo. A ktoś, kto gdzieś tam chodzi po tych inwestorach, sponsorach, prosi się, gdzieś tam jeździ, stara się zebrać ten budżet na film, gdzieś tam mu się udało, że piwo Tyskie, gdzieś tam jak będzie stało na półce, to dołożą powiedzmy te 50 koła mu do filmu i on tak ciuła, nie? No to komuś takiemu faktycznie jest ciężko i taki ktoś bardzo się przejmuje tym, czy film zarobi, czy nie. Myślę, że gdybyśmy byli bogatszym społeczeństwem, to wiele rzeczy by lepiej działało. Po prostu mielibyśmy ciekawszą kulturę, fajniejsze rzeczy byśmy produkowali. W ogóle bylibyśmy takim krajem, który ma dużo więcej do zaoferowania. Ludzie się lepiej jakoś zachowują. Nie byłoby takiego oszukaństwa, no, jak mnie dzisiaj oszukali, kurde. No ale trudno się mówi i żyje się dalej. Muszę być ostrożniejszy. To co, dzwoni ktoś, czy kończymy? Przepraszam. Zobaczę, czy mam jeszcze jakieś papierosy w ogóle.

0: Tylko dwa papieroski. O. A dzisiaj tu porządek zrobiłem. Miałem trochę kiepów, ale powyrzucałem kiepy wszystkie. I widzicie, to kolejny dowód na to, że sprzątanie nie popłaca. No widzicie, sprzątnąłem tutaj trochę i nie mam kiepów. Tak bym sobie jakiegoś kiepa odpalił. A tu dwa papieroski. Na szczęście Biedronkę chyba otwierają o 5 rano, albo się na stację przejdę. Biedronka, godziny otwarcia. O, od 5. No, a to wytrzymam. Ale gościa to dorwę normalnie. Tylko się dowiem, czy... Muszę się pierw dowiedzieć, co to za jeden. Jak będzie jakaś przerwa, nie będzie audycji długo, to znaczy, że Krawca zamknęli. I nie ma. Ale tam zapobicie lekkie, to co tam jest? Dostanę 3 miesiące w zawiasach. Nie? Albo standardowy wyrok.
1: 50 zł. Czy czujesz czasami nieokreślony lęk?
0: Jakie pytanie. Ciekawe. O, gratulacje, awansowałeś na nowy poziom znowu, na Tipli. Proszę, to dzięki Matowi. Dzięki Macie, bracie, chwacie. Czy czuję nieokreślony lęk? Myślę, że tak. Masz na myśli taki stan, w którym boisz się, ale niekoniecznie wiesz czemu? Się boisz i nie wiesz do końca, czego się boisz. Po prostu takie napady lęku, tak? Kiedyś miałem tego więcej. Dziś się chyba tego wyzbyłem już prawie całkiem. Bardzo rzadko i sporadycznie spotyka mnie takie coś, że mam takie napady lękowe, nie? Że nie do końca wiem nawet, czego się boję, czemu to tak. Tylko po prostu taki... Ogarnia cię taki lęk, nie? Niezidentyfikowany. I chyba to miałeś na myśli, bo piszesz właśnie nieokreślony lęk, tak? Więc chyba to masz na myśli. Tak. Myślę, że może to dotykać większej ilości ludzi.

uzasadniony. No taki bezsensowny lęk to się wydaje czymś nienaturalnym, czymś wbrew naturze, czymś niepotrzebnym, dziwnym, co niczemu nie służy, ale po prostu myślę, że to jest takie zachowanie rozregulowanego mózgu i trochę choroba cywilizacyjna. No, Matt pisał wcześniej, że trochę mu się tam coś w życiu pokiełbasiło chyba troszkę. No i teraz o tych lękach. No to się trochę martwię o ciebie, chłopie. Co tam się u ciebie dzieje? No i to też... Nie wiem, może czas na jakieś odpuszczenie sobie. Może czas na skorzystanie z tego, co się w życiu wypracowało. W końcu, wiesz, zerwanie tych owocków z drzewa, wyjechanie w jakieś spokojne miejsce, machnięcie ręką na to i tamto. Może za bardzo się przejmujesz, spinasz, może za bardzo chcesz mieć wszystko pod kontrolą. Kto wie, nie wiem, zgaduję zupełnie teraz, bo nie znamy się tak dobrze, żebym coś mógł tutaj powiedzieć więcej. No ale tak zgaduję sobie, nie, że może ciebie coś takiego dotknęło. Jakieś takie dziwne stany lękowe, stąd ni zowąd. Jest to przykre uczucie bardzo, bo takie nieprzyjemne cholernie. Po prostu, nie wiem, kiedy mnie coś takiego dopada, no teraz mówię sporadycznie, kiedyś częściej, to czasem się to odczuwa jako zwiastowanie czegoś niedobrego, że jakby... Wydaje nam się, że to może być takie przeczucie, że coś się zbliża, nie? Jakiś kataklizm, jakieś nieszczęście, coś złego się zbliża, coś nad nami wisi, jakiś miecz Demoklesa, jakieś ciemne chmury się zbierają, nie? Coś się zbliża, o, było dobrze, to teraz coś nagle walnie. Czasami tak to odczuwałem, nie? Nie mogąc zidentyfikować tego lęku do końca, no to takie myśli przychodziły, że coś niedobrego wisi w powietrzu, coś się szykuje. Cóż, no, nie wiem, co bym mógł tu doradzić osobom, które mają taki problem. No, takie najprostsze rozwiązania i dość oczywiste, no, troszkę się mniej może przejmować, mniej starać się wszystko mieć pod kontrolą, bo to może być taki lęk, że mimo naszych starań, że czegoś nie dopilnowaliśmy, nie? Że coś, z czymś daliśmy dupy, nie wiem z czym, ale tak coś czuję, że coś... Czy ja coś zgubiłem może? Zaraz sprawdzę. Tu nie no, wszystko mam. Cholera, coś złego. Coś się stało, tylko ja nie wiem co. Nie wiem, jak temu zaradzić w sumie. Ciężko mi tu jakieś rozwiązanie znaleźć. Cholera wie, jak z tym walczyć. To może być po prostu efekt sposobu naszego życia jakiegoś, nie wiem, wcześniejszego i tyle. I z tym się niewiele da zrobić. Może po prostu zmienić swoje życie troszkę. Sposób patrzenia na świat, nie? Trochę... Na pewno ja myślę, że luz, że jakieś takie zdystansowanie się do wielu rzeczy, które nie są tego warte, żeby się nimi przejmować i tak dalej, to zawsze, to każdemu dobrze zrobi. Bo to nie jest dobre. Stres jest straszliwie wyniszczający. Przejmowanie się, stres. I... Naprawdę, no... Dzisiaj mnie spotkała przykra rzecz, a machnąłem ręką i w ogóle nie zamierzam się jakoś wielce tym przejmować.

może sobie trzeba zdać po prostu sprawę z własnej wartości też. Myślę, że wielu z was siebie samych nie docenia, nie zauważacie, że tak naprawdę całkiem fajnie się wasze życie potoczyło, że osiągnęliście sporo, że jesteście fajnymi ludźmi, że macie swoje zalety, tylko wydaje wam się, że jesteście nikim, że jesteście byle jacy, że zmarnowaliście coś. To jest takie bezsensowne zupełnie. Bądźcie dumni z siebie, że coś wam się udało. Nawet jak czujecie, że gdzieś tam wasze życie nie jest idealne, że gdzieś tam jesteście może troszkę w tyle z czymś, to cieszyć się czym innym. Nie wiem, że jestem dobrym sportowcem, albo że ludzie lubią ze mną gadać, albo że fajnie wyglądam na przykład, albo że się znam

na ciuchach i fajnie się ubieram, z czegokolwiek, no, każdy coś tam ma w sobie, nie? Tylko niektórym się wydaje, że nie spełniają pewnych tak oczekiwań, nie wiem, czy rodziny, czy takich społecznych oczekiwań ogólnych, nie? Z czymś tam dali dupy, ale tak naprawdę wam nie jest przykro, że tego nie zrobiliście, tylko wam jest przykro, że nie spełniliście czyichś tam oczekiwań. No, chuj tam z czyimiś oczekiwaniami, no co... Nie wiem, ludzie to są tacy, że właściwie to się mogą do was przypierdolić o różne rzeczy, przeróżne i tylko po to, żeby się przypierdolić, no. Więc nie słuchać tak ludzi. Dobrą ocenę was samych to może dać jakiś przyjaciel, czy ktoś fajny z rodziny i tak dalej, a tak jakbyś obcy ludzie, to tam, no... Wasze zdanie mnie na przykład interesuje, bo my tu tak troszkę taka rodzinka jesteśmy, nie? Rodzina Nocnego Radia, no to jak wy mi coś powiecie, to ja się mogę przejąć. Jak ktoś słucha parę lat Nocnego Radia, czy jest tutaj z nami, czy się zżył jakoś fajnie z nami, no to jest dla mnie ważne, ale jakaś tam obca osoba mi coś powie, to tam w dupie mam. Kto cię oszukał, krawiec? No, próbowałem dzisiaj coś tam sobie załatwić i tam parę groszy dałem komuś, żeby mi coś załatwił i mi nie załatwił. No. Już nie przyszedł. Ale spoko, to będzie łamany, to obiecuję. Może nie trzeba się zniechęcać, Macie. Może to, że raz nie wyszło, a nawet drugi raz nie wyszło, czy nawet trzeci, to nie znaczy, że za czwartym nie będzie wielkiego sukcesu, nie? Czasem trzeba mieć determinację. Może ci determinacji brakuje. Tak jak mi bardzo brakuje tej właśnie cechy. Determinacja. Łatwo się zniechęcam. Zrobię coś raz, nie wyjdzie i już mam takie przeświadczenie, że drugi raz nie warto, bo będzie tak samo, nie? Wielu milionerów, na przykład, jak mówimy tak tutaj o tej karierze, że tak powiem, no, o ustawieniu się finansowym w życiu, no to tam każdy co większy milioner to zbankrutował 10 razy, ale się nie poddawał, nie? I dalej szedł do przodu. No, ale nie znam dokładnie sytuacji, nie wiem, o co konkretnie chodzi z tymi zmianami, które nie do końca wychodzą, tak jakbyś chciał. Może to ty jesteś nie do końca zadowolony z tych zmian, a może one tak obiektywnie są całkiem spoko, nie? Bo to dużo zależy od tego, jak my coś postrzegamy. Może na przykład masz trochę w sobie takiego perfekcjonisty, i nigdy nie będziesz zadowolony z wyniku, zawsze coś tam ci będzie doskwierało, że to nie tak miało być, nie? Ja sobie to inaczej wyobrażałem. A ktoś inny się zadowoli tym, co mu wyszło i uzna to za wielki sukces, nie? A ty na przykład uznasz za porażkę coś, co jest w sumie całkiem fajnie ci wyszło, ale ty nigdy nie będziesz zadowolony, bo masz bardzo wysokie oczekiwania co do siebie, duże aspiracje. Ja myślę, że można być trochę niewolnikiem swoich własnych jakichś pragnień, dążeń i wpaść w pułapkę czasami z tym, że nigdy nie jesteśmy zadowoleni z samego siebie w końcu, bo no, wydaje nam się cały czas, że nie spełniliśmy pewnych własnych oczekiwań, że to nie jest to. Ja to nie mogę tak zostawić. To nie wyszło, to nie. Za co, krawcze, chcą cię zamknąć? Kto? Nie, nikt mnie nie chce zamknąć. Nie, to spoko. To co najwyżej ja zamknę kogoś w koszu na śmieci, jak dorwę. Całokształt. Zawsze sobie ci, którzy są nie do końca zadowoleni może ze swojego życia, czy obecnego, czy z całokształtu, czy coś tam wam doskwiera, to sobie zawsze pomyślcie, że cała masa ludzi oddałaby wszystko, w ogóle byłoby to ich największe marzenie, żeby się zamienić z wami, żeby być tacy jak wy, nie? Nie wiem, nie zawsze trzeba być mistrzem świata też. Nie zawsze trzeba być najlepszym i zawsze stać na podium. Nawet jak takie coś
jak takiego czegoś nie będzie, to i tak przecież możecie być bardzo, bardzo wysoko i możecie być spokojnie z siebie zadowoleni. Ale słuchajcie, to też nie jest nic niezwykłego, że mamy gorsze chwile, że mamy takie chwile trochę takiej melancholii. Po prostu nam to jest potrzebne i z tym też nie ma co tak walczyć. Może Matt musi się trochę teraz zasromać, zadumać, popatrzeć w gwiazdy, trochę pójść sobie na spacer w nocy, odsapnąć i przemyśleć parę rzeczy, bo mu to jest potrzebne do czegoś, nie? I walcząc z tym, pozbawiamy się czegoś. To jest jakiś taki nasz odruch obronny, naturalny, że coś się w nas zbiera. Tak, myślę Nitka, że musisz od początku posłuchać sobie jeszcze audycji, to się dowiesz więcej. No, ale to zmartwiłeś mnie trochę, Macie, że masz jakieś takie chwile, jakąś taką rozterkę. No, więcej bym rzekł, gdybym więcej wiedział, no to może bym coś doradził. Może zadzwonisz po prostu i pogadamy sobie. Zaskoczysz nas tutaj. Ostatnio było trochę takich zaskoczeń. Niektórzy się pojawili na antenie z wideo. Tutaj Potrzeba się pojawił zakutany w jakieś chusty Allahu Akbar. Jak terrorysta pojawił się Gumball. Zadzwonił Bully, stąd ni zowąd. Dzisiaj Aleksandra pierwszy raz zadzwoniła. No, dzieje się. Ludzie, dla wielu to jest wyzwanie, nie? I takie jakieś doświadczenie ciekawe. No, muszą do tego dojrzeć, wahają się i w końcu pach i jest, nie? To jakbyś Macie zadzwonił, to byśmy sobie mogli pogadać, nie? A tam się nie przejmuj, bo nie, wiesz, może właśnie to, że nie chcesz zadzwonić, to jest jakaś też twoja obawa, że nie wypadniesz tak zajebiście, że nie zrobisz na wszystkich wielkiego wrażenia, że nie będziesz tu najlepszy i tak dalej. Może jesteś trochę takim ambitnym perfekcjonistą jakiś, może stąd twoje niezadowolenie, nie, też. Ale zupełnie teraz zgaduję tutaj i strzelam w ciemno, więc nie wiem, czy coś w tym jest, co mówię. Ale czasami się w ogóle nie trzeba przejmować i trzeba w ogóle nie myśleć o takich rzeczach. Po prostu biorę, dzwonię, pach, sobie będziemy gadali już. Zawsze możesz się pocieszyć tym, że większość ludzi i tak macie w dupie, tak jak i mnie i wszystkich tutaj. To jest bardzo odświeżające, kiedy pewnego dnia w życiu sobie nagle zdajesz sprawę, że większość ludzi na tym świecie macie w dupie. To jest bardzo dobre doświadczenie i jak sobie zdamy sprawę z czegoś takiego, to jesteśmy, nagle się czujemy wolni jak ptaszek i przestajemy się tak przejmować różnymi rzeczami, nie? Też naprawdę, jak nam pryszcz jakiś na nosie wyskoczy, to dla ludzi to nie jest jakaś wielka rzecz i to może ktoś i zauważy, może i spojrzy na nas, ale zapomnij za dwie sekundy zaraz o tym, nie? To my się przejmujemy tym pryszczem na naszym nosie. To jest dla nas najważniejsza rzecz na świecie. I to my się wahamy, czy wyjść z domu, czy nie. A tak naprawdę wszyscy mają to w dupie, tego pryszczyka na nosie. Taka jest prawda. Ha, ha, ha. No, Nitka też ciekawą rzecz pisze, bo to tak często mamy, tak, że jest tak dobrze w życiu, wszystko się fajnie układa i pojawia się taki lęk, że zaraz to, no skoro jest tak dobrze, to nie może być tak dobrze cały czas, nie? W nieskończoność. To musi się zebździć coś. Musi się coś zebździć. Dobrze mówię? Zebździć, tak. No, musi się coś popsuć, nie może być, zawsze jest słońce, ale w końcu będzie burza i takie mamy, może to są te obawy, które też Mata dotykają, że generalnie w życiu jest okej, ale Mat się spodziewa, że to nie może tak być wiecznie i jakieś takie lęki są. Ja myślę, że te irracjonalne, takie jakby bez powodu stany lękowe, które czasami nas dopadają, stąd ni zowąd, to one mogą mieć różne podłoże. I czasami na przykład takie, że
zaczynamy sobie tak myśleć, no to coś się musi nagle skaszanić. Może jakiś kryzys też taki życiowy, wiecie, no, cel w życiu, a po co ja tu właściwie jestem, jaki jest cel mojego życia? W moim przypadku to raczej najzwyczajniejsze skrępowanie. No, przed odezwaniem się. Słuchaj, wiesz, Matt, dlatego o tym mówię, o takich rzeczach teraz, bo tak naprawdę tobie się, dla ciebie, owszem, jest to jakieś wydarzenie, nie? Że ty się tu pojawisz na antenie i tak dalej, ale większość ludzi to tak powie, o, Matt zadzwonił, no fajnie, to posłuchajmy. I nawet jak ty się zaczniesz tu jąkać, seplenić, jak się okaże coś tam, że masz jakiś głos dziwny, to tak właściwie ludzie zauważą to, owszem, zauważą to na początku. Może nawet ktoś skomentuje, ale za 10 sekund już nikogo to nie będzie obchodziło zupełnie i posłuchają, co masz do powiedzenia i to wszystko. Więc nie należy się przejmować zupełnie, że tam... Ale rozumiem, że może tu nie być żadnych deficytów, żadnych problemów tam z niczym, z mówieniem czy coś, tylko po prostu takie skrępowanie zwykłe, nie? Faktycznie, że... Na pewno jest tak, że jak się długo nie dzwoniło i nagle ktoś cię tu ciągnie za ucho i zachęca, to tak, no nie, no to wtedy jest gorzej, nie? Więc dlatego namawiam, że im szybciej, tym lepiej i najlepiej tak traktować życie, że coś tutaj chcę zrobić, to robię, pach i robię, nie? Niektórzy tak mają, niektórzy, sam mam z tym problem, ale są także wśród nas tacy ludzie, którzy tak podchodzą do życia. Coś im przyjdzie do głowy, pach i robią, nie? I w związku z tym się nie przejmują.

Nikogo nie łam. Krawiec, krawiec, odpuść sobie. A to nie rozumiem, o co chodzi. Czy ja kogoś łamię? Aha, aha, bo mówiłem, że będzie łamany, tak. Aha. Nie, no tak żartuję trochę. Nie sądzę, żeby tu doszło do jakiejś wielkiej boruty, że będę kogoś tam ścigał, się z kimś tam napieprzał. Nie o takie pieniądze i też tutaj nie szczególnie mam ochotę sobie potem wstawiać wszystkie nowe zęby na przykład, nie? Bo kto wie, na kogo się trafi. Tak, tak. Nie, ja tu też nie chcę żadnej presji wywoływać na kimkolwiek. Absolutnie. Będzie miał ochotę człowiek, jeden z drugim, to dryndnie, nie to nie. Właśnie takie ciągnięcie za ucho często źle robi, nie? Bo im bardziej kogoś zachęcamy, prosimy, tam stymulujemy, zachęcamy, no, zadzwoń, zadzwoń, raz, trzy, dwa, jeden, no, to ktoś się bardziej spina i dla niego to się robi jakieś wielkie ajwaj i nie chce, nie? Więc nie warto. Przyjdzie samo pewnego dnia sobie ktoś stwierdzi, że se drydnę. A, raz kozie śmierć, już. Ale nie warto tutaj jakoś naciskać. Ale nie zmienia to faktu, że zachęcam, bo to zawsze jest miło. I coś się dzieje ciekawego w radyjku, nowego.

Może ktoś inny zadzwoni. Pamiętam, jak Grzegorz pierwszy raz zadzwonił, zaimponował mi. Tak? Ja już nie pamiętam. To chyba długo słuchasz Nocnego Radyjka, skoro pamiętasz, jak Grzegorz B, Grzegorz Bukowski, tak? Czyli Grzesiu od książek. Już nie od pizzy, tylko Grzesiu od książek. Pierwszy raz zadzwonił, tak? No ciekawe. To jakieś zamierzchłe czasy. No, a dziś dla niego zadzwonić to tak jak domofon wcisnąć gdzieś tam, nie? Gwarantuję też każdemu, że po pierwszym razie to już drugi raz to będzie bułka z masłem. To już w ogóle sami się zdziwicie, że co ja tak się krępowałem, co ja takie miałem jakieś obawy tutaj. No, i już drugi raz to sami będziecie chcieli.

Trochę jak muzyka potrzeby brzmi ten podkładzik. Muszę od potrzeby wyszarpać więcej jakichś jego utworków. On się chyba niechętnie dzieli. Też może jakiś taki perfekcjonista w nim drzemie i się obawia, że to jeszcze za słabe, jeszcze za słabe, jeszcze za słabe i do szuflady, nie? Muszę od niego wyszarpać jakieś nagranka i zobaczyć, co on tam komponuje ciekawego. Bo tak za dużo twórczości to nie znam. No... Też się taki lęk w nas pojawia, nie? Czy jak to zostanie ocenione? W ogóle całe nasze życie to jeden wielki lęk. Lęk przed tamtym, przed sramtym. Zaczyna się w ogóle od jednego wielkiego strachu. Rodzimy się wystraszeni w ogóle. Ktoś nas wyciągnął z fajnego miejsca, gdzie było cieplutko, przyjemnie, fajnie. Wyciągnął nas w jakieś zimne, straszne miejsce, które jest... No, wiadomo, człowiek jest taki malutki, nieświadomy jeszcze do końca, co się dzieje, ale coś tam czuje dookoła, wszystko, dźwięki, temperatura, jakieś wnioski tam swoje wyciąga i to może być takie doświadczenie jak dla dorosłego bycie porwanym przez UFO i jak wam coś tam wkładają w pupę, nie, na statku kosmicznym. No to tak się czujemy, jak się rodzimy. Dobrze, że tego nie pamiętamy, bo by nas to dręczyło przez całe życie potem pewnie, jakieś traumy. Ale taki świeży, młody mózg to myślę, że działa sprawnie i potrafi pewne rzeczy wykasować szybko. No i tak, zaczyna się od tego strachu. Wyciągają nas, gdzieś tam nas ciągną, zimno, chłodno, głośno. Nagle cały świat, który wcześniej znaliśmy, był taki dosyć cichy. Były przytłumione te dźwięki, nie? Trochę. A tutaj nagle głośniej wszystko, intensywniej i jeszcze dostajemy w pierdol, bo takie małe dziecko to gdzieś tam się w plecki uderza, żeby ono złapało oddech, nie? I takie jeb, i jeszcze nas ktoś bije i nożycami nam kawałek ciała odcina, no pępowina, no nie sądzę, nie wiem, tam chyba są jakieś nerwy, nie? To jest ból jednak, jak nam nożycami ktoś obcina. Tak się utarło, że dziecka to nie boli niby, ale ja nie wiem, czy to nie boli przecięcie takiej pępowiny. No to może to jest taki ból, jakby wam małego palca obcięto nożycami, nie? Kto wie? Nie wiem, zgaduję znowu. No i potem całe życie lęk. Straszą nas. A to, czy dostaniesz dwóje, czy zdasz. A to, czy pójdzie, czy cię do wojska wezmą. A to, czy cię z pracy nie zwolnią. A to, a to sram to. I tak cała rzeczywistość nas cały czas chce straszyć i wzbudzać w nas taki lęk, żebyśmy byli tacy kurwa, w lewo, w prawo i te oczka tak w lewo, w prawo i kurwa, czujność to, co... Tu nam zabiorą, tu przyjdzie komornik, tu nas zwolnią, tu firma padnie, tu nie mam na opłaty, kurwa. Przepraszam. No i tak całe życie się bój się, a potem się bój, że umrzesz. A tu przychodzi ci klecha i cię straszy, że tak ci daje do zrozumienia, że a może tu do piekła, tak, piekło czeka, być może, no to tutaj... Trzeba się wyspowiadać, koperta powinna stać, koperta... No, grzechy ciężkie, więc myślę, że koperta powinna stać na stole. Właśnie taka dobra koperta, taka, która stoi, którą można postawić i ona stoi, tak. To, no, a grzechy ciężkie. No i co ważniejszego jest, no, wieczne męki czekają, być może, no to, tak. No i nas kolejny straszy, nie? A potem telewizor włączamy i same kataklizmy, klęski, dramaty życiowe. Tutaj myślał, że przeżyje, a nie przeżył. Szedł sobie i go zabili. I tak słuchaj tego i chłoń to. I może uda się systemowi, całemu temu chujowemu systemowi sprawić, że zaczniesz się bać bez powodu nagle, bo już twój mózg się przyzwyczai do bania się.

0: I ponownie na antenie Ola. Oli się chyba spodobało dzwonienie do nocnego radyjka.
1: Tak, spodobało. Musiałam się odnieść do tego strachu.
0: No, i co powiesz?
1: No powiem, że to tylko na filmach dzieci są klapane w pupki, jak się rodzą. To po pierwsze.
0: Czyli to jest mit taki, czy to faktycznie to nie jest tak, że dziecko trzeba klepnąć, żeby złapało samo oddech, bo inaczej nie złapie?
1: Nie, to jest totalny fake w ogóle, bo ja mam dziecko 3-letnie, ale właśnie specjalnie jak miałam rodzić, to nie oglądałam żadnych filmików i całą wiedzę miałam właśnie z takich filmów, że tam baba krzyczy i narka. No ale inaczej zupełnie to wygląda i właśnie z tego tytułu, że urodziłam dziecko, to mam taką ciekawostkę, że właśnie większą traumą dla dziecka jest powiedzmy urodzenie się poprzez cesarskie cięcie niż poprzez poród naturalny. Że jak ma naturalny poród, to od razu mu się hormony produkują, które go uspokajają i pocieszają, no i trafia od razu, wiesz, do mamy i jest spokojne. A takie właśnie wyrwane z brzucha, to jest traumatyczne. Aha. Czyli zupełnie odwrotnie, niż by się wydawało.
0: No, w sumie tak. No,
1: ale ja nie chciałam gadać.
0: Ale to ciekawy temat. Chyba jeszcze w nocnym radio nie rozmawialiśmy na takie tematy, wiesz? No, a ty w sumie jesteś też osobą, która ma coś do powiedzenia, no bo urodziłaś, no to wiesz, jak to jest i tam już masz coś do powiedzenia. Ja akurat nie wiem.
1: Tak, nie będę zadręczać tutaj ludzi tematem porodów, ale też mogę o tym lęku powiedzieć, bo nie wiem, czy czytałeś albo czytaliście wy książkę Homo Sapiens. No to ona jest zajebista i zajebiście wszystko tłumaczy, jak w ogóle człowiek powstał, jak się rozwijał, że to przecież nie była tylko jedna nitka, jedna rasa człowieka, tylko kilka. No i te wszystkie problemy psychiczne, które nas dotykają, problemy z emocjami i ten lęk, to wynika z tego, że za szybko się rozwinęliśmy, za szybko ta nasza cywilizacja poszła do przodu i nasz mózg się w ogóle jeszcze do tego nie dostosował. Że my mamy ten gadzi mózg, który jest odpowiedzialny właśnie za polowanie, za życie razem ze wszystkimi. W wiosce każdy ma swoją rolę, jeden jest od polowania, jeden od pilnowania, inna rodzi i tam cała wioska pomaga. A tu nagle takie zwierzęta, tacy właśnie ludzie, zwierzęta, zostali wrzuceni w jakieś chore zasady, że rodzisz się, no i wiesz już, że będziesz tutaj mieszkał i musisz pracować, żeby w ogóle przeżyć. I to jest właśnie dla nas źródłem tych wszystkich problemów, że nasz mózg nie ogarnia tego, nie radzi sobie z tym, co stworzyliśmy tak szybko. Zasady wszystkie.
0: Ciekawa teoria. Ciekawa. Ja w ogóle też jestem zwolennikiem takiej teorii, można by to w dużym uproszczeniu powiedzieć, co nagle, to po diable. I tu się zgadzam z konserwatystami, którzy twierdzą, że wszelkie jakieś zmiany kulturowe, społeczne powinny następować stopniowo. Nie rewolucje jakieś, wiesz, nie siłowo, nagle coś zakazujemy, zmieniamy, tylko stopniowo. I wtedy to lepiej działa. Jest trwalsze. Takie zmiany, które robimy trochę siłowo, na szybciora, to często na początku działa, a potem szybko się zepsuje. Jest takie nietrwałe, jak domek z kart, nie?
1: Dokładnie.
0: A mówiąc o książce Homo Sapiens, nie masz przypadkiem na myśli Sapiens od zwierząt do bogów?
1: A, tak, dziękuję ci bardzo. Mówiłam ci, że ja nie mam pamięci do tytułów i autorów.
0: Bardzo dobra książka, też polecam. Też wszystkim polecam, znakomita książka. Świetne w ogóle opisanie całej naszej cywilizacji, tego jak się człowiek zmieniał, różnych odkryć, mózg, społeczeństwo, wszystko jakby tak zebrane do kupy i bardzo fajnym, przystępnym językiem w ciekawy sposób opisane, nie? Ciekawe
1: tak,
0: różne wnioski.
1: Logicznie.
0: Tak. Świetna książka.
1: No i jeszcze jest Homo Deus, ale tego jeszcze nie czytałam.
0: Też dobre, też znakomite. Homo Deus, no. Bardzo podobna w sumie książka, taka w tym samym stylu trochę.
1: Mm-hmm.
0: No,
1: świetna, no, ale każdy lektura. Powinien przeczytać Sapiens, bo ludzie myślą, że właśnie są jacyś tacy, no, lepsi od zwierząt, nadrzędni, a tak naprawdę to dno totalne.
0: Tam jest też świetnie opisane, jak pieniądz został wynaleziony, jak ewoluował, handel, pieniądz, jak musiało to dojść do pewnych tam usprawnień, nie? W tej, no, w tej, tak, całej gospodarce, ekonomii, handlu. Fajnie, no super książka, naprawdę daje do myślenia i pozwala spojrzeć na świat tak bardziej jak na coś, co po prostu jest i tak to działa i jest to, i są to naturalne pewne przemiany, zmiany. Fajnie, fajnie się to czytało. No.
1: Tak, dokładnie. No dlatego też uważam, że jak są jakieś zmiany wprowadzane, no to powiedzmy muszą 3 pokolenia minąć, które stosują się już do tych zmian, żeby te zmiany pozostały. Czyli no nie wiem, jakby nagle wszyscy powiedzieli, że o dobra, nie będziemy jeść mięsa, no to żeby to w ogóle jakkolwiek u nas zostało i u nas, czyli u ludzi, i było czymś naturalnym i oczywistym, no to 3 pokolenia musiałby jakby stosować się do tego, umrzeć, kolejne się rodzą i wtedy by zadziałało. Czyli
0: no,
1: nigdy.
0: Tak. No, ja myślę, że takie rzeczy jak wegetarianizm czy inne jakieś zjawiska to są takie rzeczy zależne od wielu innych i żeby...
1: No to taki luźny przykład był.
0: Żeby ludzie się stali wegetarianami czy weganami, to muszą mieć sprzyjające warunki do tego. Musi być pewien poziom życia osiągnięty, gdzie już nie zapierdalamy, wiesz, z łopatą, z kilofem. My, czy nie jesteśmy tak zależni od kaprysów natury? Bo wiadomo, że jak ktoś żyje sobie w jakiejś chatce, zima dookoła, tak dalej, to ta natura mu dyktuje pewien sposób życia, nie? On musi,
1: no tak,
0: sobie tam wszystko...
1: No tak, jak żyje w chatce, to królika musi zjeść.
0: No tak, no nie ma warzywek, nie rosną, a coś sobie tam zapeklował, przygotował, no to mu może nie wystarczy, no i musi mieć też siły na polowanie, na jakieś tam, na budowanie, no to... Mam... Ale ktoś, kto żyje sobie już w takim współczesnym świecie, w pięknym białym domu z białymi ścianami, w designerskim mieszkaniu i pracuje przy komputerze, nie pracuje fizycznie czy coś, jest bardziej, ja bym tu bardziej oczekiwał od takiego człowieka, że na nim ciąży pewna odpowiedzialność, powinien jakoś wykorzystać to, do czego doszedł i powinien wykorzystać swój sposób życia do tego, żeby być jakoś bardziej fair wobec innych stworzeń, nie? I
1: to
0: może,
1: tak,
0: no, a jakiś robotnik, czy ktoś, kto mieszka w dziczy, czy coś, on jest bardziej usprawiedliwiony, że on to mięso żre i tak dalej. Nie sądzisz?
1: No tak, ja po prostu uważam, że no mięso można jeść, tylko że problemem jest to, że my za dużo zabijamy, że zabijamy i produkujemy więcej kotletów, niż jesteśmy w stanie zjeść. Czyli taki robotnik, no to niech sobie zjada mięso, a jak jest gościu w mieście, no to no ciąży na nim właśnie, tak jak powiedziałeś, taka społeczna odpowiedzialność, że musi dokonać jakiegoś wyboru, podjąć decyzję, że no nie wiem, tak jak kupowanie futer, że przestańcie kupować futra, to nie będą mieli komu sprzedawać. No ale jakoś są ci przeciwnicy futer, a zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał
2: złotych
1: kupić. Nawet właśnie moja
2: Aleksandra,
1: mama,
2: to bardzo interesującą rozmówczyni,
1: której pokazywałam drastyczne filmy i mówiłam, że no co ty, mamo, że nie powinnaś w ogóle kupować futer. No i ona sobie kupiła, ja mówię, kurde, że no nie szkoda ci tych zwierząt. No ale to second handu to i tak już zabite. Czyli jak już ktoś coś myśli, no to raczej się już też tego nie zmieni.
0: No tak, to już widać, że to nie są... Znaczy, sam nie wiem. To jest to trochę takie myślenie automatyczne, że ktoś, kto tak mówi, to w nim... nie za bardzo czuć, że on ma jakieś swoje przemyślenia, że do czegoś doszedł, że walczy ze sobą, nie? Tylko on już ma coś utrwalone, coś wbite do głowy troszkę. Starsze pokolenie takie jest, że ciężko przekonać do czegoś. Może nas też będzie ciężko przekonać, jak będziemy starsi. Im starsi, tym ciężej, nie? Tym już będziemy bardziej utwierdzeni w swoim, jakimś w swoich przekonaniach i będziemy uważali, że to jest to słuszna droga, jedyna, bo myśmy już swoje przeżyli, my już swoje wiemy, nie będzie nam ktoś tam młodszy mówił, ale to znowu to ego jakieś, że kto będzie mi tam mówił młodszy jakiś, a ja tu jestem starszy. Ludzie często wpadają w tą pułapkę ego i liczy się tylko ja mam rację, a jak to ja źle mówię.
1: Tak, zwłaszcza jak ktoś młodszy coś im pierdoli, no to wiadomo. A ale wydaje mi się, że zupełnie, myśleć. Że będziemy się na maksa różnić od naszych starych czy od dziadków.
0: Tak?
1: No, tak myślę, że taki jakiś przełom nastąpił, już takiej świadomości i chyba też dostęp do internetu, czyli do całego świata, do danych z całego świata, tak nas trochę też zmienił, że dużo wiemy i wiemy, że jest mnóstwo możliwości, że nie będziemy tacy zafiksowani na jednym światopoglądzie, że jeszcze dużo się może wydarzyć.
0: No, masz rację. Nigdy chyba nie myślałem o internecie jako o takim zjawisku, które mogło zmienić sposób naszego myślenia. Bardziej to mi się kojarzyło tak, wiesz, przyziemnie, że o, tu różne usługi, zabawa, rozrywka, ale nie pomyślałem w sumie o internecie, chociaż obcuję z nim od początku samego, jak w Polsce się pojawił. Że to jest coś, co w ogóle zmienia nasz sposób bycia, myślenie. A tutaj Matt znowu lekką rączką pięć dyszek. Macie, tu uważaj, może będziesz miał jeszcze gorsze samopoczucie, jak jutro zerkniesz do portfela z rana i gdzie moje pieniądze?
1: No, psycholodzy dużo zarabiają, no to dostajesz.
0: Matt nie jest psychologiem. Aha, że ja psycholog.
1: Ale ja mówię
0: tutaj.
1: O tobie.
0: Taki domorosły psycholog. No. Matt to stomatolog z kolei. I napisał tutaj: Aleksandra to bardzo interesująca rozmówczyni. Pozdrawiam. Ja się zgodzę w tym przypadku.
1: Widzisz, stomatolog.
0: Stomatolog. Faktycznie. No. Stoma, czyli ma stówę, tak? Stoma to log.
1: Logiczne.
0: To logiczne.
1: Stoma to logiczne. Albo musiał maty wynająć, bo świnie przyszły z pola do gabinetu, chciały wejść i było to naniosłe.
0: No, tak jest.
1: No dobrze, to ja się już rozłączam.
0: No, co już?
1: A nie nudzisz się? Nie nudzicie?
0: Nie, ty mnie nie zanudzasz akurat. Ty jesteś z tych, co nie zanudzają. Ale tych, co lekko przynudzają, też pozdrawiam. Tacy ludzie też są fajni, bo można sobie pójść siku zrobić.
1: No, za 40 minut Biedronkę otwierają.
0: Właśnie.
1: A ty już fajek nie masz.
0: No, patrz, jaki to człowiek jest uzależniony od nikotyny, od substancji różnych. A też w sumie mógłbym... Często tak, wiesz, taki cwany gapa jestem i pouczam tu ludzi, wielki mędrzec, specjalista, nauczyciel życia. I tu, słuchajcie, mój drodzy, wszystkie bariery są w waszej głowie, rozumiecie?
1: A... Inni mają gorzej, mogą wam pozazdrościć.
0: I siedzę
1: nie przejmuj się swoimi problemami.
0: No.
1: Tamtemu ręce urwało, gorzej ma.
0: Taki wiejski psycholog. O, jak jest wiejski filozof, to no jest wiejski psycholog, krawiec tutaj. Idź se, masz depresję? Idź se, pobiegaj, ci przejdzie.
1: Tak, tak, tak. Ja mam depresję, więc wiem, co mówię. To pomaga. Pobiegaj, to ci przejdzie. Ale to zawsze tak jest, że łatwiej jest doradzać niż samemu zastosować się do tych rad. A potem taka kicha, bo ktoś ci może powiedzieć, ej, sorry bardzo, ale też masz taką sytuację, sam tak zrób. A ty, nie, ja nie mogę akurat, no. Mnie to nie dotyczy.
0: Ale takiego cwanego gapy też można posłuchać, bo on może mówić słusznie i może mieć dużo racji, może też pewne rzeczy skumać na podstawie własnych obserwacji, na podstawie swojego życia, pewne błędy popełnił. Niekoniecznie jest zdolny do tego, żeby wszystko u siebie naprawić, ale pewne wnioski, spostrzeżenia ma słuszne, no, jeśli ktoś ma siłę. Ja myślę, że dużo w życiu zależy od tego, ile kto ma siły w sobie, takiej woli życia, determinacji. To ciężko to opisać. Jest w nas jakaś taka siła, która sprawia, że bierzemy się z życiem za bary, że podejmujemy wyzwania, a ktoś tego nie ma. Już w ogóle nie podejmuje wyzwań, już nie chce ryzykować, już nie starcza mu sił na dokończenie czegoś. Wiesz, o co chodzi.
1: Tak. Doskonale wiem, bo ja też znam dużo teorii i po prostu potrafię tak nawijać, tak doradzać, wiesz, nawet artykuły pisałam w tym temacie. A sama właśnie miałam te problemy, w których, wiesz, doradzałam. I tak sobie myślałam, że Jesus, że chyba nie powinnam doradzać, jak sama się nie stosuje do tego.
0: Ale właśnie to jest błędne, przepraszam bardzo, to jest właśnie błędne myślenie, wydaje mi się. Czemu masz nie doradzać to, że sama sobie z czymś może nie do końca poradziłaś, czy z czymś nie dałaś rady, to jeszcze nie oznacza, że to, co mówisz, nie jest wartościowe i może komuś to pomogło, może komuś, wiesz, uratowałaś dupę, ktoś się zastanowił, no w sumie,
1: tak,
0: racja.
1: Tak, wiesz, to może pomóc, ale to jest wstyd, wiesz, przed samą sobą raczej, że nie przed tą osobą, tylko przed samą sobą.
0: A no tak, no to tak, trochę tak, no. Że taki cwany gapa jestem, nie? No.
1: Tak, że oho, że super jesteś, tak doradzasz, to czemu tak sama nie zrobisz? No, ale generalnie to jest chyba tak uwarunkowane genetycznie i pokoleniowo, że jedni potrafią wstać z kolan w każdej sytuacji, nawet jak po prostu się wszystko na niego zwala, a inni się łatwo załamują i poddają. Dzisiaj słuchałam takiego zajebistego wykładu Hindusa, oczywiście nie pamiętam, jak się nazywał, pamiętam tylko, że był Hindusem. I on bada uzależnienia i powiedział, że zupełnie inaczej ludzie patrzą na osoby uzależnione niż powinni, że albo oceniają, albo mówią, że są słabi, albo że chorzy i w ogóle. A ludzie wpadają w uzależnienia w odpowiedzi na przeżytą traumę w dzieciństwie albo w późniejszym okresie. I w tym uzależnieniu, w tym, co to uzależnienie przynosi ci, czyli tą chwilę, powiedzmy, ulgi, szczęścia czy spokoju, no to szukasz takiego pocieszenia na tą traumę, mimo że o niej nie myślisz teoretycznie. Że sięgasz po narkotyki i jest ci dobrze i te narkotyki cię pocieszają, no bo twoje ciało, twoje wnętrze domaga się takiego pocieszenia.
0: No, jeden zacznie pić, żeby mniej czuć, na przykład, żeby nie czuć tak bardzo,
1: tak,
0: żeby się znieczulić. Ktoś inny nagle zda sobie sprawę z tego, że jak się napije, to staje się zmrukliwego, nieśmiałego, jakiegoś tam wycofanego człowieka, duszą towarzystwa i to jest bardzo wielka pokusa, żeby pić, bo wtedy jesteśmy kimś, jesteśmy dowcipni, błyskotliwi. Tak nam się wydaje przynajmniej.
1: Do czasu, do któregoś tam kieliszka.
0: Tak.
1: No ale koka, no właśnie narkotyki. Takie, nie wiem, amfa, koka. To dopiero jest pułapka, bo alkohol, no to daje dużo takich szybkich objawów, których nie chcemy, że tam prawda, się pożegamy albo coś. A koka, dlatego to jest największe uzależnienie, że czujesz się po prostu jak gwiazda, że no możesz nawijać, możesz, no nie wiem, dokończyć szybko swoją pracę magisterską i właśnie jesteś zupełnie innym człowiekiem.
0: A miałaś jakąś w życiu styczność z substancjami różnymi?
1: Miałam właśnie styczność z koką, no a z alkoholem oczywiście, jak żeby inaczej, i z ziołem, ale to tak delikatnie z ziołem. No i właśnie cóż mogę stwierdzić, że alkohol, właśnie jak ktoś nigdy nie sięgnie po narkotyki i w alkoholu szuka tego pocieszenia i myśli, że po alkoholu jest fajny i czuje się fajnie, no to jak sięgnie po narko, po kokainę na przykład, no to rzuci picie. Bo to jest po prostu mega przepaść, że po alkoholu no wcale nie jesteś Bogiem i gwiazdą, że po kokainie jesteś. No ale w kokę łatwo wpaść, no i też jest strasznie droga.
0: No, no, to taki ekskluzywny drag, i ale też darzony sporą estymą, jako taki, który bardzo nas jakoś nie degeneruje, nie? Nie jest to coś, co nam zaraz tam zniszczy, a znaczy organizmu nam nie zdegraduje, nie zniszczy nas, ale mocno uzależnia chyba, nie?
1: No, tak, tak. Ja no nie jestem kokainistką, żeby nie było, ale rzeczywiście...
0: Szkoda, szkoda, mielibyśmy tu ciekawy przypadek.
1: Nie stać mnie na to.
0: No, to mnie zawiodłaś, liczyłem, że będzie jakaś tutaj kokainistka, heroinistka.
1: O, zadzwoniła w końcu Aleksandra Stark, kokainistka, którą woził jednonogi taksówkarz.
0: A nie jesteś przypadkiem wnuczką albo córką Tonego Starka?
1: Nie, właśnie. Ale miło, że mówisz o Tonym Starku, a nie o grze o tron. No, bo ja właśnie jego podziwiam.
0: Fajna postać, też zajubista, lubię. Z Marvela jedna z ciekawszych postaci, na pewno, bo to jest człowiek, no tutaj po prostu ma charakter fajny, ciekawy. Jest,
1: no właśnie, nieidealny. Nieidealny.
0: Kim jesteś bez swojego skafanderka tam, bez swojej zbroi? Niech się zastanowię. Playboy, filantrop, milioner.
1: Dokładnie. Mi się podoba taka inteligencja, ale taka właśnie, wiesz, ze smaczkiem. Że... Ja na przykład lubię często udawać debila. Tak jak ci powiedziałam o tej środzie, że ta środa, a czwartek. Ale kurde, patrzę, nie uwierzyłeś, że jestem głupia. A w pracy, Boże, poszłam do nowej pracy 5 lat temu. No i jak zawsze już jechałam na fali tego, że czasem udaję downa. No i zaczęłam to mówić, że no fajne to może być, ale takie nieadekwatne do czegoś tam. Wszyscy tak spojrzeli po sobie. Tak, chyba nieadekwatne. A ja chyba wiem. Ale nie uwierzyli mi, że żartowałam. No i weszłam na debila.
0: A też można taki test zrobić, można zobaczyć, czy ktoś się odważy zwrócić ci uwagę i poprawić cię, nie? Czy nie, to też ktoś mówi o człowieku zawsze.
1: Oho, to taki był samiec alfa, który, wiesz, musiał mnie poprawić. Ale ja lubię być poprawiana. Bardzo lubię. Jeżeli bym na przykład popełniała jakiś, no nie wiem, mówiłabym wziąć i to by była mega kicha, to fajnie by było, gdyby ktoś mi powiedział, że ej, Ola, mówi się wziąć. Że lubię to.
0: A to niektórzy zupełnie nie trawią. Niektórzy zupełnie są nieprzyzwyczajeni i źle znoszą, jak ktoś im coś zwrócił uwagę.
1: No,
0: też tak bywa.
1: No dlatego nie można innych poprawiać obcych, tylko można, wiesz... Nie wiem, no kogoś, kto wyraził na to zgodę, bo chciałam powiedzieć, że przyjaciela, ale czasami przyjaciel też nie chce być poprawiany. Taka moja była przyjaciółka mówiła cały czas bynajmniej, zamiast przynajmniej. Bynajmniej ja tak sądzę. A my, no chyba przynajmniej. No nie wiem, nie, no bynajmniej. Tak mnie uczono i tak będę mówić. Naprawdę już jej tyle jakichś odnośników wysyłałyśmy i encyklopedia i te sprawy. No ale bynajmniej pozostało.
0: A wy słuchacie bynajmniej nocnego radyjka, luźne gadki bynajmniej. No. A na antenie Aleksandra bynajmniej.
1: Bynajmniej.
0: Chciałabyś być dziewczyną Starka? Na pewno byś chciała. Tak się domyślam, że wszystkie dziewczyny chciałyby mieć takiego faceta, który jest i bogaty, i inteligentny, i wrażliwy, i jest wojownikiem wspaniałym jeszcze do tego, obrońcą planety.
1: Ja bym chciała być Starkiem, a nie dziewczyną Starka, proszę cię. No jak dziewczyna Starka? Wiecznie, wiesz, odpychana, on gwiazdor, poza tym chyba nie do końca wrażliwy. Nie.
0: Nie, on taki raczej buc trochę, nie? Faktycznie. Ale
1: No,
0: tam
1: but.
0: tą swoją laskę Pepper dobrze zawsze traktował i o nią
1: Nie, no
0: dbał.
1: litości, taka była spychana, taka wieczna asystentka. No fucking option, no. No fucking option. Znaczy, on jest zajebisty, ale w życiu bym nie chciała mieć takiego chłopa, proszę cię.
0: A, to
1: Czekam
0: ciekawe.
1: z kolacją, a on, wybacz, ale akurat miałem spotkanie. A ja bym powiedziała, jakie spotkanie mogło być ważniejsze niż kolacja na pierwszą naszą rocznicę. On, no, spotkanie w sprawie nowej zapory przed bronią atomową. No to co ja bym miała wtedy powiedzieć? No, brak słów. Poszłabym do Biedronki.
0: To co, lepiej mieć męża Hulka, znaczy tego Bruce'a Bannera? To byś się bała chyba trochę, że jak zupa będzie z zasłona, się zdenerwuje, a nie chciałabyś widzieć go wkurzonego,
1: No
0: Bruce'a
1: nie
0: Bannera.
1: chciałabym. Kurde, czyli kogoś super bohaterów muszę wybrać?
0: No
1: No,
0: właśnie,
1: trochę.
0: wybierz, kto tu byłby najlepszym kandydatem na męża, na chłopaka.
1: Tak naprawdę żaden, no ale jak ktoś, to Bruce Wayne.
0: Bruce Wayne.
1: Wiesz. No tak, no bo on nie jest zmutowany. Wiesz, no tak pomaga to tym, co ma. Że kasa i mięśnie i mózg, że wszystko tak potrafi wykorzystać i nowa technologia. No, tak, Bruce Wayne.
0: No to
1: Fajnie.
0: sobie tak trochę nieszczęśliwie wybrałaś w sumie, bo środowisko gejowskie swego czasu wybrało właśnie Batmana, Bruce'a Wayne'a jako najlepszego, w ogóle najbardziej gejowskiego bohatera i uważają, że to musi być gej, ten Batman, ten Bruce Wayne. No to tak sobie wybrałaś trochę.
1: Ale ja mówię o tym, Boże, oczywiście, jak się ten aktor nazywa, by, też z literą B. No,
0: Na
1: proszę,
0: B, no
1: powiedz.
0: Bruce Banner, Hulk, Bruce Wayne, Batman.
1: Nie, no, Bruce Wayne, ale kto go gra?
0: Aha, no różni aktorzy grali.
1: No,
0: No
1: ale ten ostatni, co wyszedł.
0: Michael Keaton na początku.
1: Nie, przed Benem Affleckiem.
0: Przed Benem Affleckiem.
1: No, ten, co grał w American Psycho. Taki zajebisty. Co chudnie tyje, chudnie tyje. Ej, ludzie!
0: Podpowiedzcie.
1: Śpicie? Kurde.
0: Widzicie.
1: Tacy aktywni, tacy aktywni! A nie podpowiedzą.
0: Christian Bale?
1: Tak. No, no to on mi na geja nie wygląda.
0: Mistrz
1: A poza tym.
0: metamorfozy, nie? Który potrafi
1: No.
0: raz być przypakowany i taki całkiem tutaj do rzeczy, a raz wychudzony, jakby z Auschwitz wyszedł.
1: Ale zajebisty, po prostu każda jego rola jest zajebista. No i w Batmanie właśnie ja dlatego pokochałam Batmana, bo on go wykreował. Tak naprawdę to on jest Batmanem, jak się okazuje.
0: Ale mi się gratka trafiła. Dziewczyna, która się zna na superbohatera. Kurde.
1: No
0: W niebo wzięty jestem, naprawdę.
1: ale nie kokainistka.
0: No, cóż, nikt nie jest doskonały. Nie
1: No,
0: przejmuj
1: no,
0: się.
1: przykro mi bardzo, niestety.
0: A
1: A wiecie, co?
0: mogłem dzisiaj wziąć trochę tego białego. Bym po raz pierwszy spróbował sobie speeda. Się tu naspeedował. Ciekawy, jak prowadziłbym audycję. Hua! Słuchajcie! Dzwonimy, dzwonimy! Niech ktoś do mnie zadzwoni, bo po prostu oszaleję! O, jest telefon, dobra! Mów, mów, kurwa, mów!
1: Nie, to chyba nie bardzo, tak? Ale ja myślałam, że ty wiesz. Że ty trochę cukru pudru to dodajesz do ciasta, bo to tak długo obudzone, że tu, o tutaj taki śpiący, siewam, no ale wpadła stóweczka, a to obudzone, no ale już nie wpada kasa, ty zdecydowałeś się jednak tak długo tutaj być aktywny, no gratuluję ci, szacun dla ciebie. A ty potem
0: Luzik.
1: cały dzień śpisz?
0: Nie, raczej nie. Raczej normalnie przesypiam te parę godzin. 6, 8 zależnie. Może dziś
1: A
0: w ogóle nie
1: nie, to
0: będę. Że...
1: rzeczywiście. To...
0: Nie, nie, nie, ja raczej nie mam do czynienia z jakimiś tam mocniejszymi substancjami. Boję się, żebym się uzależnił, bo to jednak każdy ma jakąś tam odporność i podatność jednocześnie na rzeczy, wiesz, siłę woli i tak dalej. Ja mam akurat słabe i jakbym by mi się spodobało, to skończyłoby się tak, żebym tutaj żebrał na dragi.
1: Uzależnił, bo jesteś straumatyzowany.
0: Czy ja wiem, czy tak bardzo straumatyzowany? Cała masa ludzi dookoła przeszła więcej różnych ciężkich
1: rzeczy.
0: No tak,
1: ale to nic nie oznacza. No ale nie będę ci teraz wmawiać traumy.
0: Jaka psycholożka, bo ja mówię, nie, spoko jest, generalnie się dobrze czuję. Nie, masz traumę, uświadom to sobie, przeszedłeś wiele i jesteś na dnie. Nie, no w sumie przesada. Nie, uświadom to sobie.
1: To człowieku. A jeszcze coś tam. A, ja to nienawidzę, jak ktoś mi mówi, że Ola, ty to chyba jakaś jesteś nie w humorze. Nie, wszystko w porządku jest. Nie, widzę, że jakaś jesteś wkurzona. Nie jestem wkurzona.
0: Oj nie, słuchaj, Ola, widzę, że coś jest, słuchaj, naprawdę, coś jesteś jakaś dzisiaj taka markotna. No, co się stało, no powiedz. No.
1: No nic się nie stało, nic. No weź już się przyznaj. Jezu, no to naprawdę doprowadza mnie do szału i koniec końców rzeczywiście jestem wkurwiona.
0: No, tak to działa.
1: Jak mi kiedyś mój kumpel, który uwielbia się tak znęcać nad ludźmi, tak mi wmawiał, przyszedł do mnie i wmawia, że jakaś wkurzona. Ja mówię, nie, wkurzona jesteś. A ja mówię, proszę cię Paweł, weź już zatrzymaj te wypowiedzi, bo skończy się na tym, że rzeczywiście będę wkurzona. No właśnie o tym mówię, że jakaś wkurzona jesteś. No i to... Byłam tak wkurzona, że aż w końcu walnęłam drewnianym pudełkiem, rozpierdoliło się całe i on wyszedł, no.
0: Ale jesteś straszna. Pudełko, pudełko rozbiłaś, ty wariatko, ty.
1: Drewniane.
0: No. Jeszcze drewniane.
1: Taki heksagon zamienił się w pojedyncze płatki drewna. Musiałam potem sklejać. To było straszne. Ojejku, teraz tak czytam sobie i sobie pomyślałam, że to musi być dla ciebie bardzo trudne. Pozostać aktywnym i jeszcze się odnosić do wypowiedzi.
0: Kwestia przyzwyczajenia i tak wiesz. Mózg jest plastyczny i nauczyłem się patrzeć na czata, zerknąć tu, zerknąć tam, tutaj kontrolować podkłady, audycje. Wiesz, jak są takie audycje przygotowane, to jeszcze zerkasz sobie do notatek co chwilę, nie? I musisz. To jest trochę trudno, bo ciężko patrzeć jednocześnie do notatek i na czata komentować, więc.
1: Nie, ale możesz. Się... Wystarczy kliknąć okienko Windows i strzałka w prawo.
0: No tak, no. Tylko tak, jednym okiem tu, drugim okiem tam, takiego zeza rozbieżnego. Nie,
1: jedno oko na Maroko. No dobrze, to ja już zejdę z anteny. Może ktoś się ośmieli wejść na antenę. O, to jeszcze na koniec chciałam, tak mi się skojarzył ze Starkiem, takim niby bucem, taki gościu. Pani Ola brzmi, że lubi panów z grubymi portfelami. Zorba tak napisał. Zorba, trolu, wreszcie. Mam taką anegdotkę o takim prezesie, który właśnie miał kompleksy i ta słoma mu z butów wystawała i lubił nosić markowe ubrania. I kiedyś na spotkaniu wystawała mu metka, jakaś tam Gucci czy Srucci. No i jego asystentka mu mówi, że panie prezesie, że metka panu wystaje. O, pani Małgosiu, taka metka to może wystawać. No i nie schował.
0: Gucci, Srucci, kurde, niektórzy to mają, się jarają.
1: Hugo Boss, Versailles i takie tam.
0: Ja tu dostałem jakieś takie perfumy, które się Hugo nazywają, ale to jest samo Hugo. To nie wiem, czy to są te markowe, czy nie, to samo Hugo. Powinno być chyba Hugo Boss, tak? Perfumy, czy...
1: Nie, no chyba niekoniecznie. Spójrz na takie małe napisy tam są, wiesz? Jaka produkcja. Hugo to często jest napisane samo Hugo.
0: Czekaj, to zobaczymy. Hugo.
1: O, ja tutaj mam takie perfumy Hugo. O, jakaś to metka mi wystaje z jeansów. To chyba jakieś Versace. Versace.
0: Wersalcze.
1: Nieco.
0: A nie,
1: Wersalka.
0: chyba to jest to Hugo oryginalne, bo jest adres strony.

0: na hugoboss.com. Przekierowało na alternatywną domenę, czyli to. Czyli słuchajcie, no, krawiec się perfumuje perfumami Hugo. No to jest naprawdę już tutaj.
1: Panie prezesie, to taki perfum.
0: Ja szkoda mi pieniędzy na byle jakie rzeczy. Lubię dobre marki, cenię sobie. Jakim, co mam się, dezodorantem Brutal perfumować? Nie, no słuchajcie, dostałem. I to dostałem, no i fajnie działa. Faktycznie, dobre perfumy, bo się długo utrzymują, nie? I teraz tak pięknie pachnie.
1: Uwielbiam. Ja też mam Hugo perfumy, takie uniseksy, Opona. Kojarzysz?
0: Nie.
1: Zajebiste są. Polecam. No, Zorba się teraz tłumaczy. Plus Zorba.
0: No tak, tak.
1: 43 za 17 minut. Biedronka.
0: Psiknę się perfumami Hugo Boss i lecę do Biedronki, bo tam tanio.
1: Dokładnie. Promocja teraz na pory jest. Chłopiec, 10 porów, krem jakiś zrobię. Cebulę się dokroi.
0: Zupa porowa? No nie mów, że jadłaś zupę porową. Moje ulubione.
1: A wiesz, jaka dobra? Z jabłuszkiem?
0: A to masz jakiś inny przepis, bo z jabłuszkiem to ja nie... Z mięsem mielonym takim i tam się daje serki topione.
1: A, znam tą wersję. Pycha. Nie, serki topione to tak... Nie. Za bardzo sycąca, ale taka właśnie... Por podtuszony w bulionie warzywnym i do tego jabłuszko podtuszone i śmietana i gałka muszkatołowa.
0: A, taka wersja.
1: O, polecę zaraz do Biedronki. Na ile ten por? Na ile?
0: A co się tobie taki wsiowy akcent włączył?
1: A przepraszam bardzo, ale co, naśmiewasz się z tego, jak ja mówię?
0: Nie, mnie się to podoboje właśnie, że ty swoja dziołcha jesteś taka. Ja to takie lubię właśnie.
1: Bo ja jak byłam na kokainie, to po warszawsku, a kokaina teraz zeszła, to teraz mówię po swojemu, nie? No. A jak jakiś problem, no to będzie bite, no. Łamane będzie.
0: Widzicie, no to jest zwariowana dziewucha. Widać, że kokainistka jakaś, no. Słuchaj, ale jak się tak czujesz po kokainie? Jak młoda bogini pewnie, nie?
1: A poczekaj, zaraz ci powiem. No, po kokainie, człowieku, no to jesteś taki, jak jesteś aspołeczny, o, powiem tak, ja na przykład nienawidzę chodzić po sklepach, nie znoszę ludzi, po prostu te tłumy, te panie, co spacerują z koszykami, no nie, i mnie wkurwiają, dlatego kupuję na Frisco, ale jakbym wciągnęła kokę, to nie dość, żeby mi się podobało, to jeszcze bym podeszła do tych pań i z ciekawości bym pochwaliła jej przydługą spódnicę w kwiatuszki. Bym powiedziała, o, jak pani ładnie wygląda. I wtedy szukam kontaktu, czyli tak koka dodaje takiego powera, tak cię wyprowadza z depresji, ale oczywiście tylko tymczasowo, tak mówię dla wiadomości pozostałych.
0: A zejście jest ciężkie z tego?
1: No... Najlepiej położyć się spać, no bo wiesz, to tak jakbyś miał super, super humor. Wow, bawimy się nagle, jeb. Ale chujnie. Ojej. No ale większość po koce nie może zasnąć. No ja akurat mogłam. Nie, ale nie, straszna rzecz. Znaczy fajna, ale straszna. Wiecie, o co chodzi. Narkotyki. Lepiej w to nie wchodzić.
0: Narkotyki. Nie ruszam. Narkotyki do Afryki. Zażywasz, przegrywasz.
1: Mam ci w komiksie takim antynarkotykowym, jak byłam w liceum.
0: Ale co z tym komiksem?
1: Bo to było to Brawo, od tej gazetki Brawo. Były te fotostory. O właśnie, nie komiks, fotostory.
0: Tak, pamiętam.
1: No i była matematyka w klasie. I weszła jakaś ekipa i powiedzieli, czy ktoś z nas, uczniów, chciałby wziąć udział w takim fotostory, akcja przeciw narkotykom, że już teraz

0: byście musieli wyjść. A ja. No i oczywiście wszyscy się zgłosili. I musiałam potem tak z 50 razy, bo generalnie scenariusz był taki, byliśmy w mieszkaniu, jedliśmy pizzę, młodzież się fajnie bawi i koleś mi proponuje narkotyki. Ja tak wystawiam rękę i tak nie, nie biorę. I tak 50 razy. Nie, nie biorę. I potem już się wszyscy śmiali, że nie, nie biorę.
1: Kurczę, no. Coś takiego kojarzę, takie fotostory, bo kiedyś czytałem Brawo, jak byłem dzieciakiem, no to było, wiesz, to było coś, Brawo to było coś, bo to była taka, znaczy, to była taka kolorowa gazeta, w której tam dużo się działo, gwiazdy i tak dalej, no to się kupowało i pamiętam takie jakieś fotostory właśnie o narkotykach, to może nawet cię widziałem tam.
0: A widzisz, i teraz nie bierzesz narkotyków, czyli wiem, że miałam wpływ na to, że nie bierzesz narkotyków. Naprawdę czuję, że uratowałam choć jedną duszyczkę. To miło.
1: No, nie biorę jak nie biorę. No, w sumie wiele rzeczy jest narkotykami. No, można uznać za... Wszystko nas jakoś tam uzależnia troszkę. Bardziej lub mniej.
0: Substancjami w takim razie, wiesz. Narko to narko.
1: No różne rzeczy się próbowało. No, akurat na kokę to mnie nie stać przede wszystkim i może to jest główny powód. I czasami może, właśnie, może dobrze, że krawiec nie jest jakimś wielkim, jakimś bogaczem, bo bym źle skończył. Autentycznie, jakbym miał kupę hajsu, to bym sobie zaraz tam przyćpał, coś tam, jakiś samochód kupił, może się
0: no
1: rozbił.
0: Dlatego bankrutują ci bogacze, a ludzie się dziwią. O, na co on wydawał pieniądze? Na kokę. I jeszcze robili imprezy i tą kokę koką częstowali wszystkich innych, żeby wszyscy tak samo dobrze się bawili.
1: A nie robiłaś się na przykład jakaś taka wojownicza, że jakiegoś tam faceta zaczepiałaś, chciałaś go prać? Bo niektórym dziewczynom Matko. Tak się robi, nie? Nie miałaś tego?
0: O kokainie?
1: No?
0: Nie. Nie, właśnie tak, taka pro. Że tu zagadam. To znaczy i tak zagaduję do ludzi. Lubię tak, nie wiem, do sprzątaczki, czy to... Wiesz, im bardziej ktoś ma hardkorową pracę, tym bardziej lubię zagadać do niego. Ale nie, pokazy, nie ma agresji, co ty. Ale generalnie ja nie oceniam i ludzi, którzy biorą różne rzeczy, bo dzięki temu mamy tyle kultur wspaniałych. To przecież, no, Indianie, no, come on, przecież oni, te wszystkie duchy to widzieli właśnie dzięki temu... Ziołku, czekaj, jak on się nazywa? Jakiś tam.
1: Co palili sobie tam w fajce, tak?
0: Tak, tak,
1: oni
0: tak.
1: Tam różne, ja myślę, że różne, przeróżne mieli rzeczy i my tak dzisiaj patrzymy na to, że sobie tam że jakiś właśnie kontakt z duchami i tak dalej, ale pewnie były przeróżne inne okazje i zastosowania, że na przykład jakieś takie sprzątanie sobie głowy, nie? Dzisiaj współczesny człowiek czasami tak żyje, że sobie robi taki format głowy. Jedzie gdzieś do lasu, zażywa jakieś grzyby, czy kwasa se zarzuca i to jest taki jego format C głowy. Czy reinstalacja systemu operacyjnego. I myślę, że Indianie mogli tak samo do tego podchodzić, tylko o tym się nie mówi, bo jest to niepoprawne politycznie, jak wiele rzeczy.
0: Tak, tak, w ogóle to jest straszny temat tabu, bo przecież te wszystkie dzieła, te wszystkie piosenki, no nie wiem, no whatever, Big Jagger, oni wszyscy właśnie po jakichś substancjach tworzą i to jest okej, okay, że Boże, że skoro używamy tylko taki mały procent naszego mózgu, no to jakoś trzeba dotrzeć do tych części, do których normalnie na co dzień nie możemy dotrzeć, no to trzeba jakoś się wspierać w tym. Także normalna sprawa. Mickiewicz wszystko pisał pod wpływem. Wszystko.
1: Tak, tak. A to nie wiedziałem, że Mickiewicz też. Ale tak to jest. Faktycznie, fajnie, no, tak, kiedyś się tak z kolegą zastanowiliśmy nad tym tematem i ja tak trochę, wiesz, adwokat diabła i mówię, nie no, na pewno są jacyś twórcy, którzy bez substancji robili wybitne rzeczy, a kolega mówi, no to jacy i co? Ja tak myślę, kurwa. No faktycznie, ci, co nic nigdy nie ćpali, nie pili, to tak jakieś to miałkie i bezbarwne wszystko, co, jakieś takie mało ciekawe. Najlepsi pisarze, najlepsi artyści, to ci, co czegoś tam nadużywali, różnych substancji przeróżnych.
0: No właśnie. Kurde, widzisz, spojrzałam na czat, Zorba się obraził, że że Ola, interakt tylko z krawcem. Ojej.
1: No to ale co ma wam odpisywać na czacie? No to no ze mną
0: rozmawiam.
1: No to poczekajcie,
0: ludzie, no to, to zróbmy ankietę. Kto? No wymyśl coś.
1: Nie, nie wiem, kto co.
0: Kto?
1: Kto ma jakieś wąty, to czy powinien A, się odpierdolić? B.
0: Nie, bo znowu tak gówno położę. Nie. Kto uważa, że narkotyki mogą wspierać artystów? Niech podniesie rękę. A nie, na YouTubie się nie podnosi ręki. A wiesz, że jest taka wyspa tylko i wyłącznie dla grzybiarzy? Znaczy wiecie? Nitka, Christopher, Zorba, hej, poufny tajniacki, Matt. Wiecie, że jest taka wyspa? I na tą wyspę jedziesz po to, żeby właśnie się zagrzybić. Halucynkiem oczywiście. I specjalnie tam są dostosowane światła, restauracje, ścieżki, żeby raczej jak coś sobie będziesz miał jakąś projekcję, no to raczej sympatyczną, a nie straszną. I ludzie tam sobie płyną, żeby się zagrzybić. Czyż to nie uroczy?
1: Może nawet wygląd samej tej wyspy jest taki właśnie grzybowy trochę, bo jest coś takiego jak klimat grzybowy, nie? To jest trudne do opisania. Taki trochę psychodeliczny świat, właśnie w którym są dziwne kolory, trochę dziwne światła, dziwne oświetlenie i czuć taką psychodelę dookoła, taka grzybowa kraina, to może tak tam wygląda.
0: Taki awatar.
1: No, to może
0: albo
1: troszkę.
0: Może atomówka tam jebnęła i taki grzyb się zrobił. No i potem grzybie właśnie. O, Nitka, jestem przeciwna narkotykom. No ja też jestem przeciwna narkotykom. No ale widzisz, byłam przeciwna narkotykom, ale to jest właśnie to uzależnienie, że ktoś dał mi spróbować, a ja mimo, że byłam przeciwna, to tym razem jednak się ugięłam, spróbowałam i o kurde, jakie zajebiste, ale nie mogę nigdy więcej. No i parę razy się zdarzyło. No ale money. Bardzo droga jest koka. A nie spróbowałabym jakiś... Grzyba bym w życiu nie wzięła. Bałabym się.
1: Grzyba?
0: No.
1: No, to nie wiem, co się boisz. Co się boisz, maleńka? Ja próbowałem. Znaczy, to jest taki czyściec często. Jak mamy jakieś tam problemy ze sobą, no to to, wiesz, to wyjdzie, nie?
0: No właśnie.
1: No w sumie...
0: Ja i tak mogę mieć, mam takie różne sny, wiesz, rozbudowane, to nawet grzyba do tego nie potrzebuję.
1: No widzisz. Nie no, grzyby bywają srogie, ale taki, nawet jak cierpimy troszkę i mamy jakieś lęki, to jest dobre i pożyteczne, bo czasami sobie trzeba z czegoś zdać sprawę i coś przepracować w głowie, żeby to naprawić, żeby zwalczyć coś. Ale Nitka, wiesz, piszesz, że jesteś przeciw narkotykom, ale z tego co wiem, to lubisz sobie tam dźwięknąć jakieś winko, jakiś kieliszek winka czy coś. No to też jest narkotyk. A alkohol, narkotyk, czy alkohol?
0: Nie, narkotyk, substancja.
1: Substancja. No to wszystko jest substancją. Pewne rzeczy sobie nazwaliśmy narkotykami, ale tak naprawdę dużo nas rzeczy uzależnia. Telewizja, gry komputerowe, niektórzy się od jedzenia uzależniają i stają się obżartuchami. No to są uzależnieni od dobrego jedzonka i sobie tam ciągle coś pichcą, szamają i są obżartuchami. No i cóż.
0: Są dobre i złe uzależnienia, ale żeby nie było, jakby ktoś się zastanawiał nad moim stanowiskiem. Jeśli ktoś nie próbował narkotyków, no to niech nie próbuje. To podtrzymuję to.
1: Znaczy, ja powiem
0: a,
1: tak,
0: jak
1: nie
0: ktoś
1: będę.
0: Próbował, to wie, że to fajne.
1: Znaczy, cóż, ja bym powiedział troszkę inaczej, że. Po prostu jest to wasza decyzja i na pewno zapłacicie jakąś cenę za to, ale i coś zyskacie, no coś za coś, jak ze wszystkim. I od tej strony bym patrzył, a nie tam. Jakieś takie mówienie, że narkotyki to zło, to jest takie mało konkretne i takie, wiesz, powtarzanie pewnego sloganu, jak z tego brawo, nie?
0: Ja mogę powiedzieć, czemu to jest zło.
1: No to dajesz.
0: Bez problemu. No bo narkotyk strasznie uzależnia. Strasznie uzależnia. O wiele bardziej niż alkohol. I bardzo wyniszcza organizm. No i też mózg ci niszczy i wątrobę i po prostu możesz dostać się o wiele łatwiej udaru, wylewu, zawału serca po narkotyku.
1: A po którym? Niż... Po którym? No, bo są choćby... bardzo różne.
0: No, kokaina, amfetamina.
1: No to, to no. Się zgodzę, że to jest, to ma duży wpływ akurat na organizm, tak? To tu owszem. Ale jakieś tam grzyby, czy marihuana, czy LSD, to już ci raczej nie zaszkodzi jakoś tak, że ci organizm zniszczy. W jaki sposób niby?
0: Nie no, LSD to, no, to niszczy wątrobę przecież.
1: Tak, to w życiu nie słyszałem. Serio?
0: No tak, tak. Przecież jest ten gościu, co napisał tam LSD, moje dziecko. Czekaj, zaraz... powiem. LSD, Hoffman? Moje trudne dziecko. Hoffman.
1: Tak, Albert Hoffman, LSD, moje trudne dziecko. O, to ciekawa lektura może być.
0: No, no, ciekawe. A w ogóle to też jest taki narkotyk, właśnie zapomniałam jak się nazywa, coś tam z CK. To narkotyk, który ratował małżeństwa, że po tym narkotyku jesteś tak wyluzowany, tak otwarty na wszystko, zrelaksowany i otwarty na bodźce, że pary były, no powiedzmy, leczone tym narkotykiem przez psychologów podczas psychoterapii dla par. CK.
1: No ale na przykład słyszałem, że w Krzemowej Dolinie bardzo teraz jest modny już od dłuższego czasu, zresztą mikrodosing LSD, czyli sobie po prostu bardzo małe ilości tego kwasa zażywają, ale regularnie i to świetnie wpływa na intelekt, wiesz, na świadomość, postrzeganie, wszystko, człowiek się rozwija, nie? Więc zresztą tak się mówi, że wszystko jest właściwie trucizną, tylko kwestia dawki, nie? Jak to mawiał Paracelsus.
0: No, tak. O, Luke Roy napisał, ayahuasca, to jest to właśnie, co Indianie stosowali. Ayahuasca, ja zapamiętam, ayahuasca to było.
1: Nie wiem, no, czy to potężna substancja, tak.
0: A oglądałeś Urodzeni Mordercy?
1: Tak.
0: Natural Born Killers, no to tam właśnie Woody Harrelson sobie zapalił ayahuaskę, co ten Indianin go poczęstował. To jest jeden z lepszych momentów filmowych, tak generalnie, globalnie. Jakby ktoś się spytał o jakiś film i moment, to jak on właśnie tam miał te wszystkie swoje jazdy i przebył drogę u tego Indianina i nie spoilerując, skończyło się jak się skończyło, ale takie mocne to było.
1: Nie, no to potęga jest. Tam jest jakieś łączenie się niby z taką, wiesz, świadomością jakąś globalną, stany mistyczne, niesamowite, po których wydaje ci się, że ogarnęłaś w ogóle, jak, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Jak jest skonstruowany wszechświat, wszystko no. I po co tu jesteśmy. No to potężna substancja jest taki to i dlatego to jest darzone dużym szacunkiem i się przechodzi specjalny rytuał, który, no niektórzy twierdzą, że im to otworzyło oczy, że zmieniło życie. No, ale DMT no to jest potężna rzecz, zupełnie no, nieporównywalne z jakimiś tam. To troszkę, tak odrobinę.
0: A przeszedłeś tą drogę?
1: Nie. Chyba, nie wiem nawet czemu, bo gdybym chciał, to bym może się odważył. A co, a ty przeszłaś?
0: Nie.
1: Też nie.
0: A chciałabym.
1: No też bym.
0: Ale ja miałam takie właśnie jedno doznanie, takie właśnie pojmowanie, szersze pojmowanie czegoś. Tylko to nie było po koce oczywiście, tylko po czymś takim różowym. Ale nie wiem jak się nazywało. No i oprócz tego, że mój stan po tym narkotyku to była taka sinusoida i to był mój pierwszy raz i by the way ostatni z tym, to, bo ja się jaram kosmosem generalnie, lubię sobie patrzeć gwiazdy i księżyc i w ogóle i tak zaczęłam po prostu się gapić przez okno, potem wyszłam na balkon, patrzyłam się na te gwiazdy, na księżyc I zaczęłam mówić, że Jesus, że już wiem, że widzę ten czwarty wymiar, że tak, że wiem, o co chodzi, że przecież my jesteśmy w tej soczewce i ta galaktyka jest kulą w kuli, że właśnie nasza galaktyka jest jądrem czegoś tam. No, że naprawdę, no, można się poczuć jak profesor.
1: Wiesz co, może te wizje, może nie powinniśmy się tak aż bardzo z nich śmiać, bo może jak mamy taki mózg aktywowany, jakieś tam inne partie mózgu, lepiej kumamy niektóre rzeczy, to możemy mieć w sobie gdzieś zakodowaną wiedzę, taką wiesz, pierwotną gdzieś tam wiedzę elementarną o tym właśnie, jak jest ta rzeczywistość zbudowana, na jakich zasadach to działa, tak. Tylko to może być bardzo głęboko ukryte i takie substancje mogą aktywować dostęp do tych informacji. Ty możesz się nieporadnie tymi informacjami posługiwać, mogą być pewne błędy w docieraniu do czegoś tam, ale generalnie może być tak, że po prostu otwierasz się na coś, co już w głowie masz, gdzieś zaszyfrowane, tak. Nie?
0: Tak, tak, tak, ja zdecydowanie jestem tego zdania, że no absolutnie się nie śmieję z tych wizji, że no coś w tym jest, że myślę, że im bardziej ktoś jest taki wrażliwy i empatyczny, tym więcej ma takich, no właśnie, no więcej widzi. Zresztą każdy ma jakieś swoje, nie wiem, hobby, zainteresowania i myślę, że każdy w swoim temacie by więcej zobaczył. Widzę tutaj czat i już widzę, że chyba zostałam podsumowana jako Aleksandra. Polecam.
1: Jako kto? Jako Aleksandra?
0: Aleksandra poleca narko.
1: Nie, nie, po prostu w nocnym radio gadamy sobie dosyć luźno o pewnych sprawach i staramy się nie, tutaj was nie zarzucać jakąś propagandą albo nie powtarzać to, co usłyszeliśmy.
0: No tak, przecież tam zaczęliśmy od klepania dziecko przy porodzie w pupcie, a skończyliśmy na czwartym wymiarze i ajahuaska.
1: No widzisz, a nawet jak coś głupiego ktoś coś powie, to drugi zadzwoni i sprostuje, tak jak z tym dzieckiem. Ja byłem przekonany, że to tak trzeba, po prostu palnąć.
0: Nie, to tylko tak w telewizji. Dobra, słuchaj, to ja już kończę, bo może się ludziom znudzić, że tutaj, wiesz, monopol jest. Tylko niech ktoś zadzwoni.
1: Nie, no kończymy, piąta rano, to wiesz, to no, tak. Troszkę kończymy.
0: Idź po tego płora.
1: No idę, już pora na pory.
0: Pora.
1: Dzięki za telefonik, trzymaj się, Ola.
0: Dzięki, to hej, cześć, papa.
1: Papa. Pa.

0: Nocne Radio jest radiem ludzi wierzących i niewierzących, szurów i racjonalistów, sceptyków, i lewych, i prawych, i tak dalej, i też ćpających, i niećpających. No, najważniejsze, żebyśmy się tylko nie pobili o różnice różne. Bić się warto może o inne rzeczy. Jak ktoś partnerkę komuś odbije, jak ktoś miał coś załatwić i nie załatwił mi tutaj, to też będzie obity być może, a być może nie. Nie, pewnie nie. No, dobra, to kończymy. Wielkie dzięki za fajne telefony, komentarze. No, dzisiaj fajnie było. No i też za donajciki wspaniałe. Tomu i Gosia, Blackota, Stark, to domyślam się, że właśnie Ola. No i Matt oczywiście tutaj rozbił bank, jak to mu się często zdarza. Nie wiem, czy to ma sens jakiś, że rozbił kasyno, rozbił bank, rozbił, nie wiem co rozbił. Rozbił świnkę skarbonkę. No, szkoda, że Matt nie zadzwonił, że się jednak krępuje troszkę jeszcze, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Ja go jeszcze namówię. Może mi się uda nitkę namówić w końcu. No pewnie, że pamiętam Las Vegas Parano. Chyba... Ty, ale to nie mów, że Las Vegas Parano jest Tarantino. Serio? Aż sprawdzę, bo nie dowierzam, że to jest Tarantino. To nie jest Tarantino film. Jest pojechany, jest... Nie, no Terry Gilliam widzę tutaj. To nie jest Tarantino. Ale mógłby być, bo taki mocno pojechany, zwariowany, oryginalny, no to może troszkę w stylu Tarantino, tylko że tu nie ma za bardzo przemocy, nie ma krwi, przemocy, rozpierduchy, a Tarantino jednak lubi to. No ale jest tu stawianie na dialogi ciekawe też, no to z kolei trochę nas przybliża do twórczości Tarantino. Bardzo dobry film, chyba jeden z najlepszych, które dotykają takiej tematyki właśnie psychodelików. No. Ciekawe to jest. No i Johnny Depp, co by nie mówić, no naprawdę świetny aktor. Doktor Gonzo. Jest jakaś taka sztuka dziennikarska, która się nazywa Gonzo. Już zapomniałem, kiedyś o tym sobie tam coś czytałem. Gonzo, dziennikarstwo. Subiektywny styl reportażu lub filmu dokumentalnego, w którym dziennikarz, reporter lub twórca, zamiast pozostawać biernym obserwatorem, angażuje się osobiście w swój materiał. Występują liczne dygresje, często nawiązane bezpośrednio z głównym wątkiem, jednak stawiające temat w szerszej perspektywie interpretacyjnej. Subiektywne opinie są tu traktowane jako środek artystycznego wyrazu, co sprawia, że styl ten jest tak samo bliski dziennikarstwu, jak i beletrystyce. Szczyt popularności stylu przypada na lata 60. i 70. XX wieku. Filarem Gonzo jest przeświadczenie, że dziennikarstwo może być bardziej prawdziwe i dosłowne, bez postrzegania tradycyjnych zasad reportażu czy podstawionych prawideł sztuki dziennikarskiej, w tym zasad etycznych. Sam styl wywodzi się bezpośrednio z dwudziestowiecznego literackiego prądu intelektualnego zwanego nowym dziennikarstwem. No, w to mi graj. Myślę, że Nocne Radio jest trochę w takim stylu. Jeśli, no, ktoś może powiedzieć, co z was za dziennikarze, co z was za redaktorzy, radiowcy w ogóle, nie?
1: A jest pan zarejestrowany w najwyższym sądzie? Bo pan papiery dziennikarskie, uczelnię dziennikarską i.
0: Spierdalaj pan, kurwa. Właśnie to ja robię dziennikarstwo. Prawdziwe, dobre, takie, no, że... Znaczy, ja nie robię za bardzo dziennikarstwa, jeśli mówimy o reportażu, o czymś takim, no to nie, za bardzo nie, ale jakoś tam troszkę się czuję dziennikarzyną jakimś i takim dziennikarzyną właśnie wolnym, któryś bardziej stawia na dzielenie się jakimiś doświadczeniami, w dupie mam zasady jakieś dziennikarskie i tak dalej, no więc gdzieś tam może troszkę bliżej tego Gonzo dziennikarstwo. Muszę sobie o tym więcej poczytać. Nawet jest symbol Gonzo, jakaś taka pięść, która trzyma coś tu w środku. Ale ja wiem, o co chodzi. No i chyba główny bohater, z tego co pamiętam, czyli ten Raoul Duke z Las Vegas Parano, no to on był chyba właśnie dziennikarzem, nie? Myślę, że pseudonim tego jego kompana właśnie, doktor Gonzo, może nawiązywał do tego dziennikarstwa Gonzo.

No, pewnie, że fajnie. Ja też się cieszę, że Ola zadzwoniła. Bardzo sympatycznie się gada. Ciągle ktoś nowy dzwoni, nie? To jest fenomenalne. A mimo to nie ma wcale tłoku na antenie. Jesteśmy tak niedużą społecznością, tak niedużym medium, że nawet pomimo tego, że no, regularnie ktoś nowy tutaj się pojawia, to i tak nie ma żadnego tłoku, nie ma problemu z dodzwonieniem się i to jest dobre. To jest tak, tak ma być właśnie. No to co, kończymy. Kończymy chyba. Już trochę późno, a właściwie wcześnie. Jakie piękne niebo różowawe, takie lekko. Błękitno-różowawe. Chyba moje ulubione niebo. W ogóle świt to jest dobra pora. Jest spokojnie, cicho, ładny zapach. Świat jeszcze się nie obudził do końca. Taki lekko zaspany. Bardzo dobre rzeczy. Te pory w biedrze, nie bardzo rozumiem. Nitkę zainteresowały pory. No chodzi o to, że ubieram pory i lecę, no. W jakich porach pan przyjmuje? W sztruksach? Wezmę takie dziurawe spodnie, pójdę do pasmanterii tam, czy gdzieś powiem, ma pani jakiś krem zatykający pory? I pokażę takie dziurawe pory. Ma pani jakiś krem zatykający pory? Zielone niebo. To gdzie ty, Nitka, mieszkasz? Gdzieś na Marsie? Zielone niebo. Cholera jasna, dziwne. Tak to jest na tym świecie właśnie. Dobra, zamykamy tutaj aplikację. I kończymy to przedstawienie. Dzisiaj środa, ciekawe, czy coś się będzie działo. Teoretycznie chyba dzisiaj jest wolne okienko. Szkoda, że dzisiaj tam Zenkowi się nie ułożyło z gościem. Czwartek, czwartunio, to potrzeba chyba się zjawi, nie? Ze swoimi luźnymi gadkami. Albo z bezlitości. Piątek, no to rezerwuję dla siebie. No chyba, że jakaś wyjątkowa sytuacja, ktoś coś chce zrobić, ale piątki to raczej moje są. A weekend to zobaczymy.

0: a się rozkaszlałem. Nie wiem czemu.
1: Wiesz co, Nitka, ja już naprawdę nie mam siły. Już taki jestem zmęczony. Wiesz, ile to godzin już na antenie? 7,5. 7,5. To jest prawie dniówka, nie? Zaraz będzie 8 godzin, no to jest, wiesz, dniówka. Cały dzień ciężkiej harówy dla niektórych. No. A ja jeszcze dzisiaj sobie tam dźwięknąłem trochę, wypiłem i tak. Nie robi to dobrze na wydajność. Jak się jeszcze trochę napijesz, człowiekowi się spać zachciewa. Ale będzie jeszcze nie jedna i nie dwie i nie trzy okazji, żeby pogadać.

0: jakiś denerwujący ten podkład, muszę go wykasować chyba. Ja nie wiem, co niektórym tak mało tego nocnego radia. Tyle godzin audycji. No ale tak, ale nitka przyszła późno. Ale to sobie można odtworzyć. Najlepiej sobie jeszcze cofnąć, jak jeszcze jest ten stream, bo potem może być chwilowo problem, bo się tam nagranie przetwarza i tak dalej. Więc jeśli ktoś chce sobie cofnąć, to być może teraz jest właśnie ten dobry moment, żeby sobie przewinąć na początek, bo potem może być to troszkę przystopowane i musicie parę godzin... No dobra, mam pozwolenie, że mogę kończyć. To kończę. Dobra, idę do sklepu, potem chyba się prześpię chwilę. No, dobra, trzymajcie się. Dzięki za tutaj ciekawe wasze głosy. Za to, że jesteście. No i w ogóle, i całe te. Dobra, do następnego, hej.
1: Tomisiu, 50 zł. Hej, jej, buenas noches y buenos dias.
0: A, jeszcze tutaj na koniec Tomisiu wystrzelił. No proszę. Mam nadzieję, że nie miał takich oczekiwań, że to jakoś mnie tu zatrzyma, bo właśnie się żegnam. No ale to rozumiem, że buenas noches to jest powitanie czy pożegnanie? To muszę sprawdzić, cholera jasna, żeby wiedzieć, czego się tu spodziewać. Tłumacz Google. Dobranoc. O, dobranoc. Bardzo dobrze. Adios, muchachos, papayos, buenas noches, amigos. Dzięki wielkie, Tomisiu. No, bądźcie zdrowi.

i ćpajcie tylko dobre narkotyki. To oczywiście mam tu na myśli takie rzeczy jak kakao, dobry jabłecznik, to jest dla mnie jak narkotyk i to miałem na myśli właśnie, że to jest taki dobry narkotyk. Dla mnie w ogóle Jezus jest największym narkotykiem. Panie Jezus. No. Trzymajcie się, cześć.

0: słyszysz? Przyszła do nas, jest tutaj. Tak, stoi tam. Tęskniłem.
1: Czeka na nas.
0: Tak, witaj.
1: Zostaw mnie.
0: Brakowało mi ciebie.
1: Nie, po...
0: nie. Dobrze, że jest.
1: Nie pozwól jej. Nie podchodź do drzwi, nie otwieraj!
0: Potrzebuję cię. Witaj, ciemności. Moja sekretna kochanko.

0: Nienawidzę was wszystkich. Ludzkość to obrzydliwe, nędzne, zdeprawowane istoty. Gdyby to było w mojej mocy, nie zatrzymałbym się, dopóki nie zamieniłbym was w góry czaszek i rzeki krwi i słusznie. Zasługujecie na unicestwienie i ja wam je dam. Nigdy nie okazaliście mi żadnej litości, więc ja też wam żadnej nie okażę. Zmusiliście mnie do cierpienia całe życie, teraz wy będziecie cierpieli. Długo na to czekałem. Dam wam dokładnie to, na co zasługujecie wszyscy wy, wszystkie dziewczyny, które mnie odrzuciłyście. Patrzyłyście na mnie z pogardą, wiecie, traktowałyście jak swołocz, podczas gdy oddawałyście się innym mężczyznom. A także wy, wszyscy mężczyźni, za prowadzenie lepszego życia niż ja. Wszyscy seksualnie aktywni. Nienawidzę was wszystkich. I nie mogę się doczekać dania wam tego, na co zasłużyliście. Całkowitego unicestwienia.
1: Były to ostatnie słowa, jakie Elliot Roger wypowiedział na swoim kanale na YouTube. W maju 2014 roku, krótko po tym, gdy rozpoczął swoją masakrę, zabijając 6 osób, raniąc

z 13 kolejnych, ostatecznie zaś popełniając samobójstwo, gdy został otoczony przez policję. Elliot Roger, który stał się symbolem i bohaterem inceli, który sam na siebie uknął jakiś dziwny spisek, zamknął się we własnej głowie. Lecz dzisiaj nie będzie dużo o incelach, dużo nie będzie o nienawiści do kobiet, dużo nie będzie o samym kulcie gloryfikacji nieudacznictwa, czego Elliot Roger jest naprawdę wyjątkowo doskonałym przykładem. Będzie na pewno zaś sporo o tym, jak, w jaki sposób mógł uznać, że to jest dobry pomysł, by ukarać wszystkich wokół za to, jak bardzo nieudacznikiem jest. I że sam się nim uczynił. Cytaty, które będą się jeszcze dzisiaj pojawiać, a sporo ich będzie, pochodzą z mojego tłumaczenia, 140-stronicowego manifestu, kompletnego bełkotu, szaleńczego pieprzenia o niczym w kółko, ciągle i tak samo, coś, co można by było spokojnie zamknąć w dwóch stronach. On rozwlókł do 140, uczynił dziełem swojego życia i zaczął zabijać. Przyjrzymy się, zastanowimy się, czy przypadkiem nie jest tak, że Elliot Roger tak naprawdę nie był szczególnie wyjątkowy, ponieważ jak zawsze po potężnej masakrze pojawia się mnóstwo dociekań, domniemań, prób zrozumienia, dlaczego tak się stało i co moglibyśmy zrobić, żeby ta historia się nie powtórzyła. W tym przypadku winą obarczano chorobę psychiczną i winą obarczano dostęp do broni. I o ile z drugim zgodzić się mogę, ponieważ gdyby nie miał tego dostępu do broni, to być może nie wyglądałoby to aż tak źle, chociaż zaczął od użycia broni białej. Co do teorii choroby, zobaczymy i się zastanowimy. I tak kończy się moje tragiczne życie. Kto by pomyślał, że tak się potoczy? Nie ja. Był czas, kiedy myślałem, że świat jest dobry i szczęśliwy. Gdy byłem dzieckiem, cały mój świat był niewinny. Dopiero gdy zacząłem dojrzewać i zacząłem pragnąć dziewczyn, całe moje życie zamieniło się w żywe piekło. Chciałem dziewczyny, ale dziewczyny nigdy mnie nie chciały. Jest w tym coś bardzo złego. To niesprawiedliwość, która nie może pozostać bezkarna. W ten sposób nie mogę prowadzić szczęśliwego życia. Ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że jest w tym wszystkim potężne, dziwne założenie, które musiało się pojawić bardzo wcześnie w jego wieku, w jego życiu, wokół którego cała frustracja zaczęła narastać. Cała ta choroba z nienawiści, która sprawiała, że już jako młody chłopak podchodził do płci przeciwnej w sposób, który zupełnie nie mógł mu przynieść czegokolwiek. Ponieważ nie zaczęło się od pisania postów w internecie o tym, jak bardzo mu się seks należy, o tym, jak bardzo nienawidzi kobiet, o tym, jak bardzo chciałby podpalić świat. Zaczęło się dużo, dużo wcześniej. Sytuacjami, z którymi nie chcielibyśmy się spotkać, ale które
pokazywały, że to, co sobie zagotował w głowie, jest już na tyle silne, że jest w stanie przełamać barierę i zamiast tylko patrzeć z zazdrością na parę w parku, jest w stanie zdobyć się na to, żeby zainterweniować, żeby przeszkodzić im, żeby wprowadzić odrobinkę chaosu do ich życia. W 2011 roku mamy pierwsze tego typu udokumentowane przypadki, kiedy to w pierwszym siedział w Starbucksie z kubkiem kawy i wyszedł, idąc za parą, która całkiem fajnie się ze sobą czuła i w całej swojej zazdrości, co również opisuje w manifestie, rzucił w kubek kawy w nich tylko dlatego, żeby ukarać ich za to, że są szczęśliwsi niż on. Później po raz kolejny użył kawowego pocisku wobec dwóch kobiet na przystanku autobusowym, dlatego że się do niego nie uśmiechnęły. I o ile możemy dostrzec w tym jakąś, nie wiem, nieszkodliwość, taki ot niegroźny świr rzucający kubkiem z kawą, to był to punkt, w którym już za bardzo nie było powrotu, ponieważ jego szaleństwo, jego zamotanie się we własnej głowie już wtedy wychodziło na zewnątrz. Już wtedy naruszało czyjąś wolność. Musiałem nie tylko zmarnować całą swoją młodość, cierpiąc w samotności i na niespełnionym pragnieniu, ale także żyć ze świadomością, że inni chłopcy w moim wieku są w stanie zdobywać wszystkie doświadczenia, na które miałem ochotę. Jest to absolutnie nie w porządku i niesprawiedliwe. Ponadto wstydziłem się przed innymi chłopakami, którzy mnie mniej szanowali, ponieważ nie miałem jeszcze żadnej dziewczyny. Wszyscy wiedzieli, że jestem prawiczkiem. Wszyscy wiedzieli, jak niepożądany jestem dla dziewcząt i nienawidziłem wszystkich tylko dlatego, że o tym wiedzieli. Chcę, żeby ludzie myśleli, że dziewczyny mnie uwielbiają. Czuć się godzien. Nie ma dumy z życia jako samotny, niechciany wyrzutek. Ciężko to nazwać życiem. Każdy chciałby być dumny ze swojego życia, chciałby zobaczyć, chciałby się pochwalić, mieć czym pochwalić, jednak problem zaczyna się w tym, że to tak naprawdę życie każdego z nas jest w jakiś sposób ciekawe, pokazuje nam coś, co możemy, coś, w czym jesteśmy lepsi, czy coś, w czym możemy się pochwalić. Zafiksowanie w kierunku właśnie seksu, w kierunku dziewczyn, jedynie utwierdzało go w przekonaniu, że jest gorszy. O ile spokojnie możemy go nazwać gorszym tylko dlatego, że sobie pozwolił na coś tak strasznego. Pytanie jednak, czy czasami my sami nie pozwalamy sobie na odrobinkę za dużo tej nienawiści i nagle się okazuje, że jakaś dziwna siła zaczyna przejmować, kierować naszymi decyzjami, kierować naszymi czynami, kierować naszymi decyzjami. Nie mam zamiaru żyć tak żałosnym, beznadziejnym życiem. Nie ma dla mnie miejsca na tym świecie. Nie ugnę się i nie zaakceptuję tak strasznego losu. Jeśli ludzkość nie da mi godnego miejsca wśród nich, to zniszczę ich wszystkich. Jestem lepszy od wszystkich. Jestem Bogiem. Moja zemsta będzie sposobem udowodnienia światu mojej prawdziwej wartości. Pośród mego cierpienia widziałem świat o wiele wyraźniej niż inni. Mam wizję, której innym ludziom brakuje.
Dzięki mojemu cierpieniu mogłem zobaczyć, jak wypaczony i zły jest ten świat. Obecny stan ludzkości jest tym, co czyni ją złą. Patrzę na rasę ludzką i widzę tylko niegodziwość i deprawację. A wszystko to z powodu aktu znanego jako seksualność.

Smutną prawdą jest to, że każdy z nas, ja i ty, w tych workach z mięsem, zwanych pieszczotliwie ciałami, tak naprawdę jesteśmy jedynie pasażerami. I choć zapewne się ze mną nie zgodzisz, to w bardzo łatwy sposób możesz mi udowodnić, że masz rozum, masz wolną wolę i masz pełną kontrolę nad wszystkim, co cię otacza. Masz kontrolę nad swoim ciałem, masz kontrolę nad swoimi decyzjami. Udowodnij mi to i nie mrugaj oczami przez kilkanaście minut. A jeżeli tego nie będziesz w stanie zrobić, to o jakiej kontroli mówimy, jeżeli nie potrafisz zapanować nawet nad drobnymi mięśniami? Nasza świadomość jest jak swego rodzaju wysokopoziomowy program komputerowy, który działa wewnątrz systemu operacyjnego, który z kolei działa na pewnej platformie sprzętowej. I oczywiście programów jest zdolny do naprawdę fantastycznych rzeczy, do tworzenia jakichś, nie wiem, wierszy, obrazów, powieści, do wymyślania czegoś, do zakochiwania się, do troski. Jednak to właśnie poziom niżej system operacyjny będzie dbał i pilnował, żeby wszystko działało jak trzeba w momencie, kiedy stwierdzi, że powinien zainterweniować. Nie mamy absolutnie nic do powiedzenia. My bez naszego ciała nie potrafimy sobie poradzić, ale nasze ciało bez nas radzi sobie doskonale i robi to i radzi sobie chociażby za każdym razem, kiedy zmusza nas do snu. Wyłączamy swoją świadomość i siadamy w naszym kinie domowym, oglądając sny wyświetlane nam przez nasz system operacyjny. Sny, które najprawdopodobniej są echem przekładania wspomnień, które zdobyliśmy danego dnia i zapisywania ich w pamięci długotrwałej, gdzie na nowo trzeba znaleźć dla nich miejsce, zbudować strukturę, która będzie pozwalała nam na późniejszy szybki i sprawny dostęp. Ilekroć zapisujemy w takiej strukturze coś nowego, nasz system operacyjny musi znaleźć, stworzyć serię skojarzeń, dzięki którym będziemy w stanie wrócić do tego wspomnienia. Dlatego też w naszych snach tak często pojawiają się rzeczy, które dopiero co przeżyliśmy, w jakiś dziwny, absurdalny sposób połączone z tym, co przeżyliśmy bardzo, bardzo dawno. Jest to jedynie rekonstrukcja swego rodzaju katalogu z danymi. I w tych właśnie snach, na jakiej podstawie nasz system operacyjny interpretuje i wybiera, w jaki sposób zapisać to, co akurat ma pod ręką. Najprawdopodobniej dzieje się to w wyniku intuicji. Intuicji, która właśnie polega na wyciąganiu, na opieraniu się na najmocniejszych sygnałach właśnie z pamięci długoterminowej. Krótko mówiąc, oceniamy wszystko, co przeżyliśmy danego dnia na podstawie tego, co wcześniej udało nam się zapisać w pamięci. I jeżeli dokonaliśmy pewnych błędnych założeń dawno, dawno temu, one sprawią, że to, co przeżyjemy, to, co przeczytamy, to, co pomyślimy każdego dnia, będzie zinterpretowane właśnie w ten sposób. Dlatego też, i to spokojnie możecie zauważyć,
nawet w was samych, że jeżeli jakaś idea was zainteresuje, nawet jakaś dziwniejsza, nawet jakaś bardziej kontrowersyjna, jak szaleć, to szaleć. Niech mózg ma co robić. To radykalizacja jest swego rodzaju procesem. Nigdy nie zaczyna się od tak. Nigdy nie uderza gwałtownie. Zawsze jest to powolny, mozolny proces, w którym każdego dnia, wyłączając panel sterowania naszym ciałem, upewniamy się jedynie jeszcze bardziej w tym, w co wierzymy, bez względu na to, jak bliskie jest to prawdy.

0: seks jest zdecydowanie najbardziej złym z istniejących pojęć. Fakt, że samo życie istnieje poprzez seks, tylko dowodzi, że życie jest wadliwe. Akt seksu daje człowiekowi ogromną przyjemność. Przyjemność, na którą nie zasługuje. Nikt nie zasługuje na taką przyjemność, tym bardziej, że niektórzy ludzie doświadczają jej, podczas gdy inni są jej pozbawieni. Kiedy mężczyzna uprawia seks z piękną kobietą, prawdopodobnie czuje się jak w niebie, ale świat nie może być niebem. Dla niektórych ludzi to samolubstwo i hedonizm, by odczuwać takie niebajańskie rozkosze. Ostatecznym złem stojącym za seksualnością jest kobieta. To one są głównymi inicjatorami seksu. Kontrolują, którzy mężczyźni go dostają, a którzy nie. Kobiety są niedoskonałymi stworzeniami, a moje złe traktowanie z ich rąk uświadomiło mi tę smutną prawdę. Jest coś bardzo dziwnego i złego w okablowaniu ich mózgów. Myślą jak bestie, a w rzeczywistości są nimi. Kobiety nie są zdolne do posiadania moralności i racjonalnego myślenia. Są całkowicie kontrolowane przez ich zdesperowane i zdeprawowane emocje i podłe impulsy seksualne. Z tego powodu mężczyźni, którzy mają przywilej przyjemności seksu i zapładniania, są mężczyznami, na które kobiety lecą. Głupi, zdegenerowani, obrzydliwi mężczyźni. Obserwowałem to całe życie, najpiękniejsze kobiety. Zamiast wspaniałych panów, takich jak ja, wybierają najbardziej brutalnych mężczyzn.
1: Raz obudzone szaleństwo jest trudne do pokonania, ponieważ gdy zacznie się rodzić, będzie usprawiedliwiane przez naszą intuicję, przez wszystko, co wcześniej przeżyliśmy, co wcześniej pomyśleliśmy, co wcześniej wydało nam się słuszne. To, czego nie wiedział Elliot Rodger, to jest to, że nie jesteśmy bezradni wobec tego procesu. I mimo, że jesteśmy pasażerem na tej wycieczce, to w dalszym ciągu mamy umiejętności i możliwości, by zapanować nawet nad tymi najbardziej pierwotnie odruchowymi zagadnieniami. Gdy znajdujemy się pod wodą, gdy wstrzymujemy oddech, nasz organizm pilnuje, żebyśmy sobie w ten sposób krzywdy nie zrobili. Gdy przykładamy nóż do ręki i czujemy wewnątrz siebie swego rodzaju psychiczną blokadę, która utrudnia nam wyrządzenie sobie krzywdy na długo przed tym, jak poczujemy ból. Lecz właśnie o przykładzie wstrzymywania

stanie spróbować wytrzymać odrobinkę dłużej. Pokazać naszemu systemowi, że tak naprawdę stać nas na troszkę więcej. I w sytuacji, kiedy będziemy mieli faktycznie coś przeżytego, w kontrze do wcześniejszych wyobrażeń, czy też wdrukowanego nam pierwotnie podejścia, następnym razem, gdy zechcemy wstrzymać oddech, nasz organizm zabije na alarm dużo, dużo później. No może nie tak od razu, dużo, dużo później. Natomiast w dalszym ciągu jest to wszystko do wyćwiczenia. Elliot Rodger przygotował sam sobie wizję świata, który nie istnieje, w który głęboko wierzył, w którym założył, że nie jest w stanie zdobyć kobiety i nawet za bardzo się nie starał. Wszystko skupiało się jedynie na upewnianiu samego siebie w tym, jak bardzo jest beznadziejny. Coś na kształt samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli uważasz się za nieudacznika, to nawet jeżeli nim nie jesteś, to prędzej czy później się nim staniesz, a kiedy się nim staniesz, to dużo ciężej będzie ci wyjść z tego.

0: Kobiety nie powinny mieć prawa wyboru, z kim się pobierać i rozmnażać. Decyzja ta powinna być podjęta dla nich przez racjonalnych ludzi inteligencji. Jeśli kobiety nadal będą miały prawa, będą tylko utrudniać rozwój rasy ludzkiej poprzez rozmnażanie się ze zdegenerowanymi mężczyznami i tworzenie głupiego, zdegenerowanego potomstwa. Spowoduje to, że z każdym pokoleniem ludzkość będzie jeszcze bardziej zdeprawowana. Kobiety mają więcej władzy w ludzkim społeczeństwie niż na to zasługują, a to wszystko z powodu seksu. Nie ma stworzenia bardziej złego i zdeprawowanego niż kobieta. Kobiety są jak plaga. Nie zasługują na żadne prawa. Ich niegodziwość musi być powstrzymana, aby zapobiec zwyrodnieniu kolejnych pokoleń. Kobiety są złośliwymi, złymi, barbarzyńskimi zwierzętami i muszą być traktowane jako takie.
1: Po pierwszych aktach agresji, rzucania kawą, Elliot Rodger pozwalał sobie czasami na dziwne zachowania w parku, krzycząc z nienawiścią na ludzi. Uzasadniając to, że nie chciałby się dobrze bawili. Na jednej z imprez, na którą został zaproszony, próbował zrzucić dziewczyny z balkonu, znajdującego się kilka metrów nad ziemią. Lecz mu się nie udało, gdy inni faceci zauważyli, co się dzieje, sami go zrzucili. Zadzwonił wtedy na policję i stwierdził, że został zaatakowany. Ofiara od początku do końca. Absurd goni absurd w całej historii. Jedną z jego największych pretensji co do związków były związki międzyrasowe, kiedy to kobieta, biała kobieta spotykała się z mężczyzną innej rasy. Uważał to za degradujące, za wstyd dla ludzkości, mimo że sam był w połowie Chińczykiem.

tutaj już jesteśmy bardzo w punkcie, w którym nawet ciężko jest złapać jakieś zrozumienie. Później zaś rozpoczął swoją karierę na YouTube, gdzie wyżalał się ze swoich pokręconych możliwości, pokręconych pomysłów. W międzyczasie z pieniędzy, które zaoszczędził z kieszonkowego, udało mu się kupić 2 pistolety i zaczął całkiem poważnie mówić o dniu zemsty, o momencie, w którym będzie w stanie odgryźć się za całe cierpienie, którego doświadczył. Ale o tym za chwilę.

0: Pełni zdając sobie sprawę z tych prawd o świecie, stworzyłem ostateczną i doskonałą wizję funkcjonowania sprawiedliwego i czystego świata. W idealnym świecie seksualność nie istniałaby, musi ona zostać zakazana. W świecie bez seksu ludzkość będzie czysta i cywilizowana. Mężczyźni dorastają zdrowo, nie martwiąc się o taki barbarzyński czyn. Wszyscy mężczyźni będą dorastać sprawiedliwi i równi, bo żaden mężczyzna nie będzie w stanie doświadczyć przyjemności seksu, podczas gdy innym odmawia się go. Rasa ludzka będzie ewoluować na zupełnie nowy poziom cywilizacyjny, całkowicie pozbawiony zanieczyszczeń i zwyrodnień, które istnieją obecnie. Aby całkowicie zlikwidować seks, należałoby zlikwidować same kobiety. Wszystkie kobiety muszą zostać poddane kwarantannie, niczym zaraza, tak aby mogły być użyte w sposób, który faktycznie przynosi korzyści cywilizowanemu społeczeństwu. Aby tego dokonać, musi istnieć nowy i potężny rząd, pod kontrolą jednego boskiego władcy, takiego jak ja. Władca ustanawiający ten nowy porządek miałby pełną kontrolę nad każdym aspektem społeczeństwa, aby ukierunkować je na dobre i czyste miejsce. Do dyspozycji tego rządu potrzebna jest wysoko wyszkolona armia fanatycznie lojalnych żołnierzy, aby egzekwować takie rewolucyjne prawa. Pierwszym uderzeniem przeciwko kobietom będzie kwarantanna wszystkich w obozach koncentracyjnych. W tych obozach ogromna większość żeńskiej populacji zostanie celowo zagłodzona na śmierć. Byłby to skuteczny i odpowiedni sposób na zabicie ich wszystkich. Z wielką przyjemnością i satysfakcją skazuje każdą kobietę na ziemi na śmierć głodową. Wybudowałbym sobie ogromną wieżę, gdzie mogę nadzorować cały obóz koncentracyjny i z radością obserwować, jak wszyscy umierają. Gdybym ich nie miał, nikt by ich nie miał. Wyobrażałbym sobie, że myślę sobie, jak ja to nadzoruję. Kobiety reprezentują wszystko, co jest niesprawiedliwe wobec tego świata i aby świat stał się sprawiedliwym miejscem, wszystkie one muszą zostać wykorzenione.
1: Gdy szaleństwo rozkręci się dostatecznie, gdy to już się stało, zaczął budować wizję swojego lepszego świata. Świata, w którym on wreszcie stanąłby na szczycie, gdzie mógł realizować swoje chore fantazje. Gdy dopuścił do głosu tę wizję, gdy zaczął nią żyć, cały czas zachowywał ją sobie z tyłu głowy jako coś, czego bardzo pragnie, aż w końcu nie zdziwiłbym się, gdyby uciekał w świat fantazji i zapamiętywał to jako realne zdarzenia, które z kolei zapisałyby się w jego pamięci jako realne wspomnienia. Jako coś, czego doświadczył, jako coś tak bliskiego rzeczywistemu światu, coś niesamowicie namacalnego, coś, co w końcu, kurczę, czemu tego nie zrobić? Czemu nie podpalić świata? Przecież w mojej głowie to tak doskonale wygląda. Jestem w stanie to zrobić. Około 9 wieczorem 23 maja 2014 roku